0: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Roman Rzet, były wspólnik zaginionego Sylwestra Suszka, usłyszał dwa zarzuty. Chodzi o udział w grupie przestępczej. Jej celem miało być oszukiwanie użytkowników giełdy kryptowalut na łączną kwotę prawie 8 milionów złotych. Sprawa dotyczy też przywłaszczenia środków zainwestowanych przez użytkowników giełdy.
1: Prokuratura twierdzi, że Roman Rzet razem ze wspólnikami miał dostęp do rejestrów giełdy kryptowalut. To oznacza, że bez wiedzy użytkowników mógł dokonywać zmian w rejestrach, tak aby ktoś na tym skorzystał.
2: Wprowadzanie bez upoważnienia pewnych danych pozwalało określonym osobom uzyskiwania środków finansowych.
1: Mówi prokurator Anna Adamiak. Do Sądu Rejonowego w Katowicach trafił również wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Roman Rzet nie przyznaje się do postawionych zarzutów, ale podczas przesłuchania złożył obszerne wyjaśnienia.
3: Jego wiedza sprowadza się tak naprawdę tylko do zarządzania spółką BitBay do czasu tego, jak ta nazwa przynajmniej funkcjonowała w obrocie. Później jego wiedza jest żadna.
1: Mówi obrońca podejrzanego, adwokat Błażej Gazda. Romanowi Rzet może grozić do 10 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: W czwartek Stały Komitet Rady Ministrów zajmie się pakietem ustaw reformujących system ochrony zdrowia. Poinformowała o tym szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda podczas wizyty w Olsztynie. Minister zdrowia powiedziała, że prace nad reformą są kontynuowane, a ostateczne decyzje w tej sprawie podejmie rząd.
4: Reforma nie jest odroczona, projekty ustaw wpłynęły na Stały Komitet Rady Ministrów. Wszystko zgodnie z planem. Zapowiedzi były, że nastąpi to na początku września i tak też się stało.
0: Wszystkie propozycje zapowiadane przez resort zdrowia w lipcu zostały utrzymane. Najważniejsze z nich to wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej i miesięcznej dla medyków, ograniczenie czasu pracy w służbie zdrowia i obowiązek zatrudnienia medyków co najmniej na pół etatu. Zastanawiali się, jak chronić ludzi, gospodarkę i infrastrukturę. W Sejmie odbyła się pierwsza w historii debata naukowców, przedstawicieli władz i organizacji społecznych o bezpieczeństwie klimatycznym Polski. Organizatorzy chcą, by wnioski z dyskusji stały się podstawą rekomendacji dla rządzących.
5: Dwa lata po powodzi na południu Polski uczestnicy debaty ostrzegali, że Polska musi przygotować się również na przeciwne ekstremum.
6: Powódź jest bardzo spektakularna i łatwo ją zobaczyć, łatwo o niej mówić. Natomiast naszym problemem numer jeden jest susza. Ona od 15 lat się nasila i będzie nasilać się dalej. Temperatury rosną.
5: Mówiła profesor Iwona Wagner z Uniwersytetu Łódzkiego. Zdaniem profesora Wiktora Kotowskiego z UW odpowiedzią na oba zagrożenia jest zatrzymanie wody tam, gdzie spada.
7: Bo jeżeli my tą wodę zatrzymamy w górze zlewni, na mokradłach i w lasach, w zmeandryzowanych, odtworzonych rzekach, ona będzie wolniej spływać i zatrzymywać się również w glebie, to nie będziemy mieli poniżej zagrożenia powodziowego po silnych ulewach, a ta woda będzie dłużej krążyć w krajobrazie, a więc będziemy mniej narażeni na suszę.
5: Rekomendacje z debaty mają zostać przekazane politykom i poszczególnym resortom. Jan Oleński, Polskie Radio.
8: To są aktualności jedynki.
0: Rodzina, przedstawiciele władz państwowych i świadkina pożegnali Jana Frycza. Wybitny aktor zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat. Był obdarzony wyjątkowym talentem, inteligencją i poczuciem humoru, wspomina aktorka Krystyna Janda.
9: Uwielbiałam, jak myślisz. Odwrotnie, ironicznie, prześmiewczo, jednocześnie inteligentnie, głęboko, odważnie. Od złości do śmiechu, od grozy do żartu, od czułości do nienawiści były u siebie milimetry.
0: Jan Frycz został pochowany w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach w Warszawie. Na koniec Niemcy. Wygrana AfD w regionalnych wyborach w Saksonii-Anhalt stworzyła trudną sytuację dla kanclerza Friedricha Merca. O znaczeniu tych wyborów naszemu reporterowi opowiedzieli eksperci.
10: Zwycięstwo skrajnej prawicy to trudna sytuacja dla rządu federalnego Niemiec, mówi Piotr Kubiak z Instytutu Zachodniego w Poznaniu.
11: Już mamy głosy płynące z szeregów CDU, domagające się gruntownych zmian w rządzie. Nawet pojawiają się głosy domagające się ustąpienia kanclerza Merca.
10: Zdaniem badacza wygrana AfD to zły sygnał dla Polski.
11: Alternatywa dla Niemiec po pierwsze jest partią, która postuluje zbliżenie z Rosją.
10: Prawicowa partia sprzeciwia się też dostarczaniu pomocy wojskowej Ukrainie, a także domaga się rewizji oficjalnej polityki historycznej Niemiec. Za dwa tygodnie odbędą się w Niemczech wybory do Landtagu Mecklenburgii i Pomorza Przedniego oraz Izby Deputowanych Berlina. Maciej Szefer, Polskie Radio.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Do rana w centrum i na wschodzie może popadać, na termometrach kilkanaście stopni. Opady deszczu utrzymają się też w ciągu dnia na Pomorzu. Temperatura maksymalna na wtorek to od 22 stopni na północy do 30 na południowym zachodzie.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: Wrzesień to dla rodziców kolejna lista wydatków po wyprawce szkolnej. Czas na składkę na pierwszą wycieczkę, komitet rodzicielski, ubezpieczenie. No właśnie, nad ubezpieczeniem NNW. Dla uczniów pochylimy się dzisiaj wspólnie z naszym ekspertem i odpowiemy na kilka pytań, a nawet obalimy pewne mity. Marek Klapa, zapraszam na magazyn Saldo. Naszym ekspertem jest pan Marcin Jaworski z Biura Rzecznika Finansowego, ale zanim o ubezpieczeniach, inny apel również z tej samej instytucji. Rzecznik Finansowy ostrzega przed nowymi sposobami, jakimi posługują się złodzieje. Przykładem jest oszustwo na dezaktywowaną kartę płatniczą. W ten sposób klientka jednego z banków straciła w kilka godzin 200 tysięcy złotych. Kobieta myślała, że przekazuje kurierowi zablokowaną kartę. Przewodniczący Krajowego Centrum Edukacji Ekonomicznej Waldemar Zbytek powiedział, że decyzje finansowe należy podejmować absolutnie, bez żadnego pośpiechu.
4: Jeżeli przeciętny Polak ma sytuację, w którym ktoś próbuje go przekonać do pewnych decyzji, które dotyczą znaczącej części, a może większości, a nieraz i wszystkich jego środków finansowych, które często oszczędzał przez całe życie, to po pierwsze, niech wstrzyma na chwilę oddech. Po drugie, niech zapuka do sąsiada, niech zadzwoni do dzieci, niech zadzwoni do kolegi, koleżanki. Nic się nie stanie, jeżeli podejmie tą decyzję pół dnia później.
3: Waldemar Zbytek dodaje, że osoby, które podejrzewają, iż padły ofiarą oszustwa, powinny bardzo szybko zwrócić się do banku oraz na policję. Eksperci z Biura Rzecznika Finansowego podkreślają, że jeśli zachodzi potrzeba zastrzeżenia karty płatniczej, należy to zrobić samodzielnie. Można tego dokonać za pośrednictwem aplikacji mobilnej, bankowości internetowej lub dzwoniąc na oficjalną infolinię banku. Po wykonaniu tej czynności warto sprawdzić, czy karta rzeczywiście ma status zastrzeżona. W studiu Polskiego Radia 24 witam bardzo serdecznie naszego gościa, a jest nim pan Marcin Jaworski z Biura Rzecznika Finansowego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Jak słyszeliśmy, różnymi kwestiami zajmuje się Biuro Rzecznika Finansowego. Przed chwilą było ostrzeżenie.
5: Tak, tak. I tu jeśli można, ja bym chciał podkreślić jedną rzecz w tej sprawie. Dlaczego my ją nagłośniliśmy? Dlatego, że ta pani padła ofiarą tak wyrafinowanej socjotechniki, że ona na początku powiedziała, czuła, że ma do czynienia z oszustami i zaczęła odrzucać te pierwsze połączenia i tak dalej. Była, można powiedzieć, bardzo świadomym użytkownikiem, ale mimo wszystko przez kolejne próby, przez kolejne takie wejścia, przez przesyłanie dokumentów na WhatsAppie, dała się jednak przekonać i wzięła udział niestety w tej manipulacji, która zakończyła się tym taką solidną stratą. Więc tu jest niezmiernie ważne, żeby też podkreślić, że naprawdę ci oszuści są mistrzami socjotechniki i nawet w takie ostrożne osoby, mimo wszystko, jeśli już wejdziemy z nimi w dialog, to niestety możemy paść ofiarą takich oszustów.
3: Dziękujemy, że pan zwrócił na to uwagę i jeszcze raz apelujemy. Za każdym razem pamiętajmy, że pośpiech nie jest tutaj dobrym doradcą i warto jednak na spokojnie zastanowić się, a jeżeli nie jesteśmy pewni, skontaktujmy się z bankiem, porozmawiajmy z bliskimi, bo jak widać i słychać, bardzo łatwo stracić majątek i to, czego dorobiliśmy się przez całe życie. Ale tematem dzisiejszego naszego spotkania jest inna sfera finansów osobistych, nie ta bankowa, nie ta związana z pieniędzmi takimi odkładanymi przez nas, ale o ubezpieczeniach. Pan Marcin Jaworski jest tutaj specjalistą w Biurze Rzecznika Finansowego w obszarze ubezpieczeń. No i patrzę w kalendarz, 7 dzień września, rozpoczął się rok szkolny, wielu rodziców dostało taką informację.

0: partie. Oprócz tam komitetu rodzicielskiego, jakichś składek drobnych, no to też składka na tak zwane ubezpieczenie szkolne. Różnie to w różnych szkołach jest nazywane, nawet w niektórych szkołach wiem, że cały czas się wymienia nazwę pewnego towarzystwa ubezpieczeniowego i to już się tak przyjęło. Natomiast pytanie, zacznijmy od tego, czy to jest obowiązek?
1: Nie, zawarcie takiej umowy nie jest obowiązkowe. Tak naprawdę to należy do decyzji rodzica, czy chce ubezpieczyć dziecko, gdzie kupi taką polisę, jaki wybierze zakres ochrony. Wyjątek tak naprawdę, jeśli chodzi o ubezpieczenia, tak dotyczy wycieczek zagranicznych.
0: Zagranicznych, podkreślmy to.
1: Które już planujemy w czasie roku szkolnego wtedy. To jest jedyny obowiązek ubezpieczeniowy, który trzeba zrealizować. Natomiast to roczne ubezpieczenie szkolne, absolutnie zawarcie tej umowy nie jest obowiązkowe. Aczkolwiek no, nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że warto o tym pomyśleć.
0: No dobrze, bo pamiętajmy też, że rodzic sam decyduje, czy chce ubezpieczyć dziecko, to jest pierwsza rzecz. I gdzie kupi polisę? I jaki wybierze zakres ochrony? A zatem mamy tutaj pewną przestrzeń, mówię tutaj w imieniu rodziców. I to w takim razie pochylmy się nad tym pytaniem, nad tą kwestią, którą pan tutaj użył. Czy warto w ogóle kupować NNW szkolne? Analizujecie w Biurze Rzecznika Finansowego wiele tych regulaminów. Różne sprawy też przychodzą, sporne czasami. Jak to wygląda w praktyce?
1: Powiem tak, zdecydowanie warto mieć ubezpieczenie na takich następnych nieszczęśliwych wypadków. Natomiast to, gdzie i w jakiej formie je kupimy, to już ma znaczenie drugorzędne. Ważne, żeby ono odpowiadało na nasze potrzeby. No i też było odpowiednie do naszych możliwości finansowych. No a powodów jest kilka, bo też trzeba pamiętać, że choć nazwa taka powszechna to jest NNW szkolne, ale tak naprawdę to NNW działa nie tylko w szkole, ale działa przez całą dobę, przez cały rok, także podczas wakacji, więc to rzeczywiście zapewnia taką całościową ochronę. Dodatkowo też pamiętajmy, że przy ubezpieczeniach NNW obowiązuje taka zasada, że możemy dostać wypłatę po wypadku z każdego ubezpieczenia NNW, które posiadamy. To znaczy, jeśli mamy na przykład ubezpieczenie to szkolne, czasem dzieci są objęte ubezpieczeniem grupowym w ramach polisy rodzica, są też objęte ubezpieczeniem NNW komunikacyjnym, jeśli podróżują jako pasażer. Więc naprawdę tych tytułów może być kilka w razie wypadku. Więc każda polisa ma swoją jakąś wartość. I trzecia rzecz. Obecnie oferowane polisy, one znacznie różnią się od tego, co było oferowane jeszcze 10 lat temu. Ja o tym też wspominam, dlatego że w 2017 roku Rzecznik Finansowy przygotował taki raport dotyczący problemów z ubezpieczeniem szkolnym i rzeczywiście od tego czasu ten zakres tych umów się istotnie zmienił, bo zlikwidowano rzeczywiście też część kwestii spornych, które tam sygnalizowaliśmy. Dodatkowo też w branży pojawiło się takie przekonanie, że to ubezpieczenie NNW jest takim elementem promującym ubezpieczenia w świadomości młodych ludzi. W związku z tym rzeczywiście zaczęto troszkę poważniej traktować to ubezpieczenie, zaczęły się pojawiać takie ciekawe opcje, więc to rzeczywiście dzisiejsze ubezpieczenia są szkolne, mają zupełnie inny zakres niż te 10 lat temu.
0: To warto powiedzieć o tym, co się tak naprawdę zmieniło w tej kwestii, bo jeśli dobrze pamiętam, 10 lat temu to były przede wszystkim urazy, czyli nie wiem, złamana ręka, zwichnięty palec, konieczność szycia na przykład, czy kontuzja sportowa.
1: Tak, tak, bo i rzeczywiście te kwestie urazów, czy trwałego uszczerbku na zdrowiu są cały czas takim głównym elementem tej umowy, ale też wiele tych polis obejmuje na przykład przypadki poważnego zachorowania. Daje wypłaty w razie pobytu w szpitalu. Pomoc asystorską w razie jakichś problemów.

0: rehabilitację po wypadku, na przykład po złamaniu ręki, co też jest rzeczywiście bardzo, bardzo fajną opcją. Wsparcie nawet w postaci korepetycji przy dłuższej nieobecności, wsparcie psychologiczne dziecka, również jeśli padnie ofiarą hejtu. Więc naprawdę jest z czego wybierać i co ważne, też rodzice mają taki większy wybór również właśnie w tych ubezpieczeniach grupowych. Ubezpieczyciele oferują różne warianty. Jeden rodzic może kupić ubezpieczenie za 50, inny za 100, inny za 150 zł. One będą się różniły tym zakresem ubezpieczenia, sumami ubezpieczenia, ale generalnie dużo łatwiej jest nawet w tych ofertach ubezpieczeń grupowych dziś wybrać sobie naprawdę bardzo, bardzo fajny pakiet dopasowany do naszych potrzeb i też możliwości finansowych.
1: Panie Marcinie, zwrócił pan uwagę na to, że ta nazwa ubezpieczenie szkolne, ono jest niedoskonałe, bo tak jak pan powiedział, ubezpieczenie NNW działa przez całą dobę, przez cały rok. To może być droga do szkoły, ale to może być też weekend, to może być też jakaś wycieczka z rodziną po szkole. No, ale czy zawsze takie ubezpieczenie daje ochronę? Bo możemy wyobrazić sobie taką sytuację i są takie sytuacje, niestety, że może zdarzyć się wypadek, który będzie skutkiem szaleństw na hulajnodze czy rowerze elektrycznym. Jak to wygląda w praktyce i czy faktycznie mówimy o takiej pełnej ochronie?
0: Ochrona jest rzeczywiście, może być rzeczywiście pełna, ale też pamiętajmy, że będąc ubezpieczonym, jesteśmy zobligowani do przestrzegania prawa o ruchu drogowym, zasad tych, które nakładają na nas szereg obowiązków. I na przykład pamiętajmy o tym, bo to część rodziców może o tym nie wiedzieć, że od marca tego roku dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych, czyli po jezdniach, chodnikach, nawet pod opieką dorosłego. Mogą korzystać z takiej hulajnogi wyłącznie w strefie zamieszkania.
1: Czyli na przykład na osiedlu, tak takim jest. Odpowiednio oznakowanym.
0: Tak. I jeśli taki kierujący hulajnogą młody człowiek, na przykład taki 11-latek, ulegnie wypadkowi, to może nie dostać odszkodowania właśnie z ubezpieczenia NNW. I też bardzo ważna rzecz, w sieci jest moc filmików, gdzie dzieciaki chwalą się swoimi osiągami, jeśli chodzi o prędkość na hulajnogach elektrycznych, na rowerach elektrycznych. I pamiętajmy, że ubezpieczyciele wyłączają odpowiedzialność za wypadki powstałe podczas kierowania pojazdami zmodyfikowanymi technicznie lub jeśli pojazd nie miał odpowiedniego świadectwa kwalifikacyjnego. I tu właśnie chodzi o te wszystkie rowery elektryczne, które nie mają homologacji, w związku z tym nie można ich zarejestrować, czy też te e-hulajnogi, które tak zostały zmodyfikowane, że przekraczają tę dopuszczalną prędkość 20 km na godzinę. I po trzecie wreszcie, jak już mówimy o tych e-hulajnogach, to przestrzegajmy dzieci, żeby nie jeździły po dwie osoby. To jest, e-hulajnoga jest przeznaczona dla jednej osoby. Jeżdżenie po dwie osoby to jest złamanie prawa i może to być też podstawą do odmowy wypłaty NNW szkolnego. No i po czwarte jeszcze właśnie w tym kontekście pamiętajmy, żeby nie pozwalać dziecku kierować e-hulajnogą, e-rowerem, quadem bez odpowiednich uprawnień. Dlatego, że ubezpieczyciele wyłączają swoją odpowiedzialność, jeśli prowadzimy pojazd bez wymaganych uprawnień i miało to wpływ na powstanie szkody.
1: Ja jestem bardzo ciekawy, bo tutaj pan zauważył i wskazał taką granicę, że rzeczywiście jeżeli mamy do czynienia z brawurą, z nieprzestrzeganiem przepisów, no to wówczas ubezpieczyciele też mogą powiedzieć, czy mogą odmówić udzielenia odszkodowania, ale jestem ciekawy, jak dużo jest w ogóle skarg do państwa instytucji, do rzecznika finansowego, które są związane z ubezpieczeniami szkolnymi. Kiedy rzeczywiście ewidentnie rodzic jest niezadowolony, ubezpieczenie nie zostało wypłacone albo zostało wypłacone w jego opinii zbyt małej wysokości.
0: Tu na szczęście można powiedzieć, że tych skarg nie ma.

0: nie ma dużo, dlatego że na ponad 13 tysięcy wniosków o interwencje dotyczących spraw ubezpieczeniowych w ubiegłym roku tylko 155 dotyczyło właśnie NNW szkolnego. Więc no, można powiedzieć, że skala nie jest duża i też nie widać jakiejś takiej rosnącej tendencji. Mniej więcej rok w rok dostajemy 100-150 takich wniosków, więc tutaj nie widać jakiegoś tam powodu do niepokoju. Najczęściej chodzi o spory dotyczące trwałego uszczerbku na zdrowiu. I tu rodzice uważają, że procent przyjęty przez ubezpieczyciela jest zbyt niski, w związku z tym to świadczenie jest zbyt niskie. To zresztą jest stały problem, nawet jeśli spojrzymy w ogólne warunki ubezpieczenia, bo ubezpieczyciele też coraz częściej definiują dość precyzyjnie, jaki procent wypłacą w razie zaistnienia jakiegoś zdarzenia, na przykład złamania ręki. Ale są też pozycje, które też pokazują, że jakiś uraz może być oceniony na przykład między 10 a 20%. No bo wiadomo, różne mogą być też skutki. No i to bywa tłem sporu, tak? Ale też widać rzeczywiście, że ubezpieczyciele starają się zdefiniować możliwie dużo przypadków, żeby było jasne, w jakiej sytuacji, jakie świadczenie dostaniemy. Dlatego jeśli spojrzymy już w ogólne warunki ubezpieczenia, to taka tabela tam może liczyć sobie często nawet kilkanaście stron, gdzie są opisane rzeczywiście wszystkie przypadki.
1: Proszę mnie poprawić, jeżeli popełnię błąd, ale ja sobie tak to kalkuluję, że może się wydawać, że lepiej kupić ubezpieczenie, które zapewnia wyższą wypłatę w razie poważnych skutków wypadku, wtedy kiedy te pieniądze rzeczywiście są potrzebne, niż wiele jakichś tam drobnych świadczeń. No, słyszałem o 200-300 zł za ugryzienie osy na przykład. Czyli powinniśmy to też odpowiednio sobie rozczytać, skalkulować, rozpisać w głowie.
0: No tak, to jest właśnie pytanie, które też każdy rodzic musi sobie zadać. Też warto podkreślić, że niektóre umowy NNW szkolnego zawierają taką progresywną metodę ustalania, określania świadczenia po wypadku. Bo standardowo jest tak, że za 1% uszczerbku mamy wypłatę 1% sumy ubezpieczenia. To znaczy, że w razie trwałego, całkowitego, 100% inwalidztwa mamy wypłatę całej sumy ubezpieczenia, czyli na przykład 50 tysięcy złotych. Natomiast system progresywny działa w ten sposób, że im poważniejszy uszczerbek na zdrowiu, tym wyższy jest ten mnożnik. Na przykład przy uszczerbku między 25 a 50%, ten mnożnik to będzie na przykład 2% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku. A przy urazach skutkujących trwałym uszczerbkiem na poziomie na przykład powyżej 85% będzie to 3% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku. I to znaczy, że jeśli mamy tą podstawową sumę ubezpieczenia na poziomie 50 tysięcy złotych, to właśnie przy poważnych uszczerbkach wypłata może wynieść 150 tysięcy złotych. I teraz właśnie jest pytanie, czy wolimy rzeczywiście wypłatę czy pomoc właśnie w przypadku ugryzienia osy, czy wolimy rzeczywiście istotne wsparcie, kiedy dziecku stało się naprawdę coś bardzo bardzo poważnego. To jest kwestia taka, no, oczywiście najlepiej mieć wszystko i wypłatę w razie ugryzienia osy czy kleszcza i wysokie sumy w razie nieszczęśliwego wypadku, natomiast no, czasem możliwości finansowe są ograniczone i wtedy no, warto pomyśleć, co wolimy i dopasować też do naszych potrzeb.
1: Panie Marcinie, startuje sezon wywiadówek w niektórych szkołach już na ten tydzień. Też są przewidziane takie pierwsze spotkania z rodzicami i pewnie ta kwestia ubezpieczenia szkolnego, ubezpieczenia grupowego się pojawi. Jakie pytania powinni zadać rodzice przy tej okazji? Albo co sprawdzić? No bo tutaj wyboru nie ma. Zazwyczaj to jest jedna propozycja.

0: propozycja i albo wchodzimy w ten temat, albo rezygnujemy i szukamy innych rozwiązań.
1: Tak, przy czym plusem jest to, że rzeczywiście dostajemy jedną propozycję wybraną danego towarzystwa, ale tam jest rzeczywiście więcej wariantów, które można sobie wybrać. I na pewno warto poprosić o to, żeby nauczyciel czy osoba, która się tym zajmuje, żeby ten przekazała nam oczywiście ogólne warunki ubezpieczenia, ale też są też takie uproszczone schematy, tabele, które pokazują na co możemy liczyć, w którym wariancie. I rzeczywiście warto spojrzeć, co nam pasuje i zdecydować o tym świadomie i zadeklarować się, że chcemy na przykład wariant drugi, wariant czwarty, w zależności od naszych potrzeb i możliwości finansowych, ale też właśnie niezmiernie ważne jest to, żeby spojrzeć, co tam jest i być może też to nas zachęci do takiego poszukiwania, jeśli nie będziemy usatysfakcjonowani tą ofertą ubezpieczenia grupowego, do poszukiwania na przykład czegoś na rynku.
0: Ale też warto sprawdzić swój portfel ubezpieczeń, bo zdarza się, że my już jesteśmy jako rodzina świetnie ubezpieczeni w jakimś pakiecie i to dziecko też jest ubezpieczone, tylko nie pod nazwą NNW szkolnego. No i wtedy chyba nie warto dublować niektórych rzeczy, mimo że, jak pan wspomina, niezależnie od siebie te odszkodowania są wypłacane.
1: Tak, tak. I naprawdę w momencie, kiedy to są jakieś drobne urazy, to ta wartość tej polisy, no, nie widać jej tak bardzo. A w momencie, kiedy staje się naprawdę coś poważnego, to każde dodatkowe ubezpieczenie, ono rzeczywiście ma wtedy znaczenie i wtedy nagle tak przekonujemy się, że te ubezpieczenia naprawdę działają, naprawdę są potrzebne, bo rzeczywiście zapewniają wsparcie wtedy, kiedy jest to najbardziej potrzebne, czyli w razie na przykład jakiegoś trwałego uszczerbku na zdrowiu dziecka.
0: I pamiętajmy też, że w sytuacji, w której pójdzie coś nie tak, albo okaże się, że jednak mamy pewien problem z ubezpieczycielem, no to możemy też się zgłosić do instytucji, jaką jest rzecznik finansowy i zgłosić swoje wątpliwości. Czasami już pierwsza rozmowa pomoże rozstrzygnąć jakieś kwestie, a czasami jest rzeczywiście potrzebna taka pomoc instytucjonalna i taka rola pośrednika między tym ubezpieczonym a ubezpieczającym.
1: Tak jest i też my też możemy podejmować działania w postaci takiego postępowania interwencyjnego, ale też postępowania polubownego, co właśnie też w takich sytuacjach, kiedy mamy właśnie spór dotyczący nie tyle, czy odszkodowanie się należy, czy w jakiej wysokości, to postępowanie polubowne też ma swoje zalety i warto z niego korzystać. Przy czym też pamiętajmy, że zanim zgłosimy się do rzecznika finansowego, to najpierw reklamacja. To jest też szansa dla ubezpieczyciela na zmianę niewłaściwej decyzji. A jeśli to nie pomoże, to zapraszamy do rzecznika.
0: Czyli notuję, najpierw reklamacja, a potem jeżeli na przykład zostanie ona odrzucona, nie będziemy zadowoleni z odpowiedzi, tak to wówczas, nie wiem, wysyłamy do was maila z załącznikami, czy dzwonimy, jak to się odbywa formalnie?
1: Na stronie internetowej są wnioski, można je uzupełnić i przesłać do nas. Też w ostatnim czasie na naszej stronie pojawił się taki pewien schemat reklamacji, co jest też taką pewną podpowiedzią dla osób, które mają jakiś problem. Tam rozpisaliśmy właśnie takie wskazówki, co warto uwzględnić w reklamacji, żeby była ona możliwie pełna.
0: To informacja dla państwa. Adres internetowy rzecznika finansowego rf.gov.pl. Zatem łatwo zapamiętać i warto zajrzeć od czasu do czasu. Oby oczywiście tutaj ta pomoc nie była państwu potrzebna. Lepiej, żeby wszystko odbywało się bez jakichś komplikacji. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Pan Marcin Jaworski z Biura Rzecznika Finansowego był moim i państwem.

0: A gościem?
1: Dziękuję bardzo.
0: To był magazyn Saldo, Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Komentarz.
3: A nasze zaproszenie przyjęła pani doktor Agnieszka Zaręba, politolożka. Pani doktor, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam państwa.
3: Ta konwencja Prawa i Sprawiedliwości to nowe otwarcie politycznego sezonu, czy próba przekierowania narracji z tematów dla PiS-u problematycznych?
4: Powiem szczerze, że Prawu i Sprawiedliwości na pewno nie można odmówić takiej pracowitości i podejścia bardzo systemowy, czy też strategiczny do tematów. Więc pewnie cele są dwa, o których pan redaktor powiedział, czyli na pewno odwrócenie poniekąd uwagi, ale z drugiej strony konsolidacja partii i tak jakby policzenie szabel, bo pamiętajmy, że ten kryzys w tej chwili bardzo mocno przechodzi przez właśnie środowisko Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie w regionach. Zresztą rozmawialiśmy o tym nieraz, że sierpień to był taki miesiąc, gdzie poszukiwano, szczególnie Mateusz Morawiecki poszukiwał tych osób nie do końca zadowolonych z Prawa i Sprawiedliwości, z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. No i pewnie w tej chwili mamy takie liczenie, przyglądanie się regionom, no i przygotowanie się przede wszystkim na nową kampanię, czyli no, konsolidacja szyków.
3: Konsolidacja szyków. Pytanie też, czy uda się Prawu i Sprawiedliwości ten jeden cel osiągnąć, to znaczy odwrócenie uwagi od tematów problematycznych, no bo mamy aferę Zonda Krypto, ona dotyka między innymi byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, ale cały czas przecież wiceszefa Prawa i Sprawiedliwości. Z drugiej strony jest ten rozłam na prawicy, rozłam w Prawie i Sprawiedliwości, no i to ugrupowanie Rozwój Plus pod przywództwem Mateusza Morawieckiego. Czy nie są to jednak zbyt mocne i zbyt duże problemy dla Prawa i Sprawiedliwości, żeby udało się odwrócić od nich uwagę?
4: Na pewno, panie redaktorze, to jest trzęsienie ziemi, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, bo do tego dochodzą nam jeszcze, no powiedziałabym, pewne błędy w zarządzaniu partią, co rzadko obserwowaliśmy, jeżeli chodzi o prezesa Jarosława Kaczyńskiego. No to mam takie wrażenie, że chociażby to środowisko zostało bardzo mocno podzielone przez to, że tym kandydatem na kandydata został Przemysław Czarnek, który no wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości nie do końca jest akceptowany, a do tego jeszcze to właśnie jego skręcenie na prawo. Więc myślę, że tutaj ten stały elektorat bardzo oczekuje zmiany, no ale na tę zmianę póki co się nie zanosi, chociaż być może spodziewajmy się kolejnego trzęsienia ziemi. Natomiast faktycznie mamy bardzo poważny kryzys, jeżeli chodzi o tę aferę Zonda Krypto, bo pomimo prób na wszelkie sposoby odcięcia się od tej afery i przekierowania narracji, że to jednak rząd Donalda Tuska jest w głównej mierze winny tej afery, no bardzo ciężko myślę, że to Polakom wytłumaczyć. To znaczy, jeżeli chodzi oczywiście o stały elektorat Prawa i Sprawiedliwości, to tutaj raczej nie spodziewajmy się, że ten elektorat się odwróci od tej partii. Natomiast jeżeli chodzi o tych niezdecydowanych, bądź takich, którzy sympatyzowali tylko z Prawem i Sprawiedliwością, no to myślę, że to jest spore obciążenie i na pewno obserwacja tego, co się dzieje, bo to są duże pieniądze z jednej strony, ogromne straty dla wielu Polaków, no i takie nie do końca jasne zasady tej giełdy, no plus niestety Zbigniew Ziobro, który wprost się przyznaje i to w taki trochę naiwny sposób się tłumaczy, że nie wiedział i myślał, że to taki dobroczyńca, pan Przemysław Kral, ofiarował mu ogromną kwotę.
3: No tak, ale tutaj Prawo i Sprawiedliwość z jednej strony chciałoby się odciąć i ten temat skończyć, z drugiej strony nie odcina się od Zbigniewa Ziobry. I pytanie, jak to rozumieć, no bo według zeznań głównego świadka w sprawie w aferze Zonda Krypto, cytowanego przez premiera Donalda Tuska, pieniądze miały trafić do Zbigniewa Ziobro i zostać przeznaczone na jego prywatne potrzeby, a wcześniej miało to związek z finansowym wsparciem fundacji związanej ze środowiskiem suwerennej Polski. Tutaj chodzi o 450 tysięcy złotych. Jarosław Kaczyński, pytany przez dziennikarzy, przyznał, że wie o sprawie od niedawna i informacje na ten temat miał uzyskać bezpośrednio od Zbigniewa Ziobry, ponieważ czasami rozmawia z nim przez telefon. No więc jest kontakt między panami. No i też Prawo i Sprawiedliwość nie odcina się w jakiś sposób znaczący albo w ogóle nie odcina się od Zbigniewa Ziobry.
4: Dlatego, że właśnie, panie redaktorze, to jest ta kwestia, że Zbigniew Ziobro cały czas ma bardzo duży potencjał i bardzo wielu sympatyków. I wbrew pozorom, wbrew temu, co jakby obserwujemy po stronie takiej

0: która jest stroną, powiedzmy, sympatyzującą z Koalicją Obywatelską, czy też generalnie ze stroną rządową, czy nawet z Konfederacją, no to naiwnością się wydaje, że Zbigniew Ziobro nadal jest w orbicie zainteresowania Jarosława Kaczyńskiego, ale biorąc pod uwagę to, jak bardzo tutaj trzeba liczyć na każdego w tej partii, a to środowisko Zbigniewa Ziobry jednak jest w tej chwili znaczące w Prawie i Sprawiedliwości, ba, nawet wielu tych młodych, o których właśnie mówiono, pochodzi ze środowiska Zbigniewa Ziobry, no to myślę, że Jarosław Kaczyński cały czas próbuje jednak nie odcinać się zupełnie od Zbigniewa Ziobry, bo zdaje sobie sprawę z tego, że pewnie część wyborców może się od niego odsunąć. Więc to jest, myślę, że zaskakujące dla kogoś, kto ma taki ogląd na całą scenę polityczną, ale osoby z samego środowiska Prawa i Sprawiedliwości, myślę, że doskonale rozumieją, dlaczego Jarosław Kaczyński nadal nie odcina się od Zbigniewa Ziobry. A nawet, panie redaktorze, no właśnie, te rozmowy telefoniczne, podkreślał to pan prezes, że jednak ten kontakt jest, w tym kontakcie pozostaje. I cały czas ta narracja o tej ofierze Zbigniewie Ziobrze, myślę, że dość dobrze rezonuje, jeżeli chodzi o tych stałych wyborców Prawa i Sprawiedliwości.
1: A propos tej konwencji, która rozpoczęła się w Warszawie, konwencji Prawa i Sprawiedliwości, słyszeliśmy też za sprawą naszego reportera, że ma zostać zaprezentowana taka młoda drużyna, która dołączy do Przemysława Czarnka, kandydata na premiera ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Czy ci młodzi politycy, czy ta inicjatywa w ogóle może coś zmienić w postrzeganiu Przemysława Czarnka przez elektorat?
0: Myślę, że to jest mało prawdopodobne. Młodzi ludzie, i proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, że wszyscy stawiają w tej chwili na młodych. Myślę, że to jest w pokłosie tych niedawnych badań CBOS-u, gdzie wskazywano, że młodzi ludzie oczekują jednak określonej strategii postępowania i jednak dialogu pomiędzy politykami, a nie tylko i wyłącznie życia od afery do afery. Więc myślę, że tutaj wszystkie partie polityczne będą próbowały łowić nowych wyborców właśnie wśród młodych ludzi. Mam tylko wrażenie, że niestety ci młodzi, którzy są w Prawie i Sprawiedliwości, nie mają kompletnie pomysłu na tych młodych, bo przypomnę chociażby ten rajd po Polsce pana Patryka Jakiego, no, który skończył się naprawdę ogromną klęską wizerunkową, bo to spowodowało chyba sytuację kompletnie odwrotną zamierzonych celów. No pytanie, co padnie na tej konwencji, natomiast nie bardzo sobie wyobrażam, że młodzi ludzie gdzieś próbowaliby się chociażby identyfikować z Przemysławem Czarnkiem. Mało tego, myślę, że inne partie prawicowe mają lepszą ofertę dla tych młodych ludzi.
1: Kolejny temat przed nami dotyczący politycznej przyszłości, no właśnie, czy politycznej, to jest też pytanie a propos tej sprawy. Przyszłości Macieja Berka, który został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Teraz czeka na zatwierdzenie tej decyzji przez prezydenta Karola Nawrockiego i jak sam zainteresowany mówi, ma nadzieję, że prezydent w jego sprawie postąpi zgodnie z prawem. Wybrany do Trybunału Konstytucyjnego mówił o tym po spotkaniu z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Przypomnijmy, że posłowie wybrali Macieja Berka do Trybunału w piątek. Otwarte pozostaje pytanie, czy prezydent właśnie przyjmie jego zaprzysiężenie, czy nie. Na razie nowo wybrany sędzia nie myśli o innym scenariuszu.
2: Głęboko wierzę w to, że będziemy postępowali zgodnie z prawem i zgodnie z tym, co jest wyznaczone przez przepisy i absolutnie nie namówicie mi państwo na to, żeby mówić, co się będzie działo, gdyby się zadziało tak, że prezydent czegoś nie będzie wykonywał.
1: To pytanie, jest sens spekulować albo inaczej, pani doktor, jakie według pani są szanse na to, że prezydent Karol Nawrocki przyjmie to ślubowanie Macieja Berka?
0: Szczerze mówiąc, panie redaktorze, zerowe. I to słychać było już w wypowiedziach kancelarii prezydenta, pana Boguckiego, zresztą nie tylko.
1: No mamy taką najnowszą wypowiedź. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker mówi w ten sposób. Trwają analizy co do zaprzysiężenia Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez prezydenta Karola Nawrockiego. Wiemy, że są duże wątpliwości.
0: No właśnie i zresztą myślę, że wiele osób z kancelarii podkreślało i tę, zresztą podczas nawet wyborów, czy debaty przed wyborami, przed wyborem pana Berka na sędzie Trybunału, była taka dyskusja na temat tego dokumentu dotyczącego jego kariery jako radcy prawnego. I myślę, że tutaj ten pretekst może zostać użyty przez prezydenta. A prezydent, prawda jest taka, że od wielu

0: miesięcy, w zasadzie od początku tej kadencji. Jeżeli prezydent ma wątpliwości, to jakby możemy mieć jasny przekaz tego, że jednak pan prezydent zachowa się dosyć przewidywalnie i pewnie nie będzie chciał zaprzysiąc pana Macieja Berka. No i cóż, będziemy mieli kolejną odsłonę dyskusji wokół Trybunału Konstytucyjnego, która na pewno tej instytucji nie służy. Chociaż no, miejmy nadzieję, może tym razem pan prezydent nas zaskoczy, chociaż byłoby to dla mnie ogromne zaskoczenie.
1: No tak, a pytanie co dalej, jeżeli nie będzie tej zgody prezydenta Karola Nawrockiego, to jak to się może potoczyć? No bo cały czas będziemy mieli chaos wokół Trybunału Konstytucyjnego. Cały czas jedna i druga strona będzie trzymała się swoich racji, a te racje niekoniecznie idą w parze z dobrem po prostu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.
0: Jak najbardziej. I tutaj mamy jakby taki z jednej strony, proszę zwrócić uwagę, że te wybory, jeśli chodzi o pana Macieja Berka, to pokazały, że jednak Donald Tusk rządzi w koalicji i jednak ma ogromne poparcie. I pomimo wielu osób, wielu posłów, którzy, jak to się mówi, nie cieszyło się, ale głosowało, to jednak zagłosowało za tą kandydaturą. Pytanie właśnie, panie redaktorze, o te dalsze kroki. Co takiego miałby Maciej Berek zrobić w Trybunale Konstytucyjnym? I tu spekulacji mamy naprawdę bardzo wiele. Tak, żeby uzdrowić to środowisko i uzdrowić tę instytucję, która naprawdę no, w tej chwili jest, myślę, że w takim myśleniu Polaków jest bardzo niedoskonała. No i w ten sposób mamy ogromny chaos prawny. Także no, zobaczymy, co się będzie działo, ale myślę, że problemów przed nami tym więcej, jeżeli właśnie pan prezydent nie przyjmie ślubowania pana Berka.
1: To a propos funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, kłania nam się sprawa generała Piotra Pytla. On zabrał głos po incydencie na lotnisku. Przypomnijmy, Straż Graniczna nie pozwoliła mu wylecieć z powodu nieaktualnego zakazu opuszczania kraju. Ktoś mógłby zapytać, jak to nieaktualnego? No, chodzi o sprawę z 2017 roku. Wtedy generał Pytel został zatrzymany. Zastosowano wobec niego dozór policyjny, a także zatrzymano jego paszport, co było połączone z zakazem opuszczania kraju. Sąd uchylił te środki w 2018 roku, co zostało potwierdzone przez rzecznika warszawskiej prokuratury. Straż Graniczna nie została jednak powiadomiona o tym fakcie. Minister Sprawiedliwości ocenił tę sytuację jako niedopuszczalną. A jak ocenia ją pani? Czy zgodzi się pani ze słowami tutaj ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, że to niedopuszczalne? No bo sprawa 2018 rok, mamy 2026, okazuje się, że ten zakaz nadal był aktualny w pewien sposób.
0: Jak najbardziej. To są sytuacje, które są niedopuszczalne, dlatego że one bezpośrednio dotyczą praw takich elementarnych, praw obywatelskich i praw człowieka. No, jeżeli mamy zakaz wyjazdu z kraju, a on jest nieaktualny, no to bądźmy szczerzy, to jest godzi w, właśnie w te fundamentalne prawa człowieka. Ale niestety mamy w tej chwili taką sytuację, że ten chaos w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, myślę, że on dotyczy każdego, kto z tym wymiarem sprawiedliwości się spotyka. No te przedłużające się procesy, cały czas mamy dyskusję, kto jest polityczny, kto jest niepolityczny, niedrukowanie, czy też nie podawanie do publicznej wiadomości, chociażby właśnie wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Więc naprawdę myślę, że w tej chwili widać dokładnie, jak bardzo wymiar sprawiedliwości jest gwarantem demokracji i gwarantem jakości naszego życia w kontekście właśnie praw podstawowych. I mam taką nadzieję, że myślę, że Polacy, którzy może nie do końca się interesują wymiarem sprawiedliwości, jest to dla wielu niezrozumiałe, dlaczego trwa ta taka mocna walka właśnie o przywracanie praworządności i o Trybunał Konstytucyjny, dostrzegą w tej sytuacji pana generała Pytla właśnie to, co może każdego dotknąć, jeśli ten wymiar sprawiedliwości będzie funkcjonował, jak funkcjonuje.
1: Bardzo dziękuję za pani komentarz w Polskim Radiu 24. Życzę dobrego i spokojnego dnia. Doktor Agnieszka Zaręba, politolożka, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję nawzajem. Wszystkiego dobrego.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A razem z nami jest pan generał Roman Polko. Panie generale, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Na poligonie w Nowej Dębie wojsko pokazuje obronę polskiego nieba i przede wszystkim zwalczanie wrogich dronów. Czy taki pokaz ma dziś charakter przede wszystkim szkoleniowy, treningowy, czy jest

0: również bardzo czytelnym komunikatem, że my jesteśmy przygotowani na zagrożenia z powietrza?
1: Przede wszystkim ma cel handlowy, krótko mówiąc, bo przecież wojsko doskonale wie, jak ten sprzęt sprawdzał się w warunkach, w działaniach bojowych. W tej chwili Polska dzięki programowi SAFE uruchomiła wiele programów. To są pioruny, warmaty, flyarty.

0: fotografować. No tak jak ostatnio minister Kosiniak-Kamysz, nie wiadomo z jakiej okazji, zorganizował dwulecie budowania Tarczy Wschód, a dzisiaj mówi o tym, że warto by uruchomić program SAM. No jeżeli ogłaszamy, że Tarcza Wschód, przynajmniej z punktu widzenia wojskowego, na 200 kilometrach jest gotowa, no to ja się pytam, gdzie są tam te sensory i efektory, które będą potrafiły rozróżniać na przykład stado ptaków od bezpilotowych środków napadu powietrznego.
1: No, o tym sobie też porozmawiamy, ale to a propos samych pokazów. Mówi pan generał o tym, że one są według pana organizowane zbyt często. Dlaczego takie pokazy raczej, przynajmniej według pana, nie mają racji bytu?
0: To znaczy moje doświadczenie przede wszystkim z 6 Brygady Powietrzno-Desantowej pokazuje, że limity nalotów, bo przecież środków bojowych, no zbyt często były wykorzystywane do takich działań, które miały na celu no, wprowadzenie, nie wiem, w zachwyt polityków czy dostojnych gości, a zbyt rzadko były wykorzystywane po to, żeby ćwiczyć tak zwane battle drills, żebyśmy jako ci, którzy prowadzą działania bojowe, no byli w stanie dysponować tymi środkami i sprawdzać, jak one się w praktyce zachowują. Bardzo często słyszę, kiedy dochodzi do jakichś skandali, tam zerwanie linii na przykład elektrycznej przez śmigłowiec, no i takie tłumaczenie ministra tego czy innego, że przecież żołnierze i tak muszą się szkolić. Nie, żołnierze wtedy, kiedy się szkolą, to nie narażają bez sensu cywili. Jest to realizowane zgodnie z jakimiś sztuką wojskową, z planami operacyjnymi w strefie bezpiecznej. No i chciałbym, żeby takie rzeczywiście elementy pokazowe raz w roku mogłyby mieć miejsce, dwa razy w roku maksymalnie, kiedy są targi i wtedy bardziej partycypowaliby ci, którzy sprzedają to uzbrojenie. Natomiast wojsko powinno się szkolić, bo dokonała się rewolucja technologiczna i armia musi budować nowe zdolności, musi pozyskiwać te know-how z Ukrainy i ćwiczyć w praktyce to działanie w takim wymiarze militarnym, kiedy te wszystkie domeny, które teraz są obecne na polu walki, mają działać synergicznie i dawać skuteczność w działaniu, zwalczaniu wroga.
1: Dużo mówimy a propos zwalczania wroga o dronach. Czy z perspektywy wojskowej to właśnie one są obecnie jednym z największych wyzwań dla obrony powietrznej Polski, ale nie tylko?
0: Myślę, że aktualnie tak, aczkolwiek jeszcze większym wyzwaniem jest sztuczna inteligencja, system zarządzania obroną powietrzną, zdolność do prowadzenia działań przeciwdywersyjnych. To są na dzień dzisiejszy absolutne priorytety. Bardzo dobrze, że pani minister, zresztą która jest obecna na tych pokazach, podkreśla właśnie kwestię tego programu SAN i skutecznie potrafiła przeprowadzić czy wdrożyć w życie program SAFE, no bo to są te elementy, które odpowiadają na zapotrzebowanie wojskowych, bo wojskowi no, nie patrzą na to, skąd są pieniądze, ale te zapóźnienia wieloletnie muszą być nadrabiane w szybkim tempie. Nie mamy czasu na to, aby czekać na jakieś obiecane pieniądze, które SAFE Zero mam na myśli tutaj dokładnie, które być może w przyszłym roku się pojawią, a być może nie.
1: Może będą, może nie będą. Tymczasem nie tyle czas nas goni, czy my powinniśmy ten czas już gonić, bo tych zaszłości, tych rzeczy, które nie zostały zrobione w polskiej armii, tak jak pan wspomina, jednak jest sporo. Ale w takim razie, czy ten wspominany przez nas program SAN może zmienić sposób, w jaki myślimy o obronie przed dronami? Zwłaszcza, że nie zawsze opłaca się zwalczać stosunkowo tani bezzałogowiec bardzo drogim pociskiem.
0: Zdecydowanie tak. No, mamy chociażby WB Electronics, mamy polskie zakłady zbrojeniowe, mamy polską myśl technologiczną. No i tutaj program SAN to też godne pochwały jest. Bardzo mocno rząd nacisnął, aby był w krótkim czasie realizowany. Tutaj ta perspektywa czasowa jest z tego, co wiemy, około 2 lat i rzeczywiście to jest absolutny priorytet i myślę, że dużo w tym zakresie się dzieje. Nawet to jest chyba jeden z najważniejszych elementów tego pokazu, który się odbywa i akurat tutaj to uważam za bardzo cenną lekcję, bo to z pewnością poglądowo i przy współdziałaniu z partnerami poszerzy takie horyzonty i wyobraźnię, patrząc na to, że dzisiaj dron na polu walki w ciągu kilku miesięcy się starzeje. No i to, co planujemy, projektujemy, no, musi być dynamicznie zmieniane w taki sposób, aby rzeczywiście uzyskać tą przewagę technologiczną nad Rosją.
1: Pokaz w Nowej Dębie jest wstępem do 34. Międzynarodowych Targów Przemysłu Obronnego w Kielcach. Czy takie targi są dziś przede wszystkim miejscem prezentacji sprzętu, czy jednak mogą wpływać również na decyzje, ważne decyzje dotyczące bezpieczeństwa państwa?
0: Tak, to jest przede wszystkim rzeczywiście pokaz sprzętu, uzbrojenia, handlowców.

0: się wystawiają, ale targi zawsze są też takim miejscem, gdzie toczy się dyskusja na temat kwestii bezpieczeństwa, sztuki operacyjnej, wymiany myśli. Sam zresztą brałem udział chociażby w Jordanii, w targach, gdzie spotykałem się z generałem Gary Harrelem, dowódcą Delty, z różnymi ludźmi. Czyli krótko mówiąc, wokół tych salonów przemysłu obronnego no, zbierają się grupy i grupki, które nie zawsze formalnie prowadzą dyskusje, które bardzo często przekładają się później na praktyczną realizację wspólnej misji czy wspólne działanie na polu walki także.
1: Wspominał pan generał o tym, że różni politycy lubią się pokazywać na tle nowo kupionego wojskowego sprzętu. No z drugiej strony nie ma co się dziwić, ale na co my dziś powinniśmy zwracać większą uwagę? Na liczbę kupowanego sprzętu, czy na to, czy poszczególne systemy potrafią ze sobą współpracować?
0: No przede wszystkim powinniśmy jednak słuchać głosu tych, którzy będą ten sprzęt w praktyce wykorzystywali. Czyli no, nie kupujemy byle czego, bo akurat jest pod ręką, tylko no, potrzebne są plany operacyjne zbudowane na bazie polityczno-strategicznej dyrektywy obronnej, które no, będą odpowiadały na pytania, co i ile powinniśmy kupić. No, jest wiele takich dosyć kontrowersyjnych zakupów. Śmigłowce Apache wspaniałe, cudowne, ale pytanie, czy opłaca nam się kupować 100 Apache, czy lepiej było te pieniądze zainwestować chociażby w połowie w kupno jakichś nowoczesnych dronów. Pytanie znów o czołgi. Jak się sprawdzają na polu walki? No z pewnością są potrzebne i będą potrzebne, ale pytanie w jakiej ilości? No i myślę, że na te wszystkie pytania musi odpowiedzieć przede wszystkim armia i chyba odpowiada jednak, ale też właśnie przez tego typu różnego rodzaju pokazy no ma mniej takiej możliwości czy czasu na to, żeby sprawdzać przyjęte nowe założenia związane z doświadczeniami pozyskiwanymi z terytorium Ukrainy w praktyce.
1: To wróćmy teraz do tego, o czym pan wspominał w naszej rozmowie, czyli niedzielny alarm. Systemy radiolokacyjne wykryły obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi, a ostatecznie okazało się, że było to duże stado ptaków. Czy z punktu widzenia wojska możemy mówić tutaj o prawidłowej reakcji systemu bezpieczeństwa? No bo zgodnie z obowiązującymi procedurami, to słyszymy ze strony Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, żadne tego typu wskazanie nie jest bagatelizowane i podlega szczegółowej weryfikacji. Czy jednak możemy powiedzieć o niepotrzebnym, fałszywym alarmie?
0: No, nadreakcja jest lepsza niż brak reakcji, to nie ma dwóch zdań. Ale to jest też konkretny przykład, że no, to, co nawet teraz na tym pokazie można oglądać, to jeszcze nie weszło w skład wojska. Dopiero mamy pierwsze samoloty F-35. O systemie SAM na razie mówimy. A system Barbara, o którym minister Kosiniak-Kamysz mówił ponad 2 lata temu, to jeszcze go nie mamy. Po to, żeby rzeczywiście mieć nowoczesny system rozpoznania, który potrafi zajrzeć 300 kilometrów w głąb terytorium Białorusi chociażby. No i wtedy, kiedy będziemy mieć te nowoczesne systemy, to do takich pomyłek czy takich niejasnych wskazań nie będzie dochodziło.
1: No właśnie, bo tutaj też mnie zastanawiało to, że radar może zarejestrować duże stado ptaków jako potencjalne zagrożenie. To pokazuje nam ograniczenia technologii, którą dysponujemy, czy raczej też konieczność właśnie istnienia człowieka i procedur, odpowiednich procedur, które potrafią zweryfikować takie wskazanie?
0: No jedno i drugie, ale tak naprawdę to rzeczywiście jednak ograniczenie technologii, którą na dzisiaj dysponujemy, nasycenia tą technologią, bo pojedyncze sztuki też wiele nie zmienią. I oczywiście technologia bez człowieka niewiele znaczy, czyli ten człowiek obeznany z tą technologią no potrafi zauważyć przy jej wykorzystaniu więcej niż ktoś, kto no po prostu patrzy tylko i słucha, co mu ta sztuczna inteligencja analizująca obraz podpowie.
1: Czy mieszkańcy Polski powinni przyzwyczaić się do tego, że w obecnej sytuacji geopolitycznej nawet nietypowe wskazanie radaru może uruchomić działania wojska?
0: No myślę, że tak. I tutaj znów dochodzimy do kolejnego obszaru, który też no, był mocno zaniedbany. Obrona cywilna i taka edukacja dla bezpieczeństwa, no ona nie może być taka infantylna, sprowadzająca się do tego, żeby spakować plecak ucieczkowy, nauczyć się, że modulowany głos syreny, no to znaczy, że coś się dzieje, to ona musi się sprowadzić do tego, żeby jednak ta komunikacja była konkretna. Jeżeli jest przekazywany sygnał alarmowy, to musimy wiedzieć, ile czasu mamy, bo wtedy decydujemy. Albo gdzieś chowamy się w tym miejscu, gdzie jesteśmy, czy nawet we własnym mieszkaniu, albo też mamy wystarczająco dużo czasu, żeby na wypadek takiego zagrożenia.

0: wrażenia. No do tego schronu, który jest zazwyczaj kilkaset metrów od własnego domu, po prostu pójść.
1: To nieporozumienie z tym dużym stadem ptaków, panie generale, to powinien być dla społeczeństwa sygnał uspokajający, no bo system ostatecznie zadziałał, czy jednak ostrzegawczym, bo pokazuje, jak łatwo może dojść do zakłócenia normalnego funkcjonowania przestrzeni powietrznej?
0: Znaczy ja bym nie przesadzał z takim nadawaniem wagi temu, co się wydarzyło. Natomiast no, musimy sobie zdawać sprawę, że technologia czasem potrafi być zawodna, że no, nic jednak nie zastąpi człowieka, a technologię trzeba po prostu udoskonalać tak, aby rzeczywiście była odporna na takie znaki, które no, niekoniecznie są związane z rzeczywistością.
1: No to teraz podsumowując trochę te wątki, o których rozmawiamy, no bo mamy jednak ciekawy kontrast. Z jednej strony radar wykrywa stado ptaków, uruchamiając procedury weryfikacyjne. Z drugiej strony wojsko pokazuje systemy przygotowane do zwalczania realnych zagrożeń, w tym dronów, o których rozmawialiśmy. Jak daleko jesteśmy od sytuacji, w której polskie niebo będzie rzeczywiście wielowarstwowo chronione?
0: No to jest rzeczywiście program Wisła, Narew, Pilica, zostały uruchomione kilka lat temu, no ale to są zaniedbania z kilkudziesięciu lat. Myśmy zrezygnowali całkowicie z powszechnej obrony przeciwlotniczej właściwie. No system takiej obrony powietrznej po prostu budujemy od początku i na innych zasadach niż wcześniej funkcjonował. To nawet co pan powiedział, on musi być wielowarstwowy, musi opierać się na takim zarządzaniu przestrzenią powietrzną, zintegrowanym, skomputeryzowanym, tak aby rzeczywiście sensory, które no muszą być rozmieszczone w terenie, plus jeszcze czynnik ludzki, z wielu źródeł były łączone w jedną całość i na tej bazie, żeby były wskazywane te środki zwalczania, które powinny podjąć działanie. No a to się musi odbywać przy wsparciu technologicznym, ponieważ no dzisiaj nawet drony już nie lecą kilka godzin, tylko już mają napęd odrzutowy i taki to też w zestawieniu tego z tym systemem alarmowania, który tam się w Lublinie gdzieś pojawił, że ktoś tam musiał z domu wyjść, żeby uruchomić syrenę i trwało to kilkanaście minut, no to to kompletnie nie będzie działało. To rzeczywiście wszystko musi ulec takiej rewolucji technologicznej.
1: Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i pana komentarz w Polskim Radiu 24. Generał dziękuję. Roman Polko był naszym gościem.
2: Powtórka programu.

0: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego dała zielone światło pozbawieniu Grzegorza Brauna immunitetu. To konsekwencje negowania przez politykę Holokaustu i podważania istnienia komór gazowych w obozie Auschwitz-Birkenau. Za uchyleniem immunitetu było wszystkich 24 europosłów biorących udział w głosowaniu, informuje deputowany Nowej Lewicy Krzysztof Śmiszek.
1: Mamy w Parlamencie Europejskim grupy skrajnie prawicowe, nacjonalistyczne, ale widać, że nawet dla nich to, co zrobił Grzegorz Braun, jest nieakceptowalne, bo wydarzenia podczas II wojny światowej były na tyle traumatyczne dla całej Europy i dla całego świata, że nikt przytomny nie robi polityki znegowania tego, co wydarzyło się w Auschwitz-Birkenau i w innych obozach koncentracyjnych.
0: Prokurator generalny wcześniej kierował już wniosek do Parlamentu Europejskiego w sprawie Grzegorza Brauna po serii incydentów z jego udziałem. Mowa o zniszczeniu wystawy poświęconej społeczności LGBT+ w Sejmie, kradzieży flagi Ukrainy z Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej oraz flagi Unii Europejskiej z ministerstw.

0: Wyspa Przemysłu w Katowicach. Ministrowie obrony Polski i Kanady podpisali w Kielcach porozumienie o współpracy obronnej oraz o wzajemnym rozwoju przemysłów zbrojeniowych obu państw. Spotkanie poprzedziło dzisiejsze rozpoczęcie 34. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Kanada jest pierwszym państwem spoza Unii, które dołączyło do unijnego programu SAFE, podkreślił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Byliśmy orędownikiem tej współpracy, bardzo się cieszę. Nie wszystkim się to udało. Wielka Brytania nie była w stanie sprostać niektórym wymaganiom. Kanada tym wymaganiom sprostała. Też porozumienie, które podpisaliśmy, którego jutro będziemy świadkami o sprzedaży polskiego sprzętu do Kanady, dronów szczególnie, pokazuje, że Polska z kraju, który kupował na świecie sprzęt zbrojeniowy, staje się też producentem.
0: W tym roku Kanada jest krajem wiodącym na rozpoczynających się dziś kieleckich targach zbrojeniowych. Impreza potrwa do piątku, weźmie w niej udział 1200 wystawców z ponad 40 krajów. Przedstawiciele polskiej branży stalowej protestowali w Brukseli. Przez miasto przejechał konwój ciężarówek, a przed siedzibą Komisji Europejskiej pojawiły się symboliczne trumny. W manifestacji przeciwko masowemu napływowi do Unii produktów stalowych z Azji wziął udział ponad 100 osób. Domagano się nałożenia wysokich ceł na gotowe wyroby ze stali.
2: Przedstawiciele branży stalowej alarmują. Import z Azji zabija europejską bazę przemysłową, mówił prezes Unii Dystrybutorów i Przetwórców Stali Piotr Sikorski.
3: Mówimy w imieniu podmiotów całej Unii Europejskiej, od produkcji AGD po motoryzację, produkcję gwoździ, mebli stalowych, elementów motoryzacyjnych. Naprawdę stal jest wszędzie.
2: Prezes Europejskiej Federacji Dystrybutorów Stali, Alexander Julius, tłumaczył, że europejska branża stalowa nie przetrwa. Stąd 10 symbolicznych trumien przed siedzibą Komisji Europejskiej. Przemysłowe trumny przenosimy na europejski cmentarz, by podkreślić powagę sytuacji. Według protestujących zagrożonych jest około 300 tysięcy miejsc pracy w hutnictwie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
4: To są aktualności jedynki.
0: Miał być awans do kluczowych etapów w turnieju, wyszło inaczej. W 1/8 finału wielkoszlemowego US Open Iga Świątek przegrała z mistrzynią olimpijską Chinką Qin Wen Zheng i odpadła z rywalizacji w Nowym Jorku. Polka przyznała, że ten mecz mógł potoczyć się inaczej.
5: To, jaki miałam plan i taktyka, jakby miały sens. Gorzej po prostu było z realizacją i faktycznie z tymi błędami, które popełniłam. Na razie nie mam pomysłu, jakbym miała podejść do tego meczu inaczej, żeby go wygrać. Prawdopodobnie może te pomysły się pojawią, jak po prostu usiądę, przeanalizuję i porozmawiam z trenerem.
0: Przypomnijmy, Iga Świątek w 2022 roku triumfowała w US Open po wygranej w finale w dwóch setach z Uns Jabir. A na koniec dobre rady dla grzybiarzy. Przed wybraniem się do lasu warto dobrze się przygotować. Służby przypominają, że nawet najbardziej wytrawny łowca grzybów musi przestrzegać pewnych zasad.
6: Polacy ruszyli do lasów, bo grzybów tam jest coraz więcej, ale w lesie trzeba uważać, bo łatwo można się w nich zgubić. O czym mówi jedna z mieszkanek Lublina, która na grzyby chodzi regularnie.
7: Straszna obawa. Myślenie, jak sobie w tej sytuacji poradzić. No, tysiące myśli.
6: Wystarczy jednak odpalić myślenie i dobrze się przygotować. Naładowany telefon i powerbank to już podstawa, a z pomocą przychodzą nam też nowe technologie. A o szczegółach mówi Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
8: Możemy sobie wcześniej, planując taką wyprawę do lasu, nagrać na telefonie aplikację MBDL, czyli Mobilny Bank Danych o Lasach, która pozwoli nam odnaleźć właściwe ścieżki w lesie.
6: Warto też wspomnieć o tym, że najlepszy grzybiarz to nie ten, który wraca z pełnym koszem, ale ten, który w ogóle wraca bezpiecznie do domu. Tomasz Maczulski, Radio Lublin.
0: No oczywiście życzymy udanych i przede wszystkim bezpiecznych zbiorów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Wtorek zapowiada się ciepło i pogodnie, popada tylko na Pomorzu, a w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 22 stopni na północy właśnie, 27 w centrum i do 30 na południowym zachodzie.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
9: A już teraz na naszej antenie pan generał brygady Tomasz Drewniak, był inspektor sił powietrznych. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
9: Panie generale, pan miał okazję

0: Wysłuchać relacji naszego kolegi Pawła Buszki, który mówił o komentarzach dotyczących tych spotkań, jakie odbyli amerykańscy wysłannicy. Pan jest bardziej optymistą czy pesymistą po tym, co się wydarzyło w Moskwie i w Kijowie?
1: No, ostrożnym optymistą, bo to, co już zostało powiedziane, ważnym elementem jest to, że w ogóle wrócono do rozmów i że no, wysocy przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, no bo jednak ten duet Witkow-Kirchner to jest duet, który negocjuje w zasadzie wszystko, co Stany Zjednoczone chcą negocjować, pojawił się w Moskwie i potem pojawił się w Kijowie, czyli po kilku miesiącach ciszy jest jakiś ruch do przodu, co może no, napawać trochę optymizmem, bo jednak głównym celem jest zakończenie tej wojny. Pesymizm, no obie strony trzymają się tych wcześniejszych ustaleń czy wcześniejszych swoich stanowisk i tutaj nie widać żadnego zbliżenia, więc to trochę jakby pesymistycznie mnie nastraja. Więc to jest takie trochę słodko-kwaśne jak w tej znanej potrawie.
0: No bo zastanawiam się, jak traktować w takim razie słowa Putina, który właściwie tuż po wyjeździe tej amerykańskiej delegacji przypomniał, że Moskwa nadal domaga się przekazania jej czterech ukraińskich regionów. Przypomnijmy, chodzi o doniecki, ługański, zaporoski i chersoński, które nie są w tej chwili w całości w rękach rosyjskich, czyli rozumiem, że Ukraińcy jeszcze no, z części swojego terytorium mieliby się wycofać. No i dwa, Rosja czy też Putin cały czas podkreślają, że tym absolutnie jednym z podstawowych warunków jest rezygnacja Ukrainy z członkostwa w NATO. Więc można powiedzieć, że właściwie wiele się zmieniło po to, żeby nie zmieniło się nic.
1: Tak, no te stanowiska są bardzo twarde, moskiewskie i no, Putin żąda nawet więcej niż zdobył, co się wydaje trochę absurdalne, no ale może to jest tak, że jak w każdej tego typu rozgrywce, najpierw się ta cena jest zaporowa, potem jest możliwość negocjacji. Pytanie takie, czy amerykańscy wysłannicy widzieli tą możliwość negocjacji, że tylko odbili się od ściany. Tego tak dokładnie nie wiemy, bo no, z tego, co potem Ukraińcy mówili, może jest możliwość, że jednak nie odbili się od ściany, a jest jakaś możliwość negocjacji po stronie rosyjskiej. Wydaje mi się, że Rosjanie będą uparcie żądać na pewno zmniejszenia armii ukraińskiej i nie przyjmowania Ukrainy do NATO. To jest dla Rosji chyba rzecz, która jest kluczowa i mam wrażenie, że Amerykanie, nie chcę powiedzieć, rozumieją taką postawę Rosji, ale gdzieś w ich głowach może się zrodzić taki pomysł, że Rosja tutaj może mieć uzasadnione oczekiwania. Bo jednak Rosja argumentuje to różnymi rzeczami, które są też bliskie takiej polityce imperialnej wielkich mocarstw, do których Stany Zjednoczone należą.
0: Czyli rozumiem, po amerykańskiej stronie, nawet jeżeli z naszej perspektywy to są bardzo groźne żądania, z amerykańskiej strony może być to przyjęte i zaakceptowane? Ponieważ Amerykanie taką postawę rozumieją?
1: Tak, wydaje mi się, że tak, no bo proszę sobie wyobrazić, gdyby odwrócić sytuację i jak Amerykanie zareagowali na Kubę, która była ich strefą wpływów, czy Wenezuela, i Rosjanie dokładnie w ten sam sposób tłumaczą to Amerykanom, że Ukraina jest ich strefą wpływów i oni tutaj muszą mieć coś do powiedzenia. I w mojej ocenie takie stanowisko może być, nie chcę powiedzieć, że Amerykanie oczywiście je przyjmą w 100%, ale może być zrozumiałe dla stron amerykańskiej.
0: To w takim razie jeszcze jedna kwestia, bo jednym z tych warunków, o których pan powiedział, jest redukcja ukraińskiej armii, no ale to akurat trudno sobie wyobrazić, no bo bez gwarancji natowskich rozbrojenie armii jest tak naprawdę, może się wydawać krokiem absolutnie samobójczym, no bo któż zagwarantuje Ukrainie, że po tym rozbrojeniu, po wypuszczeniu większości sił zbrojnych, być może po zezłomowaniu części sprzętu, które w tej chwili używa, Rosji nie przyjdzie za rok do głowy, żeby ten manewr z atakiem na Ukrainę po prostu powtórzyć?
1: No, to jest właśnie ten problem, że Rosja, nawet jeżeli nie uzyska ustępstw terytorialnych takich, jakby oczekiwała, nie zakończy tematu Ukrainy. Dla Rosji temat Ukrainy jest życiowo ważny i wszystkie działania Rosji będą prowadziły do tego, żeby w jakikolwiek sposób Ukraina była albo częścią Rosji, A jeżeli nie częścią Rosji, to taką drugą Białorusią.

0: w której Rosja ma pełną kontrolę nad tym, co się dzieje, i to Rosja trzyma rękę na większości rzeczy, które w Białorusi się dzieją, i taką sytuację, by Rosjanie całkowicie zaakceptowali na Ukrainie, i myślę, że to jest ich cel polityczny i militarny, aby właśnie doprowadzić do takiej samej sytuacji, jak jest na Białorusi. Rosja buduje koło siebie taki kordon, który ma im zapewnić w ich mniemaniu bezpieczeństwo i strefę wpływów.
1: No ale w takim razie jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Na ile w tej chwili rzeczywiście argumenty są bardziej po stronie rosyjskiej niż ukraińskiej? Bo z jednej strony oczywiście Ukraina dokonuje tych ataków w głąb terytorium Rosji. No widzimy te wszystkie zdjęcia, obrazki z rosyjskich stacji benzynowych i to wygląda spektakularnie. No tylko tyle, że w tym samym czasie być może w większej ciszy, jeżeli chodzi o media, Rosja metr po metrze, ale jednak na froncie posuwa się do przodu.
0: Ja bym to posuwanie się do przodu o kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów nawet zostawił, bo jednak tego terytorium jest już dużo i w tym tempie Rosja jakichś spektakularnych sukcesów nie odniesie. Pytanie jest inne. Pytanie jest takie, czy Ukraina przetrwa tą zimę jako państwo, jako naród, jako ludzie, no bo Rosja skutecznie atakuje system energetyczny i przy coraz mniejszej liczbie środków przeciwlotniczych, które Ukraina posiada z powodu braku pocisku, z powodu różnych rzeczy, o których wiemy, może się okazać, że po prostu Ukraina nie przetrwa tej zimy jako fizycznie, no bo ciężko jest mieszkać w nieogrzewanych domach, bez wody, bez prądu miesiącami, gdzie na zewnątrz jest minusowa temperatura. Więc myślę, że to nie tylko to, co się dzieje na froncie, w tym pasie śmierci, ale tak naprawdę, że kluczowe rozstrzygnięcia będą na zapleczu. To tak naprawdę to, czy Ukraina będzie w stanie przetrwać zimę, jest chyba dzisiaj ważniejszym pytaniem niż ile metrów terenu zdobyli Rosjanie w danym tygodniu czy miesiącu.
1: To może być w takim razie ten przełomowy moment w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, to znaczy to, w jakiej kondycji Ukraina wyjdzie z zimy?
0: Tak, to może być kluczowe, bo po prostu żadne państwo nie może sobie pozwolić na to, żeby ich obywatele po prostu nie przeżyli zimy i umierali z głodu i z zimna. Więc to może być potężny zwrot. Rosja o tym wie i proszę zobaczyć, że te ataki są coraz silniejsze, coraz bardziej skoordynowane i dotyczą głównie systemu energetycznego. Odcięto Ukrainę od pieniędzy, czyli porty czarnomorskie nie transportują zboża. Ukraina po prostu może nie wytrzymać, tak powiem, kondycyjnie tej zimy.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia, no bo Rosjanie zapewne zdają sobie sprawę z tych wyzwań, ba, no sami świadomi przecież kreują te problemy, bombardując, też atakując wybrane cele na Ukrainie. Rosja będzie w takim razie, na razie przynajmniej, grać na czas, żeby zobaczyć właśnie, co stanie się zimą, jaki wpływ na przykład ta sytuacja wewnątrz Ukrainy będzie miała również na te polityczne wstrząsy, które na Ukrainie obserwujemy. I na przykład Rosja może liczyć na to, że albo inaczej, grać na taki wewnętrzny kryzys polityczny na Ukrainie?
0: Ależ oczywiście, to jest Rosja. Rosja jest mistrzem grania w różnych miejscach. Proszę zobaczyć, co się dzieje w Europie. Jak Rosja stara się destabilizować sytuację. Marzeniem Rosji jest doprowadzić do tego, aby jakaś kolejna rewolucja czy kolejny Majdan zniósł obecne władze, które są bardzo zdeterminowane do tego, aby nie oddać kawałka Ukrainy, i doprowadzić do sytuacji, w której przyjdzie człowiek, który powie: dobra, to ja się zgadzam, żebyśmy tam oddali część swojego terytorium, będziemy mieli święty spokój i będziemy sobie żyli tutaj i funkcjonowali. To jest oczekiwany rezultat, jaki Rosja chce uzyskać.
1: Im większy chaos, tym lepsza pozycja negocjacyjna Rosji.
0: Ależ oczywiście, no bo wtedy prezydent Zełenski nie będzie postrzegany już jako silny prezydent, który ma za sobą poparcie 70 czy 80% kraju, tylko będzie postrzegany jako osoba słaba, która ma poparcie na poziomie 10-20%, który otacza się własnymi urzędnikami. Do tego Rosja dorabia całą ideologię o korupcjach. Oczywiście jakaś tam korupcja jest, nie oszukujmy się, ale dorabia całą tą, rozmuchuje całą tą atmosferę i po prostu doprowadzi do tego, że prezydent Zełenski ani w Ukrainie, ani na zewnątrz nie będzie tak naprawdę

0: już tak silny i nie będzie mógł tak silnie reprezentować Ukrainy. To jest jeden z celów Rosji oczywiście.
1: No i rzeczywiście, jeżeli chodzi o tę narrację rosyjską, to teraz taki no być może bardziej humorystyczny akcent, bo gdy do Kijowa dotarli amerykańscy wysłannicy, czyli Steve Witkoff oraz Jared Kushner, w prezencie od strony ukraińskiej otrzymali koszulki z napisami reżim kijowski, co było oczywiście takim wprost nawiązaniem do tej moskiewskiej, kremlowskiej narracji i tego, w jaki sposób władze w Kijowie się nazywa. No ale to w takim razie teraz zostawmy Ukrainę i trzymając się tej rosyjskiej polityki, zobaczmy, co się w ostatnim czasie działo w Europie, w Polsce, w Niemczech i nie myślę wcale o tych wyborach w Saksonii wygranej AfD, choć z drugiej strony myślę inaczej, z drugiej strony można chyba domniemywać, że na Moskwie te wyniki zostały przyjęte z dużym zadowoleniem.
0: Ależ oczywiście partia, która dzisiaj, no nie wiemy jeszcze dokładnie, ale może się okazać, że będzie tworzyć rząd lokalny w jednym z landów. Jasno mówi o wstrzymaniu pomocy na Ukrainę, o uruchomieniu zakupów taniego gazu z Rosji, czyli znowu wracamy do Nord Stream. To wszystko to jest Rosja zaciera ręce za każdym razem przy tego typu sytuacji, bo Rosja cały czas realizuje swoją własną politykę, dzielić kraje europejskie, wprowadzać zamieszanie, podważać wiarygodność obecnych władz i doprowadzić do tego, żeby Europa nie występowała jako całość, tylko Europa występowała jako zbiorowisko krajów, które nie mają wspólnego interesu. Dla Rosji to jest jak najbardziej korzystne.
1: No to jeszcze jedna kwestia. To są bardzo świeże informacje. Jeszcze kilkanaście godzin temu mogliśmy przeczytać o możliwości naruszenia przestrzeni powietrznej nad Polską. Pojawiły się takie komunikaty o niezidentyfikowanych obiektach nadlatujących z kierunku Białorusi, no i właśnie przekraczających polską granicę. To był alarm między innymi wystosowany przez dowództwo operacyjne. No, po jakimś czasie, po weryfikacji udało się ustalić, że systemy radiolokacyjne po prostu zarejestrowały stado ptaków. No i stąd ten alarm. Z jednej strony ktoś może powiedzieć, że to kompromitacja, no bo proszę bardzo, ptaki stawiają na nogi całą polską obronę. Z drugiej strony, na ile to jest świadectwo tego, iż różne zagrożenia rzeczywiście traktujemy już na poważnie?
0: Nie no, tutaj po pierwsze nie chciałbym się rozwodzić na temat tego, jak fizyka działa w systemach radarowych. Proszę sobie wyobrazić, jak weźmiemy kilka typów aparatów bezpilotowych, które dzisiaj Rosja używa i dużego ptaka typu bocian, to zobaczymy, że rozmiar, prędkość lotu i podobne parametry są bardzo, bardzo bliskie siebie. Więc kiedyś systemy radarowe miały pozałączane różne filtry, które właśnie filtrowały. Dzisiaj z tego powodu, żeby niczego nie przeoczyć, najprawdopodobniej te filtry zostały wyłączone i wyłapujemy wszystko, co w przestrzeni jest, czy prawie wszystko. I takie sytuacje będą się zdarzały. Dla mnie 5 razy lepiej jest, jeżeli wykryjemy stado ptaków i nawet podniesiemy alarm i upewnimy się, że to jest stado ptaków, niż mielibyśmy udawać, że nic nie widzimy, a drony spadną na Polskę. Więc tutaj no, ja nie widzę w tym nic dziwnego i dla mnie jest to naturalna sytuacja, w której po prostu tak działa fizyka.
1: Mieliśmy ostatnio kilka przykładów. Pożary w Polsce, sytuacja, prowokacja, właściwie nie inaczej, nieudany zamach na lotnisko w Lipsku, po którym, i to jest rzecz niezwykle ciekawa i znamienna, chyba po raz pierwszy Niemcy wprost sformułowały zarzut wobec Moskwy. No wcześniej to były różnego rodzaju domysły, insynuacje, teraz wprost takie sformułowanie padło. Jeżeli chodzi o Niemcy, mieliśmy jeszcze kilka innych przykładów, chociażby próba ataku linii energetycznych. To są wszystko też działania Rosji mające jaki cel?
0: No właśnie, destabilizacja. Cały czas Rosja dąży do stabilizacji, dąży do tego, aby obywatele we własnym państwie przestali wierzyć władzy, przestali wierzyć oficjalnym komunikatom, zaczęli się zastanawiać, czy NATO nas obroni, czy nasze państwo jest zdolne do zapewnienia bezpieczeństwa. No bo to jest, jakby wracając do korzeni piramidy Maslowa, gdzie to bezpieczeństwo jest na samym poziomie i jest bardzo ważnym elementem takiego wewnętrznego poczucia każdego człowieka. I Rosja burzy po cichu, krusząc to nasze przekonanie, że państwo jest zapewnić nam w stanie bezpieczeństwo. I wtedy pojawiają się partie, które mówią, tak, my wam zapewnimy bezpieczeństwo. Po co się z Rosją przepychać? Kupujmy od nich tani gaz, będziecie płacić połowę rachunków za gaz i energię. To co dzisiaj, będzie miło, fajnie i przyjemnie.

0: No i nagle taka partia wygrywa, tak? Więc to jest długofalowe działanie Rosji, które jest wpisane w DNA. Tak robili nawet kiedy 300 lat temu zaczęto akcję Polska i doprowadzono do rozbiorów Polski, robiono tak samo, przekupywano ludzi, mówiąc im, że będzie lepiej, mówiąc im, że po co się męczyć, jak można to zrobić inaczej. I to jest DNA Rosji po prostu.
1: Takich sytuacji, nie? Takich prowokacji, takich niewyjaśnionych zdarzeń będzie więcej? Musimy się do tego, właściwie już nie powoli, musimy się do tego przyzwyczaić?
0: Tak, musimy się przyzwyczaić, a po drugie powinniśmy zbudować kontrnarrację, która jest jeszcze słaba. Niemcy pierwszy raz, tak jak pan powiedzieli, tak to Rosja. Co odpowiedział Ławrow? Że to jest wojna wypowiedziana Rosji, bo to nie my, tak?
1: Rosja zawsze mówi, że to nie my.
0: Dokładnie tak. My musimy zbudować u nas taką odporność, tak jak budujemy odporność na działania militarne, budujemy odporność na systemy, na ataki z powietrza, na antyki dronowe czy balistyczne, kupując Patrioty, Naref i inne systemy. Musimy też zbudować odporność na tego typu działania Rosji, właśnie takie, które są nie fizyczne czy fizyczne, ale pod płaszczykiem jakichś dziwnych działań. Proszę zobaczyć, że większość ataków, czy większość zdarzeń, jakie w Polsce była, to nie zrobili Rosjanie. To zrobili na przykład obywatele Ukrainy, którzy zostali w jakikolwiek sposób przez Rosjan skaperowani za pieniądze czy w jakikolwiek inny sposób. I Rosja tą całą narrację buduje. Więc my musimy zbudować taki parasol ochronny przed tego typu działaniami Rosji i musimy się do tego przyzwyczaić, że tak będzie i że ta wojna przenosi się w całkiem inne wymiary niż my do dzisiaj znamy, czyli nie tylko wymiar powietrzny, lądowy czy morski, ale właśnie ten wymiar cyber, ale ja bym tak naprawdę nazwał o walki o duże i rozumy ludzkie po prostu.
1: Generał brygady Tomasz Drewniak, był inspektor sił powietrznych. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A jest z nami pan profesor Paweł Nowak, Katedra Komunikacji Medialnej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Panie profesorze, to chciałbym zacząć tak, w takim razie od tej piątkowego posiedzenia Sejmu i zapytać pana o to, jak pan postrzega, jak pan ocenia to, na jakim poziomie w tej chwili jest debata publiczna, czy też debata polityczna, czy też debata pomiędzy, jak odbywa się debata między politykami w Polsce, najważniejszymi politykami w Polsce.
3: Kilka tygodni temu, gdy gościłem u państwa, rozmawialiśmy o tym, że widać ścianę, że debata jest na takim poziomie, że w zasadzie doszliśmy do ściany, jeśli chodzi o możliwość bycia poza gustem, poza smakiem, poza umiejętnością kulturalnego i dobrego komunikowania się. Natomiast to, co się wydarzyło w piątek, pokazuje, że ta ściana została jakimś cudem przesunięta jeszcze bardziej niż można było się tego spodziewać, bo wydawanie odgłosów szczekania to już coś, czego... Prawdę mówiąc, ja sobie nie wyobrażałem, że dożyję w Polsce, która jest Polską moją, że tak to określę.
1: Z czego to wynika? Czy to jest kwestia poziomu kadr politycznych, czy to jest kwestia tego, że politycy po prostu bardzo trafnie odczytują potrzeby swoich wyborców? No i doskonale wiedzą, że skandal, tego typu zachowanie, być może to nie jest eleganckie, to nie jest ładne, być może rzeczywiście przesuwa tę ścianę, o której pan mówi, ale jeżeli chodzi o zasięgi, jeżeli chodzi o odbiór, jest bardzo skuteczne. Więc warto.
3: Pewnie warto z perspektywy tego, o czym pan redaktor przed chwilą powiedział, natomiast pytanie, czy warto z perspektywy tego, że trzeba sobie rano spojrzeć w lustro chociażby, kiedy się człowiek myje albo goli. I to jest coś, czego tak do końca, zwłaszcza osoby w moim wieku i te, które pamiętają taką kulturę nie mediów społecznościowych, nie zasięgów, nie lajków, nie dyskusji, a w zasadzie nie kłótni, nie wrzasków w tych mediach pod jakimiś różnego rodzaju postami, które gwarantują popularność, bo wiadomo, od ponad 100 lat wiadomo, że nieważne jak mówią, ważne, żeby mówili, a to się dzieje oczywiście w tej sytuacji. Natomiast uzyskanie poparcia takich osób jest oczywiście z perspektywy długofalowej złudne, bo wiadomo, że trzeba będzie im dostarczać kolejnego pokarmu, kolejnej pożywki do tego, żeby byli wyborcami naszymi, więc musimy szukać kolejnego.

0: tego sposobu na przesunięcie tej ściany, wydaje się to droga donikąd albo droga do przepaści, że tak naprawdę już w tę przepaść wpadamy, jeśli chodzi o jakość debaty, na którą zresztą od wielu miesięcy, już ponad dwa lata od pierwszego naszego apelu jako Rady Języka Polskiego o to, żeby naprawdę politycy zastanowili się nad tym, czy debata w taki sposób komukolwiek poza jakimiś takimi bardzo niskimi i mało szlachetnymi pobudkami służy.
1: To jest trochę jak narkotyk, że potrzebne są coraz większe dawki?
0: Tak, bo oczywiście wszystko opiera się, tak jak pani redaktor, która przedstawiała przed naszym wejściem sytuację w Sejmie, mówiła. Chodzi o emocje, chodzi o psychologię. W psychologii bardzo znanym zjawiskiem jest dymensja emocjonalna, czyli taka potrzeba reakcji na zjawisko, które jest bardzo intensywne, bardzo właśnie albo agresywne, albo bardzo wzruszające czy poruszające. No i jeśli przyzwyczajimy się do tego, że komunikacja jest na takim poziomie, że nas wzrusza, albo emocjonuje, albo gniewa bez przerwy, no to zaczynamy mieć problem z tym, żeby taka dawka wystarczyła, no bo wiadomo, że organizm się przyzwyczaja, że nasze emocje się do tego przyzwyczajają. No i wtedy trzeba szukać kolejnej, większej dawki albo innej dawki. No i wygląda na to, że politycy już wiedzą, że taka zwyczajna komunikacja, która mogłaby być informacyjno-poznawcza, jest niewystarczająca z perspektywy pobudzania emocji wyborców, że trzeba im właśnie dawać coś na kształt narkotyku komunikacyjnego, takiego otępienia emocjonalno-poznawczego.
1: No ale to jeszcze jedna rzecz. Czy w takim razie ten pęd można zatrzymać? No bo jeżeli rzeczywiście jest tak, że my potrzebujemy coraz więcej emocji, coraz więcej doznań i to jest właściwie ruch jednokierunkowy, no to czy rzeczywiście można z tej sytuacji jakoś wybrnąć, jakoś wyjść?
0: Wydaje się, że to...
1: Znaczy, przepraszam, ja wiem, że teraz zahaczamy, znaczy odchodzimy trochę od języka, a bardzo tak. Mocno wchodzimy w psychologię, no ale to są, jak się okazuje, rzeczy nierozerwalne.
0: Tak, no psycholingwistyka jest w tej chwili pewnie jedną z najważniejszych dziedzin językoznawstwa, również lingwistyki, bo wiadomo, że wszystko, co dzieje się w tej chwili w komunikacji, nie tylko politycznej, ale publicznej czy prywatnej, opiera się na czymś, co się nazywa torem peryferyjnym, czyli takim oddziaływaniu na odbiór nie do końca uświadomiony, taki, że się nam podoba albo się na to obrażamy, ale nie wiemy do końca dlaczego. No i politycy, względem swoich doradców i spin doktorów, mają tego świadomość. Natomiast czy można to zatrzymać, to taka odpowiedź, czy takie pytanie, do którego wracamy przy każdym naszym spotkaniu. I ja z jednej strony mam bardzo mało nadziei na to, że to się da zatrzymać, a z drugiej strony, jak sobie o tym myślę po każdej rozmowie z państwem czy w jakichś innych mediach, to może rozwiązaniem byłoby jednak karanie, jednak naprawdę karanie za przekraczanie jakichś norm, ustalenie jakichś norm w Sejmie, w Senacie, w komunikacji publicznej i konsekwentne, a nie pozorne karanie za naruszenie tych zasad. Myślę, że na początek wystarczyłyby jakieś kary pieniężne, a później można by było pójść nawet w kierunku wymiaru sprawiedliwości. Mm-hmm. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że te osoby mają z reguły immunitet i karać ich nie wolno. Trzeba, to musi trwać długo. Ale tak naprawdę bez kary nie widzę szans na to, żeby można było to zatrzymać.
1: A panie profesorze, nie ma pan obawy, że efekt byłby odwrotny od zamierzonego? Bo przypomina mi się pewna historia, kompletnie inna branża, pewnego znanego koszykarza, Michael Jordan, na początku swojej kariery, gdy podpisał kontrakt z pewną firmą, która dostarczała butów, nie będę mówił jaka to firma.
0: Jasne.
1: I wtedy przepis był taki, że wszystkie buty powinny być, w których grali chyba wszyscy zawodnicy NBA, jeżeli dobrze pamiętam, powinny być w jednym kolorze, czyli w białym. Tu świadomie się wyłamano z tego przepisu, świadomie płacono kary, no ale dzięki temu sprzedaż tych jednych wyjątkowych butów okazała się strzałem w dziesiątkę i przyniosła gigantyczne zyski.
0: Tak, i dlatego ja sobie, mówiąc o tym do pana redaktora i do państwa, myślę, że to mało skuteczne być może, ale przynajmniej w jakiś sposób zatrzymujące ten pęd, w którym jesteśmy, bo to jest taka kula śniegowa, która, tak jak rozmawialiśmy na początku, karmi się emocjami. Te emocje są zaspokajane przez coraz silniejsze bodźce, bo są już przyzwyczajone do tych mniej silnych bodźców. I jakby ta kula się coraz bardziej powiększa i ja nie wiem, co będzie w pewnym momencie za tą ścianą, bo wydaje mi się, że komunikacyjnie ta ściana już naprawdę została osiągnięta. Wydaje się, że bardzo prawdopodobne jest to, że to będzie przemoc, po prostu taka fizyczna agresja. Widzieliśmy w różnych parlamentach, pewnie nie europejskich, ale też chyba i w europejskich się zdarzało, że posłowie brali się za łby.
1: To chyba Korea Południowa słynie z takich zachowań.
0: Tak, właśnie. I powiedziałbym, że to...

0: w jakichś tam kręgach kulturowych jest pewnie dopuszczalny i zgodny z tamtą normą, albo też akceptowane na tamtą normę. Natomiast to, że to politycy będą się brali za łby, jeszcze mnie tak bardzo nie niepokoi, bo wiadomo, że po coś do tej władzy chcą się dostać, po coś chcą ją sprawować i są gotowi na różnego rodzaju poświęcenia dlatego, żeby byli u władzy. Natomiast boję się, że to się przeniesie na społeczeństwo, że po prostu zaczniemy sobie robić krzywdę nawzajem. Werbalną już robimy, bo też pan redaktor to pewnie zauważa i państwo, że ludzie w ogóle dzisiaj nie dyskutują, ludzie się ze sobą kłócą. Tak naprawdę pierwsze zdanie powoduje natychmiast reakcję oporną, a później każde kolejne odsuwa ich od siebie, a nie znajdują porozumienia, nie znajdują wspólnej linii. Natomiast taki brak porozumienia i wzmacnianie negatywnych sygnałów może doprowadzić do tego, że zaczną się po prostu ze sobą bić.
1: Ale z czego to wynika, panie profesorze? I znów właśnie wkraczamy w sferę bardziej psychologii, być może nawet psychiatrii w niektórych sytuacjach. Ale z czego to wynika? No bo to, że politycy rozmawiają ze sobą takim językiem, wiemy dlaczego. To nie chodzi o to, żeby to pochwalać, ale wyjaśniliśmy, z czego to się może brać i z czego to może wynikać. No ale jeżeli spotykają się jeżeli spotyka się dwoje ludzi i zaczyna ze sobą rozmawiać o polityce, no to można by było uznać, że skoro nie ma przy nich kamery, nie ma przy nich mediów, nie zależy im na tym, żeby ich wypowiedzi trafiły do mediów społecznościowych i nabijały im klikalność, tylko po prostu ze sobą rozmawiają, to skąd te emocje? My przestaliśmy umieć rozmawiać, to znaczy my nie rozmawiamy, my wygłaszamy poglądy i jakikolwiek sprzeciw uznajemy jako, no właśnie, jako wyzwanie? Traktujemy jako wyzwanie?
0: Tak, z jednej strony pewnie to, z drugiej strony mamy ten przykład z góry, bo skoro politycy się kłócą, no to wiadomo, że w tej sytuacji, kiedy rozmawiamy o polityce czy o czymkolwiek, bo to nie tylko polityki dotyczy, to przejmujemy ten zwyczaj kłócenia się, agresywnego komunikowania. Bardzo dużo też mówi się od 12 lat o narcyzmie społecznym, wynikającym z tego, że po raz pierwszy dano ludziom, każdemu, prawo do tego, żeby komunikował się publicznie z wielką grupą osób. No media społecznościowe po raz kolejny wracają. I jakby ten narcyzm, w cudzysłowie oczywiście, bo to nie jest kategoria psychiatryczna w tym wypadku, powoduje, że my koniecznie chcemy mieć rację, że jakby oduczyliśmy się słuchać, nauczyliśmy się nadawać.
1: A jeżeli nie mamy racji, to tym gorzej dla tej racji, tak?
0: Tak, tak, oczywiście. Nie ma racji beze mnie, tak? Mojsze to też jedna z ważniejszych rzeczy, o której się ostatnio dużo mówi, postprawda, czyli moja prawda, czyli prawda, w którą ja wierzę emocjonalnie, jest jedyną prawdą. No i z taką prawdą nie da się dyskutować w ogóle.
1: No to w takim razie pytanie brzmi, czy rzeczywiście nasz język jest w stanie no, w takiej tej kulturalnej, zwyczajnej formie sprostać takim wyzwaniom?
0: Z punktu widzenia marketingowego pewnie nie i dlatego ten marketing polityczny zwłaszcza ma świadomość tego, że trzeba sięgać po coraz lepsze, jak to pan redaktor określił, narkotyki, które powodują, że wyborcy akceptują nasze działania. Natomiast z punktu widzenia poznawczego w dalszym ciągu jest wydolny i świetnie sobie radzi poznawczo. Tylko pytanie, czy ludzie chcą poznawać świat, czy chcą go tylko emocjonalnie odreagowywać. Nie? Ja się coraz bardziej obawiam, że większość z nas potrzebuje emocjonalnego odreagowania, a nie zrozumienia i poznania.
1: Czy w takim razie posłowie, inaczej, politycy, ludzie, nazwijmy ich ludźmi publicznymi, w sytuacji, kiedy nadal będą używać no, takiego wyważonego, normalnego, zwyczajnego języka, czy w takim razie będą mieli szansę na to, żeby być w ogóle zauważonym, żeby ich posty, ich wpisy, ich komentarze były przez kogokolwiek przeczytane?
0: W masie nie. To znaczy, jeśli mają zamiar dotrzeć do większości, to z perspektywy badań, no, które prowadzi się...
1: Jeżeli są osobami publicznymi, to rozumiem, że na tym im zależy i to jest w jakiejś mierze tak. No, jedna z gałęzi sposobów ich działania.
0: Tak. No i w tym momencie do większości społeczeństwa na pewno nie, bo to będzie za mało atrakcyjne, za mało interesujące, za trudne. Choć oczywiście są narzędzia, które pozwalają nawet takie wyważone komunikaty jakoś tam podrasować, mówiąc potocznie, żeby były szybko poznawane. Na przykład umieszczanie najważniejszej informacji na początku gwarantuje to, że przeglądając nawet treści internetowe, ktoś zauważy tę treść. Natomiast to nie będzie wywoływało emocji, to nie będzie powodowało, że ci ludzie zareagują na to pozytywnie albo negatywnie, a bez emocji to jest mało skuteczne. Dla większości nie, dla mniejszości na pewno ma to znaczenie i mają taką szansę, że dotrą do nich. No pytanie, czy to w kontekście utrzymania władzy albo zdobycia władzy jest w ogóle skuteczne. Dzisiaj wydaje się, że co najmniej trudne.
1: Czy to oznacza, trochę wracamy do początku naszej rozmowy, że to rzeczywiście jest ruch w jedną stronę i nie ma już czegoś takiego jak ściana?

0: Tak jak o tym rozmawialiśmy, obawiam się, że w momencie, kiedy tej ściany nie będzie, bo na razie jeszcze to, że chociażby rozmawiamy o tym, to z jednej strony oczywiście napędza, ale to, potrzebę.
1: Przepraszam, panie profesorze, nie chcę nikogo łapać za tak zwane słówka, czy też za język, ale no, chwilę temu powiedział pan o tym, że rozmawiając na antenie Polskiego Radia 24, jeszcze chyba tydzień temu, mówił pan o ścianie, dziś już pan stwierdza, że tej ściany nie ma, albo inaczej, ona została w znaczny sposób przesunięta.
0: Że w związku z tym, rozmawiając o tej ścianie, jakby w dalszym ciągu w nią wierzymy, natomiast tak naprawdę ja się obawiam, że w pewnym momencie ta ściana jak naprawdę zostanie już, może inaczej, jak gruz zostanie wyniesiony z tej ściany, jak już ktoś zabierze ostatnie cegły z tej ściany, no to zostanie to przeniesione na agresję inną niż językowa i czy komunikacyjna. I to jest coś, co napawa mnie lękiem i drżeniem, że zacytuję klasyka po prostu.
1: No to ja zapytam jeszcze raz, czy jest jakakolwiek szansa na jakieś otrzeźwienie, zwolnienie?
0: A ja unikając odpowiedzi, udzielam odpowiedzi na to pytanie tak naprawdę, bo po prostu nie mam optymistycznej wersji odpowiedzi na to pytanie. Obawiam się, że to praktycznie niemożliwe. Takie mam wrażenie w tej chwili.
1: No to jeszcze jedna kwestia. Ja wiem, że to są takie rozważania pod tytułem kura czy jajko, ale na ile politycy tak naprawdę swoim językiem, zachowaniem odpowiadają na te społeczne potrzeby, a na ile ten kierunek jest odwrotny, to znaczy to, co widzimy wśród polityków, ale nie tylko wśród polityków, wśród celebrytów, wśród tych osób, które rzeczywiście śledzimy, które są popularne, na ile ich zachowanie, ich język, ich sformułowania no, przekładają się później na to, co słyszymy na ulicy od innych.
0: To bardzo ważna obserwacja i bardzo ważne pytanie. Tak naprawdę to naczynia połączone. To znaczy to, że politycy tak mówią, stało się tak dlatego, że zobaczyli, że media społecznościowe, czy że w ogóle komunikacja, ta taka, która interesuje ludzi poza polityką, czyli właśnie celebrycka, influencerska, po prostu pokazywana czy obserwowana przez większość osób, jest właśnie taka. Jest agresywna, bardzo krytyczna, bardzo nieładna, nieelegancka, dosadna, wulgarna i moglibyśmy tutaj te przymiotniki mnożyć. A to oczywiście spowodowało, że wyszło im z badań, że komunikacja taka będzie efektywna i spowoduje zainteresowanie, więc wraca to później do tych osób, które nie są politykami, nie są osobami, które są publiczne nawet i one przejmują ten sposób mówienia i znowu napędza to i tak mamy
1: takie perpetuum mobile.
0: Tak. To się zrobiło perpetuum mobile, no i trzeba było pewnie to wysadzić i w powietrze i tylko wtedy można byłoby coś z tym zrobić. Te pozorne ruchy, które się dzieją, nie wiem, czy one będą rzeczywiście realne, czy tylko pozorne, trochę ograniczające wpływ mediów społecznościowych, trochę ograniczające taką nieodpowiedzialność komunikacyjną ludzi, bo jakieś tam zapisy zaczęły się pojawiać, jakieś próby regulacji tego w różnych miejscach na świecie się dzieją. Być może będą takim granatem, ale obawiam się, że to granat ręczny, a tutaj powinien być taki przeciwpancerny co najmniej użyty.
1: Profesor Paweł Nowak, Katedra Komunikacji Medialnej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A naszym gościem jest pan Janusz Reiter, był ambasador w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Panie ambasadorze, możemy sobie wyobrazić sytuację, w której to AfD w wyborach ogólnoniemieckich osiąga podobny wynik jak w Saksonii? Ponad 40%?
3: Nie dzisiaj, nie jutro, nie w perspektywie niewielu lat. Natomiast jeżeli ta tendencja, której wyrazem jest sukces AfD w tych wyborach, będzie kontynuowana, to za parę lat tego nie można wykluczyć. Po drodze się może oczywiście jeszcze bardzo wiele zdarzyć. Może być też tak, że ta partia zostanie jako odmitologizowana, że okaże się, że w praktyce ona nie jest żadną realną alternatywą, ale może być też inaczej. Może być tak, że ludzie po prostu do niej przywykną, uznają, że ona jest realnym wyborem, którego dokonanie nie wymaga jakiejś szczególnej odwagi, nie wymaga przezwyciężenia jakichś szczególnych oporów. Czyli ta partia może stać się normalną, w cudzysłowie, częścią systemu politycznego Niemiec. To jest niewykluczone. Wszystko zależy od tego, na ile partie demokratycznego centrum zdołają powstrzymać

0: utrzymać ten marsz AfD. Na razie tym partiom brak pomysłu na to, jak ten marsz powstrzymać, i to jest najważniejszy, największy problem w Niemczech dzisiaj.
1: To na ile w takim razie te wyniki Sachsen-Anhaltu należy bardziej traktować jako sukces AfD i być może również sukces wspomnianego już sojuszu Sary Wagenknecht, a na ile bardziej należy to potraktować jednak jako porażkę, czy też wręcz klęskę CDU i SPD? No i oczywiście również kanclerza Merca.
0: To jest oczywiście klęska CDU i CSU, a głównie CDU i jej przywódcy, kanclerza Merca. To jest też klęska oczywiście SPD, partii, która straciła na rzecz AfD wyjątkowo dużo wyborców. I to jest klęska w ogóle tych partii demokratycznego centrum, które do niedawna w Niemczech miały pozycję ugruntowaną, właściwie niekwestionowaną. AfD to jest partia, która ma w nazwie alternatywę. To nie jest partia, która mówi, że ona chce zmienić taką czy inną politykę, tylko ona sugeruje, że jest alternatywą dla tych partii i tych Niemiec, takie jakie one były do dzisiaj nieomal. I co to znaczy? Tego nikt dokładnie oczywiście nigdy nie zdefiniował, ale to oznacza, że ta partia w jakimś sensie obiecuje inne Niemcy. A to brzmi bardzo niebezpiecznie.
1: Ale mówi się o tym, że AfD po prostu potrafiła bardzo skutecznie zagospodarować ten elektorat, który czuje się rozczarowany, który czuje się zaniepokojony, który widzi, że ta przemysłowa potęga Niemiec, ona w ostatnim czasie... No, złapała zadyszkę, może tak to określmy, że to są wyborcy, którzy są również rozczarowani, czy też zaniepokojeni polityką, efektami polityki migracyjnej prowadzonej przez wiele lat przez Niemcy. No i tu właściwie należałoby jeszcze chyba się cofnąć do czasów pani kanclerz i tych słynnych słów, które są wypominane jej do tej pory, Herzlich Willkommen. Rzeczywiście Merz i te partie, te główne niemieckie partie, one w tej chwili trochę płacą cenę tamtych decyzji.
0: Z pewnością tak, ale jeżeli chodzi o niezadowolenie sytuacji gospodarczej, ono jest faktem. Natomiast jeżeli chodzi o kompetencje w sprawach gospodarczych, no to trudno uznać, że AfD jest partią, która ma coś ciekawego do zaproponowania. Coś więcej, jakieś kompetencje, których nie mają partie demokratycznego centrum. No, przynajmniej ta partia niczym takim się dotychczas nie wykazała, a jej kompetencje są przez wielu ekspertów bardzo mocno kwestionowane. Ta partia wykorzystuje nastrój bardziej niż jakiś program. Ten nastrój to jest coś głębszego niestety i poważniejszego niż niezadowolenie z polityki. To nie jest przypadek, że i AfD, i ta partia Sary Wagenknecht tak mocno podkreślają suwerenność. Co to znaczy suwerenność? One chcą przywrócić Niemcom suwerenność. To nie znaczy nic innego jak swobodę, prawo, że tak powiem, czy odrzucenie wszelkich ograniczeń. Ograniczeń, które wynikają z przynależności do Unii Europejskiej, do NATO. Te ograniczenia dotyczą i polityki wewnętrznej, i bardziej polityki zagranicznej. To, że AfD krytykuje pomoc dla Ukrainy, to nie jest tylko wyraz takiego egoizmu społecznego. To nie jest tym bardziej wyraz troski o, nie wiem, rencistów, o służbę zdrowia, Bóg wie co jeszcze. Nie. To jest po prostu odmowa uznania, że wojna Rosji z Ukrainą jest czymś, co dotyczy Niemiec i w sprawie, w której Niemcy powinny wyraźnie stanąć po stronie zaatakowanej, broniącej się Ukrainy. Oni mówią, to nie jest nasza sprawa. Po co nam to? My sobie z Rosjanami potrafimy bardzo dobrze ułożyć stosunki. To jest coś, to jest to, co jest najbardziej niebezpieczne właśnie w tych obu partiach. To, że one się zupełnie wyłamują z zachodniej solidarności. To prowadzi zawsze, nie wiem, czy wyszło, właśnie w każdym kraju europejskim, oddalenie się od Zachodu jako pewnej wspólnoty zawsze prowadzi do zbliżenia do Rosji. W Niemczech tak było w przeszłości i te partie do tych tradycji nawiązują.
1: No ale Alice Weidel, czyli liderka AfD, zapowiedziała również, że jeżeli AfD przejmie w Niemczech władzę na tym szczeblu federalnym, czyli ogólnokrajowym, to po pierwsze, no, jeżeli chodzi o ten plan działań, oprócz tej polityki międzynarodowej, której pan wspomniał, chociażby kwestii Rosji czy Ukrainy, to Niemcy wyjdą ze strefy Schengen i zrezygnują z euro. No i teraz pytanie, czy Niemcy głosują na AfD dzięki tym hasłom, czy mimo tych haseł?

No to nie ma jednej prostej odpowiedzi. Znaczy, przynajmniej najwyraźniej to nie przeszkadza ludziom, szczególnie na wschodzie. Na zachodzie jest inaczej. Na zachodzie jest inaczej, dlatego

0: sposób tak radykalny i tak kontrowersyjny, jak to robią ludzie we wschodniej części Niemiec. Natomiast ten nastrój antyzachodni w tej zachodniej części Niemiec nie jest tak, to nie ma w ogóle porównania, tak silny jak we wschodniej części. Natomiast nie ma żadnej gwarancji, że to, co w tej chwili widzimy w Saksonii Anhalskiej i w ogóle w wschodnich landach, nie stanie się taką dominującą tendencją w całych Niemczech. Nie ma żadnej gwarancji, że to, co dzisiaj jest widoczne na wschodzie, jest tylko wschodnie, czy też może jest zapowiedzią tego, co na zachodzie ujawni się z pewnym opóźnieniem. To jeszcze nie jest moim zdaniem przesądzone. To jeszcze bardzo wiele zależy od tego, na ile partie demokratycznego centrum zdołają się zmobilizować i wykrzesać z siebie jakąś nową energię po to, żeby powstrzymać AfD. To jest ciągle wykonalne, ale muszę przyznać, że nie widać pomysłu na to, jak to zrobić.
1: No to w takim razie dwie kwestie do tego otrzeźwienia, czy też inaczej, no do tego być może jakiegoś pomysłu na to, jak zatrzymać AfD. Mam nadzieję, że zdążymy jeszcze powrócić. Ale powiedział pan o tym, że no właśnie Niemcy cały czas, to jest jednak ta była NRD i były RFN. Na ile, w jakiejś mierze, ja nie chcę tego usprawiedliwiać, ale w jakiejś mierze mieszkańców tych wschodnich landów można zrozumieć? Bo proszę zweryfikować te słowa. Ale do dziś można usłyszeć, że te miliardy marek, potem miliardy euro, które zostały wpompowane w te wschodnie landy, czyli w były NRD, że one nie do końca sprawiły wyrównanie poziomu życia, wyrównanie szans, że wschodnie Niemcy cały czas no, odczuwają jednak trochę takiego kaca i czują się trochę takimi Niemcami drugiej kategorii i stąd tak doskonałe wyniki AfD.
0: Tak można to oczywiście opisać i tak to ludzie tam też właśnie opisują. Ale jest takie powiedzenie rzymskie, nie zawsze największy gniew wskazuje na największą krzywdę. Ja mówiąc szczerze, nie uważam, że Niemcom w wschodnich landach stała się tak wielka krzywda, jak oni to rozdrapywanie tych, jak oni to twierdzą, to rozdrapywanie ran jest irytujące. Tym ludziom się powodzi w sensie materialnym bez porównania lepiej niż kiedykolwiek w przeszłości. To, że oni nie mają w pełni takiego poczucia autorstwa tego sukcesu, ja to rozumiem, ale ja widzę też, że tam po prostu się świadomie rozdrapuje rany i wywołuje takie poczucie krzywdy. Poczucie krzywdy można wywołać w każdym społeczeństwie, w pewnych warunkach. No proszę sobie przypomnieć, co się dzieje w Ameryce. To kariera prezydenta Trumpa polega również na tym, że on wzbudził w Amerykanach poczucie krzywdy. Amerykanom mówił, że cały świat ich oszukiwał, że teraz wreszcie czas, żeby Amerykanie podnieśli się z kolan i powiedzieli światu wyraźnie, że nie. Tak dalej nie będzie. To w potężnej Ameryce, która jest supermocarstwem światowym, udało się. Dlaczego to nie miałoby się udać w Niemczech Wschodnich w szczególności? Ale to nie znaczy, że trzeba uznać, że tam się dzieje ludziom taka krzywda. Oczywiście, że w procesie jednoczenia Niemiec popełniono bardzo wiele błędów. Również takiej natury psychologicznej. Ale jest też bardzo wiele takiej świadomej odmowy akceptacji tego, co jest i podtrzymywanie takiej właśnie takiego poczucia urażonej dumy, poczucia krzywdy. I AfD po pierwsze to wykorzystuje, po drugie to podsyca. Ona z tego żyje, to jest paliwo dla AfD i dla tych partii populistycznych czy nacjonalistycznych. Problem polega na tym, że te partie demokratycznego centrum, że tym partiom się paliwo kończy i one muszą to paliwo uzupełnić. To są partie, które reprezentują ten model państwa i społeczeństwa stworzony po II wojnie światowej głównie przez Konrada Adenauera. To były Niemcy zakorzenione mocno w świecie zachodnim, Niemcy demokratyczne i otwarte. Otóż przyzwolenie na takie Niemcy, akceptacja na takich Niemiec maleje w Niemczech Wschodnich, a co najgorsze, wyczerpała się pewna motywacja do obrony tego modelu. W Niemczech Zachodnich ogromna większość ciągle tego modelu broni, ale już nie bardzo wie właściwie dlaczego.
1: No to pytanie, co mogłoby w takim razie być tym paliwem dla tych, no, tych partii dawnego typu, takich jak SPD, CDU czy CSU?
0: No to jest gdybym ja to znał odpowiedź na to pytanie, to miałbym przewagę nad właściwie wszystkimi, zwłaszcza nad przywódcami partii.
1: Ale to przepraszam, ale panie ambasadorze, no,

0: zapewne takie dyskusje, takie dysputy w samych Niemczech muszą się toczyć.
1: Oczywiście, ale na to problem polega też na tym, że nie ma zgody co do tych partii, bo na przykład w tej sytuacji już widać, że pomiędzy CDU a SPD rozpocznie się prawdopodobnie nowy spór o to, jak daleko pójść w reformach gospodarki i systemu społecznego. CDU uważa, że trzeba ograniczyć wydatki socjalne, które w Niemczech są rzeczywiście bardzo takie rozbuchane, podczas gdy SPD mówi, o, z czego się dowiedzieliśmy w Saksonii Anhalskiej, wynika, że musimy bardziej dbać o ochronę socjalną tych ludzi, szczególnie tych słabszych, tych biedniejszych. No jak pogodzić te dwie racje? To są dwie zupełnie różne odpowiedzi na to samo wydarzenie dwóch partii, które tworzą koalicję. To będzie bardzo trudne. Ja uważam, że z naszego punktu widzenia szczególnie, a w ogóle z punktu widzenia międzynarodowego czy europejskiego, najważniejsze jest, żeby powstał taki mur chroniący politykę zagraniczną Niemiec. Tę politykę, która sprawiła, że Niemcy stały się państwem zachodnim i państwem europejskim i przestały chodzić własnymi drogami same. Tak jak to chce, tego chce właśnie AfD. AfD mówi, że uwolnijmy się z tych, i to samo mówi zresztą partia pani Wagenknecht, oni mówią, uwolnijmy się z tych więzów, które nam narzucono, pójdźmy, chodźmy własnymi drogami. A te drogi prowadzą do Rosji, do Moskwy. Po drodze jest Ukraina, którą trzeba spisać na straty. Jakie to skutki miałoby dla Polski, tego nie muszę tłumaczyć. Bo jeszcze raz, mówimy w tej chwili o sytuacji, która jest po wyborach w jednym niezbyt wielkim landzie na wschodzie Niemiec. To nie ma jeszcze w tej chwili żadnego bezpośredniego wpływu na politykę zagraniczną Niemiec. Ale jeszcze raz, jeżeli ta tendencja będzie trwała, to trzeba pomyśleć o tym, i to jest moim zdaniem sprawa dla przywódców właśnie tych partii demokratycznych, jak chronić to, co jest najważniejsze dla dzisiejszych Niemiec, co sprawia też, że te Niemcy są częścią europejskiego systemu wraz z nami. I wyjście Niemiec z tego systemu oznaczałoby koniec tego systemu. To byłoby coś zupełnie takiego katastrofalnego dla całej Europy. Tego trzeba bronić i w tym wierzę w to, że mamy w przywódcach tych partii, w ogóle w ludziach, którzy poczuwają się do odpowiedzialności za Niemcy, sojusznika, ale my powinniśmy ich też w tym umacniać.
0: To w takim razie jeszcze jedna kwestia istotna z polskiego punktu widzenia, no bo oczywiście AfD to są te wszystkie zmiany, korekty, wstrząsy, które mogą dotyczyć tej bieżącej polityki, choćby dotyczącej Rosji czy Ukrainy, ale jest jeszcze jedna kwestia, to znaczy to spojrzenie bardziej historyczne. No i teraz pytanie, na ile niektóre wypowiedzi niektórych polityków AfD dotyczące na przykład II wojny światowej, dotyczące granic na Odrze i Nysie, traktować jako stanowisko całego AfD, albo przynajmniej większości członków, sympatyków AfD, no a na ile być może jednak jako wypowiedzi być może tych bardziej radykalnych, nie gryzących się w język polityków, ale jednak nie stanowisko całej partii. Możemy w ogóle takie rozróżnienie stworzyć, albo inaczej, możemy tak to potraktować?
1: AfD jest partią nacjonalistyczną i to jest najważniejsze. I z tego nie wynika, jak bardzo nacjonalistyczni są jej wyborcy, tacy czy inni. To jest partia nacjonalistyczna i jej wyborcy to akceptują. Jedni, a inni się z tym identyfikują. Ja nie twierdzę, że wszyscy się z tym identyfikują, ale najwyraźniej im to nie przeszkadza. Ten stary niemiecki nacjonalizm zawsze był Polsce wrogi. I nie ma powodu, żeby oczekiwać, że on tym razem byłby inny, gdyby doszedł w Niemczech do władzy, czego ja jeszcze w tej chwili nie widzę, tego nie przewiduję, więc to od razu znowu zastrzegam. Ale to jest bardzo niebezpieczne. To jest niebezpieczne dla całej Europy, dla nas w szczególności, dlatego że ta polityka, między innymi dlatego, że ta polityka historyczna, którą chce AfD uprawiać, musi prowadzić do konfliktu z Polską. Ona jest w kompletnej sprzeczności z tym, jakie mamy wyobrażenia o historii i o tym, jak powinno się historię interpretować, rozumieć. To wszystko jest, to nie jest jeszcze dzisiaj sprawy polsko-niemieckie nie są w ogóle dla AfD dzisiaj na pierwszym

0: pierwszym planie. I dlatego nie ma co tego dramatyzować, ale trzeba to potraktować bardzo poważnie, bo dzisiaj po tym sukcesie AfD no, można powiedzieć, tutaj nawiążę do takiej anegdoty o ówczesnym generalnym sekretarzu NATO, Lordzie Carringtonie, który w połowie lat 80., kiedy europejscy sojusznicy skarżyli się na politykę amerykańską, powiedział im, panowie, ale innej Ameryki nie mamy. No więc my też możemy powiedzieć dzisiaj jeszcze, innych Niemiec nie mamy. Ale teraz okazuje się, że być może inne Niemcy są możliwe. I z tego wynika pytanie, czy chcielibyśmy takich właśnie innych Niemiec, takich Niemiec, jakie chciałaby ukształtować AfD. Otóż ja wolałbym tego nie doświadczać. I to jest, uważam, rzecz, o której trzeba w Polsce, w Warszawie myśleć bardzo, z bardzo wielką uwagą i o konsekwencjach tego dla naszej całej polityki. Dzisiaj ciągle jest czas na to, żeby z Niemcami, takie jakie one są dzisiaj w tym swoim głównym nurcie, jaką politykę one uprawiają na poziomie federalnym, żeby z tymi Niemcami współpracować, zrobić to, co jest najważniejsze w najbliższych latach, a to dotyczy głównie polityki bezpieczeństwa, głównie kształtu Europy Wschodniej, czyli to oznacza w praktyce, to jest przyszłość, kwestia przyszłości Ukrainy. Od przyszłości Ukrainy będzie zależeć przyszłość europejskiego bezpieczeństwa i to jest dla Polski, a także dla Niemiec. Sprawa zupełnie pierwszorzędna.
1: To panie ambasadorze, tu musimy zakończyć. Pan Janusz Reiter, były ambasador w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.

0: Minęła czwarta, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Polska poderwała myśliwce z powodu rosyjskich ataków powietrznych na Ukrainie. Naziemne systemy obrony oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Czytamy w komunikacie dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. Działania mają charakter prewencyjny w celu zabezpieczenia polskiej przestrzeni powietrznej. Rosjanie zaatakowali Kijów rakietami balistycznymi. Uszkodzone zostały dwa budynki mieszkalne i samochód. Poinformował w mediach społecznościowych mer ukraińskiej stolicy Witalii Kliczko. Rosyjski atak wywołał też pożar magazynu. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Romana Rzet, poinformował w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Wcześniej podejrzany w sprawie giełdy kryptowalut BitBay, czyli późniejszego Zonda Krypto, usłyszał zarzuty w zorganizowanej grupie przestępczej, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przywłaszczenia w ramach tej grupy środków klientów giełdy. Romanowi Rzet grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Rozpoczął się proces w sprawie eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji. Do zdarzenia doszło w grudniu 2022 roku. Na ławie oskarżonych zasiada były komendant główny policji Jarosław Szymczyk.
1: Proces toczy się z wyłączeniem jawności, co oznacza, że media nie mogły wejść na salę, a strony postępowania nie mogły ujawnić, co działo się za zamkniętymi drzwiami. Być może właśnie z tego powodu Jarosław Szymczyk już po wyjściu z sądu nie chciał rozmawiać z mediami.
2: Wszystkie informacje przekazałem przed obliczem sądu. Bardzo proszę, żebyście państwo mnie przepuścili, bo chciałbym swobodnie wyjść.
1: Proces miał ruszyć w ubiegłym roku, jednak wyznaczone terminy były odwoływane, m.in. przez brak odpowiedniej sali i zwolnienia lekarskie. O tym, że proces ruszył, poinformowała po zakończeniu rozprawy prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

0: Akt oskarżenia dotyczy zdarzenia, które miało miejsce w grudniu 2022 roku, czyli wybuchu granatnika. To zdarzenie zaistniało w Komendzie Głównej Policji, jak również samego faktu posiadania granatnika przez oskarżonego.
1: Podczas pierwszej rozprawy wyjaśnienia złożył oskarżony. Kolejny termin wyznaczono na grudzień. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
2: To są aktualności jedynki.
3: Na razie nie będzie tańszych kredytów, przewidują ekonomiści. Po wakacyjnej przerwie Rada Polityki Pieniężnej spotka się, by zdecydować o wysokości stóp procentowych. Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski uważa, że stopy nie spadną, bo ceny rosną zbyt szybko.
4: Perspektywa ewentualnych obniżek stóp procentowych oddala się na skutek tego, że inflacja zaskakuje nas negatywnie, czyli okazuje się być wyższa niż prognozowano i też perspektywy na kolejne miesiące zmieniły się na niekorzyść.
3: Dwudniowe posiedzenie Rady rozpocznie się dziś, a jutro poznamy decyzję w sprawie wysokości stóp procentowych. Obecnie podstawowa stopa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%. Po wyraźnej porażce chadeckiej partii CDU i zdecydowanym zwycięstwie skrajnie prawicowego AfD w wyborach regionalnych w Saksonii-Anhalt, eksperci od polityki niemieckiej z coraz większą uwagą analizują sytuację w dwóch innych regionach. Za niespełna dwa tygodnie lokalne władze wybiorą mieszkańcy Berlina i Mecklenburgii Pomorza Przedniego.
5: Piotr Kubiak z Instytutu Zachodniego w Poznaniu przewiduje, że w przypadku kolejnych regionalnych wyborów nie będzie tak dużego zaskoczenia.
6: W wypadku Mecklenburgii i Pomorza Przedniego tutaj rywalizacja się toczy między AfD i SPD. Tu premier Manuela Schwesig dość silną ręką kieruje lokalną polityką.
5: A to, zdaniem eksperta, solidna przeciwwaga dla alternatywy dla Niemiec.
6: Niemniej jednak sygnał płynący z Saksonii-Anhalt jest bardzo korzystny dla AfD.
5: Co może sprawić, że skrajnie prawicowa partia będzie zyskiwać w sondażach. Piotr Andrzejewski z Instytutu Zachodniego ocenia, że najbliższe wybory w stolicy kraju z pewnością nie będą przełomowe dla AfD.
7: W Berlinie nie, w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim już bardziej, tak? Tam co prawda nie ponad 40%, ale powyżej 30% ma AfD. To może być fala wznosząca dla tego ugrupowania.
5: Kolejne wybory w Niemczech odbędą się 20 września. Maciej Szefer, Polskie Radio.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
3: Przed nami ciepły dzień, jak na wrzesień. Opady deszczu możliwe tylko na Pomorzu. Temperatura maksymalna od 22 stopni na północy do 30 na południowym zachodzie.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
8: Wrzesień to dla rodziców kolejna lista wydatków po wyprawce szkolnej. Czas na składkę na pierwszą wycieczkę, komitet rodzicielski, ubezpieczenie. No właśnie, nad ubezpieczeniem NNW. Dla uczniów pochylimy się dzisiaj wspólnie z naszym ekspertem i odpowiemy na kilka pytań, a nawet obalimy pewne mity. Marek Klapa, zapraszam na magazyn Saldo. Naszym ekspertem jest pan Marcin Jaworski z Biura Rzecznika Finansowego, ale zanim o ubezpieczeniach, inny apel również z tej samej instytucji. Rzecznik Finansowy ostrzega przed nowymi sposobami, jakimi posługują się złodzieje. Przykładem jest oszustwo na dezaktywowaną kartę płatniczą. W ten sposób klientka jednego z banków straciła w kilka godzin 200 tysięcy złotych. Kobieta myślała, że przekazuje kurierowi zablokowaną kartę. Przewodniczący Krajowego Centrum Edukacji Ekonomicznej Waldemar Zbytek powiedział, że decyzje finansowe należy podejmować absolutnie, bez żadnego pośpiechu.
9: Jeżeli przeciętny Polak ma sytuację, w którym ktoś próbuje go przekonać do pewnych decyzji, które dotyczą znaczącej części, a może większości, a nieraz i wszystkich jego środków finansowych, które często oszczędzał przez całe życie, to po pierwsze, niech wstrzyma na chwilę oddech. Po drugie, niech zapuka do sąsiada, niech zadzwoni do dzieci, niech zadzwoni do kolegi, koleżanki. Nic się nie stanie, jeżeli podejmie tą decyzję pół dnia później.
8: Waldemar Zbytek dodaje, że osoby, które podejrzewają, iż padły ofiarą oszustwa, powinny bardzo szybko zwrócić się do banku oraz na policję. Eksperci z Biura Rzecznika Finansowego podkreślają, że jeśli zachodzi potrzeba zastrzeżenia karty płatniczej, należy to zrobić samodzielnie. Można tego dokonać za pośrednictwem aplikacji mobilnej, bankowości internetowej lub dzwoniąc na oficjalną informację.

0: linię banku. Po wykonaniu tej czynności warto sprawdzić, czy karta rzeczywiście ma status zastrzeżona. W studiu Polskiego Radia 24 witam bardzo serdecznie naszego gościa, a jest nim pan Marcin Jaworski z Biura Rzecznika Finansowego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak słyszeliśmy, różnymi kwestiami zajmuje się Biuro Rzecznika Finansowego. Przed chwilą było ostrzeżenie.
1: Tak, tak. I tu jeśli można, ja bym chciał podkreślić jedną rzecz w tej sprawie. Dlaczego my ją nagłośniliśmy? Dlatego, że ta pani padła ofiarą tak wyrafinowanej socjotechniki, że ona na początku powiedziała, czuła, że ma do czynienia z oszustami i zaczęła odrzucać te pierwsze połączenia i tak dalej. Była, można powiedzieć, bardzo świadomym użytkownikiem, ale mimo wszystko przez kolejne próby, przez kolejne takie wejścia, przez przesyłanie dokumentów na WhatsAppie, dała się jednak przekonać i wzięła udział niestety w tej manipulacji, która zakończyła się tym taką solidną stratą. Więc tu jest niezmiernie ważne, żeby też podkreślić, że naprawdę ci oszuści są mistrzami socjotechniki i nawet takie ostrożne osoby, mimo wszystko, jeśli już wejdziemy z nimi w dialog, to niestety możemy paść ofiarą takiej, takich oszustów.
0: Dziękujemy, że pan zwrócił na to uwagę i jeszcze raz apelujemy. Za każdym razem pamiętajmy, że pośpiech nie jest tutaj dobrym doradcą i warto jednak na spokojnie zastanowić się, a jeżeli nie jesteśmy pewni, skontaktujmy się z bankiem, porozmawiajmy z bliskimi, bo jak widać i słychać, bardzo łatwo stracić majątek i to, czego dorobiliśmy się przez całe życie. Ale tematem dzisiejszego naszego spotkania jest inna sfera finansów osobistych, nie ta bankowa, nie ta związana z pieniędzmi takimi odkładanymi przez nas, ale o ubezpieczeniach. Pan Marcin Jaworski jest tutaj specjalistą w Biurze Rzecznika Finansowego w obszarze ubezpieczeń. No i patrzę w kalendarz, 7 dzień września, rozpoczął się rok szkolny. Wielu rodziców dostało taką informację. Oprócz tam komitetu rodzicielskiego, jakichś składek drobnych, no to też składka na tak zwane ubezpieczenie szkolne. Różnie to w różnych szkołach jest nazywane. Nawet w niektórych szkołach wiem, że cały czas się wymienia nazwę pewnego towarzystwa ubezpieczeniowego i to już się tak przyjęło. Natomiast pytanie, zacznijmy od tego, czy to jest obowiązek?
1: Nie, zawarcie takiej umowy nie jest obowiązkowe. Tak naprawdę to należy do decyzji rodzica, czy chce ubezpieczyć dziecko, gdzie kupi taką polisę, jaki wybierze zakres ochrony. Wyjątek tak naprawdę, jeśli chodzi o ubezpieczenia, tak dotyczy wycieczek zagranicznych.
0: Zagranicznych,
1: tak,
0: podkreślimy to.
1: Które już planujemy w czasie roku szkolnego wtedy. To jest jedyny obowiązek ubezpieczeniowy, który trzeba zrealizować. Natomiast to roczne ubezpieczenie szkolne, absolutnie zawarcie tej umowy nie jest obowiązkowe, aczkolwiek nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że warto o tym pomyśleć.
0: No dobrze, bo pamiętajmy też, że rodzic sam decyduje, czy chce ubezpieczyć dziecko, to jest pierwsza rzecz. I gdzie kupi polisę? I jaki wybierze zakres ochrony? A zatem mamy tutaj pewną przestrzeń. Mówię tutaj w imieniu rodziców. I to w takim razie pochylmy się nad tym pytaniem i nad tą kwestią, którą pan tutaj użył. Czy warto w ogóle kupować NNW szkolne? Analizujecie w Biurze Rzecznika Finansowego wiele tych regulaminów. Różne sprawy też przychodzą, sporne czasami. Jak to wygląda w praktyce?
1: Powiem tak, zdecydowanie warto mieć ubezpieczenie na takich następstw nieszczęśliwych wypadków. Natomiast to, gdzie i w jakiej formie je kupimy, to już ma znaczenie drugorzędne. Ważne, żeby ono odpowiadało na nasze potrzeby. No i też było odpowiednie do naszych możliwości finansowych. No a powodów jest kilka, bo też trzeba pamiętać, że choć nazwa taka powszechna to jest NNW szkolne, ale tak naprawdę to NNW działa nie tylko w szkole, ale działa przez całą dobę, przez cały rok, także podczas wakacji, więc to rzeczywiście zapewnia taką całościową ochronę. Dodatkowo też pamiętajmy, że przy ubezpieczeniach NNW

0: obowiązuje taka zasada, że możemy dostać wypłatę po wypadku z każdego ubezpieczenia NNW, które posiadamy. To znaczy, jeśli mamy na przykład ubezpieczenie to szkolne, czasem dzieci są objęte ubezpieczeniem grupowym w ramach polisy rodzica, są też objęte ubezpieczeniem NNW komunikacyjnym, jeśli podróżują jako pasażer. Więc naprawdę tych tytułów może być kilka w razie wypadku, więc każda polisa ma swoją jakąś wartość. I trzecia rzecz, obecnie oferowane polisy, one znacznie różnią się od tego, co było oferowane jeszcze 10 lat temu. Ja o tym też wspominam, dlatego że w 2017 roku Rzecznik Finansowy przygotował taki raport dotyczący problemów z ubezpieczeniem szkolnym i rzeczywiście od tego czasu ten zakres tych umów się istotnie zmienił, bo zlikwidowano rzeczywiście też część kwestii spornych, które tam sygnalizowaliśmy. Dodatkowo też w branży pojawiło się takie przekonanie, że to ubezpieczenie NNW jest takim elementem promującym ubezpieczenia w świadomości młodych ludzi. W związku z tym rzeczywiście zaczęto troszkę poważniej traktować to ubezpieczenie, zaczęły się pojawiać takie ciekawe opcje, więc to rzeczywiście dzisiejsze ubezpieczenia są szkolne, mają zupełnie inny zakres niż te 10 lat temu.
1: To warto powiedzieć o tym, co się tak naprawdę zmieniło w tej kwestii, bo jeśli dobrze pamiętam, 10 lat temu to były przede wszystkim urazy, czyli nie wiem, złamana ręka, zwichnięty palec, konieczność szycia na przykład, czy kontuzja sportowa.
0: Tak, tak, bo i rzeczywiście te kwestie urazów, czy trwałego uszczerbku na zdrowiu są cały czas takim głównym elementem tej umowy, ale też wiele tych polis obejmuje na przykład przypadki poważnego zachorowania, daje wypłaty w razie pobytu w szpitalu, pomoc asystorską w razie jakichś problemów, rehabilitację po wypadku, na przykład po złamaniu ręki, co też jest rzeczywiście bardzo, bardzo fajną opcją. Wsparcie nawet w postaci korepetycji przy dłuższej nieobecności, wsparcie psychologiczne dziecka, również jeśli padnie ofiarą hejtu. Więc naprawdę jest z czego wybierać i co ważne, też rodzice mają taki większy wybór również właśnie w tych ubezpieczeniach grupowych. Ubezpieczyciele oferują różne warianty. Jeden rodzic może kupić ubezpieczenie za 50, inny za 100, inny za 150 zł. One będą się różniły tym zakresem ubezpieczenia, sumami ubezpieczenia, ale generalnie dużo łatwiej jest nawet w tych ofertach ubezpieczeń grupowych dziś wybrać sobie naprawdę bardzo, bardzo fajny pakiet dopasowany do naszych potrzeb i też możliwości finansowych.
1: Panie Marcinie, zwrócił pan uwagę na to, że ta nazwa ubezpieczenie szkolne, ono jest niedoskonałe, bo tak jak pan powiedział, ubezpieczenie NNW działa przez całą dobę, przez cały rok. To może być droga do szkoły, ale to może być też weekend, to może być też jakaś wycieczka z rodziną po szkole. No, ale czy zawsze takie ubezpieczenie daje ochronę? Bo możemy wyobrazić sobie taką sytuację i są takie sytuacje, niestety, że może zdarzyć się wypadek, który będzie skutkiem szaleństw na hulajnodze czy rowerze elektrycznym. Jak to wygląda w praktyce i czy faktycznie mówimy o takiej pełnej ochronie?
0: Ochrona jest rzeczywiście, może być rzeczywiście pełna, ale też pamiętajmy, że będąc ubezpieczonym jesteśmy zobligowani do przestrzegania prawa o ruchu drogowym, zasad tych, które nakładają na nas szereg obowiązków. I na przykład pamiętajmy o tym, bo to część rodziców może o tym nie wiedzieć, że od marca tego roku dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych, czyli po jezdniach, chodnikach, nawet pod opieką dorosłego. Mogą korzystać z takiej hulajnogi wyłącznie w strefie zamieszkania.
1: Czyli na przykład na osiedlu, tak, takim jest odpowiednio oznakowanym.
0: Tak. I jeśli taki kierujący hulajnogą młody człowiek, na przykład taki 11-latek, ulegnie wypadkowi, to może nie dostać odszkodowania właśnie

0: z ubezpieczenia NNW. I też bardzo ważna rzecz, w sieci jest moc filmików, gdzie dzieciaki chwalą się swoimi osiągami, jeśli chodzi o prędkość na hulajnogach elektrycznych, na rowerach elektrycznych. I pamiętajmy, że ubezpieczyciele wyłączają odpowiedzialność za wypadki powstałe podczas kierowania pojazdami zmodyfikowanymi technicznie lub jeśli pojazd nie miał odpowiedniego świadectwa kwalifikacyjnego. I tu właśnie chodzi o te wszystkie rowery elektryczne, które nie mają homologacji, w związku z tym nie można ich zarejestrować, czy też te e-hulajnogi, które tak zostały zmodyfikowane, że przekraczają tę dopuszczalną prędkość 20 km na godzinę. I po trzecie wreszcie, jak już mówimy o tych e-hulajnogach, to przestrzegajmy dzieci, żeby nie jeździły po dwie osoby. To jest, e-hulajnoga jest przeznaczona dla jednej, osoby. Jeżdżenie po dwie osoby to jest złamanie prawa i może to być też podstawą do odmowy wypłaty NNW szkolnego. No i po czwarte jeszcze właśnie w tym kontekście pamiętajmy, żeby nie pozwalać dziecku kierować e-hulajnogą, e-rowerem, quadem bez odpowiednich uprawnień. Bo dlatego, że ubezpieczyciele wyłączają swoją odpowiedzialność, jeśli prowadzimy pojazd bez wymaganych uprawnień i miało to wpływ na powstanie szkody.
1: Ja jestem bardzo ciekawy, bo tutaj pan zauważył i wskazał taką granicę, że rzeczywiście jeżeli mamy do czynienia z brawurą, z nieprzestrzeganiem przepisów, no to wówczas ubezpieczyciele też mogą powiedzieć, czy mogą odmówić udzielenia odszkodowania, ale jestem ciekawy, jak dużo jest w ogóle skarg do państwa instytucji, do rzecznika finansowego, które są związane z ubezpieczeniami szkolnymi. Kiedy rzeczywiście ewidentnie rodzic jest niezadowolony, ubezpieczenie nie zostało wypłacone albo zostało wypłacone w jego opinii zbyt małej wysokości.
0: Tu na szczęście można powiedzieć, że tych skarg nie ma dużo, dlatego że na ponad 13 tysięcy wniosków o interwencje dotyczących spraw ubezpieczeniowych w ubiegłym roku tylko 155 dotyczyło właśnie NNW szkolnego. Więc no, można powiedzieć, że skala nie jest duża i też nie widać jakiejś takiej rosnącej tendencji. Mniej więcej rok w rok dostajemy 100-150 takich wniosków, więc tutaj nie widać jakiegoś tam powodu do niepokoju. Najczęściej chodzi o spory dotyczące trwałego uszczerbku na zdrowiu. I tu rodzice uważają, że procent przyjęty przez ubezpieczyciela jest zbyt niski, w związku z tym to świadczenie jest zbyt niskie. To zresztą jest stały problem, nawet jeśli spojrzymy w ogólne warunki ubezpieczenia, bo ubezpieczyciele też coraz częściej definiują dość precyzyjnie, jaki procent wypłacą w razie zaistnienia jakiegoś zdarzenia, na przykład złamania ręki. Ale są też pozycje, które też pokazują, że jakiś uraz może być oceniony na przykład między 10 a 20%. No bo wiadomo, różne mogą być też skutki. No i to bywa tłem sporu, tak? Ale też widać rzeczywiście, że ubezpieczyciele starają się zdefiniować możliwie dużo przypadków, żeby było jasne, w jakiej sytuacji, jakie świadczenie dostaniemy. Dlatego jeśli spojrzymy już w ogólne warunki ubezpieczenia, to taka tabela tam może liczyć sobie często nawet kilkanaście stron, gdzie są opisane rzeczywiście wszystkie przypadki.
1: Proszę mnie poprawić, jeżeli popełnię błąd, ale ja sobie tak to kalkuluję, że może się wydawać, że lepiej kupić ubezpieczenie, które zapewnia wyższą wypłatę w razie poważnych skutków wypadku, wtedy kiedy te pieniądze rzeczywiście są potrzebne, niż wiele jakichś tam drobnych świadczeń. No, słyszałem o 200-300 zł za ugryzienie osy na przykład. Czyli powinniśmy to też odpowiednio sobie rozczytać, skalkulować, rozpisać w głowie.
0: No tak, to jest właśnie pytanie, które też każdy rodzic musi sobie zadać. Też warto podkreślić, że niektóre umowy NNW szkolnego zawierają taką

0: progresywną metodę ustalania, określenia świadczenia po wypadku. Bo standardowo jest tak, że za 1% uszczerbku mamy wypłatę 1% sumy ubezpieczenia. To znaczy, że w razie trwałego, całkowitego, 100% inwalidztwa mamy wypłatę całej sumy ubezpieczenia, czyli na przykład 50 tysięcy złotych. Natomiast system progresywny działa w ten sposób, że im poważniejszy uszczerbek na zdrowiu, tym wyższy jest ten mnożnik. Na przykład przy uszczerbku między 25 a 50% ten mnożnik to będzie na przykład 2% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku. A przy urazach skutkujących trwałym uszczerbkiem na poziomie na przykład powyżej 85% będzie to 3% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku. I to znaczy, że jeśli mamy tą podstawową sumę ubezpieczenia na poziomie 50 tysięcy złotych, to właśnie przy poważnych uszczerbkach wypłata może wynieść 150 tysięcy złotych. I teraz właśnie jest pytanie, czy wolimy rzeczywiście wypłatę czy pomoc właśnie w przypadku ugryzienia osy, czy wolimy rzeczywiście istotne wsparcie, kiedy dziecku stało się naprawdę coś bardzo bardzo poważnego. To jest kwestia taka, no oczywiście najlepiej mieć wszystko i wypłatę w razie ugryzienia osy czy kleszcza i wysokie sumy w razie nieszczęśliwego wypadku, natomiast no czasem możliwości finansowe są ograniczone i wtedy no, warto pomyśleć, co wolimy i dopasować też do naszych potrzeb.
1: Panie Marcinie, startuje sezon wywiadówek. W niektórych szkołach już na ten tydzień też są przewidziane takie pierwsze spotkania z rodzicami i pewnie ta kwestia ubezpieczenia szkolnego, ubezpieczenia grupowego się pojawi. Jakie pytania powinni zadać rodzice przy tej okazji? Albo co sprawdzić? No bo tutaj wyboru nie ma. Zazwyczaj to jest jedna propozycja i albo wchodzimy w ten temat, albo rezygnujemy i szukamy innych rozwiązań.
0: Tak, przy czym plusem jest to, że rzeczywiście dostajemy jedną propozycję wybraną danego towarzystwa, ale tam jest rzeczywiście więcej wariantów, które można sobie wybrać. I na pewno warto poprosić o to, żeby nauczyciel czy osoba, która się tym zajmuje, żeby ten przekazała nam oczywiście ogólne warunki ubezpieczenia, ale też są też takie uproszczone schematy, tabele, które pokazują, na co możemy liczyć, w którym wariancie. I rzeczywiście warto spojrzeć, co nam pasuje i zdecydować o tym świadomie i zadeklarować się, że chcemy na przykład wariant drugi, wariant czwarty, w zależności od naszych potrzeb i możliwości finansowych, ale też właśnie niezmiernie ważne jest to, żeby spojrzeć, co tam jest i być może też to nas zachęci do takiego poszukiwania, jeśli nie będziemy usatysfakcjonowani tą ofertą ubezpieczenia grupowego, do poszukiwania na przykład czegoś na rynku.
1: Ale też warto sprawdzić swój portfel ubezpieczeń, bo zdarza się, że my już jesteśmy jako rodzina świetnie ubezpieczeni w jakimś pakiecie i to dziecko też jest ubezpieczone, tylko nie pod nazwą NNW szkolnego. No i wtedy chyba nie warto dublować niektórych rzeczy, mimo że, jak pan wspomina, niezależnie od siebie te odszkodowania są wypłacane.
0: Tak, tak. I naprawdę w momencie, kiedy to są jakieś drobne urazy, to ta wartość tej polisy, no, nie widać jej tak bardzo. A w momencie, kiedy staje się naprawdę coś poważnego, to każde dodatkowe ubezpieczenie, ono rzeczywiście ma wtedy znaczenie i wtedy nagle tak przekonujemy się, że te ubezpieczenia naprawdę działają, naprawdę są potrzebne, bo rzeczywiście zapewniają wsparcie wtedy, kiedy jest to najbardziej potrzebne, czyli w razie na przykład jakiegoś trwałego uszczerbku na zdrowiu dziecka.
1: I pamiętajmy też, że w sytuacji, w której pójdzie coś nie tak albo okaże

0: że jednak mamy pewien problem z ubezpieczycielem, no to możemy też się zgłosić do instytucji, jaką jest rzecznik finansowy i zgłosić swoje wątpliwości. Czasami już pierwsza rozmowa pomoże rozstrzygnąć jakieś kwestie, a czasami jest rzeczywiście potrzebna taka pomoc instytucjonalna i taka rola pośrednika między tym ubezpieczonym a ubezpieczającym.
1: Tak jest i też my też możemy podejmować działania w postaci takiego postępowania interwencyjnego, ale też postępowania polubownego, co właśnie też w takich sytuacjach, kiedy mamy właśnie spór dotyczący nie tyle, czy odszkodowanie się należy, czy w jakiej wysokości, to postępowanie polubowne też ma swoje zalety i warto z niego korzystać. Przy czym też pamiętajmy, że zanim zgłosimy się do rzecznika finansowego, to najpierw reklamacja. To jest też szansa dla ubezpieczyciela na zmianę niewłaściwej decyzji. A jeśli to nie pomoże, to zapraszamy do rzecznika.
0: Czyli notuję, najpierw reklamacja, a potem jeżeli na przykład zostanie ona odrzucona, nie będziemy zadowoleni z odpowiedzi, tak to wówczas, nie wiem, wysyłamy do was maila z załącznikami, czy dzwonimy, jak to się odbywa formalnie?
1: Na stronie internetowej są wnioski, można je uzupełnić i przesłać do nas. Też w ostatnim czasie na naszej stronie pojawił się taki pewien schemat reklamacji, co jest też taką pewną podpowiedzią dla osób, które mają jakiś problem. Tam rozpisaliśmy właśnie takie wskazówki, co warto uwzględnić w reklamacji, żeby była ona możliwie pełna.
0: To informacja dla państwa. Adres internetowy rzecznika finansowego rf.gov.pl. Zatem łatwo zapamiętać i warto zajrzeć od czasu do czasu. Oby oczywiście tutaj ta pomoc nie była państwu potrzebna. Lepiej, żeby wszystko odbywało się bez jakichś komplikacji. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Pan Marcin Jaworski z Biura Rzecznika Finansowego był moim i państwa gościem.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Komentarz.
3: A nasze zaproszenie przyjęła pani doktor Agnieszka Zaręba, politolożka. Pani doktor, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam państwa.
3: Ta konwencja Prawa i Sprawiedliwości to nowe otwarcie politycznego sezonu, czy próba przekierowania narracji z tematów dla PiS-u problematycznych?
4: Powiem szczerze, że Prawu i Sprawiedliwości na pewno nie można odmówić takiej pracowitości i podejścia bardzo systemowy, czy też strategiczny do tematów, więc pewnie cele są dwa, o których pan redaktor powiedział, czyli na pewno odwrócenie poniekąd uwagi, ale z drugiej strony konsolidacja partii i tak jakby policzenie szabel, bo pamiętajmy, że ten kryzys w tej chwili bardzo mocno przechodzi przez właśnie środowisko Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie w regionach. Zresztą rozmawialiśmy o tym nieraz, że sierpień to był taki miesiąc, gdzie poszukiwano, szczególnie Mateusz Morawiecki poszukiwał tych osób nie do końca zadowolonych z Prawa i Sprawiedliwości, z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości, no i pewnie w tej chwili mamy takie liczenie, przyglądanie się regionom, no i przygotowanie się przede wszystkim na nową kampanię, czyli no, konsolidacja szyków.
3: Konsolidacja szyków. Pytanie też, czy uda się Prawu i Sprawiedliwości ten jeden cel osiągnąć, to znaczy odwrócenie uwagi od tematów problematycznych, no bo mamy aferę Zonda Krypto, ona dotyka między innymi byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, ale cały czas przecież wiceszefa Prawa i Sprawiedliwości. Z drugiej strony jest ten rozłam na prawicy, rozłam w Prawie i Sprawiedliwości, no i to ugrupowanie Rozwój Plus pod przywództwem Mateusza Morawieckiego. Czy nie są to jednak zbyt mocne i zbyt duże problemy dla Prawa i Sprawiedliwości, żeby udało się odwrócić od nich uwagę?
4: Na pewno, panie redaktorze, to jest trzęsienie ziemi, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, bo do tego dochodzą nam jeszcze, no powiedziałabym, pewne błędy w zarządzaniu partią, co rzadko obserwowaliśmy, jeżeli chodzi o prezesa Jarosława Kaczyńskiego. No to mam takie wrażenie, że chociażby to środowisko zostało bardzo mocno podzielone przez to, że tym kandydatem na kandydata został Przemysław Czarnek, który no wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości nie do końca jest akceptowany.

0: a do tego jeszcze to właśnie jego skręcenie na prawo. Więc myślę, że tutaj ten stały elektorat bardzo oczekuje zmiany, no ale na tę zmianę póki co się nie zanosi, chociaż być może spodziewajmy się kolejnego trzęsienia ziemi. Natomiast faktycznie mamy bardzo poważny kryzys, jeżeli chodzi o tę aferę Zonda Krypto, bo pomimo prób na wszelkie sposoby odcięcia się od tej afery i przekierowania narracji, że to jednak rząd Donalda Tuska jest w głównej mierze winny tej afery, no bardzo ciężko myślę, że to Polakom wytłumaczyć. To znaczy, jeżeli chodzi oczywiście o stały elektorat Prawa i Sprawiedliwości, to tutaj raczej nie spodziewajmy się, że ten elektorat się odwróci od tej partii. Natomiast jeżeli chodzi o tych niezdecydowanych, bądź takich, którzy sympatyzowali tylko z Prawem i Sprawiedliwością, no to myślę, że to jest spore obciążenie i na pewno obserwacja tego, co się dzieje, bo to są duże pieniądze z jednej strony, ogromne straty dla wielu Polaków, no i takie nie do końca jasne zasady tej giełdy, no plus niestety Zbigniew Ziobro, który wprost się przyznaje i to w taki trochę naiwny sposób się tłumaczy, że nie wiedział i myślał, że to taki dobroczyńca, pan Przemysław Kral, ofiarował mu ogromną kwotę.
1: No tak, ale tutaj Prawo i Sprawiedliwość z jednej strony chciałoby się odciąć i ten temat skończyć, z drugiej strony nie odcina się od Zbigniewa Ziobry. I pytanie, jak to rozumieć, no bo według zeznań głównego świadka w sprawie w aferze Zonda Krypto, cytowanego przez premiera Donalda Tuska, pieniądze miały trafić do Zbigniewa Ziobro i zostać przeznaczone na jego prywatne potrzeby, a wcześniej miało to związek z finansowym wsparciem fundacji związanej ze środowiskiem suwerennej Polski. Tutaj chodzi o 450 tysięcy złotych. Jarosław Kaczyński, pytany przez dziennikarzy, przyznał, że wie o sprawie od niedawna i informacje na ten temat miał uzyskać bezpośrednio od Zbigniewa Ziobry, ponieważ czasami rozmawia z nim przez telefon. No więc jest kontakt między panami. No i też Prawo i Sprawiedliwość nie odcina się w jakiś sposób znaczący albo w ogóle nie odcina się od Zbigniewa Ziobry.
0: Dlatego, że właśnie, panie redaktorze, to jest ta kwestia, że Zbigniew Ziobro cały czas ma bardzo duży potencjał i bardzo wielu sympatyków. I wbrew pozorom, wbrew temu, co jakby obserwujemy po stronie takiej, która jest stroną, powiedzmy, sympatyzującą z Koalicją Obywatelską, czy też generalnie ze stroną rządową, czy nawet z Konfederacją, no to naiwnością się wydaje, że Zbigniew Ziobro nadal jest w orbicie zainteresowania Jarosława Kaczyńskiego, ale biorąc pod uwagę to, jak bardzo tutaj trzeba liczyć na każdego w tej partii, a to środowisko Zbigniewa Ziobry jednak jest w tej chwili znaczące w Prawie i Sprawiedliwości, ba, nawet wielu tych młodych, o których właśnie mówiono, pochodzi ze środowiska Zbigniewa Ziobry, no to myślę, że Jarosław Kaczyński cały czas próbuje jednak nie odcinać się zupełnie od Zbigniewa Ziobry, bo zdaje sobie sprawę z tego, że pewnie część wyborców może się od niego odsunąć. Więc to jest, myślę, że zaskakujące dla kogoś, kto ma taki ogląd na całą scenę polityczną, ale osoby z samego środowiska Prawa i Sprawiedliwości, myślę, że doskonale rozumieją, dlaczego Jarosław Kaczyński nadal nie odcina się od Zbigniewa Ziobry. A nawet, panie redaktorze, no właśnie, te rozmowy telefoniczne, podkreślał to pan prezes, że jednak ten kontakt jest, w tym kontakcie pozostaje. I cały czas ta narracja o tej ofierze Zbigniewie Ziobrze, myślę, że dość dobrze rezonuje, jeżeli chodzi o tych stałych wyborców Prawa i Sprawiedliwości.
1: A propos tej konwencji, która rozpoczęła się w Warszawie, konwencji Prawa i Sprawiedliwości, słyszeliśmy też za sprawą naszego reportera, że ma zostać zaprezentowana taka młoda drużyna, która dołączy do Przemysława Czarnka, kandydata na premiera ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Czy ci młodzi politycy, czy ta inicjatywa w ogóle może coś zmienić w postrzeganiu Przemysława Czarnka przez elektorat?
0: Myślę, że to jest mało prawdopodobne. Młodzi ludzie, i proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, że wszyscy stawiają w tej chwili na młodych. Myślę, że to jest pokłosie tych niedawnych badań CBOS-u, gdzie wskazywano, że młodzi ludzie oczekują jednak określonej strategii postępowania i jednak dialogu pomiędzy politykami, a nie tylko i wyłącznie życia od afery do afery. Więc myślę, że tutaj wszystkie partie polityczne będą próbowały łowić nowych wyborców właśnie wśród młodych ludzi. Mam tylko wrażenie, że niestety ci młodzi, którzy są w Prawie i Sprawiedliwości, nie mają kompletnie pomysłu na tych młodych, bo przypomnę chociażby ten rajd po Polsce pana Patryka Jakiego, no, który skończył się naprawdę ogromną klęską wizerunku.

0: bo to spowodowało chyba sytuację kompletnie odwrotną zamierzonych celów. No pytanie, co padnie na tej konwencji, natomiast nie bardzo sobie wyobrażam, że młodzi ludzie gdzieś próbowaliby się chociażby identyfikować z Przemysławem Czarnkiem. Mało tego, myślę, że inne partie prawicowe mają lepszą ofertę dla tych młodych ludzi.
1: Kolejny temat przed nami dotyczący politycznej przyszłości, no właśnie, czy politycznej, to jest też pytanie a propos tej sprawy. Przyszłości Macieja Berka, który został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Teraz czeka na zatwierdzenie tej decyzji przez prezydenta Karola Nawrockiego i jak sam zainteresowany mówi, ma nadzieję, że prezydent w jego sprawie postąpi zgodnie z prawem. Wybrany do Trybunału Konstytucyjnego mówił o tym po spotkaniu z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Przypomnijmy, że posłowie wybrali Macieja Berka do Trybunału w piątek. Otwarte pozostaje pytanie, czy prezydent właśnie przyjmie jego zaprzysiężenie, czy nie. Na razie nowo wybrany sędzia nie myśli o innym scenariuszu.
2: Głęboko wierzę w to, że będziemy postępowali zgodnie z prawem i zgodnie z tym, co jest wyznaczone przez przepisy. I absolutnie nie namówicie mi państwo na to, żeby mówić, co się będzie działo, gdyby się zadziało tak, że prezydent czegoś nie będzie wykonywał.
1: To pytanie. Jest sens spekulować albo inaczej, pani doktor? Jakie według pani są szanse na to, że prezydent Karol Nawrocki przyjmie to ślubowanie Macieja Berka?
0: Szczerze mówiąc, panie redaktorze, zerowe. I to słychać było już w wypowiedziach kancelarii prezydenta, pana Boguckiego, zresztą nie tylko.
1: No mamy taką najnowszą wypowiedź. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker mówi w ten sposób. Trwają analizy co do zaprzysiężenia Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez prezydenta Karola Nawrockiego. Wiemy, że są duże wątpliwości.
0: No właśnie i zresztą myślę, że wiele osób z kancelarii podkreślało i tę, zresztą podczas nawet wyborów, czy debaty przed wyborami, przed wyborem pana Berka na sędzie Trybunału, była taka dyskusja na temat tego dokumentu dotyczącego jego kariery jako radcy prawnego. I myślę, że tutaj ten pretekst może zostać użyty przez prezydenta. A prezydent, prawda jest taka, że od wielu miesięcy, w zasadzie od początku tej kadencji, jeżeli prezydent ma wątpliwości, to jakby możemy mieć jasny przekaz tego, że jednak pan prezydent zachowa się dosyć przewidywalnie i pewnie nie będzie chciał zaprzysiąc pana Macieja Berka. No i cóż, będziemy mieli kolejną odsłonę dyskusji wokół Trybunału Konstytucyjnego, która na pewno tej instytucji nie służy. Chociaż no, miejmy nadzieję, może tym razem pan prezydent nas zaskoczy, chociaż byłoby to dla mnie ogromne zaskoczenie.
1: No tak, a pytanie co dalej, jeżeli nie będzie tej zgody prezydenta Karola Nawrockiego, to jak to się może potoczyć, no bo cały czas będziemy mieli chaos wokół Trybunału Konstytucyjnego. Cały czas jedna i druga strona będzie trzymała się swoich racji, a te racje niekoniecznie idą w parze z dobrem po prostu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.
0: Jak najbardziej. I tutaj mamy jakby taki, z jednej strony proszę zwrócić uwagę, że te wybory, jeśli chodzi o pana Macieja Berka, to pokazały, że jednak Donald Tusk rządzi w koalicji i jednak ma ogromne poparcie. I pomimo wielu osób, wielu posłów, którzy, jak to się mówi, nie cieszyło się, ale głosowało, to jednak zagłosowało za tą kandydaturą. Pytanie właśnie, panie redaktorze, o te dalsze kroki. Co takiego miałby Maciej Berek zrobić w Trybunale Konstytucyjnym? I tu spekulacji mamy naprawdę bardzo wiele. Tak, żeby uzdrowić to środowisko i uzdrowić tę instytucję, która naprawdę no, w tej chwili jest, myślę, że w takim myśleniu Polaków jest bardzo niedoskonała. No i w ten sposób mamy ogromny chaos prawny. Także no, zobaczymy, co się będzie działo, ale myślę, że problemów przed nami tym więcej, jeżeli właśnie pan prezydent nie przyjmie ślubowania pana Berka.
1: To a propos funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, kłania nam się sprawa generała Piotra Pytla. On zabrał głos po incydencie na lotnisku. Przypomnijmy, Straż Graniczna nie pozwoliła mu wylecieć z powodu nieaktualnego zakazu opuszczania kraju. Ktoś mógłby zapytać, jak to nieaktualnego. No, chodzi o sprawę z 2017 roku. Wtedy generał Pytel został zatrzymany. Zastosowano wobec niego dozór policyjny, a także zatrzymano jego paszport, co było połączone z zakazem opuszczania kraju. Sąd uchylił te środki w 2018 roku, co zostało potwierdzone przez rzecznika warszawskiej prokuratury. Straż Graniczna nie została jednak powiadomiona o tym fakcie. Minister Sprawiedliwości ocenił tę sytuację jako niedopuszczalną. A jak ocenia ją pani? Czy zgodzi się pani

0: za słowami tutaj ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, że to niedopuszczalne, no bo sprawa 2018 rok, mamy 2026, okazuje się, że ten zakaz nadal był aktualny w pewien sposób.
1: Jak najbardziej. To są sytuacje, które są niedopuszczalne, dlatego że one bezpośrednio dotyczą praw takich elementarnych, praw obywatelskich i praw człowieka. No jeżeli mamy zakaz wyjazdu z kraju, a on jest nieaktualny, no to bądźmy szczerzy, to jest godzi właśnie w te fundamentalne prawa człowieka. Ale niestety mamy w tej chwili taką sytuację, że ten chaos w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, myślę, że on dotyczy każdego, kto z tym wymiarem sprawiedliwości się spotyka. No te przedłużające się procesy, cały czas mamy dyskusję, kto jest polityczny, kto jest niepolityczny, niedrukowanie, czy też nie podawanie do publicznej wiadomości chociażby właśnie wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Więc naprawdę myślę, że w tej chwili widać dokładnie, jak bardzo wymiar sprawiedliwości jest gwarantem demokracji i gwarantem jakości naszego życia w kontekście właśnie praw podstawowych. I mam taką nadzieję, że myślę, że Polacy, którzy może nie do końca się interesują wymiarem sprawiedliwości, jest to dla wielu niezrozumiałe, dlaczego trwa ta taka mocna walka właśnie o przywracanie praworządności i o Trybunał Konstytucyjny, dostrzegą w tej sytuacji pana generała Pytla właśnie to, co może każdego dotknąć, jeśli ten wymiar sprawiedliwości będzie funkcjonował, jak funkcjonuje.
0: Bardzo dziękuję za pani komentarz w Polskim Radiu 24. Życzę dobrego i spokojnego dnia. Doktor Agnieszka Zaręba, politolożka, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
1: Dziękuję nawzajem. Wszystkiego dobrego.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: A razem z nami jest pan generał Roman Polko. Panie generale, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Na poligonie w Nowej Dębie wojsko pokazuje obronę polskiego nieba i przede wszystkim zwalczanie wrogich dronów. Czy taki pokaz ma dziś charakter przede wszystkim szkoleniowy, treningowy, czy jest również bardzo czytelnym komunikatem, że my jesteśmy przygotowani na zagrożenia z powietrza?
3: Przede wszystkim ma cel handlowy, krótko mówiąc, bo przecież wojsko doskonale wie, jak ten sprzęt sprawdzał się w warunkach, w działaniach bojowych. W tej chwili Polska dzięki programowi SAFE uruchomiła wiele programów. To są pioruny, warmaty, flyeye, kraby, raki, borsuki, mnóstwo takiego uzbrojenia nowoczesnego sprzętu, ale też wystawcy z innych krajów i partnerzy. No, jest to taka świetna okazja, żeby skonsultować, czym dysponujemy, w czym moglibyśmy współdziałać, jak poprawiać wspólnie i budować bezpieczeństwo chociażby w Europie, bo przecież na tym nam najbardziej zależy. Ja szczerze mówiąc podchodzę bardzo dużym dystansem do walorów wszelkich pokazów. Uważam, że są zbyt często realizowane, ale w tej sytuacji, kiedy są targi, no jest to w porządku. Mnie przypomina się taka trochę malowana armia, kiedy myśmy organizowali takie pokazy, które no nie wnosiły tak naprawdę żadnych walorów bojowych, tylko politycy lubili się na tym tle fotografować. No tak jak ostatnio minister Kosiniak-Kamysz, nie wiadomo z jakiej okazji, zorganizował dwulecie budowania Tarczy Wschód, a dzisiaj mówi o tym, że warto by uruchomić program SAN. No jeżeli ogłaszamy, że Tarcza Wschód, przynajmniej z punktu widzenia wojskowego, na 200 kilometrach jest gotowa, no to ja się pytam, gdzie są tam te sensory i efektory, które będą potrafiły rozróżniać na przykład stado ptaków od bezpilotowych środków napadu powietrznego.
0: No o tym sobie też porozmawiamy, ale to a propos samych pokazów. Mówi pan generał o tym, że one są według pana organizowane zbyt często. Dlaczego takie pokazy raczej, przynajmniej według pana, nie mają racji bytu?
3: To znaczy moje doświadczenie przede wszystkim z 6 Brygady Powietrzno-Desantowej pokazuje, że limity nalotów, bo przecież środków bojowych, no zbyt często były wykorzystywane do takich działań, które miały na celu no, wprowadzenie, nie wiem, zachwyt polityków czy dostojnych gości, a zbyt rzadko były wykorzystywane po to, żeby ćwiczyć tak zwane battle drills, żebyśmy jako ci, którzy prowadzą działania bojowe, no byli w stanie dysponować tymi środkami i sprawdzać, jak one się w praktyce zachowują. Bardzo często słyszę, kiedy dochodzi do jakichś skandali, tam zerwanie linii na przykład elektrycznej przez śmigłowiec, no i takie tłumaczenie ministra tego czy innego, że przecież żołnierze i tak muszą się szkolić. Nie, żołnierze wtedy, kiedy się szkolą, to nie narażają bez sensu cywili. Jest to realizacja.

zorganizowane zgodnie z jakimiś sztuką wojskową, z planami operacyjnymi w strefie bezpiecznej. No i chciałbym, żeby takie rzeczywiście elementy pokazowe raz w roku mogły

0: I to właśnie one są obecnie jednym z największych wyzwań dla obrony powietrznej Polski, ale nie tylko?
1: Myślę, że aktualnie tak, aczkolwiek jeszcze większym wyzwaniem jest sztuczna inteligencja, system zarządzania obroną powietrzną, zdolność do prowadzenia działań przeciwdywersyjnych. To są na dzień dzisiejszy absolutne priorytety. Bardzo dobrze, że pani minister, zresztą, która jest obecna na tych pokazach, podkreśla właśnie kwestię tego programu SAN i skutecznie potrafiła przeprowadzić czy wdrożyć w życie program SAFE, no bo to są te elementy, które odpowiadają na zapotrzebowanie wojskowych, bo wojskowi no, nie patrzą na to, skąd są pieniądze, ale te zapóźnienia wieloletnie muszą być nadrabiane w szybkim tempie. Nie mamy czasu na to, aby czekać na jakieś obiecane pieniądze, które SAFE Zero mam na myśli tutaj dokładnie, które być może w przyszłym roku się pojawią, a być może nie.
0: Może będą, może nie będą. Tymczasem nie tyle czas nas goni, czy my powinniśmy ten czas już gonić, bo tych zaszłości, tych rzeczy, które nie zostały zrobione w polskiej armii, tak jak pan wspomina, jednak jest sporo. Ale w takim razie, czy ten wspominany przez nas program SAN może zmienić sposób, w jaki myślimy o obronie przed dronami? Zwłaszcza, że nie zawsze opłaca się zwalczać stosunkowo tani bezzałogowiec bardzo drogim pociskiem.
1: Zdecydowanie tak. No, mamy chociażby WB Electronics, mamy polskie zakłady zbrojeniowe, mamy polską myśl technologiczną. No i tutaj program SAN to też godne pochwały jest. Bardzo mocno rząd nacisnął, aby był w krótkim czasie realizowany. Tutaj ta perspektywa czasowa jest z tego, co wiemy, około 2 lat i rzeczywiście to jest absolutny priorytet i myślę, że dużo w tym zakresie się dzieje. Nawet to jest chyba jeden z najważniejszych elementów tego pokazu, który się odbywa i akurat tutaj to uważam za bardzo cenną lekcję, bo to z pewnością poglądowo i przy współdziałaniu z partnerami poszerzy takie horyzonty i wyobraźnię, patrząc na to, że dzisiaj dron na polowarki w ciągu kilku miesięcy się starzeje. No i to, co planujemy, projektujemy, no, musi być dynamicznie zmieniane w taki sposób, aby rzeczywiście uzyskać tą przewagę technologiczną nad Rosją.
0: Pokaz w Nowej Dębie jest wstępem do 34. Międzynarodowych Targów Przemysłu Obronnego w Kielcach. Czy takie targi są dziś przede wszystkim miejscem prezentacji sprzętu, czy jednak mogą wpływać również na decyzje, ważne decyzje dotyczące bezpieczeństwa państwa?
1: Tak, to jest przede wszystkim rzeczywiście pokaz sprzętu, uzbrojenia, handlowcy wystawiają, ale targi zawsze są też takim miejscem, gdzie toczy się dyskusja na temat kwestii bezpieczeństwa, sztuki operacyjnej, wymiany myśli. Sam zresztą brałem udział chociażby w Jordanii, w targach, gdzie spotykałem się z generałem Gary Harrelem, dowódcą Delty, z różnymi ludźmi. Czyli krótko mówiąc, wokół tych salonów przemysłu obronnego no, zbierają się grupy i grupki, które nie zawsze formalnie prowadzą dyskusje, które bardzo często przekładają się później na praktyczną realizację wspólnych misji czy wspólne działanie na polu walki także.
0: Wspominał pan generał o tym, że różni politycy lubią się pokazywać na tle nowo kupionego wojskowego sprzętu. No z drugiej strony nie ma co się dziwić, ale na co my dziś powinniśmy zwracać większą uwagę? Na liczbę kupowanego sprzętu, czy na to, czy poszczególne systemy potrafią ze sobą współpracować?
1: No przede wszystkim powinniśmy jednak słuchać głosu tych, którzy będą ten sprzęt w praktyce wykorzystywali. Czyli no, nie kupujemy byle czego, bo akurat jest pod ręką, tylko no, potrzebne są plany operacyjne zbudowane na bazie polityczno-strategicznej dyrektywy obronnej, które no, będą odpowiadały na pytania, co i ile powinniśmy kupić. No, jest wiele takich dosyć kontrowersyjnych zakupów. Śmigłowce Apache wspaniałe, cudowne, ale pytanie, czy opłaca nam się kupować 100 Apache, czy lepiej było te pieniądze zainwestować chociażby w połowie w kupno jakichś nowoczesnych dronów. Pytanie znów o czołgi. Jak się sprawdzają na polu walki? No z pewnością są potrzebne i będą potrzebne, ale pytanie w jakiej ilości? No i myślę, że na te wszystkie pytania musi odpowiedzieć przede wszystkim armia i chyba odpowiada jednak, ale też właśnie przez tego typu różnego rodzaju pokazy no ma mniej takiej możliwości czy czasu na to, żeby sprawdzać przyjęte nowe założenia związane z doświadczeniami pozyskiwanymi z terytorium Ukrainy w praktyce.
0: To wróćmy teraz do tego, o czym pan wspominał w naszej rozmowie, czyli niedzielny alarm. Systemy radiolokacyjne wykryły obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi, a ostatecznie

0: Faktycznie okazało się, że było to duże stado ptaków. Czy z punktu widzenia wojska możemy mówić tutaj o prawidłowej reakcji systemu bezpieczeństwa? No bo zgodnie z obowiązującymi procedurami, to słyszymy ze strony Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, żadne tego typu wskazanie nie jest bagatelizowane i podlega szczegółowej weryfikacji. Czy jednak możemy powiedzieć o niepotrzebnym, fałszywym alarmie?
1: No, nadreakcja jest lepsza niż brak reakcji, to nie ma dwóch zdań, ale to jest też konkretny przykład, że no, to co nawet teraz na tym pokazie można oglądać, to jeszcze nie weszło w skład wojska. Dopiero mamy pierwsze samoloty F-35, o systemie SAM na razie mówimy, a system Barbara, o którym minister Kosiniak-Kamysz mówił ponad 2 lata temu, to jeszcze go nie mamy, po to żeby rzeczywiście mieć nowoczesny system rozpoznania, który potrafi zajrzeć 300 kilometrów w głąb terytorium Białorusi chociażby. No i wtedy, kiedy będziemy mieć te nowoczesne systemy, to do takich pomyłek czy takich niejasnych wskazań nie będzie dochodziło.
0: No właśnie, bo tutaj też mnie zastanawiało to, że radar może zarejestrować duże stado ptaków jako potencjalne zagrożenie. To pokazuje nam ograniczenia technologii, którą dysponujemy, czy raczej też konieczność właśnie istnienia człowieka i procedur, odpowiednich procedur, które potrafią zweryfikować takie wskazanie?
1: No jedno i drugie, ale tak naprawdę to rzeczywiście jednak ograniczenia technologii, którą na dzisiaj dysponujemy, nasycenia tą technologią, bo pojedyncze sztuki też wiele nie zmienią. I oczywiście technologia bez człowieka niewiele znaczy, czyli ten człowiek obeznany z tą technologią no potrafi zauważyć przy jej wykorzystaniu więcej niż ktoś, kto no po prostu patrzy tylko i słucha, co mu ta sztuczna inteligencja analizująca obraz podpowie.
0: Czy mieszkańcy Polski powinni przyzwyczaić się do tego, że w obecnej sytuacji geopolitycznej nawet nietypowe wskazanie radaru może uruchomić działania wojska?
1: No myślę, że tak. I tutaj znów dochodzimy do kolejnego obszaru, który też no, był mocno zaniedbany. Obrona cywilna i taka edukacja dla bezpieczeństwa. No ona nie może być taka infantylna, sprowadzająca się do tego, żeby spakować plecak ucieczkowy, nauczyć się, że modulowany głos syreny, no to znaczy, że coś się dzieje, to ona musi się sprowadzić do tego, żeby jednak ta komunikacja była konkretna. Jeżeli jest przekazywany sygnał alarmowy, to musimy wiedzieć, ile czasu mamy, bo wtedy decydujemy. Albo gdzieś chowamy się w tym miejscu, gdzie jesteśmy, czy nawet we własnym mieszkaniu, albo też mamy wystarczająco dużo czasu, żeby na wypadek takiego zagrożenia, no do tego schronu, który jest zazwyczaj kilkaset metrów od własnego domu, po prostu pójść.
0: To nieporozumienie z tym dużym stadem ptaków, panie generale, to powinien być dla społeczeństwa sygnał uspokajający, no bo system ostatecznie zadziałał, czy jednak ostrzegawczym, bo pokazuje, jak łatwo może dojść do zakłócenia normalnego funkcjonowania przestrzeni powietrznej?
1: Znaczy ja bym nie przesadzał z takim nadawaniem wagi temu, co się wydarzyło. Natomiast no, musimy sobie zdawać sprawę, że technologia czasem potrafi być zawodna, że no, nic jednak nie zastąpi człowieka, a technologię trzeba po prostu udoskonalać tak, aby rzeczywiście była odporna na takie znaki, które no, niekoniecznie są związane z rzeczywistością.
0: No to teraz podsumowując trochę te wątki, o których rozmawiamy, no bo mamy jednak ciekawy kontrast. Z jednej strony radar wykrywa stado ptaków, uruchamiając procedury weryfikacyjne. Z drugiej strony wojsko pokazuje systemy przygotowane do zwalczania realnych zagrożeń, w tym dronów, o których rozmawialiśmy. Jak daleko jesteśmy od sytuacji, w której polskie niebo będzie rzeczywiście wielowarstwowo chronione?
1: No to jest rzeczywiście program Wisła, Narew, Pilica, zostały uruchomione kilka lat temu, no ale to są zaniedbania z kilkudziesięciu lat. Myśmy zrezygnowali całkowicie z powszechnej obrony przeciwlotniczej właściwie. No system takiej obrony powietrznej po prostu budujemy od początku i na innych zasadach niż wcześniej funkcjonował. To nawet co pan powiedział, on musi być wielowarstwowy, musi opierać się na takim zarządzaniu przestrzenią powietrzną zintegrowanym, skomputeryzowanym, tak aby rzeczywiście sensory, które no muszą być rozmieszczone w terenie, plus jeszcze czynnik ludzki z wielu źródeł były łączone w jedną całość i na tej bazie, żeby były wskazywane te środki zwalczania, które powinny podjąć działanie. No a to się musi odbywać przy wsparciu technologicznym, ponieważ no dzisiaj nawet drony już nie lecą kilka godzin, tylko już mają napęd odrzutowy i taki to też w zestawieniu tego z tym systemem alarmowania, który tam się w Lublinie gdzieś pojawił, że ktoś tam musiał z domu

0: wyjść, żeby uruchomić syrenę i trwało to kilkanaście minut, no to to kompletnie nie będzie działało. To, to rzeczywiście wszystko musi ulec takiej rewolucji technologicznej.
1: Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i pana komentarz w Polskim Radiu 24. Generał dziękuję. Roman Polko był naszym gościem.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
4: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
5: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
4: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
5: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
3: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
4: Jacek Czarnecki
5: i Roch Kowalski.
2: Autopromocja.

0: Minęła piąta, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odwołany. Zakończył się atak na obszarze Ukrainy, brak zagrożenia na terytorium RP, informuje RCB, które apeluje o śledzenie komunikatów. Wcześniej pojawił się skierowany do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia komunikat o zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainie. Z jego powodu Polska poderwała myśliwce i postawiła w gotowość naziemne systemy obrony i rozpoznania radiolokacyjnego. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych informuje, że działania mają na celu zabezpieczenie polskiej przestrzeni powietrznej. Polski Komitet Olimpijski wykona dziś pierwszy krok w kierunku odwołania Radosława Piesiewicza. O 15:00 w Centrum Olimpijskim w Warszawie rozpocznie się posiedzenie prezydium zarządu PKOL-u. Działacze mają ustalić termin zebrania całego zarządu po zatrzymaniu i aresztowaniu prezesa Piesiewicza. To początek drogi naprawy sytuacji w komitecie, zapewnia członek prezydium PKOL Adam Korol.
1: Rzeczywiście jest to stajnia Ołgiasza i myślę, że każda osoba, która będzie chciała pokierować naszym komitetem, musi wrócić do dobrych praktyk, do takiego kolegialnego rządzenia komitetem olimpijskim, a nie takiego stylu rządzenia, jaki uprawiał pan Piesiewicz. Pan Piesiewicz po prostu zawłaszczył sobie komitet dla siebie.
0: Polski Komitet Olimpijski deklaruje, że posiedzenie całego zarządu zostanie zwołane nie później niż w ciągu 7 dni od posiedzenia prezydium. Zapowiada się prawdziwa rewolucja w procedurze karnej. Rząd chce zmienić zasady ugodowego sposobu rozstrzygania spraw. Ministrowie zajmą się dziś projektem resortu sprawiedliwości zakładającym nowe rozwiązanie. Umorzenie ugodowe na etapie postępowania przygotowawczego.
2: Możliwość ugodowego zakończenia niektórych spraw obowiązuje w polskiej procedurze karnej od 28 lat. Co czwarty wyrok zapada właśnie w takim trybie. Uwzględnia on interes pokrzywdzonego i zmniejsza liczbę kosztownych postępowań odwoławczych. Resort Sprawiedliwości podkreśla, że dzięki takim rozwiązaniom sądy mogą działać znacznie szybciej, a koszty postępowań karnych ulegają radykalnemu zmniejszeniu. Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje dodatkowo wprowadzenie umorzenia ugodowego, które pozwoli zakończyć postępowanie już na etapie prokuratorskim. Warunkiem jednak, że sprawca dogada się z pokrzywdzonym. Z tego rozwiązania nie będą mogli skorzystać wszyscy. Instytucja ta będzie ograniczona do wąskiej kategorii przestępstw oraz uzależniona od okoliczności sprawy i sytuacji sprawcy przestępstwa. Sylwia Białek, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
0: Naukowcy, przedstawiciele władz i organizacji społecznych rozmawiali w Sejmie o bezpieczeństwie.

0: klimatycznym Polaków. Debata dotyczyła sposobów ochrony ludzi, gospodarki i infrastruktury przed skutkami zmian klimatu.
1: Dwa lata po powodzi na południu Polski uczestnicy debaty ostrzegali, że Polska musi przygotować się również na przeciwne ekstremum.
2: Powódź jest bardzo spektakularna i łatwo ją zobaczyć, łatwo o niej mówić. Natomiast naszym problemem numer jeden jest susza. Ona od 15 lat się nasila i będzie nasilać się dalej. Temperatury rosną.
1: Mówiła profesor Iwona Wagner z Uniwersytetu Łódzkiego. Zdaniem profesora Wiktora Kotowskiego z UW odpowiedzią na oba zagrożenia jest zatrzymanie wody tam, gdzie spada.
3: Bo jeżeli my tą wodę zatrzymamy w górze zlewni, na mokradłach i w lasach, w zmeandryzowanych, odtworzonych rzekach, ona będzie wolniej spływać i zatrzymywać się również w glebie, to nie będziemy mieli poniżej zagrożenia powodziowego po silnych ulewach, a ta woda będzie dłużej krążyć w krajobrazie, a więc będziemy mniej narażeni na suszę.
1: Rekomendacje z debaty mają zostać przekazane politykom i poszczególnym resortom. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: Dziś poznamy laureatów 19. plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku. Uroczystość odbędzie się w gmachu Muzeum Historii Polski. Nagrody zostaną wręczone w trzech kategoriach: wydarzenie, wystawa i multimedia, a zwycięzców wyłonili w głosowaniu internauci. Dzisiejsza uroczystość to podziękowanie twórcom najlepszych projektów związanych z prezentacją historii naszego kraju, mówi rzecznik Muzeum Historii Polski Michał Przeperski.
4: To jest okazja do tego, żeby powiedzieć wielkie dziękuję. To jest okazja do tego, żeby zobaczyć to i zbilansować, co udało się w roku 2025, jeżeli chodzi o popularyzację historii, o edukację, o wystawy w polskiej historii, zrobić. Myślę, że to piękne święto wszystkich tych, którzy kochają polską historię.
0: Plebiscyt organizuje Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl oraz Muzeum Łazienki Królewskie. Jednym z patronatów medialnych plebiscytu jest Polskie Radio. W tym roku na nagrodę w kategorii wydarzenie ma szansę koncert z okazji stulecia Polskiego Radia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Przelotne opady deszczu mogą dziś pojawić się na Pomorzu późnym popołudniem i wieczorem, a przez cały dzień w północnej części kraju sporo chmur. Początek tygodnia przyniesie jednak ocieplenie. Temperatura maksymalna od 22 stopni na północy, około 27 w centrum i do 30 na południowym zachodzie.
5: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
6: Drop zwyczajny, zwany niekiedy polskim strusiem, był największym ptakiem Polski i osiągał wagę nawet 19 kg. Ostatnio wolno żyjący osobnik padł ofiarą kłusowników w 1986 roku. Potem zmarła samica, no i w zasadzie ten gatunek uznano za wymarły. Pojawił się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, właśnie księdze, która informuje, że danego gatunku już nie ma. I mimo gdzieś tam sporadycznych obserwacji, to właśnie mówiło się o tym, że dropia zwyczajnego już nie spotkamy, a tymczasem okazuje się, że ma szansę powrócić do Polski dzięki programowi i jego reintrodukcji. O tym dzisiaj porozmawiamy. Na łączach gość dr Ewa Burda, kierownik Ptasiego Azylu Uniwersytetu Zielonogórskiego, która sprawuje opiekę bezpośrednio nad tymi ptakami, no i opiekę merytoryczną nad projektem reintrodukcji dropia. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Jak wygląda ten ptak? Bo wspomniałam, że podobny do strusia, bo to rzeczywiście ogromny ptak.
7: To znaczy, no strusie są jakby dużo wyższe, dużo większe. Ja bym powiedziała, że to jest bardziej takie skrzyżowanie strusia, bardziej z indykiem, a tak bliżej to może z samicą bażanta. Natomiast no, samce są imponujące, mają imponujące opierzenie. Zresztą no, to są bardzo ładne ptaki, no i pięknie się prezentowały kiedyś na naszych polskich łąkach.
6: No właśnie, one żyły sobie na łąkach. Można je normalnie było spotkać te ponad 30 lat temu. A nawet 40 lat temu, dokładnie 40 lat temu ten ostatni padł ofiarą kłusowników.
7: Tak, dokładnie. Można je było spotkać na łąkach, na polach. Niestety, no, w związku z tym, że jakby rolnictwo bardzo mocno przyspieszyło i zaczęło się to właśnie intensywne rolnictwo, no niestety dropie musiały się wycofać ze swoich środowisk, ze środowiska swojego bytowania. Tak naprawdę straciły miejsca lęgowe, miejsca toków. No i z tego względu głównie właśnie te ptaki

0: wyginęło. Oczywiście były też inne czynniki wyginięcia tych pięknych ptaków, takie jak presja drapieżników, a także no niestety kłusownictwo. Także wszystko to niestety złożyło się na to, że te ptaki wyginęły. W Niemczech ten projekt, taki podobny bardzo do naszego, istnieje już od około 30 lat, tylko że Niemcy zaczęli wcześniej ten gatunek ratować. Polegało to tak samo jak w Polsce na zbieraniu jaj ze środowiska, inkubacji młodych, odkarmianiu ich i wsiedlaniu z powrotem do środowiska. No i te działania jakby no, na tej stronie niemieckiej pokazały to, że ta populacja jest stabilna, a nawet wzrasta właśnie dzięki tej czynnej ochronie. Bliźniaczy taki projekt w Polsce właśnie ma miejsce i dotyczy gatunku kulika wielkiego. Natomiast no niestety my nie mieliśmy tyle szczęścia, ponieważ w tych latach 80. nasze ostatnie ptaki padły ofiarami ludzi i niestety nie udało się tego gatunku utrzymać tak jak w Niemczech. Natomiast no, właśnie teraz mamy taki projekt, który wraz z Polskim Związkiem Łowieckim, a także z Uniwersytetem Zielonogórskim i Fundacji Stowarzyszeniu w Niemczech, które zajmuje się właśnie ochroną czynną gatunku, jakim jest drób, dzięki współpracy tym wszystkim jednostkom, mamy szansę na to, że ten drób do Polski wróci. Obecnie mamy 8 młodych ptaków. Jaja pozyskaliśmy z Niemiec. Staraliśmy się o te jaja bardzo długo, ponieważ tak naprawdę jakby początek tego projektu i zamysł, aby reintrodukować dropia, no, ma już kilkanaście lat. I po kilku latach starań doszło do tego, że właśnie otrzymaliśmy od strony niemieckiej 10 jaj, z których wykluło się 8 ptaków, no i obecnie są pod naszą opieką i we wrześniu, październiku będziemy już te ptaki, że tak powiem, wsiedlać na wolność, kiedy będą już samodzielne.
1: Ale jak to się udało, że one się wykluły, jak się opiekowano tymi jajkami, gdzie one przebywały, w jaki sposób właśnie były pod pani między innymi opieką?
0: Tak, jaja trafiły do nas w czerwcu i trafiły do stacji hodowli dropia, tam gdzie generalnie wszystko się odbywa, to jest w północnej części województwa lubuskiego. Wcześniej oczywiście stacja została wyposażona w odpowiedni sprzęt. Wzorowaliśmy się na niemieckim projekcie, ponieważ mają 30-letnie doświadczenie, także tutaj nie wyważaliśmy otwartych drzwi, więc po prostu zaopatrzyliśmy się w taki sprzęt, jaki używają w niemieckim projekcie, więc zostały zakupione inkubatory. Transport jaj wcale też nie był taki prosty i oczywisty, ponieważ w samochodzie, którym były transportowane jaja, musi być odpowiednia temperatura, odpowiednia wilgotność. Jaja muszą być zabezpieczone przed wstrząsami, tak też, żeby się o siebie nie opobijały. Także tutaj została zatrudniona specjalna firma do przewozu zwierząt egzotycznych, która ma wszystkie pozwolenia na to, żeby właśnie móc przewozić jaja chronionych gatunków.
1: Czyli jak cenne szkło, porcelana, tak cenne były te jajka i przewożone z należytym szacunkiem.
0: Dokładnie, tak samo też musieliśmy mieć zgodę na wwóz takich jaj do Polski udzielonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i tak dalej, więc naprawdę no, tutaj bardzo dużo rzeczy było do zrobienia, nim te ptaki się tutaj pojawiły, wszystkie zgody żeśmy uzyskali, no i trafiły właśnie do naszej stacji, gdzie zostały umieszczone w inkubatorach. Pierwszy ptak wykluł się po kilku dniach, bodajże to było z tego co pamiętam 10 czerwca, no i tak co kilka dni wykluwał się kolejny. Z 10 jaj, jak wspomniałam, wykluło się 8 piskląt. W inkubatorach była zapewniona odpowiednia wilgotność, a także temperatura. Jaja były codziennie obserwowane, czy nie zaczynają się kluć. Podczas już inkubacji samej opiekunowie ptaków nucili specjalną melodię, którą później wodzi się ptaki na zewnątrz, żeby wdrukować im ten dźwięk, tak jak kwoka, jak matka odzywa się do swoich piskląt. Tak my mieliśmy melodię, żeby ptaki identyfikowały nas, opiekunów, jako swoją matkę, tak żebyśmy mogli później no, robić jakby dalsze etapy opieki nad nimi. Także tutaj odzywaliśmy się do jaj w inkubatorach.
1: A w jaki sposób jest pani w stanie sobie przypomnieć albo nam tutaj zanucić?
0: No to znaczy, to jest taka melodyjka, której raczej wolałabym nie, ponieważ jak ktoś będzie później widział ptaka na wolności, to wolałabym, żeby jej nie użył. To jest prosta melodia, to jakby nie ma znaczenia.
1: Tylko chodzi o to, żeby one kojarzyły te melodie z

0: bezpieczeństwem.
1: Dokładnie, ze swoją matką. No i obserwowaliśmy te jaja, co jest bardzo ciekawe i zaskakujące, że właśnie kiedy te jaja były nawet już w inkubatorach i słyszały tą melodię, to jaja po prostu zaczynały się ruszać. To jest taki dość dziwny widok, ale no jaja, że tak powiem, kołysały się na boki. Wtedy też wiedzieliśmy, że żyją, więc to też był bardzo ważny wskaźnik tego, bo jeżeli jakieś jajo się nie ruszało, to musieliśmy mieć baczność na to właśnie, żeby podczas inkubacji z innymi jajami ono nie wydzielało jakichś bakterii, którymi mogły zakazić się jaja zdrowe. Więc takie jaja, które się nie uruszały, były podejrzane, były przekładane do innego inkubatora, żeby tym żywym, zdrowym nic się nie stało.
0: Czyli to były dwa jaja, skoro wykluło się 8 na 10.
1: Tak. No później nadal jesteśmy w inkubatorach, kiedy jaja pękały, były przenoszone do specjalnych klujników, gdzie jest już całkiem inna wilgotność, dużo wyższa i troszeczkę inna temperatura, tak żeby zapewnić no, idealne parametry do tego, żeby ten ptak mógł się wykluć, więc no, to takie czuwanie nad jajami było dość intensywne, bo to taki nefralgiczny moment tak naprawdę w opiece nad jajami, no i później nad pisklętami.
0: Ale to chyba niesamowite, natomiast jak one się wykluwały, jak to jajo zaczynało pękać i widać było, że coś tam się pojawia, jakieś życie.
1: Tak. Takie od pęknięcia do wyklucia zazwyczaj trwało to około 11 godzin od pierwszego pęknięcia, więc to naprawdę taka intensywna praca tego małego ptaka w tym, żeby z takiego jaja się wydostać. My nie pomagaliśmy nigdy przy wykluwaniu, one muszą same to zrobić. No chyba, że już ten czas wykluwania jest zbyt długi i pisklę jest zbyt zmęczone, żeby otworzyć, to wtedy ewentualnie można pomagać, natomiast tak, to pisklę musi samo sobie poradzić z tym jajem. Następnie, kiedy ptak się wykluł, był przenoszony pod czerwone światło i na matę grzewczą, tak żeby sobie spokojnie wysechł, żeby miał zapewnione ciepło od dołu i od góry. No i później już taki ptak trafił do odchowalnika, gdzie był karmiony i pojony, była nucona mu melodyjka. Jeżeli była ładna pogoda na dworze, to już od drugiego dnia wychodziliśmy na dwór i poznawaliśmy, że tak powiem, przestrzeń, w której dalej się wychowywał i wraz ze wzrostem ptaków po prostu ta przestrzeń się powiększała, aż jesteśmy w momencie, w którym tak naprawdę zwierzęta teraz są na wolierach, które są przykryte siatką wolierową, żeby żaden drapieżnik nie miał do nich dostępu, no i śpią już całkiem na zewnątrz, są bardzo samodzielne, teraz już latają, także no teraz no już idzie im trzeci miesiąc, więc to już naprawdę są spore ptaki od 60-gramowych piskląt. Teraz myślę, że chłopaki ważą już takie solidne 3 kilo, także sporo urosły.
0: Obserwowanie tego, jak wykluwają się ptaki, zwłaszcza takie, których nie widzieliśmy na wolności od 40 lat, to musi być niesamowite przeżycie. O tym dzisiaj z dr Ewą Burdą, kierownik Ptasiego Azylu Uniwersytetu Zielonogórskiego, rozmawiamy. Pani doktor sprawuje opiekę nad tymi ptakami. No i podejrzewam, że jak one się wykluwały, a tak jak pani wspomniała, było to kilkanaście godzin, to nie było spania, jedzenia, tylko człowiek przy tym inkubatorze stał i czuwał? Czy były jakieś dyżury, żeby ktoś zawsze miał oko na te dropie?
1: To znaczy tak, w stacji zawsze ktoś był, więc tutaj, jak zresztą do tej pory jest, nie jest tak, że ptaki są zostawione same. Zawsze jakiś pracownik jest w stacji i informujemy się nawzajem, co się dzieje, żeby po prostu jakby wszystko było dobrze. Natomiast jeśli chodzi o samo wykluwanie, to też tak, no nie staliśmy nad tymi ptakami. Chcieliśmy, żeby miały spokój. Jeżeli wszystko szło jakby zgodnie z planem i gładko, to nie niepokoiliśmy bez potrzeby ptaków. Natomiast co kilka godzin się faktycznie sprawdzało, co się dzieje z ptakiem. One w nocy zazwyczaj się nie kluły. Zazwyczaj w nocy ptaki śpią, więc tutaj jakby kiedy się wykluwały nocą, to odpoczywały sobie właśnie w ciągu tej nocy, a do dalszego klucia podchodziły rankiem, więc tutaj jakby nocnych dyżurów nie trzeba było sprawować. Jeżeli miałam jakiekolwiek wątpliwości co do tego, co się dzieje z ptakami i z jajami, to mam na tyle dobry kontakt właśnie tam z pracownikami, z osobami bardziej doświadczonymi, które pracują w stacji niemieckiej, że jeśli miałam jakiekolwiek wątpliwości, kiedy

0: coś wydawało mi się, że z pisklęciem może być nie tak, to zawsze mogłam zadzwonić, wysłać zdjęcie, filmik i dostawałam po prostu poradę albo uspokojenie, że to jest okej, nic się nie dzieje. Także tutaj bardzo pomocna jest ta strona niemiecka, bo im też bardzo zależy na tych ptakach. Także tutaj no, naprawdę bardzo ogromne wsparcie merytoryczne i takie wsparcie po prostu z doświadczenia mamy w kolegach z Niemiec, więc to jest bardzo, bardzo pomocne.
1: A chętnie podzielili się tymi jajami? Czy to było trudne zdobyć te 10 jaj, z których 8 okazało się były zdrowe i wykluły się ptaki?
0: Myślę, że to nie jest kwestia chęci. Tylko tutaj no, musieliśmy spełnić wiele warunków jako polska strona do tego, żeby Niemcy zgodzili się nam te jaja dać, czyli musieliśmy przygotować odpowiednie środowisko, znaleźć odpowiednie miejsce do tego, żeby te ptaki mogły później funkcjonować, ponieważ no, nie jest sztuką wychować młode, chociaż no, jest to trudne. Ale później te ptaki trzeba gdzieś wypuścić, one muszą gdzieś mieć miejsca do bytowania. Więc tak naprawdę najtrudniejszym takim etapem dla nas było przygotowanie wszystkiego przed przyjęciem jaj. Później już jakby to było łatwe. No i kiedy wybraliśmy miejsce, przygotowaliśmy się na to, żeby te dropy do nas przyjechały, to Niemcy jakby tak chętnie oddali nam jaja i chcą z nami współpracować, tylko no mówię, no najtrudniejsze jest zapewnienie później bytowania tym ptakom.
1: Co teraz będzie się działo? No bo tak jak pani wspomniała, wyklucie to ten początek historii. Teraz trzeba pomyśleć, co dalej i czy ten ptak poradzi sobie na wolności. To jakie są plany co do dropia?
0: Plany są takie, że no, trafią teraz do woliery adaptacyjnej, gdzie będą już no, usamodzielniane. Nie będziemy się tak intensywnie nimi opiekować jak do tej pory. Woliera adaptacyjna będzie w pobliżu stacji, więc w pobliżu terenu, który one znają ze spacerów, na które z nimi chodzimy w celach właśnie poznania środowiska. Tamto środowisko jest dla nich dobre. Zapewnimy też im pokarm na zimę, czyli zrobimy specjalne takie parcele rzepaku, żeby mogły po prostu tą zimę przetrwać. Oczywiście ptaki mają skrzydła i mogą odlecieć, to jakby oczywiste i mogą polecieć gdzie będą chciały, mogą wrócić sobie do Niemiec, jeżeli tam będą miały lepsze warunki do bytowania. Natomiast my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby
1: Żeby
0: te
1: zostały u
0: ptaki
1: nas.
0: zostały, dokładnie. Samice zostaną wyposażone w geolokalizatory, więc będziemy mogli śledzić to, co się z dziewczynami dzieje. Niestety u samców nie da się tego zrobić ze względu no, na brak możliwości takich anatomicznych, dlatego tylko samicom te logery się zakłada. Więc sprawdzimy, czy radzą sobie w środowisku, czy tutaj jest duża presja drapieżnictwa na nie, czy nie. No i gdzie? Gdzie polecą, to będzie dla nas bardzo dużą wskazówką. Więc no, plany są takie. Oprócz tego chcemy też, wcześniej nie było takich możliwości, żeby wdrożyć programy rolno-środowiskowe dla dropia, ponieważ nie było dropia. A jak nie ma ptaka, to nie można wdrożyć programu. Więc teraz, jeżeli te ptaki wypuścimy, to powstaną programy rolno-środowiskowe dla rolników, takie, żeby nie używać pestycydów, żeby była duża baza pokarmowa dla tych ptaków i tak dalej. Więc tutaj jakby dalej będziemy iść właśnie w przygotowanie dobrego środowiska i dobrych miejsc dla tych ptaków.
1: No i pytanie, czy one później w naturze postanowią się same rozmnażać, skoro mamy i samców, i samice, to jest taka nadzieja.
0: Tak, akurat na 8 ptaków mamy 4 samce i 4 samice, co
1: Idealnie.
0: tak się spotykane. No problemem jest to, że chłopaki dorastają płciowo, dojrzewają w wieku około 5-6 lat, więc to jest jeszcze naprawdę sporo czasu do tego, żebyśmy mieli swoje ptaki. Dziewczyny dojrzewają płciowo w wieku 2-3 lat, więc szybciej. No niestety tutaj na panów będzie trzeba troszeczkę poczekać. Natomiast no, w przyszłym roku, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to dostaniemy kolejne jaja od Niemców. Tutaj we wrześniu odwiedzi nas pan Henryk Watzke, który jest liderem programu w Niemczech. Pomoże nam założyć logery na samice, no i sprawdzi generalnie, jak tutaj się miewamy. No i na tej też podstawie zobaczymy, czy otrzymamy kolejne jaja, więc będziemy mieć tutaj wizytację, że tak powiem. Ale jakby nie boję się, to jest bardzo, bardzo doświadczeni, merytoryczni ludzie, którzy jeżeli

0: zobaczą jakiekolwiek błędy, to nam je powiedzą, ale po to, żeby na przykład właśnie coś naprawić, coś polepszyć, żeby...
1: Wesprzeć, a nie zrezygnować z tego programu.
0: Tak, dokładnie, bo to też trzeba mieć uwagę na to, że jak ktoś mówi, że warto by było zrobić tak lub tak, to nie dlatego, że nas nie lubi, tylko dlatego, żeby po prostu nam pomóc, żebyśmy byli lepsi. Więc ja tutaj jakby każdą radę i wskazówkę jakby biorę do siebie jako coś, co możemy polepszyć. Więc no sprawa tak wygląda.
1: Drop zwyczajny, chociaż niezwyczajny, bo wyginął 40 lat temu i teraz pojawia się w naszym kraju. Być może będzie można go kiedyś zaobserwować, na przykład podczas spaceru na łące, na polu, bo to chyba takie miejsce chętnie wybrałby na swoje bytowanie. Doktor Ewa Burda, kierownik Ptasiego Azylu Uniwersytetu Zielonogórskiego, cały czas z nami. No, matka tej ósemki, która już całkiem dojrzała, całkiem odchowana, będzie mogła niebawem poczuć trochę wolności. Takie idealne miejsce do zamieszkania, do osiedlenia się dla dropi to właśnie łąka, czy bardziej szukają spokoju w lesie?
0: Nie, to jest ptak typowo stepowy, więc rozległe, otwarte pola i łąki to jest jego ulubiony krajobraz, wręcz taki bezdrzewny, bez żadnych zakrzewień, więc tutaj taki właśnie płaski, równy teren właśnie stepowy, to jest dla niego taki raj. Natomiast czy go można tak łatwo spotkać? No nie do końca, bo jest to ptak, który jest bardzo płochliwy, ale to naprawdę bardzo mocno, więc zobaczenie go w naturze może być nie lada takim problemem. Natomiast w miejscach, gdzie drop ewentualnie będzie spotykany, powstaną specjalne takie czatownie, żeby ptaka nie stresować, gdzie będzie można wejść i po prostu za pomocą lornetki czy lunety poczekać, aż się pojawi i poobserwować go w naturalnym środowisku. Ale myślę, że na takim zwykłym spacerze to no niestety nie będzie to takie proste.
1: A w jaki sposób one gniazdują? To znaczy, czy budują sobie gniazdo na drzewie, czy właśnie skoro te otwarte tereny to gdzieś chowają się w trawie, czy w ogóle mają gniazdo, czy tam gdzie staną, tam po prostu przysną?
0: Te ptaki nie budują gniazda, one składają jaja na ziemi w takim malutkim dołku, często jest to jedno lub dwa jaja. I samica je wysiaduje. Są to zagniazdowniki, czyli takie ptaki, które po wykluciu od razu są zdolne do takiego samodzielnego bytowania. One nie siedzą w gnieździe, tak jak znane nam różne ptaki w dziuplach czy właśnie na gnieździe, tylko kiedy kwoka wysiedzi już jaja, to piskle ma kilka godzin czy kilkanaście godzin na to, żeby odpocząć i od razu wtedy rusza za matką i matka wodzi młode i karmi zdzioba, ewentualnie pokazuje, co można jeść i piskle samo zaczyna pobierać pokarm.
1: No ale to, żeby te dropie, które się wykluły u państwa w inkubatorach, zostały rodzicami, no to jeszcze, jak wspomniałyśmy, 5 lat, zanim panowie dojrzeją. A czy te ptaki mają jakieś imiona? Nazwaliście je?
0: Nie nazywamy ptaków. Ptaki mają założone kolorowe obrączki, dzięki którym wiemy, kto jest kim. Tak, żeby wiedzieć ewentualnie, kiedy coś się dzieje albo nie chce jeść, to tutaj obserwujemy je po prostu po kolorach obrączek. No i powiedzmy, że to wtedy są ich imiona, czyli po kolorach.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę dr Ewa Burda, kierownik Ptasiego Azylu Uniwersytetu Zielonogórskiego, która sprawuje opiekę nad ptakami oraz opiekę merytoryczną nad tym projektem. Bardzo, bardzo zazdroszczę tego przeżycia, jak mogła pani oglądać wykluwanie tych niezwykłych ptaków. No i trzymam kciuki, żeby dobrze im było u nas w kraju.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Samozdrowie.
4: Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska. Dzisiejszym gościem, moim i Państwa, jest pani Kinga Fromlewicz, edukatorka menopauzalna. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: Proszę Państwa, 7 września obchodzimy Światowy Dzień Menopauzy w Pracy. Dlaczego w ogóle potrzebujemy takiego dnia i czy menopauza rzeczywiście jest problemem w pracy dla pracodawców i dla pracowników?
5: Ja bym zaczęła od tego słowa problem, ponieważ semantyka ma bardzo duże znaczenie i rzeczywiście unikałabym tego słowa w kontekście praca i w połączeniu z menopauzą.

0: Może wyzwanie? Czy jest wyzwaniem?
1: Tak. Jest wyzwaniem, jest tematem w ogóle coraz większym i dotykającym coraz większą liczbę pracodawców, firm. Z prostego powodu. Starzejemy się. Jako społeczeństwo starzeje się cała Europa. Jakby demograficznie jest to wyzwanie. Dane GUS mówią, że do 2030 tych kobiet w wieku okołomenopauzalnym, tam jest dosyć duże te widełki pomiędzy 45 a 60, będzie nas prawie 4,5 miliona. No to jest całkiem duża siła, z którą myślę trzeba się po pierwsze liczyć, ale też przede wszystkim trzeba dostrzec. I Światowy Dzień Menopauzy w Pracy jest całkiem świeżym przedsięwzięciem zainaugurowanym przez Europejskie Towarzystwo Menopauzy i Andropauzy w 2021 roku.
0: Młode święto, tak?
1: Młode święto, o którym jeszcze tak nie do końca dużo się mówi. W 2019 były w ogóle dopiero pierwsze rekomendacje właśnie Europejskiego Towarzystwa na temat tego, w jaki sposób można w miejscu pracy wspierać. I muszę powiedzieć, ja tematem zajmuję się od 3 lat. Rozmawiam z polskimi firmami od tych 3 lat. No i już zrobiliśmy ogromny postęp.
0: No i właśnie będziemy o tym rozmawiać. Dlaczego w ogóle o tym mówić? Dlaczego to jest potrzebne? Co mówić? Jak mówić? Z kim rozmawiać? Ale powiedzmy, może wytłumaczmy naszym słuchaczom, dlaczego menopauza w pracy może wpływać na funkcjonowanie zawodowe kobiety i czy w ogóle wpływa? No przecież menopauzę przechodziły nasze mamy, babcie i nikt się w ogóle nad tym nie zastanawiał.
1: Tak, tylko jak pewnie sobie też pani pomyśli o swojej mamie albo babci w wieku około 40 lat, 45-50, no to pewnie się pojawia takie skojarzenie, że prawdopodobnie już była babcią, miała wnuki, więc trochę dzisiejsza 50 jest trochę inna od tej 50 naszych poprzedniczek, naszych mam i babć. My jesteśmy zdecydowanie bardziej długo też aktywne zawodowo, dłużej się rozwijamy też zawodowo, tak cały czas jesteśmy w takim nieustającym tak naprawdę etapie też nauki, rozwoju, próbowania nowych rzeczy, więc ta aktywność zawodowa jest po prostu dużo większa. I ja wiem, że to jest bardzo popularny argument przeciwników tego tematu w miejscu pracy, że nasze mamy właśnie i babcie i tak dalej.
0: I było cicho i nie było to żadnym wyzwaniem, nie było tematem rozmów.
1: Tak, dlatego teraz my, ja mam lat 48 i właściwie czuję, że trochę rozbijam tabu menopauzalne. O menopauzie mówi się coraz więcej na szczęście w przestrzeni publicznej.
0: I na szczęście ja też zwrócę uwagę o andropauzie.
1: Zdecydowanie.
0: Żeby nie było, żeby nikt się tutaj nie czuł poszkodowany, że my tylko menopauza i kobiety. W audycji Samozdrowie też poruszaliśmy temat andropauzy i to też jest temat, który się pojawia w przestrzeni publicznej, nawet w przestrzeni rozmów z pracodawcami, którzy już zaczynają rozmawiać o tym, no co się dzieje i z pracowniczkami, i z pracownikami.
1: Muszę pani powiedzieć, że na moje warsztaty i webinary w firmach bardzo często przychodzą panowie i bardzo często, pomimo tego, że one na przykład w tytule mają menopauza, chociaż firmy już teraz, to co pani powiedziała, coraz częściej proszą, żeby dodać też moduł o andropauzie i jakby pokazać, co wtedy może się dziać z panami. I rzeczywiście jest dużo pytań też o ten etap w życiu mężczyzn. I oni wykorzystują te okazje, kiedy rozmawiamy o zmianach hormonalnych u dojrzałych kobiet, żeby też porozmawiać o swoim zdrowiu właśnie na tym etapie. Pytała pani, dlaczego to w ogóle warto podejmować ten temat i tak dalej. No, i dlaczego to wpływa na pracę? Z prostego powodu. No, menopauza nie robi sobie wolnego od 9 do 17. To nie jest tak, że ja wychodzę z domu, zamykam drzwi i mówię, to teraz ty tutaj poczekaj na mnie, a ja idę i będę teraz w 100% tak, prawda, performować, mówiąc korporacyjnie, jak wcześniej. Jednym z takich najczęstszych objawów, które bardzo wpływają na
0: funkcjonowanie w środowisku innym niż domowe.
1: Dokładnie tak. I które same kobiety też zgłaszają, to są problemy z koncentracją. To są problemy z pamięcią, trochę tak zwana mgła mózgowa, gdzie zdarza się zapominać słów. Czasem kobiety mają taką zawieszkę, można powiedzieć, że jakby szukają panicznie słowa. I rzeczywiście boją się bardzo często w środowisku firmowym, zawodowym powiedzieć po prostu, tak, że ja dzisiaj nie do końca jestem sobą. Mogę na przykład zrobić coś wolniej, albo zamiast zwyczajowych 5 zadań zrobię 3. Natomiast kobiety, ja muszę powiedzieć, że jak rozmawiam i z pracodawcami, i z kobietami, to wszyscy zauważają bardzo ważną jedną rzecz, że kobiety w tym okresie okołomenopauzalnym są nawet, ciężko znaleźć polskie słowo, ale takimi dowożą nawet bardziej niż wcześniej, tak? Czyli jeszcze bardziej się starają pokazać, że wciąż

0: mogą, że chcą przede wszystkim. Tak?
1: Ale jakim to kosztem jest okupione, chyba ogromnym, no bo nagle kobiety gorzej zaczynają sobie radzić zawodowo, no tak, usiłują dociągnąć, dowieść, ale rozumiem, że to też ogromnie dużo kosztuje, bo ja znam kobiety, które właśnie w tym czasie zaczynają się zastanawiać, czy nie rzucić pracy, bo są tak przerażone tym, co się z nimi dzieje i tym, ile je kosztuje właśnie dowiezienie tematu, sprostanie wymaganiom pracodawcy.
0: Zgadza się. Ja znam też takie kobiety, które na przykład rezygnowały ze starania się o awans, bo stwierdzały, że no, przy tych objawach, których doświadczają, będzie im ciężko, ale wszystkie te kobiety też mówią jedno. Gdyby w tej firmie, w której były w tym momencie, kiedy, tak jak pani powiedziała, myślały albo o rzuceniu pracy, albo rezygnowały właśnie z awansu, gdyby czuły, że po pierwsze jest taka kultura organizacyjna, w której one mogą na przykład swojemu przełożonemu powiedzieć, słuchaj, dzisiaj nie przyjdę na 8, tylko zacznę o 10. Oczywiście w miejscach, w których to jest możliwe, no bo też pewnie będziemy rozmawiać o tym, co można robić w firmach, a to też zależy od firmy. Natomiast tak, no kobiety, to jest dlatego trudny temat, bo sama menopauza jest dosyć taka, że tak powiem, tricky, bo nie ma tutaj jednego algorytmu. I to nie jest tak, że możemy sobie odhaczyć listę i że na pewno będziemy czegoś doświadczać, a czegoś nie, tylko mówi się, że ile kobiet, tyle menopauz.
1: Ale pewnie wspólny mianownik, czyli pytanie, czy ja się do tej pracy jeszcze nadaję, bo może się już nie nadaje, ponieważ każdy z tych objawów może być na tyle uciążliwy, że zaczyna być przeszkodą w tym funkcjonowaniu, czy biurowym, czy w jakiejkolwiek innej płaszczyźnie zawodowej.
0: Tak, ja muszę powiedzieć, że robiłam takie badanie, pytałam kobiety o to, jakiego wsparcia by oczekiwały w miejscu pracy. Bo też bardzo często pojawiały się takie głosy, że no znowu będą przychodzić kobiety i prosić o jakieś specjalne przywileje. A to wcale nie chodzi o przywileje, ponieważ w tym moim badaniu, jak również w badaniu na przykład Kulczyk Foundation, które też przeprowadziło takie badanie podobne, że wychodzi, że kobiety potrzebują zrozumienia, wyrozumiałości, takiej otwartości w ogóle na temat. To, co na przykład też w tej mojej ankiecie się pojawiło i niestety kobiety też się z tym mierzą w wielu miejscach wciąż, z jakimiś w dużym cudzysłowie żartami na temat menopauzy i komentarzami,
1: no
0: co
1: właśnie.
0: Znowu cię...
1: Znowu masz uderzenia gorąca, tak. Komentowanie. Właśnie chciałam zapytać w ogóle, czy kobiety mówią w pracy, że przechodzą menopauzę, czy raczej się to absolutnie ukrywa, bo obawiają się żartów, niezrozumienia, tego, że zostaną uznane za mniej dyspozycyjne, mniej kompetentne, zwolniły, mniej się nadają już.
0: To wszystko zależy od środowiska, w którym funkcjonują. Ja na przykład funkcjonuję też zawodowo w branży IT i pracuję z dużo młodszymi kolegami, raczej w wieku mojej córki niż moim. I absolutnie nie mają problemu z tym, żeby usłyszeć ode mnie, że coś się dzieje i to coś jest spowodowane właśnie zmianą, transformacją menopauzalną, którą, w trakcie której jestem.
1: Bo jest pani edukatorką menopauzalną, ale rozumiem, że to jest dosyć wyjątkowa sytuacja.
0: Ale znam też takie miejsca, w których się o tym mówi i muszę powiedzieć, że to nie są tylko korporacje. Bo bardzo często też gdzieś te tematy są takie utożsamiane, że no, korporacje mają duże budżety, więc już tam nie wiedzą...
1: Na co wydawać, już nie owocowe czwartki, tylko taki well-being, więc dokładnie. Dochodzi do tego i sport, i aktywności, i wolontariat, i jeszcze andro, i menopauza.
0: I jeszcze dołóżmy, tak jest. Natomiast nie, muszę powiedzieć, że coraz większe zainteresowanie jest również na przykład ze strony firm produkcyjnych, gdzie kobiety spędzają długie godziny w bardzo specyficznych warunkach. Ja na przykład współpracowałam z firmą, która produkuje lakiery do statków, czyli bardzo takie chemiczne, jakby dużo takich rzeczy, które na przykład uniemożliwiają bezpieczeństwo pracy, na przykład uniemożliwia noszenie ubrań z krótkim rękawem. Tylko jakieś specyficzne, bardzo ciężkie materiały te ubrania muszą mieć, żeby w razie wylania, prawda, nie poparzyć się.
1: A tu robi się gorąco.
0: Więc i tam zostałam poproszona o to, żeby usiąść z paniami, które pracują właśnie na linii produkcyjnej i wspólnie spróbować wypracować katalog takich małych, drobnych bardzo często ulepszeń czy dodatków do pracy typu krzesełko, żebym mogła sobie usiąść, jak robi mi się słabo od tego uderzenia gorąca. Albo na przykład częstsza przerwa, żebym ja mogła wyjść i zmienić ubranie, bo ono jest przepocone po prostu, tak? Albo dostęp do wody. Też to w wielu firmach wciąż nie jest oczywiste. Więc no tych rzeczy, które można robić, małym kosztem, bo to też bardzo ważne, chciałabym to

0: powiedzieć, że to wcale nie chodzi o to, żeby nagle teraz budować za 1 000 000 zł cool room, w którym wszyscy będą chodzić się schładzać, tylko właśnie, żeby pomyśleć, co ja mogę zrobić od jutra. Właśnie, nie wiem, postawić na biurkach paniom w banku albo paniom urzędniczkom, które nie mogą wstawać, prawda, no bo są petenci i trudno powiedzieć, no słuchajcie, kochani, ja teraz mam uderzenie gorąca, albo kierowczyni autobusu. Tak, no nie zatrzyma autobusu na środku ronda i nie powie, to teraz 10 minut przerwy. Więc trzeba się zastanowić bardzo specyficznie do miejsca, w którym kobiety są obecne, gdzie pełnią jakieś funkcje, co my możemy właśnie takimi małymi, drobnymi krokami pozmieniać.
1: Ale to fantastyczne, że są pracodawcy i pani mówi o tym, którzy już się tym interesują. Czy to są mężczyźni, czy to są inne kobiety?
0: Zwykle są to kobiety. Bardzo często są to dyrektorki HR, które są również w tym wieku. I nagle mówią, to rzeczywiście...
1: Może być problem, może być bo jest temat. Problem dla mnie, to tak. Tym bardziej dla pracowniczek.
0: Dokładnie tak. Muszę powiedzieć, że na przykład wiele firm dopiero jakby świadomie zaczyna patrzeć na przykład na strukturę wieku swoich pracowników, jak zaczynamy rozmawiać. I to bez znaczenia, czy duża, czy mała firma. No, ludzie pracują, tak, są mniej lub bardziej wydajni, wiadomo, zmieniają się, mamy i tak dalej, rotacje. Ale nagle się okazuje, i są firmy, które już to widzą, że nagle zaczynają tracić tę taką najbardziej doświadczoną część swoich pracowników. Bardzo często z unikalnym takim know-how, doświadczeniem, wiedzą.
1: Na szczęście zaczynają to pracodawcy dostrzegać, że to jest olbrzymi potencjał. Mhm. Tym bardziej, że przecież trwa ta taka pokoleniowa trochę wojna i postrzeganie tego młodego pokolenia jako pracowników zdecydowanie innych i inaczej reagujących na różne rzeczy. Ale chciałam zapytać, czy w ogóle powinno się mówić przełożonemu o tym, że ma się pauzę, albo działowi HR, albo komukolwiek. Ja nie mówię, żeby to robić jednostkowo, ale pani mówi, że pracodawcy sami też wychodzą z rozmaitymi pomysłami. Czy może pracownice też same mają się organizować i na przykład zapukać i powiedzieć, potrzebujemy tego, tego i tego, żeby pracować tak wydajnie jak do tej pory, w takim komforcie i w miłej atmosferze jak do tej pory.
0: No to są dwie drogi. Równie częste. Coraz częściej ja na przykład w rozmowach z HR-em słyszę, że przyszły do mnie dziewczyny i powiedziały, że potrzebują, żeby ten temat poruszyć. Albo przyszli panowie, bo mężczyźni też są już, tak jak pani powiedziała na początku, coraz bardziej świadomi tego, że oczywiście oni w mniejszym zakresie, jakby mniej gwałtownie, ale też te zmiany ich dotyczą. I jakby ludzie przychodzą z takiego miejsca bardzo często strachu i dezorientacji i takiego pytania, nie wiem, co się ze mną dzieje, bo to już nie jestem ja.
1: Ale jestem na granicy właśnie tego, żeby rzucić papierami i uciec w Bieszczady, bo przecież to czasami jest taki poziom desperacji. A czego absolutnie nie powinien przełożony powiedzieć kobietom, która przychodzi z takim problemem? Znaczy na pewno nie powinien żartować, prawda? To jest coś absolutnie nagannego.
0: Absolutnie tak, natomiast ja też sobie myślę, że to zależy od tego, jakie mamy relacje w pracy, prawda? No bo czasem te żarty, one też mają różne zabarwienie, wiadomo, no ale jak rozmawiamy z przełożonym, tak jak pani powiedziała, raczej tego unikamy. Ja bym nie budowała tutaj jakiegoś specjalnego kodeksu mówienia albo nie mówienia o menopauzie, tylko podeszła do tego bardzo jak do takiej komunikacji empatycznej, opartej o zrozumienie i bezprzemocowej. No bo to dotyczy każdego tematu, czy młodych matek, tak, czy kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Dlatego tak ważnym elementem w ogóle mówienia o menopauzie w pracy są czy to warsztaty, czy spotkania, ale taka edukacja menedżerów. Żeby też nie mówili, słuchaj, zapraszam cię tutaj na rozmowę, bo ja widzę, że twoja wydajność tam spadła o 20%, tylko żeby wychodzili z miejsca takiego ludzkiego zainteresowania, co się dzieje. Tak, żeby wyjść z takim pytaniem. Natomiast, co jest super ważne, trzeba pamiętać o tym, że nie każda kobieta będzie chciała o tym mówić i ma do tego absolutnie prawo. Bo to jakby też, żebym dobrze została zrozumiana. To nie jest tak, że ja jestem rzeczniczką tego, żeby teraz robić apele menopauzalne w pracy.
1: Coming outy, wszyscy, tak.
0: I wszyscy nagle teraz będziemy siedzieć w kółku i opowiadać.
1: No, zwizualizowałam to sobie, tak. Zamykamy ten temat, bo temat jest naprawdę poważny. Jakie niewielkie zmiany mogą pomóc przebrnąć przez ten czas? Co pani na przykład jako edukatorka proponuje pracodawcom?
0: Pracodawcom przede wszystkim

0: Wszystkim mówię, zapytaj swoje pracowniczki, czego potrzebują. Bo tak jak powiedziałam, to mogą być drobne zmiany typu wiatrak na biurku, taki nawet na USB, żeby można było się schłodzić, dostęp do wody, czy jakieś higieniczne rzeczy nawet w łazience. Tak, tak jak mamy skrzyneczki z artykułami na miesiączkę, tak samo można, czy jakieś większe, na przykład jednorazowe ręczniczki, żeby można było się wytrzeć i tak dalej. Więc tego typu historie. Na pewno warto właśnie zacząć od rozmowy ze swoim zespołem. To często są zmiany typu na przykład zmiana pokoju. Bo zdarzają się takie zespoły. Ja ostatnio miałam taką rozmowę, gdzie pani przyszła i mówi, siedzi 20-parolatka i siedzi tam 50+. I ta 50+ przy minus 10 non stop otwiera okna, bo jest gorąco, a ta młoda dziewczyna zamarza i siedzi w kurtce puchowej. Więc no i wiadomo, że one się jakby nie spotkają. No to, i to nie wynika z czyjejś, nie wiem, złośliwości czy niechęci do dogadania się, tylko po prostu wynika z tego, jak się czują. Więc to są tego typu elementy.
1: Elastyczne godziny, praca zdalna też czasami się przydaje. Tak. Jest rodzajem wytchnienia, że nie muszę przez 5 dni w tygodniu być w jakimś miejscu, że mogę czasami się schować najnormalniej w świecie w swoich czterech ścianach.
0: Dokładnie tak. Elastyczne godziny pracy w ogóle kobiety bardzo wskazują jako taki najbardziej pożądany, w cudzysłowie nazwijmy to, benefit, tak? Czyli możliwość, no bo jednym z takich naprawdę bardzo uciążliwych objawów to są zaburzenia snu. I teraz proszę sobie wyobrazić osobę, która na przykład jest właśnie na przykład jakąś kierowniczką albo team liderem i od miesiąca nie śpi albo śpi bardzo nieregularnie, śpi po 3-4 godziny. I ona naprawdę choćby bardzo chciała, to ona o tej 8 godzinie czy 9 prawdopodobnie nie będzie w pełni mocy swoich tutaj kognitywnych i poznawczych, więc... Kobiety, które czują, że mogą zadzwonić i powiedzieć, ja dzisiaj będę na przykład od 11, ale jutro, czy pojutrze, tak, czy w przyszłym tygodniu, ustalmy sobie plan. To jest też bardzo ważne, właśnie jak pytała pani o te też takie udogodnienia po stronie pracodawców, co mogą wprowadzić, to żeby po pierwsze dawać wybór, ale po drugie też jasno komunikować, czego oczekują, jakby w jaki sposób my to czy nadrobimy, czy zapewnimy, że te zadania zostaną zrealizowane. I to jest takie... super uczciwe postawienie sprawy dla obu stron.
1: No bo właściwie chciałam też spojrzeć na to zagadnienie z perspektywy pracodawcy, bo pani, jak rozumiem, uświadamia również pracodawcom, co mogą stracić, jeśli zignorują ten cały demograficzny w tej chwili, tą całą demograficzną przemianę, bo co mogą stracić?
0: Dużo pieniędzy. Temat jest już, niestety w Polsce jeszcze nikt tego nie policzył, dlatego ja się zawsze posiłkuję danymi europejskimi i ze świata, bo jako pierwsi policzyli to Brytyjczycy parę lat temu. Natomiast w tym roku temat jest bardzo gorący w Komisji Europejskiej i kilka miesięcy temu pojawiły się takie liczby. Komisja Europejska opublikowała dane, z których wynika, że jakby w ujęciu właśnie europejskim państw członkowskich straty finansowe po prostu dla przedsiębiorstw z powodu braku zaadresowania tego tematu i zaopiekowania go sięgają nawet 19 miliardów euro rocznie. No to pewnie, to jest trochę pewnie abstrakcyjna liczba, jak o niej sobie pomyślimy, no ale to można przełożyć na, no bo teraz tak, jak ja mam elastyczne godziny pracy, to ja nie wezmę L4. Prawda? Tylko przyjdę później, nadrobię w innym dniu i tak dalej. Ale jeżeli ja nie mam tych elastycznych godzin pracy, no to prawdopodobnie skończę na zwolnieniu lekarskim. Jest to konkretna strata dla pracodawcy, tak? No bo tego pracownika właśnie z tą wiedzą doświadczonego i tak dalej, który ma jakieś określone zadania, po prostu nie ma.
1: Gościem audycji Samozdrowie była pani Kinga Fromlewicz, edukatorka menopauzalna. Rozmawiałyśmy z powodu 7 września, kiedy obchodzimy Światowy Dzień Menopauzy w Pracy. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: A państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19:30. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Świat w powiększeniu.
0: W
3: Wybory w Saksonii-Anhalt mogą być kolejnym ważnym sygnałem politycznej zmiany w Niemczech. Skrajna prawica zdobyła prawie 44% poparcia, więcej niż przewidywały sondaże, choć zbyt mało, by samodzielnie rządzić. Rosnące poparcie dla AfD, słabość tradycyjnych partii i możliwe problemy z utworzeniem stabilnej koalicji sprawiają, że znaczenie tych wyborów wykracza daleko poza jeden land. W dzisiejszej audycji powiemy także o

szansach na wznowienie negocjacji w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie, bo wysłannicy Donalda Trumpa po wizytach w Moskwie i Kijowie mówią o pozytywnym dialogu. Co z tego w praktyce wynika? O tym w drugiej części naszego programu. Magdalena Skajewska, witam ponownie i zapraszam na Świat w powiększeniu, który zaczynamy od Niemiec. A państwa i moim gościem jest profesor Arkadiusz

0: ograniczyć do takich flagowych przyczyn, to podałbym dwie. One są organicznie ze sobą sprzężone, a powiem tak. Po pierwsze, udało się AfD wykreować narrację o przywróceniu tożsamości mieszkańcom Saksonii-Anhalt, będącymi tak zwanymi OSIS, czyli mieszkańcami wschodnich landów niemieckich. Po zjednoczeniu, czyli przed 30 paru laty, doszło do zjednoczenia Niemiec. RFN de facto, czyli ta zachodnia część Niemiec, te Niemcy reńskie, Adenauera, kanclerza Kohla, inkorporowały, czyli przyłączyły 5 wschodnich landów do Republiki Federalnej Niemiec i powiększyły de facto i politycznie, i kulturowo Republikę Federalną Niemiec o tych 5 wschodnich byłych NRD-owskich landów. Co to oznacza? Że ci mieszkańcy 5 landów wschodnio-niemieckich, byłego NRD, czują się gorsi, czują się upokorzeni, czują się częściowo ubezwłasnowolnieni, na pewno gorzej traktowani niż mieszkańcy dawnej Republiki Federalnej Niemiec. AfD potrafiła wykreować tęsknotę za tą pierwotną tożsamością wschodnio-niemiecką i podam konkretny przykład. Na tych wiecach wyborczych organizowanych przez AfD, właśnie teraz Saksonii-Anhalt, liderzy AfD, a szczególnie ten charyzmatyczny lider Ulrich Siegmund, przyjeżdżali na motorowerach marki Simpson, czyli dawnych motorowerach NRD-owskich. Jakkolwiek te motorowery i firma w ogóle powstała przed II wojną światową, firma żydowska, która po 1933 roku, kiedy Hitler doszedł do władzy, została przejęta. Właściciele musieli uciekać za granicę do Stanów Zjednoczonych, ale po 1948-1949 roku, kiedy powstało NRD, ta firma została znacjonalizowana i utożsamia w chwili obecnej dla mieszkańców Saksonii-Anhalt to samo, co niektórzy Polacy czują i kiedy słyszą hasło szynka za Gierka. Taka nostalgia za dobrymi, bezpiecznymi czasami, wprawdzie urozmaiconymi tą komunistyczną pałką Erika Honeckera, ale to wyparto z pamięci i ma się w niej głównie te bezpieczne, socjalne dekady, kiedy od kołyski aż po trumnę państwo wschodnio-niemieckie troszczyło się o swojego obywatela. Innymi słowy, przyjęcie odpowiedzialności za konfrontację, mówię o mieszkańcach NRD, a tu Saksonii-Anhalt, za swoje własne życie na wolnym rynku, w klimacie i ornamentyce kapitalistycznej nie dla wszystkich jest szczęśliwym rozwiązaniem. Ci mieszkańcy czują się porzuceni przez wielką politykę.
1: Czyli rozumiem, że czują się trochę takimi obywatelami drugiej kategorii, że ci zachodni Niemcy, czy to ma także, niż ci zachodni, Niemcy z Niemców zachodnich, czy to ma także potwierdzenie w takich warunkach społeczno-gospodarczych, w jakim żyje się na wschodzie i na zachodzie? Czy te różnice są cały czas wyraźne?
0: Te różnice oczywiście istnieją, ale one też częściowo są konstruowane przez mentalność jednych mieszkańców, jednych i drugich. Niemcy zachodnie są krajem otwartym, multikulturowym, oczywiście bogatszym, z pewnością takim papierkiem lakmusowym atrakcyjności landów zachodnich wobec tych landów wschodnich jest chociażby to, że bardziej przedsiębiorcze, zwłaszcza kobiety z tych landów wschodnich, byłych NRD-owskich, w tym szczególnie z Saksonii-Anhalt, migrują do landów zachodnich. Tam zdobywają pracę, tam wychodzą za mąż i ci trochę tacy porzuceni mężczyźni w Saksonii-Anhalt czują się upokorzeni, pokrzywdzeni przez los i gdzieś tam socjokulturowo ma to uzasadnienie w tym, że trenują, ćwiczą się w etiudach sportów siłowych, polowaniach, sfrustrowani. Mhm. Więc gdzieś tam to ich subiektywne poczucie niesprawiedliwości ma zakotwiczenie w real polityk. Ale tu dochodzi do tego narracja AfD, którą możemy przyłożyć na język polski, przywołując 2015 rok i chociażby Beatę Szydło, która z tym MOP-em myła szyby propagandowe w

0: jakiejś szkole, puszczając w obieg tezę o Polsce w upadku. Mhm. To samo dotyczy wschodnich Niemiec. Niemcy wschodnie nie są w upadku, ale subiektywnie mają to poczucie życia gorszego, gdzieś tam egzemplifikowane przez indykatory w stosunku do tego poziomu życia w landach zachodnio-niemieckich.
1: Panie profesorze, to jeszcze zapytam o te kwestie, które z naszej perspektywy są szczególnie niepokojące. To, co w programie AfD przewija się już od kilku lat. Mam na myśli przede wszystkim powrót do współpracy z Rosją, koniec wspierania Ukrainy, koniec z tak zwaną pedagogiką wstydu za czasy Adolfa Hitlera, czyli zupełnie inne podejście do historii Niemiec. Czy to są elementy, które dla ludzi popierających AfD są zupełnie pomijane, oni udają, że ich nie ma, czy po prostu o nich nie wiedzą albo nie są one dla nich problemem?
0: Nie udają, że ich nie ma, natomiast ich relewantność jest znacznie mniejsza niż chociażby dla nas. Bo jeżeli mówimy tutaj o rewaloryzacji stosunku do Ukrainy, czyli wstrzymanie pomocy finansowej, militarnej dla Ukrainy przez rząd federalny w Berlinie. Jeżeli mówimy o wznowieniu relacji gospodarczych między Niemcami a Rosją, odbudowie Nord Stream 1 i Nord Stream 2, które przecież wysadzono w powietrze, to te zagadnienia nie są banalizowane, ale sytuują się w skali niżej niż dla nas Polaków, co wynika chociażby z tego, że koszula bliższa ciału i ci Niemcy, którzy oddają głosy na AfD, chcą mieć, krótko mówiąc, tani gaz, mniejsze rachunki i biorą stosunki, polepszenie stosunków rosyjsko-niemieckich z dobrodziejstwem inwentarza. Część z nich jest jednak prorosyjska i kulturowo w dalszym ciągu blisko im do tej takiej oktrojowanej za czasów tej nostalgicznie wspominanej NRD do takich czasów oktrojowanej przyjaźni niemiecko-radzieckiej.
1: Czy myśli pan, że AfD będzie rządziła w Saksonii-Anhalt? Mają rzeczywiście większość, ale cały czas zbyt małą, żeby mogli rządzić. Czy ktoś odważy się na stworzenie z nimi koalicji?
0: Koalicji nie, natomiast z tych ostatnich informacji, które dopływają i z Magdeburga, stolicy Saksonii-Anhalt i Berlina, tworzą się zręby pod tolerowanie rządu mniejszościowego AfD. AfD brakuje trzech miejsc w parlamencie landowym, w Landtagu, do uzyskania absolutnej większości. I te trzy miejsca na zasadzie tolerowania, czyli wspierania AfD w poszczególnych przedsięwzięciach legislacyjnych, oferuje im również populistyczna, ale usytuowana po drugiej stronie sceny politycznej lewicowa partia Bündnis Sachsen-Wagenknecht. Mówi się, ponieważ te interferencje, czyli te pokrewieństwa między jedną i drugą partią, one właśnie zasadzają się głównie na tym stosunku do Ukrainy i do Rosji, czyli wstrzymanie pomocy militarnej dla Ukrainy i rewaloryzacja relacji z Rosją, wznowienie importu gazu i ropy z Rosji, by te rachunki Niemców za prąd i za gaz były mniejsze. Tolerowanie przez sojusz Sachsen-Wagenknecht mniejszościowego rządu AfD w Saksonii-Anhalt wydaje się w tym momencie najbardziej realnym projektem politycznym.
1: Czyli to jest dla nich ta szansa na rządzenie w Saksonii-Anhalt. Zobaczymy, czy sojusz Sachsen-Wagenknecht na taką współpracę się zdecyduje. Profesor Arkadiusz Stępin, historyk, politolog z Uczelni Korczaka, był państwa i moim gościem. Panie profesorze, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję uprzejmie.
2: Świat w powiększeniu. Powtórka programu. Autopromocja.
3: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
4: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
3: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
4: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
3: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
4: O tych zmianach

0: Zapraszamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
1: i Michał Strzałkowski.
2: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Był nocny alert dla dwóch województw. Wojsko poderwało myśliwce. To reakcja na rosyjski atak na Ukrainę. Jest tymczasowy areszt dla byłego wspólnika Sylwestra Suszko, a wcześniej Roman Rzet usłyszał zarzuty. Nie zabrakło ciepłych wspomnień. W Warszawie pożegnano aktora Jana Frycza. Minęła szósta. Rafał Boguta, dzień dobry. Po godzinie czwartej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców dwóch województw, lubelskiego i podkarpackiego. Miało to związek ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Po kilkudziesięciu minutach alert został odwołany, a zagrożenie na terytorium Polski minęło. Zareagowało też wojsko, podrywając myśliwce, o czym w komunikacie poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Wojsko cały czas monitoruje sytuację. Celem rosyjskich ataków rakietowych był Kijów. Zginęły co najmniej dwie osoby, a co najmniej 7 zostało rannych. Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko przekazał, że uszkodzonych zostało kilka budynków mieszkalnych i szkoła. W jednym z budynków mogą znajdować się uwięzieni ludzie. Atak wywołał też pożary na terenach niezamieszkanych. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Romana Rzet, poinformował w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Wcześniej podejrzany w sprawie giełdy kryptowalut BitBay, późniejszego Zonda Krypto, usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przywłaszczenia w ramach zorganizowanej grupy przestępczej środków klientów giełdy na kwotę co najmniej 7 800 000 zł poprzez oszustwo komputerowe. Jak tłumaczyła rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak, chodziło o wprowadzanie danych do rejestrów giełdy kryptowalut bez upoważnienia i wedle własnego uznania.
2: Kryptowaluta to nie są pieniądze, więc to jest informacja, która jest w systemie. Także wprowadzanie bez upoważnienia pewnych danych pozwalało określonym osobom uzyskiwania środków finansowych, oczywiście z pokrzywdzeniem rzetelnych inwestorów.
1: Romanowi Rzet grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Rozpoczął się proces w sprawie eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji. Do zdarzenia doszło w grudniu 2022 roku. Na ławie oskarżonych zasiada były komendant główny Policji Jarosław Szymczyk. O szczegółach Jolanta Turkowska.
3: Proces toczy się z wyłączeniem jawności, co oznacza, że media nie mogły wejść na salę, a strony postępowania nie mogły ujawnić, co działo się za zamkniętymi drzwiami. Być może właśnie z tego powodu Jarosław Szymczyk już po wyjściu z sądu nie chciał rozmawiać z mediami.
4: Wszystkie informacje przekazałem przed obliczem sądu. Bardzo proszę, żebyście Państwo mnie przepuścili, bo chciałbym swobodnie wyjść.
3: Proces miał ruszyć w ubiegłym roku, jednak wyznaczone terminy były odwoływane, m.in. przez brak odpowiedniej sali i zwolnienia lekarskie. O tym, że proces ruszył, poinformowała po zakończeniu rozprawy prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
5: Akt oskarżenia dotyczy zdarzenia, które miało miejsce w grudniu 2022 roku, czyli wybuchu granatnika. To zdarzenie zaistniało w Komendzie Głównej Policji, jak również samego faktu posiadania granatnika przez oskarżonego.
3: Podczas pierwszej rozprawy wyjaśnienia złożył oskarżony. Kolejny termin wyznaczono na grudzień. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
1: Ceny paliw od początku września mocno wzrosły. To efekt zawirowań na Bliskim Wschodzie, ale też wygaszenia programu ceny paliwa niżej. Urszula Cieślak z łódzkiego Refleksu powiedziała, że jesteśmy w momencie, gdy trzeba rekordowo dużo płacić za paliwo i jednocześnie w momencie, w którym trudno mówić o zakończeniu konfliktu na linii USA-Iran. Urszula Cieślak zwróciła uwagę,

0: że podwyżki dotyczą głównie benzyny i oleju napędowego.
1: Zbliżamy się do pobicia takich kolejnych psychologicznych barier, granic, a więc w przypadku benzyny 8 zł za litr, w przypadku oleju napędowego 9 zł za litr.
0: Otwartym pytaniem pozostaje kwestia wpływu podwyżek cen paliw na inflację. Rodzina, przyjaciele, przedstawiciele władz państwowych, ludzie kultury i wielbiciele jego talentu pożegnali w Warszawie Jana Frycza. Wybitnego aktora filmowego, teatralnego i telewizyjnego wspominali młodsi koledzy Karolina Gruszka i Maciej Zakościelny.
2: Cały czas miałem to poczucie, że on pokazuje mi, jak nie odlecieć, jak być taki normalny, jak traktować również ten zawód, poważnie traktować, ale też również niepoważnie siebie, żeby nie być takim narcyzem.
3: Był po prostu moim mistrzem i człowiekiem o niezwykłej wrażliwości artystycznej. Taką osobą, która jest nieustającą inspiracją i która wybija ze strefy komfortu, która ma w sobie niezwykłą szczerość i dążenie do prawdy.
0: Jan Frycz został pochowany w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach w Warszawie. Artysta stworzył ponad 250 kreacji teatralnych, filmowych i telewizyjnych. Zmarł 15 sierpnia, miał 72 lata.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Dziś w kraju, w części kraju będzie upalnie. Termometry na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie pokażą 30 stopni. 29 będzie na ziemi lubuskiej w Małopolsce, 28 stopni pokażą termometry w centralnej Polsce, a najchłodniej będzie dziś na północy od 23 do 26 stopni. Zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane, tylko pod wieczór może przelotnie popadać na Pomorzu. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem i na obszarach podgórskich porywisty.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest teraz bardzo dobra, na południu kraju dobra. Jedynie mieszkańcy Krapkowic w województwie opolskim oddychają powietrzem umiarkowanej jakości. Około 30% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień można normalnie korzystać z prądu. W większości zlewni polskich rzek utrzymuje się susza hydrologiczna, a w lasach Małopolski, Śląska, Opolszczyzny występuje średnie zagrożenie pożarowe. W pozostałej części kraju jest małe lub nie występuje.
4: Klimat.
5: Poranek w Polskim Radiu 24.
6: To, że lato jeszcze z nami się nie żegna, to akurat dobra informacja. 7 minut po godzinie 6 jest wtorek, 8 dzień września, to jest 251 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku panny i zdążyło wzejść jeszcze przed początkiem poranka o 5.58, zajdzie 8 minut po godzinie 19. Dzień będzie trwał 13 godzin i 10 minut, a imieniny obchodzą Adam, Adrian, Adrianna, Alan, Maria, Radosław, Serafin, Sergiusz i Zenon. Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności. Natalia Jędrzejewska, Eldar Pedorenko, Andrzej Abgarowicz i Jakub Kukla. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie, a na początek mamy dla Państwa kalendarium historyczne.
7: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
8: Ich bin ein Berliner.
9: Jeśli nam pomożecie, to...
10: Abemus Babam.
11: My, naród.
12: We, the people.
13: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
4: Kalendarium historyczne.
14: 8 września w roku 1569 zmarł Mikołaj Rej z Nagłowic, jeden z pierwszych poetów piszących po polsku, a także polityk i teolog ewangelicki.
15: A niechaj narodowie wżdy postronnie znają, iż Polacy nie gęsi i swój język mają.
14: Słowo gęsi w tym cytacie nie jest przymiotnikiem, ale rzeczownikiem w dopełniaczu liczby mnogiej oznaczającym język łaciński. Dziś 88. rocznica urodzin Piotra Jęczerskiego, lidera i założyciela grupy skiffowej No to co?

0: Zajmował się także kompozycją oraz pisaniem tekstów piosenek i scenariuszy programów dla dzieci. 8 września 1939 roku rozpoczęła się naziemna obrona Warszawy, kierowana przez generałów Waleriana Czumę, Juliusza Rumla, Tadeusza Kutrzebę oraz komisarza cywilnego prezydenta Stefana Starzyńskiego.
1: Obywatele, przepraszam za spóźnienie, ale obowiązki w chwili dzisiejszej nie pozwalają mi być punktualnym w radio. Co chwila tysiące faktów, tysiące zjawisk, które umacniają wiarę nieśmiertelne, niezniszczalne siły ludu polskiego.
0: Obrona stolicy trwała 20 dni i wzięli w niej udział oprócz żołnierzy liczni ochotnicy cywilni. 80 lat temu urodził się piosenkarz Krzysztof Krawczyk. Swoją karierę rozpoczął jako członek zespołu Trubadurzy.

0: Nazywany był Stachanowcem na rynku muzycznym, ponieważ w czasie swojej solowej kariery wydał 129 oficjalnych albumów. Tego dnia, lecz w roku 1950 urodził się aktor Jerzy Radziwiłłowicz. Od wielu lat jest związany z Teatrem Polskiego Radia, za co został wyróżniony między innymi Wielką Nagrodą Festiwalu Dwa Teatry.
1: No one są ważne, dlatego że przecież to trwa latami, Teatr Polskiego Radia. Ja na przykład słucham dużo w samochodzie. Radia się ciągle słucha i wiem, że są ludzie, którzy czekają na to, żeby usłyszeć Teatr Polskiego Radia, bo to wrosło gdzieś w tradycję. W telewizji również, w Teatrze Radia. Liczy się zawsze na to, że całą resztę, której nie przekazuje radio, dośpiewa sobie widz, czyli to wyobraża. I to jest też jakieś takie, powiedziałbym, współdziałanie, które jest wyjątkowym współdziałaniem twórców tego teatru.
0: W pamięci widzów zapisał się głównie z ról Mateusza Bierkuta i jego syna Macieja Tomczyka w dwóch filmach fabularnych Andrzeja Wajdy – Człowiek z marmuru i Człowiek z żelaza. 8 września 1968 roku podczas centralnych uroczystości dożynkowych na warszawskim stadionie dziesięciolecia Ryszard Siwiec dokonał aktu samospalenia. Był to protest przeciwko agresji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji i przeciwko systemowi totalitarnemu.
2: Usłyszcie mój krzyk, krzyk szarego, zwyczajnego człowieka, syna narodu, który własną i cudzą wolność ukochał ponad wszystko, ponad własne życie. Opamiętajcie się, jeszcze nie jest za późno.
0: Siwiec zmarł po 4 dniach w szpitalu praskim w wyniku odniesionych oparzeń, a jego protest został przemilczany przez wszystkie ówczesne oficjalne media w Polsce. W roku 1977 Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek programu popularno-naukowego Sonda. Prowadzili go Zdzisław Kamiński i Andrzej Kurek. Produkcja nowych odcinków została przerwana 29 września 1989 roku z powodu śmierci obu prowadzących, którzy zginęli w wypadku samochodowym pod Raciborzem. 45 lat temu na pierwszym Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ Solidarność uchwalono posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej, zachęcające do walki o prawa obywatelskie i pracownicze.
3: Zostało uznane przez Kreml, ale także i przez Biały Dom w Warszawie, właściwie za casus belli agencja TASS, nazwała to orgią antysocjalistyczną i antyradziecką.
0: Przypomniał profesor Andrzej Paczkowski. Dziś 5. rocznica śmierci piosenkarza bluesowego, kompozytora i gitarzysty Barta Sosnowskiego.

0: Kalendarium historyczne.
1: Kalendarium przygotował Szczepan Powłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak. 13 minut po 6.
2: Przegląd prasy.
1: I pewne zaskoczenie, bo nieczęsto się zdarza, żeby na pierwszych stronach gazet w Polsce pojawiały się kwestie zagraniczne. A tak dziś właśnie jest. Kanclerz wstrząśnięty po triumfie AfD. To nagłówek z dziennika Rzeczpospolita. O totalnym szoku mówił w poniedziałek kanclerz Merz. Prawie 60% wyborców głosowało na partię,

0: które fundamentalnie podważają demokratyczne zasady gry. Miał zapewne na myśli nie tylko AfD, która uzyskała w Saksonii-Anhalt prawie 44%, ale i postkomunistyczną lewicę i popularistyczny BSW. Bez wsparcia lewicy i BSW jego partii nie uda się w Saksonii-Anhalcie stworzyć rządu anty-AfD. Do tej kwestii odnosi się także Gazeta Wyborcza, pisząc o miażdżącym zwycięstwie AfD. Partia odniosła największe zwycięstwo w historii wyborów do Landtagu, zdobywając prawie 44% głosów. Dla Hadeków to druzgocąca klęska, która może uderzyć kanclerza Friedricha Merca, czytamy na pierwszej stronie. Tutaj również, tutaj czyli w Gazecie Wyborczej, również komentarz Bartosza T. Wielińskiego, który stwierdza, że Niemcy są w kryzysie nie z powodu AfD. To AfD wyrosła na kryzysie, którego inne partie nie potrafiły ugasić. Niemieckie państwo socjalne wymaga reformy. Czytamy w dzisiejszej Gazecie Wyborczej i do tej sprawy jeszcze będziemy wracać. A tymczasem sięgamy pod dziennik Gazetę Prawną. Tutaj również sprawy zagraniczne. AfD blisko sięgnięcia po pierwszy land. Kontrowersyjne ugrupowanie oskarżane m.in. o ekstremizm, odwoływanie się do nacjonalizmu i rewizjonizm historyczny uzyskało poparcie prawie 44% głosujących przy najwyższej w historii frekwencji, bo to przypomnijmy prawie 78%. Bolesną klęskę poniosła z kolei stojąca dotąd na czele regionalnego rządu CDU, czyli Hadecja, co według niemieckich komentatorów może wpłynąć na stabilność federalnego rządu Friedricha Merca. AfD zabrakło 3 mandatów do uzyskania bezwzględnej większości. Nadal może jednak spróbować przyciągnąć deputowanych z innych partii. Hadecy zapowiadają, że z tego ugrupowania nikt do AfD się nie przyłączy. Jak będzie, zobaczymy. I do tej sprawy dziś jeszcze w przeglądzie prasy, ale też w komentarzach będziemy wracać. A tymczasem zmieniamy temat. Wieloletni współpracownik zaginionego twórcy Zonda Krypto Sylwestra Suszka usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przywłaszczenia blisko 8 milionów złotych. Prokuratura Krajowa domaga się 3-miesięcznego aresztu dla Romana Rzet, wskazując na realną groźbę ucieczki z kraju i matactwa. Szczegóły w tej sprawie zebrał nasz reporter Piotr Durys.
1: Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wkroczyli do akcji w sobotę, przełamując dotychczasową rutynę organów ścigania. Zazwyczaj prokuratorzy unikają przeprowadzenia tzw. realizacji procesowych w dni wolne od pracy, jednak tym razem sytuacja wymagała natychmiastowej reakcji, mówi ich rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak.
2: Prokurator uzyskał informację, że może dojść do opuszczenia terytorium polskiej osoby, co do której zamierzał przedstawić jej zarzuty, stąd to zatrzymanie w sobotę.
1: W dwóch lokalizacjach powiązanych z Romanem Rzet przeprowadzono drobiazgowe przeszukania. Służby zabezpieczyły nie tylko kosztowności, ale przede wszystkim kluczową dokumentację dotyczącą dawnego BitBeja i Zondy Krypto. Sam podejrzany podczas trwającego wiele godzin przesłuchania nie przyznał się do winy, ale złożył obszerne wyjaśnienia. Śledczy ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej zarzucają mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przywłaszczenia środków powierzonych przez inwestorów. Jak podkreśla prokurator, chodzi o oszustwa komputerowe.
2: Wiązało się to z wprowadzaniem danych, które były w zakresie działalności giełdy kryptowalutowej BitBay i Zonda Krypto. Także bez upoważnienia i wedle własnego uznania te dane wprowadzano. A jak wiecie Państwo, kryptowaluta to nie są pieniądze, więc to jest informacja, która jest w systemie. Także wprowadzanie bez upoważnienia pewnych danych pozwalało określonym osobom uzyskiwania środków finansowych, oczywiście z pokrzywdzeniem tych rzetelnych osób, inwestorów, którzy zainwestowali swoje środki na giełdzie kryptowalutowej.
1: Zarzuty obejmują przestępstwa na kwotę nie mniejszą niż 7 800 000 zł. Z uwagi na znaczną wartość szkody prokuratura zastosowała zaostrzone kwalifikacje prawne, co bezpośrednio wpłynęło na decyzję o skierowaniu wniosku o tymczasowe aresztowanie.
2: Te czyny zagrożone są maksymalnie karą do 5 lat pozbawienia wolności, ale jest taki artykuł 294, który zaostrza odpowiedzialność karną, a więc podwyższa tę górną granicę zagrożenia zależnie od wartości szkody i w tym przypadku ma zastosowanie

0: stosowanie ten przepis i w związku z tym panu Romanowi Rzet grozi maksymalnie kara 10 lat pozbawienia wolności. Stąd też zmaterializowała się ta przesłanka stosowania tymczasowego aresztowania.
1: Postępowanie dotyczące Zonda Krypto to śledztwo łączące w sobie wątki wielomilionowych oszustw finansowych oraz tajemniczego zaginięcia założyciela platformy Sylwestra Szuszka w 2022 roku. Wcześniej w tej samej sprawie do aresztu trafili m.in. prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P., znany spekulant giełdowy Rafał Z. oraz osoby z otoczenia Mariana W., podejrzewanego o gangsterskie porachunki.
2: Relacjonował Piotr Durys. 20 minut po godzinie 6 słuchają państwo poranka w Polskim Radiu 24, a my zastanawiamy się, czy prezydent odbierze ślubowanie od Macieja Berka. To pytanie od piątku, czyli od momentu, kiedy Sejm wybrał go na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, pozostaje bez odpowiedzi. Maciej Berek ma nadzieję, że Karol Nawrocki w jego sprawie postąpi zgodnie z przepisami. Prezydent ma czas na decyzję do 18 września, wtedy kończy się w Trybunale kadencja Justyna Piskorskiego. O możliwych scenariuszach mówił na naszej antenie dr Andrzej Anusz, politolog z Instytutu Piłsudskiego, rozmawiała z nim Maria Furdyna.
3: Panie doktorze, to pospekulujmy pana zdaniem, jaka może być decyzja prezydenta. Czy można powiedzieć, że została już ona podjęta?
4: Myślę, że jeśli będzie ta decyzja, to nieprędko będzie ogłoszona. Natomiast ja uważam, że najbardziej prawdopodobną decyzją będzie brak przyjęcia ślubowania. To znaczy, po pierwsze będzie kwestia ta, którą sygnalizuje już minister Bogucki, to znaczy kwestie jakby takie formalno-prawne i tutaj będzie cała, myślę, wokół tego pewna batalia, rozumiem, różne ekspertyzy się pojawią i będziemy świadkami takiej, nazwijmy to, przepychanki prawnej. Natomiast oczywiście jeszcze dojdzie później wątek polityczny, to znaczy no, będzie podkreślane, że minister Berek po pierwsze, gdyby został zaprzysiężony, no to w zasadzie w wielu sprawach, które staną przed Trybunałem Konstytucyjnym, no będzie się musiał wyłączać, dlatego że był ministrem, który brał udział w procesie legislacyjnym. To znaczy wszystkie ustawy, które przeszły przez rząd w czasie, kiedy minister Berek był członkiem rządu, a wiemy, że on w sposób szczególny zajmował się sprawami prawnymi, zresztą premier Donald Tusk go określił w pewnym momencie jako swoją prawą rękę, no to w sposób oczywisty musiałby się wyłączać. W związku z tym wydaje mi się, że byłby takim sędzią, który w dużym stopniu po prostu nie brałby udziału w sposób formalny, nie brałby udziału w posiedzeniach Trybunału, no bo większość spraw, którymi zajmuje się Trybunał, no to są kwestie ustawowe. No i na bieżąco ostatnie 3 lata to są ustawy, które przyjmuje głównie rząd, no i z udziałem ministra Berka, w związku z tym to będzie też element, myślę, który będzie podnoszony. Natomiast oczywiście to nie zamyka sprawy. Myślę, że to przybierze charakter jakby takiej pewnej scenariusza, który, no spekulujemy, panie redaktor prosił, żebym spekulował, to spekuluje taki charakter, jak byliśmy świadkami wcześniej. To znaczy wyobrażam sobie, że sędzia Berek złoży ślubowanie tak jak w Sejmie, tak jak poprzednio kilku sędziów. No i prawdopodobnie będzie próba jakiegoś tworzenia zebrania czy jakiegoś grupy tych sędziów i oni będą w taki czy inny sposób próbować oddziaływać na pozostałych sędziów, którzy zostali zaprzysiężeni przez prezydenta i którzy działają w Trybunale Konstytucyjnym. Także no przewiduje
3: chaos jednym słowem.
4: Tak.
3: No właśnie, no, pamiętamy, co działo się wcześniej, gdy Sejm wybrał 6 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent odebrał ślubowanie od 2. Tłumaczył, że odpowiada jedynie za wakaty powstałe w trakcie swojej kadencji, czyli po 6 sierpnia 2025 roku. No już teraz przytoczyliśmy te elementy prawne, które porusza między innymi Zbigniew Bogucki. Zastanawiam się też nad tym, no bo ta sprawa już oczywiście dyskutowana jest już od wielu tygodni, od momentu, kiedy premier Donald Tusk w ogóle ogłosił, że Maciej Berek będzie kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Czy ta kandydatura w ogóle, to można to nazwać, że to był błąd premiera? Jak ją interpretować? Donald Tusk mówił, że bierze to na siebie. No, przytacza pan też te ewentualne możliwe sytuacje, że będzie musiał, znaczy będzie wyłączany ze spraw, nad którymi

0: którymi pracował. Jak to, jak interpretować te decyzje, bo to była decyzja premiera, no nazywajmy rzeczy po imieniu. Po co Maciej Berek idzie do Trybunału Konstytucyjnego?
1: No rzeczywiście jest to bardzo, ja bym to określił, odważna decyzja premiera Donalda Tuska, dlatego że ona jest w pierwszej fazie moim zdaniem bardzo kosztowna politycznie, dlatego że no premier w tej chwili jest pod presją środowisk, które też częściowo wspierały premiera w okresie walki z Prawem i Sprawiedliwością, z środowisk, które były bardzo krytyczne wobec reformy wymiaru sprawiedliwości przez ministra Ziobrę i przez funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, do którego w skład też weszli parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, tacy jak pan Piotrowicz i pani Pawłowicz. W związku z tym, a teraz mamy de facto bardzo podobną sytuację, no bo czynny polityk, minister, jak to premier sam określił, jego prawa ręka wchodzi do tego, ma wejść do tego Trybunału. W związku z tym widać, że część środowisk, które do tej pory premiera popierały, no z dezaprobatą się do tego odnoszą. W związku z tym cena polityczna jest tego bardzo duża. Ale uważam, że premier ma tutaj jakiś scenariusz, w którym minister Berek, sędzia Berek ma odegrać rolę tak zwanego mocnego człowieka, który rozumiem ma stanąć na czele tej grupy sędziów, od których częściowo są zaprzysiężeni przez prezydenta, no i rozumiem też stanąć na czele tej czwórki, która nie jest zaprzysiężona. W związku z tym naprawdę scenariusze, o których Warszawa huczy, no są bardzo różne. No mówi się wręcz o tym, że ci sędziowie jakby zbiorą się osobno, de facto, że to będzie quasi taka, jakiś drugi trybunał nieformalny powstanie, że to będzie jakaś grupa nacisku, która będzie wpływała na ten trybunał pod przewodnictwem sędziego Święczkowskiego. Także naprawdę tutaj no, scenariuszy jest bardzo dużo, natomiast jedno nie ulega wątpliwości. Tusk, premier, podejmując tą decyzję, wiedział, że zapłaci za to na początku dużą cenę polityczną, natomiast no, mówi o tym ta jego głośna wypowiedź, że prawda we wrześniu on jednak chce tak zwanych swoich sędziów prowadzić do Trybunału, w związku z tym szykuje jakieś rozstrzygnięcie o charakterze bardzo takim radykalnym politycznie. No i rozumiem, że minister Berek ma tutaj odegrać jakąś kluczową rolę w tym scenariuszu.
0: Panie doktorze, pamięta pan, co działo się, to był rok chyba 2017, protesty przed Trybunałem Konstytucyjnym. Czy jeszcze społeczeństwu na tym Trybunale zależy? Te emocje opadły, no to już minęło prawie 9 lat. Więc długi czas, natomiast no, ta instytucja jest cały czas w jakimś paraliżu i to nawet o czym dyskutujemy, to jest cały czas przeciąganie sił. To nie ma tutaj możliwości naprawienia tej sytuacji, no bo wyobrażam sobie, że jeżeli będą wybory w przyszłym roku i jeżeli przegra je obecna koalicja rządząca, no to w tym momencie będzie powrót do tego, co było przed rokiem 2023.
1: Znaczy zgadzam się z panią redaktor, że tych emocji wokół Trybunału już nie ma, a ta sytuacja teraz z ministrem Berkiem, no to ona po prostu jakby pokazuje, że czy dzisiaj obóz rządzący, czy kiedyś dzisiaj opozycja, kiedyś obóz rządzący traktują Trybunał w kategoriach takiego instrumentu politycznego, prawda? I tutaj okazuje się, że te wielkie słowa o praworządności, o jakby tutaj pilnowaniu standardów, o niemieszaniu polityków z sędziami po prostu no, nie mają miejsca. W związku z tym wydaje się, że to rzeczywiście wchodzi w taką fazę takich rozwiązań o charakterze stricte politycznym, bym powiedział nawet siłowych w jakimś tam stopniu. W związku z tym no, ja tutaj jestem pesymistą i uważam, że najbliższe tygodnie po prostu jeszcze bardziej pogłębią ten kryzys wokół Trybunału.
2: O sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego z doktorem Andrzejem Anuszem, politologiem z Instytutu Piłsudskiego, rozmawiała Maria Furdyna. 28 minut po godzinie 6:00.

0: pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Zbliża się 6:30. Rafał Boguta, zapraszam. Rosja zaatakowała Kijów balistycznymi pociskami. Dwie osoby nie żyją, co najmniej 7 zostało rannych. W wyniku uderzeń zostały uszkodzone budynki mieszkalne i szkoła. W jednym z budynków mogą znajdować się uwięzieni ludzie. Atak nastąpił po wygaśnięciu 3-dniowego zawieszenia broni ogłoszonego w związku z wizytą amerykańskich negocjatorów. A po godzinie 4:00 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Po kilkudziesięciu minutach alert został odwołany. Zareagowało też wojsko, podrywając myśliwce. To ostrzeżenie także dla Polski, ocenia marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec zdecydowanie wygrała wybory do parlamentu Saksonii-Anhalt. Zdaniem marszałka Czarzastego wzrost poparcia dla radykalnych ugrupowań nie ogranicza się do Niemiec.
4: Czy Polska pójdzie w tę stronę takiego radykalizmu? Moim zdaniem już idzie, tak jak poszły Stany Zjednoczone, tak jak idą w Niemcy w tej chwili, jak idzie Francja. I rolą rozsądnych ludzi, polityków, przewidywalnych jest mówienie o tym i pokazywanie tego zjawiska.
3: Sukces Alternatywy dla Niemiec skomentował kanclerz Friedrich Merz. Powiedział, że wynik CDU jest najpoważniejszą porażką jego partii od dziesięcioleci. W Wadowicach rozpoczął się proces 3 policjantów w sprawie śmierci 14-latki z Andrychowa w Małopolsce. Dziewczynka w listopadzie 2023 roku w stanie hipotermii trafiła do szpitala i zmarła. Została znaleziona przez bliskich pod sklepem w Kętach, kilkaset metrów od komisariatu. Ojciec zgłaszał zaginięcie córki na policję. Oskarżeni funkcjonariusze nie podjęli odpowiednich działań, twierdzi prokurator Oliwia Bożek-Michalec.
5: Nastąpiła zwłoka w przesłuchaniu ojca dziewczynki, to raz. Ponadto nie został żaden patrol skierowany celem przeszukania miejsca. Nastąpiła zwłoka w lokalizacji, zarządzeniu lokalizacji telefonu. Ta zwłoka w poszukiwaniach stanowiła jej narażenie jej na średnie niebezpieczeństwo utraty życia.
3: Wszyscy oskarżeni funkcjonariusze nie przyznają się do winy. Grozi im do 3 lat pozbawienia wolności. Po południu poznamy laureatów 19. plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w gmachu Muzeum Historii Polski. Nagrody zostaną wręczone w 3 kategoriach – wydarzenie, wystawa i multimedia, a zwycięzców wyłonili w głosowaniu internauci. To swoiste podziękowanie twórcom najlepszych projektów związanych z prezentacją historii Polski, mówi rzecznik muzeum Michał Przeperski.
6: To jest okazja do tego, żeby powiedzieć wielkie dziękuję. To jest okazja do tego, żeby zobaczyć to i zbilansować, co udało się w roku 2025, jeżeli chodzi o popularyzację historii, o edukację, o wystawy w polskiej historii zrobić. Myślę, że to piękne święto wszystkich tych, którzy kochają polską historię.
3: W tym roku na nagrodę w kategorii wydarzenie ma szansę koncert z okazji stulecia Polskiego Radia, a początek uroczystości wręczenia nagród o 14:00.

0: Na południowym wschodzie dziś raczej bez chmur, na pozostałym obszarze zachmurzenie może być małe i umiarkowane, na północy okresami wzrastające do dużego. Pod wieczór na Pomorzu możliwe przelotne opady deszczu, będzie dość ciepło, temperatura maksymalna dziś od 22 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej i 23 miejscami na Mazurach, Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich, Karpat około 27 w centrum do 30 na południowym zachodzie. Czy równie dobre informacje przyjdą do nas ze sportu? Dowiemy się za moment. Rafał Bała, dzień dobry.
1: Dzień dobry, ale niestety na początek nie będą to dobre informacje.

0: Zawsze ktoś musi zepsuć zabawę.
1: No niestety. Czy można przegrać mecz tenisowy? No w każdym razie jednego z setów. Wygrywając w nim 5 do 0, wiemy, że gramy do 6 gemów. No i mając dwie piłki setowe, okazuje się, że można. I niestety przytrafiło się to Idze Świątek, która w taki sposób przegrała wczorajszy set, a później mecz z Chinką Zheng. Miała 3 piłki nawet setowe. Rywalka odrobiła tę stratę, ostatecznie wygrała w tym pierwszym secie 7 do 5, także 7 gemów z rzędu wygrała, no i później 6 do 3, a o szczegółach już teraz Jan Pachlowski, z którym mamy połączenie. Witam cię, Janku.
2: Kłaniam się. Ja bym odwrócił to pytanie. Czy można wygrać dwa spotkania z rzędu, przegrywając 0 do 5? Bo przypomnę, że tak było rundę wcześniej w meczu z Madison Keys. Chinka przegrywała w tym decydującym trzecim secie 0 do 5. Również broniła piłki, w tym przypadku meczowe, bo w przypadku Igi to były setowe, i wygrała. I po tym spotkaniu nawet amerykańskie media pisały, przed już konfrontacją z Igą Świątek, że po pierwsze Chinka na korcie spędziła dużo więcej czasu, 13 godzin, bo ona musiała grać kwalifikacje ze względu na przepraszam, niski ranking. Iga spędziła na korcie w Nowym Jorku 5 godzin. To takie porównanie. A druga kwestia była taka, że przy tak dużej energii i jednak szczęściu, no trudno, aby coś takiego dwukrotnie się zdarzyło. A jednak w myśl tego, co pisała Wisława Szymborska, nic dwa razy się nie zdarza, no to w tym przypadku jest to nieaktualne. Przecieraliśmy oczy ze zdumienia. Ja oglądając ten mecz, no nie mogłem uwierzyć, bo wydawało się, że w 19 minut Iga wygrała te 5 gemów, że to będzie spacerek, że to będzie bardzo szybko. To nie był ładny mecz. Było bardzo dużo błędów z obu stron, blisko 30 na przykład niewymuszonych błędów ze strony Igi Świątek, ale to nie miało znaczenia. I też Chinka po tym spotkaniu podkreśliła, że tutaj to nie jest tak, że ona miała szczęście. Ona po prostu walczyła o to, aby wygrać, i to nie może być w przypadku, że dwukrotnie jest się w stanie podnieść, przegrywając w secie 5 do 0. Przenieśmy się na konferencję prasową, bo jeden z dziennikarzy zapytał Igę Świątek, czy weźmie ona z tej porażki lekcję, a przede wszystkim jak w przyszłości może wpłynąć na nią tak przegrany set, w którym między innymi nie wykorzystała, to podkreślamy, 3 piłek kończących, 3 piłek setowych. Iga Świątek, ku zdziwieniu zebranych w tej sali konferencyjnej, nie widziała w tym wszystkim problemu. Dokładna odpowiedź Igi Świątek do dziennikarza brzmiała tak. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. To tylko jeden mecz. Spróbuję grać tak jak zwykle. Co masz na myśli? Myślisz, że to coś szalonego? Możesz przegrać seta z każdego wyniku. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Po prostu tak się stało i tyle, odpowiedziała Polka. No, takie rzeczy się na co dzień nie zdarzają, a tym bardziej wydaje się zawodnicy, która imponowała formą. Iga Świątek odpada z US Open po meczu, w którym nastąpiło jej dramatyczne załamanie formy, podsumował New York Post.
1: A to podsumował Jan Pachlowski na ten występ Igi Świątek. Dziękujemy ci, Janku. Mamy nadzieję, że jest wszystko tam u ciebie w porządku ze zdrowiem, bo takie odkaszlnięcie było, ale to wydaje mi się, że też trochę jesteś zdegustowany tak tym, co się wydarzyło na korcie w Nowym Jorku. Dziękujemy ci serdecznie. No i cóż, już teraz będziemy obserwować inne zawodniczki, innych zawodników w zmaganiach w US Open. Przypomnijmy, że Iga Świątek swego czasu tam wygrywała, no ale ten turniej nie do końca udany dla naszej zawodniczki. Mistrzostwa Europy siatkarek też nie do końca udane dla naszych zawodniczek, bo one walczyły do samego końca o ten medal. Na półfinale przegrały zdecydowanie z Włoszkami, ale wydawało się, że z Serbią w meczu o brąz mają szansę i ta szansa była, ale porażka 1 do 3. Wczoraj Polki wróciły do kraju, no i tak o tym wszystkim, co się wydarzyło i w tym sezonie, i w tych mistrzostwach mówiła kapitan Magdalena Stysiak.
3: Ja myślę, że musimy się cieszyć. Musimy się cieszyć z tego, co osiągnęłyśmy, z tego 4. miejsca, bo na nie zasługujemy. Zasługujemy pod takim względem, że do tej czołówki pierwszej trójki nam jeszcze troszkę brakuje, ale z roku na rok potwierdzamy to, że potrafimy wygrać regularnie z reprezentacją Niemiec, z reprezentacją Holandii, z tą czołówką, która tuż jest za nami, z którą możemy rywalizować na tym poziomie. To cieszy. Myślę, że sezon jak najbardziej przepracowany na plus i trzeba się po prostu cieszyć. Wczoraj był lekki smutek po tym meczu, no bo wiadomo, 4. miejsce to jest zawsze niefajne miejsce dla sportowca. Wczoraj był troszkę smutek, ale myślę, że już dzisiaj z chłodną głową, jak do tego podejdziemy, to naprawdę zrobiliśmy dobry wynik.
1: No bo rzeczywiście

0: Patrząc na absencje, czy zdrowotne, czy z innych powodów polskich siatkarek, no to kilku tych bardzo dobrych nie było. I tak udało się awansować do półfinału, no ale zawsze szkoda, prawda? W 2009 roku mieliśmy ostatni medal siatkarek w Mistrzostwach Europy. Jeszcze przynajmniej 2 lata poczekamy.
1: Czwarte to prawie na podium.
0: Tak, ale i tak będzie nagroda, bo Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło, że takie stypendium comiesięczne przez rok polskie siatkarki będą dostawać. Ponad 5000 zł, także też jest się z czego cieszyć. Koszykarki grają w Mistrzostwach Świata. Wczoraj poznaliśmy ćwierćfinalistki, te pierwsze, czyli Hiszpanki, Francuzki, Belgijki, Amerykanki. Inne zespoły zagrają w barażach. A ja tylko powiem, że w Mistrzostwach Europy siatkarek grają 24 zespoły, natomiast w Mistrzostwach Świata koszykarek 16. Także coś, te proporcje są średnio myślę ustalone, ale wydaje mi się, że chyba lepsza, ta mniejsza liczba w Mistrzostwach Europy, no bo właściwie prawie połowa Europy gra w Mistrzostwach Europy. No to ten poziom rzeczywiście w niektórych meczach siatkarek był bardzo, bardzo niski. To w tym serwisie tyle, a za godzinę tylko zapowiem, że będziemy więcej mówić o tym, co się wydarzy dzisiaj w Polskim Komitecie Olimpijskim. Wiemy, że zebranie prezydium, zarządu, no i tam może być już, mogą być już jakieś terminy, ale także mogą być już pierwsi kandydaci na następców Radosława Piesiewicza, także zobaczymy.
1: No ja przy okazji jeszcze poproszę o jakieś nawiązania do noblistów.
0: O, no jak najbardziej.
1: Rafał Bała, dziękuję bardzo. Dziękuję. I do usłyszenia za niecałą godzinę. Jest 6:40. A my zmieniamy temat, do sportu wrócimy, a tymczasem przyglądamy się działalności rządu, który nie podda się w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów. Przypomnijmy, 3 dotychczas przegłosowane projekty zawetował prezydent Karol Nawrocki. Parlamentarna większość wkrótce przedstawi kolejną, 4. już wersję ustawy dotyczącej cyfrowych pieniędzy. Czy w tej sprawie możemy spodziewać się przełomu? Więcej wie Michał Fabisiak.
2: Z sejmowej większości płyną głosy, że podjęta zostanie kolejna próba uregulowania rynku kryptoaktywów. Poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki mówi, że szczegóły projektu przedstawiać będzie minister finansów. W jego ocenie zasadnicze założenia regulacji nie powinny się zmienić.
3: Rynek kryptoaktywów wymaga regulacji. Myślę, że warto chwilę poczekać i przygotować jakąś nową regulację, która uwzględni również nowelizację tego rozporządzenia europejskiego. Na pewno nie możemy zostawić tego rynku bez żadnej regulacji. No, zasadnicze sprawy się nie zmienią, bo musi być nadzór państwa, musi być nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad całym tym rynkiem.
2: Natomiast Sebastian Gajewski z Lewicy dodaje, że rynek potrzebuje nadzoru.
4: Potrzebuje regulacji, a inwestorzy, którzy inwestują swoje pieniądze na tym rynku, potrzebują ochrony. Nie da się nadzorować rynku kryptowalut, nie da się chronić inwestorów bez ustawy o rynku kryptowalut. Od początku dla rządu to było jasne, dlatego przygotowywaliśmy kolejne projekty ustaw o rynku kryptowalut. My uważamy, że inwestorów trzeba chronić, a ten rynek trzeba nadzorować. Nie da się tego zrobić bez ustawy, w związku z czym będziemy przygotowywać kolejne projekty, tak jak robiliśmy to do tej pory.
2: Także opozycja uważa, że rynek kryptoaktywów potrzebuje nadzoru. Jej politycy mają jednak nadzieję, że rząd po raz 4 nie przedstawi tego samego projektu. Michał Nieznański z Konfederacji mówi, że w celu uniknięcia kolejnego weta, Rada Ministrów powinna skorzystać z rozwiązań przygotowanych przez jego klub lub Polskę 2050.
5: Projekt Konfederacji, który wdrażał tylko i wyłącznie dyrektywę MiCA, to byłby fundament do tego, żeby to prawo potem nowelizować, i projekt Polski 2050, na który zgodził się prezydent. Ja do projektu Polski 2050 mam pewne uwagi, natomiast na etapie jakichś poprawek można by było jakiś konsensus wynegocjować. Tylko pytanie jest jedno, czy Koalicji Obywatelskiej chodzi o uregulowanie tego rynku? Według mnie nie, im chodzi tylko o grę polityczną.
2: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki mówi, że sprawę kryptoaktywów można było już dawno zamknąć, uwzględniające w ustawie poprawki prezydenta.
6: Te poprawki, jeżeli państwo się wczytacie, one dotyczą kwestii konstytucyjnych. Legislacyjnie są dosyć proste do wprowadzenia. A myślę, żeby były przede wszystkim z korzyścią dla tych, którzy inwestują na rynku kryptoaktywów, ale więc ochrona przede wszystkim polskich obywateli, ale także rozwój uczciwy tego rynku, no i zgodność z konstytucją. Myślę, że to są te elementy, które wynikają z tego projektu prezydenckiego, który był procedowany łącznie, a nie został dowieziony.
2: Rządowa ustawa szczegółowo regulowała warunki prowadzenia działalności przez dostawców usług w zakresie kryptoaktywów. Określała też kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie kontroli nad tym rynkiem. Uwagi prezydenta dotyczyły m.in. wprowadzenia dodatkowej kontroli sądowej nad działaniami nadzorczymi KNF. Dla Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak.

0: 44 minuty po godzinie 6. Informowaliśmy już dziś o alercie, który został wprawdzie odwołany. Teraz obowiązuje ponownie. Otrzymali go mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego, a chodzi o rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, a w przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, ponad 1200 firm z 43 krajów, w tym ponad 500 przedsiębiorstw z samej Polski weźmie udział w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Impreza organizowana jest po raz 34. Oficjalnie startuje w południe. Przed tym zaplanowano szereg wydarzeń towarzyszących. My przenosimy się teraz do Kielc, gdzie jest nasza specjalistka od tematów wojskowych, Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Powiedz proszę, jakie nowinki szykują wystawcy w tym roku? Co zobaczymy na polskich stoiskach i jak te targi będą wyglądały i przebiegały?
1: Tych nowinek na razie jeszcze Państwu nie zdradzę i Tobie, Kubo. Troszeczkę sobie zostawię na późniejsze wejścia na żywo i na to, że sama pójdę i zobaczę to wszystko. Oczywiście mogę już powiedzieć, że na pewno będzie przed południem, czyli przed tym oficjalnym rozpoczęciem, takie preludium i wstęp do tego, do tych właśnie nowinek, o które pytasz, będzie na stoisku Polskiej Grupy Zbrojeniowej, bo tam będzie tak naprawdę premiera. Po raz pierwszy będzie pokazywany szerokiej publiczności Borsuk, czyli ten bojowy wóz piechoty produkowany w Hucie Stalowa Wola w wersji ciężkiej, takiej, no można powiedzieć, że prawie pancernej, zresztą przeznaczonej właśnie dla wojsk zmechanizowanych i zmotoryzowanych. Tak naprawdę preludium tego, co dzisiaj tutaj będzie się działo, a będzie to bardzo gorący dzień, już nie tylko ze względu na temperaturę, bo u nas w Kielcach również dzisiaj słupki rtęci osiągną prawie 30 stopni, podobnie jak w Warszawie i wielu innych miejscach kraju, ale będzie to też bardzo gorący dzień, dlatego że tak jak mówiłeś, Kubo, no rzeczywiście 1200 wystawców z tak wielu państw, tak naprawdę można powiedzieć, że ze wszystkich kontynentów świata będzie się prezentować na olbrzymim terenie, bo my mówimy o halach wystawienniczych, które zajmują niemal 50 tysięcy metrów kwadratowych. Ja już sobie przygotowałam specjalne buty, żeby spróbować chociaż połowę tych stoisk przejść i potem Państwu opowiadać, co zobaczyłam. Ten gorący dzień był już wczoraj na poligonie wojsk lądowych w Nowej Dębie, bo tak się składa, że po raz pierwszy organizatorzy i współorganizatorzy tego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego zaprosili przedstawicieli zagranicznych delegacji, honorowych gości, tak zwanych VIP-ów, no właśnie do Nowej Dęby, na Podkarpacie. Tam jest ten poligon wojsk lądowych, o którym wspominałam. Był tam pokaz dynamiczny wyszkolenia naszych polskich żołnierzy, prezentacja możliwości w namierzaniu i zwalczaniu wrogich celów, w tym oczywiście dronów, czyli tutaj ładnie nam się klamra robi, Kubo, do tego alert, o którym powiedziałeś, no bo wczoraj tak naprawdę właśnie polska armia pokazywała zagranicznym gościom, jakie ma wyposażenie, jak potrafi namierzać, jak potrafi skutecznie eliminować właśnie te wrogie drony. Trenowali głównie żołnierze z 18. Dywizji Zmechanizowanej, nazywanej Żelazną Dywizją, ale też jednostki obrony terytorialnej z Małopolski i z Podkarpacia. Obserwowało to oczywiście kierownictwo resortu obrony, w tym wicepremier, szef ministerstwa Władysław Kośniak-Kamysz. Posłuchajmy, co mówił na temat właśnie tego preludium, tego wstępu do MSPO.
2: Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, który odbywa się rok rocznie w Kielcach, zyskał już miano Światowej Wystawy Sprzętu Zbrojeniowego. Jednej z trzech największych, które odbywają się w Europie. Ale chcieliśmy dodać coś nowego. Chcieliśmy pokazać, jak ten sprzęt oddziaływuje, jak jest opanowany, zawładnięty przez polskich żołnierzy, przez nasze jednostki. Chcieliśmy pokazać po to, żeby go też sprzedawać.
1: Na zapowiedź sprzedaży długo czekać nie trzeba było, bo jeszcze tego samego dnia, wczesnym popołudniem, no właśnie po tych pokazach dynamicznych, w blasku fleszy Polska podpisała list intencyjny ze słowackim rządem, z ministrem resortu tamtejszego obrony, Robertem Kaliniakiem. Dokument przewiduje szeroką współpracę w ramach mechanizmu SAFE z naszymi południowymi sąsiadami. Stawiamy na rozwój zdolności do produkcji amunicji, tak zapowiadał wczoraj właśnie na Podkarpaciu minister Kosiniak-Kamysz.
2: I postanowiliśmy też połączyć nasze siły, dlatego dzisiejsza umowa dotyczy dwóch aspektów. Amunicji, gdzie zdolności produkcji Słowacji, umiejętności, również know-how, czyli znajomość wytwarzania, cała linia produkcyjna w Słowacji jest na najwyższym poziomie. Od wielu lat

Słowacja słynie jako producent amunicji, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnio amunicji 155 mm. I druga rzecz, nasze oczko w głowie, program SAN, obrony przeciw

0: zagranicznymi partnerami, między innymi z Kanadą, z państwem, które przystąpiło do SAFE, które w tym roku jest krajem wiodącym, tak zwanym Lead Nation, właśnie na targach w Kielcach. To stoisko Kanady jest potężne. Zaraz oddam głos prezesowi kieleckich targów Andrzejowi Mochoniowi, ale posłuchajmy jeszcze, co właśnie na temat tych przyszłych umów i tego, jak patrzymy na mechanizm SAFE, mówiła wczoraj wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, która przecież odpowiadała od początku za negocjowanie tego mechanizmu z Komisją Europejską.
1: Tak jak zapowiadaliśmy, co kilka tygodni pojawi się nowa umowa, nowe porozumienie w ramach mechanizmu SAFE i pokazujemy, że nasz przemysł zbrojeniowy zarabia nie tylko na tym, na tej części SAFE'a, która trafiła do Polski, ale też na częściach mechanizmu SAFE, które trafiły do naszych partnerów z Unii Europejskiej.
0: I też właśnie z Kanady, o której wspominałam. Oddajmy głos prezesowi kieleckich targów Andrzejowi Mochoniowi, który tak naprawdę no, od 93 roku, od tej pierwszej edycji MSPO jest współorganizatorem tego wydarzenia. Co mówi o właśnie tym ogromnym stoisku kanadyjskiego rządu?
2: Kanada zaskoczyła nas w tym roku wyjątkowo, bo dotychczas z tych krajów wiodących to bywało 30 firm czy 40, a w tym roku razem z podwystawcami będzie ich prawie 200. 1250 chyba firm na salonie przemysłu obronnego, więc to jest bardzo istotna część i to pokazuje wagę, jaką Kanadyjczycy przywiązują, powiedziałbym, nie tylko do wejścia na rynek polski, ale generalnie do nawiązania współpracy z przemysłem europejskim.
0: Oczywiście ten rynek polski jest bardzo istotny dla kanadyjskiego rządu, bo my przecież mówimy o tym, że my, Polska, mamy do dyspozycji z unijnego mechanizmu ponad 43 miliardy euro. Jako ciekawostka, zza oceanu, z Kanady, tutaj nad Wisłę przyleciała 500-tysięczna delegacja.
3: Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego po raz 34 rozpocznie się w Kielcach w samo południe. O szczegółach będzie Państwu opowiadała Agnieszka Drążkiewicz. Bardzo dziękuję. My tymczasem zmieniamy temat, chociaż krążymy wokół kwestii bezpieczeństwa. Trwają dyskusje wokół niedawnej wizyty amerykańskich przedstawicieli Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa w Kijowie i w Moskwie. Większość komentarzy mówi o tym, że rozmowy przełomu nie przyniosły. Pojawiają się jednak informacje, że Rosja może być w najbliższym czasie skłonna do podjęcia realnych, trójstronnych pertraktacji. Jednocześnie Kreml w ostatnich godzinach wysłał do Ukraińców zgoła inne sygnały. W nocy na Kijów spadły rakiety i drony. Sprawę śledzi Paweł Buszko. Dzień dobry, Pawle.
4: Dzień dobry.
3: Jaka jest w tej chwili sytuacja w Kijowie po nocnych atakach?
4: No właśnie. Ukraińska stolica znów znalazła się pod zmasowanym atakiem rosyjskich rakiet i dronów odrzutowych. W nocy w mieście ogłaszano alarmy lotnicze. Słychać było eksplozje. Są informacje o co najmniej 6 rannych cywilach, a wśród rakiet, których użyli Rosjanie, były trudne do strącenia pociski balistyczne. Część dronów zaś to szybkie drony odrzutowe, też trudne do strącenia i to one coraz częściej uderzają w Kijów, a nad miastem unoszą się słupy dymów. Pociski bądź ich odłamki trafiły w kilku dzielnicach miasta. Przypomnijmy, że Rosjanie w związku z niedzielną wizytą w Kijowie przedstawicieli USA ogłosili przerwę w atakach na ukraińską stolicę. Mieszkańcy Kijowa ponad dobę nie słyszeli alarmów bombowych. Kreml wznowił ostrzały wczoraj po południu. No i właściwie powrócił do status quo przed wizytą Amerykanów. No, a ta wizyta komentowana była i jest jako taka, która przynajmniej na razie no, niczego nie zmieniła, no bo z deklaracji uczestników rozmów zarówno w Moskwie, jak i w Kijowie wynikało, że ta podstawowa rozbieżność między Ukrainą i Rosją, a mianowicie rosyjskie żądania terytorialne, ta rozbieżność pozostaje wciąż w mocy. A przypomnijmy, Ukraina nie zgadza się na przekazanie Kremlowi swoich ziem. Rosja zaś, aby zdobyć całość Donbasu i te dwa dodatkowe obwody chersońskie i zaporoski, nadal wydaje się, że będzie wysyłać swoich żołnierzy na front, no, a rakiety na Kijów oraz inne ukraińskie miasta. Ponadto istnieje podejrzenie, że wysłannicy Trumpa po prostu kolejny raz chcieli skłonić Ukrainę do ustępstw. Takie właśnie głosy pojawiają się nad Dnieprem. I tak też sprawę komentuje znany ukraiński analityk i ekspert do spraw międzynarodowych Jewgen Machda.
5: Nie
4: mam większych oczekiwań po tej wizycie. To jest imitacja działań, przyprawiona chęć.

0: Zachęcił Donalda Trumpa do wywierania presji na Ukrainę jako na słabszego uczestnika wojny. No, tymczasem pojawiają się także inne sygnały. Wołodymyr Zełenski we wczorajszym wywiadzie dla portalu Axios mówił, że podczas wizyty Amerykanów dowiedział się, że USA analizują, czy Ukraina i Rosja mogą podjąć już zimą działania takie realne, mające na celu deeskalację wojny i wznowić negocjacje w sprawie takiego szerszego porozumienia pokojowego. Informacje w podobnym tonie przekazuje też ukraiński portal Europejska Prawda. Powołuje się na swoje źródło w kręgach ukraińskich i europejskich władz. Jak czytamy, Putin może powrócić do stołu negocjacyjnego po 20 września, kiedy zakończą się wybory parlamentarne w Rosji, a to takie stanowisko prezydenta Rosji Władimira Putina dotyczące możliwości negocjacji mieli przekazać w Kijowie Witkow i Kushner. No, czy faktycznie Putin będzie skłonny do negocjacji po wyborach do Dumy, czas pokaże. No, też pojawia się pytanie, co miałoby go do tego skłonić. No, być może jakaś propozycja ze strony USA. A do tej pory jednak ta cezura czasowa, czyli rosyjskie wybory parlamentarne zaplanowane pod koniec września, to było przedstawiane raczej jako czas, po którym może przeciwnie dojść do eskalacji. To znaczy mówiło się, że po wrześniowych wyborach Putin może ogłosić wielką mobilizację do armii, obejmującą nawet 300 tysięcy żołnierzy i to do końca roku. Mówiło się też, że kolejne 300 to kolejny rok. A w tym kontekście ciekawe wydają się szacunki ukraińskiego wywiadu wojskowego, które mówią, że Rosja ma jeszcze zasoby, żeby prowadzić wojnę co najmniej do 2028 roku.
1: O sytuacji za naszą wschodnią granicą po nocnych atakach na Kijów i po wizycie amerykańskich przedstawicieli w Kijowie i w Moskwie Paweł Buszko. Bardzo dziękuję. A tymczasem w studiu pojawiła się Sylwia Białek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Co się wydarzy po 7 i po 8?
2: Będzie i międzynarodowo, i krajowo, i sportowo. Pierwszym moim gościem będzie wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki z Polski 2050. Czyli oczywiście o tym, co dzieje się na Ukrainie, ale o tym, co wydarzyło się w ostatni weekend
1: w Niemczech.
2: Wydarzyło się to, co też będzie skutkować, no miejmy nadzieję, że nie będzie skutkować temu, co się będzie działo na wschodzie, ponieważ no, niektórzy się obawiają, że będzie zwrot Niemiec, jeśli chodzi o politykę ukraińską. Jeśli skrajna prawica będzie rosła w siłę, no ale optymiści wskazują, że jednak to nie jest kluczowy land, że to być może jest sygnał ostrzegawczy i zapaliła się czerwona lampka. No właśnie, co zrobić, żeby ta czerwona lampka dała i Niemcom, ale tak naprawdę wszystkim Europejczykom.
1: Ach ci optymiści,
2: dokładnie. Tak, ale będzie też, jak wspomniałam, trochę o polityce krajowej i o sporcie, ponieważ dziś zbiera się prezydium zarządu PKOL-u. To jeszcze nie będzie próba odwołania prezesa, który przebywa w areszcie, ale taki pierwszy krok w tym kierunku. Więc z Piotrem Borysem, wiceministrem sportu i turystyki, porozmawiam o tym, jak ten scenariusz odwołania prezesa będzie wyglądał.
1: Sylwia Białek, do usłyszenia. Zapraszam. Za minut kilka.

0: Reklama.
1: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
2: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
1: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
2: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
1: A to akurat bardzo proste.
3: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez

0: pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Zabici i ranni w rosyjskim ataku na Kijów. Reagowało polskie wojsko i rządowe Centrum Bezpieczeństwa. To będzie pierwszy krok w kierunku odwołania prezesa Piesiewicza. Po południu zbiera się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Rekordowa liczba wystawców i uzbrojenia. W południe w Kielcach rozpoczną się tegoroczne targi obronne. Minęła siódma. Rafał Boguta, zapraszam. Ukraińska stolica znów pod zmasowanym atakiem rosyjskich rakiet i dronów. W nocy w mieście ogłoszano alarmy lotnicze i słychać było eksplozje. Są informacje o co najmniej dwóch ofiarach i siedmiu rannych cywilach. O szczegółach Paweł Buszko.
3: Wśród rakiet, których użyli Rosjanie, były trudne do strącenia pociski balistyczne. Część dronów zaś to szybkie drony odrzutowe. Nad miastem unoszą się słupy dymów. Pociski bądź ich odłamki trafiły w kilku dzielnicach Kijowa. Uszkodzone zostały elementy infrastruktury, ale też budynki mieszkalne. W jednym z nich mogą znajdować się uwięzieni ludzie. Rosjanie w związku z niedzielną wizytą w Kijowie przedstawicieli USA ogłosili przerwę w atakach na ukraińską stolicę. Kijowianie ponad dobę nie słyszeli alarmów bombowych. Kreml wznowił ostrzały wczoraj po południu. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: Na rosyjski atak zareagowały polskie służby. W nocy przez kilkadziesiąt minut obowiązywał alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. W aktualnym komunikacie sprzed dosłownie kilku minut Rządowego Centrum Bezpieczeństwa czytamy, że zakończył się atak na obszarze Ukrainy, brak zagrożenia na terytorium RP. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje też o śledzenie komunikatów. Polski Komitet Olimpijski robi pierwszy krok do odwołania Radosława Piesiewicza. O 15 w Centrum Olimpijskim w Warszawie ma się rozpocząć posiedzenie prezydium zarządu PKOL. Działacze mają ustalić termin zebrania całego zarządu po zatrzymaniu i aresztowaniu prezesa Piesiewicza. To zarząd liczący ponad 60 członków może odwołać zatrzymanego prezesa. To początek drogi naprawy sytuacji w komitecie, mówi jeden z członków prezydium PKOL-u Adam Korol.
4: Rzeczywiście jest to stajnia Ugiasza i myślę, że każda osoba, która będzie chciała pokierować tym naszym komitetem, musi wrócić do dobrych praktyk, do takiego kolegialnego rządzenia komitetem olimpijskim, a nie takiego stylu rządzenia, jaki uprawiał pan Piesiewicz. Pan Piesiewicz po prostu zawłaszczył sobie komitet dla siebie.
2: Z deklaracji Mieczysława Nowickiego, bliskiego współpracownika Radosława Piesiewicza i jego zastępcy w PKOL, posiedzenie zarządu zostanie zwołane nie później niż w ciągu 7 dni od posiedzenia prezydium. Ponad 1200 firm z 43 krajów, w tym 503 przedsiębiorstwa z Polski. W południe rozpocznie się oficjalnie 34. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. Impreza oficjalnie rozpoczyna się w południe, a wcześniej zaplanowano wiele wydarzeń towarzyszących. Jakie nowinki szykują wystawcy i jaki potencjał pokaże rodzima zbrojeniówka, o tym Agnieszka Drążkiewicz.
5: Tegoroczne targi obronne będą biły rekordy, bo sama liczba wystawców robi wrażenie. Jeszcze nigdy od 1993 roku, gdy po raz pierwszy organizowano wydarzenie, do Kielc nie zjechało tak wiele firm i tak dużo uzbrojenia. Na szczególną uwagę zasługują dwa elementy. Prezentacja rodzimego potencjału. Tutaj warto wymienić chociażby stoisko Polskiej Grupy Zbrojeniowej, największe na targach, a także halę kraju wiodącego, którym w tym roku jest Kanada.
6: Kanada zaskoczyła nas w tym roku wyjątkowo, bo dotychczas z tych krajów wiodących to bywało 30 firm czy 40, a w tym roku razem z podwystawcami będzie ich prawie 200.
5: Mówił prezes kieleckich targów Andrzej Mochoń. Kanadyjski rząd wysłał nad Wisłę 500-osobową delegację. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
2: Dodajmy, że wczoraj szefowie resortów obrony Polski i Kanady podpisali w Kielcach porozumienie o współpracy obronnej oraz o wzajemnym rozwoju przemysłów zbrojeniowych. O północy czasu lokalnego, czyli o 6 rano czasu polskiego, weszły w życie kanadyjskie cła odwetowe na amerykańskie towary. To odpowiedź na sierpniową decyzję Donalda Trumpa, który obłożył takim samym cłem kanadyjskie towary po zerwaniu rozmów handlowych. Cła obejmują towary warte blisko 20 miliardów dolarów. Stawki wynoszą 15, 25 albo 50% w zależności od produktu. Ottawa podwoiła do 50% cła na amerykańską stal i aluminium. Pozostałe obłożone towary to nabiał, sprzęt domowy, maszyny rolnicze, papier, tworzywa sztuczne.

0: elektryczne i elektronika. Na liście są też kosmetyki, motocykle i konsole do gier. Przyjaciele, rodzina i przedstawiciele władz państwowych pożegnali Andrzeja Wielowiejskiego. Parlamentarzysta i opozycjonista w czasach PRL został pochowany w rodzinnym grobie na cmentarzu parafialnym w Falenicy. Dziennikarka Gazety Wyborczej i córka zmarłego Dominika Wielowiejska opowiedziała o ideowym i politycznym testamencie swojego ojca.
1: Na pierwszym miejscu dzisiaj postawiłabym Ukrainę. Ojciec w ostatnich latach rozmawiał przede wszystkim o tym. Uważał, że wolna Ukraina, która pokona Rosję, jest polską racją stanu. Wysyłał wiele pieniędzy na Fundusz Zbrojny Ukrainy.
0: W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyła m.in. marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, a mszę świętą w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Falenicy na warszawskim Wawrze poprowadził kardynał Kazimierz Nycz.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Wrześniowe uderzenie gorąca w części Polski. Termometry na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie pokażą dziś 30 stopni. Nieco chłodniej będzie na ziemi lubuskiej, w Małopolsce 29 stopni, a 28 w centrum. Najchłodniej dziś na północy, tam maksymalnie 26 stopni. Poza tym będzie pogodnie, tylko wieczorem na Pomorzu możliwe przelotne opady deszczu, a nad morzem i na obszarach podgórskich mogą dokuczać podmuchy porywistego wiatru.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: 6 minut po godzinie 7. Jest wtorek, 8 dzień września. To jest 251 dzień roku. Słońce w znaku Panny wzeszło dziś o 5:58, a zajdzie 8 minut po godzinie 19. Dzień będzie trwał 13 godzin i 10 minut, a imieniny obchodzą Adam, Adrian, Adrianna, Alan, Maria, Radosław, Serafin, Sergiusz i Zenon. Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności. Natalia Jędrzejewska, Aldar Padorenko, Andrzej Abgarowicz i Jakub Kukla. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Trzęsienie ziemi, nokaut, poważne ostrzeżenie. To kilka komentarzy prasowych po niedzielnych wyborach w Saksonii-Anhalt. Czy tamtejsza AfD zacznie spektakularny marsz po władzę w całych Niemczech? To jest pytanie, które nas też powinno interesować i zapewne do tych wyborów odniesie się także Sylwia Białek.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
5: Państwa i moim gościem jest wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. Dzień dobry, panie ministrze.
6: Dzień dobry państwu.
5: Zaczniemy od tego, co dzieje się na Ukrainie, bo bardzo gorąca noc, między innymi w Kijowie, zmasowany atak rosyjski, czyli co, wysłannicy Donalda Trumpa, którzy byli w ostatnich dniach w Kijowie, niewiele uzyskali?
6: No my od dłuższego czasu mówiliśmy, że Rosja nie wykazuje chęci negocjacji w dobrej wierze i tego rodzaju działania tylko potwierdzają to, że Rosja nie jest gotowa do faktycznych negocjacji. Natomiast myślę, że wszyscy powinniśmy liczyć na to, że ci amerykańscy negocjatorzy jednak odniosą sukces. Na to też liczy sama Ukraina.
5: I premier Donald Tusk też ma nadzieję, że jakieś takie... można powiedzieć, sygnały dotyczące chęci zakończenia tego gigantycznego konfliktu wojny w Ukrainie, że takie sygnały przełożą się na konkretne działania?
6: To jest dzisiaj tylko i wyłącznie spekulacja. Mamy słowa ukraińskiego prezydenta, który twierdzi, że ta wizyta amerykańskich wysłanników miała sens. Że po pierwsze dyskutowano o wzmocnieniu Ukrainy na zimę, też w sensie energetycznym, w sensie ciepłownictwa.
5: Pamiętamy zimę ubiegłoroczną, prawda?
6: Dokładnie.
5: Bardzo dotkliwą.
6: Natomiast, że też rozmawiano o pokoju, o możliwości zawarcia porozumienia pokojowego. Więc jeżeli Ukraińcy mówią, że ta wizyta coś wniosła, no to miejmy nadzieję, że rzeczywiście... tak będzie, więc uważam, że powinniśmy mieć ostrożną nadzieję na to, żeby doszło do porozumienia pokojowego, jednocześnie pamiętając to, co powiedziałem na samym początku, że Rosja no jak na razie niestety nie wykazuje żadnych oznak chęci negocjacji w

0: dobrej wierze.
1: Rosja nie tylko nie wykazuje chęci negocjacji, jeśli chodzi o Kijów, ale wykazuje też chęć agresji, ataku, sabotażu, jeśli chodzi o państwa europejskie. I z tego punktu widzenia przenosimy się teraz do Niemiec, do Saksonii, Anhaltu. Jak pan, panie ministrze, ocenia już na spokojnie, bo to w niedzielę się wydarzyło, wynik wyborów w tym landzie? Czy to jest sygnał ostrzegawczy? Czy powinna się zapalić Niemcom i w ogóle Europejczykom czerwona lampka? Jak pan odbiera zwycięstwo skrajnej prawicy?
0: Po pierwsze trzeba powiedzieć, że tego zwycięstwa się spodziewaliśmy. No te sondaże,
1: to nie jest zaskoczenie, to prawda.
0: Sondaże od dłuższego czasu pokazywały, że najpewniej taki będzie wynik. Nie widzieliśmy tego tylko, czy AfD będzie mogło rządzić samodzielnie, czy nie. Już teraz wiemy, że nie będzie mogło rządzić samodzielnie. Więc ten wynik nie jest specjalnym zaskoczeniem. Też trzeba przypomnieć, że w większości sondaży krajowych w Niemczech AfD też prowadzi. Więc to nie jest sytuacja tylko w jednym konkretnym landzie. Z perspektywy Polski Niemcy, które są antyeuropejskie, nacjonalistyczne, prorosyjskie, są bardzo dużym zagrożeniem. I w tym sensie nikogo w Polsce nie powinno cieszyć, nie powinna cieszyć wygrana AfD.
1: Ale niektórzy uspokajają, że to land, który ma 2,5% ludności w skali Niemiec, 4 głosy w Bundesracie. Są takie głosy uspokojenia, że w tym miejscu akurat jest wyjątkowa nostalgia za przeszłością, prawda, za NRD. Czy pana takie głosy uspokajające nie przekonują?
0: Nie, one mnie częściowo przekonują. Znaczy, rzeczywiście nie mamy teraz do czynienia z sytuacją, w której diametralnie z dnia na dzień zmieni się
1: polityka. Czyli efektu domina błyskawicznego nie będzie.
0: Nie będzie. Natomiast widzimy, że jest to jakiś proces, zwłaszcza jeżeli spojrzymy na popularność AfD w całych Niemczech, no to widzimy, że ta perspektywa kolejnych kilku lat może być ciężka. Oczywiście do wyborów w Niemczech jeszcze długo. Różne rzeczy mogą się wydarzyć, ale to, że w Niemczech pojawia się tak w tak wyraźny sposób partia jednak o skrajnych poglądach i że jest tak popularna, no musi wywoływać niepokój w nas. Niemcy są podstawą Unii Europejskiej. To jest, myślę, oczywiste dla wszystkich i w sensie politycznym, i w sensie gospodarczym.
1: A tym bardziej, jeśli mamy wroga teraz tak agresywnego za wschodnią granicą, no to ta nasza nadzieja pokładana chociażby w trójkącie właśnie weimarskim, jeśli chodzi o współpracę. Panie ministrze, a czy w resorcie spraw zagranicznych powstają już takie scenariusze właśnie na wypadek, gdyby ten trend za naszą zachodnią granicą się utrzymał, jeśli chodzi o zwrot w skrajne prawo?
0: No, Polska jest szczęśliwie wyposażona w cały szereg takich ośrodków badawczych, między innymi Ośrodek Studiów Wschodnich, czy Polski Instytut Ekonomiczny, gdzie tego rodzaju analizy dotyczące możliwych scenariuszy się odbywają. I potem we współpracy z dyplomatami, z Ministerstwem Spraw Zagranicznych dyskutujemy o możliwych politycznych konsekwencjach. Więc tak jak najbardziej zastanawiamy się nad tą możliwą przyszłością współpracy polsko-niemieckiej, unijno-niemieckiej. Tak samo jak patrzymy na przykład na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta polityka przecież też ma dla nas duże znaczenie, a jest też dość zmienna.
1: Friedrich Merz, jakie wnioski powinien wyciągnąć z tego, co się wydarzyło w Saksonii, Anhalcie?
0: No, uważam, że to nie jest na miejscu, żebym ja jako
1: żebyśmy doradzali. Tak, no ale tak, w CDU rzeczywiście rządu. Jest troszkę trzęsienie ziemi.
0: Ewidentnie, no, myślę, że CDU powinno wyciągnąć, w ogóle partie głównego nurtu w Niemczech powinny wyciągnąć z tego lekcję, tak żeby nie dopuścić do takiej sytuacji w przyszłości. Natomiast mogę powiedzieć, że co do zasady uważam, że odpowiedzią na ruchy skrajne w Europie w ogóle nie jest osłabianie Unii Europejskiej. Uważam, że właśnie Unia Europejska jest odpowiedzią na część z naszych wyzwań. Jak myślę na przykład o kwestii bezpieczeństwa, nie ma lepszego sposobu niż współpraca w Unii czy w NATO.
1: Duża część Niemców to rozumie, bo

0: Wczoraj w Berlinie odbyły się protesty właśnie antyfaszystowskie, antyskrajnie prawicowe.
1: No dokładnie tak, to też pokazuje, jak bardzo jesteśmy w Europie podzieleni i ta polaryzacja ma miejsce nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach i staje się coraz większym wyzwaniem. No i też myślę, że warto pamiętać o tym, że tą polaryzację stara się cały czas podsycać Rosja i to widzimy w wielu działaniach w cyberprzestrzeni, które Rosja podejmuje, więc to, że się kłócimy ze swoim najbliższym sąsiadem, jest być może nie tylko efektem naszych charakterów, ale też tego, że po prostu te kłótnie są podsycane przez naszych przeciwników i warto mieć tego świadomość.
0: Friedrich Merz mówił zresztą wczoraj, że 2,5 tysiąca kilometrów na wschód są osoby, które szczególnie mocno cieszą się z wyniku tych wyborów, właśnie w kontekście tego, co,
1: no, dokładnie,
0: co się dokładnie dzieje w Rosji. Zresztą wczoraj władze w Moskwie zamknęły konsulat niemiecki w Petersburgu. To odpowiedź na wydarzenia z ostatnich dni, jeśli chodzi właśnie o akty sabotażu w Niemczech.
1: Ja myślę, że w ogóle warto przypomnieć też słuchaczom, jaką partią jest AfD, bo dzisiaj mamy takie poczucie, że to jest jedna z normalnych partii, może tam jakoś radykalna, ale w najbliższym otoczeniu lidera partii właśnie tam w regionie, w Saksonii Anhalt, są osoby, które w przeszłości były w partiach, które zostały zakazane ze względu na swój ekstremistyczny program i działania, no de facto jakieś takie bliskie neonazizmowi. Więc naprawdę mówimy o partii bardzo skrajnej i myślę, że to nie trzeba dużo tłumaczyć, dlaczego to może być zagrożenie dla Polski.
0: Zdają sobie z tego sprawę rządzący. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty mówił wczoraj, że ten wynik to jest ostrzeżenie dla Polaków rok przed wyborami parlamentarnymi w Polsce, a premier Donald Tusk, który w bardzo dosadnych słowach skomentował to, co wydarzyło się w tym landzie w niedzielę, wczoraj dopowiedział, że wcale nie przesadził w tej swojej mocnej ocenie.
1: Ja się tylko mogę zgodzić. Pani wie, że się zajmuję przede wszystkim sprawami unijnymi w polskim rządzie i jak myślę o współpracy europejskiej, to znowu przypominam sobie o tym, jaką rolę odgrywają Niemcy w tej współpracy. No i ze względu na liczbę ludności, bardzo silna reprezentacja w Parlamencie Europejskim. Silna reprezentacja w Radzie. No, jedna z najsilniejszych europejskich gospodarek, więc siłą rzeczy odgrywają ważną rolę. No, Unia Europejska to jest jednak element naszego sukcesu ostatnich 20 paru lat. Jeżeli te struktury europejskie mielibyśmy osłabić, tak jak chce tego AfD, to już poza ideologicznymi sprawami będzie po prostu gospodarczy problem dla Polski. Więc no, jeszcze raz, nikogo w Polsce nie powinno cieszyć to zwycięstwo.
0: A skoro pan już zawędrował do Unii Europejskiej, to jutro w Warszawie będzie szef Rady Europejskiej Antonio Costa i będzie rozmawiał o bardzo dużych pieniądzach, czyli wieloletnich ramach finansowych, wieloletnim budżecie unijnym na lata 2028-2034. Mhm. Antonio Costa robi taki objazd po stolicach europejskich i sonduje, na jakie ustępstwa dane stolice, bo różne są interesy, chociażby właśnie jest zupełnie inne interesy, jeśli chodzi o budżet unijny mają Niemcy, a zupełnie inne interesy mamy my. Czego się można spodziewać po tych jutrzejszych rozmowach?
1: No to jest wstęp do październikowej Rady Europejskiej, czyli w październiku mamy szczyt europejski przywódców, gdzie temat unijnego budżetu będzie poruszany i Antonio Costa przyjeżdża tutaj, żeby poznać lepiej nasze stanowisko, ale też przedstawić swoje oczekiwania. Jestem przekonany, że będzie nas namawiał do tego, żeby ten kompromis dotyczący budżetu zawrzeć możliwie szybko, najlepiej w tym roku. To chodzi o to, że najpierw musimy się porozumieć na tym poziomie bardzo ogólnym, żeby potem móc przygotować konkretne programy, na przykład z polityki spójności. Więc im wcześniej to zrobimy, tym więcej mamy czasu na dobre przygotowanie tych programu. Więc jestem przekonany, że będzie naciskał na to. A po drugie będzie przypominał o tym, że jeżeli chcemy dużego budżetu, no to musimy też znaleźć źródła jego finansowania, tak zwane nowe zasoby własne unijnego budżetu. My to wszystko rozumiemy. Akurat w negocjacjach budżetowych myślę, że prezentujemy bardzo proeuropejskie stanowisko.
0: Nam zależy na tym, żeby ta koperta narodowa dla Polski przeznaczona, żeby nie została już naruszona, uszczuplona?
1: No, oczywiście, no, te negocjacje są bardzo trudne, między innymi

0: dlatego, że każdy zabiega o jak najwięcej pieniędzy dla siebie, więc nasze stanowisko nie jest specjalnie zaskakujące. Dbamy o to, żeby koperta przeznaczona dla Polski na politykę spójności i na politykę rolną była jak największa. Natomiast jednocześnie też świetnie rozumiemy, że Europa musi wydawać więcej na konkurencyjność, na wzmocnienie swojej gospodarki. I nawet po cięciach zaproponowanych przez ostatnią prezydencję cypryjską, jeden z elementów budżetu, który bezpośrednio dotyczy konkurencyjności, wzrasta o 120%. Więc my nie mówimy, że budżet ma się zajmować tylko i wyłącznie polityką spójności czy polityką rolną. Dostrzegamy te inne priorytety i też tak jak pani powiedziała na początku o budżecie, że mamy zupełnie inne priorytety z na przykład Niemcami. Ja bym nie powiedział, że to jest do końca prawda. Oczywiście różnimy się co do na przykład wielkości budżetu, ale różnimy się o kilkanaście procent, a nie o, ale nie wiem, nie o 80.
1: Ale patrzymy dokładnie w tym samym kierunku, prawda?
0: Natomiast tak. Zgadzamy się, że na przykład kwestie związane z bezpieczeństwem powinny mieć o wiele większe niż dotychczas znaczenie w europejskim budżecie. Tych punktów wspólnych naprawdę trochę jest, więc oczywiście to jest duży, trudny proces.
1: Trudno uzgodnić budżet krajowy, a co dopiero siedmioletnie ramy finansowe,
0: ale,
1: prawda?
0: Tak. Ale też bym nie chciał, żeby to tak wybrzmiało, że kompletnie się nie zgadzamy, bo to po prostu nie byłaby prawda.
1: Myśli pan, że uda się właśnie do grudnia tego roku uzgodnić ramy finansowe? W 2020, to w ostatnim momencie, 3 miesiące przed rozpoczęciem się tego nowego okresu rozliczeniowego, przywódcy unijni się dogadali, a to chyba był wyjątek.
0: Myślę, że to będzie bardzo trudne. Te negocjacje wyglądają w dużej mierze tak, że do pewnego momentu wszyscy mówią to samo, a nagle coś, tak powiem, klika i zaczynają się faktyczne, te pogłębione negocjacje. Nie wiem, czy teraz do tego momentu dojdzie. Jeżeli dobrze rozumiem intencje przewodniczącego Rady Europejskiej, on chciałby, żeby grudniowa z kolei Rada Europejska wyglądała, miała taką formułę tak zwanego konklawę, że spotykamy się i nie wychodzimy z budynku, póki...
1: Przez kilkanaście godzin. Nie, zazwyczaj przywódcy nawet zabierają kilka koszul i właśnie po tej wielkości walizki sprawdzamy, jak długo negocjacje będą trwać, prawda?
0: Ale też zespoły negocjacyjne, no właśnie, bo tam, proszę pamiętać.
1: No dokładnie, bo bardzo gorąca dyskusja jest nie tylko na sali, prawda, ale w tych pokojach obok też delegacyjnych, dokładnie. Prawda? O pieniądzach będzie też mowa chyba w czwartek, w trakcie spotkania premierów państw Grupy Wyszehradzkiej.
0: No tak, Grupa Wyszehradzka oczywiście jest taką formułą wzmacniania także naszego głosu na forum Unii Europejskiej. Też przy tych negocjacjach unijnego budżetu. Wszystkie państwa Grupy Wyszehradzkiej są jednocześnie państwami tak zwanej Grupy Przyjaciół Polityki Spójności, więc ten temat na pewno tam wybrzmi, tak.
1: I podobno mamy interesy?
0: Z państwami Grupy Wyszehradzkiej.
1: Podobne interesy pod tym względem, żeby jednak ten budżet uwzględniał kraje naszego regionu, prawda? I polityki, które nas interesują.
0: Dokładnie tak. Akurat tutaj z tymi państwami w tej sprawie współpracuje nam się bardzo dobrze i myślę, że będzie tak do końca negocjacji.
1: Grupa Wyszehradzka, która zaczęła funkcjonować ponownie po wyborach na Węgrzech, bo wcześniej był to format, można by rzec, uśpiony.
0: No, ciężko współpracować z Orbanem. Do pewnego momentu podejmowaliśmy jako państwo to takie próby, natomiast ciężko współpracować z kimś, kto nie chce współpracować z innymi w dobrej wierze. To nie jest tak,
1: brakowało
0: teraz...
1: panie ministrze, tego formatu właśnie przez te lata?
0: Brakowało, bo on jednak ma, mimo tego, że Grupa Wyszehradzka nie tworzy tak zwanej mniejszości blokującej w Unii Europejskiej, to było to forum koordynacji stanowisk i myślę, że Grupa Wyszehradzka miała pewne znaczenie na forum Unii Europejskiej, więc cieszę się, że wracamy do tego formatu. Wiem też, że to jest format, gdzie możemy dyskutować nie tylko o sprawach związanych z Unią Europejską, ale też o sprawach zagranicznych, na przykład dotyczących Rosji czy Ukrainy, gdzie ta dyskusja nie zawsze jest taka łatwa.
1: Byliśmy już za granicą, to na moment przenieśmy się na koniec do Polski, bo dziś wstępne kroki albo pierwsza próba odwołania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale to także

0: ważne decyzje z punktu widzenia chociażby MKOL-u. Pana zdaniem uda się to zrobić? Czy prezes Piesiewicz już sam powinien dawno się podać do dymisji? Jak pan na tę sprawę patrzy, panie ministrze?
1: No to jest rzecz, którą ja się, jak pani wie, na co dzień kompletnie nie zajmuję. Natomiast mogę powiedzieć o takim ludzkim na to spojrzeniu. No, naprawdę po takiej sytuacji ciężko mi sobie wyobrazić, że prezes Piesiewicz nie zachowa się honorowo. Chciałbym wierzyć, że w przestrzeni publicznej są osoby, które są jednak gotowe podejmować stanowcze kroki w takich sytuacjach, ale pewnie okaże się, że jestem naiwny.
0: No i miejmy nadzieję, że naiwni nie będą członkowie zarządu PKOL-u i zdecydują się na kroki, które powinny być podjęte. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem był wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. Miłego dnia, panie ministrze.
1: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Ogłoszenie społeczne.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowiaję.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
2: Ogłoszenie społeczne. Przegląd prasy.
5: Wracamy do dziennika Gazety Prawnej. Tu, jak wspomniałem wcześniej, sprawy międzynarodowe. To, co działo się w Niemczech, ale też to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Maraton rozmów trwa. Do pokoju daleko. Czytamy. Tuż obok sprawy nieco bliższe naszej codzienności, szkolne obiady. Najbardziej widoczna w pierwszych dniach września zmiana w nowym roku szkolnym została wprowadzona nie przez resort edukacji, ale przez Ministerstwo Zdrowia. Chodzi o jadłospisy szkolnych stołówek. Nowy model żywienia jest oparty na większym udziale produktów roślinnych. Cel: wspieranie zdrowia oraz odpowiedzialne korzystanie z zasobów środowiska. Skutek uboczny. Kontrowersje widoczne na przykład na forach internetowych i ograniczanie już w pierwszych dniach września żywienia w placówkach. Zdaniem ekspertów, opiekunowie dzieci i młodzieży nie byli odpowiednio wcześniej informowani o zaletach nowego jadłospisu. Szkolne obiady dla wielu uczniów stały się droższe i mniej smaczne, to skutek nowych zaleceń resortu. Szczegóły znajdą państwo w dzienniku Gazecie Prawnej. Rzeczpospolita z kolei odnosi się, tak jak już dziś wspominaliśmy, do sytuacji w Niemczech po niedzielnych wyborach, ale także do sytuacji politycznej w Polsce. Afera Zonda Krypto przysłoniła wiele problemów po prawej stronie. W jesienny sezon prawica wchodzi nie tylko podzielona, ale i bez nowych pomysłów. Przełamać impas może tylko prezydent Karol Nawrocki, stwierdza Michał Kolanko w swoim komentarzu w artykule Trudna jesień prawicy. A tymczasem w Gazecie Polskiej codziennie wątki sentymentalne, jeden z nich dotyczy występów Andrei Bocellego w Polsce. Trwa międzynarodowa trasa koncertowa Romanza Third Anniversary World Tour, upamiętniająca 30-lecie wydania przełomowego albumu Romanza. Na trasie znalazła się m.in. Polska. O wrażeniach z pobytu w Polsce i o budowaniu mostu między muzyką klasyczną a rozrywką włoski tenor opowiedział Gazecie Polskiej.

0: Reklama.
1: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
4: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
3: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą.

0: farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Po reklamie.
6: To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 7.30. Rafał Boguta, zapraszam. Atak na obszarze Ukrainy zakończył się. Brak zagrożenia na terytorium Polski, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alert ogłoszono po godzinie 4, gdy Rosjanie zaatakowali Kijów rakietami balistycznymi. Dwie osoby zginęły, a 7 jest rannych. Poderwane zostały też polskie myśliwce. Wojsko monitoruje sytuację. Lotnisko w Lublinie czasowo wstrzymało operacje lotnicze. Rząd przygotuje 4. projekt ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Szczegóły ma przedstawić wkrótce minister finansów. Ta sprawa w końcu musi zostać załatwiona, podkreśla poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki.
8: Rynek kryptoaktywów wymaga regulacji. Też jest rozporządzenie MiCA do europejskiej i myślę, że warto chwilę poczekać i przygotować jakąś nową regulację. Na pewno nie możemy zostawić tego rynku bez żadnej regulacji. No, zasadnicze sprawy się nie zmienią, bo musi być nadzór państwa, musi być nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad całym tym rynkiem.
7: Parlament 3-krotnie uchwalał ustawy rządowe regulujące rynek kryptoaktywów. Wszystkie zostały zawetowane przez prezydenta, a posłom nie udało się odrzucić jego weta. Gęste kłęby czarnego dymu nad Złotoryją na Dolnym Śląsku. Płonie składowisko opon w Wilkowie. Od wieczora działa kilkadziesiąt zastępów straży, a teren zabezpiecza policja. Ogień udało się już opanować. Teraz trwa jego dogaszanie, poinformował w TVP Info Konrad Siwik z miejscowej straży pożarnej.
9: W tym momencie trwa dogaszanie pożaru, który wybuchł wczoraj o godzinie 21.20. Na miejscu w tej chwili działa około 15 zastępów straży pożarnej. Nasze czynności w tym momencie trwają na dogaszaniu pożaru.
7: To nie pierwszy tego typu pożar w Wilkowie. W 2023 roku przez 20 dni płonęły składowane na hektarowej działce opony. Jeszcze przez kilka godzin może być zablokowana trasa kolejowa Suwałki-Trakiszki. Oznacza to, że za dwa poranne pociągi Intercity z i na Litwę obowiązuje autobusowa komunikacja zastępcza. Utrudnienia są po wypadku, do którego doszło wczoraj na linii kolejowej Suwałki-Trakiszki. Samochód ciężarowy wjechał pod nadjeżdżający pociąg towarowy. Do szpitala trafił kierowca ciężarówki. Kolejarze usunęli pociąg z torów, ale muszą jeszcze wymienić uszkodzone podkłady kolejowe. Prace mają zakończyć się około południa.

0: Będzie przebłysk lata ten wtorek. Na południowym wschodzie raczej bezchmurnie, ewentualnie pojawi się małe zachmurzenie. Na pozostałym obszarze małe i umiarkowane, na północy okresami wzrastające do dużego. Pod wieczór na Pomorzu może padać deszcz. Temperatura maksymalna od 22 stopni Celsjusza przez 23 miejscami na Mazurach, Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich Karpat, około 27 w centrum do 30 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. ...33 minuty po godzinie 7 w studiu jest już Rafał Bała. Raz jeszcze dzień dobry.
1: Tak, i tak się wsłuchiwałem w tę twoją zapowiedź pogody i no bo tak się zastanawiałem wczoraj wieczorem, co sobie przygotować do ubrania. Czy tak bardziej na luźno,
0: czy
1: prawda?
0: Jeszcze sandały.
1: Cieplutko, tak, czy to dalej. Jednak musiałem się ubrać bardziej elegancko. Eleganckie spodnie tutaj u góry też nie najgorzej, no bo przecież wybieram się na posiedzenie Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
0: Poza tym zawsze jesteś elegancki. Posiedzenie posiedzeniem. Mam nadzieję, że będą jednak obiecane nawiązania do noblistów.
1: No, do noblistów, no zawsze. Wiem, że niektórzy nobliści aktualni i byli, no to też kibice sportu.

0: bo często się wypowiadali też na ten temat i polscy, i zagraniczni, ale jakby na pewno z małą przyjemnością albo w ogóle bez przyjemności patrzą na to, co się dzieje wokół Polskiego Komitetu Olimpijskiego, bo przecież prezes tej organizacji, Radosław P., jest aresztowany.
1: Idzie w zaparte.
0: Idzie w zaparte. Niektórzy mówią, że może jakiś laptop dostanie do aresztu, żeby mógł się łączyć na posiedzenia zarządu, ale chyba raczej jest to niemożliwe. W każdym razie dziś po południu to posiedzenie zarządu, prezydium na razie zarządu, czyli 16 osób się odbędzie, przyjeżdżają z całej Polski, no i będą się zastanawiać nad tym, co się dzieje wokół PKOL-u, jak to uzdrowić, czy zwołać zarząd, czy zwołać walne posiedzenie, zjazd delegatów. Na razie to wszystko organizuje zastępca prezesa, czyli Mieczysław Nowicki, on został wyznaczony już jakiś czas temu przez prezesa Piesiewicza. Niektórzy liczą na to, że tego samego dnia zarząd będzie mógł obradować, podjąć decyzje personalne, ale raczej jest to niewykonalne. Jednak członek prezydium Rafał Tataruch podkreśla, że działania muszą być przejrzyste, nie pozostawiać wątpliwości prawnych, a to może zająć więcej czasu niż się wydaje.
2: Musimy siąść wspólnie, porozmawiać, co chcemy na ten zarząd. Na pewno trzeba porządek zarządu poukładać tak, żeby to poszło no, sprawnie, tak, żeby wszyscy ludzie dostali, wiedzieli, w jakim celu przyjeżdżają. No i to puścić w eten. Podejrzewam, że to będzie krótki porządek obrad. Są jakby tam dwie opcje. Zdecydują o tym właśnie albo członkowie zarządu o decyzji, albo po 21 dniach delegaci na walnym zjeździe delegatów Polskiego Komitetu Olimpijskiego. No właśnie tu jest jakby, nie chcę powiedzieć rozdwojenie, ale są różne głosy, tak, żeby pokazać, żeby to było naprawdę tak, żeby się nikt do tego nie doczepił, no to niektórzy wskazują, że to powinien być walny zjazd. Bo mamy 21 dni na zebranie walnego zjazdu i w tym momencie jakby ucieka te 21 dni, tak, no ale też dajemy światu jasny przekaz, że działamy zgodnie z prawem, idzie to w dobrym kierunku. Jeżeli prezydium faktycznie będzie miało te argumenty, na pewno trzeba oprzeć to prawników i to musi być naprawdę bardzo mocno uzasadnione, bo ja nie chciałbym potem, żeby ktokolwiek mnie oskarżał, że ja działam wbrew prawu. Ten statut jest taki, jaki jest, nie jest dobry, ale z kolei jeżeli wytrzymamy te 21 dni, to już do tego, do walnego, do decyzji walnego zjazdu się nikt nie doczepi.
0: No właśnie i tak ja mam wrażenie, że już od tygodni, miesięcy albo nawet lat kto rządzi w Polskim Komitecie Olimpijskim? Nie prezes, nie zarząd, nie nawet walny zjazd, ale prawnicy. Którzy prawnicy lepiej ten statut odczytają, wykorzystają ci na swoją stronę te decyzje.
1: Nie tylko w PKOL chyba tak jest. A co na to MKOL?
0: MKOL na razie czeka. Czeka. I to dzisiejsze posiedzenie, ale także zarząd przede wszystkim, który może odwołać prezesa, powołać kogoś następnego, no będzie bardzo ważne, bo Międzynarodowy Komitet Olimpijski obserwuje i jeśli nie uda się, jeśli byłby jakiś impas, no to wtedy może wkroczy. Być duży problem i może wkroczyć na zasadzie zawieszenia nawet naszych sportowców, ale no tak daleko aż bym nie sięgał. Bardzo dobrze, że dziś w trakcie tego posiedzenia, ale także w trakcie zarządu będzie Maja Włoszczowska, czyli nasza przedstawicielka w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim, więc ona będzie mogła te nastroje uspokoić. Nie jesteśmy spokojni, jeśli chodzi o Igę Świątek, bo ona pożegnała się z wielkoszlemowym turniejem US Open. Wczoraj przegrała w 1/8 finału z Chinką Zheng 5-7-3-6, mimo że w pierwszym secie prowadziła aż 5-0. Tak skomentowała wydarzenia na głównym korcie w Nowym Jorku.
3: I to, jaki miałam plan i taktyka jakby miały sens. Gorzej po prostu było z realizacją i faktycznie z tymi błędami, które popełniłam. Na razie nie mam pomysłu, jakbym miała podejść do tego meczu inaczej, żeby go wygrać. Prawdopodobnie może te pomysły się pojawią, jak po prostu usiądę, przeanalizuję i porozmawiam z trenerem. Po prostu czułam, że mimo tego, że przegrałam pierwszego setu, ten mecz jakby wciąż trwa i mogę wygrać dwa następne i chciałam po prostu zostawić tego pierwszego seta za sobą i zacząć ten mecz tak, jakby się zaczynał od zera. Później i tak zostałam przełamana, bo pojawiły się właśnie błędy i może trochę ryzykowne decyzje, więc no niewiele rzeczy dzisiaj faktycznie mi zadziałało i w pewnym momencie faktycznie czułam, że po prostu gra się trochę bardziej zazębiła, ale no ale na pewno nie czułam, że to ja dominuję albo to ja naciskam.
0: No i ta Chinka Zheng już może się okazać taką pogromczynią Igi Świątek, bo przecież pamiętamy, że także w półfinale Igrzysk Olimpijskich w Paryżu też pokonała naszą tenisistkę. Wtedy były łzy, no ale na szczęście później Idze udało się zdobyć medal. Tymczasem w Nowym Jorku bardzo dobrze radzi sobie reprezentantka Kazachstanu, Jelena Rybakina. Ona awansowała do ćwierćfinału, pokonując Japonkę Naomi Osakę. No i jeśli w tym ćwierćfinale pokona Zheng, czyli taką zemstę zrobi na Chince za porażkę naszej Igi Świątek, to znajdzie się na pierwszym miejscu światowego rankingu. Wyprzedzi Arynę

0: Balenkę. No co ciekawe, Rybakina wcale nie musi wygrać tego ćwierćfinału, może nawet przegrać, ale wystarczy, że US Open nie wygra prowadząca Białorusinka Arina Sabalenka lub któraś z Amerykanek Pegula albo Coco Gauff.
1: O tym wszystkim informował Rafał Bała.
0: Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję. Jest 7:40.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
1: Po raz kolejny dziś, nie ostatni, przyglądamy się sytuacji politycznej w Niemczech po niedzielnych wyborach. Kanclerska partia CDU zaczyna wewnętrzne rozliczenia po dotkliwej porażce w Saksonii-Anhalt. Wygrane przez AfD wybory w landzie we wschodnich Niemczech rozbudziły apetyt partii skrajnej prawicy, która liczy, że właśnie zaczął się długi marsz, że właśnie zaczęła przejmować władzę w całym państwie. Łączymy się z korespondentem Polskiego Radia w Niemczech, Adamem Górczewskim. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Adamie, mina kanclerza Merca nie tęga. Czy jego pozycja jest jakkolwiek zagrożona?
3: Tak, są wewnętrzne głosy, które mówią o tym, że może należałoby jednak zmienić kanclerza, może należałoby zmienić szefa partii i kogoś innego dać z grona, oczywiście HDK-u, z grona CDU, żeby uwiarygodnił i pokazał, że no są jakaś, że jest jakaś reakcja na to, co dzieje się w Saksonii-Anhalt, ale także to, co dzieje się w całym kraju, dlatego że w czasie rządów kanclerza Friedricha Merca nie dość, że jest on najgorzej ocenianym kanclerzem, szefem rządu w historii, ma bardzo niskie notowania i poparcie dla niego jest znikome. Oczywiście to są sondaże cały czas. To też alternatywa dla Niemiec przegoniła CDU i ma już teraz kilka, prawie 10 punktów przewagi w sondażach. I do tego właśnie odwołuje się Alice Weidel, która wczoraj powiedziała, że ona wcale nie chce przedterminowych wyborów, ona po prostu spokojnie pracuje do następnych wyborów do Bundestagu, bo wtedy spodziewa się, że jej partia, czyli skrajna prawica, będzie miała 40% poparcia, wygra te wybory i przejmie władzę w całym kraju. Stąd właśnie taka minimalna presja wewnętrzna i duża zewnętrzna na kanclerza Merca, żeby no żeby może rzeczywiście nastąpiła jakaś podmiana, ale on wczoraj powiedział, że poddanie się nie jest dla mnie opcją. Był bardzo przejęty, mówił o tym, że jest zaszokowany wynikami, które w Saksonii-Anhalt miały miejsce i jednak odpowiedział, że on będzie kontynuował reformy, tylko będzie je lepiej tłumaczył społeczeństwu. Tak jakby to był główny problem, tak wynikało z wypowiedzi kanclerza Friedricha Merca. Natomiast on nie zrezygnuje. A zrezygnował, tak jak powiedziałeś, premier Landu, czyli polityk właśnie partii CDU. On powiedział, że nowy rząd budować będzie AfD, czyli przyznał porażkę swojej partii, porażkę partii kanclerskiej i stwierdził też, że nie będzie kierował już partią w Landzie Saksonia-Anhalt, bo tam też HDC potrzebują nowej siły, żeby walczyć z alternatywą na Niemiec, która szykuje się do przejęcia władzy w Saksonii-Anhalt i zapowiada, że będzie robić to także w innych landach i w Berlinie.
1: Friedrich Merz zszokowany, trudno się dziwić, bo landem Hadecja rządziła od ponad 20 lat, a w ostatnich wyborach uzyskała nieco ponad 17%. To jest...
3: A we wcześniejszych 38%, więc jest to kolosalna różnica.
1: Tym bardziej, że kiedyś to była jedna z dwóch najpoważniejszych sił w kraju. Partia ludowa, partia masowa. Dziś 17%. To musi być wynik bolesny. Ale wspomniałeś, że według sondaży Friedrich Merz jest najmniej popularnym kanclerzem. Udało się przebić w tym względzie Olafa Scholza?
3: Tak, i to okazuje się dość szybko, bo przecież od wyborów minęło półtora roku, a Olaf Scholz odchodził w wyniku wcześniejszych wyborów, dlatego że nie udało mu się utrzymać rządu. I Friedrich Merz triumfował po latach walki o to stanowisko i miał być pokazaniem, że można sprawować silne rządy. I okazało się, że mimo że on nadal sprawia takie wrażenie i z jego wypowiedzi wynika, że rządzi silną ręką i że próbuje Niemcy kierować w dobrą stronę, to jednak społeczeństwo, jednak wyborcy w tym kraju oceniają go zupełnie inaczej. I rzeczywiście ma bardzo niskie notowania. Tak niskie. Oczywiście cały czas mówimy o sondażach, bo nikt tego nie zweryfikuje w wyborach, ale te sondaże są regularne z różnych pracowni. No i eksperci wskazują na różne błędy, które popełnia kanclerz Friedrich Merz. Na razie nie oznacza to zmiany, ale za dwa tygodnie kolejne wybory i zobaczymy, bo jak będzie znowu porażka, to kto wie.
1: Wspomniałeś o komunikacji. To chyba jest część problemu, bo przecież aktualny rząd zmienił politykę migracyjną chociażby. Przypomnijmy sobie kontrole graniczne wprowadzone przez kanclerza Friedricha Merca. Czyżby fakt, że to się nie przekłada na jego poparcie czy poparcie dla jego formacji oznaczał, że wyborcom

0: prostu nie wierzą?
1: To chyba nie do końca jest tak. Może ja tak troszkę z ironią powiedziałem o tym, ale nie tylko ja, dlatego że eksperci w Niemczech także, że najważniejszym ogłoszeniem z wczorajszego wystąpienia Friedricha Merca było to, że musi lepiej komunikować działania. Czyli będziemy dalej prowadzić reformy, ale będziemy je tłumaczyć ludziom, bo oni nie rozumieją, co my robimy. W CDU, podobnie jak SPD, czyli te dwie partie, które w tej chwili rządzą całym w tym rządzie federalnym, one twierdzą, że te reformy są właśnie po to, żeby poprawiać społeczne położenie. Ale sam Friedrich Merz przyznał, i to jest pewnie główny problem, że można wytłumaczyć różne rzeczy, ale nie widać tych efektów. Friedrich Merz wczoraj przyznał, że sytuacja gospodarcza Niemiec jest zła i rzeczywiście wyniki wzrostu PKB były nawet minimalnie ujemne w ostatnich kwartałach. Teraz oscylują wokół zera i kiedy już zaczęli wychodzić na prostą, niemiecka gospodarka zaczęła wychodzić na prostą, no to Donald Trump zaatakował Iran i wzrosły ceny i pojawiła się znowu pogorszenie sytuacji i prognozy spadły. Więc komunikacja to jest jedno, ale drugie jest to, że trudno jest tłumaczyć, że jest dobrze, kiedy się patrzy na ekonomiczne wskaźniki, a te są bardzo złe, a firmy motoryzacyjne, czyli ta wizytówka gospodarcza Niemiec, ogłaszają kolejne likwidacje zakładów, zamykanie fabryk i zwolnienia ludzi. Komunikacja może być nawet lepsza, ale gospodarka musi się poprawić.
0: My do sytuacji w Niemczech dziś jeszcze będziemy wracali. Bardzo Ci dziękuję. Adam Kurczewski, korespondent Polskiego Radia w Berlinie. Ale teraz jeszcze kilka słów o tym, co dzieje się wokół Polskiego Komitetu Olimpijskiego. PKO robi pierwszy krok do odwołania prezesa Radosława Piesiewicza. O 15:00 w Centrum Olimpijskim w Warszawie rozpocznie się posiedzenie prezydium zarządu PKO. Działacze mają ustalić termin zebrania całego zarządu po zatrzymaniu i po aresztowaniu prezesa. Prezydium nie może podejmować uchwał, ale takie kompetencje ma zarząd komitetu. Szczegóły tej sprawy zna Paweł Pawlica.
2: To właśnie ten organ PKO posiada wyłączne kompetencje statutowe do podjęcia uchwały o ewentualnym odwołaniu prezesa lub formalnym powierzeniu obowiązków jednemu z 8 wiceprezesów do końca kadencji. Z deklaracji bliskiego współpracownika Radosława Piesiewicza i jego zastępcy Mieczysława Nowickiego wynika, że posiedzenie zarządu zostanie zwołane nie później niż w ciągu 7 dni od dzisiejszego posiedzenia prezydium.
3: Można było to zrobić szybciej, no ale tego nie zrobiono, więc to będzie jakby główna treść tego posiedzenia.
2: Mówi Adam Korol, wiceprezes PKO.
3: Jest to stajnia Ugiasza i myślę, że każda osoba, która będzie chciała pokierować tym naszym komitetem, musi wrócić do dobrych praktyk, do takiego kolegialnego rządzenia komitetem olimpijskim, a nie takiego stylu rządzenia jaki uprawiał pan Piesiewicz. Pan Piesiewicz po prostu zawłaszczył sobie komitet dla siebie.
2: Podczas dzisiejszych obrad wiceprezesi i członkowie prezydium oczekują pełnego wglądu w dokumentację oraz przedstawienie sytuacji finansowej komitetu. Jednym z kluczowych punktów dyskusji mają być kwestie związane z umową sponsorską ze spółką Zonda Krypto. Dokument ten budzi ogromne kontrowersje ze względu na klauzulę poufności, wysokie kary finansowe sięgające 50 000 euro oraz przekazanie praw do wizerunku polskich sportowców.
3: Sprzedano wizerunek 1122 polskich olimpijczyków, bo tylu olimpijczyków brało udział w 8 Igrzyskach Olimpijskich od 2012 roku Igrzysk Olimpijskich w Londynie, bez żadnego pytania.
2: Aby odwołać Radosława Piesiewicza, potrzebna jest obecność 2/3 członków zarządu komitetu liczącego ponad 60 osób.
4: Tu nie chodzi o zamach pałacowy, tylko chodzi o jakościową zmianę sposobu działania Polskiego Komitetu Olimpijskiego i no, w pewnym sensie odcięcie się jakby od tej wisienki na torcie rządów pana prezesa, czyli afery Zonda Krypto.
2: Komentuje Piotr Pustelnik, wiceprezes Polskiego Związku Alpinizmu i członek zarządu PKO.
4: Wydaje mi się, że w tej chwili wśród członków zarządu panuje takie wewnętrzne przekonanie, że doszliśmy już do ściany i dalej już nie możemy się przesunąć, albo niektórzy brzydziej mówią, że wykopaliśmy już bardzo głęboki grób, a taka zasada jest, że jak się już wykopało ten grób, to się już nie kopie dalej. Musimy przywrócić taką normalność w PKO-lu, która polega na tym, że PKO jest wiarygodny, jest przyjazny sportowcom, przyjazny związkom sportowym, rozwiązującym ich problemy.
2: Radosław Piesiewicz nie przyznał się do zarzutów. Wchodząc na przesłuchanie do katowickiej prokuratury, mówił, że jego zatrzymanie jest sprawą polityczną.
5: Ja powiem tak, polityka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
6: Czuje się pan ofiarą?
5: Bardzo dużą ofiarę.
2: Radosław Piesiewicz trafił na 3 miesiące do aresztu. Jego prawnicy złożyli zażalenie na decyzję sądu pierwszej instancji o zastosowaniu aresztu.
0: A sprawę podsumował Paweł Pawlica.

0: 7:50.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: I uśmiechnięta Justyna Golonko. Dzień dobry.
2: Nie inaczej, dzień
0: dobry. Dobre informacje przynosisz?
2: Dobre informacje, ale przecież wiemy, że ty nie wierzysz, że one są dobre.

0: polskiemu przemysłowi. Jak polskiemu przemysłowi, to też i całej gospodarce i nam także. Ale ja zaraz już mówię o gospodarstwach o nas właśnie. Od tego zacznijmy. Dla tak zwanych gospodarstw domowych. Co się zmieni? Rachunki mają być czytelniejsze, ale to nie mają, bo to już te, które przyjdą, mają być czytelniejsze. A przy liczniku zdalnego odczytu sprzedawca poinformuje o rozliczeniu według faktycznego zużycia. Czyli to już się dzieje. I o tym mówi Łukasz Łaguna, rzecznik prasowy Ministerstwa Energii.
1: Opłata abonamentowa zostanie przeniesiona do części obrotowej rachunku, a to ułatwi gospodarstwom domowym porównanie taryf regulowanych z ofertami rynkowymi. Rachunki za energię elektryczną w ciągu roku będą bardziej przewidywalne. To ma ułatwić planowanie wydatków domowych i domowego budżetu.
0: Nowe rozporządzenie wprowadza zmiany w opłatach sieciowych, a to ma ograniczyć koszty przedsiębiorstw energochłonnych, to o czym wspomniałam, o tych dużych oszczędnościach. Wprowadzone rozwiązania dostosują rozliczenia do zmieniającego się rynku energii, zwiększą wykorzystanie OZE i poprawią efektywność krajowego systemu elektroenergetycznego.
1: Mniej zapłacą na przykład przedsiębiorstwa, które w obiekcie przemysłowym zużywają co najmniej 50 gigawatogodzin energii rocznie na własne potrzeby. Łączna wartość oszczędności dla tych przedsiębiorstw może wynieść około 440 milionów złotych rocznie. Rozporządzenie przewiduje też utrzymanie w okresie przejściowym na lata 2027-2031 ulgi dla dotychczasowych odbiorców specjalnych opłaty jakościowej, a to oznacza korzyści dla przedsiębiorstw na poziomie około 67 milionów złotych rocznie.
0: Rozwiązania, o których mówione, mają zachęcać do korzystania z energii w godzinach jej większej dostępności oraz inwestowania w magazyny i OZE. Zdaniem Wojciecha Jakubika z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego obniżka opłat sieciowych dla dużych firm pozytywnie wpłynie na konkurencyjność na rynku.
2: Obniżka opłat sieciowych da ulgę przede wszystkim przemysłowi energochłonnemu, dla którego ceny energii są jednym z kluczowych składników cen działalności, a zatem obniżka cen energii dla nich to większa konkurencyjność w Polsce i za granicą. Skorzystają także te gospodarstwa domowe, które będą efektywniej zużywać energię elektryczną, bo nowe formy rozliczenia pokażą, ile faktycznie zużywają. Jeżeli będą w stanie lepiej zarządzać energią, to zaoszczędzą na takim sposobie rozliczenia.
0: Odbiorcy, czyli my wszyscy, otrzymamy taki jasny sygnał, w których godzinach korzystanie z energii będzie bardziej opłacalne. Czyli fajnie, tutaj będziemy wiedzieli dokładnie.
3: To podajemy w radiu też.
0: Podajemy w radiu, ale ja jestem też ciekawa tych rachunków. Jak one naprawdę będą wyglądały i czy będą właśnie takie przejrzyste i czytelne. To już zobaczymy, bo to ten pierwszy rachunek taki będzie.
3: Przekonałaś mnie. Połowicznie.
0: Cieszę się.
3: A teraz jedziemy na stację benzynową. No, tankujemy idziemy. I co, radość?
0: Nie ma radości tutaj. Niestety, tu się smucimy troszkę, bo ceny paliw od początku września mocno wzrosły. No i to wiadomo, to jest efekt zawirowań na Bliskim Wschodzie, ale także wygaszania programu ceny paliwa niżej. Urszula Cieślak z Łódzkiego Refleksu, na nią zawsze możemy liczyć. Ona powiedziała, że jesteśmy w momencie, kiedy trzeba rekordowo dużo płacić za paliwo i jednocześnie w momencie, w którym trudno mówić o zakończeniu konfliktu na linii USA-Iran.
4: Sytuacja w przypadku obu paliw wygląda tak, że zbliżamy się do pobicia takich kolejnych psychologicznych barier, granic, a więc w przypadku benzyny 8 zł za litr, w przypadku oleju napędowego 9 zł za litr.
0: No i ta gorsza wiadomość jest taka, że nie można wykluczyć, że te granice zostaną przekroczone w najbliższym czasie.
4: Ale jednocześnie, gdyby doszło do jakiegoś przełomu w rozmowach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem i osiągnięcia porozumienia w sprawie cieśniny Ormuz, wówczas będzie szansa, że to właśnie teraz płacimy najwięcej za paliwo, a później ta sytuacja się może unormować.
0: O paliwie powiedzieliśmy, teraz o gazie powiem. No i tutaj też nie mam dobrych wiadomości, bo gaz w Europie drożeje. Cena jest blisko 3-letniego maksimum. Ceny gazu w Europie rosną w czasie, gdy USA i Iran przeprowadzają wzajemne ataki na tankowce, co na rynkach oczywiście wzbudza ogromne obawy o tą dostępność gazu. Kontrakty na gaz w Amsterdamie znowu zwyżkują nawet kilka procent, po wzroście wcześniej o ponad 5%, a to jest duży problem, bo Europa wchodzi w jesień z niskimi zapasami gazu. O tym mówi Dawid Czopek, ekspert rynku surowców zarządzający w Polaris Fizz.
5: Gaz drożeje już od pewnego czasu. Wiemy, że po ostatniej zimie wypełnienie magazynów było niskie. Mieliśmy ostrą zimę, co spowodowało duże zużycie gazu. Tak naprawdę cieśnina Ormus i przez to dostawy z Kataru są niedostępne właściwie już od początku marca, więc w związku z tym europejskim państwom nie udaje się wypełnić magazynów na satysfakcjonującym poziomie, co powoduje, że cena gazu jest wysoka. Są wzrosty, one są systematycznie już przed

0: nadejściem zimy.
1: Unijne magazyny gazu są zapełnione w niespełna 66%. Spójrzmy na Niemcy, bo tam to jest ważne, bo oni mają bardzo duże magazyny, największe w Europie i tam tylko 54% tego zapełnienia. U nas w Polsce 94%. Brzmi bardzo dobrze.
2: Ale magazyny mniejsze.
1: Ale magazyny mniejsze, ale 94% zapełnione. Wiemy, na co patrzymy, na jaką szklankę już teraz, prawda?
3: Saldo.
1: I teraz o kredytach powiem więcej, no bo dzisiaj mamy posiedzenie i ekonomiści uważają, że na razie nie będzie tańsze.
2: Czyli patrzymy na stopy.
1: Patrzymy na stopy jak najbardziej. Po wakacyjnej przerwie Rada Polityki Pieniężnej spotka się dzisiaj, żeby zdecydować o wysokości stóp procentowych. No, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski uważa, że stopy nie spadną, bo ceny rosną zbyt szybko.
4: Perspektywa ewentualnych obniżek stóp procentowych oddala się na skutek tego, że inflacja zaskakuje nas negatywnie, czyli okazuje się być wyższa niż prognozowano i też perspektywy na kolejne miesiące zmieniły się na niekorzyść.
1: Łukasz Kozłowski wyjaśnia, że przedsiębiorcom zależy na niskich stopach procentowych, ale nie za wszelką cenę.
4: Z punktu widzenia przedsiębiorców na ogół niższe stopy procentowe są korzystniejsze, ponieważ oznaczają niższy koszt finansowania. Oczywiście to tworzy warunki bardziej komfortowe. Natomiast z drugiej strony w interesie przedsiębiorców jest również stabilna i przewidywalna inflacja, ponieważ inflacja, która wymyka się spod kontroli, utrudnia kształtowanie cen, utrudnia negocjowanie kontraktów, też utrudnia na przykład negocjacje wynagrodzeń z pracownikami.
1: Dwudniowe posiedzenie Rady rozpocznie się dziś, a jutro poznamy decyzję w sprawie wysokości stóp procentowych i oczywiście będziemy Państwa o tym informować.
2: Ale rachunki będą prostsze.
1: Będą czytelniejsze.
2: Justyna Golonko, dziękuję bardzo.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Były alerty RCB i myśliwce na polskim niebie. To reakcje służb i wojska na rosyjski atak na Ukrainę. To początek długiej drogi. Polski Komitet Olimpijski podejmie pierwszy krok do odwołania prezesa Piesiewicza. To uhonorowanie całokształtu jej twórczości. Słynna aktorka Ellen Burstyn otrzymała w Wenecji Złotego Lwa. Minęła ósma. Rafał Boguta, zapraszam.

0: Niespokojna noc i poranek dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało dwa alerty w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Polska poderwała swoje myśliwce. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk powiedział, że w tej chwili alerty już nie obowiązują.
1: W godzinach nocnych uruchomiliśmy pierwszą kampanię wysyłkową. Ona zakończyła się po kilku minutach. Około 2 godziny później ponownie otrzymaliśmy informacje z Centrum Operacji Powietrznych w związku z potencjalnym zagrożeniem. Uruchomiliśmy kampanię wysyłkową dotyczącą zagrożenia na terytorium Ukrainy. Jednak to zagrożenie zostało już odwołane i SMS-y odwoławcze zostały wysłane do odbiorców na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego.
0: Według najnowszych doniesień w ataku na Kijów zginęły co najmniej 2 osoby, a 10 odniosło rany. Atak nastąpił po wygaśnięciu 3-dniowego zawieszenia broni ogłoszonego w związku z wizytą amerykańskich negocjatorów. To pokazuje, jakie zamiary ma Moskwa w sprawie pokoju, mówił poranny gość Polskiego Radia 24, wiceszef dyplomacji Ignacy Niemczycki.
2: My od dłuższego czasu mówiliśmy, że Rosja nie wykazuje chęci negocjacji w dobrej wierze i tego rodzaju działania tylko potwierdzają to, że Rosja nie jest gotowa do faktycznych negocjacji. Natomiast myślę, że wszyscy powinniśmy liczyć na to, że ci amerykańscy negocjatorzy jednak odniosą sukces. Na to też liczy sama Ukraina.
0: A Rosjanie prowadzą zmasowane ataki na Kijów od wielu dni. O 15 w Centrum Olimpijskim w Warszawie ma się rozpocząć posiedzenie prezydium zarządu PKOL. Działacze mają ustalić termin zebrania całego zarządu po zatrzymaniu i aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza. Prezydium PKOL nie może podejmować decyzji o odwołaniu prezesa. Takie kompetencje ma zarząd komitetu. To początek drogi naprawy sytuacji w komitecie, mówi wiceprezes Polskiego Związku Alpinizmu i członek zarządu PKOL Piotr Pustelnik.
3: Tu nie chodzi o zamach pałacowy, tylko chodzi o jakościową zmianę sposobu działania Polskiego Komitetu Olimpijskiego i w pewnym sensie odcięcie się jakby od tej wisienki na torcie rządów pana prezesa, czyli afery Zonda Krypto.
0: Z deklaracji Mieczysława Nowickiego, czyli bliskiego współpracownika Radosława Piesiewicza i jego zastępcy w PKOL, posiedzenie zarządu zostanie zwołane nie później niż w ciągu 7 dni od posiedzenia prezydium. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Romana Rzet. Poinformował o tym w nocy w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Roman Rzet był wieloletnim współpracownikiem Sylwestra Suszka, twórcy giełdy kryptowalut BitBay, która później zmieniła nazwę na Zonda Krypto. Prokuratura zarzuca mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przywłaszczenie blisko 8 milionów złotych poprzez oszustwo komputerowe. Jak tłumaczyła rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adam, chodziło o wprowadzanie danych do rejestrów giełdy kryptowalut bez upoważnienia i wedle własnego uznania.
4: Kryptowaluta to nie są pieniądze, więc to jest informacja, która jest w systemie. Także wprowadzanie bez upoważnienia pewnych danych pozwalało określonym osobom uzyskiwania środków finansowych, oczywiście z pokrzywdzeniem rzetelnych inwestorów.
0: Romanowi Rzet grozi do 10 lat więzienia. Wciąż nie znamy ostatecznej listy kandydatów na prezydenta Krakowa. Miejska Komisja Wyborcza nadal weryfikuje podpisy poparcia. Do tej pory oficjalnie zarejestrowano 6. Michała Drewnickiego z PiS, Łukasza Gibałę ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, Aleksandrę Owce z Razem, Monikę Piątkowską popieraną przez Koalicję Obywatelską i PSL, Michała Klimka z Konfederacji Korony Polskiej oraz Jana Hoffmana, inicjatora zwołania referendum.
5: Komisja nadal weryfikuje podpisy pod listami poparcia dla posłanki Lewicy Darii Gosek-Popiołek i posła Bartosza Bocheńczaka z Konfederacji, mówi przewodniczący komisji Krzysztof Dyl.
6: Bo tutaj to nasze sprawdzanie to jest porównanie po prostu poprawności danych, czy imię, nazwisko się zgadza z PESEL-em, z adresem.
5: Choć nie ma jeszcze oficjalnej uchwały komisji dotyczącej odrzucenia kandydatury posła Bocheńczaka, to lider Konfederacji Sławomir Mentzen już odwołał go z funkcji szefa lokalnych struktur i sytuację nazwał wizerunkową porażką partii. Oficjalnie komisja odrzuciła 3 zgłoszenia z powodu braku wymaganej liczby ważnych podpisów. Chodzi między innymi o byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia, który już zapowiedział złożenie odwołania do Krajowego Biura Wyborczego. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. Ellen Burstyn ze Złotym Lwem. Amerykańska aktorka odebrała nagrodę za całokształt twórczości na festiwalu filmowym w Wenecji. 93-letnia Burstyn została uhonorowana za prawie 6 dekad kariery i role, które przeszły do historii kina. Ma na koncie m.in. Oscara za film Alicja już tu nie mieszka Martina Scorsese, a także role w Egzorcyście czy Rekwiem dla snu.

0: Odbierając nagrodę, aktorka nie kryła emocji.
1: I'm overwhelmed. I am.
2: Jestem ogromnie wzruszona. Naprawdę trudno mi nawet wyrazić, jak wiele to dla mnie znaczy. Czym innym jest dostać Oscara, Tony czy Emmy, nagrody za konkretną pracę, za jedno dzieło, ale to...
0: Kilka dni temu Złotego Lwa za całokształt twórczości odebrał także aktor George Clooney.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Dziś w części kraju będzie upalnie. Termometry na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku pokażą 30 stopni. 29 ma być na ziemi lubuskiej i w Małopolsce, 28 w centrum kraju. Najchłodniej będzie na północy od 23 do 26 stopni. Zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane. Tylko pod wieczór na Pomorzu możliwe przelotne opady deszczu.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: I prawie 7 minut po godzinie 8. Jest wtorek, 8 dzień września, to jest 251 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku Panny. Wzeszło dziś o 5.58, a zajdzie o 19.08. Imieniny obchodzą Adam, Adrian, Adrianna, Alan, Maria, Radosław, Serafin, Sergiusz i Zenon. Życzymy Państwu dużo zdrowia. Witają Państwa serdecznie Natalia Jędrzejewska, Eldar Pedorenko, Andrzej Abgorowicz, Jakub Kukla i Sylwia Białek.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
6: Państwa i moim gościem jest wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys. Dzień dobry, panie ministrze.
7: Dzień dobry pani, witam państwa.
6: Kiedy Radosław Pisiewicz przestanie pełnić funkcję prezesa PKOL-u?
7: Mam nadzieję, że w ciągu kilku najbliższych dni, po potencjalnej decyzji zarządu PKOL-u, które mam nadzieję zbierze się po dzisiejszej decyzji prezydium. Dzisiaj
6: zbiera się prezydium, czyli 16-osobowe prezydium. Co prezydium może? Prezydium może wyznaczyć termin.
7: Tak. W związku z tym, że pan prezes jest jakby stale niezdolny do pełnienia funkcji, zbiera się prezydium po to, aby wyznaczyć posiedzenie zarządu. A zarząd ma wyjątkowe uprawnienie, które może pozwolić na odwołanie prezesa w przypadku braku zdolności do pełnienia funkcji. Wiemy, że pan Piesiewicz jest za kratkami, jest tymczasowo aresztowany. Istnieje przesłanka, więc miejmy nadzieję, że tę procedurę wykorzystają członkowie zarządu. Oczywiście przypomnę, że PKOL jest absolutnie organizacją niezależną, która ma swoje gwarancje niezależności statutową. Jest jednym z części dużej rodziny Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Niemniej jednak takie uprawnienie jest.
6: Niektórzy się zastanawiają, dlaczego tak długo to trwa, jeśli chodzi właśnie o PKOL i decyzję w tej sprawie.
7: Otóż przede wszystkim dlatego, że pan Piesiewicz rolował wszystkie decyzje, które były związane ze zwołaniem walnego zgromadzenia. Przedtem, zanim został aresztowany, właściwie praktycznie jednogłośnie członkowie PKOL-u podjęli decyzję o tym, o konieczności zwołania walnego zgromadzenia, na którym miała być procedowana sprawa potencjalnego odwołania pana Piesiewicza przez walne zgromadzenie, czyli przez właściwie kilkaset osób. To się nie wydarzyło, dlatego że w statucie PKOL-u właściwie jedyną osobą, która zwołuje zarząd walny, jest praktycznie prezes. W związku z tym, że dzisiaj prezesa nie ma, bo siedzi za kratkami, jest uprawnienie, jest taki punkt awaryjny statutu, który pozwala na to, że członkowie zarządu mogą go odwołać. To jest tryb absolutnie ekstraordynaryjny, który mówi o tym, że jeżeli są tego typu sytuacje jak dzisiejsze, czyli brak zdolności pełnienia funkcji, prezes siedzi w areszcie, nie może zarządzać ważnym ciałem polskiego sportu, właśnie jakim sercem polskiego sportu, jakim jest ponad 100-letni Polski Komitet Olimpijski, to wówczas istnieje taka możliwość, że członkowie zarządu mogą się zdecydować na odwołanie i miejmy nadzieję, że tak będzie.
6: Zarząd liczy blisko 60 osób. Do odwołania prezesa potrzebna jest większość 2/3 głosów. Pan jest spokojny o taki wynik głosowania, bo Radosław Pisiewicz też w PKOL-u ma swoich ludzi.
7: Uważam, że sytuacja już naprawdę dojrzała do tego, aby stanowić przedmiot głębokiej refleksji. Każdy dzień obecności pana Piesiewicza, dzisiaj tymczasowo aresztowanego na funkcję prezesa PKOL-u, to jest ogromna strata wizerunkowa dla polskiego sportu, dla naszych bohaterów, dlatego że każdy olimpijczyk, a więc każdy sportowiec,

0: który nas reprezentował na Igrzyskach Olimpijskich, jest naszym narodowym bohaterem. Państwo polskie decyduje się zawsze na finansowanie polskiego sportu, ale tak naprawdę tymi, którzy są naszymi bohaterami, którzy bardzo często w wyniku ogromnej pracy zdobywają dla Polski medale, to są nasi bohaterowie. Oni nie zasłużyli na to, aby być przedmiotem umowy Zonda Krypto, bo jak wiemy...
1: Gdzie pan został ich wizerunek sprzedany.
0: Został sprzedany, trochę jak za srebrniki, prawda? To jest po prostu jeden wielki skandal, że bez wiedzy członków zarządu, członków prezydium, pan prezes Piesiewicz podpisał umowę skrajnie niekorzystną, w którą właśnie wizerunek każdego olimpijczyka mógł być sprzedany dowolnie, a gdyby było roszczenie odszkodowawcze, to miał wziąć na siebie to po prostu PKOL. Jest to skrajnie niekorzystna umowa. Właściwie te aktywa, największe aktywa, jakim jest wizerunek polskich sportów, zostały po prostu brutalnie sprzedane przez pana Piesiewicza, który następnie spieniężał się poprzez znany zegarek za 40 tysięcy euro. Wiemy, pan Piesiewicz siedzi, trzeba to przeciąć. Gorąco apelujemy do członków PKOL-u, do wybitnych sportowców, prezesów związków, aby zakończyli tę sprawę, bo ona po prostu szkodzi wizerunkowi polskiego sportu.
1: Ta sprawa może się zakończyć, można powiedzieć, w ciągu kilku dni, bo jeżeli dziś prezydium, w ciągu tygodnia niewykluczone, że zbierze się zarząd?
0: Liczymy gorąco na to, że prezydium podejmie decyzję o niezwłocznym zarządzie. Zobaczymy, kiedy ten zarząd będzie, a zarząd ma uprawnienie do odwołania prezesa. Miejmy nadzieję, że to nastąpi.
1: Na to, co dzieje się w PKOL-u, bacznie spogląda MKOL, Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Co mogłoby dla nas oznaczać przedłużanie się tej sprawy właśnie z punktu widzenia chociażby decyzji w sprawie rozgrywek, które są przydzielane naszemu krajowi?
0: No, przede wszystkim trzeba pamiętać, że już ten rok jest rokiem uzyskiwania kwalifikacji olimpijskich. To znaczy w bardzo wielu dyscyplinach sportowych, jeżeli chodzi o letnie Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, nasi sportowcy już lub będą zdobywać kwalifikacje olimpijskie. Oczywiście jednym z najbardziej skrajnych rozstrzygnięć jest to, kiedy dany krajowy komitet olimpijski jest zawieszony. To oznacza, że zawodnicy nie mogą brać udziału w rywalizacji. Miejmy nadzieję, że to nie nastąpi, że ta sprawa zostanie absolutnie zakończona na etapie porządkowania sprawy pana Piesiewicza przez zarząd. To są najbardziej skrajne. No, przypomnę, że między innymi zawieszeni są rosyjscy sportowcy, czy byli przez wiele lat uwagi na agresję Rosji, na Ukrainę i tak dalej, i tak dalej. Więc to są oczywiście potencjalne zagrożenia. Niemniej jednak wydaje nam się, że dzisiaj jest czas na odważne decyzje po stronie członków zarządu PKOL Polskich Związków Sportowych, wybitnych działaczy, wybitnych sportowców. I jeżeli ta deklaracja, którą złożyły wszystkie praktycznie polskie związki sportowe 2 miesiące temu o nawoływaniu pana Piesiewicza do odwołania wtedy, to dzisiaj ta sytuacja jest skrajnie trudniejsza, bo pan Piesiewicz jest zatrzymany, siedzi w więzieniu, więc w areszcie, przepraszam, więc to jest właściwie, powinien to być automatyzm, ale wszystko, podkreślam raz jeszcze, jest w decyzjach członków zarządu, którzy, każdy z nich ma oczywiście swój mandat niezależny.
1: Jeżeli ten scenariusz się sprawdzi, spełni, jeśli zostanie odwołany prezes Piesiewicz, to wtedy PKOL-em zaczyna kierować jeden z wiceprezesów?
0: Tak, to jest rozstrzygnięcie statutowe. W przypadku skrajnej sytuacji odwołania pana Piesiewicza, co mam nadzieję nastąpi, wówczas powierza się funkcję jednemu z wiceprezesów, to jest uprawnienie zarządu i tak naprawdę będziemy czekali na dalsze rozstrzygnięcia, czy PKOL, Polski Komitet Olimpijski, zdecyduje się na przykład na skrócenie kadencji.
1: Bo chętny już jest na nowego prezesa, Robert Korzeniowski,
0: tak,
1: prawda?
0: Wielokrotnie. Korzeniowskim się, że będzie wielu chętnych, dlatego że przypomnijmy, że właściwie ta część czarna Polskiego Komitetu Olimpijskiego, tego okresu pana Piesiewicza, no nigdy wcześniej takiej sytuacji nie było. I świętej pamięci pan prezes Kraśnicki i pan prezes Nurowski, pan Paszyk, no jednak prowadzili przez wiele lat PKOL, który był zawsze elementem i symbolem po prostu największych wartości polskiego
1: sportu.
0: Właśnie,
1: teraz sportu. Trochę czasu zajmie, zanim ten tak, szyld Zonda Krypto zostanie
0: ale
1: zmazany.
0: Ale trzeba pamiętać o tym, że przecież w takich dziwnych, trudnych, politycznych warunkach de facto wymuszono ogłoszono na świętej pamięci prezesie Kraśnickim rezygnację. Zaangażował się w to również pan prezydent Andrzej Duda, pan Piesiewicz. Nawet obiecywano nagrodę, pan Kraśnicki tego nie przyjął. No, były ogromne naciski do tego, żeby prezes Kraśnicki zrezygnował. Tak też się stało pod wpływem presji politycznej. I wówczas przejął tę funkcję pan Piesiewicz i mamy to, co mamy po prostu wtedy, kiedy po prostu polityczne ręce Prawa i Sprawiedliwości zaangażowały.

0: zainteresowały się również tą operację Piesiewicza w Pekolu.
1: Panie ministrze, wierzy w to, co mówi Przemysław Kral? Czy jako świadek jest wiarygodny?
0: To jest właśnie bardzo ciekawe, bo jeżeli faktycznie zgodnie z informacjami medialnymi, bo tego nie wiemy, jest małym świadkiem koronnym, czyli decyduje
1: się... Bo prokuratura zaprzecza, prawda,
0: nie wiemy
1: że
0: tego.
1: Tak, no właśnie nie wiemy.
0: Ale jeżeli faktycznie mówi, jeżeli mamy do czynienia z taśmami, bo wiemy, że jakieś taśmy są, nie wiemy, czy są to taśmy pana Krala, to bardzo mocno uprawdopodobnia tę część jednej chyba z największych afer ostatnich 30 lat, bo nie przypominamy sobie, no była oczywiście, była afera Rywina, która wstrząsnęła ówczesną sceną polityczną, ale jeżeli popatrzymy tak naprawdę na skalę, nawet w tych cytatach, które miał uprawnienia ze strony prokuratury, które przekazał pan premier w czasie posiedzenia Sejmu, w którym jednoznacznie są zeznania świadków mówiące o tym, że poszły ciężkie pieniądze, o których mówiło się w zamian za ułaskawienie, za korzystne rozstrzygnięcie legislacyjne, to mamy do czynienia z jedną z najcięższych chorób, jaka może być, czyli takim elementem po prostu korupcji politycznej w zamian za załatwienie korzystnych rozstrzygnięć legislacyjnych lub korzystnych rozstrzygnięć wynikających z ułaskawienia. To jest niezwykle ciężki gatunkowy rodzaj przestępstwa, który właściwie jest chyba największą taką zbrodnią w systemie funkcjonowania politycznego. Pojawiły się pieniądze w fundacji pana Ziobry, pojawiły się pieniądze w fundacji pana posła Wiplera. Ten sektor przestępczy wokół pana Służka przeniknął później do Zonda Krypto, a następnie miał wpływ na legislację. Nie wykluczamy również na system blokowania ustaw, które miały chronić Polaków. Jesteśmy ostatnim krajem, który nie ma ochrony przed podobnymi giełdami, ostatnim krajem w Unii Europejskiej.
1: A będzie czwarte podejście, będzie czwarty projekt? Czy rząd teraz poczeka na nowe regulacje unijne?
0: Bo... Czekamy. Dyskutujemy w tej chwili na poziomie Ministerstwa Finansów, które prowadzi te ustawy. Trzykrotnie prowadził tę ustawę. Faktycznie ma dojść jeszcze do rewizji rozporządzenia i wtedy będzie podjęta decyzja, czy poczekamy na rewizję rozporządzenia, czy będzie równoległa czwarta ustawa. Takiej decyzji jeszcze nie ma, poczekajmy na rozstrzygnięcie.
1: Prawo i Sprawiedliwość zarzuca premierowi Donaldowi Tuskowi, że nie miał prawa z mównicy sejmowej zdradzać szczegółów zeznań Przemysława Krala, że takie uprawnienie ma prokurator generalny.
0: No to jest tak, kiedy wszyscy po stronie PiSu, który jest mocno obciążony tą aferą, próbuje się chwytać brzytwy. To są ustawy, które były wygodne wówczas dla Prawa i Sprawiedliwości. One nie zostały zmienione. Jest uprawnienie, które pozwala również na to, żeby część fragmentów postępowania, które się toczy, mogło być ujawnione za zgodą prokuratora generalnego. Taka zgoda nastąpiła. To jest uprawnienie, które było wcześniej w okresie Ziobry przygotowane i przeprowadzone, a dzisiaj zostało też wykorzystane po to, żeby pokazać, w jakim miejscu jesteśmy. Przypomnę, w niezwykle kluczowej i newralgicznym momencie, kiedy Sejm miał zdecydować o odrzuceniu weta prezydenta. I myślę, że to, co wydarzyło się w piątek, po prostu wstrząsnęło polską sceną polityczną.
1: I gorąco zresztą było w piątek w Sejmie. Panie ministrze, ale w piątek właśnie gorąco było też w Sejmie ze względu na wybór na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka. Czy prezydent Karol Nawrocki zaprosi byłego ministra sędziego Trybunału Konstytucyjnego do siebie po to, by odebrać od niego ślubowanie?
0: Po pierwsze, pan Maciej Berek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnę, że zgodnie z artykułem 195 Konstytucji wybiera Sejm. Pan Maciej Berek jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Pozostaje kwestia złożenia ślubowania wobec prezydenta. I cała sytuacja, którą obserwujemy, czwórka niezaprzysiężonych...
1: W kwietniu sędziów,
0: tak,
1: prawda?
0: Teraz zobaczymy, co będzie z panem sędzią Maciejem Berkiem. To jest próba na siłę utrzymywania większości, którą wybrało Prawo i Sprawiedliwość. Wtedy, kiedy przypomnę, kiedy była między innymi wówczas wybierana pani poseł Pawłowicz, pan Piotrowicz, prokurator stanu wojennego, pan Święczkowski, który dzisiaj jest ciągle w Trybunale, zastępca prokuratora generalnego, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Więc kiedy słyszymy te wszystkie informacje po stronie prawej strony, to właściwie łapiemy się za głowę i mówimy, niech PiS spojrzy po prostu w lustro, co zrobił z instytucją zaufania publicznego, konstytucyjnym ciałem.

0: które miało stać na straży ochrony konstytucji.
1: Opozycja
0: po prostu zniszczył trybunał. PiS zniszczył trybunał, a dzisiaj próbuje te szczątki tego trybunału jeszcze chronić, nie dopuszczając do orzekania przez pozostałych sędziów dobrze i prawidłowo wybranych przez większość parlamentarną.
1: Opozycja zarzuca, że teraz to rząd Donalda Tuska przejmie Trybunał Konstytucyjny. Wybór Macieja Berka oznacza, że zmienia się już układ sił w Trybunale Konstytucyjnym. 8 sędziów wybranych już za rządów koalicji rządzącej.
0: Niech pani redaktor zwróci uwagę, to co mówi PiS, powiedziała pani, że rząd przejmie. Rząd nie przejmuje niczego. Nasza konstytucja gwarantuje niezależność tak ważnych ciał, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Rzecznik Praw Obywatelskich. To są wszystko bezpieczniki i gwaranty naszej demokracji. Tak mocno przejmowane partyjnie i politycznie przez Prawo i Sprawiedliwość, przez 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Zostało to absolutnie rozsypane. Odbudowa zaufania do tych ciał będzie wymagała na pewno wielu, wielu lat. Zresztą podobnie jak wcześniej w dyskusji do Polskiego Komitetu Olimpijskiego, też zawłaszczonego politycznie. PiS miał tę tendencję, żeby wszystkie instytucje państwa wypełniać swoimi działaczami, którzy byli tak naprawdę dyspozycyjni na telefon. Na szczęście to się zakończyło. I głęboko wierzę w to, że będzie ogromna refleksja do tego, aby po pierwsze Trybunał zaczął działać, bo bardzo wiele spraw czeka. Ten Trybunał jest sparaliżowany, on nie funkcjonuje. Podam przykład. 2 lata temu pan prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału ustawę o sporcie. Nieszkodliwą. Tam były między innymi stypendia dla osób z niepełnosprawnościami, kwestie uprawnień dla mam w ciąży, wydłużenie urlopów macierzyńskich i tak dalej, i tak dalej. Zostawiam te rzeczy. I nawet taka ustawa została skierowana do Trybunału. 2 lata Trybunał się tym nie zajął, nawet nie wyznaczył terminu. Ale takich spraw są dziesiątki i setki. To oznacza, że PiS po prostu specjalnie blokuje ciągle tę instytucję, która jest po prostu pod wpływem partyjnym. Tak nie powinno być.
1: Czyli na brak pracy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w najbliższych tygodniach narzekać nie będą. Bardzo dziękuję za rozmowę państwu. I moim gościem był wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys.
0: Dziękuję państwu.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
2: Autopromocja. Przegląd prasy.
4: Zaglądamy do dziennika Rzeczpospolita. Tu pojawiają się kwestie międzynarodowe, nie tylko te dotyczące wyborów w Niemczech, w Saksonii-Anhalt, ale też rozmów dotyczących przyszłości Ukrainy. W kluczowym momencie rozmów między wysłannikami Donalda Trumpa a Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie Europę reprezentowały Francja, Wielka Brytania i Niemcy. Czytamy w tekście Jędrzeja Bieleckiego, który zatytułowany jest w sposób dość oczywisty: Negocjacje bez udziału Polski. O kulisach tych rozmów mogą państwo przeczytać więcej w dzisiejszym dzienniku Rzeczpospolita. Tutaj również komentarz do prezydenckich wet. Prezydent Karol Nawrocki przekonuje, że jego weta nie kosztują Polaków, lecz chronią ich portfele przed podatkami. Tyle, że gdy apeluje o ściganie oszustów i pilnowanie każdej publicznej złotówki, trudno nie zapytać o 120 miliardów złotych nieprawidłowości z czasów rządów PiS, stwierdza Cezary Szymanek w tekście Durszlak Nawrockiego, czyli jak prezydent zapomniał o aferach Prawa i Sprawiedliwości. Oba te teksty znajdą państwo w dzienniku Rzecz Pospolita. Z kolei w Gazecie Wyborczej Czarne Chmury nad Wiplerem politycy Konfederacji domagają się pełnej transparentności i listy przelewów, które wychodziły z zonda krypto, ale sami głosowali za prezydenckim wetem w tej sprawie, a teraz mają problem z Przemysławem Wiplerem. Czytamy, ale tu również tekst w zupełnie innej tonacji. Chodzi o Portugalii, o kraj, z którym trzeba się ułożyć. Polacy emigrujący do Portugalii mają bardzo pozytywny, wręcz wyidealizowany obraz tego kraju. To sprawia, że zderzenie z portugalską rzeczywistością jest jeszcze trudniejsze. Czytamy w rozmowie z Sylwią Latacz i Piotrem Szmytem, psychoterapeutami. Polacy przyjeżdżający do Portugalii uciekają od czegoś, czy przyjeżdżają po coś? pyta Iwona Gorkę.

Różnie. Najczęściej wyjeżdżają z Polski, bo chcą zostawić coś za sobą, na przykład nieudane relacje romantyczne czy rodzinne, zacząć wszystko od nowa. Często wyobrażają sobie, że w Portugalii wydarzy się coś ważnego, że znajdą tutaj nowy plan na życie, jak jego sens. Emigracja do Portugalii w przeciwieństwie do tej do Niemiec czy Wielkiej Brytanii nie jest zarobkowa, ale lifestyle'owa. Polacy przyjeżdżają tutaj z nadzieją na lepsze życie, które wiążą z samorozwojem, spędzaniem czasu na łonie natury, wolniejszym trybem życia i lepszym balansem między pracą a życiem prywatnym. Eksperci, specjaliści, którzy decydują się żyć, pracować poza... Ekspaci, przepraszam. Specjaliści, którzy decydują się żyć, pracować poza granicami własnego kraju, mówią też o ucieczce od polskiej lub brytyjskiej szarości. Rozmawiamy z Polakami, którzy mieszkali w różnych państwach i z osobami o różnych narodowościach. Długiej zimy, zdystansowania. Chcą żyć w kraju otwartym, spokojnym i słonecznym. Jak wnikanie w ten kraj przebiega, tego mogą Państwo się dowiedzieć, sięgając do dzisiejszej wyborczej. Z Portugalią trzeba się ułożyć, to proces, ten tekst polecamy Państwa uwadze. W dzienniku, gazecie prawnej, informacje dotyczące rzeczywistości już nie portugalskiej, a polskiej i szkolnej. Wraz z początkiem roku szkolnego liczba ofert pracy dla nauczycieli wyraźnie spadła, ale wiele placówek nadal kompletuje kadrę, a od 1 września w bazach pojawiło się ponad 2000 nowych ogłoszeń. Wysoka liczba ofert pracy dla nauczycieli w wakacje nie pokazuje rzeczywistej skali braków kadrowych w szkołach, przekonywało ministerstwo, gdy jeszcze kilka tygodni temu w banku ofert widniało ponad 20 tysięcy ogłoszeń. Resort zaznaczał, że to efekt naturalnego ruchu służbowego, bo część pedagogów w tym czasie zmienia miejsce zatrudnienia, a szkoły kompletują obsadę. I zapowiadał, że wraz z początkiem września liczba ofert spadnie. Ministerstwo najwyraźniej miało rację, bo rzeczywiście w ostatnich dniach ofert jest znacznie mniej, niespełna 4 tysiące. Tak mówi dziennikowi Gazecie Prawnej Robert Górniak, nauczyciel, wicedyrektor szkoły i założyciel serwisu Dilerzy Wiedzy, gdzie na bieżąco monitoruje się sytuację kadrową w szkołach. Sam spadek liczby ofert nie oznacza jednak, że szkołom udało się w pełni skompletować kadrę. Powód? Część ogłoszeń wygasła 1 września tylko dlatego, że do tego dnia ustawiono ich publikację. Czytamy. I jeszcze wątek sentymentalny z Gazety Polskiej. Codziennie. Niski głos, potężny biceps i gołębie serce. To właśnie Rocky Balboa. Skromny bokser zadebiutował na wielkich ekranach dokładnie pół wieku temu, na zawsze zmieniając oblicze kina sportowego. Tę niezwykłą opowieść o narodzinach legendy oraz pełnej zwrotów w walce Sylwestra Stallona o marzenia przypomni nadchodzący film biograficzny Jestem Rocky w reżyserii Petera Farelliego.

0: Reklama.
1: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 zł przy zakupie dwóch sztuk.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 8.30, Rafał Boguta, zapraszam. Alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego, poderwane myśliwce i zamknięte lotnisko w Lublinie. Tak wyglądał poranek na południowym wschodzie Polski. Środki takie podjęto w związku z nocnym atakiem Rosjan na Kijów.

0: Zginęły 2 osoby, a 10 jest rannych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podało, że atak na obszarze Ukrainy zakończył się i nie ma zagrożenia na terytorium Polski. Polski Komitet Olimpijski robi pierwszy krok do odwołania Radosława Piesiewicza. Po południu w Centrum Olimpijskim w Warszawie ma się rozpocząć posiedzenie prezydium zarządu PKOL. To 16-osobowe gremium ma ustalić termin zebrania całego zarządu, wyjaśniał w Polskim Radiu 24 wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys.
1: Zarząd ma wyjątkowe uprawnienie, które może pozwolić na odwołanie prezesa w przypadku braku zdolności do pełnienia funkcji. Wiemy, że pan Piesiewicz jest za kratkami, jest tymczasowo aresztowany. Istnieje przesłanka, więc miejmy nadzieję, że tę procedurę wykorzystają członkowie zarządu. Oczywiście przypomnę, że PKOL jest absolutnie organizacją niezależną.
0: Z deklaracji Mieczysława Nowickiego, czyli bliskiego współpracownika Piesiewicza i jego zastępcy w PKOL, wynika, że posiedzenie zarządu zostanie zwołane nie później niż w ciągu 7 dni od posiedzenia prezydium. Na razie nie będzie tańszych kredytów, tak mówią analitycy. Po wakacyjnej przerwie Rada Polityki Pieniężnej spotka się, by zdecydować o wysokości stóp procentowych. Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski uważa, że stopy nie spadną, bo ceny rosną zbyt szybko.
2: Perspektywa ewentualnych obniżek stóp procentowych oddala się na skutek tego, że inflacja zaskakuje nas negatywnie, czyli okazuje się być wyższa niż prognozowano i też perspektywy na kolejne miesiące zmieniły się na niekorzyść.
0: Dwudniowe posiedzenie Rady rozpocznie się dziś. Decyzje w sprawie wysokości stóp procentowych poznamy jutro.

0: Pogodzie dziś jeszcze pocztówka z wakacji. Na południowym wschodzie bezchmurnie, czasem może pojawić się jedna czy druga chmurka. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy okresami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od 22 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej i 23 miejscami na Mazurach, Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich Karpat, około 27 w centrum, do 30 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: 33 minuty po godzinie 8, czas na spotkanie z naszymi komentatorami.
2: Komentarz.
0: Jest z nami profesor Grzegorz Makowski, socjolog ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
0: Witam Pana serdecznie, Panie Profesorze. Zacznijmy od tego, co dzieje się wokół PKOL-u i prezesa tej organizacji. Dziś ma się zebrać prezydium zarządu, czyli kilkanaście osób. Zarząd to jest osób kilkadziesiąt. Spodziewa się Pan jakichś konkretnych decyzji, które mogłyby oczyścić sytuację wokół PKOL?
3: No, byłoby dobrze, gdyby PKOL zainicjował procedurę odwołania obecnego prezesa, dlatego że to wygląda na to, że to jest jedyna droga, żeby ograniczyć szkody dla tej organizacji i przywrócić się prawidłowe tory. Natomiast czy to się stanie, bo zobaczymy. Ja chcę powiedzieć, że mam wrażenie, że wybór pana Piesiewicza na prezesa PKOL to jest trochę taka kwintesencja niestety uwikłania polskiego sportu w politykę i w finansowanie poprzez pieniądze, które bądź to bezpośrednio z budżetu państwa pochodzą, bądź to pośrednio z spółek kontrolowanych przez państwo, a co niestety powoduje taki bardzo skrajny klientelizm, a być może nawet korupcję, jeśli się potwierdzą zarzuty wobec pana Piesiewicza.
0: Nie wiem, czy właściwie to oceniam, ale mam wrażenie, że PKOL jakoś szczególnie się nie spieszy, bo przecież o tej sprawie mówi się już od co najmniej kilku dni, a prezydium zarządu zbiera się dziś. Rozumiem, że to jest kilkanaście osób, no ale chyba jednak sprawa jest nagląca.
3: Znaczy, bo się nie śpieszy, ale też nie wykazuje się jakąś taką instynktem samoprzetrwania, no bo ja rozumiem, że fajnie mieć jest prezesa, który w którymś momencie cyklu politycznego może obiecać, że od władzy, która jest akurat u władzy, przyniesie pieniądze.

0: ale no, ostrożność nakazywałaby. I szczerze mówię, tak idealistycznie oczywiście, żeby raz, żeby dywersyfikować swoje źródła swoich przychodów. Dwa, żeby jednak utrzymywać taki zdrowy dystans od władzy, po to, żeby się nie zdarzały takie sytuacje jak teraz. A natomiast przeciąganie tej sprawy w tej chwili, kiedy właściwie na mleko się rozlało, jeśli nawet nie powiedzieć bardziej dosadnie, że granat wybuchł w rękach PKOL-u, no to to już jest tylko konsekwencja wcześniejszych decyzji. No i widać, jak strasznie siermiężna i mało autorefleksyjna jest ta struktura.
1: Czy ta sytuacja bije również w wizerunek polskiego sportu jako takiego? Bo przecież to jest komentowane nie tylko w Polsce i to jest komentowane nie tylko jako pewien problem na styku sportu i polityki, ale to też dostrzegają partnerzy poza granicami Polski.
0: Nie, no oczywiście, no PKO to jest PKO, no to jest organizacja, która celem jest wzmacnianie pozycji naszych sportowców na arenie międzynarodowej w zawodach, przede wszystkim olimpijskich. No więc to, co się dzieje w tej organizacji, no naturalnie jest monitorowane, jest oglądane przez naszych partnerów zagranicznych. No a z punktu widzenia sportowców, no oczywiście musi to być strasznie frustrujące. Natomiast też i przykre, ale to powiedzmy się szczerze, większość osób, które są członkami PKO-u, tam zasiadają, to są byli sportowcy, więc oni niestety są w jakiś sposób szafarzami tych złych praktyk, które doprowadziły nas do momentu, w którym jesteśmy.
1: Jaki sygnał jest wysyłany w sytuacji, w której prezes ważnej instytucji trafia za kratki, a prezydium czy sam zarząd zbierają się, ale bez wyraźnego pośpiechu?
0: To jest kontynuacja i pogłębianie kompromitacji. Myślę, nawet chyba bym był w stanie się założyć, że porządnej, prywatnej korporacji, która by się zderzyła z tego rodzaju kryzysem, no decyzje by zapadały 5 razy szybciej i zarządzanie kryzysowe, też komunikacja byłaby o niebo lepsza. Tu właściwie nie ma żadnej komunikacji ze strony PKO-u, żadnego zarządzania kryzysowego. No ale jeżeli ktoś się przyzwyczaił, że niezależnie kto tam jest, kto u władzy, to zawsze jakoś ten PKO pojedzie, dlatego że dostanie, mówiąc kolokwialnie, publiczne pieniądze, no to wrażliwość na tego rodzaju sytuacje jest bardzo niska i myślę, że niestety nie siedzę w PKO-u, nie siedzę w głowach rządu tej instytucji, ale obawiam się, że tam jest myślenie takie, że no tak czy siak to przetrwamy, no bo przecież nie jesteśmy organizacją, która może upaść. No i jakoś to będzie.
1: Zobaczymy, jak dziś zakończy się posiedzenie prezydium zarządu i kiedy zbierze się zarząd, bo to on ewentualnie mógłby prezesa odwołać. Sprawa PKO-u wiąże się oczywiście ze śledztwem dotyczącym Zonda Krypto. Tu mamy kolejne zatrzymania. W dłuższej perspektywie, w jaki sposób ta sprawa może w pana odczuciu wpłynąć na sytuację polityczną w Polsce?
0: Myślę, że doraźnie, jeśli Prawo i Sprawiedliwość nie wymyśli jakiegoś sposobu, jak wyjść z tej afery, bo głównie to jest jednak afera wbrew temu, co mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości. To jest afera Prawa i Sprawiedliwości i no i też troszkę Konfederacji, być może się jeszcze rozwinie w tą stronę, zobaczymy, jakie nowe rewelacje się pojawią w tym śledztwie. Natomiast doraźnie na pewno to pogłębi kryzys po stronie prawicy. Natomiast to, co ja bym chciał zobaczyć, ale pewnie nie zobaczę, no to, że to będzie tego rodzaju afera, która raz, że spowoduje no, głęboki spadek zaufania do partii, które są w niej najbardziej obecne. Tak jak się na przykład stało z aferą Rywina, która pogrążyła SLD i jego notowanie. I chciałbym, żeby z tej afery wyciągnięto jakieś wnioski, na przykład uregulowano lobbying, na przykład uregulowano kwestie konfliktu interesów, na przykład lepiej uregulowano lobbying, bo mamy regulację, która nie działa, żeby przygotowano strategię antykorupcyjną i tak dalej, i tak dalej. To powinien być taki czynnik, który

0: powoduje jakąś refleksję w państwie, że należy sobie lepiej radzić i lepiej zapobiegać tego rodzaju sytuacjom na przyszłość. No ale tak mówię trochę idealistycznie, bo obawiam się, że to się nie stanie. Podobnie jak z tym doraźnym skutkiem, dlatego że już nie jesteśmy w czasach afery Rywina, gdzie no, jedna pojedynczy skandal mógł faktycznie spowodować ogromną zmianę na scenie politycznej. Więc czyli troszkę jestem pesymistyczny, że to się rozmyje po prostu.
1: Jak rozumiem, panu marzy się sytuacja, w której politycy, czy szerzej partie polityczne ponoszą konsekwencje swojego postępowania. Dlaczego pan w to nie wierzy? Bo dziś argumenty już tracą na znaczeniu, liczy się wiara w działania konkretnych polityków? Staliśmy się bardziej wyznawcami niż wyborcami?
0: Z dwóch powodów. No pierwszy powód, główny moim zdaniem, to jest no, niedowód prokuratury. Tragiczny niedowód prokuratury, brak reform tej instytucji i skutkujący tym, że no, straszne uparte imienie. Nie upolitycznienie, ale po prostu uparte imienie. Które konsekwencją tego jest to, że w praktyce prokuratorzy już się orientują na być może jakiś spodziewany wynik przyszłych wyborów i mogą na przykład nie chcieć zbyt szybko procedować tej sprawy, więc pewnie się nie doczekamy, tak obstawiam, bardzo chciałem się pomylić, nawet etapu sądowego przed przyszłymi wyborami, ale obym się mylił. Więc to jest główny powód, dlatego że nie dojdzie to do etapu sądowego, a już nawet nie wspominam o wyroku skazującym, no to jako o jakiej rozliczalności polityków my tu mówimy. No rozliczalność polityczna to jest kolejna kwestia, nie ma jej żadnej, tak? Nawet ani wewnątrz partii, ani na scenie politycznej. No przecież Prawo i Sprawiedliwość neguje, odkręca prawie wszystko w ogóle. W żaden sposób nie chcę wziąć na siebie odpowiedzialności za tę sytuację. No i trzeci czynnik, który powoduje mój pesymizm, jest taki, że my jako społeczeństwo niestety przestaliśmy być wrażliwi na korupcję, dlatego że nam jest dobrze, niezależnie od tego, co się mówi, że nam się za mało płacą i tak dalej, jest nam dobrze. Więc nie widzimy korupcji tak często w naszym najbliższym otoczeniu, a to, co widzimy w telewizji, na przykład w związku z tą aferą, no to jest trochę taka, trochę takie science fiction, które gdzieś odbywa się daleko na tej scenie politycznej i niech sobie politycy to załatwią, mnie to niekoniecznie dotyczy. Więc nie ma takiej wrażliwości, tu wracam znowuż do czasów afery Rywina, do młodszych słuchaczy, to 20 lat temu już będzie ponad. Ta wrażliwość była dużo większa też i dlatego, że ta codzienna korupcja była dużo bliższa na naszej koszuli i ciału.
1: Zobaczymy, jak się ta sprawa potoczy, jak wpłynie na scenę polityczną, ale na zakończenie chciałbym jeszcze spojrzeć na sytuację u naszych zachodnich sąsiadów po wyborach w Saksonii-Anhalt. Tam zwyciężyła i to z wyraźną przewagą partia AfD. Pojawiają się oczywiście komentarze, że to sygnał alarmowy, że to nokaut i wyraźne ostrzeżenie dla partii głównego nurtu. Na ile nas to powinno martwić? Czy rzeczywiście w Niemczech następuje jakaś radykalizacja pewnej części społeczeństwa, czy może jest to głównie efekt zmęczenia głównym nurtem?
0: Ja nie jestem specjalistą od polityki niemieckiej, natomiast mogę się podzielić swoją rozmową, którą miałem okazję odbyć wczoraj. Jestem w Krakowie, gdzie odbyła się duża konferencja politologiczna. Więc są tutaj sporo osób, które dużo lepiej się orientują w polityce niemieckiej. Więc chyba dwie rzeczy. No raz, że to jest bardzo niepokojące, dlatego że to jest po prostu trend. I te wygrane wybory to jest pewien etap dłuższego procesu, który prowadził, wzmacniał bardzo AfD. A druga kwestia jest taka, tak powiem, wspieram się moim kolegą, który Adamem Choleszem, profesorem Adamem Choleszem, z którym miałem okazję o tym porozmawiać. No to jest bardzo słaba pozycja wszystkich, którzy są po drugiej stronie sceny politycznej wobec AfD, w sensie takim intelektualnym i pomysłu na to, w jaki sposób, jaką alternatywę zaproponować dla alternatywy dla Niemiec. Tam nie mam pomysłu. No i ja chyba bym się zgodził jako ten amator, obserwator polityki niemieckiej z panem profesorem, że chyba właśnie tak to wygląda.
1: I do tej kwestii za chwilę jeszcze wrócimy. Profesor Grzegorz Makowski, socjolog.

0: Lok, Szkoła Główna Handlowa. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
1: Dziękuję również. Do usłyszenia. Do widzenia.
0: Godzina 8:46. Wracamy do sytuacji politycznej w Niemczech właśnie teraz. Naszym gościem jest Andrzej Byrd, były ambasador RP w Niemczech i we Francji. Dzień dobry, witam pana serdecznie.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie ambasadorze, co się zmieniło? Gdyby popatrzeć na wyniki wyborów sprzed 5 lat, to wtedy AfD zdobyła nieco ponad 20%, a CDU, Chadecja grubo ponad 30%. W tym roku było zupełnie inaczej. CDU 17%, a AfD prawie 44%. Co się wydarzyło w ciągu 5 lat?
2: No, podwoił się udział wyborców, którzy głosowali na partię Alternatywa dla Niemiec w tym niedużym landzie, nieco ponad 2 miliony mieszkańców w środkowych Niemczech. No i jednocześnie spadł też udział tych, którzy przez ponad 20 lat rządzili, czyli przede wszystkim CDU akurat w tymże landzie. Więc jest to klęska dla CDU, pokaz tego, jak bardzo rozminęła się z oczekiwaniami wyborców. Jednocześnie powód do bardzo dokładnej analizy, czemu tak się stało. Pamiętajmy, że to cały świat zwraca uwagę na rozwój sytuacji w Saksonii Anhalckiej, jak gdyby nadając ponadmiarowe znaczenie temu, co się wydarzyło, ale to jest tylko pozornie ponadmiarowe znaczenie. Dlatego, że jednak będzie to pierwszy przypadek, gdzie nie tyle skrajna prawica, ale taka prawica zaburzająca dotychczasową filozofię rządzenia środowisk właśnie prawicowych w Niemczech, ale tych do tej pory chrześcijańskiej demokracji, funkcjonowała przez tyle lat. No i pokazanie, że jest to odrzucenie dotychczasowego jak gdyby porządku politycznego. I teraz, skąd to się wzięło? No bo to jest główny i zasadniczy powód. Jednak podstawową kwestią było kilka zjawisk, których kluczowe znaczenie miały następstwa polityczne, zmiany sytuacji gospodarczej. Niemcy dojrzewały do takiej zmiany. Poszczególne partie usiłowały przeprowadzać określone reformy i paradoksalnie taką, która ożywiła na jakiś moment możliwość rozwoju gospodarczego, była reforma dokonana jeszcze na przełomie XX i XXI wieku przez ówczesny rząd SPD z osobą, której w Polsce nie lubimy, mianowicie Gerharda Schrödera, który dokonał dramatycznej zmiany rynku pracy, uelastyczniając gospodarkę, no ale potem wskutek nie tyle samych Niemiec, ile działań Stanów Zjednoczonych wybuchł wielki kryzys lat 2008-2012. My o nim zapomnieliśmy w Polsce, ale albo nie przydaliśmy mu należytego znaczenia przez fakt, że u nas, że Polska w tym czasie nie zapadła się tak, jak zapadły się gospodarki zachodniej Europy, a to był generalnie rzecz biorąc, patrząc na skalę tych działań, kryzys większy niż ten, który w 1928 roku, a więc wiek wcześniej, doprowadził de facto do dojścia faszystów do władzy w Niemczech. Wtedy ten kryzys już rozlał na świecie, doprowadził do bezrobocia w Niemczech prawie 1/3. Tam co drugi dorosły mężczyzna nie miał pracy. Przyszedł facecik z wąsem i obiecał, że da zatrudnienie wszystkim. Wysłuchano go i mieliśmy następstwa wybuch kolejnej wojny. Nie mówię, że teraz to nam grozi, ale jednak to, co oferują w swoim programie zwycięzcy, a więc partia Alternatywa dla Niemiec i hasło, że wszystko jest możliwe, no, obudził w tym niedużym landzie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa niż średnio w Niemczech, którzy przeżywają wielkie rozczarowanie zjednoczeniem samych Niemiec, gdzie stracili 1/4 swojej ludności, która wyemigrowała, zresztą notabene z dużym udziałem kobiet w pierwszym rzędzie, w kierunku Niemiec zachodnich, a więc rozczarowanie prowadzoną przez te lat polityką pozwoliło oferentom nowej filozofii uzyskać tak duży udział, no i stanąć w tej chwili w sytuacji, gdzie mogą zdecydować, czy będą stworzą ostatecznie z jakąś koalicją oficjalną czy nieoficjalną rząd, czy też nie.
0: Być może będzie to BSW, czyli również partia prorosyjska, ale wspomniał pan o kontekstach historycznych. AfD przedstawiana jest jako partia skrajnie prawicowa,

0: o ciągotach neofaszystowskich. Trudno mi uwierzyć, że 44% wyborców w Saksonii-Anhalt to kryptofaszyści. Dlaczego ta łatka przyklejana do AfD od wielu, wielu, wielu lat nie zadziałała na wyborców?
1: No, pamiętajmy, że to była filozofia, którą Alianza

0: kuli i potem co się wydarzyło. Myśmy o tym zapomnieli, bo Polska przeżyła naszą transformację i nasze reformy też bolesne w wielu przypadkach w inny sposób. Wschodnie Niemcy, my pamiętamy, mamy słynne określenie homo sovieticus, oznaczające pozostałości po poprzednim systemie w mentalności ciągle żyjących Polaków i kolejnych ich pokoleń. Otóż to polskie homo sovieticus to był mały pikuś w stosunku do tego homo sovieticus, który zaląkł się w głowach mieszkańców Niemieckiej Republiki Demokratycznej, wcześniej sektora okupacyjnego ZSRR, a potem samodzielnej niby Republiki Demokratycznej, gdzie nie przerobiono de facto, nie przerobiono następstw okresu rządów faszystów niemieckich. O tym mówiono, ale ogromną część przemilczano. A jednocześnie też wskutek swoistego terroru, w to włączając również terror taki intelektualny, informacyjny, polityki historycznej, spora część Niemców wschodnich uznała, że jest to dobre dla nich, to, że mają tego rosyjskiego okupanta czy przyjaźń z nim, i pomimo, że ostatecznie odrzucili to, bo to samo społeczeństwo niemieckie zrobiło, tego nikt im nie narzucił, odrzucili to, ale jednak wspomnienie po tym, co niektórzy uważają za dobre stare czasy, pozostało. I na tym grali twórcy partii Alternatywa dla Niemiec. Notabene ci twórcy w większości przyjechali tak samo jak w przypadku zjednoczenia z Niemiec Zachodnich. Przecież pani Weidel mieszka w Szwajcarii, jest Niemką z Zachodu i cała ekipa była stamtąd. Tilo Chrupala, ten jest ze Zgorzelca, z Görlitz. Nowe pokolenie również, to są Niemcy wschodni, ale oni byli, przeżywając te następstwa kryzysowe, które uderzyły ich mocno, patrzyli również, przypominali sobie to, jak mówią, poczucie wyższości tych, w cudzysłowie, lepszych Zachodów, którzy do nich przyjechali i pokazywali mi, co oni mają robić, jacy mają być.
1: Przyjechali ich pouczać, koniec. Mówiąc zupełnie wprost, no, więc właśnie, ta narracja często się pojawia. Wyglądało.
0: To dotyczy dziesiątki rzeczy. Tak.
1: Panie ambasadorze, pana, znaczy może inaczej, z polskiej perspektywy powinien nas bardziej martwić rewizjonizm postulowany przez część polityków Alternatywy dla Niemiec, czy może jednak ta sympatia wobec Moskwy, którą widać wyraźnie w działaniach i deklaracjach przedstawicieli tej partii?
0: No, to stawia Polskę właśnie w ciężkiej sytuacji, ponieważ z jednej strony bywają politycy Alternatywy dla Niemiec, które Polskę chwalą, bo tacy też są. Musimy o tym pamiętać, za co nas chwalą. A no za to, że zatrzymaliśmy imigrację, prawda, na flance wschodniej, na naszej granicy wschodniej. Za to, że paradoksalnie, że nawet współczesny rząd nasz polski również wypowiada się w sposób z naszego punktu widzenia, powiem sobie, racjonalny, a ci twierdzą, czyli przedstawiciele Alternatywy dla Niemiec, że tak powinni się również zachowywać rząd Republiki Federalnej Niemiec, więc oferują nawet w tej ekstremalnej postaci wyjście z Schengen. I to im się w Polsce podoba. Podoba się to, że Polska stała się czysta, że Polska stała się dobrze zorganizowana, ale nie podoba im się oczywiście to, że Niemcy udzielają daleko idącej pomocy Ukrainie, to, że zaakceptowały utratę tanich dostaw środków energetycznych poprzez wysadzenie, że wysadzono dwa rury i gazociągi pod Bałtykiem i że teraz muszą płacić zwiększone koszty energii, które odbijają się oczywiście na darmowych budżetach. No i z tego powodu między innymi niektórzy oskarżali Polskę, że wypuściła, jak twierdzili sprawcę tego zdarzenia, Ukraińca z Polski. No więc istnieją rzeczy generalnie jednak takie, które stawiają pod znakiem zapytania naszą. No i jest podstawowa kwestia polityki historycznej, bo uważają, że dosyć młotkowania przeszłości niemieckiej związanej z Hitlerem i następstwami jego rządów, a trzeba powrócić do tego, z czego, jak twierdzą, są dumni, czy powinni być dumni, czyli tej solidnej polityki bismarckowskiej, twardej, ale opartej o interesy Niemiec, i że do tego trzeba powrócić. Więc to akurat są aspekty nacisków rozkładanych w sposób zupełnie niezgodnych z tym, co jest w interesie Polski, ale nie tylko Polski, myślę, całej tej części środkowej Europy.
1: Panie ambasadorze, to jeszcze jednym zdaniem na koniec. Są głosy, które uspokajają, że Saksonia-Anhalt to mały land, to raptem 2 miliony mieszkańców spośród 80 i właściwie to jeszcze nic wielkiego się nie stało, bo wpływ na politykę ogólnoniemiecką będzie niewielki. Ale czy aby nie jest tak, że AfD dostała wiatr w żagle i rozpoczyna się długi marsz po władzę w całych Niemczech?

0: No, tak twierdzą przedstawiciele AfD. To hasło przecież wypowiedział kandydat na premiera Ulrich Zygmunt. Dzisiaj Saksonia-Anhaltska, za chwilę całe Niemcy. Pamiętamy słynną piosenkę z filmu Kabaret, gdzie śpiewano, że za chwilę właśnie będą całe Niemcy. Po prostu to jest o tyle istotne, że chociaż Land nieduży, ale jego głos i też w sumie on nie wpływać może bezpośrednio na żadną politykę, nie zmieni, nie może zmienić polityki finansowej i innych rzeczy, ale jego głos, czy głos AfD, staje się przez to znacznie bardziej słyszalny, również, jak mówię, przez pewną grozę, którą wśród wielu budzi. Przypomnę, że nawet ze strony Marine Le Pen padło przed chyba wczoraj określenie, że teraz trzeba się zacząć przyglądać, jeśli ci mieliby uzyskać, czyli ten zrad Niemiec, swój znacznie ważniejszy głos w sali Niemiec, trzeba się przyjrzeć polityce zbrojenia Niemiec, a więc pojawiły się również we Francji środowiska, które można powiedzieć powinny być zbliżone z AfD i są zresztą zbliżone, takie jednak pewne ostrzeżenie. Tak. Francuzi są akurat na to mocno wyczuleni.
1: My też powinniśmy być. Andrzej Byrd, były ambasador RP w Niemczech i we Francji, bardzo panu serdecznie dziękuję. Dziękujemy również Państwu za wspólnie spędzony poranek. Natalia Jędrzejewska, Alder Podrenko, Andrzej Abgarowicz i Jakub Kukla. Do usłyszenia.
2: Reklama. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
4: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Zabici i ranni w zmasowanym ataku rakietowym na Kijów reagowało polskie wojsko i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Możemy już mówić o powiązaniach mafijnych, tak minister sprawiedliwości ocenia aferę Zonda Krypto. Warszawa pożegna Joannę Rawik, cenioną wokalistkę o charakterystycznym niskim głosie. Minęła dziewiąta. Rafał Boguta, zapraszam. Co najmniej dwie osoby zginęły, a kolejnych 10 odniosło rany w wyniku nocnego zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów. Na ukraińską stolicę spadły rakiety balistyczne i drony. O szczegółach Paweł Buszko.
6: Nad miastem unoszą się słupy dymu. Rosyjskie pociski spadły w 5 dzielnicach Kijowa. Uszkodziły budynki mieszkalne i infrastrukturę. Władze publikują zdjęcia, na których widać ślady trafień rakiet w wielopiętrowe bloki. Liczba ofiar może wzrastać, bo wciąż trwają akcje ratunkowo-poszukiwawcze. Rosjanie prowadzą zmasowane ataki na Kijów od wielu dni. W niedzielę ogłosili przerwę w ostrzałach w związku z kilkugodzinną wizytą w Kijowie przedstawicieli Donalda Trumpa. W poniedziałek po południu wznowili jednak ataki. Paweł Buszko, Polskie Radio.
5: W związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę niespokojną noc i poranek mieli mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało tam dwa alerty, które już zostały odwołane. Reagowało też polskie wojsko, podrywając myśliwce. Kilkanaście

0: lat temu maszyny wróciły już do baz. W związku z tym lotnisko w Lublinie czasowo wstrzymało operacje lotnicze. Ruch na tym lotnisku został już wznowiony. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Romana Ż. Prokuratura zarzuca mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przywłaszczenie blisko 8 milionów złotych. Roman Ż. to był wieloletnim współpracownikiem Sylwestra Suszka, twórcy giełdy kryptowalut BitBay, która później zmieniła nazwę na Zonda Krypto. Romanowi Ż. grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, był pytany w radiowej Trójce o to, czy w Polsce działa mafia związana z kryptowalutami, w którą zamieszani byli politycy i najwyżsi funkcjonariusze państwowi.
1: Wygląda na to, że tak. Nie mamy oczywiście wszystkich jeszcze zebranych dowodów, ale to, co już widzimy, to, co zobaczyła opinia publiczna, świadczy o tym, że były dokładnie takie powiązania, które można nazwać mafijnymi. W momencie, kiedy przestępcy, świat przestępczy dociera do polityków, dociera tak skutecznie, że przyjmują pieniądze, to możemy mówić o mafii.
0: Wśród polityków jest wymieniany m.in. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który przyznał się ostatnio do przyjęcia darowizny na rzecz fundacji w wysokości prawie 500 000 złotych od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala. Każdy kolejny dzień prezesury Radosława Piesiewicza to strata wizerunkowa dla polskiego sportu, podkreśla wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys. Po południu w Warszawie ma się zebrać prezydium zarządu PKOL-u, które ma ustalić termin posiedzenia zarządu. Ten z kolei może odwołać Radosława Piesiewicza. Piotr Borys podkreślał w Polskim Radiu 24, że olimpijczycy chcieli pozbawienia prezesa PKOL stanowiska jeszcze przed jego aresztowaniem.
2: To się nie wydarzyło, dlatego że w statucie PKOL-u właściwie jedyną osobą, która zwołuje zarząd walny, jest praktycznie prezes.
0: Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Radosława Piesiewicza w związku z aferą Zonda Krypto. Prezes PKOL usłyszał zarzuty faworyzowania wierzycieli i płatnej protekcji. Pożar składowiska opon w Wilkowie koło Złotoryi w województwie dolnośląskim. Strażacy szybko opanowali ogień, ale ze względu na ilość i rodzaj składowanego materiału akcja może potrwać nawet kilka dni. To nie pierwszy pożar w tym miejscu, podkreśla jeden z mieszkańców.
3: Ostatnio jak się paliło w 2023, to 2 tygodnie tu siedzieli. A nie kto tego pilnował? Ja wiem, słyszałem, że tu nawet opony dowozili jeszcze. Samo to się nie zapaliło prawdopodobnie, nie? Aż takich upałów nie było, nic, żeby to takie samozapłonu dostało czy coś.
0: Przyczyna pożaru nie jest znana. W Warszawie odbędą się uroczystości pogrzebowe Joanny Rawik, jednej z najbardziej znanych polskich wokalistek lat 60. i 70. ubiegłego wieku. Zasłynęła ona nastrojową interpretacją piosenek wykonywanych charakterystycznym niskim głosem. Śpiewała m.in. Po co nam to było, nie z każdej mąki będzie chleb czy romantyczność.

0: Ceremonia pogrzebowa o charakterze świeckim rozpocznie się o godzinie 13 w domu pogrzebowym na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach. Joanna Rawik zostanie pochowana w Alei Zasłużonych. Artystka zmarła 15 sierpnia, miała 92 lata.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Wrześniowe uderzenie gorąca w części Polski. Termometry na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie pokażą dziś 30 stopni i tam obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia. 29 stopni będzie na ziemi lubuskiej w Małopolsce, 28 w centralnej Polsce, a najchłodniejszym regionem będzie dziś północ, tam od 23 do 26 stopni. Poza tym będzie pogodnie, tylko wieczorem na Pomorzu możliwe będą przelotne opady deszczu, a nad morzem i obszarach podgórskich mogą dokuczać podmuchy porywistego wiatru.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest teraz bardzo dobra i dobra. Jedynie mieszkańcy Szczecina oddychają powietrzem umiarkowanej jakości. Około 40% energii elektrycznej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień można normalnie korzystać z prądu. W większości zlewni polskich rzek utrzymuje się susza hydrologiczna, a w lasach Małopolski, Śląska i Opolszczyzny występuje średnie zagrożenie pożarowe. W pozostałej części kraju jest ono małe lub w ogóle nie występuje.

0: Reklama.
1: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz.
0: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
6: 8 minut po godzinie 9. Małgorzata Żuchowska. Dzień dobry Państwu. I dzień dobry w zespole. Andrzeja Bugarowicz, Natalia Jędrzejewska, Eldar Padoranko. Żegnamy dziś Joannę Rawik. Słyszeli Państwo w informacjach, że dziś uroczystości pogrzebowe nie tylko artystki, niezwykłej osoby. Polecam Państwu, na stronach Polskiego Radia 24 jest podcast Apetytu na życie, w którym Joanna Rawik była moim gościem. Muszę powiedzieć, że nieczęsto mam do czynienia z osobami, które mają w sobie taką energię, miłość do życia, pasję i tyle pomysłów na przyszłość. Joanna Rawik, zakochana, spełniona, taka była, kiedy z nią rozmawiałam. Polecam Państwu tę rozmowę, ona na stronach Polskiego Radia, a dziś uroczystości pogrzebowe tej niezwykłej artystki.
0: Stan dnia.
6: Słyszeli Państwo także w informacjach o niespokojnej nocy i poranku na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało dwa alerty w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę i Polska poderwała swoje myśliwce. Z nami podpułkownik Jacek Goryszewski, rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Dzień dobry panie pułkowniku.
7: Dzień dobry panie redaktor.
6: Proszę nam powiedzieć, tak krok po kroku, jaka jest droga do takiego alertu? Dostajemy informacje ze strony ukraińskiej, że coś nam zagraża i podejmujemy takie alertowe działania, czy jest inaczej?
7: Do dzisiejszej nocy oczywiście przygotowaliśmy się już wcześniej, mieliśmy informacje zarówno ze strony ukraińskiej, jak ze swoich źródeł na temat tego, że Rosjanie przygotowują się do ataku rakietowego, ataku dronowego na Ukrainę. Zmasowany atak dzisiaj się odbył. No i już wcześniej oczywiście, wtedy kiedy jest to konieczne, podnoszone są wtedy gotowość naszych sił i środków naziemnych, ale też wystartowało dzisiejszej nocy oczywiście lotnictwo, nasze myśliwce, nasz SAP, czyli samolot wczesnego ostrzegania, po to, żeby zabezpieczyć tą przestrzeń powietrzną.
6: Ale wystartowała też powietrzna stacja paliw. Była potrzebna?
7: Tak, operował również rzeczywiście tankowiec sojuszniczy w naszej przestrzeni powietrznej. Natomiast dzisiejszej nocy daliśmy radę bez dodatkowego tankowania zabezpieczyć tą przestrzeń powietrzną, bo tak jak informował minister obrony narodowej, mamy zwiększone siły i środki, więc tutaj poradziliśmy sobie własnymi siłami i środkami.
6: Panie pułkowniku, sytuacja miała się zmienić po ostatniej sytuacji, po ostatnim incydencie, kiedy to rosyjska rakieta wleciała do naszego kraju. Ludzie mieli wiedzieć i mieli być pewni albo świadomi i dostać jasny komunikat w sprawie tego, co się dzieje. Jakiej treści był ten alert? Bo nie wszyscy go dostali. Może warto zacytować.
7: Jeżeli chodzi o alerty dla ludności, to odpowiedzialne i właściwe do tego pytania jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, gdyż jeżeli chodzi o komunikację tu Dowództwa Operacyjnego, to my

0: w zasadzie utrzymaliśmy proces komunikacji i informujemy każdorazowo o rozpoczęciu i zakończeniu operowania naszego lotnictwa, bądź to sojuszniczego lotnictwa. Natomiast zaalarmowanie ludności odpowiada tutaj no, z MSWiA i tutaj Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, więc tutaj no, nie jestem osobą właściwą, żeby odpowiadać na pytanie.
1: Ale rozumiem, że RCB dostaje od was komunikat i przesyła go do osób, które są w rejonie.
0: Tak, pani redaktor.
1: No nie powiem zagrożonym, ale no, tam, gdzie ktoś może zobaczyć coś na niebie na przykład, tak?
0: Tak, zgodnie z procedurą, która obowiązuje i obowiązywała już wcześniej w siłach zbrojnych, jesteśmy odpowiedzialni w zasadzie Centrum Operacji Powietrznych, Dowództwo Komponentu Powietrznego, które podlega bezpośrednio pod nasze dowództwo, jest odpowiedzialne za bezpośrednie, natychmiastowe alarmowanie, powiadamianie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, przekazywanie tej informacji, że jest możliwe zagrożenie z powietrza. I to właśnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazuje do władz lokalnych, przekazuje do ludności takie alerty. I tak też działo się to dzisiejszej nocy.
1: Dobrze, to ja zacytuję, bo rzeczywiście także na Polskie Radio 24.pl treść tego komunikatu jest. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty. Panie pułkowniku, dziękuję bardzo za informację. Podpułkownik Jacek Goryszewski, rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych z państwem.
0: Dziękuję bardzo, panie dyrektor.
1: I jeszcze jedna informacja z Polskiej Radio 24.pl. Drony będą latać nad Polską. Mieszkańcy dostaną także w tej sprawie specjalne komunikaty. Chodzi o najbliższe dni i testowe loty bezzałogowych statków powietrznych. Wojsko chce sprawdzić ich możliwości na dystansie nawet 1000 kilometrów. Ważna informacja, drony nie będą uzbrojone. A Cezary Tomczyk pisze tak. Dalej, precyzyjniej, na dużą skalę, w akceptowalnym koszcie. W najbliższych dniach Siły Zbrojne RP rozpoczną testy polskich rozwiązań w obszarze Deep Precision Strike. Zdolności do precyzyjnego rażenia na dużych odległościach z wykorzystaniem niskokosztowych bezzałogowców. Także jeśli państwo dostaną taki alert, taki komunikat, to odsyłam na Polskie Radio 24.pl. Tam szczegóły tego, co nas czeka.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: Zmieniamy temat, proszę państwa, bo dziś ważne wydarzenie w PKOL-u. Z nami Andrzej Person, sportowy dziennikarz, senator także. Dzień dobry, panie senatorze.
3: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Dziś spotkanie na szczycie w PKOL-u. Jakich decyzji możemy się spodziewać, bo wszyscy liczą na jakieś konkrety w sprawie prezesa PKOL-u, pana Radosława Piesiewicza, który ostatnią noc i kilka poprzednich spędził w areszcie.
3: Tak, to wszystko, co pani powiedziała, to jest oczywiście prawda, natomiast obawiam się, że dzisiaj takiej decyzji no może nie być, dlatego że słyszę, ja nie jestem tak blisko PKOL-u jak kiedyś, ale słyszę już, że w tym prezydium wśród 16 osób jest kilka już opcji się pojawiło. To przykre by było, bo tylko w jedności jest szansa na to, żeby przywrócić ten właściwy wizerunek PKOL-owi, co zresztą nie będzie łatwe. Niemniej jednak jest nadzieja, wniosek o zwołanie z zarządu, który zarząd może prezesa odwołać. I na to tego się spodziewam, choć może być też na ten temat wiele zdań i nie wszyscy są przekonani, że to jest dobre rozwiązanie. Są takie głosy, że do kwietnia, kiedy przewidywany jest normalny wyborczy zjazd, żeby przeciągnąć ten dotychczasowy skład. Ja uważam, że byłby to zły pomysł. To jest jedyny moment w tej chwili, żebyśmy wszyscy spojrzeli na ten PKOL inaczej, tak jak zwykle, że nie ma człowieka, który się tam pojawił, nie wiadomo dokładnie skąd, co i jak. I
1: znaczy,
3: że
1: wiadomo skąd.
3: Tyle. No, wiadomo skąd. Ale
1: bardzo forsował jego kandydaturę Jacek Sasin, minister aktywów państwowych w poprzednim rządzie, więc ścieżka tej kariery jest w miarę znana.
3: Jasne, ma pani rację. Natomiast ja mówię to dlatego, że we wszystkich międzynarodowych komitetach olimpijskich postaciami prezesów z reguły są osobami, są takie postacie, które mają albo zasługi dla

0: portu wielkie, albo no nie każdy może być Ireną Szewińską, bo to jedna Szewińska zdobyła 7 medali olimpijskich dla Polski, ale może być przyzwoitym, znanym sportowcem, którego wszyscy doskonale rozpoznają i który jest dobrym organizatorem, bo w swojej federacji, czyli w swoim tym związku sportowym, takim czy innym, świetnie się sprawdził. I tak tego sobie wyobrażam. Natomiast jak to zwykle jest przy wyborach, no kandydatów pewnie jest kilku i mogą być pewne no, zawirowania, choć wydaje mi się, że to jest ostatni moment i że wszyscy to zrozumieją, te 16 osób, żeby po prostu zwołać ten zarząd. I zarząd odwołuje prezesa na podstawie wielu przesłanek, choćby takich, że działał na szkodę tego no niezwykle dla nas istotnego komitetu.
1: Wydawać by się mogło, że po tym, co się wydarzyło, zmiany są nieuniknione i nikt się nie zawaha przed podniesieniem ręki na tak. Tymczasem cały czas w tej grupie osób zarządzających Pekaulem są tacy, o których mówimy i słyszymy, że będą bronić pana prezesa Piesiewicza jak niepodległości. W tej chwili pełni rolę jego zastępcy albo pełni obowiązki prezesa Mieczysław Nowicki. Rozmawiałam kilka dni temu z Adamem Korolem, także członkiem PKOL-u, tytułowanym sportowcem. I on nie był pewien, jaka decyzja zapadnie. I czy nie będziemy mieli z sytuacją przedłużenia tego oczekiwania? Czy zna pan pana Mieczysława Nowickiego? Mógłby nam pan coś o nim powiedzieć?
0: Wie pani, jestem w bardzo trudnej sytuacji, bo ja tych wszystkich ludzi pamiętam z ich wspaniałych występów sportowych. Nowicki jako jedyny kolarz zdobył na jednych igrzyskach i to było w Monachium strasznie dawno temu, ale ja w tym Monachium byłem, jeżeli powiem, że tam jakby zapałem miłością do tego olimpizmu, wiedziałem, że kończąc właśnie prawo, niekoniecznie muszę być prokuratorem czy sędzią, a może jednak zająć się sportem i patrzeć na coś tak wspaniałego jak igrzyska. I następne 50 kilka lat tak spędziłem. Stąd Mietek był fantastycznym kolarzem, natomiast no w tej chwili nie chcę powiedzieć, bo to było nieelegancko, że mówi głupotę, ale zdecydowanie poszedł w złą stronę bronić tego prezesa, bo ja rozumiem, że każdy chce być tam legalistą, że takie są przepisy, poczekajmy do kwietnia, jak będą wybory. I ja jestem temu bardzo przeciwny, bo nie, prezes nie działał tak zgodnie z prawem, jak wiemy, żeby nie powiedzieć wyjątkowo przeciwko wizerunkowi przede wszystkim tego komitetu. Nie ma takiego ciała, które istnieje 150 lat i choć były lepsze i gorsze momenty, to jednak w całym kraju, a właśnie w całym świecie miał ten komitet wielki szacunek i ma do dzisiaj, mimo że pamiętamy te zawirowania i z igrzyskami w Moskwie i w Los Angeles i inne zupełnie sprawy też, ale przetrwał. Przetrwał w takiej postaci, że teraz, kiedy u nas ostatni właściwie kraj, którego się spodziewano, że nagle nastąpi taka zawierucha i że jak się coś takiego stało, jakby wyprowadzany jest w kajdanach prezes Komitetu Olimpijskiego, to oczywiście człowiek przyzwoity natychmiast w tym samym momencie by się podał do dymisji, prawda? No ale jak widać niekoniecznie i w związku z tym znalazł ludzi, którzy go bronią. Dziwię się bardzo, choć jakby część tych argumentów dosyć pokrętnych może do kogoś trafić. Chodzi o to, że tam jest w tej chwili nie od dzisiaj, nie od Piesiewicza, tylko wiele lat już pewien kryzys. Kryzys, który wynika moim zdaniem z tego statutu, który nie dopuszczał wiele lat pieniędzy państwowych, najwyżej sponsorzy, żebyśmy byli niezależni, żeby rząd czy jakiś polityk w różnych latach, prawda, nie wpłynął na nasz komitet, to my będziemy niezależni. No ale dzisiaj to jest strasznie trudne, ponieważ wydatki tam są bardzo duże na wiele kolejnych lat igrzysk zimowych, letnich, młodzieżowych, takich innych, to trzeba wydawać miliony, których tak naprawdę nie ma, bo sponsorem mogą być tylko takie wielkie firmy, które jeszcze wydają przy tym dużo pieniędzy na informacje o tym, że są sportowcy.

0: udziałem ruchu olimpijskiego. Pewnie byliby mniejsi, ale ich tam nie widać, bo jak pani wie doskonale, nie ma na tych strojach, ani na koszulkach, ani na czapeczkach napisane, że to jest producent nakrętek spod Radomia. Jednym słowem, jest to pewien kłopot, którego ciągle nie potrafimy rozwiązać, ale to jest kłopot na później, żebyśmy zorganizowali coś takiego jak CONI we Włoszech, Komitet Olimpijski Włoski, i który znajduje sponsorów, albo inaczej, utrzymują to policja młodzieżowe, Ministerstwo Dzieci i Młodzieży, jakieś inne organizacje. Natomiast w tej chwili to już jest sprawa zupełnie dramatyczna. No nie ma dwóch zdań, skoro tematem numer jeden właściwie w Polsce cały czas jest to, że prezes był oszustem, że działy się takie niezwykłe rzeczy. On też opowiadał historię, no powiem, ponieważ byłem na wielu igrzyskach, to opowieści o tym, że on pierwszy tam zrobił w Paryżu Dom Polski, to w ogóle jest nieprawda. Było tych domów polskich co nie miara. W Londynie, gdzie miałem zaszczyt być attaché olimpijskim ekipy, to były nawet dwa ogromne polskie domy, wielu artystów, wielu wystaw, bo przecież to jest wspaniała promocja kraju.
1: Panie Andrzeju, ja tylko dodam, panie senatorze, panie redaktorze, ja tylko dodam, że są zarzuty i dopóki pan Piesiewicz nie zostanie skazany, nie wiem, zachowując wszelkie procedury i też szacunek, bo dlaczego nie, to mówmy, że jest podejrzany.
0: Ja albo jestem tego samego zdania, ale tak? Uważam i jestem przekonany, że to są bardzo odważni ludzie. Ja przywołam przykład swojego dobrego, mogę powiedzieć, kolegi Gerarda Peciaka, który był złotym medalistą w pięcioboju w 1976 roku w Montrealu. I wtedy, kiedy się zbliżały igrzyska w Los Angeles, to Gerard był jedynym człowiekiem, wie pani, w 1984 roku powiedzieć, że nie popieramy Rosji i jedziemy na igrzyska do Los Angeles, co wymagało wielkiej odwagi. I on to zrobił, miał wiele tam z tego powodu kłopotów, wiele lat spędził potem w Stanach, niedawno przyjechał. Ale zmierzam do tego, że miał taką odwagę wtedy wielką, a teraz jest trochę takim legalistą, jak pani mówi, że trzeba przestrzegać przepisów. A czy pan Piesiewicz, że przestrzegał? No nie chce mi się wierzyć, że byli tak naiwni.
1: Ja tylko dodam, że jeśli państwo pamiętają historię Władysława Kozakiewicza, który w Moskwie zdobył tytuł mistrzowski olimpijski, to wcale nie było takie proste wygrać te zawody. Prawda?
0: No, prawda.
1: Prawda? Cały nie tylko odwagą było pojechać do Los Angeles, ale także wielką odwagą osobistą, sportową było po prostu pokonać na przykład radzieckich zawodników i tak po prostu te zawody wygrać.
0: No, oczywiście. Ja może się nie dokładnie wypowiedziałem.
1: Nie, ja tylko, to tylko taka moja refleksja.
0: O
1: do
0: Los
1: tego.
0: Angeles, żeby poprzeć Rosję i nie jechać na igrzyska, zbojkotować je.
1: Tak, tak.
0: Bo przyszedł taki prykaz z Moskwy. A Peciak wstał, powiedział, nie, my jedziemy do Moskwy. Oczywiście do Los Angeles.
1: Tak, tak.
0: Mówię, że takie powstanie na posiedzeniu prezydium PKOL-u wymaga dużej odwagi, wielkiej. Dzisiaj młodzież sobie nie zdaje sprawy, jaki jest zły czas.
1: Ale też pewnie nie pamięta albo nie zdaje sobie sprawy, jak wielką rolę miała polityka, odegrała polityka w tych igrzyskach, o których mówimy, tych w Los Angeles i w Moskwie. No dobrze, to jeszcze chcę pana zapytać o Igę Świątek.
0: Ojej, no strasznie przykro.
1: Co się stało? Prowadziła 5-0 i przegrała 7-5 w jednym secie.
0: I nikt tego nie wie. I chyba sama Iga też no, stara się tak sprowadzać to do poziomu sportu samego, ale mnie się wydaje, że jakiś kłopot nastąpił też mentalny. Przepraszam, tak mówię, bo traktuję, jak mogę powiedzieć, jak własną wnuczkę, bo tak się tym jej talentem i sukcesami i pracą wszyscy upajamy od tylu lat i przyszedł taki trudny moment, bez wątpienia. Trudny do wytłumaczenia. Ona sama na przykład powiedziała, że to, że Chinka wygrała w podobny sposób Amerykanką Madison Keys, to jest przypadek. Ja nie przypuszczam. Musi posiadać jakiś potworny, no nie wiem, jak to określić. Każdy, kto się interesuje sportem, powie,

0: niewytłumaczalne, bo przecież Chinka nie ma nadzwyczajnych jakichś umiejętności, że do 0,5 nic nie gra i nagle zaczyna grać dużo lepiej.
1: Mam pewną propozycję. Jeśli pan pozwoli, wejdę panu w słowo, bo możemy posłuchać, co Iga mówiła po tym meczu.
2: I to, jaki miałam plan i taktyka jakby miały sens, gorzej po prostu było z realizacją i faktycznie z tymi błędami, które popełniłam. Na razie nie mam pomysłu, jakbym miała podejść do tego meczu inaczej, żeby go wygrać. Prawdopodobnie może te pomysły się pojawią, jak po prostu usiądę, przeanalizuję i porozmawiam z trenerem. Po prostu czułam, że mimo tego, że przegrałam pierwszego seta, ten mecz jakby wciąż trwa i mogę wygrać dwa następne i chciałam po prostu zostawić tego pierwszego seta za sobą i zacząć ten mecz tak, jakby się zaczynał od zera. Później i tak zostałam przełamana, bo pojawiły się właśnie błędy i może trochę ryzykowne decyzje, więc no niewiele rzeczy dzisiaj faktycznie mi zadziałało i w pewnym momencie faktycznie czułam, że po prostu gra się trochę bardziej zazębiła, ale no ale na pewno nie czułam, że to ja dominuję albo to ja naciskam.
1: I to Iga Świątek o swojej grze. Ale widzi pan,
0: przykre.
1: Prawda? Ale widzi pan pewną zmianę. No, w tych poprzednich spotkaniach ona pokazywała tę swoją moc. Tak jak, ja wiem, ja nie znoszę tego określenia. Jakby wracała do świetnej formy także psychicznej.
0: To jest bardzo skomplikowana sprawa generalnie w sporcie i kiedyś brałem udział w takiej dyskusji radiowej z panią Darią Abramowicz i ja się powoływałem na
1: musimy
0: mój
1: kończyć
0: sport.
1: Powolutku.
0: Już, jedno zdanie tylko powiem. Trener Giersz, pani pamięta, Andrzej Gruba, tak. Wspaniałe sukcesy. Giersz, doktor, nawet mówił, że słabi potrzebują psychologa, a silni nie. Pani Abramowicz się oburzyła i dzisiaj ja jej przyznaję rację, że oczywiście psycholog w sporcie jest dziś niezbędny. Skończyły się te czasy, że ktoś był lepszy, to wygra.
1: No tak.
0: Jest pytanie, czy zawsze pomaga? No widać, są momenty jeszcze jednak trudniejsze, bo wszystko odbywa się w tym prostokącie.
1: Andrzej Gruba, nieodżałowany tenisista stołowy, często wspominany przeze mnie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Andrzej Persson z państwem.
0: Dziękuję bardzo.
3: Reklama. Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
6: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
7: Cennym europejskości jest wspólnota polityczna.
8: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
5: Źródła europejskie.
6: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
5: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
9: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
10: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
9: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
5: Po reklamie.
11: To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Minęła 9.30. Rafał Boguta, zapraszam. Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W nocy zostały poderwane myśliwce w związku z atakiem Rosjan na Kijów, informował w Polskim Radiu 24 rzecznik dowództwa podpułkownik Jacek Goryszewski.
13: Startowało dzisiejszej nocy oczywiście lotnictwo, nasze myśliwce, nasz SAP, czyli samolot wczesnego ostrzegania, po to, żeby zabezpieczyć tą przestrzeń powietrzną. Operował tankowiec sojuszniczy w naszej przestrzeni powietrznej. Dzisiejszej nocy daliśmy radę bez dodatkowego tankowania zabezpieczyć tą przestrzeń powietrzną, bo jak informował minister obrony narodowej, mamy zwiększone siły i środki, więc tutaj poradziliśmy sobie własnymi siłami i środkami.
12: Rosyjskie drony i rakiety balistyczne atakowały w Kijowie obiekty infrastruktury. Dwie osoby zginęły, a 10 zostało rannych. Atak nastąpił po wygaśnięciu 3-dniowego zawieszenia broni ogłoszonego w związku z wizytą amerykańskich negocjatorów.

0: Polaków. W tym roku rolnicy rekordowo szybko dostaną zaliczki z tytułu płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych. Wypłata zaliczek rozpoczyna się dziś, czyli miesiąc wcześniej niż w poprzednich latach. Wiceminister rolnictwa Adam Nowak powiedział, że powodem przyspieszenia wypłat jest trudna sytuacja rolników, którzy zostali doświadczeni m.in. przez ekstremalne zjawiska pogodowe.
1: To przyspieszenie wynika z tego, że rolnicy znajdują się w trudnej sytuacji. Szybciej wypłacone środki dają możliwość zaopatrzenia się w środki produkcji rolnej, materiał siewny, nawozy. I każdy tydzień ma tutaj z punktu widzenia rolników znaczenie, bo nie muszą się kredytować zewnętrznie, nie muszą pozyskiwać tego finansowania z innych źródeł, tylko po prostu dostają te pieniądze, które im się należą.
0: W pierwszych dniach Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planuje wypłacić prawie 1,5 miliarda złotych, w tym ponad 1 200 000 000 z tytułu płatności bezpośrednich. Zaliczki będą wypłacane do końca listopada, a od 1 grudnia rozpocznie się przekazywanie płatności końcowych. W informacjach jeszcze lato, które nie powiedziało ostatniego słowa. Dziś i jutro w Małopolsce na termometrach może być nawet powyżej 30 stopni. Będzie słonecznie i wakacyjnie, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
2: Dominować będzie słoneczna pogoda, napłynie bardzo ciepłe powietrze i temperatura maksymalna wyraźnie wzrośnie, osiągając od 27 do 29 stopni. W środę utrzyma się słoneczna letnia pogoda, będzie bezchmurnie lub z niewielkim zachmurzeniem, upalnie z temperaturą maksymalną od 30 do 32 stopni.
0: Od czwartku ma nadejść ochłodzenie, będzie padać, a na termometrach zobaczymy około 20 stopni. I tym ciepłym akcentem pogodowym kończymy to wydanie informacji. W kolejnych, punktualnie o 10:00, przywita się już z Państwem Aleksandra Kozera. Ja dziękuję Państwu za wspólnie spędzony poranek. Dobrego dnia i do usłyszenia.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: 9:34, Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24. Cały czas jesteśmy z Państwem. Co to się wydarzyło w Krakowie? Konfederacja wypada z wyścigu o fotel prezydenta miasta. Bartosz Bocheńczak nie zebrał wymaganej liczby głosów. Partie w regionie toczy podobno wewnętrzny konflikt. Sławomir Mencen przeforsował kandydaturę Bocheńczaka w obliczu walki o wpływy czy szansę wejścia do przyszłego Sejmu, a w odpowiedzi niektórzy urządzili nawet cichy bojkot. I sam kandydat pisze tak. Moja kandydatura na prezydenta Krakowa nie została zarejestrowana, zabrakło ważnych podpisów. Nie będę snuł teorii spiskowych, szukał winnych, ani przerzucał odpowiedzialności na kogokolwiek. Uważałem, że złożenie niemal 5000 podpisów zapewni nam takie miejsce. Zawaliłem. Przepraszam również ponad 100 wolontariuszy, którzy przez ostatnie miesiące pracowali w tej kampanii. Zbieraliście podpisy niezależnie od pogody itd., itd. Przepraszam wszystkich mieszkańców Krakowa. Jednocześnie chcę wam wszystkim z całego serca podziękować. Dziś chcę powiedzieć, ja dokonuję pewnego skrótu, a Państwo mogą na ich się ten wpis przeczytać w całości. Dziś chcę powiedzieć przede wszystkim dwa słowa. Przepraszam i dziękuję. Wiem, że podpisy mają być jutro policzone, może coś się jeszcze zmieni. Jutro jest we wpisie, a to jutro to po prostu dziś.
3: Komentarz.
4: A z nami Wojciech Mościbrocki, Uniwersytet Civitas i WSB Merito. Dzień dobry, panie Wojciechu.
5: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
4: Czy to katastrofa wizerunkowa dla Konfederacji, to co się wydarzyło w Krakowie?
5: No może nie katastrofa, bo to jednak są tylko wybory prezydenta miasta, ale rzeczywiście pokazuje pewną niezborność. A elektorat lubi, kiedy partie są sprawcze. I ja co prawda nie lubię tego słowa, ale ono już chyba weszło do współczesnej polszczyzny. Lubię, jak partie, elektorat lubi, jak partie dowożą. No, jeżeli chce się rządzić miastem, a w przyszłości rządzić Polską, to trzeba mieć sprawny aparat. To jest zresztą problem z różnymi partiami protestu, takimi antysystemowymi, że one są głośne i skuteczne w krytykowaniu, ale kiedy się okazuje, że jak już się dojdzie do tej władzy, to trzeba umieć rządzić, a w tym przypadku umieć przygotowywać się do rządzenia, to zaczynają być problemy. I tutaj nie bez kozery wspominam też o Niemczech, o Saksonii-Anhalt. Tam jest

0: sytuacja z AfD, która do tej pory nie rządziła, zabrakło jej zresztą kilku mandatów do 3-4 do utworzenia samodzielnego rządu, ale zazwyczaj są to takie sprawdzenia, prawda, kiedy trzeba się wziąć do realnego zarządzania. No i tutaj Konfederacja nasza nie zdała tego egzaminu, co może być dobrym znakiem dla innych partii prawicowych startujących w tych wyborach, bo te głosy pewnie gdzieś przejdą.
1: No ale to rzeczywiście katastrofa, bo z pana doświadczenia i wiedzy, taka sytuacja w Krakowie ma przełożenie na, nie wiem, na...
0: Na tę ogólnokrajową,
1: ogólnokrajową. I jeżeli Konfederacja kłóci się w Krakowie, to wcale nie znaczy, że kłóci się, no nie wiem, w Sejmie czy na Krajowym Forum.
0: Tak, tak, oczywiście. Mhm. To na Krajowym Forum będzie pewnie inaczej. Zresztą za rok, jutro pewnie nie będziemy już o tym pamiętać. Natomiast no jest to pewien sygnał, który pokazuje, że partia, a właściwie struktury partii w Krakowie, no nie są sprawne, a jednak cenimy polityków za sprawność. Przecież to dzisiaj pamiętamy, jak Koalicja Obywatelska nie potrafiła postawić Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Pamiętamy, jak sam Ziobro mówił, że jesteście fujary i nie potraficie mnie, prawda, nawet mając większość. Takie rzeczy się czasem przypomina i to nie jest oczywiście dla partii korzystne.
1: No dobrze, to czekamy. Czekamy, co się wydarzy. Piękne, no powiedziałabym, takie dość eleganckie przeprosiny, skierowane także przede wszystkim do wyborców, prawda? No i słusznie. Tak się to załatwia elegancko. Co dalej z Zonda Krypto, panie Wojciechu? Minister Żurek zastanawia się, co Zbigniew Ziobro ma na swoich pendrive'ach. Zbigniew Ziobro, który mimo informacji docierających do nas cały czas jest wiceprezesem partii i na razie nic w tej sprawie się nie zmieni. No i Waldemar Żurek dość enigmatycznie zastanawia się, choć publicznie, co takiego wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ma na swoich pendrive'ach.
0: O, na pewno wielką wiedzę. Zresztą chyba krążą takie historie jeszcze z czasów młodzieńczych pana Zbigniewa Ziobro, jak nagrywał swoich kolegów, będąc na studiach. Więc na pewno materiał ma zgromadzony duży. Pamiętamy, że jego takim konikiem było właśnie ręczne sterowanie, wręcz albo przez swoich bardzo zaufanych ludzi. Zresztą całe to środowisko jest w pewnym sensie, i mówię to z przykrością, skażone taką właśnie metodą szukania haków. Tu uśmiecham się i wysyłam, że tak powiem, przymrużone oczko w stronę pana prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pana Święczkowskiego, który też jest oskarżony o to, że zlecił skopiowanie nielegalne materiału ze śledztwa. Jest podejrzany, bo oskarżenia nie można mu wręczyć, no bo nie zwołuje zebrania ogólnego sędziów, które mogłoby go pozbawić immunitetu, prawda? Ale widać, że ten taki pomysł, że trzeba mieć haki, to jest silny w naszej prawicy. Zresztą po internecie krąży takie obrazy, kiedy Jarosław Kaczyński wkłada taką teczkę grubą opasłą segregator na półkę. Podpis jest: Jarosław Kaczyński dodał cię do znajomych.
1: Nie widziałam tego, szczerze mówiąc.
0: A tak, jest taki. No dobrze, mówiąc poważnie, unikając go to chwil, tak? Zonda Krypto jest gigantyczną sprawą. Pytanie, czy uda się ją udowodnić, doprowadzić do skazania. To jest ujawnienie tej afery pokazało autentyczne budowę struktur mafijnych w Polsce. I nie waham się użyć tego słowa, bo mamy tutaj i morderstwo prawdopodobnie pana Suszka, i mamy wpływ na biznes, znaczy wpływ biznesu i tego biznesu szemranego na polityków. Mamy również media w to umoczone i mamy również próbę wpływu na proces legislacyjny. To jest wręcz definicja mafii, takiej mafii z prawdziwego zdarzenia, która przenika, w której świat przestępczy przenika się z polityką i z państwem, tak? Ale nie niebezpieczne.
1: No tak, ale minister Żurek mówi wręcz wprost o siatce korupcyjnej, która ma łączyć polityków ze światem przestępczym.

0: czym. Wskazuje przy tym dość często i chętnie na Fundację Zbigniewa Ziobry. Zastanawia się, czy powstała tylko po to, żeby przyjmować gotówkę od szemranych biznesmenów, bo sam Zbigniew Ziobro mówił przynajmniej o dwóch wersjach tych pieniędzy, źródeł tych pieniędzy, jak doszło do przelewu, mówiąc wprost. Ale minister też nie ujawnił na razie, kim jest tajemniczy pan X. Pewnie pan słyszał, panie Wojciechu, mówi się o człowieku, który ma być blisko pana prezydenta i deklarować na przykład ułaskawienia, coś za coś. Minister nie ujawnił na razie, kim jest tajemniczy pan X, o którym mówił zresztą sam pan Kral w swoich zeznaniach. I Waldemar Żurek mówi, że jeżeli wszystkie karty będą już na stole, to na pewno nie będzie tego ukrywać przed opinią publiczną, bo to jest kolejna gruba sprawa, a opinia publiczna musi poznać fakty, a plotki są, ale dobrze, nie jesteśmy od plotek.
1: Nie jesteśmy od plotek, jesteśmy od domysłu co najwyżej, tak? No ale jeżeli ktoś obiecuje, z tego co rozumiem, to są nagrania, jeżeli ktoś obiecuje ułaskawienie, czyli powołuje się na wpływy, to to musi być w jakiś sposób wiarygodne, prawda? No gdybym ja obiecał pani, że załatwię ułaskawieniu prezydenta Nawrockiego, to podejrzewam, że pani by się uśmiechnęła drwiąco. Ale jeżeli obiecuje to ktoś, kto jest w tych strukturach gdzieś blisko, w tych kręgach, jest to wiarygodne, prawda? Oczywiście możemy teraz snuć domysły, o kogo chodzi, czy uda się tę sprawę wyświetlić i udowodnić. Ze strony pana prezydenta już padło, że to są oczywiście nieprawdziwe informacje, no ale co mieliby powiedzieć, prawda?
0: Jasne. Panie Wojciechu.
1: Nie wiemy w tej chwili, trzeba poczekać na szczegóły. Być może najpierw powinien zobaczyć prokurator i sąd, a potem opinia publiczna.
0: Tak dość radykalnie wchodzę panu w słowo, bo pan minister Bogucki dosłownie przed chwilą o nowym projekcie pana prezydenta, albo w ogóle o projekcie pana prezydenta w sprawie kryptowalut mówił. Posłuchajmy.
2: Chciałem poinformować w imieniu pana prezydenta, że dzisiaj rano został złożony drugi prezydencki projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. To przedłożenie prezydenckie jest próbą rozwiązania tego jałowego sporu, który toczy się właściwie już od zeszłego roku, bo nie tylko od 5 grudnia, ale od momentu, kiedy pan prezydent złożył pierwsze weto w tej sprawie. Projekt jest już złożony do marszałka Sejmu, więc mamy nad czym pracować. Ja przypomnę, że w tym momencie nie ma żadnego rządowego projektu, nie ma projektu ze strony Koalicji Obywatelskiej, nie ma projektu Lewicy. Jest projekt, który niestety także nie jest procedowany, Polski 2050, więc w istocie pan prezydent, wsłuchując się w te głosy rządzących, w głosy również pana premiera o potrzebie szybkiego uregulowania rynku kryptowalut, rynku kryptoaktywów, wychodzi po raz drugi z tą inicjatywą. Szanowni Państwo, na czym polega ten projekt? Ten projekt jest właściwie bliźniaczo podobny do tego, który był już w Sejmie i trzeba także podkreślić, że fundamentem dla tego projektu jest ustawa rządowa, tym razem trzecia ustawa rządowa. Chciałem powiedzieć, że mamy do czynienia z sytuacją, w której można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna, dosłownie minimalna dobra wola po stronie rządzących. Przypomnę, że pan prezydent od samego początku, a więc od końcówki zeszłego roku, wskazuje, że jest za uregulowaniem rynku kryptoaktywów w Polsce, że to jest potrzebne, że można to zrobić, że trzeba to zrobić, ale trzeba to zrobić z poszanowaniem kilku elementarnych, podstawowych, także konstytucyjnych zasad, czego nie gwarantuje niestety ustawa rządowa pierwsza, druga i nie gwarantowała również ta trzecia ustawa. Te zasadnicze różnice między projektem pana prezydenta Nawrockiego a projektami rządowymi, one sprowadzają się do kwestii reakcji na to, co dzieje się na rynku kryptoaktywów. Jeżeli chodzi o projekt rządowy czy projekty rządowe, mówiliśmy właściwie o takiej ślepej blokadzie i to działaniu ex post, czyli działaniu wtedy, kiedy coś już się zadziało. Natomiast jeżeli chodzi o projekt prezydencki, mówimy o obowiązkowych komunikatach przed wpłatą, a więc ostrzeganiem obywateli, ostrzeganiem inwestorów, ostrzeganiem Polaków, którzy chcieliby zainwestować na rynku kryptoaktywów. Mamy też dostępne środki. 6 miesięcy, brak szybkiej ścieżki. Natomiast w przypadku projektu prezydenckiego maksymalnie 3 miesiące i 14 dni dla sądu na decyzję. To także istotna zmiana w porównaniu

0: do tych projektów rządowych. Pan prezydent wychodzi z założenia, że jesteśmy państwem demokratycznym, państwem prawnym, a więc państwem, w którym obowiązują pewne reguły, a te reguły sprowadzają się do kontroli sądowej.
1: I to był pan minister Bogucki o inicjatywie pana prezydenta w sprawie kryptowalut. Ten projekt, podobnie jak poprzedni prezydencki projekt, jest oparty na rządowym, ale wprowadza pewne zmiany, jak państwo słyszeli. Wojciech Mościbrocki cały czas z nami. Czy pan prezydent stawia rząd pod ścianą w tej sprawie, a może po prostu próbuje znaleźć złoty środek w tej sytuacji?
2: Ja muszę powiedzieć, że jestem zauroczony panem Boguckim, który w jednej wypowiedzi powiedział, że fundamentem przedłożenia prezydenckiego jest ustawa rządowa, żeby dwa zdania później powiedzieć, że one są fundamentalnie różne, że koncepcja jest różna.
1: Nie do końca. No nie, nie fundamentalnie, dotyczy tylko reakcji i samej zasady blokowania działań takich przedsięwzięć. Bo ta rządowa ma ślepo blokować, a ta prezydencka ma wymagać na przykład komunikatów, obowiązkowych komunikatów przed wpłatą, które miałyby, nie wiem, zatrzymać kogoś przed taką decyzją.
2: No ale przypominam, że jeszcze za czasów tej afery, kiedy ona nie wybuchła, jeśli dobrze pamiętam, KNF i chyba nawet Donald Tusk wspominał, że są firmy, które obracają kryptowalutami i generalnie nie jest to bezpieczna instytucja i przestrzega. Przypomnę też zresztą, zapomniałem już być może przez niektórych aferę Amber Gold, gdzie też ostrzegano przed ryzykowną inwestycją. Mogę się pochwalić, jeżeli moi dawni studenci jeszcze słuchają, to mogą przypomnieć, że ja na wykładach mówiłem, że jeżeli Amber Gold obiecuje 15% zysku na złocie, wtedy kiedy ono jest drogie, to nie ma siły. To musi być lewizna. No więc te ostrzeżenia, jak widać, nie zawsze skutkują. Problemem z rynkiem kryptowalut jest rzeczywiście to, że to jest w ogóle nieuregulowane, ale też tutaj pan prezydent Ludzki pan mówi, że potrzebna tylko minimalna doza współpracy z rządem, rządu, żeby to weszło w życie. No to przypomnijmy, że w tej konstytucji, do której się pan prezydent odwołał, rząd rządzi. Tak, to rząd przygotowuje ustawy, składa je w Sejmie i tam są, tak, oczywiście pan prezydent ma możliwość inicjatywy ustawodawczej, ale też musi znaleźć poparcie dla tej ustawy. To znaczy, że jeżeli prezydent rzeczywiście chce, żeby jego przedłożenie zamieniło się w uchwaloną ustawę, to musi mieć świadomość, że musi go ją poprzeć większość. Inaczej jest to tylko i wyłącznie działanie pod publiczkę. Z tego co rozumiem, pan prezydent i ośrodek prezydencki nie wykonał żadnego ruchu, żeby się z rządem dogadać. Pytanie oczywiście, czy ośrodek rządowy nie powinien w jakiś sposób próbować negocjować z prezydentem, czy też delikatnie wypadać. No tu sytuacja jest inna, bo rząd z natury swojej rządzi państwem. No ale mam wrażenie, że w tej chwili obie strony wykonują troszkę ruchy pozorne. Przecież premier Donald Tusk doskonale wiedział, że weto się utrzyma, to które było głosowane niedawno. No ale to są działania polityczne. Rząd chce pokazać, pan prezydent blokuje sensowną ustawę, a pan i w związku z tym chroni firmy takie jak Zonda Krypto, a pan prezydent chce pokazać, no ja też chciałem, ale mi nie pozwolili. A na koniec dnia oczywiście sytuacja jest taka, że się nic nie zmieniło, tak? Czyli trochę jak w greckim teatrze, kiedy grecki chór śpiewał biegniemy, biegniemy i stał w miejscu.
1: No tak, patrzę tutaj na szczegóły projektu, bo przypominam sobie komentarze polityków Prawa i Sprawiedliwości przed głosowaniem prezydenckiego weta, w sprawie prezydenckiego weta. I oni mówili, że najważniejsze zarzuty wobec rządowej ustawy dotyczą tego, że ona nie ochroniłaby klientów Zonda Krypto. Bo to się dzieje za granicą, była zarejestrowana w Estonii i tak dalej, i tak dalej. No ale jak słyszę, to prezydencki projekt nie rozwiązuje tych najważniejszych wątpliwości. Znaczy nie chroniłby zmiany, które proponuje pan prezydent, nie rozwiązują tej sytuacji.

nie chroniłyby na przykład klientów Zonda Krypto w takiej sytuacji. Narzucając go obowiązek komunikatu, na przykład pewnie o ostrzeżeniach KNF-u, ja próbowałam dla Państwa

0: potrzebny. Może to jest dobry pomysł.
1: No ale przypomnę, że w tym aferze Amber Gold też było ostrzeżenie i też była negatywna rekomendacja i właśnie KNF-u. Dodajmy jeszcze, że o ile dobrze pamiętam, bo prezydent w tej pierwszej swojej ustawie nie zechciał przekazać kompetencji do ostrzegania KNF-owi, tylko uwaga, osobnemu ciału, które miało być poza KNF-em i w skład którego miałby wchodzić, uwaga, przedstawiciel prezydenta, pan prezes Glapiński ze strony NBP i trzech przedstawicieli branży kryptowalutowej. No to trochę tak, jakbyśmy, prawda, wilka zatrudniali do pilnowania owiec, skoro miało być tam trzech przedstawicieli branży.
0: Panie Wojciechu, dziękuję póki co za komentarz, bo pewnie jeszcze nie raz będziemy na ten temat rozmawiać. No tak, jest gotowy drugi prezydencki projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Tak jak mówiłam, na razie go na stronie nie widzę, ale pewnie zaraz go dla Państwa znajdę.
1: Na koniec może dodajmy, że najlepszym ostrzeżeniem i bezpiecznikiem jest nasz rozsądek i wiedza.
0: Zdecydowanie tak. Wojciech Mościbrocki z Państwem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję pięknie.
0: Stan dnia. Jest 9.54. Czy mamy do czynienia z niespodziewanym albo spodziewanym końcem lata? Przemysław Makarewicz, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
0: 34 stopnie w cieniu i potężne burze, to jest babie lato? No nie. Świat staje, albo przynajmniej, może nie świat, ale pogoda staje na głowie.
2: No przede wszystkim tutaj muszę trochę to zdementować, bo 34 stopni na pewno nie będzie. Natomiast dzisiaj ta temperatura maksymalna w południowo-zachodniej części zbliży się do około 30 stopni, ale też to nie będzie długotrwałe zjawisko, ponieważ to osiągnięcie tej temperatury 30 stopni w ciągu dnia no, będzie takie krótkotrwałe, 2-3 godziny. Natomiast na pozostałym obszarze zdecydowanie cieplej, ale daleko do wartości upalnych, 22 stopnie w rejonie Zatoki Gdańskiej, Mazury, Suwalszczyzna 23, no zdecydowanie cieplej w centrum, no i ten południowy zachód, wspomniany wcześniej, około 30 stopni. No i niestety, ale albo stety, zależy kto, jakie ma oczekiwania, już wieczorem od północnego zachodu będzie wkraczał front atmosferyczny chłodny i ten front będzie stopniowo przemieszczając się, wypierał to bardzo ciepłe powietrze w kierunku Polski wschodniej i południowo-wschodniej i jutro właśnie na południowym wschodzie będzie najcieplej i tam te temperatury maksymalne będą właśnie w okolicach 30 stopni, a na zachodzie już się wyraźnie ochłodzi po przejściu tego frontu jutro na Pomorzu Zachodnim tylko około 18 stopni powyżej zera, natomiast w centrum jeszcze będzie bardzo ciepło, 25-27 stopni. Natomiast w czwartek już po przejściu chłodnego frontu przez całą Polskę duże ochłodzenie na przeważającym obszarze kraju, temperatura poniżej 20 stopni, więc robi się bardzo chłodno.
0: A jakieś długoterminowe prognozy na jesień? Coś wiemy o tej jesieni pięknej pani?
2: Wygląda na to w takiej, tak, no w takiej długoterminowej prognozie. No ten wrzesień do końca taki raczej dosyć umiarkowany, ale też nie można powiedzieć, że zimny. I tutaj chyba najcieplej będzie cały czas w południowej części kraju i ten trend się pewnie utrzyma. Natomiast jakichś wartości upalnych póki co już nie widać do końca miesiąca. Natomiast no, oczywiście te prognozy o takim dłuższym horyzoncie czasowym są obarczone jednak możliwością dużego błędu, a w takiej dłuższej perspektywie październik to raczej nam się tutaj w tych prognozach o dłuższym horyzoncie czasowym jawi jako taki miesiąc, powiedziałbym, no, umiarkowany, to znaczy w normie, chociaż w normie wieloletniej, natomiast na południu kraju tutaj te wartości mogą być takie bardziej odbiegające w kierunku dodatnim odnośnie tej normy wieloletniej, więc raczej powinien być dosyć ciepły.
0: Dziękuję panu za te informacje. To już wszystko wiemy. Przemysław Makarewicz i MGW z państwem.
2: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowit. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: U Ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
6: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
5: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
6: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
5: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
6: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
5: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
6: To działam.
0: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minister Sprawiedliwości zdradza kulisy śledztwa w sprawie zonda krypto. Waldemar Żurek mówi o działaniach mafijnych. Prezydent ogłasza nową ustawę o kryptowalutach. Dokument trafił już do Sejmu, informuje szef Kancelarii Nawrockiego. Takiej sytuacji nie było od lat. Iga Świątek kończy sezon bez tytułu w Wielkim Szlemie. Minęła 10. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Wygląda na to, że w Polsce działała mafia związana z kryptowalutami. Tak mówi prokurator generalny Waldemar Żurek. Minister Sprawiedliwości w rozmowie z Radiową Trójką odniósł się do afery zonda krypto, w której obecny jest wątek powiązań niektórych polityków prawicy z giełdą kryptowalut. Wśród nich jest m.in. były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który przyznał się ostatnio do przyjęcia darowizny na rzecz fundacji w wysokości prawie 500 000 zł od szefa zondy Przemysława Krala. Gdy przestępcy skutecznie docierają do polityków, można mówić o mafii, stwierdził minister Żurek.
2: Wiemy dobrze, że dzisiaj ci sprytni przestępcy to nie jest już tak jak w filmach, że przynoszą walizkę z gotówką, tylko robi się to w inny sposób. Jeżeli widzimy fundację Krzak, tak można nazwać tą fundację Zbigniewa Ziobry, czyżby była zrobiona tylko po to, żeby przyjmować gotówkę od szemranych biznesmenów powiązanych tak naprawdę z mafiozami, czy też samymi będącymi w kręgu tej mafii. To można było mówić o państwie mafijnym, to się tworzyło.
1: W sprawie zonda krypto aresztowano kolejną podejrzaną osobę. To Roman Rzet. Prokuratura zarzuca mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przywłaszczenie blisko 8 000 000 zł. Grozi mu 10 lat więzienia. A teraz pilna informacja z Pałacu Prezydenckiego w kontekście kryptowalut. Prezydent złożył nowy projekt ustawy o regulacji tego rynku. Poinformował o tym szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
3: Chciałem poinformować w imieniu pana prezydenta, że dzisiaj rano został złożony drugi prezydencki projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. To przedłożenie prezydenckie jest próbą rozwiązania tego jałowego sporu, który toczy się właściwie już od zeszłego roku, bo nie tylko od 5 grudnia, ale od momentu, kiedy pan prezydent złożył pierwsze weto

0: tej sprawie. Projekt jest już złożony do marszałka Sejmu.
1: W ustawie zapisano m.in. obowiązkowe komunikaty o kondycji spółek przed wpłatą pieniędzy oraz bezpośrednie odszkodowania od państwa w przypadku nieprawidłowości. W informacjach polska ofensywa w Brukseli w sprawie systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Złagodzenie ETS-u jest dla Polski kluczowe. Koszty z nim związane to obciążenie dla przemysłu i wyższe rachunki za prąd. Jutro w Brukseli Polski Komitet Energii Elektrycznej organizuje konferencję wzywającą do pilnych zmian. Cel to ograniczenie wpływu ETS-u na ceny energii, mówi wiceprezes PGE Marcin Laskowski.
2: Postulujemy w związku z tym między innymi zwiększenie płynności rynku uprawnień do emisji i zapewnienie ich dostępności do 2050 roku, utrzymanie bezpłatnych uprawnień dla ciepłownictwa w kolejnej dekadzie.
1: Reforma ETS-u zaproponowana przez Komisję Europejską w połowie lipca jest teraz omawiana przez ekspertów z unijnych krajów. Prace toczą się bardzo powoli, wiele państw zadaje pytania i ma wątpliwości. We Włoszech trwa 24-godzinny strajk na kolei. Odwołane lub opóźnione są pociągi Intercity, Italo oraz szybkie połączenia. Pociągom regionalnym wyznaczono godziny gwarantowanych kursów.
3: Strajk rozpoczął się w poniedziałek o 21.18 i potrwa do dziś do 21.00. Protest obejmuje pracowników m.in. Trenitalii, Trenordu i innych przewoźników kolejowych. Pociągi regionalne mają jednak zagwarantowane kursy w godzinach od 6.00 do 9.00 rano oraz od 18.00 do 21.00. Poza tymi przedziałami mogą występować odwołania i zmiany w rozkładach. Przewoźnicy opublikowali listy połączeń, które mimo strajku powinny zostać zrealizowane. Zalecają jednak sprawdzenie rozkładu jazdy przed podróżą.
1: Informacje zebrała Aleksandra Nietopiel. Na koniec Nowy Jork i mecz, o którym trudno zapomnieć. Iga Świątek w nieprawdopodobnych okolicznościach odpadła z wielkoszlemowego US Open. W pierwszym secie Polka prowadziła 5-0 z Chinką Qiwen Zheng. Miała nawet 3 piłki setowe, ale po serii błędów rywalka odrobiła stratę, ostatecznie wygrywając w 2 setach 7-5, 6-3. Sytuacja jest przykra, mówi Polskiemu Radiu 24 dziennikarz sportowy Andrzej Persson.
4: Sama Iga stara się tak sprowadzać to do poziomu sportu samego, ale mi się wydaje, że jakiś kłopot nastąpił też mentalny. Przepraszam, tak mówię, bo traktuję, jak mogę powiedzieć, jak własną wnuczkę. Każdy, kto się interesuje sportem, powie niewytłumaczalne, bo przecież Chinka nie ma nadzwyczajnych jakichś umiejętności, że do 0-5 nic nie gra i nagle zaczyna grać dużo lepiej.
1: Byłam skupiona jak zawsze, ale zaczęłam się zbyt często mylić, tłumaczyła po meczu wyraźnie przybita Świątek. Sezon 2026 jest pierwszym od 5 lat, który Świątek kończy bez wielkoszlemowego tytułu. W przyszłotygodniowym rankingu WTA spadnie na 9 miejsce.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Wakacyjna pogoda wróciła. W całym kraju jest dziś słonecznie, dopiero pod wieczór na Pomorzu przelotnie popada. Temperatura zdecydowanie wyższa niż wczoraj, nawet 30 stopni na Dolnym Śląsku, 27 w centrum, 23 na Mazurach, Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich, najchłodniej w rejonie Zatoki Gdańskiej, maksymalnie 22.
1: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.

0: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
6: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
5: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
6: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
5: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
6: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
5: i Michał Strzałkowski.
4: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
7: Jest prawie 9 minut po godzinie 10, tak. Wszystko się zgadza. Zapraszam Państwa na Polskie Radio 24.pl. Tam najważniejsze informacje poświęcone ostatnim atakom, przepraszam, alertom RCB w przestrzeni naszego kraju. Miało wyglądać inaczej? I zdaje się, że wyglądało inaczej. RCB wysłało alert do mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. W polskiej przestrzeni operowało lotnictwo i ten komunikat brzmiał tak. Uwaga, uwaga, uwaga. Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty. I mieliśmy do czynienia z dość jasną sytuacją wysłania tego alertu i odwołania w sytuacji mniejszego zagrożenia albo eliminacji tego zagrożenia. Te alerty pojawiły się dwukrotnie i jesteśmy przekonani, mamy wręcz pewność, że tym razem sytuacja była bardziej czytelna niż poprzednio.
4: Stan dnia.
7: A teraz w centrum uwagi Kielce, bo tam za niecałe dwie godziny mają się rozpocząć, zostać oficjalnie otwarte targi zbrojeniowe. 34. edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego ma być w tym roku rekordowo okazała. No to zabieramy Państwa teraz do Kielc, bo tam jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz-Żywiole. Dzień dobry, Agnieszko.
8: Dzień dobry, witam Ciebie i Małgosiu Państwa.
7: Co zobaczymy na targach, skoro mają być takie rekordowe ekstra?
8: Troszeczkę zostawię jeszcze tutaj tajemnicy. Powiem tylko o kilku bardzo ciekawych nowych systemach, bo będą prezentowane. Ja już troszeczkę kilka hal przeszłam, więc mogę powiedzieć, że rzeczywiście są systemy uzbrojenia bardzo nowej generacji. Skróty nic Państwu nie powiedzą, więc oszczędzę tych skrótów. Będzie na przykład wielkokalibrowy karabin maszynowy Falcon. Będzie też pistolet Prime Radian. To one będą prezentowane po raz pierwszy w Polsce, między innymi na tureckim stoisku, ale oczywiście będzie też potężne stoisko, bo jest w tym roku Kanada partnerem i krajem wiodącym tych targów. Została zaproszona przez polski rząd, przez resort obrony narodowej do tego, żeby właśnie zaprezentować to, co w Kanadzie i w kanadyjskim przemyśle zbrojeniowym najważniejsze i najlepsze i to, co Kanada tak naprawdę też oferuje i Polsce w ramach mechanizmu unijnego SAFE, ale też całej Europie, jeżeli chodzi o dozbrajanie, szybkie dozbrajanie armii europejskich. Ale na początek chciałabym, żebyśmy oddali głos prezesowi targów kieleckich, który tak naprawdę od 34 lat angażuje się właśnie we współorganizowanie tego wydarzenia. Mówimy o prezesie Andrzeju Mochoniu, który sam, choć już widział wiele kolejnych odsłon Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, sam jest pod wielkim wrażeniem i pierwsze wielkie wrażenie na prezesie Mochoniu robi liczba wystawców. Mówimy o ponad 1200 firmach i przedsiębiorstwach z ponad 43 państw.
9: W tym roku po raz chyba pierwszy tak zdecydowanie jest więcej wystawców zagranicznych niż polskich. Na 1206 około 550 jest polskich, czyli wychodzi na to, że zagranicznych jest 650. Ale od razu dodam, że to jest za sprawą

0: Sprawą wyjątkowo licznej ilości firm z kraju wiodącego, który w tym roku jest Kanada. Mogłaby mi pani zapytać, skąd nagle się w Polsce aż 500 firm zbrojeniowych wzięło, 550, bo przecież nie ma ich tyle. To jest trend ostatnich lat, że ponieważ są duże wydatki na zbrojenia, jest program SAFE, to ci finaliści będą potrzebować bardzo dużej ilości kooperantów i stąd firmy cywilne przechodzą trochę do sektora obronnego.
1: Przechodzą do sektora obronnego i chciałoby się dodać, no właśnie, przestawiają trochę swoje linie produkcyjne. Między innymi tak już w ostatnich latach zrobiło bardzo wiele firm motoryzacyjnych, które z powodu krachu przecież sprzed kilku lat na rynku motoryzacyjnym europejskim tak naprawdę, no właśnie, przestawiły się na tę współpracę z Ministerstwem Obrony Polskim, czy też za granicą z narodowymi ministerstwami, żeby właśnie współtworzyć te nowoczesne systemy uzbrojenia. Słowo systemy jest też bardzo kluczowe tutaj, dlatego że na tegorocznej edycji targów rzeczywiście będziemy i mamy tak naprawdę do czynienia z pokazywaniem, z przedstawianiem przez poszczególne firmy, które zajmują się szeroko pojętą obronnością, no właśnie prezentację takich rozwiązań, które bazują na nowoczesnych technologiach, bazują trochę na tym słynnym powiedzeniu dual use, czyli kiedyś coś było wykorzystywane na rynku cywilnym, a teraz jest oferowane no, polskiemu wojsku, ale nie tylko polskiemu wojsku. Oczywiście też podobnie działają wszystkie inne zagraniczne firmy, łącznie z systemami, które bazują na sztucznej inteligencji. Ja pytałam o to Mariusza Cielmę, który na naszej antenie często gości, jest redaktorem naczelnym Nowej Techniki Wojskowej i rzeczywiście właśnie zwracał uwagę w rozmowie ze mną na to, jak zmieniają się te coroczne targi i jak szybko producenci odpowiadają na wyzwania współczesnego pola walki.
2: Na pewno targi w Kielcach przechodzą pewną ewolucję. Ewolucja to też wzrost targów, ich znaczenia, ale to też ewolucja tego, co jest prezentowane na tych targach, bo oczywiście są konkretne elementy tradycyjnych systemów uzbrojenia, które kupuje polska armia, które ciągle...
3: Czołgi, haubice i tak dalej.
2: Bojowe wozy piechoty, Borsuk dodajmy, są na pewno nasi słuchacze spokojnie też mogliby wymienić kilka takich nazw, ale to, co widać już rok temu, dwa lata temu, właśnie wpływ na to miała ta robotyzacja pola walki tego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, czyli różnej maści drony, roboty lądowe, walka z nimi.
1: I jeżeli chodzi o właśnie też to, co tutaj w tym roku zobaczymy, to nie sposób nie powiedzieć na koniec o premierach, bo tak się składa, że zawsze tego pierwszego dnia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego są pokazywane premiery światowe, narodowe. I na przykład na stoisku Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która ma największą halę wystawienniczą, będzie prezentowany po raz pierwszy demonstrator ciężkiego bojowego wozu piechoty, słynnego Borsuka, który już został zamówiony w tej wersji lżejszej przez polską armię. A ten demonstrator i ten ciężki wóz piechoty jest niezbędny tak naprawdę dla naszych jednostek zmechanizowanych, które są wyposażone między innymi w czołgi Abrams, bo te czołgi potrzebują po prostu też ciężkich wozów towarzyszących, które będą je osłaniały w trakcie działań na poligonach.
4: Agnieszka Drążkiewicz, zapewniam Państwa, że donikąd się nie wybiera, zostaje tam i będzie relacjonować dla Państwa to, co dzieje się w Kielcach. Dziękuję Ci bardzo.
5: Komentarz.
4: Z nami generał Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry, panie generale.
6: Dzień dobry, witam Państwa.
4: To może zacznijmy od tego, co działo się w Ukrainie, bo nocny atak, rosyjski atak świadczy o tym, że Rosja nie ma woli negocjacji pokojowych. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości, ale podkreśla to także wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki, który był gościem Polskiego Radia. Mówił, że liczy na sukces amerykańskich rozmów, ale rosyjskie ataki świadczą o braku zaangażowania Moskwy w ten proces. To przypomnijmy, co mówił, a potem poproszę pana generała o komentarz.
7: My od dłuższego czasu mówiliśmy, że Rosja nie wykazuje chęci negocjacji w dobrej wierze i tego rodzaju działania tylko potwierdzają to, że Rosja nie jest gotowa do faktycznych negocjacji. Natomiast myślę, że wszyscy powinniśmy liczyć na to, że ci amerykańscy negocjatorzy jednak odniosą sukces. Na to też liczy sama Ukraina.
4: To pan minister Niemczycki. Dodam tylko, że do zmasowanego strzału doszło dosłownie parę dni po wizycie w Moskwie amerykańskich wysłanników Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa. Już nie wspomnę o wizycie szefa amerykańskiego CIA, amerykańskiej CIA kilka dni temu. Panie generale, no ktoś jeszcze ma wątpliwości w tej sprawie? Znaczy, czy Moskwa jest skora do rozmów? Nie wiem, czy jest ktoś taki jeszcze.
6: No pewnie trudno byłoby znaleźć, bo Rosja wyraźnie

0: pokazuje, Putin wyraźnie pokazuje, że wciąż trzyma, że tak można powiedzieć, swój kurs, taki z jakim rozpoczął tę wojnę, to znaczy chęć podporządkowania sobie zupełnie Ukrainy, pokonania Ukrainy, narzucenia jej tych warunków. Boi się, myślę, że Putin, zdając sobie sprawę, że ta wojna na wyczerpanie, która już od dłuższego czasu przecież jest wyraźnie prowadzona, ona co prawda jakieś daje szanse na zwycięstwo Rosji, ale jednocześnie generuje poważne ryzyka dla samej Rosji, dla społeczeństwa rosyjskiego i tak dalej. I Putin moim zdaniem jest w pewnym takiej pułapce, w pewnym potrzasku i nie wie jak z tego wyjść, więc decyduje się trzymać jednak ten dotychczasowy cały czas kurs, aby nie dać społeczeństwu rosyjskiemu jakichś sygnałów, że on przegrywa, że on jest słaby, że on nie dał rady i tak dalej, i tak dalej. Więc te takie osobiste, bym powiedział, motywacje Putina bardzo ciążą nad tą wojną i nad możliwością jej zakończenia. A zakończeniem zainteresowane są w sensie takim faktycznym, rzeczywistym obydwie strony, zarówno Rosja, jak i Ukraina chciałyby jakoś zakończyć tę wojnę na wyczerpanie, na wymęczenie. Ta misja amerykańska, która została uruchomiona w ostatnim czasie, no jakąś tam nadzieję daje, ale chyba nadzieja niewielka to jest, dlatego że te komunikaty, jakie słyszymy po wizycie na Kremlu i później w Kijowie, nie są optymistyczne. One nie dają żadnego jasnego komunikatu, nie dają jasnej informacji nam, jakie mogły być te propozycje, projekty i tak dalej. Możemy pośrednio trochę się domyślać, ale tak jak ja czytam komentarze ludzi, którzy się tym głębiej zajmują, to trochę to zaczyna przypominać jednak to niesławne już spotkanie na Alasce, gdzie nie było formalnego komunikatu po tym spotkaniu i każda ze stron, a zwłaszcza strona rosyjska, interpretuje to po swojemu. Także ja myślę, że w tej chwili, zwłaszcza po wizycie w Kijowie tej delegacji, wypowiedzi prezydenta Zełenskiego, że raczej wszyscy nastawiają się, że jednak ta wojna będzie trwała i głównym problemem dla Ukrainy jest przetrwanie zimy, która Ukraina liczy na to, że Zachód pomoże jakoś tę zimę przetrwać.
1: Panie generale, patrzę, w internecie można znaleźć szczegółowe dane dotyczące strat po stronie rosyjskiej i po stronie ukraińskiej. Obie strony publikują takie dane. Zanim część z nich zacytuję, to zapytam pana, po co oni to robią? Znaczy, są w jakiś sposób zobowiązani do podawania takich danych? No bo jeżeli strona ukraińska informuje, że w ciągu określonego czasu straciła 42 tysiące żołnierzy, 89 czołgów, 197 pojazdów opancerzonych, to jest to woda na młyn rosyjskiej propagandy, na przykład.
0: No, to jest wojna informacyjna, ponieważ Rosjanie z kolei podają swoje różne dane i tak dalej. Jeżeli byśmy tak chcieli porównać to, co mówią Rosjanie i to, co mówią Ukraińcy, to byśmy zobaczyli, jakie tam są ogromne różnice między tymi informacjami.
1: No tak, bo Rosjanie na przykład samoloty 1, statki powietrzne bezzałogowe 30 tysięcy, wozy bojowe 386, działa moździerze, inne pojazdy 2727. Czym innym jest wiarygodność tych danych? No ale wracam do pytania, przecież nie chwalą się raczej, się przyznają do strat jedna i druga strona.
0: Ale przyznają się w ten sposób, aby zdementować dane podawane przez drugą stronę. No to jest tylko taki cel tego podawania tego typu danych o swoich stratach, kosztach i tak dalej, aby no, podważyć te dane, które podaje druga strona. Więc w ten sposób trzeba patrzeć na informacje o swoich, że tak powiem, stratach czy kosztach ponoszonych w czasie tej wojny.
1: Rosjanie informują o prawie 9 tysiącach żołnierzy, którzy mieli zginąć od 8 sierpnia do 21 sierpnia. Ja sobie przypominam raport CIA, nie wiem czy pan generał go pamięta, wynika z niego, że rosyjski żołnierz spędza na froncie średnio maksymalnie pół godziny od właściwie

0: początku swojej aktywności do śmierci.
1: No tak, czytałem to. To znaczy od momentu wejścia do walki przeżywa bardzo krótki czas. No tak jak słyszymy, te straty, jakie ponoszone są w tej wojnie na wyczerpanie, a na, jeśli idzie o front, no to jest po prostu taka pozycyjna wojna i każdy ruch jest natychmiast przez drugą stronę likwidowany. Straty, jakie ponoszą Rosjanie, to co najważniejszym moim zdaniem wskaźnikiem tych informacji, jakie od dłuższego czasu przewijają się z różnych źródeł i z różnych stron, to są takie, to wniosek jest taki, że Rosja w tych atakach ponosi większe straty niż jest w stanie rekrutować czy też kontraktować nowych żołnierzy do tej armii. I to jest moim zdaniem najistotniejsze, że no, szansa na powodzenie tej wojny po stronie rosyjskiej jest także znikoma. Jeśli tak duże straty są, które nie mogą być zrekompensowane dotychczasowym systemem naboru do armii, a on jest na zasadzie kontraktu, czyli płaci się żołnierzom, a nie mobilizuje się ich, no to pokazuje, przed jakim dylematem Putin stoi w tym wymiarze. To znaczy on musi albo ogłosić mobilizację i uzupełniać armię na zasadzie obowiązku, poboru, mobilizowania rezerwistów i tak dalej, z czego się boi zrobić od dłuższego już czasu, bojąc się tego ryzyka oporu społecznego w Rosji. I to jest ten główny dylemat, jeśli idzie o żołnierzy, o zasoby, o ten podstawowy czynnik, jaki w strategii rosyjskiej, jakim w strategii rosyjskiej jest masa żołnierska. Rosja przede wszystkim wygrywa, czy zwycięża już tak tradycyjnie żołnierską masą. Jeżeli Putin ma problemy z tworzeniem tej masy, no to jest podstawowy powód dla niego do niepokoju, co dalej z tą wojną.
0: To, panie generale, to ja sobie pozwolę sobie przytoczyć pewne dane, bo wiosną dowództwo rosyjskiej armii obiecało Putinowi, że do jesieni zajmie cały Donbas. Wiemy, co z tych obietnic zostało. Analitycy Instytutu Studiów nad Wojną drugi miesiąc rzędu twierdzą, że rosyjskie straty na froncie przekroczyły 40 tysięcy żołnierzy. Nawet 42 tysiące w lipcu. Przy czym to znowu są badania niemieckiego Instytutu do Spraw Międzynarodowych, uwaga, który prowadzi obliczenia na podstawie danych dotyczących rosyjskich wypłat budżetowych, więc w miarę powiedzmy bliskie prawdy mogą to być obliczenia. I wynika z nich, że Rosja nie była w stanie zrekrutować w tym roku więcej niż 30 tysięcy żołnierzy miesięcznie, a na początku roku wskaźnik ten spadł do 24 tysięcy. No to łatwo sobie ten ujemny bilans, choć brzmi to pewnie tragicznie bardzo, ale ten ujemny bilans policzyć. Po wyborach ma mieć miejsce mobilizacja, bo Putin w tej chwili nie ma innego wyjścia.
1: No tak to wygląda. Jeżeli Putin będzie chciał kontynuować wojnę z szansami na jakieś zwycięstwo, no to musi właśnie decydować się na tak radykalny krok, jakim jest mobilizacja. Być może nawet no, żeby tę mobilizację jakoś uzasadnić, żeby to wszystko trzymało się w jakiejś jednej koncepcji, to musimy uwzględnić jeszcze jeden fakt do tego, w którym Putin jest aktywny, a mianowicie ta presja hybrydowa na Zachód, na nasze, na Polskę i inne kraje NATO, aby powstrzymać Zachód od wspierania Ukrainy, bo tylko wtedy ma szansę na zwycięstwo w Ukrainie. Ale ta presja hybrydowa ma jeszcze jeden cel w kontekście tym, o którym rozmawiamy, a mianowicie moim zdaniem podniesienie progu ryzyka bezpośredniej wojny z NATO tak wysoko, aby z jednej strony szantażować tutaj u nas opinię publiczną, ale z drugiej strony, aby Rosjanom pokazać, słuchajcie, zobaczcie, my z tym NATO jesteśmy prawie już na wojnie. Za chwilę będzie pełnoskalowa jakaś wojna z tym NATO. Musimy się zmobilizować. Musimy ogłosić mobilizację. Musimy ogłosić drugą ojczyźnianą wojnę i tak dalej, i tak dalej. No to jest jedyna droga jakiegoś uzasadnienia przez Putina kontynuacji wojny z tym maksymalnym celem, jakim on na początku postawił, to znaczy

0: czy podboju Ukrainy. Więc musimy się liczyć z tym, że nie tylko tam w Ukrainie będzie intensyfikacja bombardowań i tak dalej, aby ta zima była dla Ukrainy trudna, ale także będzie intensyfikacja właśnie agresji tej hybrydowej tutaj na nas z tym podwójnym celem. Szantażu naszej opinii publicznej, aby zerwać wsparcie dla Ukrainy, uzasadnienia dla swojej opinii publicznej, że trzeba będzie ogłosić mobilizację.
1: Panie generale, dziękuję bardzo za komentarz. Generał Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego z Państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
9: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
8: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
10: Po reklamie.
11: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 10.30. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Prezydent przesłał do Sejmu drugi projekt ustawy o rynku kryptowalut. Poprzedni nie zyskał akceptacji parlamentu. Sam Karol Nawrocki zawetował trzy rządowe projekty. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki uważa, że możliwy jest kompromis w tej sprawie.
12: Ten projekt jest właściwie bliźniaczo podobny do tego, który był już w Sejmie. I trzeba także podkreślić, że fundamentem dla tego projektu jest ustawa rządowa. Tym razem trzecia ustawa rządowa. Chciałem powiedzieć, że mamy do czynienia z sytuacją, w której można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna, dosłownie minimalna dobra wola po stronie rządzących.
1: Projekt prezydencki trafił do Sejmu niebawem. Znajdzie się tam także czwarty projekt rządowy. Szczegóły przedstawi niebawem Ministerstwo Finansów. Rosjanie zaatakowali pociąg pasażerski relacji Kijów-Sumy. W ataku nikt nie zginął, ze składu ewakuowano 90 osób. Pociąg udało się bezpiecznie zatrzymać. Na zdjęciach widać dym unoszący się nad wagonami. Wcześniej w nocy Rosja przeprowadziła zmasowany ostrzał Kijowa. W ataku zginęły co najmniej dwie osoby. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali alert o zagrożeniu. W powietrzu operowały myśliwce, maszyny wróciły już do baz. Ostrzeżenia odwołano. Plan zabójstwa kilku osób udaremniło Centralne Biuro Śledcze Policji. 54-letni mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, który miał stać za tymi planami, został zatrzymany. Na liście znalazła się była żona biznesmena, także członek jej rodziny, dwóch policjantów oraz sędzia. Jak ustalili śledczy, mężczyzna chciał się zemścić za niekorzystne dla niego rozstrzygnięcie sądu rodzinnego, a także działania policjantów, mówi rzecznik CBŚP Krzysztof Wrześniowski.
13: 54-latek miał podjąć próbę znalezienia wykonawcy zlecenia, wykorzystując do tego osobę mającą kontakty w środowisku przestępczym i był gotowy zapłacić za realizację tych działań wysokie wynagrodzenie.
1: Mężczyzna został zatrzymany, usłyszał cztery zarzuty. Na proces poczeka za kratami. I na koniec ważne informacje dla kierowców. Będą utrudnienia w tunelu na Zakopiance pod Luboniem Małym. Dziś w nocy od 22 do jutra do 6 rano zamknięty zostanie przejazd w kierunku Krakowa. Jutro od godziny 1.30 do 2 w nocy zamknięty będzie także przejazd tunelem w kierunku Nowego Targu. Powodem są prace serwisowe.

0: serwisowe. Kierowcy pojadą objazdem, informuje Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Kierowców będą obowiązywać objazdy drogą wojewódzką numer 968 od węzła Lubień do Mszany Dolnej, a tam skręcamy w prawo i drogą krajową numer 28 do węzła Skomielna Biała.
0: W ramach prac serwisowych drogowcy sprawdzą między innymi systemy oświetlenia, zasilania i wentylacji tunelu.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: No jest. Jest w sieci prezydencki projekt Nowe rozwiązanie dotyczące kryptoaktywów. Ustawa określa szczegółowe zasady prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów, zasady odpowiedzialności cywilnej w związku z dokumentem informacyjnym dotyczącym kryptoaktywa oraz zmienionym dokumentem informacyjnym dotyczącym kryptoaktywa, organizacje i zasady wykonywania nadzoru nad rynkiem kryptoaktywów. To wstęp do tego projektu. Na nim się teraz skupimy.
2: Stan dnia.
3: O nowym prezydenckim projekcie dosłownie przed godziną poinformował szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Michał Fabisiak jest w Sejmie. Dzień dobry, Michale.
4: Dzień dobry. Dzień dobry.
3: Jakieś szczegóły znamy, co zakłada ten projekt i czy słyszałeś już jakieś komentarze?
4: No, Zbigniew Bogucki projekt prezydencki określił projektem kompromisowym, właściwie takim kompromisowym rozwiązaniem. Podkreślił, że Karol Nawrocki od początku popierał regulację rynku kryptowalut. Jak dodał, jego zdaniem projekty rządowe nie zapewniały jednak wystarczającej ochrony konstytucyjnych praw obywateli. No i stąd te prezydenckie weta. Zbigniew Bogucki mówił, że tym właśnie prezydencki projekt ma różnić się od propozycji rządu, że właśnie ma zapewniać wystarczającą ochronę konstytucyjnych praw obywateli.
5: Te zasadnicze różnice między projektem pana prezydenta Nawrockiego a projektami rządowymi, one sprowadzają się do kwestii reakcji na to, co dzieje się na rynku kryptoaktywów. Jeżeli chodzi o projekty rządowe, mówiliśmy właściwie o takiej ślepej blokadzie i to działaniu ex post, czyli działaniu wtedy, kiedy coś już się zadziało. Natomiast jeżeli chodzi o projekt prezydencki, mówimy o obowiązkowych komunikatach przed wpłatą, a więc ostrzeganiem obywateli, ostrzeganiem inwestorów, ostrzeganiem Polaków, którzy chcieliby zainwestować na rynku kryptoaktywów.
4: Ale jak też usłyszeliśmy z ust prezydenckiego ministra, fundamentem dla projektu prezydenckiego jest trzecia ustawa rządowa, która została przez prezydenta zawetowana. Prezydencki minister mówił też o potrzebie rozwiązania jałowego sporu. Jak słyszymy, chce tego również koalicja rządowa i jej posłowie już wczoraj omówili mi o tym, że wkrótce minister finansów przedstawi nowy projekt ustawy regulującej sytuację na rynku kryptoaktywów. Na jego szczegóły musimy jednak jeszcze troszkę poczekać. Wiceminister sportu Piotr Borys z Koalicji Obywatelskiej, zapytany przeze mnie o ruch prezydenta, mówi, że to próba odwrócenia uwagi od afery Zonda Krypto, z której w jego ocenie zarówno prezydent, jak i opozycja nie potrafią się wytłumaczyć.
6: To wszystko jest próbą unikania odpowiedzialności za aferę Zonda Krypto środowiska pana prezydenta, a przypomnę, że jednym z wątków jest również jego doradca, który będąc wiceministrem finansów zarządów PiS przyjmował pana Suszka, czy mógł przyjmować pana Suszka właśnie w Ministerstwie Finansów. To wszystko po prostu brzydko pachnie na odległość, więc to jest próba unikania odpowiedzialności.
4: Projekt prezydencki już jest, to jego druga, można powiedzieć, wersja. Czekamy na projekt rządowy. Czy koalicja rządowa zgodzi się uchwalić projekt prezydencki? No pewnie nie. Czy przygotuje własny? Pewnie tak. Czy podpisze go prezydent? A to zależy pewnie od tego, jak będzie wyglądał projekt rządowy. Jeśli będzie identyczny jak te trzy poprzednie ustawy, które prezydent zawetował, no to pewnie zostanie zawetowany. No ale może będzie tak, że tym razem ten projekt będzie jednak nieco się różnił. Jak powinien się różnić? No chociażby część opozycji uważa, że ten projekt powinien być tożsamy z projektem przygotowanym przez Klub Polska 2050, bo ten projekt, jak słyszymy, mógłby uzyskać poparcie prezydenta.
3: Bardzo Ci dziękuję za to podsumowanie. Będziemy się temu projektowi przyglądać także z naszym gościem z kancelarii, mecenasem Tymoteuszem Paprockim. To za chwilę. Najpierw inny komentarz.

0: Komem też.
1: Piotr Drabik, Fakt. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry.
1: Co pana zdaniem, albo może usłyszał pan to w politycznych komentarzach, tak na odległość, żeby nie użyć słowa śmierdzi w tej sprawie, najbardziej?
2: Oczywiście mówimy o kryptoaktywach,
1: jasne.
2: Tak? Mówimy o ustawie, tak.
1: A o czym, tak, no o czymże innym? Czymże innym żyjemy w ostatnich dniach? Już prawie wszyscy wiedzą, o co w tym chodzi, prawda?
2: Najważniejszy wniosek, myślę, że jest taki, że ta ustawa nie została uchwalona, tak? Czyli tak naprawdę zarówno działania prezydenta, jak i koalicji rządzącej nie prowadzą do tego, żeby faktycznie ta sprawa została uregulowana. No bo gdyby faktycznie koalicji rządzącej, rządowi Donalda Tuska zależało na bardzo szybkim wejściu w życie tej ustawy, pomijając wszystkie polityczne kwestie, no to pewnie jak najszybciej by się spotkali z urzędnikami Pałacu Prezydenckiego, starali się wypracować jakiś kompromis. A tutaj nic na to nie wskazuje. To znaczy, niestety mówię to z przykrością, ale zarówno Pałac Prezydencki, jak i Kancelaria Premiera postanowili na ołtarzu takiej partyjnej walki, takiej wręcz mówiąc konkretnie na walanki, położyć interes bardzo wielu Polaków, którzy zainwestowali swoje pieniądze w kryptoaktywa i chcą je inwestować, ale niestety zdarzają się takie sytuacje jak związane z upadłą giełdą Zonda Krypto, gdzie nawet jeśli ktoś w sposób uczciwy chciał te pieniądze tam zostawić, no to dzisiaj praktycznie one są nie do odzyskania. Między innymi dlatego, że nie ma odpowiedniego nadzoru, między innymi dlatego, że właściwie ta kwestia jest nieuregulowana.
1: No, pan mecenas Giertych twierdzi, że są do odzyskania. Ja tylko cytuję, nie utwierdzam państwa w przekonaniu, bo jak nie zobaczę, to nie uwierzę. Pewnie pan też?
2: No tak, oczywiście, że tak. Jakby warto też zwrócić uwagę na to, że zarówno Pałac Prezydencki, jak i Kancelaria Premiera pokazuje tak naprawdę, co w poprzednich projektach jest nie tak, tak? Czyli jakby pokazuje tak naprawdę, kto jest winny temu zamieszaniu, a nie jakieś rozwiązania proaktywne, tak? Rozwiązania, które mogłyby sprawić, że faktycznie ci, którzy inwestują w kryptoaktywa, jak i ci, którzy są pokrzywdzeni, tak jak w przypadku Zonda Krypto, no mogliby bardzo łatwy sposób dochodzić swoich roszczeń. Z punktu widzenia partyjnej polityki, no afera Zonda Krypto idealnie wpisuje się w to, co by chciało osiągnąć przede wszystkim premier Donald Tusk, czyli powiązania wet Karola Nawrockiego z aferą Zonda Krypto, zwłaszcza ostatnio ujawnionymi w Sejmie fragmentami zeznań. Na razie wygląda na to, że Pałac Prezydencki przygotował odbicie tej piłeczki. Czekamy na to, co zrobi koalicja rządząca. Według ostatnich informacji trzeci raz ta sama, czy właściwie czwarty raz ta sama ustawa nie będzie pokazywana. Ma być jakiś inny projekt. No pytanie, co faktycznie w tym projekcie się znajdzie. Nie liczyłbym na to, że obie strony będą ze sobą rozmawiać.
1: Pan użył słowa nawalanka, ja się pod nim podpiszę, bo sytuacja idealna, ale też trochę fikcyjna, wyglądałaby tak, że teraz rząd proponuje nowe rozwiązania z uwzględnieniem tych prezydenckich, bo sytuacja tak nabrzmiała, prawda, że jakieś rozwiązanie trzeba znaleźć. Tylko, że pewnie dla jednej i drugiej strony takie rozwiązanie no, byłoby rodzajem politycznej porażki. No bo skoro jedna, druga strona oskarża drugą, no to nie może pójść z nią na kompromis.
2: No właśnie, i to jest tak naprawdę największy problem w tej sytuacji. Mm-hmm. To znaczy, wszyscy ci, którzy inwestowali te pieniądze, ci, którzy są uczestnikami rynku kryptoaktywów, no są tak naprawdę zakładnikami partyjnej sytuacji, tak? Mówię partyjnej, oczywiście prezydent Karol Nawrocki nie jest członkiem żadnej partii politycznej, ale oczywiście to, co robią jego ministrowie, robi jego kancelaria, no jest wpisane właśnie taką partyjną polaryzację i wetowali ustawy, nie pozwalali na to, żeby ona została uchwalona, znaczy, przepraszam, podpisana, żeby weszła w życie, no przede wszystkim dlatego, że pochodzi z obozu rządzącego, tak? Czyli to samo robi premier Donald Tusk, czyli nie zgadzamy się na projekt prezydencki. Pytanie, czy faktycznie są jakieś merytoryczne zarzuty, pewnie zaraz się dowiemy, bo mamy dzisiaj drugi projekt tej ustawy, więc na pewno oczywiście Ministerstwo Finansów, czy też kancelaria premiera się tego odniesie, ale ten projekt prawdopodobnie też nie zostanie przyjęty, przede wszystkim dlatego, że pochodzi z kancelarii prezydenta. No, mało poważne i mało takie propaństwowe podejście. Pytanie, kto w tym sporze okaże się silniejszy, spodziewam się, że do wyborów przyszłorocznych parlamentarnych pewnie ta kwestia nie będzie w pełni uregulowana. Znaczy będziemy tracić wszyscy jako państwo, ale też jako obywatele, no a przede wszystkim ci, którzy są na rynku kryptoaktywów.
1: Ona nie zostanie uregulowana choćby dlatego, że dla koalicji rządzącej jest doskonałym orężem. Zwłaszcza, że pan minister Żurek twierdzi,

0: wiadomości, że w Polsce działa mafia związana z kryptowalutami. Mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że w momencie, gdy przestępcy skutecznie docierają do polityków, to właśnie o takiej mafii można mówić. Przypomnijmy, co mówił.
1: I wiemy dobrze, że dzisiaj ci sprytni przestępcy to nie jest już tak jak w filmach, że przynoszą walizkę z gotówką, tylko robi się to w inny sposób. Jeżeli widzimy fundację Krzak, tak można nazwać tą fundację Zbigniewa Ziobry, czyżby była zrobiona tylko po to, żeby przyjmować gotówkę od szemranych biznesmenów powiązanych tak naprawdę z mafiozami, czy też samymi będącymi w kręgu tej mafii. To można było mówić o państwie mafijnym, to się tworzyło.
0: No tak, to jeśli mówimy oczywiście nie przesądzając o niczym, że jeżeli jest jakiś zbieg działania tego typu przedsięwzięć z politykami, no to wskazuje jednak na jakiś schemat mafijny. No to tym bardziej rząd nie może pójść na rękę, prawda, panu prezydentowi, usiąść z nim do stołu i rozmawiać.
2: Warto zwrócić uwagę, co działo się w temacie Zondy Krypto i PKOL-u, bo to też bardzo dobrze, jak w pigułce pokazuje tak naprawdę, na czym polega cała ta sprawa. Swoją drogą dzisiaj władze PKOL-u mają zdecydować, czy Radosław Misiewicz straci swoje stanowisko.
0: Nie, nie, ale nie, nie, o tym chciałem dziś powiedzieć. Nie. Dziś nie o tym będą decydować. Dziś będą decydować o zebraniu zarządu, na którym taka decyzja ma zapaść.
2: Bardzo dziękuję za uzupełnienie. Oczywiście nie zostanie on dzisiaj odwołany, ale na pewno będzie to kolejny krok do tego, żeby jakoś wyprostować tą sprawę. Ale co chcę przedstawić? Chcę przedstawić to, że Zonda Krypto zgłosiła się do Radosława Misiewicza i do jego środowiska po to, żeby się uwiarygodzić, tak? Żeby zostać partnerem tak naprawdę bardzo szanowanej instytucji, po to, żeby no, prawdopodobne te szemrane interesy, które część osób prowadziła na Zondzie Krypto, no po prostu one miały pewnego rodzaju parasol, czy polityczny, czy też taki po prostu jako marki, tak? Że tutaj jest poważna firma, tak? Można tutaj inwestować pieniądze. Więc to jest na pewno mechanizm, z którego pewnie korzystały nieraz osoby powiązane z tym środowiskiem, dlatego uderzały do polityków, przede wszystkim prawicy, którzy byli znacznie przychylniejsi całemu środowisku kryptoaktywów. Aczkolwiek te oskarżenia, które padają ze strony koalicji rządzącej, polityków Koalicji Obywatelskiej, nie tylko w kierunku członków kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, ale i też najbliższego otoczenia Jarosława Kaczyńskiego, na razie są pewnego rodzaju domysłami. Tak? Znaczy Michał Moskal przyznał się, że spotkał się z Przemysławem Kralem, ale czy powoływał się na Jarosława Kaczyńskiego i mówił, że w przypadku zwycięstwa PiS-u w wyborach wszystkie te biznesy kryptoaktywów będą miały parasol polityczny? Tego nie wiemy.
0: Ale panie redaktorze, ja sobie pozwolę na pewną spekulację jednak, mimo wszystko, że skoro Przemysław Kral zeznaje, to oni już wiedzą. To znaczy wie minister Żurek, który twierdził, że premier, cytując fragmenty zeznań także w sali sejmowej, bo pierwsze pytanie, nie wiem, czy pan też tak miał, pierwsze pytanie, które przyszło mi do głowy, to na jakiej podstawie pan premier dysponuje takimi zeznaniami, a do tego je cytuję, minister Żurek twierdzi, że ma na to wszystko potwierdzenie czy uzasadnienie w paragrafach. No więc czy minister Żurek, czy na przykład premier wiedzą, czy się powoływał, czy nie? Tak sądzę.
2: No spodziewam się, że pewnie tak. W ogóle taką ciekawostką jest to, że prokuratura krajowa, generalna do tej pory nie potwierdziła tego, że Przemysław Kral miał pójść na współpracę, miał tutaj te zeznania składać w ramach artykułu 60 kodeksu karnego, czyli w ramach złagodzenia kary przekazuje im śledczym ważne informacje dotyczące popełnianych przestępstw. A premier Tusk w mównicy sejmowej mówi, że te informacje pochodzą z zeznań Przemysława Krala. Więc to też jest w ogóle ciekawe, że tutaj jakby w imię takiego też, oczywiście, że politycznego, publicznego interesu, ale przede wszystkim partyjnego, Donald Tusk te zadania ujawnił i tutaj też przy okazji potwierdził, że Przemysław Kral faktycznie jest tym małym świadkiem koronnym, jak to jest nazywane. Ale biorąc pod uwagę tą wypowiedź Waldemara Żurka i oczywiście też niektóre się pojawiają, niesamowicie istotne jest to, żeby ta sprawa została dogłębnie wyjaśniona. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście, że środowisko związane z Zondą Krypto i całego środowiska kryptoaktywów, tych, którzy działali nielegalnie, próbowali opleść oczywiście swoją ośmiornicą świat polityczny, próbowali wciągnąć szanowane instytucje do tej pory, jak właśnie PKOL. I wszystko wskazuje na to, że teraz się to skończyło, tak? To znaczy jesteśmy w momencie, w którym faktycznie te zeznania, które składa pan Kral, już złożył, czy będzie nadal składał, będą bardzo obciążały tych, którzy próbowali albo zarobić osobiście na...

0: tym biznesie, no albo po prostu wpadli w sieć kontaktów, którą zakładała Zonda Krypto i inne tego typu instytucje.
1: A wiele wskazuje na to, że zakładała. To tu, to
0: no,
1: tam.
0: Tak.
1: O. I skutecznie z tego korzystała do pewnego momentu.
0: Tak, oczywiście, że tak. I warto zwrócić uwagę, że tutaj pada bardzo dużo politycznych emocji, oskarżeń w kierunku Karola Nawrockiego, w kierunku jego środowiska, ale z drugiej zaś strony, na przykład w komunikacie prokuratury, kiedy potwierdzono informacje dotyczące połączenia śledztw dotyczące śmierci Sylwestra Suszka, założyciela Protoplasty, Zondy Krypto, Bitbay i innych wątków, nie padło to, że na przykład pieniądze z przestępczej działalności miały finansować konferencję SIPA, która odbyła się na kilka dni przed drugą turą wyborów prezydenckich. Ona bardzo, ta konferencja sygnowana przez amerykańskich konserwatystów, no miała przede wszystkim pompować kandydaturę Karola Nawrockiego. Jakby ten wątek jest traktowany przez śledczych bardzo ostrożnie, dlatego że śledczy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że raz rzucone oskarżenie w kierunku Karola Nawrockiego będzie ciężko by było utrzymać w sytuacji, gdyby nie było wystarczających dowodów. Też warto zwrócić uwagę na to, że Waldemar Żurek i całe środowisko, które politycznie się tym zajmuje, też zespół prokuratorów, raczej mówi bardzo ostrożnie. To znaczy na zasadzie mówimy tylko o tym, co jest potwierdzone, tak? Na co mamy dowody, na co mamy zeznania. Pewnego rodzaju spekulacje zostawione są dla tak zwanych politycznych bulterierów po faktycznie każdej stronie sceny politycznej, też po stronie koalicji rządzącej. Oczywiście nadal dla mnie niezrozumiałą trochę, znaczy z jednej strony zrozumiałą, z drugiej strony niezrozumiałą studia systemowego jest rola Romana Giertycha, który jako wiceszef klubu Koalicji Obywatelskiej, jeden z takich głównych tak naprawdę polityków tego ugrupowania w Sejmie, jest jednocześnie adwokatem Przemysława Krala, czyli niestety jest wysyłany sygnał, że jesteś przestępcą, robisz dużo zła czy dla państwa, czy dla obywateli, ale jeśli pójdziesz na współpracę, możesz liczyć nawet na pomoc tego typu osoby, no, która jest bardzo wpływowym mecenasem. Więc to jest sygnał, który do społeczeństwa moim zdaniem jest wysyłany bardzo niedobrym sygnałem, bardzo złym kanałem jest wysyłany. No i faktycznie pytanie, czy to odniesie swój skutek. To znaczy, czy faktycznie Przemysław Kral ma pieniądze na zabezpieczenie roszczeń swoich klientów, o czym mówił Roman Giertych, że tylko dlatego zgodził się na współpracę z nim, bo te setki milionów złotych wypłacić tym, którzy stracili swoje pieniądze na Zondzie Krypto. Zobaczymy, czy faktycznie tak będzie.
1: Myśli pan, że otoczenie pana prezydenta się boi? Bo mówi też o tym marszałek Czarzasty, zwracając uwagę na zachowanie Zbigniewa Boguckiego w Sejmie. Pan tam widział jakąś panikę?
0: W piątek, kiedy Donald Tusk opowiadał właśnie o ujawnionych zeznaniach z akt śledztwa Zondy Krypto, Zbigniew Bogucki wydawał się trochę spocony, ale nie łączyłbym tego typu niewerbalnego zachowania akurat z tym, że może się czuć on akurat osobiście w jakikolwiek sposób zagrożony, dlatego że nie przedstawiono żadnych twardych dowodów na to, że ludzie na przykład z kampanii Karola Nawrockiego w 2025 roku, czy też później, jak już zostali zatrudnieni w kancelarii, no mieli faktycznie spotkania z ludźmi z Zondy Krypto, faktycznie mieli jakiś udział, osobiste korzyści, więc wydaje mi się, że popełniliby oczywiście polityczne harakiri, gdyby faktycznie mieli na swoim koncie coś takiego, no bo to faktycznie wyeliminowałoby ich na pewno z bieżącej polityki i nie dałoby się tego w żaden sposób obronić. Mhm. Więc proszę.
1: Nie, no wie pan, bo myślę sobie też o tych informacjach, które padały w Sejmie z ust premiera przy pierwszym głosowaniu nad ustawą. Pan premier też podawał pewne szczegóły. Potem pan prezydent mówił, że przed wetem nie dostał żadnych niepokojących informacji od służb, ale materiały w tej sprawie rząd dostarczył podczas prac nad drugą kryptoustawą, nieco zmienioną w stosunku do tej pierwszej, a i tak było weto. Kim jest pan X, o którym mówił pan premier z zeznań pana Krala, który mógł deklarować bezpośredni dostęp do pana prezydenta?
0: Biorąc pod uwagę wypowiedzi polityków koalicji rządzącej, bo sam nie mam niestety żadnych dodatkowych informacji w tej sprawie, no jest sugestia, że może chodzić o jednego z ministrów kancelarii obecnej kancelarii Karola Nawrockiego. Oczywiście żadne nazwiska tutaj nie padają.

mają, no bo każdy zdaje sobie sprawę z wagi tego typu zarzutów. Tym bardziej, że jeśli ktoś rzuca tego typu oskarżenie, no to od razu musi mieć dowód, tak? To jest nadal to wszystko opiera się w jakichś kłębach mgły, tajemnicy, tak naprawdę domysłów pewnego rodzaju, jakichś poszlak, tak?

0: co do tego. Po pierwsze, kto to jest i czy zaangażowanie tej osoby w kontakty z panem prezydentem miało miejsce? No ale jeżeli,
1: no, tak.
0: Wie pan, w każdej plotce jest ziarno prawdy. Jeżeli to jest ktoś z otoczenia pana prezydenta, no to sprawa będzie jeszcze poważniejsza niż nam się wydawało do tej pory.
1: Znaczy, tak, oczywiście, że tak. Ale w tym momencie chciałbym zadać pytanie, na ile weta dotyczące ustawy kryptoaktywów mają wstrzymać, zahamować śledztwo dotyczące zondy krypto? No bo tak naprawdę...
0: A dlaczego pan łączy jedno z drugim?
1: No właśnie, no bo wszyscy to łączymy,
0: kontra
1: tak?
0: Kontra weto?
1: Wszyscy tak naprawdę to łączymy, tak? Jakby patrząc na komentarze polityków, komentatorów, że jest sugestia polegająca na tym, że prezydent Karol Nawrocki wetuje ustawę dotyczące kryptoaktywów w każdej formie, bo ma do tego jakiś powód. Mhm. Ale przecież podpis prezydenta pod ustawą, czy tą, którą złoży, może Sejm i Senat przyjął, czy też ustawą rządową, odsunąłby od niego tak naprawdę wszelki cień podejrzeń, albo przynajmniej cień podejrzeń taki duży, a w tym momencie to narasta, tak? Więc pytanie faktycznie, na czym polega ta gra, tak? No bo szczerze mówiąc, gdyby faktycznie Karola Nawrockiego otoczenie mieliby coś na sumieniu, to zależałoby im jak najszybciej na wyjaśnieniu tej sprawy, na uregulowaniu rynku kryptowalut, ale zaś z drugiej strony, przeciągając to w sposób polityczny, też fundują nam serial i nie wiadomo, serial polityczny oczywiście, i nie wiadomo, jaki jest ostatni odcinek tego serialu, tak?
0: No, ale to ja mam dla pana odpowiedź, panie redaktorze. Otóż
1: proszę.
0: Pan minister Bogucki właśnie poinformował, że pan prezydent ma własny pomysł i zaprasza do współpracy rząd w tej sprawie, bo zdaniem pana ministra Boguckiego ten projekt jest świetny. No dobrze, to zostawmy to, bo... Jedna z ciekawych informacji na stronie Faktu o problemach byłej prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Helsińska Fundacja Praw Człowieka złożyła zawiadomienie do prokuratury w sprawie pani sędzi i chodzi o co najmniej 176 przypadków niezgodnego z prawem zmieniania składów orzekających Trybunału Konstytucyjnego. O co chodzi?
1: Chodzi o to, że zdaniem członków Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Julia Przyłębska, kiedy kierowała Trybunałem Konstytucyjnym, no miała tak naprawdę nie dopuszczać do orzekania odpowiedniego składu Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, że w pewnym momencie w Trybunale Konstytucyjnym pojawił się problem proceduralny polegający na tym, że doszło do sporu wewnętrznego osób, które podważały to, czy Julia Przyłębska faktycznie jest obecna, czy była prawowitym prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Podobny spór mamy obecnie, jeśli chodzi o Bogdana Święczkowskiego, tylko oczywiście o wiele bardziej zwielokrotnej formie, no bo w tym momencie koalicja rządząca próbuje zrobić wszystko, żeby zebrało się tak zwane zgromadzenie ogólne Trybunału Konstytucyjnego i mogli zostać wybrane nowe władze. Oczywiście na razie na to się nie zanosi. To nie zmienia faktu, że ten pozew, który tutaj się pojawia ze strony Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, też pojawia się w nieprzypadkowym momencie, bo w tym tygodniu będziemy obchodzić 40-lecie Trybunału Konstytucyjnego. Będą duże uroczystości 11 września, w których może pojawi się prezydent Karol Nawrocki. Więc jest to też pewnego rodzaju taki symbol pokazujący, że te sprawy, które zostały w Trybunale Konstytucyjnym załatwiane niezgodnie, czy z ustawami, czy też normami prawnymi, no oczywiście będą miały swoją kontynuację. Pytanie, czy oczywiście prokuratura będzie tą sprawę badać, czy będzie wystarczająco dużo dowodów, żeby faktycznie tutaj pociągnąć do odpowiedzialności Julię Przyłębską, która swoją drogą cały czas gdzieś tam się pojawia w
0: Panie
1: środowisku prawniczym.
0: Proszę? Musimy kończyć,
1: dobrze,
0: ale jestem okrutna. Chodziło między innymi o głośne sprawy dotyczące KRS-u, mediów publicznych, prokuratury czy prezydenckiego prawa łaski. Szczegóły w artykule Faktu, a redaktor Faktu Piotr Drabik z nami w Polskim Radiu 24.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: Lidl, to się opłaca.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Podróż bohatera, zakazana miłość czy zdrada w imię władzy. Od zarania dziejów ludzkość kocha opowiadać historie, często oparte na podobnych do siebie motywach. Dlaczego tak lubimy opowieści i czy są jeszcze historie, które mogą nas zaskoczyć? O tym porozmawiam w najbliższą środę ze scenarzystą Danielem Sołtysińskim w audycji Do Pomyślenia o 22.06. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Po trzech wetach jest drugi projekt. Prezydent przesłał do Sejmu nową ustawę o kryptowalutach. Odwołanie prezesa PKOL-u coraz bardziej realne. Dziś zbiera się prezydium komitetu. Będzie też relacja z Francji. Doszło do kolejnej zuchwałej kradzieży dzieł sztuki. Minęła 11. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Prezydent przesłał do Sejmu drugi projekt ustawy o rynku kryptowalut. Poprzedni nie zyskał akceptacji parlamentu. Sam Karol Nawrocki zawetował trzy rządowe projekty. Dziś szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki wyjaśniał, czym nowy prezydencki projekt różni się od propozycji rządu.
2: Jeżeli chodzi o projekty rządowe, mówiliśmy właściwie o takiej ślepej blokadzie i to działaniu ex post, czyli działaniu wtedy, kiedy coś już się zadziało. Natomiast jeżeli chodzi o projekt prezydencki, mówimy o obowiązkowych komunikacjach przed wpłatą, a więc ostrzeganiem obywateli, ostrzeganiem inwestorów, ostrzeganiem Polaków, którzy chcieliby zainwestować na rynku kryptoaktywów.
1: Tak mówi szef Kancelarii Prezydenta. Przypomnijmy jednak, że w rządowych projektach w ramach nadzoru KNF miała co roku publikować listę podmiotów, których działanie budzi wątpliwości. Rząd nie składa broni, niebawem do Sejmu trafi czwarty projekt w sprawie kryptowalut autorstwa resortu finansów. Polski Komitet Olimpijski robi pierwszy krok do odwołania Radosława Piesiewicza. O 15 w Centrum Olimpijskim w Warszawie rozpocznie się posiedzenie prezydium zarządu PKOL-u. Działacze mają ustalić termin zebrania całego zarządu po aresztowaniu prezesa Piesiewicza. To początek drogi do naprawy sytuacji w komitecie, tak mówi Adam Korol, jeden z członków prezydium PKOL-u.
3: Rzeczywiście jest to stajnia Ugiasza i myślę, że każda osoba, która będzie chciała pokierować tym naszym komitetem, musi wrócić do dobrych praktyk, do takiego kolegialnego rządzenia komitetem olimpijskim, a nie takiego stylu rządzenia, jaki uprawiał pan Piesiewicz. Pan Piesiewicz po prostu zawłaszczył sobie komitet dla siebie.
1: Sprawa odwołania ma nabrać tempa. Posiedzenie zarządu może zostać zwołane nie później niż w ciągu 7 dni od posiedzenia prezydium. Przypomnijmy, prezes Piesiewicz usłyszał zarzuty w sprawie zonda krypto. Kielce po raz 34 otwierają podwoje przed sektorem zbrojeniowym i polską armią. Od dziś do piątku w stolicy województwa świętokrzyskiego goszczą słynne targi obronne. Jak imponująca i ważna to impreza, opowie Agnieszka Drążkiewicz.
4: 1200 firm z 43 państw, ponad 500 wystawców z Polski to tylko kilka liczb, ale pokazują skalę tegorocznej imprezy. Potwierdza to zresztą prezes kieleckich targów Andrzej Mochoń. W rozmowie ze mną zwraca uwagę na sprzęt, jaki jest tutaj prezentowany. To nie tylko uzbrojenie tradycyjne, czołgi, wozy opancerzone czy haubice, to przede wszystkim nowoczesne rozwiązania z systemami bazującymi na sztucznej inteligencji włącznie.
5: Dużo jest firm takich innowacyjnych, szczególnie w przemyśle kosmicznym, cyberbezpieczeństwo w tych nowych technologiach.
4: Krajem wiodącym tegorocznego salonu przemysłu obronnego jest Kanada. Zza oceanu nad Wisłę przy

0: leciała olbrzymia delegacja, liczy niemal 500 osób. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Targi obronne w Kielcach startują za godzinę. Łączna powierzchnia ekspozycji to 50 tysięcy metrów kwadratowych. W kontekście bezpieczeństwa teraz Warszawa. Dziś zaplanowano testy syren alarmowych w 5 dzielnicach. Krótkie sygnały dźwiękowe i komunikaty można usłyszeć w Śródmieściu, na Pradze Południe, Mokotowie, Ochocie i Żoliborzu. Nie ma powodów do obaw czy paniki. Służby chcą sprawdzić skuteczność systemu. Emitowane sygnały nie oznaczają realnego zagrożenia. Dźwięk modulowany syreny trwający 3 minuty to ogłoszenie alarmu dla ludności cywilnej. Odwołanie alarmu to ciągły dźwięk także przez 3 minuty. Na koniec jeszcze Francja i muzeum, w którym przydałby się dobry alarm. W nocy złodzieje weszli do dawnego domu mistrza impresjonizmu Augusta Renoira na Lazurowym Wybrzeżu. Ukradli 4 obrazy. Jeden został już odnaleziony.
2: Do włamania doszło w Muzeum Renoira w Cagnes-sur-Mer, niedaleko Nicei. W jego zbiorach znajduje się kilkanaście obrazów artysty, a także rzeźby i pamiątki. Na nagraniach z monitoringu widać, jak dwaj zamaskowani sprawcy wchodzą do budynku, wybijając szybę. Policja szybko przybyła na miejsce, jednak sprawcy zdążyli wyciąć z ram 4 obrazy i uciec. Porzucili jedno ze skradzionych dzieł podczas ucieczki. Śledztwem zajmuje się francuska policja specjalizująca się w walce z przestępczością zorganizowaną. Na razie nie wiadomo, jakie obrazy zostały skradzione. Według wstępnych szacunków ich łączna wartość może sięgać 9 milionów euro. Lokalne władze wyraziły oburzenie i zaapelowały o lepsze zabezpieczenie dzieł sztuki w całym kraju. We Francji od miesięcy dochodzi do kolejnych włamań do muzeów. Najgłośniejszym przypadkiem była ubiegłoroczna kradzież w Luwrze.
1: No, o czym prosto z Paryża mówił Stefan Folzer.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Temperatura znów typowo wakacyjna. Nawet 30 stopni będzie dziś na Dolnym Śląsku. 27 w centrum, 23 na Mazurach, Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich. Najchłodniej w rejonie Zatoki Gdańskiej, tam maksymalnie 22. W całym kraju jest słonecznie, dopiero pod wieczór na Pomorzu przelotnie popada.
4: Reklama.
5: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
6: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
5: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
6: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
5: A to akurat bardzo proste.
7: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
8: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
9: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
11: 7 minut po 11, Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24. W nawiązaniu do tego, o czym słyszeli Państwo w informacjach o syrenach alarmowych w Warszawie, zaproszenie na polskieradio24.pl, bo tam szczegóły, gdyby cokolwiek Państwu umknęło. Wszystkie uruchomienia syren będą miały charakter kontrolny, służą weryfikacji systemu i jego sprawności. Mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań. Emitowane w tym czasie sygnały nie oznaczają realnego zagrożenia. W polskim systemie alarmowania i ostrzegania ludności istnieją dwa rodzaje sygnałów alarmowych. W przypadku ogłoszenia alarmu to jest modulowany sygnał trwający 3 minuty, odwołanie alarmu to 3-minutowy dźwięk stały. To wyjaśnienia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, a to powinno nam wejść do krwiobiegu jak coś niezwykle ważnego. Informacje o tych alarmach. Powinniśmy się tego nauczyć, wpoić sobie i wiedzieć, jak reagować. Dlaczego? zawyją sereny.

0: Warszawie od dziś do 18 września to na Polskie Radio 24.pl.
1: Stan dnia.
0: A w PKOL-u to już nie tylko dzwonek alarmowy, ale jakby dzwon Zygmunta bił na alarm. Za mniej więcej 4 godziny w siedzibie PKOL-u pierwsze spotkanie władz komitetu po aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza. Prezydium będzie rozmawiać prawdopodobnie o ustaleniu terminu posiedzenia zarządu, który to zarząd będzie mógł podjąć próbę odwołania będącego za kratami szefa PKOL-u. Agata Król teraz z Państwem. Dzień dobry, Agato.
2: Witam, dzień dobry.
0: Czy dziś mogą zapaść jakieś istotne decyzje?
2: No raczej nie, ponieważ prezydium może ustalić jedynie rekomendacje dla zarządu, a więc na przykład rekomendacje za odwołaniem prezesa. Pojawiło się pismo do wiceprezesa zastępującego teraz Radosława Piesiewicza, by zarząd, czyli to odpowiednie do podejmowania decyzji kadrowych ciało, zebrał się jeszcze dziś. Ale jak wynika z nieoficjalnych informacji, Mieczysław Nowicki zapowiedział, że zarząd zbierze się, ale stanie się to prawdopodobnie w ciągu najbliższych 7 dni. To i tak szybciej, bo zwyczajowo zwoływany był w ciągu 2 tygodni od posiedzenia prezydium. No, dzisiejsze prezydium będzie niemniej jednak pierwszym krokiem na drodze do zmian we władzach tej organizacji. Członek prezydium PKOL Rafał Grotowski powiedział, że data posiedzenia zarządu powinna być dobrze ustalona.
3: Musi być ustalona data, moim zdaniem, taka, która będzie pasowała dużej ilości delegatów, bo to nie sposób na wariata powiedzieć, dobrze, robimy tego i tego. Trzeba mieć informację, ilu ludziom ten zarząd będzie pasował, żeby ta frekwencja była duża. Na pewno będą pytania, będą odpowiedzi, będzie dyskusja, ale mam nadzieję, że to będzie w spokojnej atmosferze. Przede wszystkim będzie konstruktywne spotkanie i o to chodzi, żebyśmy wyszli po prezydium spokojniejsi. Przede wszystkim trzeba zadbać o statut. Statut jest dzisiaj naprawdę zły. Nie pozwala na wiele rzeczy i trzeba go zmienić, moim zdaniem. Trzeba go dostosować do dzisiejszych realiów.
2: No właśnie pokazały ostatnie dni, że właśnie ten statut jest chyba najbardziej problematyczny w tym zawirowaniu wokół Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wydaje mi się, że po dzisiejszym prezydium możemy się spodziewać właśnie ciekawych informacji w tym obszarze, jeśli jakiekolwiek ustalenia zapadną dotyczące statutu. Ten statut właśnie powodował, że wiele wątpliwości jest. Kto może odwołać prezesa, kto nie może, czy to będzie odwołanie skuteczne. No wiemy, przynajmniej tak wynika z analiz właśnie tych przepisów wokół PKOL, że zarząd może odwołać osobę z funkcji prezesa uchwałą przyjętą przez 2/3 głosujących przy obecności minimum 2/3 całkowitego 60-osobowego składu. Ale nie będzie to takie odwołanie wiążące się z zorganizowaniem nowych wyborów i nowego prezesa PKOL, ponieważ na to miejsce odwołanego prezesa będzie wówczas wskazany wiceprezes, który będzie sprawował nową funkcję do końca kadencji. Ta, przypomnę, kończy się w kwietniu przyszłego roku. No, sprawą interesuje się oczywiście Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wiceszef resortu podkreśla, że każdy dzień prezesury Radosława Piesiewicza to strata wizerunkowa dla polskiego sportu i przypomina, że olimpijczycy chcieli pozbawienia prezesa PKOL stanowiska jeszcze przed jego aresztowaniem. W areszcie Radosław Piesiewicz przebywa od końca sierpnia, a to nadzwyczajna sytuacja, która daje sportowcom możliwość działania, mówi Piotr Borys.
4: W związku z tym, że dzisiaj prezesa nie ma, bo siedzi za kratkami, jest uprawnienie, jest taki punkt awaryjny statutu, który pozwala na to, że członkowie zarządu mogą go odwołać. To jest tryb absolutnie ekstraordynaryjny, który mówi o tym, że jeżeli są tego typu sytuacje jak dzisiejsze, czyli brak zdolności pełnienia funkcji, prezes siedzi w areszcie, nie może zarządzać ważnym ciałem polskiego sportu, właśnie jakim sercem polskiego sportu, to wówczas istnieje taka możliwość, że członkowie zarządu mogą się zdecydować na odwołanie i miejmy nadzieję, że tak będzie. Przedtem, zanim został aresztowany, właściwie praktycznie jednogłośnie członkowie PKOL-u podjęli decyzję o konieczności zwołania walnego zgromadzenia, na którym miała być procedowana sprawa potencjalnego odwołania pana Piesiewicza przez walne zgromadzenie.
2: Ale walne zgromadzenie może zwołać tylko i wyłącznie prezes. No a wiemy, szef PKOL-u Radosław Piesiewicz został zatrzymany 27 sierpnia. Usłyszał zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. To było faworyzowanie wierzycieli i płatnej protekcji. Nie przyznał się do winy, ale 2 dni później sąd zdecydował o jego 3-miesięcznym areszcie i w tym momencie tam właśnie przebywa.
0: Agata Król z tymi ważnymi informacjami dla Państwa. Dziękuję Ci, Agato.
1: Komentarz.
0: A z nami mecenas Tymoteusz Paprocki, Kancelaria

0: Paprocki, Wojciechowski i Partnerzy. Dzień dobry, panie mecenasie.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Witam państwa.
0: To normalna praktyka w tego typu instytucjach, właściwie państwowych, że tworzy się statuty, podpisuje się umowy, do których potem nikt nie może się, że tak powiem, kolokwialnie dobrać?
1: To znaczy, to nie powinna być taka praktyka w tego typu organizacjach, dlatego że każdy podmiot, i czy mówimy tutaj o spółce prawa handlowego w biznesie, czy mówimy tutaj o instytucjach państwowych, musi działać na wypadek sytuacji, w której ktoś nie może wykonywać swojej funkcji. Co prawda takie przepisy tworzy się po to, na przykład jeżeli z przyczyn losowych, rodzinnych, zdrowotnych ktoś nie może wykonywać swojej funkcji, to wtedy statut powinien przewidywać określone działania, ale tożsamą sytuację mamy również wtedy, kiedy prezes tej instytucji jest tymczasowo aresztowany. Natomiast pytanie, dlaczego w taki sposób skonstruowano statut, czyli taką, można powiedzieć, konstytucję, najważniejszy dokument, na podstawie którego Polski Komitet Olimpijski funkcjonował, na pewno jest to dysfunkcyjne w sensie organizacyjnym i prowadzi do tego, że przy na pewno wizerunkowej katastrofie, jaką ta organizacja obecnie przeżywa, nie można wyłonić osoby, która po pierwsze będzie tym zarządzała. No plus jeszcze są informacje o tym, że pozostałe osoby nie wiedziały o tym, co podpisywał prezes. Myślę, że nie tylko ministerstwo, ale prokuratura powinna bardzo mocno przyjrzeć się temu, w jaki sposób ta organizacja działała.
0: A pod koniec kwietnia pan prezes na specjalnie zwołanej konferencji prasowej poinformował na przykład, że nie ma podstaw do rozwiązania umowy z Zonda Krypto. Trwał przy tej decyzji bardzo, bardzo długo. Zdaje się, nie do końca pamiętam, kiedy to było, ale to chyba jest w tej sytuacji mniej ważne. Pan prezes mówił o tym, że zainwestował pieniądze w Zonda Krypto. Pytany przez Tomasza Terlikowskiego, ile konkretnie, co prawda nie odpowiedział, ale tam padła kwota około 1 000 000 zł. Pan prezes miał odzyskać te pieniądze jeszcze, zanim inni je stracili. Co jest z tym niezgodnego z prawem?
1: Znaczy inaczej, dobry humor każdy może mieć i na pewno pan prezes ówcześnie go posiadał. Nie wiem jak teraz, pół żartem, pół serio.
0: Wie pan, ja bym odzyskała swoje pieniądze, wiedząc o tym, że giełda będzie miała kłopoty, też bym się uśmiechała do lustra.
1: No dlatego tego typu wypowiedzi i tego typu sposób zachowania pozostawiam bez komentarza, bo myślę, że każdy z nas jest w stanie to ocenić. Każdą umowę można rozwiązać. Każdą. Tyle tylko, że trzeba mieć ku temu podstawy, bo zawsze jest mowa o tym, że pacta sunt servanda, czyli że umów należy dotrzymywać, ale nawet czy to są umowy z bankiem, czy umowy pomiędzy Polskim Komitetem a Zonda Krypto, czy tutaj mówimy o sponsorze, jeżeli zajdą nadzwyczajne okoliczności, to zawsze taką umowę rozwiązać można. W związku z tym raczej z tego wynika, że ówcześnie nie było woli tego, aby tą umowę z różnych przyczyn rozwiązać. Myślę, że prokuratura będzie badać teraz, dlaczego w sytuacji, w której już wiadomo było, że mamy równie pochyłą, jeżeli chodzi o giełdę Zonda Krypto i w ogóle o kwestię tego rynku kryptowalutowego, jeżeli ktoś się tego mocno trzymał, niewykluczone, że jest to również element, który stanowił podstawę do postawienia zarzutów. To oczywiście tutaj dywagujemy, natomiast no, tak należy to oceniać.
0: No, w sytuacji, w której na przykład pan prezes Piesiewicz wiedział, że giełda się wali i te pieniądze wycofał, prawda? Bo gdyby giełda funkcjonowała zgodnie z wszelkimi zasadami i on wycofał pieniądze, to nie byłoby tutaj punktu zaczepienia.
1: Ale z informacji, które mamy, które przekazuje prokuratura, to jest ta sytuacja, czyli to zdarzenie jest jednym z elementów stanu faktycznego, na podstawie którego postawiono zarzuty, więc wydaje się, że na tym etapie prokuratura już ocenę karną tych zachowań dokonała.
0: No tak, Centrum Olimpijskie Zonda Krypto Jana Pawła II, oj, długo będziemy pamiętać to zestawienie, prawda?
1: Istotnie jest przynajmniej w jednym miejscu bardzo niefortunne.
0: W którym?
1: Myślę, że tutaj biorąc pod uwagę Jana Pawła II, jasne, mając na uwadze kwestie wszystkie zarówno historyczne, jak i religijne, no na pewno to nie jest miejsce, w którym zakładam Jan Paweł II powinien w tym zestawieniu funkcjonować. Myślę, że tutaj się możemy zgodzić.
0: Panie mecenasie, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówi, że pan premier miał podstawy prawne, żeby z mównicy sejmowej cytować fragmenty zeznań Przemysława Krala. Znaczy, co mogłoby go do tego upoważnić?

0: Ja uważam, że to jest niefortunne wystąpienie pana premiera, tak mówiąc delikatnie. Natomiast mimo wszystko nie powinien premier polskiego rządu w fazie postępowania przygotowawczego, czyli w tej fazie, która jest najbardziej utajniona, strzeżona przez prokuratora, gdzie przecież jest odrębny przepis prawa karnego, który mówi o tym, że ujawnienie materiałów gromadzonych w postępowaniu przygotowawczym może stanowić przestępstwo. Nie powinny te słowa paść, mając przede wszystkim na uwadze dobro śledztwa. Oczywiście jest minister sprawiedliwości, łączy funkcję prokuratora generalnego, w związku z tym prokurator generalny jako czynny prokurator ma możliwość i prawo wglądu. Zakładam, że również, że po tej linii pan premier jako zwierzchnik mógł otrzymać informacje o tym, bądź też informacje z przesłuchań były istotne dla służb specjalnych, więc jest kilka dróg, w których premier mógł uzyskać informacje. Nie powinien jednak wykorzystywać to na potrzeby dyskusji z opozycją, dlatego że ta sprawa jest bardzo poważna i w niej chodzi o rozwiązanie dużej afery, w której Polacy zostali pokrzywdzeni. I na tym etapie mimo wszystko nie uważam, żeby nawet dla celów politycznych, bo tak to należy ująć, cytować. Nie chcę rozstrzygać teraz co do podstawy prawnej, w jaki sposób premier powziął te informacje. Odsyłam do ministra sprawiedliwości. Natomiast no, to już prokuratorzy prowadzący sprawę Zonda Krypto w Katowicach, którzy strzegą tajemnicy postępowania przygotowawczego, no, powinni ocenić, czy taką podstawę premier mógł, czy też nie mając prawnie. Natomiast w mojej ocenie nie powiem, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.
1: Jasne, tylko co do tego, że są źródła, jak pan powiedział, dostępu premiera do takich informacji, nie ma pan wątpliwości?
0: Nie mam wątpliwości, bo zakładam, że informacje, które są przekazywane przez pana Krala jako współpracownika prokuratury w rozumieniu bycia posiadania statusu z świadka koronnego, to są drogi, gdzie dla mnie oczywistym jest, że premier może być o tym informowany i chyba tutaj nie widzę tutaj sytuacji, w której zostałoby naruszone prawo.
1: Wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela giełdy, która poprzedzała działalność Zonda Krypto, pan Roman Rzet, został zatrzymany, miał wykupioną podróż do Chin, a gdyby udało mu się tam wyjechać, byłby do, że tak powiem, odzyskania przez nasze służby, czy nie?
0: Mogło być to stosunkowo trudne, bo o ile z Chinami mamy relacje w rozumieniu traktatu o współpracy, takiego, który reguluje kwestie prawne oraz również ekstradycji, to z praktycznego punktu widzenia no, te ekstradycje idą dosyć wolno, czasami bym powiedział dosyć trudno. Poza tym Chiny są bardzo dużym krajem i z mojego doświadczenia osoby tam przebywające nie mają problemu, aby zatopiły się, mówiąc kolokwialnie, w ludność Chin, tak żeby być nieuchwytnym dla wymiaru sprawiedliwości. W związku z tym Chiny jako kierunek były takim miejscem, w którym z prawnego punktu widzenia możliwe, ale z praktycznego i z mojego doświadczenia bardzo trudna ekstradycja do zrealizowania.
1: Też myślę łatwiej zginąć w państwie środka, prawda? Po prostu zawieruszyć się, mówiąc delikatnie.
0: Dokładnie tak, dlatego że jest to duży kraj, też jest zróżnicowany prawnie, bo mamy przepisy regulujące państwowe, ale mamy też przepisy, które są wiążące dla poszczególnych kantonów. Nie wszystkie kantony w rozumieniu administracyjnym prowadzą taką, no nie powiem, że kontrolę, ale nadzór też administracyjny nad osobami, które przebywają. Dlatego no, można zniknąć i nie jest nawet złą wolą władz chińskich, że taka ekstradycja by nie została zrealizowana, bo po prostu z praktycznych względów są czasami z tym trudności.
1: To jeszcze chcę pana zapytać o opcję współpracy pana prezydenta czy otoczenia pana prezydenta i rządu w sprawie ustawy o kryptowalutach. Ja wiem, że rząd rządzi i proponuje projekty takich ustaw. Pan prezydent też może to zrobić. Konstytucja nie przewiduje obowiązków współpracy jednej i drugiej strony. A dobro wspólne, że użyję takiego szumnego określenia? Czy to byłby jakiś precedens, złamanie reguł, gdyby jednak usiedli przy stole i porozmawiali?
0: Znaczy dobro wspólne i interes Polski jest tym, co jest nadrzędnym celem, a przynajmniej tak wynika nie tylko z przepisów, tylko chyba w ogóle z faktu wykonywania władzy, jest właśnie interes Polski, czasami ponad podziałami partyjnymi. My bardzo lubimy się posługiwać tym określeniem, natomiast bardzo często jest tam to po prostu

0: potrzebne. I kwestia kryptowalut, czyli obrotu kryptowalutą, który jednak istnieje i stanowi w jakiś sposób już obecnie rozliczeń czy funkcjonowanie świata finansowego, wymaga uregulowania. Przy ważnych rzeczach dla Polski prezydent i rząd myślę, że mogą, bo i przepisy konstytucji to przewidują, ale też proces ustawodawczy też to zakłada, usiąść przy jednym stole i przygotować taki projekt, który ureguluje ten rynek, zakończy dziki zachód w rozumieniu możliwości funkcjonowania firm obracających kryptowalutami, powstanie ustawa, która to ureguluje. Myślę, że wszyscy sobie tego życzymy.
1: Ja z przyczyn oczywistych nie miałam szans przyjrzeć się temu projektowi, bo on się pojawił dosłownie po 9:00, ale pan miał, myślę o tym prezydenckim projekcie. Tak.
0: Również bardzo wstępnie, dlatego że projekt został opublikowany, natomiast mam wrażenie, że jest on bardzo mocno zbliżony do rozwiązań, które były proponowane przez rząd.
1: Ale mówił też o tym minister Bogucki.
0: I to jest pierwsza moja opinia po zapoznaniu się. Natomiast są pewne nowe rozwiązania, jak na przykład takie, które zakładają odszkodowania za niesłusznie zablokowany rachunek. Dobry kierunek, dlatego że obecnie, jeżeli chodzi o kwestie blokowania rachunków, z mojej perspektywy jest to nadużywane, dlatego że bardzo często prewencyjnie blokuje się rachunki, później odblokowuje, a de facto uniemożliwia się korzystania z kapitału, więc jest to kierunek, wydaje się, dobry. Minister Bogucki zwracał też uwagę na to, aby sądy kontrolowały kwestie zakładanych blokad, a nie żeby to były decyzje urzędnicze. I tutaj tak, z jednej strony trudno się nie zgodzić z tym, aby ograniczenie korzystania z własnego kapitału było kontrolowane przez sąd. Natomiast trzeba też zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. W moim przekonaniu, jako praktyka, sądy nie są przygotowane obecnie do tego, aby wnikliwie badać podstawy co do kwestii blokowania rachunków. Podstawy w kodeksie postępowania karnego czy w innych ustawach są na tyle ogólne, że składający wniosek bardzo często liczą na to, że sąd po prostu prewencyjnie dokona tej blokady, nie mając możliwości, znaczy mając możliwość, ale faktycznie nie mając, biorąc pod uwagę obłożenie sądów, możliwości zapoznania się z konkretną sprawą, z konkretnymi transakcjami, podejrzeniami. I nawet sama kontrola sądowa, która co do zasady jest słuszna, to w praktyce nie wiem, czy by za dużo nie zmieniła, zwłaszcza, że kryptowaluty i w ogóle ten rynek jest to dosyć specyficzna dziedzina prawa, co do której obecnie sędziowie orzekający nie zawsze posiadają dostateczną wiedzę.
1: Mhm. A czy zarzut, tym... czas bardzo szybko biegnie, więc chcę jeszcze pana dopytać. Mhm. Przepraszam, że tak wchodzę w słowo. Czy ten rządowy projekt to jest rzeczywiście, jak mówi minister Bogucki, on przewiduje taką ślepą blokadę rachunków? Bo to jest taki argument przeciw.
0: To znaczy tak, przewiduje bardzo szybką blokadę, natomiast rozwiązania pana prezydenta, te zaproponowane w prezydenckim projekcie, de facto mogą na koniec dnia oznaczać to samo. Bo czy blokada będzie zastosowana przez urzędnika czy przez sąd, ale w zasadzie nie na podstawie wnikliwej analizy, tylko na podstawie uprawdopodobnienia i pewnych uogólnień na pierwszym etapie, de facto będzie i tak stanowiło ślepą blokadę. Więc kierunek, który został zainicjowany, jest co do zasady słuszny, aby był czynnik sądowy, ale w praktyce de facto mechanizm i skutek może być absolutnie ten sam.
1: No to już tak absolutnie na koniec jeszcze chcę pana zapytać, czy to, że pan premier składa takie deklaracje na mównicy i cytuję fragmenty zeznań w śledztwie, na przykład dotyczącym Zonda Krypto i Przemysława Krala, może utrudnić ekstradycję ewentualną Zbigniewa Ziobry, bo władza wtrąca się w sprawy, do których nie jest upoważniona?
0: Ja już wielokrotnie, zresztą również na łamach Polskiego Radia 24, kiedy rozmawialiśmy na temat specyfiki postępowania ekstradycyjnego w Stanach, mówiłem właśnie, że to są elementy, które mogą stanowić bardzo dobrą linię obrony w Stanach Zjednoczonych. I tego typu sytuacje tylko wzmacniają linię obrony, którą na pewno sąd amerykański weźmie pod uwagę w sytuacji, w której o postępowaniu przygotowawczym wypowiada się władza wykonawcza. Mogą to być prezenty dla amerykańskich adwokatów reprezentujących Zbigniewa Ziobrę w postępowaniu w Stanach.
1: Dziękuję panu za komentarz. Mecenas Tymoteusz Paprocki dla państwa w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia.

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
4: Alfabet Orkiestry B jak Babie Lato.
3: 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Ludosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom, finansowanym z programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Bilety dostępne na bilety24.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 11.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Odwołanie Radosława Piesiewicza z funkcji szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego coraz bliżej. Po południu w Centrum Olimpijskim w Warszawie rozpocznie się posiedzenie prezydium zarządu PKOL-u. 16-osobowe gremium ustali termin zebrania całego zarządu, mówi Polskiemu Radiu 24 wiceminister sportu Piotr Borys.
7: Zarząd ma wyjątkowe uprawnienie, które może pozwolić na odwołanie prezesa w przypadku braku zdolności do pełnienia funkcji. Wiemy, że pan Piesiewicz jest za kratkami, jest tymczasowo aresztowany. Istnieje przesłanka, więc miejmy nadzieję, że tę procedurę wykorzystają członkowie zarządu. Oczywiście przypomnę, że PKOL jest absolutnie organizacją niezależną.
6: Z informacji Mieczysława Nowickiego, bliskiego współpracownika Piesiewicza, wynika, że posiedzenie zarządu zostanie zwołane nie później niż w ciągu 7 dni po posiedzeniu prezydium. Kielce w centrum uwagi biznesmenów i wojskowych. Za pół godziny startują słynne targi zbrojeniowe. Tegoroczna impreza odbędzie się w nowej hali wystawienniczej, a łączna powierzchnia ekspozycji to 50 tysięcy metrów kwadratowych. To największy w historii międzynarodowy salon przemysłu obronnego, którego skala potwierdza rosnącą wagę wydarzenia i jego pozycję w Europie, mówi prezes kieleckich targów Andrzej Mochoń.
8: Tegoroczny salon przemysłu obronnego jest tak duży, że trudno mówić w ogóle o jakiejś jednej ciekawostce, bo ich będą dziesiątki. Niektóre firmy będą pokazywały swoje premiery, a myślę, że po targach będziemy mogli mówić wręcz o premierach światowych właśnie na targach MSPO w Kielcach.
6: Wśród prezentowanych technologii są m.in. systemy bezzałogowe, rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i zaawansowane systemy łączności. Na koniec ostrzeżenie dla mieszkańców łódzkiego Widzewa. Grasują tam oszuści podający się za listonoszy. W miniony weekend w jednym z bloków przy Bartoka mężczyzna udający listonosza poprosił seniorkę o przekazanie mu emerytury. Tłumaczył, że na poczcie doszło do pomyłki. Seniorka ostatecznie nie wpuściła go do mieszkania. Okoliczni mieszkańcy twierdzą, że też nie daliby się oszukać.
9: Sama jeszcze kojarzę swoje sprawy, także nie sądzę, abym przypadkową osobę zaprosiła do domu.
10: Swojego listonosza dobrze znam, to mój sąsiad także.
11: No niestety jestem osobą raczej łatwowierną i myślę, że listonosza to bym wpuścił.
12: Chociaż nie zawsze to może być listonosz.
11: Dokładnie, dokładnie. Trzeba się pilnować i tyle.
6: Jeśli ktoś dzwoni domofonem, niezależnie od tego, czy podaje się za listonosza, czy może pracownika fundacji, warto poprosić go o numer identyfikatora, a następnie zadzwonić do placówki, którą rzekomo ta osoba reprezentuje.
0: Dzień w Polskim Radiu 24.
13: 11.33, cały czas jesteśmy z Państwem. Niesamowita sytuacja w Egipcie. Zastanawiam się, czy Państwo jeżdżący, nie wiem, w to miejsce świata na piękne urlopy, zdają sobie sprawę z sytuacji

0: prawnej, tej rzeczywistej. A mówimy o wyroku śmierci dla egipskiej prezenterki. Obrona zapowiada co prawda walkę, wyrok jest, jakby go nie było. O co chodzi? Chodzi o to, że została skazana na karę śmierci w głośnej sprawie narkotykowej. Obrona zapowiada apelację, jak już mówiłam, ale to ze względów proceduralnych. Sara Khalifa i 11 innych oskarżonych, to ich dotyczy ta sprawa. Dostali także grzywnę w wysokości 500 tysięcy funtów egipskich, to jest około 36 tysięcy złotych. Według ustaleń śledczych mieli należeć do zorganizowanej grupy zajmującej się sprowadzeniem substancji wykorzystywanych do produkcji narkotyków syntetycznych, ich wytwarzaniem i handlem tymi substancjami. W sprawie zapadły także wyroki dożywotniego więzienia dla 9 osób. Kilka osób zostało uniewinnionych. Także o tym porozmawiamy za chwilę z naszym gościem.
1: Komentarz.
0: Doktor Michał Lipa, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
0: To wrócę do pytania, które właściwie w tę przestrzeń radiową skierowałam. Ciekawa jestem, czy nasi słuchacze mają świadomość, że na przykład w Egipcie obowiązuje cały czas kara śmierci.
2: Tego nie wiem, natomiast rzeczywiście tak jest. Kara śmierci jest stosowana w przypadku najpoważniejszych przestępstw. Były czasy, kiedy skazywano na karę śmierci, zresztą do dzisiaj tak jest, osoby oskarżone o terroryzm, ale też rzeczywiście przestępstwa związane z handlem narkotykami, z produkcją narkotyków, importem substancji wykorzystywanych do produkcji narkotyków, tego typu przestępstwa są bardzo surowo karane i kara śmierci jest jedną, tym najwyższym wymiarem kary, który może zostać zasądzony. Zatem mówimy o bardzo restrykcyjnym podejściu. W ogóle nie tylko w Egipcie, ale w wielu krajach arabskich. To też chyba warto powiedzieć, bo Polacy podróżują nie tylko do Egiptu. Podróżowali przynajmniej jakiś czas temu do Emiratów. Tam jest jeszcze chyba bardziej surowe prawo. To też o tym pamiętajmy. Dotyczy to narkotyków jako takich, ale też leków, które podlegają kontroli, powiedzmy. Tak? Więc mamy rzeczywiście do czynienia z taką sytuacją, której absolutnie nie wolno bagatelizować. Jeśli chodzi o narkotyki, to tu jest, kolokwialnie mówiąc, pozamiatane. To są bardzo surowe wyroki i bardzo surowe kary i naprawdę nikomu nie życzę, żeby z powodu narkotyków znalazł się w egipskim więzieniu, już nie mówiąc o skazaniu, ponieważ egipskie więzienia do przyjemnych nie należą, więc zdecydowanie lepiej, lepiej, że tak powiem, narkotyków nie używać w żaden sposób w kraju arabskim.
0: No tak, ale o tym, jak ten system działa, prawdopodobnie, nie wiem, to jest moje przekonanie, proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeśli się mylę. O tym, jak działa system, jak się ma do reguł ogólnie pojętej sprawiedliwości, mogą świadczyć losy ewentualnej apelacji. Czy ona w ogóle zostanie wzięta pod uwagę, czy już na tym etapie właściwie wszystko jest jasne? I bez względu na to, co zrobi tak przedstawiciel prawny Sary Khalify, to... To ona już
2: nie,
0: jest skazana.
2: To zdecydowanie apelacja będzie wzięta pod uwagę. W Egipcie dosyć sprawnie działa system sądowniczy i to nie jest tak, że pierwszy wyrok od razu oznacza ten ostateczny wyrok. Na pewno pani Sara Khalifa w najlepszym wypadku będzie w więzieniu przez dłuższy czas. Natomiast rzeczywiście apelacja może zakończyć się z łagodzeniem wyroku. Zresztą znowu przytoczę przykład sprzed wielu, wielu lat, kiedy osoby powiązane z Bractwem Muzułmańskim zostały skazane na kary śmierci, po czym bardzo wiele, większość tych wyroków przetworzono wskutek apelacji na wyroki więzienia. Więc nie, to ja przypuszczam, że tak będzie w tej sytuacji. To znaczy, że ona nie zostanie skazana, ale będzie wskutek apelacji musiała odsiedzieć swoje. Natomiast przypuszczam też, że tak surowy wyrok na początku tego procesu oznacza, to ma być sygnał bardzo wyraźny, tak? O tym mamy mówić. Znaczy to, że o tym rozmawiamy, to właśnie o to chodzi, tak? Mm-hmm. Czyli to ma dotrzeć do mediów, to ma dotrzeć do opinii publicznej, przypomnieć i Egipcjanom, bo to nie tylko chodzi o turystów oczywiście, czy my

0: Mówimy w tej chwili o Polakach podróżujących, ale generalnie w Egipcie też narasta, czy w krajach arabskich, problem z nadużywaniem substancji psychoaktywnych różnego typu. I no i to, jak sądzę, ma być pewnego rodzaju też sygnał, że władze tych, w tym wypadku Egiptu, traktują to poważnie i surowo, zwalczają narkomanię. Czy narkotyki w ogóle, i a, no, to jest takie cecha charakterystyczne, takie powiedziałem. To nie jest tylko Egipt, to jest w ogóle większość krajów arabskich ma bardzo surowe przepisy związane z narkotykami. Naprawdę tutaj, powiedzmy to, nie wiem, europejskie prawodawstwo jest tutaj bardzo łagodne w stosunku do tego, z czym można się spotkać w państwie.
1: I chce pan powiedzieć, że to jest rodzaj sygnału także dla turystów: zastanów się, człowieku, 10 razy, zanim zaryzykujesz.
0: Tak, była kiedyś
1: nawet nie 750 kilo, bo tutaj kilogramów, bo o takiej masie jest mowa w przypadku procesu pani Sary Kalify, ale gdyby przyszło ci do głowy cokolwiek innego, drobnego.
0: Oczywiście za drobne posiadanie nie byłoby takiej kary.
1: No ja rozumiem,
0: kary,
1: ale będzie surowo.
0: Ale będzie surowo, będzie na pewno areszt, być może więzienie, raczej więzienie będzie też, a naprawdę więzienia w państwach arabskich nie są przyjemne. To nigdy nie, że tak powiem, nie widziałem naocznie, ale z tego, co słyszałem i czytałem, jest to miejsce naprawdę ostatnie, w jakim człowiek chciałby się znaleźć. Więc zdecydowanie nie warto. I tutaj jakiekolwiek posiadanie narkotyków jest... I to dotyczy też narkotyków tak zwanych miękkich. Pamiętajmy, że to dotyczy marihuany, haszyszu. Też mogą być poważne kłopoty. Nie mówiąc oczywiście o tych twardych narkotykach. W tym wypadku akurat mamy do czynienia z inną sytuacją. To znaczy z sytuacją produkcji, prawda? Mhm. Jakieś substancje... do produkcji narkotyków syntetycznych były sprowadzane i wykorzystywane w takim procesie produkcyjnym już, na skalę produkcyjną. No i dlatego stąd ta surowa kara. Ale ja pamiętam sprzed wielu, wielu lat, już nie pamiętam dokładnie, o co chodziło, ale wiem, że Polka czy Polak, już nie pamiętam, też mieli problemy z narkotykami, o tym media pisały. W Polsce w związku z nadmierną ilością chyba tramadolu, który był sprowadzany właśnie w ilościach raczej na potrzeby produkcyjne, a nie na potrzeby własne. I tutaj warto dodać o jednej rzeczy, to znaczy co można by rzeczywiście polecić turyście. To jest ilość, bo narkotyki to jest jasna sprawa. Natomiast trzeba pamiętać też o tym, że są pewne leki regulowane prawem państw arabskich, zwłaszcza Egipt i Zjednoczone Emiraty Arabskie mają tutaj, oczywiście Arabia Saudyjska także, dosyć restrykcyjne podejście do tego. I łatwo jest sprawdzić, jakie leki wymagają przynajmniej recepty, ewentualnie jakiegoś zaświadczenia od lekarza, żeby można było z nimi spokojnie wjechać do danego kraju, no bo ktoś używa takich leków, prawda? I tutaj też zwracam uwagę na leki psychotropowe, bo niektóre z leków psychotropowych są objęte regulacją. Nie zakazem, ale regulacją. Jeśli mamy receptę, mamy jakieś zaświadczenie lekarskie, no to oczywiście nie ma problemu. Natomiast gdybyśmy nie mieli, no to jednak przynajmniej będzie problem, tak? Będziemy się musieli z tego wytłumaczyć. Dlatego zachęcam do tego, żeby zwracać uwagę na to, jakie leki w danym kraju podlegają kontroli i regulacji.
1: Panie doktorze, to nie musimy jechać na Bliski Wschód, ale to taka trochę analogiczna sytuacja. Nowoczesne leki, na przykład na ADHD, mają zawartość.
0: Tak.
1: Prawda? Substancji pochodnych amfetaminie na przykład. Mm-hmm.
0: Bardzo wiele jest takich leków, tak, właśnie, które mają opioidy i tak dalej, więc
1: I my zajmujemy się tym u siebie. Rzecznik Praw Obywatelskich zajmuje się tą sytuacją, dlatego że na przykład jeśli przy kontroli drogowej zostalibyśmy sprawdzeni na zawartość narkotyków czy amfetaminy, to regularnie przyjmowane leki na ADHD wykażą taką zawartość, a prawo nie do końca wie, jak tę sytuację traktować. Co dopiero Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Arabia Saudyjska, jak pan powiedział. Czyli co, mamy iść do lekarza po stos zaświadczeń i jeszcze je przetłumaczyć?
0: Wypadałoby, jeśli byśmy chcieli tak na pewno mieć receptę. Oczywiście recepta jest wydawana po polsku i tak dalej. Te recepty są w wersji elektronicznej, więc tym bardziej sprawa się komplikuje. Ale przynajmniej zachęcałbym do tego, żeby nawet, szczerze mówiąc, nie musiałem przez to przechodzić, więc nie potrafię doradzić, ale ja bym zrobił tak, że przynajmniej jakiś rodzaj zaświadczenia, nawet samodzielnie napisanego po angielsku i podpisanego przez lekarza, może być już jakimkolwiek dowodem na to, że ten lek jest

0: przez nas używany z uwagi na nasz stan zdrowia, prawda? Czyli jakikolwiek papier jest lepszy niż brak, prawda? Więc nie chodzi o stos dokumentów, ale żebyśmy się mogli podeprzeć jakimkolwiek dokumentem, jakimkolwiek papierem podpisanym i z pieczątką. Oczywiście w języku angielskim w tym wypadku.
1: Bliski Wschód. Czasy proporcjonalnych odpowiedzi się skończyły. Iran grozi Stanom Zjednoczonym. To jest informacja sprzed dwóch dni. Amerykanie muszą zrozumieć, że czasy proporcjonalnych odpowiedzi się skończyły. Tak w niedzielę mówił główny negocjator Iranu. A z drugiej strony, dosłownie sprzed chwili informacja, jemeńscy Houthi zaatakowali miasta i zakłady energetyczne w Arabii Saudyjskiej. I to jest informacja od agencji Reutera, która twierdzi, że rannych zostało 70 osób. Wcześniej Iran ostrzegał przed takimi atakami na obiekty infrastruktury należące do najbliższych arabskich partnerów Stanów Zjednoczonych. Co się dzieje w tym nieco może zapomnianym przez nas, nie zupełnie, ale nieco, rejonie świata?
0: Jeśli chodzi o Bab al-Mandab, prawda, czyli, czyli Jemen i część kraju oczywiście pod kontrolą ruchu Ansar Allah, czyli Hutich.
1: To się tak pięknie nazywa Zatoka Cieśnina Łez, tak?
0: Tak. Brama West,
1: tak.
0: Która wpływa do morza, jakby w ten sposób od południa wpływamy do Morza Czerwonego, potem w kierunku kanału Sueskiego. I tu akurat nie ma niespodzianki, to znaczy Huti są oczywiście w... Może nie są delegaturą Iranu na Półwyspie Arabskim, ale są mocno z Iranem powiązani. I Iran już wcześniej ostrzegał, że zresztą to nie jest pierwszy raz, kiedy Huthi atakują żeglugę, ale w kontekście choćby wojny w Gazie tak też było, że używali tego instrumentu, żeby wywrzeć presję. Ale w tej chwili mamy taką sytuację, że Iran już ostrzegał, że jest w stanie zablokować drugą cieśninę, kluczową dla, oprócz prawda, cieśniny Ormus, to drugą kluczową dla handlu, międzynarodowego handlu, przede wszystkim ropą, gazem, ale też w ogóle towarami, prawda, na linii Azja-Europa. No więc to jest taka oznaka w momencie, kiedy ten obszar jest atakowany przez Hutich, no z polecenia, jak sądzę, jednak Iranu, bo tutaj wiele może Hutich mogą mówić, że oni działają autonomicznie i tak dalej, ale w rzeczywistości no, koordynują swoje działania z Iranem. I to jest oznaka pewnego rodzaju eskalacji. Znaczy zawsze jak Iran mówi, że drugą cieśninę możemy zablokować, to jest pewnego rodzaju ich instrument eskalacyjny. Więc w tej chwili mamy do czynienia rzeczywiście z próbą wykorzystania tego instrumentu, którym Iran bardzo, mam wrażenie, za pomocą Hutich gra ostrożnie. Każda dotychczasowa eskalacja w rejonie Bab al-Mandab była chwilowa i była taka właśnie cyzelowana, byśmy powiedzieli. Więc teraz też chyba tak jest. To znaczy, ale to ma być, ten sygnał jest jasno czytany. Nie tylko Ormus, ale też jesteśmy w stanie przynajmniej przyblokować Bab al-Mandab. I to jest taka oznaka właśnie, że eskalujemy powolutku, prawda?
1: No tak, ale Amerykanie przeszli do ekonomicznego ataku blokady i Donald Trump mówił, że właściwie zdusi pozostałości irańskiej gospodarki. Udaje mu się? Jak wygląda na dziś ekonomiczna rzeczywistość Iranu? Może stąd te ruchy?
0: Udaje mu się do pewnego stopnia, to trzeba jasno podkreślić. Irańska gospodarka jest bardzo w złym stanie.
1: Już nadwyrężona dotychczasowymi wydarzeniami.
0: Tak, przede wszystkim Iran jest w stanie w tej chwili sprzedawać około tam 1/10 bodajże swojej ropy, jaką sprzedawał przed wojną. Czyli niezależnie od tego, jakie sankcje wtedy obowiązywało, to teraz jest około 10 razy mniej, czyli bardzo mało. Oczywiście bardzo mocno odcięto import. To znaczy, znowu, to nie jest tak, że da się w pełni w 100% zamknąć, prawda? Ale jednak bardzo mocno jest ograniczony też import towarów. Irańczycy mają problem oczywiście z płatnościami, no bo Trump nałożył wtórne sankcje na wszelkie, no na banki na przykład, prawda? Za pomocą których środki są przekazywane. Więc rzeczywiście ta inflacja jest podchodzi pod 70%. Więc generalnie rzecz biorąc, sytuacja gospodarcza Iranu jest zła, bardzo zła i staje się coraz gorsza. Ponoć też, chociaż zawsze co do szacunków tego typu należy być ostrożnym, ale spotkałem się z taką informacją, że w Iranie starczy benzyny jeszcze na około 2 miesięcy. Iran nie jest potentatem, jeśli chodzi o rafinerię, rafinowanie ropy, więc też...
1: Wydobycie owszem, ale rafinacja już nie, tak.
0: Już gorzej, tak? Więc Iran jest w takiej sytuacji bardzo podbramkowej pod tym względem. Więc tak, presja ekonomiczna działa, tak? I może się okazać dużo skuteczniejsza.

0: skuteczniejszym narzędziem nacisku niż bombardowanie, prawda, i takie działania militarne, znaczy postawienie działań militarnych na pierwszym miejscu. Natomiast oczywiście, i to jest w tej chwili walka z czasem, bo Iran nie ma tego czasu za dużo, jeśli chodzi o gospodarkę, sytuację gospodarczą. Trump nie ma za dużo czasu, jeśli chodzi o sytuację polityczną i wyborczą u siebie w kraju. Obydwie strony wiedzą, gdzie jest to słaby punkt przeciwnika, no i teraz na to grają. Znaczy każdy dobrze zidentyfikował problemy, największe problemy, słabości drugiej strony i w to uderzają, prawda?
1: No tak, ale też z drugiej strony padają różne propozycje, jak zwykle warto je zweryfikować, bo takich informacji o ewentualnych negocjacjach, zaproszeniach do negocjacji było wiele, jedna czy druga strona je dementowała i jedna z takich sprzed 4 dni brzmi, że prezydent Iranu proponuje powrót do zawieszenia broni. Ile w tym prawdy? Coś się dzieje w tej sprawie?
0: W Iranie mamy do czynienia z takimi dwoma, byśmy powiedzieli, narracjami, czy dwoma obozami, chociaż to też jest uproszczenie, ale jest Pezeszkian i osoby jemu pokrewne, które, znaczy jemu
1: czyli
0: bliskie,
1: prezydent,
0: które,
1: tak.
0: Prezydenta, które są, można by dzisiaj ich określić mianem pragmatyków, osoby, które częściej nawołują do negocjacji, do jakiegoś kompromisu. No i mamy z drugiej strony osoby takie jak Mohsen Rezai, powiedzmy szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego, który no, zdecydowanie reprezentuje Korpus Strażników, którzy są cały czas za tym, żeby maksymalizować żądania, nie iść na kompromis wobec agresora i zmusić tego agresora do tego, żeby sam się ugiął pierwszy. Prawda? Więc mamy takie dwa źródła, że tak powiem, sygnałów w Iranie. Więc i one ze sobą współgrają. Trudno powiedzieć, na ile one świadczą o jakimś pęknięciu, a na ile o pewnym podziale ról, bo ja bym obstawiał to drugie, bo jednak no, Iran też długo już nie wytrzyma w tej sytuacji, jaka jest obecnie, w związku z czym tam też dążenie do tego, żeby ta wojna się skończyła, jest silne, tylko że pytanie na jakich zasadach. Stąd też właśnie ktoś co jakiś czas, zwłaszcza Pezeszkian, wychodzi i mówi, no jesteśmy gotowi na rozmowy, na negocjacje, czekamy aż Ameryka, w ogóle się nigdy nie zamknęliśmy tych drzwi, ale zawsze każdy doda, że dla nas podstawą do dalszych rozmów jest ten porozumienie, ten memorandum o porozumieniu, które było wcześniej w czerwcu podpisane i które było korzystne dla Iranu, tylko że potem Amerykanie przestali go też przestrzegać. Więc Irańczycy się będą tego trzymać. To znaczy tego, wracamy do MOU z czerwca, 17 bodajże czerwca. I na tej podstawie będziemy dalej rozmawiać. To jest Pezeszkian. Natomiast oczywiście ta druga strona jest bardziej agresywna. Mówi, będziemy atakować, będziemy blokować Ormuz, rozszerzymy strefę kontroli, bo teraz z takich też nowszych informacji jest, że nie tylko jakby sam moment, to miejsce Ormuzu, ale też cała Zatoka Perska ma być bardziej monitorowana przez Irańczyków i ewentualnie statki, które chcą przepływać przez Ormuz no, bez zgody Iranu też będą atakowane już na przykład gdzieś powiedzmy na wysokości Kuwejtu, prawda? Więc to też jest przejaw tej z kolei maksymalistycznej strategii. Więc mamy ten dwugłos. I ja przypuszczam, że to jest pewnego rodzaju jednak taktyka nastawiona na to, że jeśli Amerykanie w pewnym momencie jednak, no bo tam też były różne głosy, tak? Są głosy, które mówią o tym, żebyśmy jednak rozmawiali i szli na kompromis, no i są głosy, które są za tym, żeby maksymalizować presję. Natomiast jeśli byśmy mieli powiedzieć, jaka jest sytuacja na chwilę obecną, wydaje się, że szybciej zadyszki jest, szybciej punktu, w którym ktoś dostanie zadyszki, jest jednak Iran.
1: Nie dziwi mnie ta sytuacja, bo biorąc pod uwagę potencjał ekonomiczny czy militarny, tak, to jest sytuacja najbardziej przewidywalna, że to właśnie będzie Iran, ale z drugiej strony decyzje, które podejmuje amerykańska administracja, nie ułatwiają, delikatnie mówiąc, pozycji także negocjacyjnej tego kraju na tę chwilę. Myśli pan o jakimś punkcie krytycznym, dniu krytycznym, dacie, terminie, do którego jedna czy druga strona mają czas, żeby się określić, bo po przekroczeniu tego terminu będzie mowa o jakimś niesamowitym politycznym kryzysie nie do odwrócenia, patrz Stany Zjednoczone, czy nie?
0: Myślę, że dwa miesiące od teraz to jest taki czas, kiedy jeszcze nie spodziewałbym się

0: przełomu.
1: Czyli wrzesień, październik, tak?
0: Czyli nawet bym powiedział październik, do końca października, początek listopada. W Stanach Zjednoczonych są wybory i do tego momentu, na początku listopada i do tego momentu Trump nie może okazać słabości. Więc będzie...
1: A ten stan nie jest dowodem na jego słabość?
0: Tak, ale w tej chwili...

0: wszystko.
1: Tak, to było dziwne i rzeczywiście potem bardzo szybko się z tego zaczęli wycofywać, ale tak, to by oznaczało porażkę, więc Trump nie może się na to zgodzić. Natomiast z drugiej strony wydaje się, że Iran też jest w stanie jeszcze, czy reżim jest w stanie wytrzymać przez najbliższe 2 miesiące w takim stanie, jaki jest teraz, czyli właśnie trochę mamy eskalacji, trochę deeskalacji, różne komunikaty, tak, prężenie mózgów i tak dalej. Więc wydaje mi się, że dopiero po wyborach możemy liczyć na wyraźny przełom, bo obydwa kraje chcą tę wojnę skończyć. Władze obydwu krajów chcą tę wojnę skończyć, no tylko, że nie mogą dojść do punktu, na jakich zasadach, prawda?
0: I zdaje się, że nie ma teraz takiego złotego rozwiązania.
1: Nie ma, natomiast wydaje się, że po wyborach Amerykanie być może też będą trochę bardziej elastyczni, a z drugiej strony Irańczycy już będą tak mocno wycieńczeni, że też być może będą bardziej elastyczni do tego, żeby gdzieś po środku się spotkać. Ja myślę, że ten konflikt w tym roku zostanie przynajmniej zamrożony, bo on nie może trwać wiecznie. On jest za bardzo kosztowny dla obydwu stron, już nie mówiąc o gospodarce światowej. Zapasy, prawda, paliw się kończą i tak dalej. Więc myślę, że w tym roku ten konflikt zostanie przynajmniej zamrożony i sytuacja wróci do normy, ale jeszcze te 2 miesiące myślę, że mogą być niepewne.
0: No tak, to już na koniec tylko marzenie. Strategiczne. Cieśnina Ormus rozminowana. Wracamy do transportu ropy, a konflikt toczy się w gabinetach.
1: No może on przybierz taką formę, jaką miał wcześniej, czyli gdzieś trudność z dogadaniem się co do kwestii kluczowych. Iran na pewno się nie skapituluje. Znaczy, po tym, jak przetrwał to, co przetrwał ten reżim, to nie wyobrażam sobie, żeby nagle powiedzieli, dobra, bierzcie, co chcecie, a my się zgadzamy na wszystko. Więc myślę, że Amerykanie będą musieli się na coś też zgodzić.
0: Ustąpić,
1: tak.
0: Zdecydowanie. Dziękuję panu bardzo za komentarz. Dr Michał Lipa, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński z państwem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Państwu dziękuję za wspólny czas. Małgorzata Żochowska. Spokojnego popołudnia, a za chwilę w naszym programie Suma Wydarzeń.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
8: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
9: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
10: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
7: Źródła europejskie.
8: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
7: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
13: Zdrowit.
14: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
15: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
14: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
16: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła

0: i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
1: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 12. Aleksandra Kozera. Dzień dobry. Południowe podsumowanie dnia zaczniemy od lawiny pytań o rynek kryptowalut. Prezydent wysłał do Sejmu nową ustawę, niebawem własną, czwartą, przedstawi też rząd. Potem polityczny zwrot akcji przed wyborami w Krakowie. Komisja Wyborcza kwestionuje podpisy poparcia dla kandydata Konfederacji. Odwiedzimy także Kielce, gdzie startują słynne targi obronne. Na miejscu jest nasza reporterka, są prezesi największych firm, a także mnóstwo nowoczesnego sprzętu. Za chwilę szczegóły zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Prezydent swoje, rządzący swoje. Do Sejmu trafią kolejne propozycje przepisów regulujących rynek kryptoaktywów. Drugi projekt w tej sprawie przygotował prezydent Karol Nawrocki. Czwarty szykuje koalicja rządząca. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Michał Fabisiak, który zbiera w tej sprawie komentarze. Będziemy się do Sejmu przenosić i dopytywać się o to, czy może tym razem uda się przyjąć projekt ustawy w tej sprawie. Ale zanim Sejm, to jeszcze najnowsze informacje dotyczące zondy krypto, bo od tego wszystko się zaczęło. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla Romana Rzet. To wspólnik zaginionego Sylwestra Suszka, właściciela giełdy BitBay. Poprzedniczki zondy krypto. Wcześniej biznesmen usłyszał dwa zarzuty, w tym zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Według śledczych Roman Rzet przywłaszczył pieniądze klientów giełdy, prawie 8 milionów złotych, poprzez oszustwo komputerowe. Chodzi o wprowadzenie danych do rejestrów giełdy bez upoważnienia i wedle własnego uznania, tłumaczy rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: Kryptowaluta to nie są pieniądze, więc to jest informacja, która jest w systemie. Także wprowadzanie bez upoważnienia pewnych danych pozwalało określonym osobom uzyskiwania środków finansowych, oczywiście z pokrzywdzeniem rzetelnych inwestorów.
1: Romanowi Rzet grozi do 10 lat więzienia. Przypomnijmy, po upadku zondy krypto jej klienci stracili co najmniej 350 milionów złotych. Ale poza kryminalnymi i gospodarczymi, prokuratura bada także polityczne wątki tej afery. Zonda krypto finansowała m.in. prawicowe media i fundacje, a także Polski Komitet Olimpijski. Pod koniec sierpnia szef PKOL-u trafił do aresztu, ale do dymisji się nie podał. Teraz do rezygnacji Radosława Piesiewicza próbują zmusić związki sportowe. Dziś zbierze się prezydium zarządu PKOL, na którym działacze mają ustalić termin zebrania całego zarządu. To początek drogi do odwołania zatrzymanego prezesa, mówi Polskiemu Radiu 24 wiceminister sportu Piotr Borys.
3: Zarząd ma wyjątkowe uprawnienie, które może pozwolić na odwołanie prezesa w przypadku braku zdolności do pełnienia funkcji. Wiemy, że pan Piesiewicz jest za kratkami, jest tymczasowo aresztowany. Istnieje przesłanka, więc miejmy nadzieję, że tę procedurę wykorzystają członkowie zarządu.
1: Prezesowi PKOL zarzuca się m.in. podpisanie niekorzystnej umowy sponsorskiej z Zonda Krypto. Piesiewicz wykorzystał wizerunek polskich sportowców, grzmi wiceminister Borys.
3: To jest po prostu jeden wielki skandal, że bez wiedzy członków zarządu, członków prezydium, pan prezes Piesiewicz podpisał umowę skrajnie niekorzystną, w którą właśnie wizerunek każdego olimpijczyka mógł być sprzedany dowolnie, a gdyby było roszczenie odszkodowawcze, to miał wziąć na siebie to po prostu PKOL. Jest to skrajnie niekorzystna umowa. Właściwie te aktywa, największe aktywa, jakim jest wizerunek polskich sportu, zostały po prostu brutalnie sprzedane przez pana Piesiewicza, który następnie spieniężał się poprzez znany zegarek za 40 tysięcy euro.
1: Chodzi o drogi prezent, który Piesiewicz miał otrzymać od szefa zondy Przemysława Krala. Szef

0: PKOL-u twierdzi, że za zegarek zapłacił sam w ratach gotówką. Prokuratura sprawdza, czy zegarek nie był formą zapłaty za pomoc w załatwieniu problemów Zondy. To spytajmy jeszcze o jedno, kto może zastąpić Piesiewicza. Jeśli prezesa związku uda się odwołać, jego miejsce powinien zająć zasłużony sportowiec. Tak mówi nam dziennikarz sportowy Andrzej Persson.
1: No nie każdy może być Ireną Szewińską, bo to jedna Szewińska zdobyła 7 medali olimpijskich dla Polski, ale może być przyzwoitym, znanym sportowcem, którego wszyscy doskonale rozpoznają i który jest dobrym organizatorem, bo w swojej federacji, czyli w swoim związku sportowym, takim czy innym, świetnie się sprawdził. I tak tego sobie wyobrażam. Natomiast jak to zwykle jest przy wyborach, no kandydatów pewnie jest kilku i mogą być pewne zawirowania, choć wydaje mi się, że to jest ostatni moment i że wszyscy to zrozumieją, te 16 osób, żeby po prostu zwołać ten zarząd.
0: I dziś po 15:00, przypomnę, zbierze się prezydium zarządu PKOL, które zdecyduje o terminie posiedzenia całego zarządu, bo tylko w komplecie zarząd może odwołać Radosława Piesiewicza. A teraz zgodnie z zapowiedzią wracamy do Sejmu i tematu całego rynku kryptoaktywów. Tam do Sejmu trafiają kolejne propozycje przepisów regulujących ten rynek. Drugi projekt w tej sprawie przygotował prezydent, czwarty szykuje koalicja rządząca, a przy Wiejskiej, jak mówiłam, jest nasz reporter Michał Fabisiak. Michale, witaj. To powiedz, czy tym razem uda się przyjąć projekt ustawy, który przekona prezydenta. Co słyszysz na sejmowych korytarzach?
2: Zarówno rządzący, jak i opozycja mówią o potrzebie uregulowania sytuacji na rynku kryptoaktywów. Każdy chciałby jednak to uczynić przy pomocy swojego projektu. Prezydent właśnie wniósł do Sejmu własną propozycję przepisów. Zbigniew Bogucki, a więc szef prezydenckiej kancelarii, nazywa go rozwiązaniem kompromisowym i próbą zakończenia jałowego sporu wokół kryptoaktywów.
3: Prezydent od samego początku, a więc od końcówki zeszłego roku, wskazuje, że jest za uregulowaniem rynku kryptoaktywów w Polsce, że to jest potrzebne, że można to zrobić, że trzeba to zrobić, ale trzeba to zrobić z poszanowaniem kilku elementarnych, podstawowych, także konstytucyjnych zasad, czego nie gwarantuje niestety ustawa rządowa pierwsza, druga i nie gwarantowała również ta trzecia ustawa.
2: Usłyszeliśmy, że projekt opiera się na trzecim projekcie rządowym, choć z pewnymi różnicami. No przede wszystkim, jak mówił minister, zapewnia konstytucyjną ochronę praw obywateli, czego w jego ocenie nie było w projekcie rządowym. Wiceminister sportu Piotr Borys z Koalicji Obywatelskiej uważa jednak, że prezydent tym projektem próbuje odwrócić uwagę opinii publicznej od afery Zonda Krypto, w którą zamieszane jest jego środowisko polityczne.
4: To wszystko jest próbą unikania odpowiedzialności za aferę Zonda Krypto środowiska pana prezydenta, a przypomnę, że jednym z wątków jest również jego doradca, który będąc wiceministrem finansów zarządów PiS przyjmował pana Suszka, czy mógł przyjmować pana Suszka właśnie w Ministerstwie Finansów. To wszystko po prostu brzydko pachnie na odległość, więc to jest próba unikania odpowiedzialności.
2: Rządzący nie chcą deklarować na razie, czy będą popierać projekt prezydencki, tym bardziej, że jak słyszymy, rząd zamierza przygotować czwartą wersję ustawy o kryptoaktywach. Jej szczegóły ma przedstawić minister finansów Zbigniew Kuźmiuk, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Ma nadzieję, że tym razem w tym projekcie rządowym uwzględnione zostaną uwagi prezydenta.
5: Ten spór nie jest specjalnie Polsce potrzebny, także wszystkim tym, którzy chcą się tą działalnością zajmować, więc po raz trzeci rząd przegrał przecież to głosowanie w sprawie weta i moim zdaniem najwyższy czas, żeby poszedł porozum do głowy i w jakiś sposób porozumiał się z prezydentem.
2: Na szczegóły czwartego projektu rządowego musimy poczekać. Tak jak mówiłem wcześniej, no, przedstawi je minister finansów. Część koalicjantów, jak Polska 2050, o czym mówi jej poseł Adam Gomoła, zapowiada, że już czwarty raz nie poprze projektu identycznego jak trzy pierwsze, które zawetował prezydent, że tym razem rząd musi coś zmienić w swojej regulacji.
6: Mamy być skuteczni, a wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że skutecznym będzie projekt Polski 2050, więc ja będę rekomendował mojemu klubowi, aby nie popierać kolejnego identycznego projektu, który jest waleniem głową w mur w formie ustawy rządowej, a przekonywanie koalicjantów, że należy dzisiaj dać szansę projektowi Polski 2050.
2: Tym bardziej, że jak mówią posłowie Polski 2050, ich projekt został pozytywnie oceniony przez prezydenta. Swój projekt ma również Konfederacja, on również jest w Sejmie. Ten projekt implementuje rozporządzenie unijne MiCA, no ale część posłów koalicji rządowej zauważa,

0: że ten projekt też nie jest idealny, bo nie przewiduje, nie wprowadza właściwie nadzoru na rynkiem kryptoaktywów, a to jest ich zdaniem konieczne. Zobaczymy, jaki projekt tym razem przedstawi rząd, bo nie ma wątpliwości, że projektu prezydenckiego raczej sejmowa większość nie uchwali.
1: Kolejne próby uregulowania rynku kryptoaktywów. Sejmowe komentarze zebrał dla nas Michał Fabisiak. Michale, bardzo dziękuję.
2: Suma wydarzeń.
1: Polityczne trzęsienie ziemi w krakowskiej Konfederacji. Kandydat na prezydenta tego miasta, Bartosz Boheńczak, prawdopodobnie nie zebrał wymaganej liczby podpisów. Tym samym partia może nie wystawić swojego kandydata w przedterminowych wyborach. W Konfederacji już poleciały głowy, a więcej o tym powie Piotr Borys.
3: Złożono niemal 5 tysięcy podpisów, ale ponad 2 tysiące z nich okazało się wadliwych, w większości przez pomyłki w adresach zameldowania. W efekcie Bartoszowi Boheńczakowi zabrakło poprawnych podpisów do wymaganego progu 3 tysięcy. Niedoszły kandydat w wydanym oświadczeniu wziął całą winę na siebie, pisząc wprost: zawaliłem, i przepraszając wolontariuszy oraz mieszkańców Krakowa. Reakcja władz ugrupowania była jednak bezwzględna. Lider partii Sławomir Mentzen nazwał sytuację katastrofą i widowiskową kompromitacją. Natychmiast odwołał Boheńczaka z funkcji prezesa Okręgu Krakowskiego, zawiesił działaczy lokalnych struktur i skierował sprawę do partyjnego sądu. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Czy ta wpadka zaszkodzi Konfederacji? Jak mówi Polskiemu Radiu 24 politolog Wojciech Mościbrocki, wyborcy lubią, gdy ich partie są sprawcze, a w tym przypadku tak nie było.
4: Nie lubię tego słowa, ale ono już chyba weszło do współczesnej polszczyzny. Elektorat lubi, jak partie dowożą. No, jeżeli chce się rządzić miastem, a w przyszłości rządzić Polską, to trzeba mieć sprawny aparat. To jest zresztą problem z różnymi partiami protestu, takimi antysystemowymi, że one są głośne i skuteczne w krytykowaniu, ale kiedy się okazuje, że jak już się dojdzie do tej władzy, to trzeba umieć rządzić, a w tym przypadku umieć przygotowywać się do rządzenia, to zaczynają być problemy. I tutaj Konfederacja nie zdała tego egzaminu, co może być dobrym znakiem dla innych partii prawicowych startujących w tych wyborach, bo te głosy pewnie gdzieś przejdą.
1: Przekonuje Wojciech Mościbrocki. Cień nadziei dla krakowskiego sztabu jednak pozostaje. Złożone podpisy ma ponownie przeliczyć komisja wyborcza. Mieszkańcy Krakowa wybiorą nowego prezydenta miasta 27 września.
2: Suma wydarzeń.
1: Będzie łatwiej o ugodę w procesach sądowych. Zmiana przepisów w tej sprawie to jeden z tematów, którymi zajmie się dziś rząd. Tak zwane ugodowe umorzenie będzie możliwe już na etapie prokuratorskim. Przed kancelarią premiera jest nasza reporterka Sylwia Białek. Sylwio, witaj.
5: Dzień dobry.
1: Poprosimy o szczegóły, powiedz, co to wszystko oznacza i czym jeszcze zajmą się ministrowie.
5: Rząd szykuje rewolucję w procedurze karnej, zamierza bowiem zmienić zasady ugodowego sposobu rozstrzygania spraw sądowych. Możliwość ugodowego zakończenia niektórych spraw obowiązuje w polskim prawie od 20 lat i co czwarty wyrok zapada właśnie w takim trybie. Resort Sprawiedliwości podkreśla, że taki tryb uwzględnia interes pokrzywdzonego i zmniejsza liczbę kosztownych postępowań odwoławczych. Dlatego teraz Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje wprowadzenie dodatkowego rozwiązania, tak zwanego umorzenia ugodowego, które pozwoli zakończyć postępowanie już na etapie prokuratorskim. Warunek jest jeden, że sprawca po prostu dogada się z pokrzywdzonym. Z tego rozwiązania nie będą mogli skorzystać jednak wszyscy. Instytucja ta będzie ograniczona do wąskiej kategorii przestępstw. Umorzenie ugodowe obejmie po pierwsze występki przeciwko mieniu bez użycia przemocy lub groźby bezprawnej, których wartość nie przekracza 20 tysięcy złotych. Obejmie także nieumyślne lekkie uszczerbki na zdrowiu, nieumyślne narażenie na niebezpieczeństwo, a także spowodowanie wypadku komunikacyjnego, którego skutkiem jest średni uszczerbek na zdrowiu. Tu także jednak warunek, w tym przypadku sprawca musi być trzeźwy. Ministrowie zajmą się dziś także projektem nowelizacji ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa. Poręczeniami i gwarancjami mają być obejmowane wyłącznie zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Będą mogły z nich korzystać podmioty realizujące jedynie przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, zapewniające rozwój i utrzymanie infrastruktury, ochrony środowiska, rozwój techniczny i technologiczny oraz wsparcie przemysłu obronnego.
1: Dużo tematów dziś na rządzie. To pytanie, co z reformą systemu ochrony zdrowia? Chodzi o limity w zarobkach, czasie pracy lekarzy. W wakacje premier zapowiadał, że rząd zajmie się takimi projektami na początku września. Ten początek września już jest.

0: Jest. Czas mija, a projektów nie ma. Co wiemy na ten temat?
1: No właśnie, rzeczywiście premier mówił o początku września, choć jak rozmawiałam z politykami koalicji rządzącej, to mówili, że przecież ten początek września będzie obowiązywał mniej więcej do 10-11. I Ministerstwo Zdrowia opóźnienia tłumaczy koniecznością przeanalizowania wszystkich uwag, które wpłynęły do resortu, do pakietu ustaw reformujących ochronę zdrowia. Wpłynęło ich ponad 500. Projekty, jak można usłyszeć, wpłynęły jednak już do Komitetu Stałego Rady Ministrów, który zajmie się nim w najbliższy czwartek. Szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda tłumaczy, że reforma nie jest odroczona.
2: Reforma nie jest odroczona, projekty ustaw wpłynęły na stały Komitet Rady Ministrów. Wszystko zgodnie z planem. Zapowiedzi były, że nastąpi to na początku września i tak też się stało.
1: W projektowanych przepisach utrzymano wszystkie kluczowe rozwiązania zapowiadane przez resort zdrowia w lipcu. Najważniejsze dotyczą między innymi wprowadzenia maksymalnej stawki godzinowej, to 240 zł brutto, a także maksymalnej miesięcznej stawki dla lekarzy, to ponad 76 tysięcy zł brutto. Proponuje resort też ograniczenie czasu pracy w ochronie zdrowia do wymiaru równoważnika dwóch etatów. Wprowadza również obowiązek zatrudnienia lekarzy na przynajmniej pół etatu. Na projekty w sprawie ochrony zdrowia czeka marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
3: Ja uważam, że powinny być zmiany. Nie zmieniłem w tej sprawie swojego zdania. Powinny być zmiany w polityce zdrowotnej. Jestem politykiem, który nigdy nie atakuje współkoalicjantów. Myślę, że to jest problem rządu, problem pani ministry i problem premiera, który koordynuje pracami rządu.
1: Zanim jednak projekty trafią do Sejmu, musi się oczywiście nimi zająć rząd i prawdopodobnie posiedzenie rządu w sprawie ustaw zdrowotnych odbędzie się w przyszłym tygodniu.
0: Za tydzień rząd może się zająć ustawami reformującymi system ochrony zdrowia, a dziś w agendzie posiedzenia m.in. ułatwienia w zasadach ugodowego rozstrzygania sporów sądowych. I o tym wszystkim mówiła nasza reporterka Sylwia Białek. Sylwio, bardzo dziękuję za relację.
4: Suma wydarzeń.
0: Ponad 1200 firm z 43 krajów. Po raz 34 w Kielcach rozpoczyna się Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. To targi zbrojeniowe uznawane za jedne z najważniejszych i największych na świecie. Na miejscu jest nasza reporterka, ekspertka od tematów związanych z wojskowością, Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, witaj. Powiedz, kto i co prezentuje w Kielcach i jakich gości możemy się spodziewać?
5: Te liczby, o których mówiłaś, Olu, to tak naprawdę dane w pigułce o tym, co w tym roku można tutaj zobaczyć w stolicy województwa świętokrzyskiego. Oczywiście mówimy o uzbrojeniu, mówimy o sprzęcie niezbędnym dla wojska i jest tutaj tego rzeczywiście ogrom. To jest niemal 50 tysięcy metrów kwadratowych do przejścia. Ja próbowałam dzisiaj od rana to zrobić, nie udało mi się jeszcze do wszystkich stoisk dojść. Oczywiście to, co jest tutaj najważniejsze, eksponowane głównie na tych zewnętrznych halach, to jest ten tradycyjny sprzęt, uzbrojenie potrzebne jednostkom, chociażby pancernym. Mówimy o czołgach, mówimy o haubicach czy o wozach opancerzonych. No i tutaj od razu świeżutka wiadomość sprzed kilkunastu dosłownie minut. Polska Grupa Zbrojeniowa pokazała nową wersję wozu piechoty Borsuk. To jest ciężki wóz gąsienicowy, jest niezbędny na polu walki do wspierania piechoty, a także oddziałów czołgowych. Na premierze tego właśnie nowego produktu z Huty Stalowa Wola był obecny m.in. wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kośniak-Kamysz i nie szczędził słów uznania i podziękowań dla Narodowego Koncernu Zbrojeniowego.
6: Za to, że jesteście solidnym partnerem, że jesteście niezwykle doświadczonym już konsorcjum, które dla rządu polskiego, dla naszej armii, dla naszych sił zbrojnych jest podstawowym dostawcą sprzętu. Wielkie brawa dla tysięcy pracowników PGZ-u w Polsce. Jesteście najlepsi.
5: A prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, do której należy Huta Stalowa Wola, właśnie producent tego ciężkiego wozu bojowego piechoty Borsuk, Adam Leszkiewicz, tuż przed tą oficjalną prezentacją premierą tego nowego wozu wskazywał na znaczenie tego, co polski rząd robi, jeżeli chodzi o wzmacnianie potencjału militarnego naszej armii, ale także zwracał uwagę na model współpracy z przemysłem zbrojeniowym właśnie, jaki od wielu miesięcy jest wdrażany i który rzeczywiście przynosi sukcesy w postaci chociażby właśnie takiego wozu ciężkiego Borsuk.
7: Produkujemy polskie bezpieczeństwo. Wspólnie, razem. Polska Grupa Zbrojeniowa, polski przemysł zbrojeniowy. Państwowe i prywatne podmioty. Wszyscy razem rośniemy, wszyscy razem rozwijamy swoje kompetencje. Ciężki bojowy wóz to kolejny etap w tym procesie rozwojowym. Nie robimy go sami. Robimy go z kooperantami, partnerami z Polski.

0: polskich firm, ale także w jakimś stopniu z firm zagranicznych.
1: Ciężka wersja Borsuka już w przyszłym roku trafi na poligony. Rozpoczną się żmudne, precyzyjne testy. Potem będzie dopieszczanie jeszcze szczegółów w fabryce, seryjna produkcja. A ta będzie możliwa już za niespełna 3 lata. I to jest ekspres, jeżeli chodzi o sektor zbrojeniowy. Ja tylko przypomnę, że ta wersja podstawowa, obecna Borsuka, była rok temu prezentowana już na targach tutaj zbrojeniowych, już po wszystkich testach wojskowych, ze wszystkimi certyfikatami. I niedługo potem zostały pierwsze sztuki tych wozów kupione przez polską armię, a dzisiaj już żołnierze oddziałów piechoty testują tak naprawdę w praktyce, czyli jeżdżą na poligony właśnie tymi Borsukami. Na ten potencjał rodzimej zbrojeniówki właśnie zwracał uwagę w rozmowie ze mną, znany zresztą z naszej anteny, redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej Mariusz Cielma.
2: Oczywiście cały czas siły zbrojne RP są tym motorem, bo jednak no my w skali europejskiej, ale i natowskiej spokojnie, z czystym sumieniem można powiedzieć rekordziści. Naprawdę trudno znaleźć takich kontrahentów, którzy w takiej skali zamawiają, ale jednocześnie naprawdę widać od kilku lat, nie tylko wpływa na to konflikt za naszą wschodnią granicą, który na pewno też ma wpływ na to, że tutaj chcą się pokazać też i Ukraińcy, chcą się pokazać ci, którzy chcą coś sprzedać dla Ukraińców, ale my jesteśmy w różnych liczbach, w liczbach potencjału militarnego, wydatków obronnych. Jesteśmy liderem regionu.
1: Jesteśmy tym liderem, o czym też świadczy chociażby, tak jak mówiłeś, Olu, po pierwsze liczba tych wystawców i kraje, z których ci wystawcy przyjechali, ale też to, jak potężną delegację wysłał nasz partner, narodowy partner tegorocznych targów, tak zwane Lead Nation, czyli Kanada. Jest tutaj 500-osobowa delegacja właśnie z oceanu, która przyjechała po to do Kielc, żeby pokazać, jak kanadyjski i polski rząd mogą w najbliższej przyszłości współpracować, jeżeli chodzi o sektor zbrojeniowy i o przyszłe też produkty zbrojeniowe.
3: Kielce do piątku będą światową stolicą przemysłu obronnego. Targi zbrojeniowe obserwuje dla nas Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, bardzo dziękuję za relację.
4: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
3: To kolejny dowód, że Rosja nie chce pokoju. Po weekendowych rozmowach amerykańskich negocjatorów na Kremlu i w Kijowie Rosja znów zaatakowała Kijów. Na ukraińską stolicę spadły rakiety balistyczne i drony. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych. Szczegóły zna Paweł Buszko.
5: Rosyjskie pociski spadły w 5 dzielnicach Kijowa. Uszkodziły budynki mieszkalne i infrastrukturę. Władze publikują zdjęcia, na których widać ślady trafień rakiet w wielopiętrowe bloki. Liczba ofiar może wzrastać, bo wciąż trwają akcje ratunkowo-poszukiwawcze. Rosjanie prowadzą zmasowane ataki na Kijów od wielu dni. W niedzielę ogłosili przerwę w ostrzałach w związku z kilkugodzinną wizytą w Kijowie przedstawicieli Donalda Trumpa. W poniedziałek po południu wznowili jednak ataki. Paweł Buszko, Polskie Radio.
3: Kanclerska partia CDU zaczyna rozliczenia po dotkliwej porażce w Saksonii-Anhalt. Wygrane przez AfD wybory w Landzie we wschodnich Niemczech rozbudziły apetyty skrajnej prawicy, która liczy, że właśnie zaczęła przejmować władzę w kraju. Relacja Adama Górczewskiego.
6: Szef CDU w Saksonii-Anhalt ogłosił rezygnację z tej funkcji. Jako premier Landu przyznał, że nowy rząd będzie tworzyć kandydata AfD. Traktujemy zadanie budowy rządu poważnie, nie tylko w Saksonii-Anhalt, ale i we wszystkich landach i przede wszystkim po nadchodzących wyborach do Bundestagu, z których wyjdziemy z dużą przewagą jako największa siła z zobowiązaniem stworzenia rządu. Zapowiada Alice Weidel, szefowa Alternatywy dla Niemiec. Friedrich Merz skalę sukcesu AfD i porażki swojej CDU w Saksonii Anhalt uznał za szokującą, ale nie zamierza rezygnować z funkcji kanclerza i zapewnia, że partia skrajnej prawicy nie stanowi zagrożenia dla kraju. Chcemy zapewnić wszystkich w Niemczech. Nasze instytucje obronią się i są stabilne. Nasza konstytucja strzeże ich i gwarantuje porządek. Rząd dba o to, żeby tak pozostało. Ten sygnał wysyłamy też do naszych partnerów w Europie i na całym świecie. Przekazał Friedrich Merz, który uważa, że kluczowe dla jego kraju będą wyniki kolejnych wyborów na wschodzie Niemiec. Z Magdeburga Adam Górczewski, Polskie Radio.
3: To odpowiedź na wojnę celną Donalda Trumpa. W życie weszły kanadyjskie cła odwetowe na amerykańskie towary. W sierpniu USA obłożyły takim samym cłem kanadyjskie towary po zerwaniu rozmów handlowych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
7: Kanadyjskie cła objęły towary warte blisko 20 miliardów dolarów. Stawki wynoszą 15, 25 albo 50% w zależności od produktu. Ottawa podwoiła do 50% cła na amerykańską stal i aluminium. Pozostałe obłożone towary to nabiał, sprzęt domowy, maszyny rolnicze, papier, tworzywa sztuczne i elektronika. Na liście są także kosmetyki, motocykle i konsole do gier.

0: Amerykańskie cła weszły w życie 22 sierpnia i objęły kanadyjskie towary o podobnej wartości. Rozmowy handlowe załamały się dzień wcześniej, po tym jak Amerykanie w ostatniej chwili zgłosili dodatkowe żądania. Premier Mark Carney zapowiedział wtedy, że jego kraj odpowie dolara za dolara. Mówił też, że robi to z niechęcią, bo część amerykańskich firm oraz Stanów to przypadkowe ofiary sporu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: 3 godziny w kolejce zamiast szybkiej odprawy. Taki scenariusz grozi Brytyjczykom, którzy ruszą do krajów strefy Schengen. Linie lotnicze biją na alarm i proszą pasażerów, by zarezerwowali na podróż znacznie więcej czasu. Szczegóły w relacji Anny Rączkowskiej.
2: Wszystko przez unijny system wjazdu i wyjazdu, w skrócie EES, to elektroniczna kontrola dla osób spoza Unii Europejskiej. System zapisuje, kto i kiedy przekracza granice strefy Schengen. Zamiast zwykłego stempla w paszporcie są skan twarzy, odciski palców i rejestracja danych. Po Brexicie te zasady obejmują także Brytyjczyków. Jedna kontrola trwa około 1,5 minuty. Pomnożmy to przez kilkuset pasażerów jednego samolotu i robi się naprawdę ciasno. Do tej pory, gdy kolejka rosła, służby mogły czasowo ograniczyć kontrole biometryczne. Ta taryfa ulgowa właśnie się skończyła. Ryanair informował już o kolejkach, w których pasażerowie stali nawet 3 godziny, m.in. w Lizbonie, Rzymie, Mediolanie i Krakowie. Problemy mogą pojawić się także na wyspach, w Dover, przy Eurotunelu i na londyńskiej stacji St. Pancras. Urządzenia, które mają przyspieszać kontrolę, nadal tam nie działają zgodnie z planem. Dane pasażerów muszą więc ręcznie rejestrować pogranicznicy. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: We Włoszech trwa 24-godzinny strajk na kolei. Odwołane lub opóźnione są pociągi regionalne, Intercity, szybkie połączenia oraz Italo. Największych utrudnień pasażerowie muszą spodziewać się poza godzinami gwarantowanych kursów. W Rzymie sytuację obserwuje Aleksandra Nietopiel.
3: Strajk rozpoczął się w poniedziałek o 21.18 i potrwa do dziś do 21.00. Protest obejmuje pracowników m.in. Trenitalii, Trenordu i innych przewoźników kolejowych. Pociągi regionalne mają jednak zagwarantowane kursy w godzinach od 6.00 do 9.00 rano oraz od 18.00 do 21.00. Poza tymi przedziałami mogą występować odwołania i zmiany w rozkładach. Przewoźnicy opublikowali listy połączeń, które mimo strajku powinny zostać zrealizowane. Zalecają jednak sprawdzenie rozkładu jazdy przed podróżą. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
4: Suma wydarzeń.
1: Wracamy do kraju. Będą utrudnienia w tunelu na Zakopiance pod Luboniem Małym. Od dziś, od 22 do jutra do 6 rano, drogowcy zamkną przejazd w kierunku Krakowa. Jutro od godziny 1.30 do 2 w nocy zamknięty będzie przejazd tunelem w kierunku Nowego Targu. Powodem są prace serwisowe. Kierowcy pojadą objazdem, zapowiada Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Kierowców będą obowiązywać objazdy drogą wojewódzką numer 968 od węzła Lubień do Mszany Dolnej, a tam skręcamy w prawo i drogą krajową numer 28 do węzła Skomielna Biała.
1: W ramach prac serwisowych drogowcy sprawdzą między innymi systemy oświetlenia, zasilania, wentylacji, a także czujniki, nagłośnienie i łączność w tunelu. Jak przygotować służby na pożary, które mogą być coraz większe, bardziej dynamiczne i trudniejsze do opanowania? Między innymi o tym w Poznaniu będą rozmawiać strażacy z kilku państw Europy. W stolicy Wielkopolski rozpoczyna się Międzynarodowa Konferencja Pożarnicza poświęcona nowym wyzwaniom i współpracy mundurowych z różnych krajów.
6: Będziemy gościć strażaków z Hiszpanii, z Holandii, z Francji, z tych miejsc, gdzie doświadczenia pożarowe lub też dobre doświadczenia dotyczące zarządzania, koordynacji z zasobami ratowniczymi już miały miejsce.
1: Podczas konferencji strażacy mają też podsumować sierpniowy wyjazd do Hiszpanii. Polacy przez cały miesiąc pomagali tam w walce z rozległymi pożarami lasów.
4: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: To był mecz, o którym trudno zapomnieć. Iga Świątek w nieprawdopodobnych okolicznościach odpadła z wielkoszlemowego US Open. W pierwszym secie Polka prowadziła 5-0 z Chinką Qiwen Zheng. Miała nawet 3 piłki setowe, ale po serii błędów rywalka odrobiła straty, ostatecznie wygrywając w 2 setach 7-5, 6-3. Miałam dobry plan, tak mówiła po meczu Iga Świątek.
7: Gorzej po prostu było z realizacją i faktycznie z tymi błędami, które popełniłam. Na razie nie mam pomysłu, jakbym miała podejść do tego meczu inaczej, żeby go wygrać. Prawdopodobnie może te pomysły się pojawią, jak usiądę, przeanalizuję i porozmawiam z trenerem. Czułam, że mimo tego, że przegrałam pierwszego setu, ten mecz jakby wciąż trwa i mogę wygrać 2 następne i chciałam po prostu zostawić tego pierwszego seta za sobą i zacząć ten mecz tak, jakby się zaczynał od zera. Później i tak

0: zostałam przełamana, bo pojawiły się właśnie błędy i może trochę zaryzykowne decyzje.
1: Sezon 2026 jest pierwszym od 5 lat, który Iga skończy bez wielkoszlemowego tytułu. W przyszłotygodniowym rankingu WTA spadnie na 9 miejsce. Po zajęciu 4 miejsca w Mistrzostwach Europy do kraju wróciły polskie siatkarki. Medalu nie udało się zdobyć, ale Polki i tak mają powody do zadowolenia. Gramy coraz lepiej, tak mówi kapitanka drużyny Magdalena Stysiak.
2: Ja myślę, że musimy się cieszyć. Musimy się cieszyć z tego, co osiągnęłyśmy, z tego 4 miejsca, bo na nie zasługujemy. Zasługujemy pod takim względem, że do tej czołówki pierwszej trójki nam jeszcze troszkę brakuje, ale z roku na rok potwierdzamy to, że potrafimy wygrać regularnie z reprezentacją Niemiec, z reprezentacją Holandii, z tą czołówką, która tuż jest za nami, z którą możemy rywalizować na tym poziomie. To cieszy. Myślę, że sezon jak najbardziej przepracowany na plus i trzeba się po prostu cieszyć.
1: No a teraz do gry wkraczają panowie. Jutro początek siatkarskich Mistrzostw Europy Mężczyzn. Swój pierwszy mecz biało-czerwoni rozegrają w czwartek w Sofii. Zmierzą się z Portugalią. Trzymamy kciuki. I tak sportowo kończymy południową sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Łukasz Jakubowski. Ja wracam do Państwa punktualnie o 13:00. Do usłyszenia.
3: To była suma wydarzeń.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.
4: Tu Polskie Radio 24, jest 12:31.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
4: Kto tankował, ten wie. Kto mija teraz stację paliw, widzi jak na dłoni. Ceny benzyny i oleju napędowego urwały się ze smyczy, a sytuacja geopolityczna i rynkowa niemiłosiernie je pompuje. Jak mocno wskazania dystrybutorów rozleją się na gospodarkę? Jak bardzo i w jakiej kolejności odczujemy paliwową drożyznę? O tym już za chwilę porozmawiamy z ekonomistą. Wcześniej jednak ważne informacje z gospodarki i rynków. Marek Klapa, zapraszam na saldo. Ceny paliw od początku września mocno wzrosły. To efekt zawirowań na Bliskim Wschodzie, ale także wygaszenia programu Ceny Paliwa Niżej. Urszula Cieślak z łódzkiego Refleksu powiedziała, że jesteśmy w momencie, kiedy trzeba rekordowo dużo płacić za paliwo i jednocześnie w momencie, w którym trudno mówić o zakończeniu konfliktu na linii USA-Iran. Zwróciła uwagę, że podwyżki dotyczą głównie benzyn, a także oleju napędowego.
5: Zbliżamy się do pobicia takich kolejnych psychologicznych barier, granic, a więc w przypadku benzyny 8 zł za litr, w przypadku oleju napędowego 9 zł za litr.
4: A zdaniem Urszuli Cieślak nie można wykluczyć, że te granice zostaną przekroczone w najbliższym czasie.
5: Ale jednocześnie, gdyby doszło do jakiegoś przełomu w rozmowach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem i osiągnięcia porozumienia w sprawie cieśniny Ormuz, wówczas będzie szansa, że to właśnie teraz płacimy najwięcej za paliwo.
4: Oby. No ale jeśli takich rozstrzygnięć nie będzie, kiedy konflikt będzie nabierał na sile, można się spodziewać dalszego wzrostu cen ropy oraz paliw gotowych, a w konsekwencji kolejnych podwyżek także na krajowych stacjach. To projekt kompromisu, projekt środka. Tak o nowej inicjatywie prezydenta Karola Nawrockiego mówi szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Poinformował on, że głowa państwa złożyła kolejny projekt ustawy dotyczący regulacji rynku kryptoaktywów. Prezydencki projekt wprowadza między innymi kontrolę sądów nad decyzjami urzędników. Zbigniew Bogucki wskazał także, że konieczna jest prewencyjna kontrola podmiotów handlujących kryptowalutami, która uchroni Polaków przed ewentualnymi stratami finansowymi.
6: Spróbujmy w tym dobrym tego słowa znaczeniu wymuszać na podmiotach funkcjonujących na rynku kryptoaktywów, żeby ostrzegały wtedy, kiedy są jakiekolwiek wątpliwości, a jeżeli tych ostrzeżeń nie ma, wtedy wkracza bardzo twardo i bardzo konkretnie państwo, no ale musi być kontrola sądowa.
4: W ubiegłym tygodniu Sejm nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta do rządowej ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Karol Nawrocki zawetował w sumie trzy rządowe wersje właśnie tych przepisów.

0: A teraz spoglądamy na to, co dzieje się na rynkach. Było o rekordach na stacji paliw? Było. To teraz rekordy, ale na warszawskim parkiecie. WIG20 4140 punktów i to jest oczywiście rekord, chociaż przez chwilę było wyżej, bo było 4144 punkty, a zatem mamy odnotowany dzisiaj kolejny rekord, jeżeli chodzi właśnie o ten indeks. W tej chwili WIG20 zyskuje 0,68%, a patrząc na europejską mapę rynków, no to ewidentnie jesteśmy liderem, choć tuż za plecami jest portugalski PSI 20, a zatem Warszawa znowu w kręgu liderów. WIG zyskuje 0,58% i tutaj też mamy rekord. 155 510 punktów, dużo piątek tutaj na liczniku nam się pojawiło. MWIG 40 zyskuje prawie 1%, a SWIG 80 0,13%. Tak wygląda sytuacja na parkiecie warszawskiej giełdy. Spójrzmy, co dzieje się na rynku walutowym. Za 1 euro w tej chwili płacimy 4,32 zł. Dolar amerykański wyceniany jest na 3,72. W obu przypadkach mówimy o osłabieniu, lekkim, ale jednak polskiej waluty. Jeśli chodzi o franka szwajcarskiego, tutaj mamy umocnienie złotego. W tej chwili za franka płacimy 4,58 zł. No i funt brytyjski 5,02.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: A w studiu Polskiego Radia 24 witam bardzo serdecznie naszego gościa, a jest nim dzisiaj pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie Piotrze, kiedy pan ostatnio tankował samochód?
2: No, tydzień temu.
0: No to powinienem powiedzieć, że to musiało być tankowanie do pełna w takim razie, bo dzisiaj nastroje zupełnie inne i to, co widzimy na plonach, na stacjach paliw, no niestety też odbiega od naszych wyobrażeń, oczekiwań, od ideału. Po prostu jest drogo.
2: Jest drogo, owszem, i faktycznie podobnie jak ja, pewnie robiło wielu kierowców, którzy no, widząc, że kończy się program rządowy, jeszcze dotankowało tego paliwa, żeby chociaż na tydzień, półtora, dwa starczyło, zależy kto ile jeździ, no ale oczywiście no, niestety nie da się zatankować na cały rok naprzód.
0: No tak, nie ma takiej możliwości, a zatem kolejne pytanie, bardzo istotne. Kiedy pan patrzy na wykresy ropy naftowej, na to, co dzieje się również z marżami rafineryjnymi, czy widzi pan jakieś światełko w tunelu, bez takiego politycznego rozstrzygnięcia, żeby było lżej nam kierowcom?
2: Panie redaktorze, faktycznie w tej chwili sytuacja się komplikuje. Jeżeli patrzymy na ceny ropy na światowych rynkach, to one idą w górę. To jest oczywiście kłopot. Gdybyśmy mieli chociaż nadzieję, że to jeszcze tydzień, dwa, trzy trzeba wytrzymać, a potem już będzie lepiej. No ale oczywiście już tego oczekiwania na będzie lepiej mieliśmy od początku marca. Kilka takich okazji, kilka takich sposobności i czasami się udawało na trochę, a potem się okazywało, że znowu mamy spore zamieszanie na rynku. I oczywiście warto pamiętać, że to, co się dzieje u nas też z cenami paliw, to między innymi kwestia tego, co dzieje się choćby u naszych sąsiadów. Nie tylko to jest kwestia tego, w jakiej cenie my jesteśmy zaopatrywani w ropę, ale też i w jakiej cenie zaopatrywane w ropę są, że tak powiem, przedsiębiorstwa produkujące paliwa, no choćby na zachodzie Europy, tak, no bo to oczywiście są naczynia połączone i tak naprawdę trudno sobie wyobrazić, żeby u nas mogło być jakoś wyraźnie taniej, kiedy tam no, ceny są dosyć wysokie.
0: Naczynia połączone to rzeczywiście jest bardzo dobre określenie, bo nagłówki o drogich paliwach możemy przeczytać właściwie we wszystkich chyba językach świata już w tej chwili. Faktycznie mamy z tym potężny problem. Ja pamiętam, jak tuż przed wdrożeniem tego pierwszego CPN-u pojawiły się też takie opinie, taniej już było, wjeżdżamy na drogę jednokierunkową, przygotujmy się na szokowy wzrost cen. Potem pojawił się ten CPN i wielu ekonomistów, również pan, wspomina o takim wypłaszczeniu inflacji, że to jednak jest też dobre z punktu widzenia makroekonomii. To teraz znowu wjeżdżamy na jednokierunkową drogę i zobaczymy znak z napisem inflacja?
2: Panie redaktorze, prawdopodobnie tak i oczywiście warto podkreślać jedną rzecz, co już żeśmy w rozmowach robili. Kiedy wprowadzana była akcja CPN, owszem, część komentatorów, analityków mówiło, że to jest jakiś ubytek budżetowy, no bo oczywiście akcyzy było mniej niż by mogło, VAT-u przy spadkach cen mniej niż by mogło, a w ogóle stawka VAT-u była niższa. I oczywiście regulacje, które były wprowadzane na maksymalny pułap cen.

0: I oczywiście, że to jest jakaś szkoda, strata dla budżetu, tylko zawsze warto, tak jak wtedy, tak i dziś, mówić, że to nie do końca jest taki prosty model, tak jak się wtedy podawało, że to jest tam 1,6 miliarda miesięcznie i że w ogóle cały czas płacimy. No bo pamiętajmy, że my jako konsumenci, jeżeli będziemy więcej płacili w związku z tym, że musimy zatankować gdzieś chcemy pojechać, no to oczywiście mniej środków będziemy mieli na te inne zakupy. I to nie jest tak, że jeżeli my zapłacimy tutaj więcej, budżet sobie ten 1,6 miliarda dodatkowo zarobi, czy zgodnie z planem, no to nie będzie miał strat gdzie indziej. I to też nie jest tylko czysty VAT, no bo to mogły być czasami akcyzowe towary, które kupimy, a teraz sobie odmówimy, żeby można było zatankować i dojechać do pracy. Więc to jest pierwsza sprawa, bo my nie do końca widzimy pełen obraz, co by się mogło zadzieć z popytem, gdyby te ceny na przykład nie były uregulowane CPN-em. Mogłoby się okazać, że tutaj wydatki na paliwa byłyby na tyle poważne, że gospodarstwa domowe zrezygnowałyby ze sporej ilości innych wydatków. No i wtedy też te dochody budżetu z VAT-u czy z akcyzy nie byłyby realizowane w takiej skali, jak się spodziewano. A teraz jak to się może porozlewać? No bo zazwyczaj my widzimy paliwa przez ten taki pierwszy impuls pod tytułem tankujemy, boli, widzimy, pamiętamy. Natomiast warto pamiętać, że to oczywiście rozleje się na wiele innych rynków. Pierwszy taki może prozaiczny, ale jakże ważny dla naszych kieszeni, to jest kwestia choćby ogrzewania. No zauważmy, że paliwa, zwłaszcza ropa, no to jest coś pokrewnego choćby do oleju opałowego, którym część z nas ogrzewa domy, szykuje się w tej chwili do, nazwijmy to żartobliwie, kampanii zimowej. I po prostu te zapasy trzeba uzupełniać. Albo po prostu no, przyjdzie kolejna dostawa i będzie w zupełnie innej cenie, no bo przecież ten olej opałowy też prawdopodobnie gdzieś tam będzie drożał. To oczywiście jest też kwestia przesuwania się na inne nośniki energii, które my możemy kupić, no bo my jako racjonalni ludzie no, staramy się poszukiwać, jak nie mogę się jednym ogrzać, a mam możliwość kilkoma różnymi źródłami, no to poszukuję, co jeszcze jest w miarę opłacalne. No i oczywiście to się rozlewa na te wszystkie inne nośniki, które możemy kupić. Więc to jest dosyć istotny kanał. Bardzo ważny jest ten, który jest związany z transportem, ale nie z samym tankowaniem, ale tym, co na przykład płacimy za bilety. I może faktycznie w przypadku komunikacji miejskiej to nie będzie aż tak szybko, bo to są decyzje miast, które dopasowują ceny biletów no, do tego, co chcą uzyskać, choćby w natężeniu ruchu samochodów i dostępności komunikacji zbiorowej. No ale już w tej komunikacji między miastami, w komunikacji lotniczej, to, że coś dziwnego dzieje się z paliwami, prawdopodobnie dosyć szybko się przełoży na cenniki i będziemy to oczywiście widzieć. No i to jest ta pierwsza część, o której myślimy w taki sposób oczywisty, że te paliwa nam w inflację uderzą. No ale zaraz potem jest cały zestaw innych rzeczy, które mamy troszkę tak odsunięte. Paliwa to jest bardzo istotna rzecz, która jest potrzebna do produkcji, dostarczania towarów, usług na rynek konsumentom. I jeżeli to drożeje, no to trudno sobie wyobrazić, żeby w nieskończoność można było brać na siebie ze strony przedsiębiorców wzrost tych kosztów. Po prostu one gdzieś potem przejdą również na ceny towarów. I my będziemy to widzieli w takich drobnych podwyżkach, ale praktycznie na całej palecie towarów i usług, które będziemy widzieć, no bo zdecydowana większość tego, z czego korzystamy, no gdzieś musiała być przywieziona, gdzieś wymagała jakiegoś transportu. Choćby nawet te rzeczy, które kupujemy już gotowe skądś z daleka, no one też musiały być przywiezione. Więc tego oczywiście jest wiele elementów, które zobaczymy w cenach.
1: To jest absolutny efekt domina. Efekt, który zaczyna się, drodzy Państwo, w naszych portfelach i w naszych kieszeniach, bo jeżeli więcej płacimy za paliwo, na co zwrócił Pan uwagę w swojej wypowiedzi, no to zostaje nam mniej na inne zakupy. I tak na dobrą sprawę dopiero potem, po jakimś czasie, widzimy pewien efekt w danych makroekonomicznych. Czy dobrze myślę, że takim pierwszym sygnałem, pierwszą daną, którą zobaczymy i gdzie ewentualnie ten wpływ się nam pojawi, to jest sprzedaż detaliczna? Jakże ważna z punktu widzenia naszego PKB, bo przecież mówimy nieraz, że konsumenci to jest ten silnik naszej gospodarki.
0: No zdecydowanie tak, przy czym warto będzie oczywiście popatrzeć na te dane nie tylko na poziomie ogółem, ale i tego, co jest w środku, no bo pamiętajmy, że fragmentem sprzedaży detalicznej są też te paliwa, więc ich będziemy mieli więcej, ale tych innych tych elementów może się okazać, że mniej. I teraz jest pytanie, gdzie, w której kolejności będziemy oszczędzać, jeżeli mówimy o dobrach. Mhm. No bo może się okazać, że znowu przyjdzie po takiej chwili wytchnienia korekta na przykład na te dobra trwałego użytku, których my długi czas nie kupowaliśmy, bo żeśmy się je obkupili w okolicy.

0: okolicach i tuż po pandemii, a potem było słabiej. One ostatnio jakby troszeczkę wykazywały taką tendencję wzrostową, pewnej poprawy, może nie na tyle, co liczyliby producenci, ale zawsze tam jakiś był promyczek nadziei. Czy też może w jakichś innych artykułach będziemy bardziej wstrzemięźliwi, jeżeli chodzi o okupowanie. No i warto by było też zauważyć, że to jest tylko część tego wszystkiego, co my jako konsumenci będziemy robili ze swoimi pieniędzmi, co będzie widać na rynku. No bo oczywiście duża część tego, co my kupujemy, to są usługi. I warto pamiętać, że kiedyś był przyjmowany jako taki podstawowy model dla naszej gospodarki, że jak mamy ciężej w portfelach z różnymi rzeczami, to raczej koncentrujemy się na tych towarach pierwszej potrzeby, które musimy mieć, żeby przeżyć, a jak z czegoś zaczynamy ścinać i to tak dosyć panicznie i gwałtownie, to są przede wszystkim usługi, te bez których jesteśmy się w stanie obejść. No i oczywiście to mogą być kwestie turystyki, kultury, rekreacji. No i jak też paliwo droższe, to trochę mniej będziemy mieli chęć, żeby gdzieś dalej pojechać. Mhm. Więc oczywiście to wszystko będzie, to wszystko będzie pod presją. I oczywiście to też mogą być jakieś w ostateczności inne usługi, które no, musimy kupować, ale na przykład trochę rzadziej niż zwykle, tak? Więc nie wiem, to mogą być jakieś fryzjersko-kosmetyczne rzeczy. No, ktoś stwierdzi, że no może nieraz w miesiącu przystrzyc tam, że tak powiem, bujną czuprynę, tylko może no, raz na dwa miesiące i ona przez jakiś czas będzie bujniejsza. No, gdzieś szukamy tych oszczędności i one się będą faktycznie wylewały w różnych miejscach gospodarki.
1: To jest bardzo istotne. No i teraz brzydkie słowo na i, czyli inflacja. I teraz ja się zastanawiam, jak bardzo ta obecna sytuacja na rynku paliwowym może jednak wpłynąć na te odczyty, które zobaczymy za wrzesień, październik, listopad. Czy tutaj już możemy się spodziewać takiego bardzo szybkiego przełożenia na wzrost cen towarów i usług?
0: Panie redaktorze, prawdopodobnie stosunkowo szybko my będziemy znowu gdzieś w okolicach 4% w tym ujęciu rok do roku.
1: Czyli wyskoczymy z tego kanału.
0: Jak rozmawialiśmy ze dwa miesiące temu, to już wydawało nam się, że z tego kanału to już nie będzie sposobu, żeby wyskoczyć, bo już żeśmy inflację ustabilizowali. Nawet był taki jeden wynik inflacji, który już prawie pokazało, że nawet nie będziemy rozmawiali o tych górnych widełkach, tylko będziemy wręcz gdzieś się ślizgali w okolicach celu. No niestety się nie udało, więc może się okazać, że gdzieś się nam pojawi czwórka. Pytanie, w jaki sposób na to będą władze monetarne reagować, bo zawsze pamiętajmy, że one przede wszystkim myślą o tych cenach, które są poza cenami energii i żywności, no bo to są też ceny, którymi oni nie są w stanie sterować przy pomocy polityki monetarnej typu stóp procentowych, no bo co tam panowie szejkowie powiedzą o ropie albo jakie są ceny ziarna na światowych rynkach, no to nasze władze monetarne nie są w stanie tego w żaden sposób uregulować. Są w stanie uregulować to, czy my będziemy chętniej sięgali po kredyt, czy raczej będziemy chętniej robili depozyty i nie kupowali.
1: Ale to też jest dość trudna sytuacja, bo my się z takiego modelu, z takiego schematu teraz wyrywamy, bo Rada Polityki Pieniężnej, jak jest wyższa inflacja, no to co robi?
0: No powinna stopy podnieść.
1: Podnieść. Dlaczego? Żeby ograniczyć konsumpcję. Tak. Żeby ceny szybciej nie rosły, ale ta konsumpcja już będzie, no ona będzie ograniczona.
0: No właśnie. Tak, bo ona będzie taka dziwna, bo formalnie konsumpcji będzie sporo, tylko większa niż zwykle część będzie na paliwa i na ewentualnie te rzeczy, które potrzebujemy, żeby ogrzać dom. A to jest duży kawał naszych wydatków, tak? Bo jeżeli myślimy o tym, czego mamy w koszyku towarów i usług, które kupujemy najwięcej, no to najwięcej mamy oczywiście żywności, ale zaraz potem są te rzeczy związane z mieszkaniem, w tym energia, opał.
1: To teraz możemy sobie wyobrazić dwa scenariusze. Pierwszy scenariusz, ten, który przerabiamy właściwie od początku programu, czyli jednak drożyzna na stacjach paliw. No i drugi scenariusz. Jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, tym bardziej, że wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych nam się zbliżają, że jednak pojawi się jakiś wpis znowu, chociaż mam wrażenie, że inwestorzy też są odporni już trochę na te wpisy prezydenta Stanów Zjednoczonych, albo jakaś zapowiedź kolejnych rozmów pokojowych. A być może rzeczywiście Waszyngton z Teheranem się dogada. I co? I wtedy wracamy do punktu wyjścia i mówimy, mamy problem z głowy?
0: Panie redaktorze, no i oczywiście nie śmiałbym tutaj wchodzić w pole, na którym się znają no, strategzy, geostrategzy i nie chciałbym tu jakoś specjalnie rozwijać tematu, ale no, nie ulega wątpliwości, że konflikt na Bliskim Wschodzie trwa już długo. Tak naprawdę obie strony są mocno pod presją swoich interesariuszy bardzo różnych i oczywiście to już jest na tyle zaognione, że to w każdej chwili może w jakiś sposób pęknąć

0: ktoś nie wytrzyma tego współzawodnictwa. Pytanie, czy to będą Stany i czy to będzie Iran, tak? Więc może się okazać, że to rozstrzygnięcie jakieś nastąpi w sposób taki gwałtowny, choć oczywiście na razie sprawa się przeciąga. Z drugiej strony też warto pamiętać, że to, co się dzieje w tej chwili z cenami ropy, choć oczywiście, no, to są wysokie stany, no bo jeszcze przed wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie mówiliśmy o $70 za baryłkę. Teraz to są gdzieś okolicy 90-100, zależy który dzień, które notowanie. Więc oczywiście sporo więcej. No ale jeżeli porównamy to choćby z zamieszaniem, które się zrobiło w 22 roku po napaści Rosji na Ukrainę, to tam było grube sto kilkadziesiąt dolarów za baryłkę. Więc oczywiście mam wrażenie, że rynek na to, co się dzieje teraz, reaguje trochę spokojniej niż jeszcze kilka lat temu. Może tutaj ratują sytuację stopniowo uwalniane rezerwy różne paliwowe, czy samej ropy, czy paliw. Przez różne światowe mocarstwa i oczywiście to stabilizuje sytuację. Trochę jest też tak, że my po kolejnym stadzie czarnych łabędzi na kolejne się jakby trochę uodparniamy. No bo proszę sobie wyobrazić, co myślelibyśmy o konflikcie tym właśnie na Bliskim Wschodzie, gdyby nie było pandemii napaści Rosji na Ukrainę, tak? No to byłoby coś, co po prostu by nas zwaliło z nóg i nie mielibyśmy siły się podnieść, a teraz tak patrzymy i tak, aha.
1: Zahartowani jesteśmy.
0: Trochę jesteśmy zahartowani i oczywiście to nie poprawia sytuacji, kiedy patrzymy na prawie 9 za ropę na pylonach, no ale jakoś tak chyba do niektórych rzeczy troszeczkę spokojniej podchodzimy niż niegdyś.
1: I jeszcze chciałem zapytać pana o jedną rzecz. Patrzę teraz na wykres ropy naftowej. Bardzo ciekawie ta formacja dzisiaj wygląda. Wystartowaliśmy około 4 rano z poziomu $97, mówimy o Brencie. Potem podeszliśmy niemal pod 100, bo to było $99,45. I teraz tak jakby się te notowania odbiły od sufitu. No, teraz mamy $98. Niewiele taniej, ale jednak. Czy pana zdaniem rzeczywiście ta bariera 100 dolarów jest jakąś taką magiczną barierą dla rynku, którą rynek boi się przekroczyć?
0: Trudno mi w tej chwili aż tak głęboko spekulować. Jasne. Może się okazać, że tam się pojawiły jakieś interwencje na rynku i być może jakieś rezerwy są uwalniane. Ktoś, kto dysponował kontraktami, jest je w stanie oddać, uwolnić, odsprzedać. No i może się okazać, że tam jest jakaś interwencja na tym. Czy ta magiczna bariera 100 dolarów działa? Ja bym nie przesadzał, no bo my w ostatnim czasie często ją przekraczaliśmy i nie było z tym jakiegoś szczególnego problemu.
1: I na koniec, czy wierzy pan w to, że niewidzialna ręka rynku, już tak króciutko, jest w stanie jednak uregulować ceny paliw za kilka miesięcy być może, bo przecież ta ropa już coraz mniej oddziałuje na gospodarkę, coraz mniej jest w gospodarce potrzebna. Na pewno mniej niż w latach 90.
0: Myślę, że nie, bo to jednak jest bardzo ważny nośnik energii i myślę, że bardzo powszechnie używany. Bardzo trudno nam jest od tego odejść. My owszem, być może będziemy takie procesy jakby rugowania ropy z rynku widzieli, ale to raczej są cały czas dziesiąte części procenta udziału, a nie z dnia na dzień 10% mniej niż do tej pory.
1: Pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Polskiego Radia 24. A teraz w magazynie Saldo. Przenosimy się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dzisiaj posiedzenie rządu i wystąpienie premiera Donalda Tuska.
2: Na początek kilka słów prawdy o tym, co działo się i dzieje wokół ustawy o kryptowalutach. Dzisiaj usłyszeliśmy, że z Pałacu Prezydenckiego, gdzie coraz wyraźniej widać panikę, wychodzi kolejna propozycja, która według słów ministra Boguckiego jest bliźniaczo podobna do tej poprzedniej prezydenckiej propozycji. Ja byłem bardzo powściągliwy i nie informowałem państwa jakoś szczegółowo o tym, co wyprawiali przedstawiciele PiS-u Konfederacji i Pałacu Prezydenckiego w czasie, kiedy przygotowywaliśmy ustawę, która została zawetowana przez prezydenta. I dzisiaj jest chyba najwyższy czas powiedzieć dokładnie, w jaki sposób zachowywano się, co robiono, żeby zablokować na każdym możliwym etapie regulację, która mogła uchronić Polaków, tych, którzy zainwestowali w kryptowaluty, od strat. Ustawę, która mogła dać państwu i służbom państwa kontrolę nad tym bardzo wrażliwym i ryzykownym rynkiem.

rynkiem, gdzie pełno od nadużyć, bardzo dwuznacznych sytuacji, aktywności mafii i obcych służb. Kiedy proponowaliśmy pierwszą ustawę, tą rządową, wpłynęły poprawki.

się na prawa i wolności konstytucyjne, próbowała wyrzucić ten artykuł, znaczy tak go zmienić, aby nie można było blokować, aby państwo nie mogło blokować stron internetowych, których aktywność narażała na straty obywateli polskich. Nie muszę nazwać tej strony internetowej, o którą tak naprawdę chodziło. Jeszcze raz podkreślam, także publicznie, pan Kral, lider przedsięwzięcia Zonda Krypto, domagał się tego typu rozstrzygnięcia, a zostało ono zgłoszone przez ministra Boguckiego. Kiedy w Sejmie to nie uzyskało większości z oczywistych względów, naszą intencją było raczej zaostrzenie wszystkich możliwych przepisów, aby Polacy nie byli narażeni na różne ryzyka i państwo, żeby nie było narażone na różne ryzyka związane z rynkiem kryptowalut. Kiedy odrzuciliśmy tę bulwersującą poprawkę, pojawił się inny argument, także sformułowany przez ministra Boguckiego, ministra prezydenckiego, ale również przez polityków Konfederacji i PiS-u. Otóż tę ustawę proponowali odrzucić, a następnie poparli weto prezydenta, ponieważ według nich była zbyt długa. Ponieważ w ich ocenie prezydenta, liderów PiS-u i Konfederacji wystarczyłaby ustawa o wiele krótsza. I że to jest powód, dla którego warto ją zablokować. Też tego publicznie nie mówiłem, licząc cały czas na przyzwoitość i zdrowy rozsądek tamtej strony. Nie chciałem wbrew pozorom zaogniać tego konfliktu. Dlatego też trzy razy proponowaliśmy, aby ta ustawa przeszła, a trzy razy się upierano z tamtej strony, żeby ją blokować. Ale dzisiaj to powiem. Argument, że nasza ustawa rządowa była za długa i dlatego warto ją było blokować, wygląda naprawdę w ten sposób. Projekt rządowy 106 stron i 168 artykułów. Projekt autoryzowany przez prezydenta Nawrockiego 108 stron i 170 artykułów. A więc argument o tym, że ustawa rządowa była za długa, był kolejną groteskową próbą zablokowania za wszelką cenę tych przepisów, które dawały szansę Polakom, państwu polskiemu, na skontrolowanie i nadzór nad takimi przedsięwzięciami jak Zonda Krypto. Ja chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że czas na tego typu groteskowe manewry się skończył. Ja rozumiem panikę, strach, jaki pojawił się w różnych miejscach, w tym w Pałacu Prezydenckim. Ale nie zgodzimy się na żadne polityczne inicjatywy, które nazywane są kompromisem, bo do tej pory prezydent Nawrocki, PiS i Konfederacja proponowały kompromis ze złem, z czystym złem. Niestety, co się miało stać, zgodnie z ich wyobrażeniami i interesami, to się stało. Kto miał zniknąć, zniknął. Komu umiano wypłacić pieniądze, wypłacono. Jaką ustawę trzeba było zablokować? Tak, taką zablokowano. Chcę powiedzieć, że machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma. I żadne kolejne pseudo inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie, skończyło się bezkarne chronienie interesów, w tym interesów brudnych, mafijnych, bandyckich. Także bez złudzeń, panowie politycy, my tę sprawę wyjaśnimy do końca i nie pozwolimy na żadne kompromisy w tej kwestii, ani zamydlanie tej sprawy. A teraz coś milszego. Bardzo się cieszę i chciałem pogratulować z całego serca polskim nauczycielom, polskim uczniom, rodzicom i także

0: pani minister, proszę przekazać to wszystkim, którzy pracują. Nie zawsze, spotyka się to z uznaniem. Wiemy, nasza praca jest, nie jest łatwa i podlega zawsze bardzo krytycznym ocenom, ale zawsze wtedy, kiedy mamy obiektywne takie miary, no to wtedy wraca uśmiech na nasze twarze, bo tu mamy naprawdę powód, żeby się uśmiechnąć. Polscy uczniowie są jednymi z najlepszych w Europie. I to w tych kluczowych przedmiotach. Z matematyki jesteśmy drudzy w Unii Europejskiej. W naukach przyrodniczych jesteśmy na trzecim miejscu w całej Unii Europejskiej. Rozumienie tekstu na trzecim miejscu w całej Unii Europejskiej. To są tylko przykłady, wiecie, na 27 państw. Jesteśmy w trójce liderów i o ile kiedyś w przeszłości nie dziwiło, że w matematyce Estonia jest liderem, jak wiecie, to państwo się zinformatyzowało błyskawicznie i bardzo dużo zainwestowało w matematykę. Jesteśmy na tym podium razem z Estonią, z Finlandią, z Irlandią, a więc tradycyjnie z tymi, którzy byli zawsze na czele. A Polska nie zawsze była na czele. Bardzo się cieszę, że dzisiaj polscy uczniowie są najlepszymi na kontynencie. To jest naprawdę powód do wielkiej satysfakcji. Tak szczerze powiedziawszy, i pewnie państwo mnie dobrze zrozumiecie, takie rzeczy jak tysiące urodzeń z in vitro, czy nadzieje naszych uczniów, że będą przygotowani do życia najlepiej w Europie, to są te zdarzenia, które cieszą mnie najbardziej. I jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy na to ciężko zapracowali. Dziękuję, to tyle na dzisiaj.
1: Tak mówił premier Donald Tusk, poruszając sprawę między innymi dotyczącą kryptowalut. W tym wszystkim pojawia się nazwisko szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego i to, co powiedział szef rządu a propos kryptowalut i afery upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Szerzej omówimy teraz z naszym gościem.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Na nasze zaproszenie przyjęła pani profesor Anna Siewierska, politolożka, Uniwersytet Rzeszowski. Pani profesor, dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu.
1: Premier Donald Tusk zabrał głos w sprawie kryptowalut i działań prezydenta Karola Nawrockiego. Mogliśmy usłyszeć, że widać panikę, gdy z kancelarii Nawrockiego wychodzi kolejna ustawa dotycząca kryptowalut. Tak stwierdził premier Donald Tusk. Czy rzeczywiście kolejne podejście Pałacu Prezydenckiego do rynku kryptowalut, do uregulowania tego rynku można odczytywać jako panikę?
3: No, to jest trochę bronienie własnej pozycji, a przede wszystkim zachowanie twarzy, dlatego że te trzy weta, one się wpisują jednak w szerszy kontekst związków, niestety nie do końca uczciwych, polskiej prawicy z rynkiem kryptowalut, a konkretnie z Zonda Krypto i panem Przemysławem Kralem. I tutaj lista tych nazwisk osób związanych z prawicą, czy to z Konfederacją, czy z Prawem i Sprawiedliwością, jest bardzo długa. I pan prezydent, biorąc udział w imprezach, które były finansowane przez Zonda Krypto, też i jednocześnie wetując trzykrotnie ustawę, która miała ten rynek uregulować, no niestety naraził się również na zarzuty, że jakoś tam z tym rynkiem jest związany. Problem polega na tym z tą ustawą zaproponowaną przez pana prezydenta, że właściwie ona niewiele zmienia w projekcie, który był przedstawiany przez rząd, więc no jest to takie bardziej zagranie wizerunkowe niż faktyczne.
1: To teraz kolejne informacje, które premier Donald Tusk przedstawił, a być może one mogą budzić niepokój w Pałacu Prezydenckim, bo tutaj szef rządu wyjaśnił, jak wyglądało też działanie zaplecza prezydenta, doradców prezydenta, gdy rząd przygotowywał pierwszą ustawę dotyczącą rynku kryptowalut i miała tam przyjść poprawka podpisana przez pana Zbigniewa Boguckiego, by nie blokować podejrzanych stron internetowych. Jak można to skomentować? To znaczy, czy to są informacje, które mogą świadczyć o tym, że nad szefem kancelarii prezydenta mogą zbierać się, nie wiem czy czarne, ale ciemne chmury przynajmniej?
3: No, to zachowanie bardzo nerwowe w sprawie Zonda Krypto pana Boguckiego, ono jest już zauważalne co najmniej od kilku tygodni. I może rzeczywiście się tak wydarzyć, że pan prezydent Nawrocki, żeby się odciąć od afery Zonda Krypto,

0: gdzie musiał pana Boguckiego poświęcić, bo no powiedziałbym, że pan Bogucki w sprawie kryptowalut i Zonda Krypto konkretnie jest no zadziwiająco nataktywny. Także ta dzisiejsza informacja dodatkowo stawia albo kancelarię prezydenta, albo samego pana Boguckiego w bardzo złym świetle.
1: A czy w takim razie, a propos tych informacji, które też przedstawia szef polskiego rządu, czy nie oczekiwalibyśmy jednak trochę więcej, trochę bardziej być może sprawdzonych informacji albo większej ilości faktów? No bo jednak cały czas o pewnych rzeczach spekulujemy, mimo naprawdę takich niepokojących podejrzeń.
0: Zakładam, że dostajemy tylko tyle informacji, ile możemy ze względu na dobro śledztwa, więc przypuszczam, że tutaj no, na pierwszym miejscu jednak jest postawione dobro śledztwa, bo tam przede wszystkim chodzi o to, żeby maksymalnie wiele osób, którzy utracili swoje pieniądze w aferze Zonda Krypto, mogło swoje pieniądze czy swoje aktywa odzyskać, więc najpierw dobro śledztwa, a później jednak komunikacja taka otwarta z dziennikarzami i wyborcami, bo no niestety najważniejsze jest tutaj, żeby dojść do prawdy.
1: A ta prawda może być bardzo obciążająca dla jednej strony sporu politycznego i mówię tutaj przede wszystkim o szeroko pojętej polskiej prawicy, no bo i Prawo i Sprawiedliwość, i zaplecze prezydenta Karola Nawrockiego, i politycy Konfederacji, no w jakiś sposób muszą odpierać te ataki dotyczące afery Zonda Krypto.
0: Tak, ona oczywiście jest bardzo obciążająca dla prawej strony sceny politycznej i to jest oczywiście też bardzo duża pokusa, żeby tą sprawę rozpatrywać trochę na płaszczyźnie takiej właśnie politycznej, ale to jest przede wszystkim sprawa kryminalna i to jest najistotniejsze, dlatego najpierw trzeba zabezpieczyć wszystkie ślady, najpierw trzeba wszystkich procedur prawnych i śledczych przestrzegać, a dopiero później komunikować. Natomiast nie ulega wątpliwości, że jest to sprawa, która bardzo obciąża prawicę i mimo, że prawica próbuje tutaj no, zrzucić tę odpowiedzialność na Donalda Tuska, no to nie jest takie proste, bo na przykład argument, że premier Tusk nie informował o tym, że służby mają jakieś podejrzenia w sprawie Zonda Krypto, no jest argumentem absolutnie nietrafionym, dlatego że jak sobie wyobrazimy alternatywną sytuację, wyobraźmy sobie premiera, który wychodzi i mówi, że jest jakaś firma, która i to mówi nazwę, konkretna firma, która podejrzanie się zachowuje i ta firma w wyniku właśnie słów pana premiera zaczyna tracić klientów i w rezultacie bankrutuje. No to wtedy zarzut byłby taki, że to pan premier doprowadził do bankructwa tej firmy, no, ostrzegając przed nią bez żadnej mocy prawnej, bo bez wsparcia ustawy potencjalnych klientów.
1: Usłyszałem też taki komentarz, że teraz każdej ze stron tego sporu politycznego jest na rękę, aby w nieskończoność w zasadzie przedłużać kwestię dotyczącą ustawy regulującej rynek kryptowalut, no bo każdej ze stron w jakiś sposób polityczny będzie to służyło, a kiedy coś nie pójdzie po myśli, no to będzie można winę złożyć na drugą stronę tego sporu. Czy pani by takie zdanie podzielała?
0: Mam nadzieję, że politycy nie są aż tak cyniczni, jednak będzie interes społeczny ważniejszy niż interes polityczny. I to mówię o politykach wszystkich opcji, bo oczywiście, że polityczne złoto można wyciągnąć z tego rodzaju afery. I tu myślę, że Konfederacja paradoksalnie może na tym sporze wygrać. Natomiast interes publiczny wymaga, żeby jednak jak najszybciej taka ustawa przeszła i żeby klienci rynku kryptowalut byli chronieni.
1: No tak, ale po tych słowach premiera Donalda Tuska chyba nie możemy się spodziewać, żeby rząd poparł tą kolejną ustawę, którą złożyła Kancelaria Prezydenta, prezydent Karol Nawrocki. To drugie podejście do uregulowania rynku kryptowalut ze strony Kancelarii Prezydenta. Prezydent też nie będzie zapewne przychylny do kolejnego projektu rządowego, bo taki czwarty ma również zostać przedłożony. No chyba bliżej tego porozumienia nie jesteśmy. No ale tutaj wracamy też do szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa.

0: Boguckiego. On określił ten nowy projekt jako próbę rozwiązania tego jałowego sporu. Zaznaczył, że jego fundamentem jest trzecia rządowa ustawa dotycząca regulacji rynku kryptoaktywów. No i mówię o tym, że mamy do czynienia z sytuacją, w której można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna, dosłownie minimalna dobra wola po stronie rządzących. To takie przerzucenie piłeczki.
1: Oczywiście i tak w większości spraw, w większości ustaw, które pan prezydent wetuje, robi dokładnie to samo, to znaczy przedstawia własną ustawę, która, czy własną propozycję, która jest analogiczna, a czasami wręcz identyczna, tyle że rozpisana na więcej stron. Tylko że pan prezydent zapomina, jaką ma rolę. I oczywiście no, można powiedzieć, że no dobrze, rząd mógłby w tej sprawie odpuścić i przyjąć prezydencki projekt, tylko że to jest stała metoda pana prezydenta i ona zmierza do tego, żeby pan prezydent przesuwał granice swoich prerogatyw, a jednak bardzo jasno konstytucja określa, kto w Polsce rządzi, kto przedstawia i przygotowuje ustawy, a kto no, pełni funkcje przewidziane dla głowy państwa. Więc myślę, że to jest kwestia nie tylko pewnej złośliwości politycznej pana prezydenta, ale też świadomego próbowania, świadomego przesuwania granicy i zwiększania swoich prerogatyw, a na to rząd się po prostu zgodzić nie może.
0: No to wygląda jak jasno określony polityczny plan i polityczna strategia. Pytanie, czy ona w przypadku prezydenta Karola Nawrockiego się sprawdza, jeżeli chodzi o takie poparcie wśród społeczeństwa?
1: No, pan prezydent wciąż ma wysokie poparcie i jak widać no Polacy chyba wciąż akceptują taki styl rządzenia. Trudno powiedzieć, jak to się będzie kształtowało w kolejnych miesiącach, kiedy kampania wyborcza wkroczy faktycznie na bardzo wysoki już poziom emocji, a pan prezydent zdaje się, że powoli wykorzystuje limit takiej cierpliwości też społecznej, bo jednak kolejne ustawy, które wetuje, no, stawiają go w coraz gorszym świetle, zwłaszcza, że to często są ustawy po prostu bardzo istotne dla społeczeństwa.
0: W takim razie, jeżeli chodzi o całą aferę dotyczącą zonda krypto, teraz nazwisko, które zostało przez premiera Donalda Tuska wymienione, czyli szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego, czy to może być duże wizerunkowe obciążenie dla prezydenta?
1: Myślę, że tak, dlatego że mamy konkret i to taki konkret, który jest bardzo łatwy do wytłumaczenia, bo bardzo często problemem w tych różnego rodzaju aferach, które się rozgrywają na połączeniu, na tym styku gospodarki i polityki, jest to, że trudno nam, zwykłym odbiorcom, je zrozumieć, co tam się dokładnie wydarzyło. Samo zrozumienie kryptoaktywów jest dla wielu Polaków bardzo trudne. Natomiast tutaj mamy bardzo konkretną sytuację, tak, że jest jakaś strona internetowa, która przekazuje fałszywe informacje. W domyśle jest to strona zonda krypto. A wysoko postawiony minister w kancelarii prezydenta RP blokuje, czy wręcz walczy o to, żeby ta strona nie została zablokowana. Tutaj trudno zauważyć jakikolwiek interes społeczny, natomiast bardzo łatwo można zauważyć interes tej konkretnej firmy. Także dla pana Boguckiego jest to trudna sytuacja, ponieważ jest łatwa do zrozumienia przez wszystkich Polaków.
0: To kolejne informacje przedstawiane. Ponownie to nazwisko wraca przez szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego. On podkreślił dzisiaj, że to od współpracy i odpowiedzi Sejmu na pytania prezydenckiej kancelarii zależy, kiedy prezydent Karol Nawrocki zdecyduje w sprawie ślubowania Macieja Berka, wybranego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jak podkreśla Bogucki, to nie jest zła wola prezydenta. Prezydent jest strażnikiem konstytucji i nie może być tak, żeby ostatecznie do orzekania w najważniejszych ustrojowych sprawach państwa w Trybunale Konstytucyjnym została dopuszczona osoba, która być może, wiele na to wskazuje, w ogóle nie spełnia warunków formalnych, wyjściowych, podstawowych do tego, żeby być procedowana przez Sejm i głosowana przez Wysoką Izbę, tak powiedział Bogucki podczas dzisiejszej konferencji prasowej. To chyba pozytywnego rozstrzygnięcia dla Macieja Berka a propos tego przyjęcia ślubowania przez prezydenta spodziewa

0: się nie należy.
1: Myślę, że od początku nie należało się spodziewać. Pan prezydent no, od początku przyjął pewną strategię przeszkadzania rządowi, więc jak sądzę, premier Donald Tusk ma tutaj jakiś plan B. Ja powiedziałbym, że tu akurat zaskoczenia nie ma, natomiast same sondaże pokazują, że społeczeństwo jest podzielone w tej kwestii praktycznie porówno, że żyjemy tak naprawdę w dwóch równoległych światach i niezależnie od tego, czy dobrze rozumiemy, czym jest Trybunał, czy nie, to część polskiego społeczeństwa ma bardzo wyraźnie pozytywną opinię na temat powołania pana Berka, a druga część negatywną.
0: A z czego to według pani profesor wynika? Czy to zależy od tego, jakie mamy upodobania polityczne, w którym kierunku politycznym patrzymy, do którego ugrupowania jest nam bliżej? Czy daliśmy się politykom po prostu tak mocno zmanipulować?
1: No, z obu rzeczy powiedziałbym, że politykom wszystkich opcji bardzo zależy na tym, żebyśmy byli tak bardzo spolaryzowanym społeczeństwem, bo ta infrastruktura komunikacyjna, to życie w tych bańkach informacyjnych sprawia, że tak naprawdę nie ma znaczenia prawda, nie ma znaczenia racjonalny przekaz, prawo. Znaczenie ma to, po której jesteśmy stronie, jaki przekaz do nas dociera. I w zasadzie przypuszczam, że bardzo wielu Polaków nie zadaje sobie pytania, na ile ta kandydatura jest właściwa lub niewłaściwa, tylko no, spora część Polaków jest na tak lub na nie, tylko ze względu na to, że ta kandydatura reprezentuje konkretną opcję polityczną.
0: Kolejny temat przed nami, ale związany z problemami dotyczącymi Prawa i Sprawiedliwości. Przede wszystkim 20 godzin wyjaśnień w sprawie pracy w Lasach Państwowych i co najmniej drugie tyle o konkursach z Funduszu Sprawiedliwości. Poseł Dariusz Matecki stanął przed sądem. W Szczecinie toczy się proces polityka w sprawie m.in. przywłaszczenia 16,5 miliona złotych z Funduszu Sprawiedliwości i fikcyjnego, zdaniem prokuratury, zatrudnienia posła Prawa i Sprawiedliwości w Lasach Państwowych. Matecki nie przyznaje się do winy, zapowiada składanie bardzo szczegółowych wyjaśnień w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.
2: Sądzę, że to może być wiele dni. Proszę pamiętać, że ja mam zarzuty, że ukradłem 17 milionów złotych. Więc cała kwota na trzy różne dotacje, na projekty, które trwały przez 3 lata, które były realizowane krok po kroku, wszystkie. Tam nie ma czegoś, za co poszły pieniądze i nie zostało zrealizowane. Będę omawiać krok po kroku. Pokazywać każdą konferencję, wszystkie artykuły, które były opublikowane w tej sprawie. Będę pokazywać zasięgi. Z całą pewnością wiele dni tutaj jeszcze mnie czeka zeznań.
0: Wiele dni zeznań, tak mówi poseł Dariusz Matecki, a można by było się zastanowić, czy taka skrupulatność rzeczywiście jest uzasadniona, bo tak jak poseł podkreślał, mowa tutaj jest o tych prawie 17 milionach złotych, które miał przywłaszczyć polityk według tych podejrzeń, które tutaj są. Z drugiej strony można w pewien sposób też w tej opinii odczytywać pewną taką złośliwość albo chęć robienia pod górkę śledczym, jak pani sądzi?
1: No, zdecydowanie to jest strategia nie tylko przyjęta przez pana Mateckiego, choć przez pana Mateckiego bardzo wyraźnie wyartykułowana, celowo, złośliwie. Generalnie bardzo wielu polityków i ludzi związanych z prawicą i przekrętami tych 8 lat Zjednoczonej Prawicy wydłuża maksymalnie procesy, w których są stroną, licząc na to, że za rok zmieni się władza, że trafią na przychylnych prokuratorów, że sprawy zostaną umorzone. I to nie tylko w sprawie Mateckiego widać. Natomiast Dariusz Matecki ma w sobie bardzo dużo tupetu i właściwie między wierszami powiedział to wprost, że on będzie to utrudniał maksymalnie. To znaczy będzie rozbijał to na tak szczegółowe wątki, żeby ta sprawa trwała latami, aż w domyśle do czasu, kiedy ktoś to umorzy.
0: Być może w nieskończoność i tutaj cudzysłów i tak trochę pół żartem, pół serio, bo poseł Dariusz Matecki chce też, żeby świadkami w jego sprawie byli Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski, czyli z jednej strony były szef Ministerstwa Sprawiedliwości, z drugiej wiceszef tego ministerstwa.
1: No, można tylko jeszcze raz powiedzieć, złośliwość i tupet pana Mateckiego nie mają granic, ale jest to w pewnym sensie też dobry...

0: Dobra strategia obrony, bo skoro powołuje się na świadków ludzi, którzy z oczywistych względów zeznawać nie mogą, no to dodatkowo jakoś utrudnia się cały proces.
1: Biorąc pod uwagę, czy to pana Mateckiego, czy wymienionych Zbigniewa Ziobro, Marcina Romanowskiego, jak idą dzisiaj obecnie rządzącej koalicji rozliczenia, które były zapowiadane rządów Zjednoczonej Prawicy?
0: Powoli, ale ciągle wszyscy mają chyba wyborcy Koalicji Obywatelskiej nadzieję, że jednak w dobrym kierunku, zwłaszcza od kiedy ministrem jest pan Waldemar Żurek. Co prawda widać, że takim hamulcowym jest pan prokurator Korneluk, ale zdecydowanie też te ostatnie miesiące pokazały, że zwiększa się skuteczność tych spraw, że dowiadujemy się o coraz większej ilości prowadzonych śledztw. Myślę, że na wyniki tych śledztw, a zwłaszcza procesów, trzeba będzie poczekać, bo polskie sądownictwo nie słynie z dużej szybkości, ale najważniejsze jest to, żebyśmy mieli poczucie, że to się toczy, że to nie jest zamiatane pod dywan. I myślę, że takie poczucie w ostatnich miesiącach się faktycznie pojawiło.
1: Konfederacja w naszej rozmowie się pojawiała wielokrotnie, ale teraz dotknijmy Konfederacji w kontekście Krakowa, bo tam dość ciekawe informacje przyszły wczoraj wieczorem. Bartosz Bocheńczak, który miał zostać kandydatem Konfederacji na prezydenta Krakowa, powiadomił właśnie wczoraj, że jego kandydatura na prezydenta Krakowa nie została zarejestrowana. Zabrakło ważnych podpisów. Nie będę snuł teorii spiskowych, szukał winnych ani przerzucał odpowiedzialności na kogokolwiek. Uważałem, że złożenie niemal 5000 podpisów zapewni nam wystarczający margines bezpieczeństwa. Jak się okazało, pomyliłem się. Tak pisze sam zainteresowany. Spora porażka Konfederacji, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie w Krakowie?
0: To jest przede wszystkim bardzo duża skaza wizerunkowa, bo kandydat Konfederacji i tak nie miał szans na zostanie prezydentem Krakowa, ale wizerunkowo to jest katastrofa, bo pokazuje właśnie coś, co faktycznie dość od dłuższego czasu przylgnęło do Konfederacji, że to jest partia głośna, to jest partia, która potrafi w mediach społecznościowych faktycznie przyciągać do siebie ludzi. Natomiast to jest też partia niepoważna, która w wielu miejscach, gdzie naprawdę trzeba pracować, kompromituje się. I to posłowie Konfederacji słyną z tego, że najrzadziej pojawiają się na sali sejmowej. Niespecjalnie są zainteresowani pracą, bardziej mediami. No i to samo można teraz powiedzieć o strukturach krakowskich, które też ich aktywność w mediach społecznościowych zupełnie się nie przełożyła na taką rzetelną pracę na ulicach Krakowa i na zbieranie podpisów w taki sposób, żeby one były prawidłowo, to znaczy z prawidłowymi PESEL-ami i tak dalej. Więc no, wizerunkowo absolutnie wtopa pokazująca, że jest to partia, która organizacyjnie jednak no, nie jest jeszcze przygotowana do tego, żeby jakąkolwiek władzę sprawować.
1: Czyli to wtopa taka ogólnokrajowa, a nie tylko lokalna, no bo też Sławomir Mentzen, jeden z liderów tego ugrupowania, przekazał, że w związku z tym odwołuje pana Bocheńczaka z funkcji prezesa Okręgu Krakowskiego.
0: No, zdecydowanie jest to wtopa i taka porażka wizerunkowa na arenie ogólnopolskiej, zwłaszcza, że ojciec chrzestny, można powiedzieć, całej Konfederacji, czyli pan Janusz Korwin-Mikke, zdaje się, że też wypowiedział się dość krytycznie i satyrycznie jednocześnie na ten temat. Także to się rozeszło bardzo szeroko co jest najbardziej niebezpieczne dla Konfederacji, to się rozeszło także w ich bańce. To nie jest ten rodzaj porażki, która pozostaje niewidzialna dla wyborców Konfederacji, bo oni bardzo podbijali tą piłeczkę wyborów krakowskich. Ona była w mediach społecznościowych nie tylko polityków Konfederacji z Krakowa, ale generalnie rozgrywana była na arenie ogólnopolskiej. Wobec tego i ta porażka wizerunkowa i ta kompromitacja, powiedziałabym wprost, też jest ogólnopolska.
1: pani profesor, ja wiem, że to czysta spekulacja, ale zapytam, czy to, co wydarzyło się w Krakowie, może nam dać również pewien przyczynek do myślenia o tym, jak mogą potoczyć się wybory parlamentarne. No bo sama Konfederacja w poszczególnych sondażach ma około tych 13-12% poparcia.

0: A czy może się okazać, kiedy przyjdzie już do głosowania w urnach wyborczych, że to poparcie jednak drastycznie spadnie?
1: O ile w poprzednich wyborach Konfederacja była niedoszacowana, o tyle w tych wyborach myślę, że może być przeszacowana. Chociażby z tego względu, że Konfederacja Grzegorza Brauna, oczywiście głosuje się na listę, to wszystko jest oczywiste, natomiast jednak na tych listach pojawiają się konkretne nazwiska i tutaj stworzenie tych list może być problemem, bo wśród chociażby współpracowników Grzegorza Brauna no jest wiele osób, których nazwiska są po prostu kompromitujące dla całej partii. Także chociażby z tego względu no przejście już z tej fazy czysto kampanijnej do fazy, w której musimy przedstawić prawdziwe, rzetelne nazwiska uczciwych, nieskompromitowanych, poważnych ludzi, no to już jest jeszcze do tego daleka droga.
0: A czy Prawo i Sprawiedliwość z tych informacji może się cieszyć a propos Krakowa i Konfederacji?
1: Tak, bo to pokazuje jedną rzecz, że Prawo i Sprawiedliwość ma przede wszystkim trochę mocniejsze, nawet nie trochę, tylko dużo mocniejsze struktury, także struktury terenowe, a to jest jednak przy wyborach, bo przy sondażach wyborczych to nie ma znaczenia. Natomiast przy samych wyborach to ma znaczenie, przy pracy w kampanii wyborczej to ma znaczenie. Te ostatnie 3 miesiące przed wyborami to ma znaczenie, czy mamy silne struktury terenowe. PiS ma je zdecydowanie mocniejsze niż Konfederacja.
0: Pani profesor Anna Siewierska, politolożka Uniwersytet Rzeszowski, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę i komentarz w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję Państwu.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
10: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
8: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Minęła 13.

0: 30 Aleksandra Kozera. Zapraszam. Czy prezydencki minister Zbigniew Bogucki jest zamieszany w aferę Zonda Krypto? Premier mówi o poprawkach do rządowego projektu regulującego rynek kryptoaktywów, które wniósł właśnie Bogucki, a które mogły być niebezpieczne dla Polaków.
1: Poprawka, która powołując się na prawa i wolności konstytucyjne, próbowała wyrzucić ten de facto ten artykuł. Znaczy tak go zmienić, aby państwo nie mogło blokować stron internetowych, których aktywność narażała na straty obywateli polskich.
0: Dziś prezydent skierował do Sejmu nowy projekt ustawy o kryptoaktywach. Jak mówił Zbigniew Bogucki, został on uzupełniony o ostrzeganie obywateli przed inwestowaniem pieniędzy w kryptowaluty. 20 godzin wyjaśnień w sprawie pracy w Lasach Państwowych i co najmniej drugie tyle o konkursach z Funduszu Sprawiedliwości. Dariusz Matecki stanął przed sądem. W Szczecinie toczy się proces polityka w sprawie przywłaszczenia 16,5 miliona złotych z Funduszu Sprawiedliwości, a także fikcyjnego zdaniem prokuratury zatrudnienia posła PiS-u w Lasach Państwowych. Matecki nie przyznaje się do winy, zapowiada składanie bardzo szczegółowych wyjaśnień.
2: Sądzę, że to może być wiele dni. Proszę pamiętać, że ja mam zarzuty, że ukradłem 17 milionów złotych, więc cała kwota na trzy różne dotacje, na projekty, które trwały przez 3 lata, które były realizowane krok po kroku, wszystkie, tam nie ma czegoś, za co poszły pieniądze i nie zostało zrealizowane. Będę omawiać krok po kroku.
0: Matecki chce, by świadkami w jego sprawie byli Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski. Obaj mają postawione zarzuty związane z ustawianiem konkursów z Funduszu Sprawiedliwości i ukrywają się za granicą. Test syren alarmowych w Warszawie przesunięty. Miał rozpocząć się dziś, ale przełożono go na czwartek. Krótkie sygnały dźwiękowe i komunikaty głosowe będzie można usłyszeć w Śródmieściu, na Pradze Południe, Mokotowie, Ochocie i Żoliborzu. Służby apelują o spokój, chcą jedynie skontrolować sprawność systemu. Emitowane sygnały nie będą oznaczały realnego zagrożenia. Dziś Światowy Dzień Mukowiscydozy ma zwiększyć świadomość na temat tej choroby. Mukowiscydoza to podstępna choroba genetyczna, która uszkadza płuca, przewód pokarmowy i inne narządy. Ale dzięki postępowi medycyny chorzy żyją lepiej i dłużej, mówi dr Marta Frejowska-Reniecka z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu.
3: Otrzymaliśmy możliwość wdrożenia leczenia przyczynowego i jednocześnie zmniejszenia objawów u tych pacjentów, a choroba sama stała się chorobą przewlekłą i w miarę tolerowaną przez pacjentów. Taka osoba dobrze prowadzona teraz może normalnie funkcjonować w społeczeństwie, nawet być aktywną zawodowo.
0: W Polsce na mukowiscydozę cierpi około 2,5 tysiąca osób.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Jest 13:33.
6: Komentarz.
5: Razem z nami Bartosz Wieliński, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. Panie redaktorze, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Andrzej Poczobut miał przekroczyć dzisiaj granicę w Bobrownikach, polską granicę w kierunku Białorusi. Czy te informacje może pan redaktor potwierdzić?
7: Tak, rozmawiałem z Andrzejem półtorej godziny temu, powiedział, właśnie przejechał przez granicę, wszystko jest w porządku i pożyczyliśmy się i czekam za tydzień, że dostanę telefon od niego, że już jest w Polsce i że zakończył swoją wycieczkę w różne strony.
5: Mówi pan wycieczka do Białorusi ze strony Andrzeja Poczobuta, czyli to nie będzie powrót na stałe do Białorusi,
7: nie,
5: tylko krótkotrwały wyjazd?
7: Nie. To jest tylko tygodniowy wyjazd. Mhm. Andrzej musi wrócić, ponieważ ma planowany wyjazd do Stanów Zjednoczonych pod koniec września. Ma już amerykańską wizę zresztą w paszporcie. Ma zaplanowane spotkania z amerykańskimi politykami, dyplomatami, z Polonią Polską w Stanach Zjednoczonych, także w Kanadzie, więc to absolutnie nie jest powrót do Białorusi, to jest po prostu taka sentymentalna jego podróż do rodzinnego miasta, by spotkać się z rodziną, ze starym ojcem, czy starym, przepraszam, złe słowo, no, ojcem w poważnym wieku, tak to może powiem, który nie mógł do niego do Polski przyjechać ze względu na swój stan zdrowia. No Andrzej też chce się rozeznać w sytuacji w Związku Polaków na Białorusi, też na własną bezpośrednio chce dowiedzieć się, co tam się dzieje, jakie są potrzeby, jakie są możliwości. No, no ale jednak traktuje to jako taką podróż sentymentalną. Zresztą władze białoruskie mu obiecały możliwość powrotu do kraju, kiedy wypuściły go z łagru i wysłały go właśnie w tej wymianie więźniów 20 stycznia.

0: 8 kwietnia i no, pierwsze pytanie Andrzeja po przekroczeniu granicy, jakie mi zadał, jakie zadał potem premierowi Tuskowi, brzmiało, czy będę mógł wrócić. No, dzisiaj to pytanie uzyskało taką konkretną odpowiedź.
1: Mówi pan o tym, że za tydzień mniej więcej możemy się spodziewać powrotu Andrzeja Poczobuta. Czy wiemy? No pewnie nie, ale jak na ten powrót zareagują białoruskie władze?
0: No, na pewno nie jest to dla nich żadna niespodzianka. Ta wizyta była przygotowywana, omawiana, myślę, że na bardzo wysokich szczeblach, nie tylko politycznych, ale też no, jeśli chodzi o służby bezpieczeństwa, jeśli chodzi o dyplomację. Więc no, nie powinni być tym w żaden sposób zdziwieni. Sami Andrzejowi to obiecali i no, należy dotrzymywać słowa. Andrzej jest rozsądnym człowiekiem. Ja nie wyobrażam sobie, żeby zrobił cokolwiek, co mogłoby sprowokować ich.
1: Czy się słyszymy, panie redaktorze?
0: Tak, tak, ja jestem,
1: tak,
0: jestem ciągle.
1: Dobrze, bo myślałem, że coś nam przerwało na moment, nie. Ale a propos tego dotrzymywania słowa, na ile można być pewnym, że Białoruś słowa dotrzyma?
0: Nie można być w ogóle pewnym. Znaczy, to nie jest kraj, którym można w jakikolwiek sposób ufać, tylko że Białoruś jest teraz, zresztą Andrzej to mówi w ostatnim wywiadzie, jaki mamy teraz na stronie, którego mi wczoraj udzielał, że no, zakłada, że Białoruś chce ocieplić swoje relacje z Zachodem, że no, liczy na to, że wojna w Ukrainie będzie już zmierzać ku jakiemuś końcowi, że będzie można normalizować relacje z Unią Europejską, także z Polską. Aresztowanie go, no, torpedowałoby to, co do tej pory Białorusinom się udało zrobić, także poprawę relacji z Stanami Zjednoczonymi. No Andrzej wyszedł w ramach tego cyklu wymian. No w jego konkretnym przypadku to inaczej trochę wyglądało niż wcześniej, ale no rola Ameryki tam także była i także amerykańska dyplomacja w to się angażowała, więc no, no byłby to także policzek dla Amerykanów. Ja nie jestem przekonany, że Łukaszenka w tej chwili chciałby iść na coś takiego, a poza tym no, z drugiej strony no, sytuacja jest nieprzewidywalna. Zawsze coś się może wywrócić. No, mówimy o prowokacjach jakichś między Rosją a NATO. Nawet mówi się o wojnie. No, ja nie jestem szczęśliwy z tego powodu, że Andrzej pojechał. Natomiast ja go rozumiem i próbuję też go wytłumaczyć, że to nie jest taka podróż jak Aleksieja Nawalnego do Rosji. To ma trochę zupełnie inny charakter, więc no, no zobaczymy. Wieczorem będziemy wiedzieć coś więcej, jak mu się udała wizyta w jego rodzinnej miejscowości, tam gdzie przyszedł na świat, jak to jest w Grodnie. No, no,
1: pozostaje
0: musi
1: nam
0: kupić
1: trzymać
0: sobie
1: kciuki.
0: Telefon. Tak, no, Andrzej musi kupić sobie telefon jeszcze w białoruską kartę SIM, żeby móc tam jakoś bezroamingowo się porozumiewać z nami. No i czekamy. Trzymamy kciuki i modlimy się, żeby było dobrze.
1: Z jednej strony mówimy tutaj o głównie celu takim prywatnym, tak jak pan mówił, sentymentalnym tej podróży Andrzeja Poczobuta na Białoruś. Z drugiej strony no też kwestie ważne dla Polonii zgromadzonej na Białorusi, dla Związku Polaków na Białorusi. Jak ważną postacią dla tego Związku Polaków na Białorusi jest Andrzej Poczobut?
0: No, Andrzej jest jednym z przywódców mniejszości polskiej w Białorusi, symbolem, człowiekiem, który jest takim wyrzutem sumienia dla Polaków mieszkających w Polsce, bo my o tych polskich, czy o Polakach żyjących na Grodzieńszczyźnie zapomnieliśmy. Oni, i to w sensie takim społecznym i oczywiście politycznym, no to nie są ludzie, którzy mają polskie paszporty, nie głosują w wyborach, do nich politycy nie jeżdżą, zresztą no, trudno się na Białoruś jeździć, nie agitują wśród nich. Żyją w sumie po drugiej stronie granicy polsko-białoruskiej, kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów od Białegostoku. To jest wielka społeczność, co najmniej 300 tysięcy ludzi, pewno jeszcze więcej, z dużymi potrzebami. I Andrzej wykorzystał te parę miesięcy, jakie tutaj miał, do tego, żeby o nich przypomnieć, żeby usprawnić współpracę, usprawnić wymianę, czy przyjazdy po prostu młodych ludzi, dzieci z mniejszości polskiej w Białorusi właśnie do Polski, żeby uczyli się tego języka, żeby poznawali kulturę. No, tych kontaktów bardzo, bardzo brakuje. One zamierały z powodów oczywiście politycznych, a no, dzięki Andrzejowi to zaczęło wszystko znowu się odpowiednio szybko kręcić, więc Andrzej jest szalenie istotną postacią, ale Andrzej też wie, w jakim kraju ta działalność się odbywa. Mówi wielokrotnie, że Białoruś jest 5 minut od totalitaryzmu i w tych 5 minutach jest właśnie działalność Związku Polaków na Białorusi i no, będzie działał adekwatnie do sytuacji, więc ja wierzę, że no, będzie rozsądny. To jest bardzo mądry człowiek, bardzo doświadczony i no, no, nie spodziewam się żadnych jakichś niemądrych kroków z jego strony.

0: wszystko będzie, myślę, w porządku.
1: To poniekąd pytanie retoryczne, ale je zadam. Jak trudna według pana jest ta misja Andrzeja Poczobuta?
0: No, to jest trochę jak skok na bungee. Albo skok do nagłówkę z dużej wysokości. No, generalnie wszystko się powinno udać, ale zawsze jest jakiś element nieprzewidywalny. I tego właśnie nieprzewidywalnego się najbardziej się boimy. Czyjejś nadgorliwości, jakiegoś błędu, jakichś no, niespodziewanych właśnie wydarzeń. No, ale z drugiej strony myślę sobie, że no, gdyby mieli go jeszcze raz zamykać, no to by go raczej nie zwalniali. No po co sobie robić po prostu problemy? Więc nie, myślę, że za tydzień Andrzej będzie z nami i będziemy żartować z tego.
1: Tak jak mówiłem, trzymajmy za to kciuki. Czy Andrzej Poczobut sam udał się na Białoruś? Jak to wygląda?
0: Jechał z córką, która mieszka w Białymstoku, która kursuje między Grodnem a Białymstokiem, jest lekarką i dojechali po prostu razem. No teraz jadą do Grodna.
1: Bezpośrednio po uwolnieniu Andrzej Poczobut mówił też, że przed powrotem chce mieć pewność, że jego stan zdrowia jest dobry. Jak ten stan zdrowia, nie chcę wdawać się w szczegóły oczywiście, ale wygląda w tym momencie, jeżeli chodzi o kondycję fizyczną, psychiczną Andrzeja Poczobuta?
0: Wczoraj spędziliśmy sobą trochę czasu, przedwczoraj byliśmy w Sopocie. No, fenomenalny jest jego stan zdrowia. Czyli pamiętam niezwykle chudego człowieka, wychudzonego po przejściu właśnie na polską stronę zaraz. No tak chwilkę byłem w gabinecie wtedy lekarskim, w którym poddawano go pierwszym badaniom. No i widziałem, jak ściąga koszulkę. No, zobaczyłem człowieka, którego wypuszczono. Tak wygląda to, jakby był po prostu więźniem wypuszczonym z obozu koncentracyjnego podczas wojny. Tak strasznie wychudzonym, ale no, ku zdziwieniu lekarzy, którzy naprawdę starali się znaleźć cokolwiek u Andrzeja Poczobuta, żeby go no, przytrzymać w Polsce jeszcze na dłużej. No, niczego się nie udało znaleźć. Na całe szczęście Andrzej po prostu miał... No, mówi o tym w ten sposób, że te choroby, jakie miał przed wyjściem do więzienia, no to pozostały, ale nie jest nic gorzej, więc szybko wrócił do zdrowia, szybko odzyskał taką w miarę przyzwoitą wagę. Silny był, jak robił 140 pompek w celi, żeby nie zamarznąć po prostu w celi. Jasność umysłu również pozostała. Pisze książkę, która się ukaże, no, mam nadzieję, na początku przyszłego roku. Jest już też zaawansowany, więc no, tutaj jest wszystko w porządku. No byle tylko nie został na dłużej u sąsiadów.
1: Za to trzymajmy kciuki, za ten bezpieczny powrót. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę i te informacje, które pan przekazał w Polskim Radiu 24. Bartosz Wieliński, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję.
1: Komentarz. A teraz zmieniamy temat w Polskim Radiu 24. Przyjrzymy się temu, jak wyglądają i jak mogą wyglądać ceny paliw na stacjach benzynowych, ale również, co ważne myślę dla naszych portfeli, ceny gazu tuż przed zimą. Jak to wszystko może się układać? Razem z nami dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw ePetrol. Dzień dobry.
2: Witam, dzień dobry.
1: Panie doktorze, no takie mało pozytywne informacje przychodzą ze światowego rynku ropy naftowej, że te ceny ropy naftowej na świecie rosną, ceny ropy Brent coraz bliżej $100 za baryłkę. Czy kierowca powinien spodziewać się wzrostu ceny przy dystrybutorze za każdym razem, gdy ropa na świecie drożeje, czy jak możemy to interpretować?
2: To, co się dzieje w ostatnich dniach, jest bardzo ściśle skorelowane z tym, co się dzieje przede wszystkim na Bliskim Wschodzie, jak ten konflikt na Bliskim Wschodzie odbija się na rynkach ropy i później paliw gotowych. I z tego powodu niestety kierowcy mogą oczekiwać kolejnych zmian zwyżkowych, ponieważ te wszystkie wydarzenia na Bliskim Wschodzie bardzo mocno napędzają niepewność, niepokój o to, czy normalny rytm wydobycia, dostaw ropy naftowej do większości krajów świata będzie zachowany, czy jednak będą tu jakieś problemy. I to wszystko razem, co się dzieje wokół cieśniny Ormus, Bliskiego Wschodu, Półwyspu Arabskiego, to wszystko powoduje tą drożyznę, którą widzimy na stacjach i niestety w najbliższym czasie rokowania na niższe ceny no, nie są właściwie możliwe. Jeśli chodzi o zwyżki, tutaj perspektywa jest bardziej dużo prawdopodobna i to będą zwyżki bardzo, bardzo znaczące najprawdopodobniej.
1: No program ceny paliw niżej jest za nami. Ten program, który miał trochę ulżyć polskim kierowcom i naszym portfelom przy tankowaniu na stacjach benzynowych. To była druga odsłona tego programu. Na razie raczej nie mamy co się spodziewać powrotu do tej obniżki, no ale ten program, ta druga odsłona polegała przede wszystkim na obniżeniu VAT-u z 23 bodajże do 8%, jeżeli chodzi o

0: o właśnie ceny paliw. Z czego właściwie składa się taka cena litra paliwa na stacji i której elementy mają dziś w kontekście Bliskiego Wschodu największe znaczenie?
1: Jeśli chodzi o te elementy stałe, które są niezależne jakby od sytuacji globalnej, no to jest to ponad połowa ceny zarówno oleju napędowego, jak i benzyny. I to są oczywiście podatki te nasze stałe, krajowe, aczkolwiek one tak nie do końca są wyłącznie krajowe, ponieważ minimalne wartości tego opodatkowania przesądzają ustalenia Unii Europejskiej dla wszystkich krajów członkowskich. Tutaj wchodzi akcyza, tutaj wchodzi opłata paliwowa, tutaj wchodzi podatek VAT. Natomiast pozostałą częścią ceny są no, takie naturalne komponenty związane właśnie z fizycznym samym paliwem, a także z marżami operatorów stacyjnych i to tworzy całą tą stawkę, jaką mamy w litrze paliwa. Natomiast zdecydowaną większość, a przynajmniej połowę w ostatnich latach zazwyczaj stanowiły podatki, więc tylko tak naprawdę ta połówka jest uzależniona od tej globalnej gry podażowo-popytowej, ale no, z całą pewnością to, co się dzieje w ostatnim czasie, powoduje, że te ceny rosną i niestety obawiam się, że rosnąć będą.
0: Czy przy obecnych notowaniach ropy w takim razie możemy jeszcze mówić o jakimś, nie wiem, względnie stabilnych cenach paliw? Czy jesteśmy już na początku kolejnej fali podwyżek, a co będzie dalej, też trudno przewidzieć?
1: Myślę, że kolejna fala podwyżek niestety już się dokonuje na naszych oczach. To nawet nie tyle samej ropy podwyżki, ale też notowań paliw gotowych na giełdach, bo to w oparciu o te notowania diesla czy benzyn realizuje się cenniki hurtowe u nas na krajowym rynku. I tutaj no niestety do optymizmu powodów na razie nie mamy. Te ceny będą rosnąć i rosną już i będą rosnąć w kolejnych dniach.
0: A jak dużo dla cen paliw może zmienić sytuacja w cieśninie Ormus? To znaczy na przykład, gdyby ona się ustabilizowała, uspokoiła, w ogóle ta sytuacja na Bliskim Wschodzie, gdyby nie była tak nieprzewidywalna, to czy moglibyśmy się spodziewać szybkiego spadku cen paliw na stacjach benzynowych, czy o takim szybkim spadku mowy być nie może?
1: Moglibyśmy, myślę, spodziewać się może nie tyle szybkiego i drastycznego spadku cen paliw, ale na pewno rozpoczęcia tej fali spadkowej, gdyby doszło do zamrożenia konfliktu, do zatrzymania działań bojowych i przede wszystkim do przywrócenia normalnej drożności cieśniny Ormus, bo pamiętajmy, że to było miejsce przed konfliktem, przez które przechodziło nawet 20% tych morskich globalnych dostaw surowca. Więc jeżeli tutaj nastąpiłoby w jakiś sposób uspokojenie, które spowodowałoby swobodny ten ruch, no to myślę, że ceny na pewno część tej premii ryzyka by oddały, wrócilibyśmy do niższych poziomów. Goldman Sachs sugeruje, że to mogłyby być poziomy w rejonie 80 dolarów za baryłkę. Myślę, że to no, na pewno nastąpiłoby szybko w takim pierwszym impulsie, natomiast później powracanie do normalnej struktury wydobycia i eksportu, no to jednak jest kwestia paru miesięcy, ale myślę, że na pewno byłby to czas, kiedy te zmiany spadkowe byłyby widoczne, odczuwalne.
0: Ale przewidywania też dotyczące ceny ropy są takie, że ona może wzrosnąć nawet do 120 dolarów za baryłkę. Co to by oznaczało dla kierowców?
1: Z całą pewnością taka zwyżka do 120 dolarów jest w tym momencie, patrząc na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, bardziej prawdopodobna niż spadek do 80. A oczywiście wzrost do 120 dolarów za baryłkę to kolejne zmiany na plus dla kierowców na stacjach, nie tylko w Polsce, ale w ogóle na całym świecie, ponieważ wszyscy funkcjonujemy w tej rzeczywistości naftowej jakoś tam. Czy to by była zmiana drastyczna? Pewnie tak. Natomiast ja nie pokusiłbym się o sugerowanie, że to będzie, nie wiem, wzrost o 50 groszy złotych czy więcej, bo to tak naprawdę zależy nie tyle od samej ropy, co bardziej od tego przełożenia ropy na paliwa gotowe i cen paliw gotowych. Natomiast z całą pewnością byłby to wzrost diametralny.
0: Jak zmieniła się sytuacja na świecie? No, może obrazować nam przykład, który podawał Reuters w sierpniu, że jeden z indyjskich koncernów zapłacił około 23-25 milionów dolarów za wynajęcie supertankowca, który miał przewieźć 2 miliony baryłek irackiej ropy. Przed wybuchem obecnego kryzysu podobny transport miał kosztować około 2 milionów dolarów. Czy rzeczywiście z tak ogromnym przebiciem dzisiaj mamy do czynienia?
1: Tak, rzeczywiście. Stawki frachtowe reagują no, jak taki bardzo czuły sejsmograf na wszelkie niepokoje, na wszelkie zawirowania natury politycznej czy militarnej, bo no, bezpośrednie narażenie samych statków na skutki takich działań jest bardzo wysokie i dodatkową jeszcze utrudnieniem w tym momencie jest to, że zwyczajowe trasy żeglugowe dla dostaw chociażby z regionu Bliskiego Wschodu no, teraz musiały ulec zmianie, wydłużeniu, przesunięciu i to wszystko dodatkowo jeszcze przedłuża i podraża koszt transportu ropy naftowej.

0: Mówimy tutaj przede wszystkim o wpływie sytuacji na Bliskim Wschodzie, o tym jak ona jest zmienna, nieprzewidywalna. Tutaj kolejne informacje przychodzą o ataku proirańskich Huti na Arabię Saudyjską, ale no to kolejny taki kamyczek do tego ogródka, o którym rozmawiamy i wpływu na sytuację międzynarodową również na rynkach ropy naftowej. Ale ja czytam jeszcze kolejne ciekawe informacje, że ta sytuacja podażowa ropy na globalnych rynkach pogarszana jest przez działania Chin, które dokonują dużych zakupów tego surowca z Afryki, Kanady i Ameryki Łacińskiej, gdyż chińskie rafinerie poszukują alternatywnych dostaw ropy z bardziej odległych miejsc na świecie. Czy Chiny mogą być dodatkowym czynnikiem, który będzie podbijał ceny ropy i pośrednio także paliw?
1: Z całą pewnością duża gospodarka, która poszukuje zaopatrzenia, poszukuje zapasów dla swoich potrzeb, może być takim czynnikiem podbijającym cenę. To nie tylko kwestia chińskiej nawet ropy, ale każdego dużego kraju, który chciałby w jakiś sposób taką swoją podaż, swoje zaopatrzenie uzupełniać, mogłaby wpływać na zwyżki cen. Także myślę, że tutaj no jest to jeszcze jeden argument za tym, że w najbliższym czasie ropa niestety tańsza nie będzie.
0: A czy duże zapasy ropy w Chinach mogą ograniczyć wpływ tych zakupów na światowe ceny?
1: W którymś momencie zapewne tak. No Chińczycy stwierdzą, że już gdzieś tam jakieś nasycenie zostało osiągnięte. Natomiast kiedy to będzie, jak szybko to się uda zrobić, trudno w tym momencie zgadywać. Zwłaszcza, że sytuacja jest bardzo mocno zmienna, jeśli chodzi o rynek ropy. Jeszcze tak naprawdę w zeszłym tygodniu nie mieliśmy aż tak rozwijających się działań militarnych w rejonie Bliskiego Wschodu. Mieliśmy bardziej taką polityczną przepychankę. No teraz już niestety mamy takie działania militarne na dużą skalę, więc to też może niestety podbijać tą sytuację cenową.
0: Jeżeli chodzi o ceny paliw, to mam wrażenie, że tutaj nie dodaliśmy zbyt wiele optymizmu. No ale taka sytuacja na świecie i musimy być przygotowani na jej konsekwencje. To teraz kolejna rzecz, myślę, że ważna, bardzo istotna przed tym okresem jesienno-zimowym, czyli ceny gazu na świecie również. Z perspektywy Unii Europejskiej, no tu ponownie takie mam wrażenie, że informacje, które mogą budzić niepokój, bo zapasy gazu ziemnego w magazynach Unii Europejskiej wynoszą 66,6%. Gdy porównamy to ze średnią pięcioletnią na tę porę roku, wynosi ona 83,2%. Ja się domyślam, że ta poprzednia bardzo sroga zima wpłynęła na to, jak te zapasy w magazynach gazu uszczuplały, no ale nie udało ich się w odpowiedni sposób odbudować. Czy poziom europejskich magazynów gazu na poziomie tych 66, prawie 67%, to już poważny problem przed sezonem grzewczym?
1: Z całą pewnością myślę, że na poziomie europejskim jest to bacznie analizowane. Wszelkie próby jakiegoś pozyskania dodatkowego zaopatrzenia są realizowane. Natomiast nikt nie sygnalizuje na poziomie europejskim jeszcze jakiegoś poważnego kryzysu, więc też chyba aż tak alarmistycznie do sprawy podchodzić nie trzeba. Natomiast z całą pewnością no, porównanie z tą średnią pięcioletnią nie nastraja optymistycznie. Wiemy, jak dużym chociażby dostawcą LNG dla rynków światowych jest Katar, zamknięty za cieśniną Ormus, który ma dużą trudność teraz z wyeksportowaniem swojej produkcji, także jesteśmy jako Europa strukturalnie odcięci od gazu rosyjskiego, także no, pozostaje nam na pewno ograniczona pula możliwości uzupełniania zaopatrzenia, aczkolwiek no, jak powiedzieliśmy, jeszcze nie ma chyba takich alarmujących głosów w tej dziedzinie na europejskiej arenie.
0: Ale my się chyba pozytywnie wyróżniamy na tej europejskiej arenie, bo u nas zapełnienie tych magazynów to, ile się nie mylę, ponad 90%.
1: Także tutaj myślę, że możemy spać spokojnie rzeczywiście. Natomiast no, pamiętajmy o tym, że ten konflikt niestety jest trudny do przewidzenia i niestety nie zanosi się w najbliższym czasie na to chyba, żeby on nas zaskoczył pozytywnie. Więc jeżeli ten konflikt będzie się przedłużał na Bliskim Wschodzie, to niestety dostaniemy rykoszetem również my jako kraj bardzo odległy od tego konfliktu przecież, a jednak niestety możemy być pośrednio też jako Europa czy jako kraje europejskie ofiarami Tej sytuacji gospodarczej, jaka z tego wynika.
0: A czy te ceny gazu będą rosły w najbliższym okresie grzewczym?
1: Tutaj trudno mi przesądzić tak naprawdę, natomiast biorąc pod uwagę zapotrzebowanie, zbliżanie się sezonu zimowego, no nie należy tego na pewno wykluczać.
0: Wróćmy jeszcze do cieśniny Ormus a propos samego gazu, no bo pytanie, czy, no bo to jest na pewno problem. Sama cieśnina Ormus dla rynku gazu to też problem, ale czy równie duży problem jak dla rynku ropy?
1: Z całą pewnością jest to porównywalny problem, może nie tej skali, bo jednak przez cieśniny Ormus głównie wypływał gaz katarski, natomiast ropa z większej liczby krajów, natomiast te

0: jest to bardzo poważny paraliż wymuszający takie no, poważne przetasowania zaopatrzeniowe i zakupowe dla większości gospodarek dużych na świecie.
1: Jeżeli miałby pan wskazać jeden najważniejszy czynnik, od którego zależeć będą ceny paliw czy gazu w najbliższych miesiącach, co to byłby za czynnik?
0: Z całą pewnością to był

0: tego procesu pokojowego bądź jego braku jako to, co przesądzi o cenach ropy i paliw pośrednio także i w Polsce.
1: Doktor Jakub Bogucki, analityk rynku paliw Petrol, był naszym gościem. Bardzo dziękuję panie doktorze za naszą
0: dziękuję
1: rozmowę.
0: Również. Pozdrawiam.
1: Mamy 56 minut po godzinie 13 i zmieniamy temat. Rzecznik rządu Adam Szłapka po posiedzeniu rządu odniósł się do zwołania na dziś prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
2: Wszyscy obywatele muszą być traktowani równo i poszczególne postępowania prowadzą prokuratorzy i to oni decydują o tym, jak wygląda przesłuchanie świadków. Czasem, jeżeli jest spory materiał dowodowy w jakichś konkretnych sprawach, nawet jeśli te sprawy nie są sprawami wagi wielkich afer, ale gdzieś tam doszło na jakimś etapie do nieprawidłowości, to czasem te przesłuchania są po prostu dłuższe. Każdy, kto uczestniczył w przesłuchaniu przed prokuraturą jako świadek, ja na przykład jako świadek też uczestniczyłem w takim przesłuchaniu, wiem, że one mogą po prostu trwać. I tutaj niczego więcej bym się nie doszukiwał. Jeśli chodzi o PKO, to w ogóle skandalem jest to, że taki człowiek jak pan Piesiewicz był kiedykolwiek na tak ważnym i eksponowanym stanowisku. Myślę, że teraz ci, którzy go tam umieścili, ale tutaj mówię czysto o polityce, o działaczach Prawa i Sprawiedliwości typu Sasin, tego się bardzo wstydzą i odżegnują się od znajomości bardzo wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości. On wykorzystywał swoje kontakty z politykami Prawa i Sprawiedliwości po to, żeby uzyskać przychylność tych, którzy głosowali. Mam nadzieję, że dziś, czy w najbliższym czasie po prostu PKO sam się oczyści i pan Piesiewicz nie będzie już szefem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. No, osoba powinna być taka, która się będzie przede wszystkim zajmowała polskim sportem, a nie jakimiś własnymi interesami.
1: Tak mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Do tego tematu związanego z Polskim Komitetem Olimpijskim wrócimy o godzinie 15.09. Wtedy naszym gościem będzie Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie na 20 i 50 kilometrów, który ma zamiar ubiegać się o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
3: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
6: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zaplecze prezydenta może być uwikłane w aferę Zonda Krypto. Premier mówi o niebezpiecznej poprawce zgłoszonej przez Zbigniewa Boguckiego. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Działacz polskiej mniejszości był przez lata represjonowany przez reżim Łukaszenki. Będzie też relacja z Kielc, gdzie trwają słynne targi zbrojeniowe, największe w Europie. Minęła 14. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Premier zabiera głos w sprawie kryptowalut i działań prezydenta, otwierając posiedzenie rządu w dniu, gdy z kancelarii Nawrockiego wyszła druga ustawa o rynku kryptowalut. Premier szczegółowo wyjaśniał, jak wyglądało działanie zaplecza prezydenta, gdy rząd przygotowywał pierwszą ustawę. Poprawka

0: Krzysztofa Boguckiego dotyczyła artykułu 67, mówiącego o możliwości blokowania stron, które narażają inwestujących na straty.
1: Przyszła poprawka, podpisana przez pana ministra Boguckiego. Poprawka do tego artykułu, która powołując się na prawa i wolności konstytucyjne, próbowała wyrzucić ten artykuł, znaczy tak go zmienić, aby państwo nie mogło blokować stron internetowych, których aktywność narażała na straty obywateli polskich.
0: I według premiera Donalda Tuska takiego właśnie rozstrzygnięcia domagał się Przemysław Kral, szef Zondy Krypto. Aferę bada prokuratura, kilka osób jest w areszcie. Straty klientów giełdy to minimum 350 milionów złotych. Machina rozliczeń ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma, tak mówił dziś premier. Przypomnijmy, prezydent zawetował wszystkie trzy rządowe propozycje ustaw regulujących rynek kryptoaktywów. Ministerstwo Finansów pracuje nad czwartym. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Poinformował o tym Związek Polaków na Białorusi. Informację potwierdza także przyjaciel Poczobuta, dziennikarz Bartosz Wieliński.
2: Jedzie z niepokojem, ale zakłada i potrafi to racjonalnie uzasadnić, że nie opłaca się mu robić żadnej krzywdy. Gdyby mieli go zabić, twierdzi, no to by go już dawno zabili. Poza tym obiecano mu to. Po prostu wypuszczano go z łagru, wysłano go do Polski w tej wymianie, dano mu paszport do ręki, on z paszportem granicę przekroczył i powiedziano mu, że ma obietnicę administracji prezydenta Łukaszenki, że może na Białoruś wrócić, więc no, on zgodnie z tą obietnicą po prostu wraca na chwilę.
0: Andrzej Poczobut przez tydzień będzie w rodzinnym Grodnie, gdzie spotka się z rodziną i współpracownikami ze Związku Polaków na Białorusi. Później ma zaplanowaną wizytę w USA i Kanadzie. Teraz Kielce. Najnowocześniejsza wojskowa technologia i sprzęt wart miliardy. Rozpoczął się doroczny Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Przyciągnął 1200 wystawców z ponad 40 krajów. To imponujące i ważne wydarzenie, przekonuje wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: My bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność jako rząd Rzeczpospolitej, jako większość parlamentarna za budowę silnej i bezpiecznej Polski. I żadne kłody rzucane nam pod nogi nie zatrzymają nas w tym marszu budowy bezpiecznych granic, siły naszej armii, najlepszego wyposażenia, indywidualnego żołnierza Wojska Polskiego. To jest po prostu nasze oczywiste zadanie.
0: Targi zbrojeniowe w Kielcach potrwają do piątku. Na miejscu są nasi reporterzy, z którymi nieraz będziemy się łączyć. Kolejne środowiska zgłaszają obawy po zwycięstwie skrajnej prawicy w niemieckiej Saksonii-Anhalt. Władza w rękach AfD niepokoi m.in. przedstawicieli kościołów, nauki, biznesu i imigrantów. Do rządów alternatywy dla Niemiec szykują się też niemieckie służby. Relacja Adama Górczewskiego.
4: We wspólnym oświadczeniu kościoły ewangelicki i katolicki wyraziły zaniepokojenie konsekwencjami wyniku wyborów dla kultury i edukacji, działalności społecznej i wolontariatu, usług społecznych, organizacji charytatywnych i kościołów, a także dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Rektor Uniwersytetu w Magdeburgu zapowiedział, że uczelnia nie zrezygnuje z kształcenia studentów z zagranicy i nie dopuści do izolacji landu od świata nauki. Eksperci od edukacji wskazują, że AfD ma w programie plany odejścia od obowiązku szkolnego. Skrajna prawica woli nauczanie domowe, co argumentuje ideologizacją szkół. Ekonomiści wskazują na wstrzymanie zewnętrznych inwestycji w Saksonii-Anhalt już przed wyborami, a Związek Pracodawców obawia się problemów ze znalezieniem pracowników, bo AfD zapowiada masowe odsyłanie z landu obcokrajowców i osób o korzeniach imigranckich. Wszystkie organizacje apelują o szybkie powołanie nowego rządu, żeby zakończyć czas niepewności i móc reagować na konkretne efekty władzy Alternatywy dla Niemiec. Z Magdeburga, Adam Górczewski i Polskie Radio.
0: Mniej więcej o tym powiemy też tuż po informacji. A za chwilę poznamy laureatów 19. plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku. W gmachu Muzeum Historii Polski rozpoczyna się gala wręczenia nagród. Wyróżnienia zostaną przyznane w trzech kategoriach: wydarzenie, wystawa i multimedia. Zwycięzców wyłonili internauci w głosowaniu. Dzisiejsza uroczystość to podziękowanie dla twórców najlepszych projektów związanych z prezentacją historii Polski, mówi rzecznik Muzeum Historii Polski Michał Przeperski.
5: To jest okazja do tego, żeby powiedzieć wielkie dziękuję. To jest okazja do tego, żeby zobaczyć to i zbilansować, co udało się w roku 2025, jeżeli chodzi o popularyzację historii, o edukację, o wystawy w polskiej historii, zrobić. Myślę, że to piękne święto wszystkich tych, którzy kochają polską historię.
0: No, a Polskie Radio ma szansę na nagrodę w kategorii Wydarzenie za multimedialne widowisko, koncert z okazji stulecia Polskiego Radia.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Temperatura znów jest typowo wakacyjna. Nawet 30 stopni pokazują termometry na Dolnym Śląsku. 27 jest w centrum. Najchłodniej w rejonie Zatoki Gdańskiej, maksymalnie 22. W całym kraju jest słonecznie, dopiero pod wieczór na Pomorzu przelotnie popada.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja.
8: W weekendzie kulturalnym w piątek po 21:00 zaproszenie do Laboratorium Filmowego w Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy. A ponieważ rok szkolny się rozpoczął, w tymże laboratorium eksperyment Skok w Dok, czyli filmy dokumentalne dla młodej widowni, które tworzą dorośli, a młodzi są ekspertami i ekspertkami. Będzie filmowo i naukowo. Maja Kluczyńska, zapraszam bardzo.
1: Autopromocja.
9: Dzień w Polskim Radiu 24.
10: Mamy już 8 minut po godzinie 14. Przed nami kolejny temat w Polskim Radiu 24. Tym razem dotyczący tego, co politycznie wydarzyło się w Niemczech, a przede wszystkim w Saksonii-Anhalt. Po lokalnych wyborach tam wygrała Alternatywa dla Niemiec. No i pytanie, co dalej?
1: Stan dnia.
10: Alternatywa dla Niemiec do lokalnego parlamentu w Saksonii-Anhalt wprowadziła posłów o jawnie prokremlowskich sympatiach. Partia skrajnej prawicy wciąż szuka głosów brakujących do większości w Landtagu. Nawet jednak bez tej większości może mieć premiera Landu dzięki prorosyjskiemu sojuszowi Sary Wagenknecht. Łączymy się teraz z naszym korespondentem w Niemczech, Adamem Górczewskim. Adamie, dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Ty obserwujesz te niedzielne wybory, obserwujesz teraz ich skutki. Powiedz, kim są i jakie mogą mieć znaczenie ci lokalni prorosyjscy politycy w Niemczech?
11: Ich znaczenie może zaraz rozwiniemy, ale na pewno ci politycy lokalni pokazują to, co zapowiadają też liderzy tej partii i to jest część programu, z którym liderzy właśnie ogólnoniemieckiej Alternatywy dla Niemiec chcą zdobyć władzę w Bundestagu, chcą przejąć większość tam właśnie i rządzić całym krajem. Więc dlatego pokazujemy ich jako przykład i warto wiedzieć, że jednym z tych 39 posłów, którzy będą reprezentowali AfD w lokalnym parlamencie w Saksonii-Anhalt jest Florian Schröder, który zebrał ponad połowę głosów w Halle, czyli wygrał w okręgu jednomandatowym. Niemiecki system jest skomplikowany, więc umówmy się tylko, że krótko jest. Część posłów chodzi z okręgów jednomandatowych, a część z takich list krajowych. I on wszedł właśnie bezpośrednio. A to jest człowiek, który razem z innym posłem, który właśnie z takiej listy ogólnej partii wszedł, Frankiem Otto Licurekiem, uczestniczył w zeszłym roku w ambasadzie Rosji w Berlinie bez żadnego utajniania tego, informowali, w imprezie z okazji urodzin Władimira Putina. Ten drugi lokalny poseł, czyli Licurek, też jeździ do Rosji, między innymi był w Królewcu, czy też w Kaliningradzie, jak woli nazywać to właśnie Licurek. I tam zrobił sobie zdjęcie z taką połączoną flagą Niemiec i Rosji, pokazując, że to są dwa bratnie narody i powinny ze sobą współpracować. I on też jest jednym ze współzałożycieli grupy Zatrzymajcie Sankcje. Wielokrotnie tam, gdzie mógł, to reprezentował interesy rosyjskie, twierdząc, że sankcje unijne, sankcje niemieckie nakładane na Kreml są niewłaściwe i ograniczają wzrost gospodarczy Niemiec, dlatego należy z nimi skończyć. Jeśli oni tutaj będą reprezentować taką politykę lokalnie, to dokładnie to samo.

0: może przenieść się na antenę, na arenę ogólnoniemiecką.
1: Wynik tych lokalnych wyborów w Niemczech sprawił też poniekąd, że AfD być może będzie musiała pokazać, jak realnie wygląda władza w jej wykonaniu, i to można odczytywać jako też pewną pułapkę dla tego ugrupowania. Ale przed realizacją programu skrajnej prawicy ostrzegają biskupi, ludzie nauki i kultury. Na co oni dokładnie wskazują?
0: No to jest długa lista zarzutów, dlatego że ta prorosyjskość to jest rzecz, którą trudno będzie pokazać w landzie, ale jednak. Natomiast w Saksonii-Anhalt tutaj Ulrich Siegmund, czyli ten, który jako kandydat na premiera doszedł do władzy, mówił od razu po ogłoszeniu zwycięstwa, że alternatywny budżet dla tego landu zakłada oszczędności w wysokości 300 do 500 nawet milionów euro. I właśnie to, gdzie chce ciąć, pokazuje, jaki program oni chcą realizować. Biskupi katolicki i ewangelicki, szczególnie ten katolicki Gerhard Feige jest mocno zaangażowany w to, żeby najpierw zniechęcał do głosowania na AfD, a teraz zapewnia razem z biskupem ewangelickim, że wezmą pod obronę chrześcijańskie wartości, a to, że AfD głosi właśnie coś takiego, to jest hipokryzja, która maskuje pogardę dla ludzkiej godności. I według oświadczenia biskupów także szkody będą w różnych innych obszarach. Rektor Uniwersytetu Magdeburgu, on z kolei, tutaj bardzo dużo studentów jest z zagranicy, w tym roku nawet przybyło tych studentów z zagranicy, ale wielu z nich obawia się tego, czy nie będą odsyłani do domów, bo nie są Niemcami, a AfD stawia właśnie na niemieckość. Mówimy o szkolnictwie wyższym, ale na niższym poziomie AfD zapowiada rezygnację z obowiązku szkolnego, który chce zastąpić nauczaniem domowym, a to ma po prostu pozwolić, że nie trzeba będzie wysyłać dzieci do szkół, tylko będzie można uczyć je w domu, a to ma obronić dzieci przed ideologizacją, którą zarzucają szkolnictwu właśnie politycy alternatywy dla Niemiec. A do tego też AfD wskazywała, że trzeba skończyć z inkluzją, czyli ze wspólnym nauczaniem dzieci z niepełnosprawnościami i tych pełnosprawnych, że to ogranicza możliwości rozwoju tych, którzy mają wszystkie zdolności i wszystkie sprawności w 100%. Tego wszystkiego obawiają się organizacje. Świat biznesu, jeszcze powiem, związki i pracodawców, i przedsiębiorców mówią o tym, że trudniej będzie o pracowników w związku z planami odsyłania imigrantów i także osób, które tu mieszkają od dawna, ale mają korzenie imigranckie, że to może sprawić, że w firmach będzie trudno zatrzymać pracowników, którzy boją się tego, że AfD tutaj rządzi, i niektórzy już w internecie zapowiadają, że zamierzają stąd wyjechać, bo nie czują się tutaj bezpiecznie. Przed tym chce bronić także Kościół, przed tym chcą bronić różne organizacje pozarządowe, które chcą pilnować tego, jak będzie właśnie wyglądało realizowanie tego. Nazywasz to pułapką, może to być pułapka, ale takim, przed takim obowiązkiem stanie AfD. Skoro wygrała wybory, musi zbudować rząd, a jak go powoła, no to będzie musiała rządzić i pokazać, co z tych swoich planów jest w stanie realizować.
1: Te wszystkie informacje po zwycięstwie AfD w Saksonii-Anhalt zebrał dla Państwa nasz korespondent w Niemczech, Adam Górczewski. Adamie, bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia. Dobrego dnia dla Ciebie.
0: Dobrego dnia. Dziękuję.
1: Rzeczywiście to zwycięstwo AfD budzi niepokój w Niemczech, ale również w Unii Europejskiej. O tym szerzej teraz porozmawiamy na naszej antenie.
2: Komentarz.
1: A nasze zaproszenie przyjęła pani dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Pani doktor, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Czy to jest dobry dzień dla niemieckiej polityki po tym zwycięstwie AfD w Saksonii-Anhalt?
3: No oczywiście z naszej perspektywy polskiej to jest bardzo niedobry dzień, a w Niemczech no, społeczeństwo pokazuje, jak myśli. To jest oczywiście bardzo, bardzo niepokojące, dlatego że AfD przestała być partią mniejszości czy partią jakiegoś takiego marginalnego nurtu. Absolutnie weszła w główne centrum polityczne. Na razie zrobiła to na poziomie stanu jednego landu, małego landu. Ale przy dzisiejszych sondażach widać, że to już nie jest tylko partia wschodnich Niemiec, tak jak kiedyś było, że ona była dla siebie popularna głównie w dawnym DDR-ze. Ona teraz jest już partią popularną w całych Niemczech. No i wygląda na to, że jeśli się nastroje utrzymają, no to może sięgnąć po zwycięstwa zarówno w innych landach, a potem również w wyborach parlamentarnych, co oczywiście oznacza zmianę układu rządzącego w Niemczech. To jak się nakłada na ogromną awersję obecnie Niemców do ostatnich swoich dwóch liderów, zarówno Scholza z SPD, jak i Merca z CDU, no to pokazuje, że obecna koalicja, która rządziła Niemcami od wieków, że tak powiem, od lat, no jest ewidentnie w odwodzie.
1: Friedrich Merz mówił, że ta wygrana AfD to jest największa porażka CDU od dekad.
3: No właśnie, ale to jest też, to świadczy o czymś znacznie głębszym. O tym, że politycy tych głównych

0: różnych dwóch partii, które rządziły w zasadzie Niemcami od II wojny światowej i znajdowały jakoś różnego rodzaju recepty. Oczywiście w czasie zimnej wojny mówimy o Niemcach zachodnich, Niemczech zachodnich. Potem było to wielkie zjednoczenie, więc euforia. No, ale generalnie te ugrupowania znajdowały jakoś recepty na różne bolączki Niemiec. No i Niemcy, przypomnę, generalnie rozwijały się szybko, dobrze, spektakularnie, można nawet potem powiedzieć. Doszły do poziomu, w którym są trzecią ciągle jeszcze gospodarką świata. No i a za tym szło poparcie oczywiście społeczne dla tych, którzy rządzili. No a teraz jest zupełnie odwrotnie. Teraz niemiecka gospodarka jest w recesji. Właściwie tam nie ma wzrostu gospodarczego. Firmy, a zwłaszcza sektor motoryzacyjny, taki flagowy niemiecki, jest w głębokiej zapaści. Zwalniani są pracownicy, zamykane fabryki. Niemiecki sektor motoryzacyjny szuka alternatywy w stawianiu się jakoś na produkcję związaną z obronnością. No, do tego doszła kwestia migrantów i niezadowolenia Niemców z tego, że ich jest tak dużo, no bo część obywateli Niemiec czyta to jako zagrożenie. No i to wszystko razem powoduje, że Niemcy są generalnie pesymistycznie nastawieni do przyszłości i adresują wszystkie te swoje bolączki do rządzących,
1: ale to
0: mówiąc,
1: dopytam.
0: Nie umiecie znaleźć recepty.
1: Dopytam pani doktor, czy ten sukces AfD w takim razie jest przede wszystkim głosem protestu przeciwko establishmentowi politycznemu, czy rzeczywistą zmianą poglądów niemieckiego społeczeństwa?
0: I jedno, i drugie. Jest przede wszystkim głosem nie tyle protestu, co głosem domagającym się reakcji na zmienioną sytuację niemieckiej gospodarki i niemieckiego społeczeństwa. No bo wysokie ceny energii, wojna w Ukrainie, no cała masa tutaj wątków, to państwo też wszyscy wiedzą, spowodowały po prostu zmianę warunków pracy i życia Niemców. I Niemcy to widzą. I wyrażają swoje z tego niezadowolenie, a winą obciążają nie siebie samych, tylko winą obciążają rządzących. Mówiąc, no zobaczcie, do czego żeście doprowadzili. I teraz alternatywa dla Niemiec na pewno nie byłaby tak popularna, gdyby nie właśnie taka negatywna ocena kierunku, w którym idą Niemcy. Dodatkowo jeszcze jest pewnego rodzaju nostalgia dzisiaj, pomimo oczywiście kontrowersyjnej polityki, którą prowadziła Angela Merkel, to jednak jest pewna nostalgia w Niemczech za nią właśnie, że no dopóty ona była u steru, to jeszcze to jakoś wyglądało, a jak tylko ona odeszła, to prawda, koniec świata. No, panowie Merz i Scholz absolutnie nie zbudowali jakiegoś alternatywnego obrazu sensownego, poważnego lidera. Tylko wręcz przeciwnie, oni są skrajnie niepopularni. Więc jakby, oczywiście Angela Merkel to już jest przeszłość, ale ja mówię o pewnych takich zwykłych ludziach, o odczuciach społecznych, że coś się złego dzieje. I na tym tle wchodzi partia, która nigdy wcześniej nie rządziła, która tam się tliła, prawda, od mniej więcej ponad dekady w Niemczech, ale była zawsze na marginesie wszystkiego. No i nagle te postulaty, które kiedyś były nie do zaakceptowania i Niemcy w życiu by się pod nimi nie podpisali, nagle trafiły na podatny grunt. Zarówno postulat taki mocny antyimigrancki, jak i postulat powrotu do relacji z Rosją, no bo Niemcy kojarzą, że jak były relacje z Rosją dobre, to też była dobra gospodarka. Ja nie mówię, że Niemcy, bo tutaj konsekwentnie rządy niemieckie wspierają obecnie Ukrainę i Niemcy absolutnie jakby wiedzą, kto tutaj jest agresorem, a kto jest ofiarą, no ale w praktyce myślę, że część opinii publicznej, a na pewno biznesu, marzy o tym, żeby ta wojna się już zakończyła w Ukrainie i żeby móc wrócić do jakiejś relacji gospodarczych z Rosją. To z naszego punktu widzenia Polski i krajów wschodniej flanki jest oczywiście bardzo niepokojące. Do tego dochodzi jeszcze sceptycyzm do Brukseli. Ten sceptycyzm akurat jest dość powszechny dzisiaj w Europie, głównie spowodowany tym, że brakuje właśnie silnego przywództwa politycznego, a jak nie masz przywództwa politycznego silnego, to zawsze wychodzi na pierwszy plan biurokracja, a to nigdy nie jest dobre. No i od razu się pojawiają tematy głębsze, czyli no, a może właśnie wyjść ze strefy euro, prawda? I tak dalej, i tak dalej. No, generalnie fatalne skutki by tego wszystkiego były, gdyby ktokolwiek chciał naprawdę w praktyce to wprowadzać. No bo pamiętajmy tutaj, oczywiście niepokoimy się, ale kampania to nie znaczy, że to wszystko potem będzie realizowane. Ja osobiście uważam, że ponieważ trend jest tak głęboki, to będzie bardzo trudno w jakimś sensie, no, nie przejść tego okresu, gdzie

0: w takim kraju jak Niemcy, gdzieś w końcu ta AfD wejdzie do rządu. Obecnie w Saksonii-Anhalt będzie to trudne, dlatego że oni co prawda wygrali i to spektakularnie, ale trzech miejsc do większości zabrakło, więc będzie trudno utworzyć rząd. Rząd landowy oczywiście. Nikt inny się nie pali do tego, żeby wejść w koalicję za AfD. Więc pewnie czeka ten land rząd mniejszościowy, czyli niestabilny, albo nawet przyspieszone, powtórzone wybory. Więc tu jeszcze daleko do tego, żeby AfD tak się naprawdę rozsiadła i zaczęła rządzić.
1: Czyli nie polityczne trzęsienie ziemi, a bardziej burza w szklance wody, przynajmniej na razie.
0: No nie. To jest polityczne trzęsienie ziemi w tym sensie, że znaczy nie można udawać, że to nie jest poważna ogólnoniemiecka siła polityczna i też nie można udawać, że to jest jakiś wypadek przy pracy. Trend jest bardzo wyraźny. Niemcy skręciły w prawo. Niemcy są znacznie bardziej radykalni niż byli i to dotyczy nie tylko społeczeństwa niemieckiego, dotyczy to także społeczeństwa polskiego, francuskiego, włoskiego i tak dalej.
1: Brytyjskiego na przykład również, to dopytam od razu panią doktor o to, no bo w Wielkiej Brytanii narastają napięcia na przykład w dwóch portach ostatnio, gdzie protestujący przeciw napływowi migrantów starli się z policją. W ostatnich miesiącach w różnych częściach Wielkiej Brytanii odbyło się kilka podobnych antyimigranckich protestów. Czy ten trend z Niemiec polityczny może przełożyć się właśnie na inne państwa, między innymi na Wielką Brytanię?
0: To nie jest tak, że to się coś przekłada, tylko po prostu trend jest widoczny właściwie na całym Zachodzie, bo to przecież też Stany Zjednoczone z Donaldem Trumpem, czyli ewidentnie po pierwsze ludzie się radykalizują, czyli nie centrum, a skrajności i to nie tylko centro prawica, konserwatyści poszli bardziej w prawo, ale także lewica poszła jeszcze bardziej w lewo. Co widać świetnie we Francji, gdzie mamy tak naprawdę skrajną prawicę i skrajną lewicę, które mają dzisiaj największą popularność społeczną. Centrum słabnie, politycy umiarkowani i tacy kulturalni, poprawni politycznie nie są popularni, nie mają w ogóle wzięcia. To się już ludziom nie podoba, bo ludzie są przyzwyczajeni dzisiaj do języka mediów społecznościowych, gdzie jest mnóstwo anonimowych wpisów, ale jest za to bardzo dosadnych, wręcz no, niecenzuralnych. No, ale jak się okazuje, raz otwarte takie możliwości, ludziom się to niestety podoba, ta radykalizacja języka. No i to powoduje, że może się zmienić prędzej czy później jakiś układ polityczny w różnych krajach, nie tylko w Niemczech. Natomiast jakby to jest jedna strona medalu. Natomiast druga strona medalu jest taka, że mamy też skutki tego, czyli no ludzie patrzą, bo ludzie chcą zmiany, dlatego że obwiniają rządzących o nieumiejętność rządzenia, prawda? O to, że to wszystko, co się dzieje, jest niedobre i to do tego doprowadzi politycy. Ale jak dopuszczają do rządzenia nowych, to też nie zawsze to dobrze wychodzi. To jest jedna możliwość, czyli krótko mówiąc, nie ma żadnej gwarancji, że jeżeli by Alternatywa dla Niemiec przejęła rządy w Saksonii-Anhalt, to ludzie by byli z tego powodu po kilku miesiącach zachwyceni. Równie dobrze byłaby taka mizeria tych rządów i taki chaos, że ludzie by szybko się zorientowali, że to jest droga donikąd, prawda? Natomiast też w niektórych przypadkach, i to może być przypadek Francji, może się okazać, że nie będzie możliwości ominięcia tego etapu życia państwa, bo dzisiaj Marine Le Pen jest najpopularniejszą obecnie kandydatką na prezydenta Francji. No i nie bardzo widać, kto by tu mógł jej zagrozić. Oczywiście na dzisiaj, bo to jeszcze się wiele może zmienić do wyborów we Francji. Kwiecień, pierwsza tura, maj, druga tura. No, a to z kolei też wszystko się okaże w praktyce, bo zawsze kampania, język kampanii jest ostrzejszy niż potem decyzje, jak już się jest, jak to się mówi, na urzędzie. Natomiast ja bym powiedziała, i konkluzja jest najważniejsza dla polityków głównych partii. To znaczy, nie można udawać, że to są zjawiska przejściowe i nie można udawać, że to dotyczy tylko części społeczeństwa i że to społeczeństwo no jako jest, nie wiem, mniej wykształcone, czy jakoś musimy to jakoś przeczekać. Nie. Ja myślę, że kluczem do tego, żeby tę falę zastopować, są zmiany w partiach głównego nurtu, bo póki tam są osoby, które no właśnie nie mają dobrej politycznej charyzmy, nie mają pomysłów, jak prowadzić kraj w takich trudnych okolicznościach, no to też i ludzie to widzą przecież, więc nie tyle trzeba obwiniać społeczeństwa, że nie wiem, nagle się pogubiły czy zgłupiały, tylko trzeba się zabrać za

0: bardzo porządną pracę w tych partiach, które do tej pory były u rządów, no żeby pokazać ludziom, że to jednak one powinny rządzić, bo mają konkretne recepty. A tak dzisiaj nie jest.
1: Były premier Węgier Viktor Orbán na portalu X po ogłoszeniu w niedzielę wstępnych wyników głosowania w Niemczech napisał: Wielka noc dla Niemiec i Europy. Zapnijcie pasy, to dopiero początek. Czy ten wpis Viktora Orbána w kontekście Europy i tego trendu, o którym też pani doktor mówi, może być proroczy?
0: Nie, no tak, ja się z tym zgadzam w sensie takim, że ewidentnie trend widać, ale powtarzam, to ma dwa końce, bo to po pierwsze ma swoje uzasadnienie. Ja uważam, że ludzie mają pewnego rodzaju jakieś takie odczucia, no, które mają uzasadnienie, prawda? No, jeżeli im się żyje gorzej, jeżeli oni widzą, że to wszystko jakoś jest duży chaos, jest niepewność, jest ta bardzo trudna sytuacja międzynarodowa, no to wiadomo, że przynosi to frustrację i zaniepokojenie społeczne. Natomiast głównie tutaj politycy tych głównych partii tak jakby trochę śpią. To znaczy, pomimo tego, że widzą ten trend, nie zmieniają jakoś zasadniczo swojej oferty, swojego funkcjonowania. Nie pojawiają się postaci, które mogłyby przemówić do ludzi z jakimś nowym przesłaniem, prawda? Z jakąś nową ofertą, żeby poprowadzić bardzo jasną politykę w jakimś kierunku. Tylko to są znowu obietnice, które potem są niedotrzymywane. Jak te główne partie albo wygrają wybory, albo zrobią jakiś myk, tak jak zrobił prezydent Macron we Francji, prawda, że nie dopuścił w sumie rozwiązania takiego, żeby ta skrajna prawica przejęła rządy, no to też się ludziom nie podoba, bo mają wrażenie, że to jest oszustwo, więc takich kalkulacji, takich gier ludzie też już nie chcą i to powoduje jeszcze większą radykalizację, tutaj. Więc Peter Madziar ma rację.
1: Tutaj Viktor Orbán, cytowałem wpis Viktora Orbána w tym przypadku.
0: A, przepraszam, Viktor Orbán ma rację.
1: Tak, doktor Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego była naszym gościem. Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
5: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
6: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
5: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
2: Reklamie. Autopromocja.
7: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
8: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
9: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
8: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
9: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
7: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Groch,
8: Jacek Czarnecki
9: i Roch Kowalski.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 14:30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Szef Kancelarii Prezydenta po stronie Zonda Krypto. Według informacji premiera Donalda Tuska, gdy rząd szykował pierwszą ustawę o kryptoaktywach, Zbigniew Bogucki zgłosił poprawkę, która miała uniemożliwić blokowanie podejrzanych stron internetowych zachęcających do inwestowania. Według premiera prezes Zondy Przemysław Kral mógł być prawdziwym inicjatorem tej poprawki.
11: Próbowała wyrzucić de facto ten artykuł, znaczy tak go zmienić, aby państwo nie mogło blokować stron internetowych.

0: których aktywność narażała na straty obywateli polskich. Nie muszę nazwać tej strony internetowej, o którą tak naprawdę chodziło. Jeszcze raz podkreślam, także publicznie, pan Kral, lider przedsięwzięcia Zonda Krypto, domagał się tego typu rozstrzygnięcia, a zostało ono zgłoszone przez ministra Boguckiego.
1: Prezydent zawetował wszystkie trzy rządowe ustawy. Dziś do Sejmu trafił nowy projekt prezydencki, który wprowadza m.in. kontrolę sądów nad decyzjami urzędników. Premier Donald Tusk określił propozycję Karola Nawrockiego jako pseudo-inicjatywę. Za pół godziny w Centrum Olimpijskim w Warszawie rozpocznie się posiedzenie prezydium zarządu PKOL. Działacze mają ustalić termin zebrania całego zarządu po aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza. To początek drogi do naprawy sytuacji w komitecie, mówi Piotr Pustelnik, wiceprezes Polskiego Związku Alpinizmu i członek zarządu PKOL.
2: Tu nie chodzi o zamach pałacowy, tylko chodzi o jakościową zmianę sposobu działania Polskiego Komitetu Olimpijskiego i no, w pewnym sensie odcięcie się jakby od tej wisienki na torcie rządów pana prezesa, czyli afery Zonda Krypto.
1: O możliwe odwołanie prezesa Piesiewicza będziemy dopytywać po informacjach o 15. Naszym gościem będzie czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski, który zamierza powalczyć o stanowisko prezesa PKOL-u. Ich misja jest prosta – przez uśmiech do serca. Polscy lekarze, kardiolog i stomatolog będą pomagać w Sierra Leone, jednym z najuboższych regionów świata. Będą przyjmować pacjentów w miejscowym szpitalu i okolicznych wioskach. Kardiolog dr Piotr Rudziński zabiera ze sobą przenośny aparat do wykonywania echa serca i podstawowe leki.
3: Mamy pomysł, żeby właśnie nie dzielić pacjentów na tych stomatologicznych i kardiologicznych, no tylko żeby jak już ktoś przyjdzie, zarówno spojrzeć na niego pod kątem stomatologicznym, jak i internistycznym.
1: Do Sierra Leone w Afryce Zachodniej wysyła ich Stowarzyszenie Dla Świata. Wyjazd wspiera Wielkopolska Izba Lekarska, która ufundowała szczepienia. Medycy wylatują 23 października. Zapowiedź tej ważnej misji kończy to wydanie informacji. Kolejne za pół godziny. Zapraszam w imieniu Damiana Szpyry. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Jest 14:33, a przed nami powrót do tematów politycznych.
6: Stan dnia.
5: Zaczynamy od mocnego uderzenia w Pałac Prezydencki i opozycję przy okazji wtorkowego posiedzenia rządu. Premier Donald Tusk oraz rzecznik rządu Adam Szłapka zarzucili prezydentowi Karolowi Nawrockiemu i politykom prawicy torpedowanie przepisów regulujących rynek kryptowalut oraz uleganie wpływom Zonda Krypto. W cieniu politycznego sporu Rada Ministrów zajęła się także kluczowymi projektami gospodarczymi, w tym miliardowymi gwarancjami dla przemysłu obronnego oraz pakietem deregulacyjnym. Przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów jest nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Powiedz, jak rządzący uzasadniają swoje zarzuty wobec prezydenta? No i czym jeszcze zajmowali się dziś ministrowie?
7: Wtorkowe posiedzenie rządu rozpoczęło się od mocnego uderzenia w Pałac Prezydencki. Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederację. Premier Donald Tusk ujawnił kulisy blokowania rządowej ustawy regulującej rynek kryptowalut. Szef rządu stwierdził, że w otoczeniu prezydenta widać rosnącą panikę w związku z rozwojem śledztwa dotyczącego Zonda Krypto. Jak przekonywał premier, kluczowa poprawka torpedująca kontrolę państwa nad nieuczciwymi giełdami wyszła bezpośrednio od prezydenckiego ministra Zbigniewa Boguckiego.
0: Kluczowa była poprawka, którą poprzez Związek Banków Polskich forsowała Zonda Krypto. To była poprawka dotycząca artykułu 67. W tym artykule proponowaliśmy, aby państwo mogło blokować strony internetowe, których funkcjonowanie narażało na straty i szkody obywateli. Przyszła poprawka podpisana przez pana ministra Boguckiego. Pan Kral, lider przedsięwzięcia Zonda Krypto, domagał się tego typu rozstrzygnięcia, a zostało ono zgłoszone przez ministra Boguckiego.
7: Z kolei po zakończeniu posiedzenia rządu do sprawy odniósł się rzecznik gabinetu Adam Szłapka. Skomentował on nowy prezydencki projekt ustawy, który trafił właśnie do Sejmu po tym, jak Karol Nawrocki trzykrotnie wetował regulacje rządowe. Szłapka ocenił propozycję prezydenta jako próbę zatarcia wcześniejszej obstrukcji.
8: Poziom determinacji Pałacu Prezydenckiego w tym, żeby zablokować regulacje tego rynku, jest zatrważający. I oczywiście teraz jest próba oczyszczania się, umywania.

0: Rąk. No ale prawda jest taka, że widzieliśmy, jakie poprawki były składane przez Pałac Prezydencki. Widzieliśmy, jak bardzo pan prezydent Nawrocki był zdeterminowany, żeby tą ustawę zablokować. Widzimy, jakie posłowie PiSu poprawki składali, jak głosowali.
1: Mimo tej początkowej gorącej atmosfery Rada Ministrów zrealizowała zaplanowany porządek obrad. Rząd przyjął dwa powiązane projekty Ministerstwa Finansów i Gospodarki rozszerzające działalność korporacji ubezpieczeń kredytów eksportowych. KUKE ma otrzymać nowe uprawnienia, dzięki którym zaoferuje państwowe gwarancje kredytowe dla przedsiębiorstw rozwijających krajowy przemysł uzbrojeniowy, technologię podwójnego zastosowania dual use oraz dla wojskowych startupów. Ubezpieczeniami zostaną objęte także wielomiliardowe inwestycje w transformację energetyczną, budowę sieci przesyłowych oraz modernizację ciepłownictwa. Nowe przepisy mają wygenerować dla gospodarki nawet 10 miliardów złotych, zabezpieczając także import minerałów ziem rzadkich i chroniąc polskie firmy zaangażowane w powojenną odbudowę Ukrainy. Ministrowie pochylili się także nad nowelizacją kodeksu postępowania karnego i kodeksu karnego skarbowego przygotowaną przez resort sprawiedliwości. Regulacje mają przyspieszyć procedury gospodarcze i uszczelnić procedury zabezpieczania mienia pochodzącego z przestępstw. Posiedzenie zamknął projekt deregulacyjny Rządowego Centrum Legislacji, który upraszcza i przyspiesza procedury przyznawania pomocy publicznej dla polskich przedsiębiorców.
2: O tym, czym dziś zajmowała się Rada Ministrów, opowiedział państwu Piotr Durys. Piotrze, bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia. Dobrego dnia dla ciebie.
1: Do usłyszenia.
3: Komentarz.
2: A razem z nami jest redaktor Michał Wróblewski, dziennikarz Wirtualnej Polski. Panie redaktorze, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Zacznijmy od tego, że prezydent złożył nową inicjatywę ustawodawczą o regulacji rynku kryptoaktywów. Poinformował szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, o którym szerzej sobie porozmawiamy, chociażby w obliczu słów premiera Donalda Tuska. Ale Zbigniew Bogucki podkreślił, że Karol Nawrocki od początku popierał regulację rynku kryptowalut, jednak jego zdaniem projekty rządowe nie zapewniały wystarczającej ochrony konstytucyjnych praw obywateli. Bogucki dodał, że w tym właśnie prezydencki projekt ma różnić się od propozycji rządu.
5: Te zasadnicze różnice między projektem pana prezydenta Nawrockiego a projektami rządowymi, one sprowadzają się do kwestii reakcji na to, co dzieje się na rynku kryptoaktywów. Jeżeli chodzi o projekty rządowe, mówiliśmy właściwie o takiej ślepej blokadzie i to działaniu ex post, czyli działaniu wtedy, kiedy coś już się zadziało. Natomiast jeżeli chodzi o projekt prezydencki, mówimy o obowiązkowych komunikatach przed wpłatą, a więc ostrzeganiem obywateli, ostrzeganiem inwestorów, ostrzeganiem Polaków, którzy chcieliby zainwestować na rynku kryptoaktywów.
2: Zbigniew Bogucki mówił wcześniej również o tym nowym projekcie jako o próbie rozwiązania tego jałowego sporu. Z drugiej strony słyszeliśmy wcześniej Adama Szłapkę, rzecznika rządu, który wspominał o tym, że to jest próba umywania rąk ze strony Pałacu Prezydenckiego. A jak pan redaktor patrzy na propozycję Karola Nawrockiego?
4: Nie wczytywałem się w projekt tej ustawy. To są zbyt poważne i skomplikowane przepisy, żeby w tak krótkim czasie można było to zrozumieć, a tym bardziej wytłumaczyć. Mogę ocenić kwestie polityczne związane z tym konfliktem między Pałacem Prezydenckim a Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, bo ciężkie oskarżenia padają z jednej i z drugiej strony i wydaje mi się, że jedna i druga strona ma tu swój interes, żeby tę atmosferę czy konflikt podgrzewać. Premier Donald Tusk dzisiaj właściwie wprost stwierdził, że to Zbigniew Bogucki był tym politykiem czy tym urzędnikiem, któremu zależało na to, żeby te zmiany w prawie nie zabolały Przemysława Krala czy zondy krypto, ale też nie pokazał takiego jednoznacznego na to dowodu, bo niektórzy eksperci wskazywali, że przepisy forsowane przez rząd od wielu, wielu miesięcy tak naprawdę nie obejmowałyby zondy krypto, więc to już jest temat dla ekspertów, jak w szczegółach te przepisy ustawowe w tych projektach wyglądają. Ja wiem od parlamentarzystów i koalicji, i opozycji, że posłowie w większości nie mają pojęcia tak naprawdę, o co w tej materii chodzi, jak te przepisy wyglądają, jak te ustawy wyglądają, jak te projekty wyglądają, jak one realnie będą wpływać na rynek kryptowalut, o którym parlamentarzyści tworzący w Polsce prawo mają nikłe pojęcie. To wszystko sprowadza się głównie do warki politycznej i przerzucania się ogólnikami, a tak naprawdę ta materia jest bardzo, bardzo skomplikowana, niestety w przestrzeni publicznej jest w związku z tym zbyt dużo populizmu, za mało konkretów i za mało głosów ekspertów przede wszystkim.
2: A sądzi pan, że z tego sporu politycznego wyjdzie jednak jakieś merytoryczne uregulowanie rynku kryptowalut? Czy na to szansy nie ma, patrząc właśnie na ten spór dotyczący czy to Pałacu Prezydenckiego, czy Kancelarii Premiera?
4: Chyba najbardziej taką merytoryczną i kompromisową propozycję miała Polska 2050, która położyła kilka miesięcy temu na stole

0: projekt, który łączył interesy Pałacu Prezydenckiego, czy zapisy proponowane przez Pałac, jak i zapisy proponowane przez Kancelarię Premiera. I te przepisy, jak mówili mi wówczas prezydenccy ministrowie, byłyby w stanie być zaakceptowane przez Pałac Prezydencki i one w dużej mierze uwzględniały to, co Pałac Prezydencki proponował, no ale premier Donald Tusk podjął decyzję, że forsowana będzie ustawa, czy projekt ustawy przygotowany przez rząd. No i ten projekt był kładziony przez czterokrotnie, zdaje się. Teraz ma być może lekko zmieniony, skorygowany, ale w dużej mierze ten sam projekt chyba forsowany znów. No i cóż, można spodziewać się, że Pałac Prezydencki znowu nie zaakceptuje tej ustawy, więc rynek kryptowalut w ogóle w Polsce nie będzie regulowany.
1: Wspomina pan o Polsce 2050. Szymon Hołownia z tego ugrupowania jest za tym, aby pracować nad projektem prezydenckim.
2: Nasze stanowisko jest znane, będziemy stać przy tym stanowisku, bo jest merytoryczne, jest wypracowane. Nie jest to oczywiście sytuacja idealna, ale dopóki jest tak w polskiej konstytucji, że to prezydent jest zwieńczeniem procesu legislacyjnego, a bez jego podpisu możemy sobie uchwalać różne rzeczy, ale one prawem nie staną się, no to myślę, że rozmowa w tej sprawie jest co najmniej zasadna. A jeżeli ktoś chce tylko i wyłącznie rozgrywać to w takim kluczu politycznych, dużych narracji, że powiem to w największym uproszczeniu, my próbujemy teraz iść na wojnę z obozem prezydenckim, bo oni na pewno umoczeni są i to są oszuści, którzy brali hajs od zonda krypto i w związku z powyższym są z całą pewnością złodziejami, oszustami, a my jesteśmy tymi świętymi, którzy ludzi przed oszustami bronią, to ja chcę państwu powiedzieć, że to nie jest moja wojna. Moja wojna jest o to, żeby pieniądze Polaków były bezpieczne.
1: Głos rozsądku ze strony Szymona Hołowni?
0: No, Szymon Hołownia nie ukrywał, że jest w kontakcie z Pałacem Prezydenckim, że rozmawia z samym prezydentem Karolem Nawrockim i pewnie stara się przedstawić pogląd, który nie będzie antagonizował Pałacu Prezydenckiego, ale no, wielu może uznać, że Szymon Hołownia raczej stroni w tej sprawie od populizmu i stara się wypracować jakiś kompromis na linii Pałac, Kancelaria Premiera, no i stara się realistycznie na to spojrzeć, to znaczy no, żaden projekt, żadna ustawa bez jakiejś próby choćby rozmowy z Pałacem Prezydenckim prawdopodobnie nie będzie miała szans, żeby uzyskać 100% akceptację Pałacu. Takie są realia, że kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski wyborów prezydenckich nie wygrał, a Karol Nawrocki wybory wygrał, więc tutaj to te ścieranie stanowisk w wielu sprawach będzie musiało następować, chyba że premier będzie proponował cały czas ustawy, wiedząc o tym, że nie mają szans na podpisanie przez prezydenta. Oczywiście nie jest tak, że Pałac Prezydencki tutaj powinien przejąć rolę premiera, kanclerza, szefa rządu i forsować prawo, tworzyć prawo i generalnie dominować w tej przestrzeni publicznej, no bo system w Polsce jest nieco inny. Natomiast no, bez prezydenta niczego tutaj się uchwalić w tej sprawie nie da. A jeśli premier sugeruje dzisiaj przed posiedzeniem rządu, że jeden czy drugi minister jest wprost umoczony w aferę zonda krypto, to znaczy być może jest umoczony w jakiś interes korupcyjny, no to ja myślę, że to nie pomaga w tej sytuacji.
1: Szymon Hołownia mówi, że to nie jego wojna i po trosze uderza też w premiera Donalda Tuska w rząd, sugerując, że ta narracja w tym momencie jest po prostu niepotrzebna. Czy może mieć to też wpływ na pozycję polityczną Szymona Hołowni? No przecież od jakiegoś czasu już spekulujemy o ewentualnym powrocie Szymona Hołowni do rządu.
0: To Szymon Hołownia zdaje się prowadzi swoje własne wojny wewnętrzne w swoim ugrupowaniu, czy w swojej formacji, próbując przejąć na powrót tę formację, czyli Polskę 2050, czy przejąć nawet przewodnictwo w klubie parlamentarnym zamiast Pawła Śliza. Ja tym dzisiaj rozmawiałem z koalicjantem, czyli przedstawicielką Lewicy, Anną Marią Żukowską, szefową klubu parlamentarnego Lewicy, która wprost powiedziała, że jej się absolutnie nie podoba to, co wyrabia Szymon Hołownia, że jest to politycznie nieuczciwe wobec Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, więc ja rozumiem, że Szymon Hołownia z takiego piedestału próbuje przemówić wszystkim do rozsądku i pozycjonować się jako ten polityk kompromisu, ale Szymon Hołownia zdaje się ostro działa w kuluarach, żeby przejąć władzę we własnej formacji, więc nie jest tak, że tutaj Szymon Hołownia jest politycznym aniołem w całej tej dyskusji. Natomiast no nie wiem, czy Szymon Hołownia będzie mógł być takim rozjemcą między Pałacem Prezydenckim a Kancelarią Premiera. Śmiem wątpić, chociaż jeszcze niedawno spekulowało się, że Szymon Hołownia miałby wejść do rządu w roli jakiegoś, w roli człowieka, który miałby właśnie odpowiadać w jakimś mniej lub bardziej sprecyzowanym stopniu za komunikację tego rządu.
1: No ale tutaj z

0: sytuacja wydaje się być jednak zdecydowanie bardziej skomplikowana, a ten spór między Pałacem Prezydenckim a Kancelarią Premiera zdecydowanie bardziej złożony, tak bym to ujął. Czy te słowa premiera Donalda Tuska, o których też pan redaktor wspominał, o których mówiliśmy w Polskim Radiu 24, mówiących o tym, że przyszła poprawka podpisana przez Zbigniewa Boguckiego, by nie blokować podejrzanych stron internetowych, a miało na tym zależeć panu Kralowi, zondzie krypto. Czy to jest mocne uderzenie w Pałac Prezydencki i przede wszystkim problem wizerunkowy dla prezydenta Karola Nawrockiego?
1: Tego nie wiem. To trzeba pytać u źródła, trzeba pytać ekspertów, trzeba pytać samego Zbigniewa Boguckiego przede wszystkim o motywy. Ja bym chciał, żeby prezydenccy ministrowie dokładnie krok po kroku, szczegół po szczególe uzasadnili to, dlaczego takie poprawki wprowadzają. Nie sądzę, żeby Przemysław Kral pisał te poprawki. Znaczy, wystarczy zapytać ministrów prezydenckich, co nimi kierowało. Jacy eksperci doradzali wprowadzanie takich, a nie innych poprawek? Myślę, że tutaj należy pytać o źródła i należy pytać ekspertów, jak faktycznie wpływa to na sytuację zonda krypto, bo część ekspertów mówiła o tym, że to, co proponuje rząd, w żaden sposób zondy krypto, która jest spółką zarejestrowaną w Estonii, czy była taką spółką, że te przepisy proponowane przez rząd tej firmy nie obejmują.
0: A w takim razie jak na tle tego całego sporu wypada interes polityczny poszczególnych partii? Czy my dzisiaj widzimy wpływ afery zonda krypto na poszczególne ugrupowania? Nie wiem, czy to na prawicę, czy na obecnie rządzącą koalicję, na poparcie dla prezydenta Karola Nawrockiego. Czy efekt tej afery jest w polityce widoczny?
1: Na razie nie jest widoczny, nie wskazują na to sondaże. Również kolektyw Restruktura, który zajmuje się analizą sieci reakcji wyborców, pokazał taką analizę, wedle której elektoraty stoją przy swoich partiach i wcale się od tych partii nie odwracają. Więc kolejne sprawy, które również my ujawniamy w Wirtualnej Polsce, robi to Szymon Jadczak, robi to Michał Fuja w TVN24. Skandale, które dotyczą bezpośrednio polityków Prawa i Sprawiedliwości, na przykład kompromitująca wizyta posła Michała Moskala, jednego z bliskich współpracowników prezesa Kaczyńskiego. Te sprawy są bulwersujące, one bulwersują nawet samych polityków Prawa i Sprawiedliwości, natomiast na razie nie widać przełożenia tego na poparcie dla tej partii.
0: No to wynika między innymi ze skomplikowania tematu, którego to wszystko dotyczy, to znaczy właśnie rynku kryptoaktywów, bo mówił pan redaktor o tym, że politycy bardzo często nie rozumieją, o co w tym wszystkim chodzi, nie wiedzą, jak wyglądają te konkretne ustawy i te zapisy. No wśród społeczeństwa rynek kryptoaktywów też mam wrażenie, że nadal popularny jakoś bardzo nie jest.
1: No, te przepisy ustawowe, one są skomplikowane, to już powiedziałem, natomiast sama historia w niektórych wątkach jest dość prosta, bo na przykład, tak jak wspomniałem, posła Michała Moskala. Znaczy, prostą historią jest to, że jeden z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego bez wiedzy prezesa PiS-u poleciał na imprezową wyspę Ibiza, spotyka się z człowiekiem ściganym przez polskie państwo, szefem zonda kryptofirmy Szemranej, o której problemach było wiadomo już od dawna. I ten młody polityk, nie poinformował, nie taki młody, ale jeden z kluczowych polityków tego młodszego pokolenia, nie poinformował o tym kierownictwa partii. Rozlicza się z byłym agentem CBA, który pośredniczył w organizacji tej wizyty. Rozlicza się z nim gotówką. Zmienia wersję wydarzeń. Najpierw mówi, że leciał na Ibizę jako człowiek związany z fundacją, która starała się o finansowanie od zondy krypto. Później mówi o tym, że jako poseł szukał swojej niszy. Zaczął się interesować kryptowalutami. Znaczy, to jest dość prosta historia, która budzi wiele, wiele wątpliwości. Natomiast co innego te zapisy dotyczące rynku kryptowalut. No bo poseł Michał Moskal mówił, że po tej wizycie na Ibizie składał poprawki, które uderzają w zondę krypto, a inni twierdzą, że składał poprawki, czy proponował poprawki, które zonda krypto sprzyjają. Więc tutaj już się pojawiają pewne problemy i pewne komplikacje. Natomiast historie dotyczące niektórych wątków są naprawdę proste, tylko no tutaj jest zawsze ryzyko sprowadzania tego właśnie do takich populistycznych oskarżeń, tak? Czyli rzucania bez jakichś jednoznacznych dowodów, takich aluzji, sugestii, że to Pałac Prezydencki, czy konkretny minister, czy wręcz Karol Nawrocki realizuje wolę Przemysława Krala i proponuje poprawki zgodne właśnie z interesem tego przestępcy. No nie ma na to jednoznacznych dowodów.
0: A w Prawie i Sprawiedliwości, chociażby za sprawą tej historii posła Michała Moskala, czy innych doniesień związanych z aferą zonda krypto, widać jakąś panikę albo polityczny niepokój, czy wręcz przeciwnie? No mieliśmy wczoraj też nowe otwarcie politycznego sezonu według Prawa i Sprawiedliwości, pokazanie nowego kierunku, informacja o tym, że do Przemysława Czarnka ma dołączyć drużyna młodych polityków.

0: polityków Prawa i Sprawiedliwości. No, być może to była próba taka trochę zmiany narracji, narzucenia swojej narracji, no ale czy ta afera zonda krypto dla Prawa i Sprawiedliwości widać, że jest problemem, czy nie?
1: Na pewno jest problemem dla niektórych polityków Prawa i Sprawiedliwości, czy dla niektórych podmiotów bliskich Prawu i Sprawiedliwości, jak jednej z prawicowych telewizji, która była hojnie dotowana przez zondę krypto i która z zondą krypto i z Przemysławem Kralem ściśle współpracowała. No, problemy mają tacy politycy jak Zbigniew Ziobro, którego fundacja przyjęła prawie 500 000 złotych. Dzisiaj Zbigniew Ziobro na uchodźstwie, ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości w Waszyngtonie, mówi, że popełnił w tej sprawie błąd. O jego kompromitacji mówią nieoficjalnie sami politycy Prawa i Sprawiedliwości. Oficjalnie powiedzieć tego nie mogą, bo Ziobro wciąż jest wiceprezesem tej partii. To problemy ma Radosław Piesiewicz, który wszystko wskazuje na to, mógł przyjąć łapówkę od Przemysława Karala w postaci luksusowego zegarka, który dzisiaj przebywa w areszcie, a którego promotorem był były minister w rządzie PiS, dziś jedna z kluczowych postaci PiSu, czyli Jacek Sasin. Te konkretne osoby mogą mieć problemy, ale znów, czy to się przełoży na poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, czy zwolennicy PiSu stwierdzą, no kurczę, tu jest tyle znaków zapytania, że jednak skłaniamy się do przerzucenia swojego poparcia dla Koalicji Obywatelskiej. No nie, tak się nie wydarzy. Pytanie, czy część tych wyborców, czy niektórzy wyborcy, no mogą nabrać na tyle dużo poważnych wątpliwości, że na przykład nie będą chcieli głosować na Prawo i Sprawiedliwość, ale nie przerzucą swojego głosu na inne formacje. Ewentualnie taki może być skutek dla Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast no, w czasach dużej polaryzacji, no to nie wywróci tej partii, nie sprawi, że ta partia przestanie istnieć, czy będziemy mogli tym bardziej mówić o końcu tej formacji. Znaczy w konkretnych polityków ta historia uderza, natomiast no, podobnie jest w przypadku Koalicji Obywatelskiej, tak? Znaczy afera szpitalna, afera powodziowa, którą ujawnialiśmy w Wirtualnej Polsce, te afery uderzają w konkretne osoby, natomiast na poparcie dla całej formacji to na razie się nie przekłada, przynajmniej w pracowniach badawczych tego nie widać.
0: No i nie widać też, żeby Prawo i Sprawiedliwość chciało się od tych osób politycznie odcinać.
1: No i tutaj może być pewien kłopot, no bo partie polityczne, liderzy tych partii no mają takie przeświadczenie, że my musimy bronić, stać za swoimi za wszelką cenę. No i to się może wyborcom nie podobać. No ale znów, czy to skłoni wyborców, żeby odwrócić się od Jarosława Kaczyńskiego na przykład? No, Jarosław Kaczyński mówi, że rozmawia ze Zbigniewem Ziobro, mówi, że Ziobro uważa to za błąd, no ale nie odcina się od niego, nie mówi, że Ziobro jest, że nie, Ziobro przyjął łapówkę. Najpierw tę łapówkę należałoby udowodnić. Jeśli tak, to wtedy Kaczyński pewnie się od Ziobry odetnie. Więc powtarzam, na razie problemy mają przede wszystkim poszczególni politycy, no bo chyba nie należy mieć wątpliwości, że wszystko to, co się dzieje wokół Zbigniewa Ziobry od kilku lat, no to jest nic innego jak zwiastun końca politycznego tego człowieka.
0: Zaczęliśmy od postaci szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego. On podkreślił dzisiaj, że to od współpracy i odpowiedzi Sejmu na pytania prezydenckiej kancelarii zależy, kiedy prezydent Karol Nawrocki zdecyduje w sprawie ślubowania Macieja Berka, który został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. I jak mówi Zbigniew Bogucki, to nie jest zła wola prezydenta. Prezydent jest strażnikiem konstytucji i nie może być tak, żeby ostatecznie do orzekania w najważniejszych ustrojowych sprawach państwa w Trybunale Konstytucyjnym została dopuszczona osoba, która być może, wiele na to wskazuje, w ogóle nie spełnia warunków formalnych, wyjściowych, podstawowych do tego, żeby być procedowana przez Sejm i głosowana przez Wysoką Izbę. Tak mówi Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta. No i zdaje się, że szanse na przyjęcie ślubowania Macieja Berka przez Karola Nawrockiego są nikłe.
1: Tak, ale Maciej Berek jest wybranym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Znaczy można dyskutować, czy powinien w ogóle być zgłaszany, jako że koalicja obiecała, że polityków zgłaszać nie będzie, nawet chciała takie prawo przeforsować, ale sędzią jest, bo wybrał go Sejm. Dla moich informacji, no Pałac Prezydencki wcale nie skłania się do tego, żeby przyjąć to ślubowanie, no ale mówię, to nie ma znaczenia, bo Maciej Berek jest wybrany sędzią. Jeśli obecna koalicja tylko uzyska większość w Trybunale Konstytucyjnym, to znaczy, mówię skrótowo, sędziowie, którzy zostali wybrani za tej kadencji, no to wtedy Trybunał Konstytucyjny zacznie działać. Ale znów, to jest kwestia do dyskusji dla prawników. Tutaj każda strona sporu ma swoje racje. Politycy obozu opozycyjnego twierdzą, że Maciej Berek w ogóle nie ma uprawnień, żeby zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym, bo nie był przez wystarczającą liczbę lat aktywnym radcą prawnym. No, strona koalicyjna twierdzi zupełnie inaczej. Eksperci też są w tej sprawie podzieleni, więc ja tu absolutnie orzekać nomen omen w tej sprawie nie chcę.
0: A jako obywatel, jak pan redaktor na to patrzy, czy po prostu ten wybór Macieja Berka jako

0: nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego nie będzie nam potęgował jednak chaosu wokół tej instytucji.
1: No i jako obywatel mniej więcej od 11 lat jestem absolutnie zażenowany sytuacją, jaką mamy w Trybunale Konstytucyjnym, który dzisiaj jest instytucją ze sprawą rządów Prawa i Sprawiedliwości, jakby kompletnie zniszczoną i niedziałającą. No, znaczy sąd

0: nad tymi ustawami w Trybunale wyłączany, więc de facto Maciej Berek jako jedna z najaktywniejszych postaci w rządzie może być kompletnie nieaktywną postacią już w nowym Trybunale Konstytucyjnym, w którym będzie zasiadał. No, dla mnie jako obywatela, no też publicysty, to taka sytuacja nie może się podobać.
1: Michał Wróblewski, Wirtualna Polska, był naszym gościem. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę w Polskim Radiu 24. Życzę dobrego dnia.
0: Dziękuję, kłaniam się.
2: Reklama.
3: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwalska XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prezydencka propozycja skrytykowana przez premiera. Chodzi o kolejny projekt regulujący rynek kryptowalut. Dziś zbierze się prezydium PKO. Członkowie przygotowują się do formalnego odwołania Radosława Piesiewicza. Globalny kryzys w edukacji, a w Polsce stabilnie. Powiemy również o badaniu PISA skierowanym do nastolatków. Minęła 15. Damian Szpyra. Zapraszam. To pseudo-inicjatywa. W ten sposób premier nazwał prezydencką propozycję ustawy o kryptoaktywach. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zaprezentował dzisiaj szczegóły nowego, drugiego projektu ustawy w tym zakresie. Zakłada m.in. kontrolę sądów nad decyzjami urzędników. Premier Donald Tusk zaznaczył, że jego rząd nie pójdzie na żadne kompromisy w tej kwestii.
2: Argument, że nasza ustawa rządowa była za długa i dlatego warto ją było blokować, wygląda naprawdę w ten sposób. Projekt rządowy 106 stron i 168 artykułów. Projekt autoryzowany przez prezydenta Nawrockiego 108 stron.
1: No, odmienne zdanie w tej kwestii, prezydenckiej propozycji ma Szymon Hołownia z Polski 2050. Jego zdaniem rząd powinien dogadać się z Pałacem Prezydenckim, by uniknąć kolejnego weta. Polityk przyznał, że Zbigniew Bogucki poinformował go wczoraj na prywatnym spotkaniu o prezydenckich planach złożenia projektu ustawy.
3: Rozmowa w tej sprawie jest co najmniej zasadna. Jeżeli ktoś chce tylko i wyłącznie rozgrywać to w takim kluczu politycznych, dużych narracji. My próbujemy teraz iść na wojnę z obozem prezydenckim, bo oni na pewno umoczeni są i to są oszuści, którzy brali hajs od zonda krypto i w związku z powyższym są z całą pewnością złodziejami, oszustami, a my jesteśmy tymi świętymi, którzy ludzi przed oszustami bronią. To ja chcę Państwu powiedzieć, że to nie jest moja wojna.
1: No,

0: prezydenckiej propozycji dotyczącej kryptowalut swój projekt przygotowała również Polska 2050. Ugrupowanie apeluje do koalicjantów o jego poparcie. Jak sami podkreślają, został on pozytywnie zaopiniowany przez prezydenta, więc ma szansę wejść w życie. Koalicja Obywatelska również przygotowuje kolejną własną propozycję ustawy o kryptoaktywach. Trzy poprzednie ustawy uchwalone przez Sejm zostały zawetowane przez Karola Nawrockiego. Niedługo zbierze się 16-osobowe prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Będzie to pierwsze spotkanie władz w Centrum Olimpijskim w Warszawie od zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Prezydium ma ustalić termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego prezesa.
1: Członkowie prezydium chcą wykorzystać spotkanie do sprawdzenia sytuacji finansowej PKOL oraz zbadać zapisy umowy komitetu z Zonda Krypto, mówi Adam Korol, wiceprezes PKOL.
2: Przedano wizerunek 1122 polskich olimpijczyków, bez żadnego pytania.
1: Prezydium ma zająć się przede wszystkim wyznaczeniem daty posiedzenia pełnego ponad 60-osobowego zarządu komitetu, który jako jedyne gremium może zdecydować o przyszłości prezesa. Radosław Piesiewicz i jego współpracownicy przez ostatnie miesiące blokowali zwołanie takiego spotkania.
3: Wykopaliśmy już bardzo głęboki grób, a taka zasada jest, że jak się już wykopało ten grób, to się już nie kopie dalej. Musimy przywrócić taką normalność w PKOL-u.
1: Mówi Piotr Pustelnik, himalaista i jeden z członków zarządu PKOL. Zgodnie ze statutem komitetu, po odwołaniu Radosława Piesiewicza, pracami PKOL do zakończenia kadencji, która upływa w kwietniu, może kierować wybrany przez zarząd jeden z członków 16-osobowego prezydium. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Większość krajów odnotowała spadek, ale Polska wypadła na tle innych stabilnie. Mowa o wynikach badania umiejętności uczniów PISA 2025. Jest ono skierowane do 15-latków i obejmuje zagadnienia, z którymi spotykają się w życiu, w tym czytanie ze zrozumieniem, nauki przyrodnicze oraz matematykę. Szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka powiedziała, że w rankingu badania jesteśmy w czołówce Europy.
4: Wyhamowaliśmy spadki i kraje Unii Europejskiej, w tym Finlandia, Szwecja, Dania spadają znacznie bardziej. My spadamy w sposób nieznaczny statystycznie, co oznacza tylko, że podjęte działania dotyczące czy uszczuplenia podstawy programowej, czy reformy Kompas Jutra mają sens.
0: W badaniu PISA 2025 wzięło udział 91 krajów i regionów. W sumie ponad 760 tysięcy uczniów, w tym około 7 tysięcy z Polski.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W południowej połowie kraju do wieczora będzie upalnie. Termometry będą wskazywać maksymalnie 30 stopni. W części północnej od 25 do 27. W nocy na ogół spokojnie, choć padać będzie jedynie na Pomorzu Zachodnim. A jutro w ciągu dnia strefa upałów przesunie się na wschód. 31 stopni wskażą termometry w pasie od Mazowsza przez Podkarpacie po Górny Śląsk. Na pozostałym obszarze od do 18 stopni w Koszalinie i 27 na Dolnym Śląsku. Burze mogą pojawić się w Kujawsko-Pomorskim, Warmińsko-Mazurskim oraz na Podlasiu.
5: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, w zachodniej i południowej Polsce umiarkowana. Trwają tak zwane zielone godziny. Obecnie 64% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. W lasach Opolszczyzny, Małopolski i Lubelszczyzny i w okolicach Warszawy średnie zagrożenie pożarowe. Oprócz tego susza hydrologiczna utrzymuje się w większości polskich rzek.
5: Klimat. Reklama.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: O nie!
6: Co ja mam zrobić?
7: Dlaczego ja?
5: Gdzie mam teraz jechać?
7: Czy się zgłosić?
5: Skąd wziąć pieniądze?
8: To już teraz?
9: Rak. Ta diagnoza może brzmieć dla ciebie jak koniec świata. Pamiętaj, że jest Onkofundacja Alivia, gdzie w jednym miejscu za darmo otrzymasz spersonalizowane informacje o chorobie, poradę dietetyka, psychoonkologa, zniżki na transport, a nawet wsparcie finansowe. Zarejestruj się na alivia.org.pl. Alivia. Dodajemy odwagi.
4: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
10: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
4: Autopromocja.
11: Dzień w Polskim Radiu 24.
12: Jest 15.08.
4: Stan dnia.
12: Jak zażegnać kryzys wokół Polskiego Komitetu Olimpijskiego? Na to pytanie spróbują odpowiedzieć przedstawiciele prezydium PKOL-u na posiedzeniu, które właśnie się rozpoczyna. Prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz przebywa w areszcie po zarzutach dotyczących płatnej protekcji i powoływania się na wpływy na rzecz zonda krypto w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. My łączymy się z Michałem Makowskim. Michale, dzień dobry.
13: Jestem, dzień dobry.
12: Powiedz, co trzeba zrobić, aby odwołać prezesa PKOL-u, który wydaje się być nieodwołalny?
13: No jest to dość skomplikowana układanka. Prezydium PKOL-u, które dzisiaj się zebrało, dopiero ustali termin zwołania około 60-osobowego zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. I to dopiero zarząd większością 2/3 głosów może odwołać dowolnego członka zarządu. I jest duża szansa na to, że zarząd zbierze się w ciągu 7 dni od dzisiejszego prezydium. Jednak statut olimpijskiej instytucji jest na tyle dziurawy, że niektórzy twierdzą, iż prezesa nie da się odwołać w zasadzie przed zakończeniem kadencji. Posłuchajmy, co mówi na ten temat wiceprezes PKOL-u Tomasz Hamera.
14: Statut jest, nie ukrywam, dość archaiczny. Na pewno wymaga też takiego odświeżenia, żeby sprostał też wymogom dzisiejszych organizacji, nie tylko sportowych. Naszym zadaniem jest odbudowanie wizerunku polskiego sportu i Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
13: Dyskusja na prezydium zarządu będzie dotyczyć także umów sponsorskich z zonda krypto oraz finansów PKOL-u. Wiele z tych umów było zawieranych bez wiedzy członków prezydium i zarządu. Prezes Piesiewicz miał w tej materii znaczną autonomię. Zonda krypto przekazała na rzecz PKOL-u prawie 19 milionów złotych i w zamian otrzymała m.in. prawa do wizerunków byłych i obecnych olimpijczyków. Mogła te wizerunki wykorzystywać we wszystkich mediach. Wiceprezes PKOL-u Adam Konopka opowiada się również za tym, aby prezes PKOL-u nie dostawał wynagrodzenia za swoją pracę.
15: Powiem z całą mocą, ja sobie nie wyobrażam, że kiedykolwiek i ktokolwiek dostanie jakiekolwiek wynagrodzenie na stanowisku prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego i przyznam, że ja będę wnioskował o to, żeby taki zapis znalazł się w statucie. Organizacja ma 100 lat, 107. Przez 100 lat nie było, no i zrobiliśmy taki eksperyment, no i się nie powiódł, więc uważam, że nigdy więcej to się nie powinno wydarzyć.
13: Eksperci z przeglądu sportowego policzyli, że rocznie prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz zarabiał od 500 do 600 tysięcy złotych. Obecnie za sterami PKOL-u stoi Mieczysław Nowicki, czyli były bliski współpracownik Radosława Piesiewicza, ponieważ aresztowany na 3 miesiące prezes powierzył mu pełnienie swoich obowiązków. Jednak zdaniem ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego rośnie grupa członków zarządu, którzy opowiedzą się za odwołaniem Radosława Piesiewicza.
16: Zawsze to będę powtarzał. PKOL to nie Piesiewicz. PKOL to jest historia i dorobek polskich olimpijczyków. To jest dramatyczna lekcja, którą całe środowisko w tej chwili odrabia. To są dramatyczne informacje, które także uzyskujemy czy dowiadujemy się każdego dnia, że

0: Piesiewicz był na tyle bezczelny, żeby sprzedawać wizerunek polskiego sportowca do uwiarygodniania firmom, jaka jest Zonda Krypto.
1: Przypomnijmy prezesowi PKOL-u za płatną protekcję oraz za to, że według prokuratury był uprzywilejowanym wierzycielem, czyli odzyskał 100% środków zainwestowanych na giełdzie Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych wierzycieli. Może mu grozić do 8 lat więzienia. Radosław Piesiewicz nie przyznaje się do postawionych zarzutów.
2: A te informacje zebrał dla Państwa Michał Makowski. Michale, bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: A teraz te informacje i wiele innych kwestii dotyczących Polskiego Komitetu Olimpijskiego skomentujemy z naszym gościem.
3: Komentarz.
2: Na nasze zaproszenie przyjął pan Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie na 20 i 50 kilometrów, ubiegający się o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Przed momentem słyszeliśmy słowa ministra sportu i turystyki mówiącego o dramacie, o dramatycznej lekcji w zasadzie wyciągniętej z obecnej sytuacji Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Czy pan pod tymi słowami by się podpisał, że to rzeczywiście dramatyczna lekcja dla wszystkich olimpijczyków, wszystkich sportowców, dla w ogóle polskiego sportu?
4: Jak najbardziej tak, chociaż powiedzieć, że to jest dramat, to grubo za mało. Tego nigdy w historii nie było i krótko mówiąc, Polski Komitet Olimpijski, olimpizm jako taki mierzy się z największym kryzysem swojej historii. W związku z tym tutaj słowa nie wyrażają głębi tego, co naprawdę ma miejsce i skali problemu, z jakim mierzy się dzisiaj środowisko olimpijskie, struktura Komitetu Olimpijskiego, struktura administracyjna, ale też polskie społeczeństwo, dla którego Komitet Olimpijski jest no, pewnym depozytariuszem wartości, a właśnie w toku tego całego zdarzenia, jakie ma miejsce już. To zdarzenie to nie jest kilka czy kilkanaście dni, bo tu nie chodzi o aresztowanie, tylko ta degrengolada, ten demontaż olimpizmu rozpoczął się już 3 lata temu. Fakty mówią same za siebie.
2: No a propos Radosława Piesiewicza, który w tym momencie przebywa w areszcie, te wątpliwości co do jego działań pojawiały się w polskim sporcie już zdecydowanie wcześniej, jeszcze przed Komitetem Olimpijskim, a dotyczyły między innymi działań w strukturach Polskiego Związku Koszykówki, ale to tak na marginesie. Natomiast ja się zastanawiam a propos Radosława Piesiewicza, czy to w nim koncentrują się główne problemy obecnie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, czy może on jest dopiero wierzchołkiem góry lodowej tych problemów?
4: Problemy zaczęły się od Radosława Piesiewicza, dlatego że to on zaproponował stworzenie z PKOL-u takiego butiku, który handluje wizerunkami olimpijczyków. To on zaproponował stworzenie kanału do handlu danymi osobowymi, do tego, by prowadzić biznes Zonda Krypto, ale też do tego, by załatwiać, powołując się na wpływy wcześniej, środki ze spółek Skarbu Państwa, które docierały tylko w połowie do tych związków sportowych, które miały być tymi środkami wsparte. To jest kompletne pomieszanie pojęć, statut zabrania przekazywania środków, które są przychodem Komitetu Olimpijskiego, wynikają z darowizn jakiemukolwiek innemu podmiotowi. Mogą być granty robione, ale PKOL nie przekazuje statutowo takich środków normalnie. To było już złamanie statutu. I jak się wczytamy, tylko wiadomo, że społeczeństwo nie czyta tego. To jest temat zamknięty bardzo. W raport komisji rewizyjnej z końca roku 2024, no to on jest jednoznaczny i dramatyczny już dla, biorę w pewien cudzysłów, dla dokonań Radosława Piesiewicza grubo przed tym, zanim wybuchła afera Zonda Krypto. Ta afera jakby przepełniła czarę goryczy. Ta afera jest skandalem monstrualnym zupełnie, ale to jest element, który tylko i wyłącznie do tego pasma złego zarządzania i nadużywania Komitetu Olimpijskiego do prywatnych celów został dołożony.
2: Czy to zebranie dzisiejsze prezydium PKOL-u to jest szansa, to jest pierwszy krok na naprawę tej bardzo skomplikowanej sytuacji, czy tego kryzysu, który właśnie ma miejsce w Polskim Komitecie Olimpijskim?
4: To jest pierwszy krok, to jest coś, co się powinno było wydarzyć, to się wydarza. Organy statutowe PKOL-u funkcjonują, funkcjonuje prezydium, będzie zebrany zarząd,

0: W związku z tym tutaj się nie ma czemu dziwić, że ten tryb został włączony. Ja osobiście uważam, że szkoda, że się nie odbywa prezydium i zarząd w jednym dniu i że to się od razu nie przekładają te decyzje, te rekomendacje na późniejszą dyskusję na zarządzie, ale być może tak jest też lepiej, bo będzie kilka dni na to, by członkowie zarządu zastanowili się nad decyzjami, jakie mają podjąć, by przekonsultowali to jeszcze ze swoimi zespołami prawnymi, by się zebrali w grupach roboczych i coś konstruktywnego zarekomendowali na kolejne miesiące.
1: W relacji naszego reportera Michała Makowskiego mogliśmy usłyszeć też taki pogląd, że prezesa PKOL-u nie da się odwołać przed upływem jego kadencji. Jak to rzeczywiście wygląda z pana perspektywy? Czy te procedury dotyczące PKOL-u są aż tak dziurawe i aż tak archaiczne?
0: To jest statut, który był robiony na dobre czasy i koniec. Ten statut rzeczywiście nie przewidywał tego, że pojawi się ktoś taki, kto będzie go nadużywał i krótko mówiąc blokował, tworzył układ zamknięty. I jeszcze straszył innych, że ktokolwiek mu się sprzeciwi, to znaczy, że jest jego wrogiem politycznym. To jest statut, który pozwala jednakowoż na odwołanie Radosława Piesiewicza, w ogóle jakiegokolwiek prezesa, z tym, że to odwołanie jest wielostopniowe. Dzisiaj mówimy o odsunięciu poprzez funkcję zarządu, odsunięciu z powodu niemożności pełnienia funkcji, braku zaufania i też przebywania w areszcie, ale przede wszystkim te nadużycia, które zostały teraz uwypuklone, no to zdecydowanie dyskwalifikują Radosława Piesiewicza jako prezesa zarządu. I ta decyzja zostanie pewnie podjęta, ale muszą za nią nastąpić kolejne i kolejne, po to, by pierwsza sprawa, organizm uzyskał sterowność taką, jaką powinien mieć w tym momencie i przede wszystkim by poszedł też w kierunku nowych wyborów, nowych decyzji, nowego zarządu wybranego przez walne zgromadzenie. Prezes też ostatecznie powinien być odwołany przez walne zgromadzenie. Teraz leży przecież w biurze prezesa PKOL-u wniosek podpisany przez 82 organizacje o zwołanie walnego zgromadzenia odwoławczego. Ten wniosek powinien się spotkać z jakąś decyzją zarządu. Czy zarządu i osoby pełniącej obowiązki prezesa, bo to jest wniosek, który leży i bez jakiegokolwiek procedowania od 29 maja, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Kiedy PKOL może odwołać Radosława Piesiewicza? Jakie scenariusze leżą na stole?
0: Proponuję o tych scenariuszach dyskutować, kiedy zostanie zwołany zarząd. Z całą pewnością to zarząd podejmie decyzję o zwołaniu walnego zgromadzenia, w jakim trybie będzie to walne zgromadzenie zwołane, jakie będzie miało prerogatywy też, bo to walne nadzwyczajne ma swoje prerogatywy, albo też będzie to zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze. Zostawiam to koleżankom, kolegom z zarządu, to oni będą decydować, to oni będą te warianty analizować, który jest lepszy. Ja uważam tylko, że sytuacja tymczasowości w PKOL-u powinna być jak najkrótsza. Wkrótce mamy Igrzyska Młodzieżowe w Dakarze, to jest przełom października, listopada. W czerwcu czekają nas już Igrzyska Europejskie. Jeżeli mandat miałby być kończony w kwietniu dopiero, czyli według statutowego okresu dzisiaj obowiązującego, to znowu znaleźlibyśmy się tak naprawdę na rok przed Igrzyskami w Los Angeles. To może być bardzo, bardzo trudne do udźwignięcia przez nowy zarząd i nowego prezesa.
1: No właśnie, czy PKOL może jeszcze ponieść międzynarodowe konsekwencje tego kryzysu?
0: Nie sądzę, by była taka konieczność w tym momencie. Takie międzynarodowe konsekwencje to jest jakaś broń atomowa, której MKOL nie używa skwapliwie. I dzisiaj, nawet dzisiejsze zebranie prezydium jest dowodem na to, że organizacja radzi sobie sama i własnymi siłami się naprawia.
1: A teraz zapytam o pana decyzję a propos ubiegania się o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. O tym poinformował pan w mediach społecznościowych bodajże w piątek. Tutaj cytat. Z chęcią podjęcia tej decyzji nosiłem się już od dłuższego czasu. To decyzja, która jest naturalną konsekwencją mojej postawy, mojego widzenia PKOL-u i też poczucia obowiązku. Jak pan widzi funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego?
0: Wie pan co, nieistotne jest, jak ja to dzisiaj widzę, bo myślę, że wszystko jest zawarte w tej wypowiedzi, jeżeli chodzi o samą decyzję. Istotne jest to, jak te wizje będą podzielać, czy inaczej.

0: inaczej, jaką wizję sobie wytworzymy kolegialnie w gronie tych, którzy będą chcieli razem naprawiać Polski Komitet Olimpijski. Ja bardzo liczę na to, że sytuacja, która się wydarzyła teraz, spowoduje szeroką i głęboką dyskusję. Bardzo liczę na to, że naprawdę z tego COVID-u, jakim był dla nas czas Radosława Piesiewicza, wyjdziemy silniejsi i za chwilę będziemy wypierać to, co się wydarzyło, tak jak powoli wypieramy świadomościowo pandemię. I mówię jako społeczeństwo. Ja z całą pewnością będę w najbliższych miesiącach, jeżeli będzie tylko taka wola moich koleżanek, kolegów, inicjować dyskusję. Będziemy budować grupy robocze, będziemy wspólnie budować program i ten program powstanie od dołu, a nie z mojego wskazania i z mojego pomysłu. Wizję własną mam. Wizję opartą na przyzwoitości. Przede wszystkim i na odnowieniu instytucji, która ma 107 lat, ale chciałbym, żeby zanim podzielę się tą wizją ze wszystkimi, żeby mieć taką świadomość, że ta wizja jest zrozumiała i wzbogacona jeszcze przez wizję bliskich mi olimpijczyków.
1: A jak wygląda kwestia dotycząca jednomyślności w samym prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego? Czy ta jednomyślność jest? Czy może są jakieś podziały? Może są sprawy, które jeszcze trzeba wyjaśnić?
0: Nic mi nie wiadomo na temat wymagania jednomyślności w prezydium. Prezydium zresztą nie podejmuje żadnych uchwał. Może tylko i wyłącznie kierunkowo coś dyskutować i wewnętrznie coś głosować, co może być rekomendacją dla zarządu. I to jest wszystko. Ciałem, które podejmuje w głosowaniu decyzję, jest zarząd. A członkowie prezydium są członkami zarządu.
1: To teraz pytanie też o to, co najważniejsze być może a propos tego wszystkiego, o czym rozmawiamy. Gdzie w tym wszystkim miejsce dla polskich olimpijczyków, polskich sportowców? Ile wizerunkowo oni stracili na tym, co się wydarzyło wokół PKOL-u?
0: Wie pan, to jest tak, że co się stało, to się nie odstanie. Co się zobaczyło, się nie odzobaczy i te straty będą niepowetowane. Tym bardziej, że zapisy, które zostały przyjęte w umowie z Onda Krypto, one de facto sprzedają w internecie wizerunek sportowców na zawsze. I to jest bardzo przykre. Ja myślę, że zostało naczapnięte zaufanie do organizacji, która powinna ich chronić. I dzisiaj będzie to wymagało odbudowy autorytetu i tych, którzy kierują Komitetem Olimpijskim, jak również odbudowy zaufania do samej organizacji jako takiej. Czyli tu jest i personalne zaufanie musi zostać odbudowane, ale tak samo instytucjonalne. I ja myślę, że tak jak po wspomnianym COVID-zie, sportowcy, olimpijczycy poturbowani, schorowani i wyraźnie wykorzystani, pójdą dalej i mam nadzieję, że jeżeli szybko będziemy tutaj i rozważnie działać, szybko i rozważnie, to jest ważne, to już myślenie i duch w drużynie olimpijskiej na Igrzyskach Europejskich w czerwcu będzie zupełnie inne.
1: Za to trzymamy mocno kciuki, ale w takim razie, tak jak pan mówi, priorytetem będzie odbudowa tego zaufania. Pytanie też a propos samego Polskiego Komitetu Olimpijskiego i pana Radosława Piesiewicza. Wiemy, jak to w tym momencie wszystko wygląda, wiemy, jak na to patrzymy, ale jakie wartości według pana powinny stać za Polskim Komitetem Olimpijskim?
0: To jest pytanie, które często jest mi zadawane i wie pan, wczoraj pani na poczcie, która najpierw obsłużyła mnie, wydała list polecony, przyjęła paczkę, powiedziała na samym końcu: proszę walczyć, proszę naprawić Komitet Olimpijski. To jest dla nas ważne. I wie pan, nie trzeba być olimpijczykiem, żeby mieć na uwadze to, że Komitet Olimpijski odgrywa ważną rolę w społeczeństwie i on ma być takim depozytariuszem wartości humanistycznych, ogólnoludzkich, te, które sprawiają, że się czujemy dobrze, przyzwoicie i szanujemy osoby z nami tworzące społeczeństwo. My się wyrażamy poprzez sport, ale ten sport jest tylko narzędziem do wyrazu, ale tutaj chodzi o człowieczeństwo.
1: Ja pamiętam też pana występy olimpijskie. Miałem okazję śledzić to, kiedy pan wchodził na metę, wbiegał w zasadzie, no bo ten chód

0: był tak szybki, że można to z biegiem spokojnie porównać. I pamiętam, że z jednej strony była na pana twarzy ogromna radość, uniesione ręce, później biało-czerwona flaga, ale z drugiej strony widać było właśnie ten ogromny, włożony w to wszystko wysiłek. I to bardzo mocno zapamiętałem, że ta wartość wielkiej pracy może być zwieńczona wielkim sukcesem. To też jest coś, co powinno za PKOL-em stać?
1: Oczywiście, etos pracy, coś, co buduje wartość społeczeństwa, coś, co nas jednoczy, coś, co sprawia, że zaliczamy postęp społeczny, to jest coś, czego sportowcy są jakąś inkarnacją taką i absolutnie powinniśmy się do tego odnosić. Ja jestem dumny z tego, że mogłem jako olimpijczyk się rozwijać, zdobywać medale. Jestem dumny z tego, że spotkałem wielu fantastycznych ludzi po drodze, ale też, że mogłem w którymś momencie też wielu Polakom powiedzieć: warto, tak można zrobić, nie bójcie się. Naprawdę zarządzanie ryzykiem, talentem, to jest coś, co nam się zdarza na co dzień, ale trzeba podejmować takie wyzwania. I takie jest zadanie dzisiaj moich młodszych kolegów, by tego ducha w narodzie nam podnosili. Naprawdę jesteśmy bardzo podzieleni i sport może być tą wartością, która będzie nas jednoczyć. Ja mam wielkie marzenie w głowie takie, że kiedyś w Polsce będziemy gościć Igrzyska Olimpijskie i one będą dla nas absolutnie kluczowe, jeżeli chodzi o odbudowanie wartości tych humanistycznych, jak również też zjednoczenie naszego społeczeństwa wokół jakiejś ważnej idei. A tutaj rola sprawnie i czysto działającego Komitetu Olimpijskiego, odnoszącego się i do historii, a tworzącego historię nową, jest absolutnie kluczowa.
0: Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i naszą rozmowę. Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie na 20 i 50 kilometrów, ubiegający się o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, był naszym gościem. Panie Robercie, bardzo dziękuję. Raz jeszcze życzę dobrego, spokojnego dnia. W Polskim Radiu 24 przed nami kolejne tematy. O 15.30 najnowsze informacje przedstawi państwu Damian Szpyra. Następnie przyjrzymy się temu, jak na świecie wypadają polscy uczniowie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie właśnie w systemie edukacji i umiejętności.
2: Reklama. Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też, mówi Agnieszka Lichnerowicz.
3: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
4: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
5: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
2: Źródła europejskie.
3: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
2: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
6: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 15.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Do Sejmu trafił nowy projekt prezydencki dotyczący kryptoaktywów. Wprowadza m.in. kontrolę sądów nad decyzjami urzędników. Te propozycje krytykuje obóz rządzący. Karol Nawrocki i ugrupowania prawicowe nie chcą, by rynek kryptowalut w naszym kraju został uregulowany. Tak mówił rzecznik rządu Adam Szłapka.
8: Poziom determinacji Pałacu Prezydenckiego w tym, żeby zablokować regulację tego rynku, jest zatrważający. I oczywiście teraz jest próba oczyszczania się, umywania rąk, ale prawda jest taka, że widzieliśmy, jakie poprawki były składane przez Pałac Prezydencki, widzieliśmy, jak bardzo pan prezydent Nawrocki był zdeterminowany, żeby tą ustawę zablokować. Widzimy, jakie posłowie PiS-u poprawki składali, jak głosowali.
7: Rzecznik rządu poinformował także, że Ministerstwo Finansów pracuje nad kolejną ustawą regulującą rynek kryptoaktywów. Jak dodał, będzie on podobny do wcześniejszych rządowych propozycji. Rafał Trzaskowski mówi o odważnej decyzji Andrzeja Poczobuta. Polski dziennikarz i wieloletni więzień polityczny białoruskiego reżimu dziś wrócił na Białoruś. Prezydent Warszawy ma nadzieję, że Andrzej Poczobut będzie bezpieczny.
9: Bardzo odważna decyzja. Pan Andrzej Poczobut wielokrotnie o tym mówił również na kampusie Polska Przyszłości, że będzie chciał wrócić na Białoruś. Ja mam nadzieję, że jego pozycja w całym świecie jako bojownika o demokrację jest tak silna, że Łukaszenko dwa razy pomyśli, jeżeli będzie chciał znowu wprowadzać jakiekolwiek restrykcje. To jest absolutnie symbol dla nas wszystkich odwagi i nieustępliwości.
7: Wizyta Poczobuta na Białorusi ma potrwać tydzień. Później planuje polecieć do Stanów Zjednoczonych. Prawie 15 milionów papierosów przejęli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Wartość zabezpieczonej kontrabandy to ponad 18 milionów złotych. Nielegalnie

0: Ale towar przypłynął do Polski z Tajlandii. Kontener miał zgodnie z dokumentacją trafić do Ukrainy, mówi Sebastian Pakalski z Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.
1: Sprawa ma charakter rozwojowy. Zatrzymano już 3 osoby, kobietę i 2 mężczyzn, którzy usłyszeli zarzuty paserstwa celnego.
0: Podejrzani są pod policyjnym dozorem i mają zakaz opuszczania kraju. Funkcjonariusze ustalają, jak dokładnie zorganizowano przemyt i kto jeszcze może być w niego zamieszany. Waży nawet 700 kg, buszuje po uprawach porzeczek i budzi nie lada sensacje. W powiecie łosickim na Mazowszu pojawił się żubr. Na mieszkańcach zrobił ogromne wrażenie.
2: Też był też żubr tutaj, jak do wsi się idzie przy asfalcie, tam kałuże, bo ja tam sobie wodę pił. Pić mu się chciało, jabłek się nadjem, sama mi mu wniosła jabłka.
3: Zobaczyłem wielką głowę i krzyknąłem do mamy, czy sąsiedzi sobie krowę kupili, czy żubra dokładnie. Ale odpowiedzi nie było i się zorientowałem, że musiał się skądś przedostać, najprawdopodobniej z rezerwatu. No nie czułem się zbyt pewnie, oceniłem go na jakieś 700 kg.
0: Leśnicy potwierdzają, że w powiecie krąży młody samiec. Trwa okres godowy, więc prawdopodobnie wyruszył szukać partnerki.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Mamy już 33 minuty po godzinie 15, a przed nami kolejny temat.
6: Komentarz.
5: Nasze zaproszenie przyjął pan Tomasz Ziewiec, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 imienia Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie. Panie dyrektorze, dzień dobry.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: Przed nami rozmowa w zasadzie o polskiej edukacji i kondycji polskich uczniów. Jak się okazuje, oni są w europejskiej czołówce w badaniu umiejętności PISA 2025. Z nauk przyrodniczych, matematyki oraz rozumienia tekstu czytanego uzyskali wyższe wyniki niż średnia dla krajów unijnych. Z wyniku badania zadowolony jest m.in. premier Donald Tusk. A jak pan postrzega te wyniki badań, panie dyrektorze, i jak według pana wypadają polscy uczniowie? No bo z jednej strony te nauki przyrodnicze, matematyka, ta średnia jest rzeczywiście wyższa niż w innych krajach unijnych, no ale rozumienie tekstu to już te procenty nie najlepiej, mam wrażenie, wypadają.
7: No tak, trudno oczekiwać, żebyśmy w każdej dziedzinie odnosili sukcesy. Bylibyśmy wtedy rzeczywiście mogli być siebie dumni, ale myślę, że należy cieszyć się również z tych sukcesów nie najwyższych, ale też zwróćmy uwagę na wagę tej całej sytuacji, bo przecież matematyka czy nauki przyrodnicze to są te nauki, które ciągną wszystko jakby za sobą i są taką bazą do właściwego rozwoju. Rozwoju przede wszystkim zorientowanego na połowę czy w ogóle XXI wiek, bo przecież jesteśmy już po 25 pierwszych latach, czyli 1/4 mamy za sobą. To myślę również powód do dumy dla nauczycieli, dla polskiej szkoły, dla uczniów, bo tyle słyszy się w różnego rodzaju przekazach narzekania na to, jak słaba jest polska szkoła, czy jak trudno znaleźć nauczycieli, czy że boryka się z jakimiś kłopotami. Natomiast pokazujemy, że mimo wszystkiego tego, co dzieje się wokół szkoły, wokół tych tematów gorących, o których często dyskutujemy i rozmawiamy, o sytuacji nauczycieli, o ich kondycji finansowej, o tym, jaka jest kondycja szkoły, o tym, że ich brakuje, ale dajemy radę. Jako szkoły w ogóle tak w takim podsumowaniu rzeczywiście myślę, że radzimy sobie świetnie, a to jest zasługa również naszych uczniów i naszych rodziców.
5: To wróćmy do wypowiedzi premiera Donalda Tuska. Ja mówiłem, że szef polskiego rządu jest z tych wyników badań zadowolony. Posłuchajmy, co dokładnie Donald Tusk na ten temat mówił.
8: Z matematyki jesteśmy drudzy w Unii Europejskiej. W naukach przyrodniczych jesteśmy na 3. miejscu w całej Unii Europejskiej. Rozumienie tekstu na 3. miejscu w całej Unii Europejskiej. To są tylko przykłady, wiecie, na 27 państw. Jesteśmy na tym podium razem z Estonią, z Finlandią, z Irlandią, a więc tradycyjnie z tymi, którzy byli zawsze na czele.
5: Czy możemy w takim razie mówić o sukcesie polskiej szkoły w ogóle?
7: Myślę, że tak, że jest to sukces polskiej szkoły. Jest to sukces polskiej szkoły widzianej jako wspólnota nauczycieli, rodziców, uczniów. Świadczy to również o tym, że nie straciliśmy tego azymutu, do którego zmierzamy, do tej tradycji i polskiej kultury.

0: kultury nauczania, uczenia się i szkoły jako takiej. Szkoła rzeczywiście stanowi takie epicentrum naszego życia, naszej przyszłości, naszej kultury. Wszystko to, co cenne, jest przechowywane właśnie w szkole. I nasi uczniowie dostosowują się do tego. Dostosowują się w sposób zarówno taki wynikający z naszej historii, trudnej przecież, jak i dający nadzieję na przyszłość i na to, że polska szkoła nie poddaje się i myślę, że jest to trwałą cechą tej instytucji.
1: To teraz kolejna kwestia, o której już wspominaliśmy, to znaczy ta dotycząca niskiej umiejętności rozumienia tekstu. Badanie pokazuje, że no właśnie, aż czy tylko 24% 15-latków w Polsce ma niskie umiejętności z zakresu rozumienia tekstu, panie dyrektorze.
0: Tutaj dotykamy kwestii ogólnie pojętej związanej z czytaniem jako takim i ono rzeczywiście jest jakby w odwrocie. Uczniowie nie lubią czytać książek, nie lubią czytać lektur, wolą jakieś obrazowania, inne sposoby pozyskiwania wiedzy i to jest, myślę, wyzwanie dla nas wszystkich. Robi się w tej sprawie bardzo dużo. Przypomnę tylko, że zmienialiśmy lektury w podstawie programowej we wszystkich szkołach na każdym poziomie. Dostosowywaliśmy te lektury, ich treści do tego, jak uczniowie do tego podchodzą, żeby sprawić, żeby chętniej do tych lektur zaglądali. Omawiamy fragmenty tych lektur, takich, które są obszerne na lekcjach. Pokazujemy, co tam jest interesującego i cennego. Myślę, że ziarno zostało zasiane. Musimy teraz poczekać kilka lat, aż te nowe podstawy programowe, nowe zasady pracy z lekturą dadzą swój owoc. No, na wszystko trzeba trochę poczekać.
1: Ale to czytanie ze zrozumieniem, co tutaj może być dla części uczniów problemem? To znaczy na przykład, nie wiem, sposób nauczania, a może internet, media społecznościowe, może zmieniające się również nawyki dzieci?
0: Przede wszystkim myślę, że świat zewnętrzny bardzo się zmienił. Przeszliśmy ze słowa czytanego do obrazków. Obrazek, mówiło się kiedyś, że obraz mówi więcej niż 1000 słów, więc jeśli ktoś ma do wyboru coś zobrazowanego, szybkiego, skondensowanego, to dziś w dzisiejszym świecie właśnie po to sięga. A nam potrzeba jest sięgać do źródeł, do spokoju, do rozwagi, do powolnego czytania, do analizowania tekstu i tutaj musimy swoją lekcję odrobić. Mam nadzieję, że przekonamy uczniów do takiego sposobu poznawania świata. A może żyjemy w takiej epoce, gdzie mamy całkowity przełom, tak jak rewolucja Gutenberga zmieniła zasady kultury w całej Europie, potem na świecie, tak samo przełom sztucznej inteligencji prawdopodobnie też dokona zmian. Musimy się przyglądać temu wszystkiemu, ale pracować dalej.
1: Już dokonuje, no to skoro pan dyrektor o sztucznej inteligencji wspomina, to dopytam, bo na tle rówieśników z innych krajów 15-latkowie z Polski deklarują no właśnie dość częste korzystanie z narzędzi sztucznej inteligencji do nauki. Ponad połowa, bo to jest 55% uczniów, deklarowała, że korzysta z chatbotów opartych na sztucznej inteligencji w celu wspomagania się w nauce co najmniej raz w tygodniu. W Unii Europejskiej i krajach OECD ta średnia to 45%, no czyli 10% różnicy. Tu mamy, czy dla polskiej szkoły sztuczna inteligencja według pana to jest dzisiaj problem, czy jednak naukowa pomoc?
0: Ja myślę, że to jest pomoc naukowa i wielka szansa. I te proporcje będą się zmieniać i sztuczna inteligencja będzie wykorzystywana coraz częściej. I dzięki temu przyspiesza się rozwój, przyspiesza się proces nauczania. Jeżeli dobrze powiemy uczniom o tym, co może być groźnego, jak unikać pułapek tam znajdujących się, to ja myślę, że nastąpi skokowy przyrost wiedzy i umiejętności uczniów właśnie dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Pamiętajmy o tym, że w niektórych dużych korporacjach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, istnieje obowiązek korzystania ze sztucznej inteligencji przez określony czas zatrudnienia, a w związku z tym, skoro takie potęgi technologiczne widzą w tym szansę i korporacje, to myślę, że szkoła też powinna

0: pójść tym samym śladem.
1: A jak pan patrzy, może ma pan, dyrektor, jakiś sposób na to, jak odróżnić na przykład pracę napisaną przez sztuczną inteligencję od tej napisanej naprawdę przez ucznia?
0: No, ta sztuczna inteligencja nie ma żadnych błędów. I myślę, że to jest najprostszy sposób, żeby ją odróżnić.
1: Zdarzają się te błędy.
0: A jeśli się zdarzają, to od razu są widoczne i są to nie tylko błędy, ale wielkie błędy. Więc myślę, że na to nie ma żadnego sposobu. Sposobem jest po prostu zaakceptowanie sztucznej inteligencji, bycie razem z nią i takie układanie lekcji, żeby uczeń nie musiał, nie chciał, nie miał potrzeby zaglądania do niej i tam rozwijał swój umysł, rozwijał swoje umiejętności poznawcze. Natomiast w jakichś innych kategoriach, gdzie podpowiedzi naprawdę mogą być cenne i naprawdę mogą być rozwojowe, chociażby dotyczące żywienia, czy no to są takie proste przykłady dotyczące stylu życia, dotyczące jakichś rozwiązań zadań, które sprawiają nam kłopoty, bo przecież można powiedzieć sztucznej inteligencji, nie rozumiem tego, wytłumacz mi prościej, wytłumacz mi jeszcze prościej. To jest naprawdę świetne narzędzie do poznawania świata. A my, nauczyciele, już z tym żyjemy. Nie ma prac domowych, nie musimy się przejmować, że uczeń, sztuczna inteligencja napisała mu pracę domową, co rzeczywiście byłoby bez sensu.
1: Jest pan dyrektorem szkoły podstawowej, to dopytam, czy widzi pan, czy czuje pan to, że uczniowie, pana uczniowie utożsamiają się z placówką?
0: Tak, myślę, że tutaj jeśli chodzi o te nasze społeczne takie wartości, które mamy w sobie, ale też i przyzwyczajenia i nawyki, jesteśmy takim narodem przyjacielskim i chętnie utożsamiającym się z tym, co mamy, z tym, gdzie jesteśmy i z tą naszą wspólnotowością. Oczywiście nie należy widzieć w tym tylko samych blasków, bo bywają i cienie, ale większość uczniów naprawdę się solidaryzuje, identyfikuje. Wystarczy popatrzeć na rozpoczęcie roku szkolnego, na Święto Niepodległości, na inne święta, które celebrujemy w szkole i wtedy uczniowie w strojach odświętnych przychodzą, pokazując, że są razem, że są wspólnotą. Mamy sztandary szkolne, mamy szkolne statuty, mamy samorządy uczniowskie, rzecznika praw uczniów i tak dalej. Więc jesteśmy skoncentrowani też wokół szkoły. Oczywiście może nie tak silnie jak dawniej, bo mamy wokół siebie dużo tego świata, który jest, ma swoje źródło w internecie, świata wirtualnego.
1: Tak, rzeczy, które rozpraszają i odciągają być może od tej szkoły.
0: Dokładnie tak. Walczymy, znaczy jesteśmy w jakiejś rywalizacji z tym, ale myślę, że rywalizując też sami poprawiamy pewne rzeczy, na które mamy wpływ.
1: Mówił pan rektor o tym, że większość uczniów z tą szkołą się utożsamia i ta większość jest słowem kluczem, bo to badanie wskazuje, że 64% 15-latków wykazywało, że ma poczucie bycia częścią szkoły. To jest 64% w Polsce. W Unii Europejskiej no jednak więcej, 75%, kraje OECD 76%. Z czego może wynikać właśnie ta różnica? No i czy polska szkoła ma w takim razie tutaj jakąś lekcje do wyciągnięcia z tego wyniku?
0: Myślę, że tak, że powinniśmy spojrzeć na ten wynik i poprawić ten stosunek uczniów, którzy się ze szkołą utożsamiają. Myślę, że w naszej przestrzeni publicznej sporo jest takich sporów, jakichś przekomarzań. Nie wiem, jak to nazwać, ale w każdym razie ta jedność gdzieś musi skądś wynikać. Musimy być bardziej przekonani do pewnej wspólnotowości wszyscy jako społeczeństwo. A wtedy myślę, że przełoży się to również na szkołę, bo przecież uczeń nie funkcjonuje w jakiejś oderwanej przestrzeni szkolnej, ale jest też w domu, słucha tego, co się w domu mówi, ogląda to, co znajdzie w telewizji czy w internecie i to wszystko jedno na drugie ze sobą się łączy. Może potrzebujemy troszkę czasu, żeby poczuć tę wspólnotowość. Potrzebujemy takiego spokoju, zgody narodowej, powiedziałbym, i wtedy to wszystko powinno jeszcze lepiej zafunkcjonować i dać nam odzwierciedlenie w tej mikroszkolnej skali tego wszystkiego, co dzieje się w skali makro.
1: Jaki według pana jest główny cel albo główne cele polskiej szkoły dzisiaj?
0: No przede wszystkim to ten kompas jutra, czyli wprowadzenie reformy, zmiana podejścia do szkoły, bo to

0: Nie chodzi tylko o podstawę programową, chodzi w ogóle o sposób realizacji tej podstawy programowej. To, żeby szkoła była nastawiona przede wszystkim na działanie, na ucznia. Uczeń musi stać się źródłem działania szkoły, czyli to on ma przygotowywać, on ma funkcjonować na lekcji, on ma poszukiwać, a nauczyciel ma być jego przewodnikiem. Musimy się wszyscy tego nauczyć, bo teoria już jest zbudowana, już szlaki są wytyczone, cele wyznaczone i teraz musimy zerwać ze starym przyzwyczajeniem nauczyciel wie lepiej i przejść nauczyciel to przewodnik, to coach, to ktoś, kto będzie cię trenował po to, żebyś osiągnął swoje życiowe cele, takie jakie chcesz i pomoże ci w rozwijaniu twoich talentów, bo każde dziecko ma inny talent i praca grupowa pozwoli na to, żeby właśnie w takiej grupie ktoś, kto ma zdolności językowe, opracowywał na przykład projekt pod względem językowym, ktoś matematyczny, statystycznym, a ktoś, kto dobrze organizuje, po prostu zorganizował takie wystąpienie. Więc niech wszystkie dzieci w szkole będą potrzebne, niech wszystkie będą dostrzegane i widziane, a wtedy szkoła rzeczywiście będzie realizowała swoje cele, które już zostały przed nią postawione.
1: Bardzo piękne jest to, co pan mówi, ale to pytanie a propos tego też zdania, które padło, że każde dziecko ma inny talent i to myślę niezwykle ważne, żeby to dostrzegać na co dzień i przez rodziców, i przez społeczeństwo, i być może tutaj przede wszystkim przez szkołę, ale czy nie jest nadal tak, że jednak w szkole stawia się na umiejętności, rozwój dotyczący każdego przedmiotu? No ja pamiętam za swoich szkolnych czasów, no że co z tego, że miałem na przykład, nie wiem, piątkę z biologii, jak musiałem mieć też piątkę, nie wiem, z języka polskiego i matematyki, no bo takie było oczekiwanie gdzieś dookoła i każdego nauczyciela, no i ze strony rodziców, żeby się najlepiej uczyć i tak dalej, i tak dalej. To się dzisiaj w polskiej szkole zmienia?
0: Panie redaktorze, tak, powoli od tego odchodzimy. Odeszliśmy od obowiązkowych prac domowych, przechodzimy na ocenianie kształtujące. Wiemy dobrze, że to ocenianie piątka, czwórka, trójka nie jest ocenianiem, które niesie informacje ze sobą. Musimy się zmienić. To nie będzie proste. Są rankingi szkół, są walki o to, do jakiego liceum na przykład to się dostanie, czy braknie mu jeden punkt, czy pół punktu, czy dwa punkty. Te rankingi nas po prostu wykańczają. Powinniśmy jak najszybciej zdecydowanie wejść w tym kierunku, że rzeczywiście każdy ma prawo się... To trzeba traktować z godnością każdego człowieka, każdego młodego człowieka. To nie może być tak, że nauczyciel ex cathedra wymaga i zadaje dziesiątki czy setki stron do przeczytania i do wyuczenia, kiedy jedni mogą to zrobić, a inni nie mogą. I nie wynika to z tego, czy chcą, czy nie chcą, tylko po prostu jesteśmy bardzo różni i różnimy się od siebie. I nowe podejście zwraca uwagę, już od jakiegoś czasu w szkole mówi się o uczniach o specjalnych potrzebach edukacyjnych i tych uczniów się traktuje naprawdę poważnie. Coraz więcej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych, które mówią, jak pracować z uczniem chociażby z deficytem uwagi czy nadpobudliwością psychoruchową, jak z zespołem Aspergera, i ci uczniowie zaczynają być w szkole widoczni, dostrzegani i przy okazji również inni uczniowie, którzy też mają swoje sekrety, też mają swoje historie. W każdej szkole jest pedagog, pedagog specjalny i psycholog. To też jest, to są zdobycze ostatnich lat naszej polskiej szkoły. Pamiętajmy o tym, bo często o tym zapominamy. No a szkoły, no te takie szkoły, wie pan, z jakąś historią, które dostają najlepszych uczniów, bo mają takie progi, a potem mówią, że są najlepsze, bo ich uczniowie osiągają najwyższe wyniki. Wiem, to nie sztuka zbudować zespół z najlepszych i powiedzieć, że się jest najlepszym. Sztuka zbudować zespół, w którym każde dziecko się odnajduje i wszyscy są zadowoleni i cieszą się, że chodzą do tej szkoły, że są w tej społeczności. Ale to jest zmiana, nie wiem, mentalna i być może pokoleniowa, chociaż to stare traktowanie przypomina syzyfowe prace i taką szkołę jeszcze XIX-wieczną gdzieś w Owczarach. No bo jeżeli tak będziemy patrzeć, jak co powie wizytator, który odwiedzi szkołę.
1: Nic dodać, nic ująć, panie dyrektorze, ale to zastanawiam się a propos tego, o czym pan opowiada, czy polska szkoła dzisiaj dobrze przygotowuje po prostu do dorosłego życia, do praktycznej użyteczności tej zdobywanej wiedzy. No bo okazuje się, że polscy uczniowie, i tutaj wracamy do tego

0: Badania PISA 2025 wskazują na krytyczną ocenę przygotowania przez szkołę do dorosłego życia oraz praktycznej użyteczności zdobywanej w niej wiedzy i umiejętności. W Polsce aż 63% 15-latków wskazało, że szkoła niewiele zrobiła, aby przygotować ich do dorosłego życia po jej opuszczeniu. W Unii Europejskiej to jest 52%, kraje OECD 49%, a 38% zgadza się ze stwierdzeniem, że szkoła okazała się stratą czasu. Unia Europejska to jest 26% i OECD 24%. Bardzo krytycznie uczniowie na polską szkołę patrzą w tym aspekcie.
1: No tak, bo jeżeli nie czują się podmiotowo, jeżeli w większości szkół są ci uczniowie traktowani przedmiotowo, jeżeli nie znajdują zrozumienia dla okresu na przykład swojego dorastania, dojrzewania i jakby to jest gdzieś pobocznym wątkiem, no to trudno, żeby oni patrzyli na to inaczej. Mamy reformę z 20, powiedzmy, 6 roku, czyli jesteśmy miesiąc w nowej rzeczywistości, nie kompasie jutra. Jesteśmy, powiedzmy, od roku, 2 lat w przebudowie polskiej szkoły. Ostatnia reforma miała miejsce w 2016 roku. Sporo tutaj tych zmian, sporo takiego zamieszania. Ja osobiście wierzę, że wprowadzenie nowych przedmiotów edukacji zdrowotnej, chociażby, która w tym roku jest obowiązkowa, a która uświadamia człowiekowi, kim jest, ale też z drugiej strony uświadamia nauczycielowi, z kim pracuje, bo przecież musimy to wplatać i w lekcje wychowawcze, i w lekcje ze specjalistami, i zwrócenie uwagi na żywienie. Pokazujemy coraz bardziej, że dziecko jest dla nas ważne, że jest istotne. Więc dużo tutaj się w polskiej szkole dzieje, a na efekty musimy poczekać. To, co pan redaktor powiedział, jest przykre, że rzeczywiście uczniowie nie czują się przygotowani do dorosłego życia. Musimy to jak najszybciej zmienić.
0: A czy w polskiej szkole najbardziej potrzebna w tym momencie jest stabilność?
1: Myślę, że stabilność jest w ogóle w szkole potrzebna, bo to, o czym mówimy, czyli na przykład wprowadzenie reformy Kompas Jutra, musi potrwać przez wiele, wiele lat, żeby można było to wszystko, te wszystkie nowe treści zaimplementować do szkół, przeszkolić rady pedagogiczne, przeszkolić nauczycieli przedmiotów, specjalistów, przeszkolić psychologów, pedagogów, bo to wszystko nie jest jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. To wszystko wymaga czasu, wymaga spokoju. I gdyby kolejne lata, bo trzeba liczyć to na dziesięciolecia, i wtedy dopiero możemy powiedzieć, czy reforma była udana, czy nie, bo to, o czym mówimy, załóżmy w tym roku, to jest jakieś pokłosie tych działań jeszcze wcześniejszych, a musimy mieć szansę, czas na to, żeby zupełnie zmienić paradygmat szkoły. Szkoda. Uczeń nie może być przezroczysty.
0: Szkoda, że niektórzy politycy zdają się tego nie rozumieć, że szkoła też tego czasu potrzebuje i stabilizacji. Tomasz Ziewiec, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 imienia Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie, był naszym gościem. Panie dyrektorze, dziękuję za nasze spotkanie i pana komentarz w Polskim Radiu 24.
1: Ja również dziękuję serdecznie.
0: Zbliża się godzina 16 i kolejne propozycje dla państwa oczywiście mamy, a przedstawią je Krzysztof Grzybowski, Paweł Pawłowski, którzy już są w naszym
2: witamy,
0: studiu.
2: Dzień dobry.
0: Panowie, dzień dobry. Ja przepraszam, ale od tej polityki jednak zacznę, że no ponownie mamy do czynienia z ostrym, mam wrażenie, sporem między Pałacem Prezydenckim, Kancelarią Premiera za sprawą dzisiejszych słów premiera Donalda Tuska.
2: O pseudoinicjatywie prezydenta, zakładam, że o tym mówisz. Prezydent składa oczywiście swój projekt dotyczący kryptowalut i o to będę pytał moich gości. Jakuba Banaszka, doradcę prezydenta, ale także Małgorzatę Golińską z Prawa i Sprawiedliwości. Ale szanowni państwo, idzie jesień, niektóre zwierzątka szykują się do zimowego snu, a przebudzają się partie polityczne i mamy przebudzenie, wielkie przebudzenie Prawa i Sprawiedliwości, które ogłasza Jarosław Kaczyński. Zapytam w takim razie moich gości, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość do tej pory spało, skoro się przebudza. 16.30, 17.30, zapraszam.
0: A może Prawo i Sprawiedliwość chce odwrócić narrację na swoją korzyść, która w ostatnim czasie korzystna nie była. Ale to tak właśnie na marginesie zupełnie. Krzysztofie, patrzę na ciebie. Jaka będzie narracja po godzinie 16 w Polskim Radiu 24? Ale my wymownie na siebie spojrzeliśmy, jak Paweł mówił o tych śpiących zwierzątkach na zimę.
3: Zastanawiałem się, w jaką stronę zmierza, w którą stronę zmierza, ale wszystko jest jasne. I myślę, że część tych wątków, jeżeli chodzi o politykę, jeżeli chodzi również o to przebudzenie, te wątki zapewne pojawią się po godzinie 18 w debacie dnia. Dr Tomasz Kasprowicz, Republikanowa, i pan Rafał Majewski, politolog. To po 18.

12, natomiast wcześniej, już za chwilę, suma wydarzeń, czyli podsumowanie najważniejszych wydarzeń politycznych, nie tylko politycznych, w naszym półgodzinnym skrócie. Później, światopogląd. Wojciech Cegielski.

0: Reklama. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
1: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno, bardzo głośno.
2: Za każdy dzień!
3: Premiera singla Za każdy dzień już 10 września. Poleca Polskie Radio.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowid.
0: Po reklamie. Autopromocja.
7: Podróż bohatera, zakazana miłość, czy zdrada w imię władzy. Od zarania dziejów ludzkość kocha opowiadać historie, często oparte na podobnych do siebie motywach. Dlaczego tak lubimy opowieści i czy są jeszcze historie, które mogą nas zaskoczyć? O tym porozmawiam w najbliższą środę ze scenarzystą Danielem Sołtysińskim w audycji Do Pomyślenia o 22.06. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
0: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 16, Damian Szpyra. Dzień dobry. Co dalej z rynkiem kryptowalut w Polsce? Premier wskazuje na możliwe kolejne wątki afery Zonda Krypto. W tle zapowiedzi nowych projektów zarówno ze środowiska prezydenta, jak i rządu. Nasi reporterzy powiedzą, co udało im się dowiedzieć w tej sprawie. To pierwszy krok, który może zmienić oblicze Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zebrało się prezydium organizacji po raz pierwszy od zatrzymania prezesa Radosława Piesiewicza. Co to oznacza dla przyszłości PKOL? Zapytam o to naszą reporterkę. Na tle innych państw polscy uczniowie wypadli solidnie. Znamy wyniki badania PISA skierowanego do nastolatków. Za chwilę szczegóły zapraszamy.
0: Suma wydarzeń.
1: Koniec z ochroną bandyckich interesów, grzmi premier. Donald Tusk zdradził kulisy prac nad ustawami o kryptoaktywach. Według szefa rządu zaplecze prezydenta robiło wszystko, by przepisy w tej sprawie nie weszły w życie. Pod jedną z poprawek, które je blokowały, podpisał się szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki. To oznacza, że tym razem afera Zonda Krypto sięga najbliższego kręgu Karola Nawrockiego. Pod kancelarią premiera jest Sylwia Białek. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: Co mówił premier i czy jest jakaś odpowiedź ze strony Pałacu Prezydenckiego?
2: Premier Donald Tusk powiedział, że w Pałacu Prezydenckim coraz bardziej widać panikę. Przedstawił kulisy prac nad przepisami dotyczącymi rynku kryptoaktywów. Mówił o inicjatywie szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego, który miał działać na korzyść Zonda Krypto. Dlatego szef rządu nie widzi możliwości współpracy, pracy nad prezydenckim projektem. Taki projekt, drugi projekt w tej sprawie przesłał dziś do Sejmu Karol Nawrocki. Premier zaznaczył, że żadne kolejne, jak to ujął, pseudo inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się, i tu cytat, mataczenie i bezkarne chronienie interesów, w tym brudnych, mafijnych i bandyckich. Bez złudzeń, panowie politycy, my tę sprawę wyjaśnimy do końca i nie pozwolimy na żadne kompromisy w tej kwestii ani na zamydlanie tej sprawy. Tak mówił premier.
3: Czas na tego typu groteskowe manewry się skończył. Ja rozumiem panikę, strach, jaki pojawił się w różnych miejscach, w tym w Pałacu Prezydenckim. Ale nie zgodzimy się na żadne polityczne inicjatywy, które nazywane są kompromisem, bo do tej pory prezydent Nawrocki, PiS i Konfederacja proponowały kompromis ze złem.

0: czystym złem.
1: Niewykluczone, że do tych słów odniesie się jeszcze dziś prezydent Karol Nawrocki, który w Kielcach ma zaplanowaną konferencję prasową po południu, ale szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki rano w czasie spotkania z dziennikarzami przedstawił drugi projekt ustawy w sprawie rynku kryptoaktywów. Mówił, że Karol Nawrocki jest skłonny do kompromisu, do rozmowy, do konsensusu, zamknięcia i tu cytat tej politycznej przepychanki oliwionej wyjaśnieniami różnego rodzaju skruszonych bardziej lub mniej bandytów, którzy z roli przestępców i ekspozytur ruskich mafii stali się dla niektórych bohaterami i źródłem objawionej wiedzy na temat procesów, które miały miejsce w ostatnich latach.
2: Mamy taki bardzo niezrozumiały, mówiąc delikatnie, upór pana premiera Tuska, żeby tego nie procedować. Zakończmy to, przetnijmy, niech prowadzą te postępowania, niech aresztują, niech zatrzymują. Powinni to robić wiele miesięcy wcześniej, nie robili tego. Dzisiaj się tym chwalą, ale niech wreszcie zajmą się rzeczywistymi problemami i zamkną tą sprawę. Przestrzeń do tego jest potężna, a przestrzeń tę stwarza pan prezydent do zawarcia konsensusu.
1: Przestrzeni tej nie dostrzega jednak premier Donald Tusk, który mówił, że niestety co miało się stać zgodnie z ich wyobrażeniami, interesami, to się stało. Kto miał zniknąć, ten zniknął. Komu miano wypłacić pieniądze, wypłacono. Jaką ustawę trzeba było zablokować? Tak, taką zablokowano, tak mówił szef rządu, otwierając posiedzenie rządu. Innego zdania jest Szymon Hołownia z Polski 2050, który zamierza się nad prezydenckim projektem pochylić. Zresztą rozmawiał o tym wczoraj ze Zbigniewem Boguckim, szef kancelarii. Przyjechał do Sejmu, by, jak mówił później w rozmowie z nami, z dziennikarzami, złożyć wicemarszałkowi spóźnione życzenia urodzinowe. Rząd jednak pracuje nad własnym, kolejnym, już czwartym projektem regulującym rynek kryptoaktywów. Jak mówił na konferencji po posiedzeniu rządu rzecznik Adam Szłapka, projektu z niewielkimi poprawkami.
3: To będzie w zasadzie podobne rozwiązanie do tego, które zostało złożone wcześniej przez rząd. Pewnie po pojawieniu się tych wszystkich informacji ministerstwo wspólnie z koordynatorem służb specjalnych pracuje nad tym, żeby dodatkowe uprawnienia kontrolne służbom w takiej ustawie zapisać.
1: Szans zatem na szybkie uregulowanie rynku kryptoaktywów nie ma, bo każda ze stron uważa, że rozwiązania, które ona proponuje, są optymalne. Rząd trzykrotnie złożył przepisy w tym zakresie, a prezydent trzykrotnie je wetował.
4: Afera zonda krypto i poprawka Boguckiego. Między innymi o tym premier mówił na początku posiedzenia rządu. Za szczegóły dziękujemy Sylwii Białek. A jak politycy komentują ten wątek kryptoafery, to już pytanie do naszego sejmowego reportera Michała Fabisiaka. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Powiedz, jakie są reakcje na ujawnione przez premiera kulisy prac nad przepisami o kryptoaktywach?
5: Politycy koalicji rządowej mówią, że premier potwierdził to, o czym w Sejmie mówiło się od dawna, a mianowicie, że niektórzy politycy opozycji siedzieli w kieszeni firmy Zonda Krypto. Rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Szmichnik uważa, że szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki powinien wytłumaczyć się z tej poprawki.
6: To znaczy, że po prostu ci lobbyści przez różne organizacje przedsiębiorców, banków po prostu kupowali sobie też polityków z otoczenia pana prezydenta. No to jest, oczywiście to trzeba ten wątek wyjaśnić. Wydaje się, że prokuratura może też pana Boguckiego w końcu wezwać do tego, żeby się z tego wytłumaczył.
5: Opozycja, znaczy rządzący uważają, że opozycja broniła Zonda Krypto, a jej politycy brali pieniądze od tej firmy. Stąd w ocenie jej posłów koalicji rządowej, kolejne weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Poseł Polski 2050 Adam Gomoła uważa to, że to też wyjaśnia, dlaczego prezydent długo wykazywał się biernością w pracach nad ustawą o kryptoaktywach. Kancelaria prezydenta przekonuje jednak, że to rządzący wykazują się złą wolą w tej sprawie, o czym najlepiej świadczy fakt, że trzykrotnie uchwalali w Sejmie identyczną ustawę, pomijając w niej uwagi prezydenta. A o dobrej woli Karola Nawrockiego, zdaniem jego kancelarii, ministrów z jego kancelarii, ma świadczyć kolejna przygotowana przez niego wersja ustawy o kryptoaktywach. Dziś mówił o niej prezydencki minister Zbigniew Bogucki.
7: Od początku był nieobecny w tym procesie, dopiero po pierwszym swoim szkodliwym wecie obiecał stworzenie swojego projektu ustawy, co dopiero po wielomiesięcznym opóźnieniu dowiózł, ale w formie skopiowanego projektu rządowego z takimi poprawkami ze swojej strony, których przyjęcie skutkowałoby wielomiesięczną obstrukcją Komisji Nadzoru Finansowego w ochronie rynku przed oszustwami typu zonda krypto.
5: W ten

0: Właśnie sposób poseł Polski 2050 Adam Gomoła wyjaśniał, dlaczego prezydent długo wykazywał się biernością w pracach nad ustawą dotyczącą właśnie kryptoaktywów. Natomiast szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki tłumaczy, że ustawa, którą przygotował prezydent, którą dziś właśnie zaprezentował szef prezydenckiej kancelarii, to próba zakończenia tego jałowego sporu wokół kryptoaktywów, a zawarte w niej rozwiązania mają charakter kompromisowy.
1: Prezydent od samego początku, a więc od końcówki zeszłego roku wskazuje, że jest za uregulowaniem rynku kryptoaktywów w Polsce, że to jest potrzebne, że można to zrobić, że trzeba to zrobić, ale trzeba to zrobić z poszanowaniem kilku elementarnych, podstawowych, także konstytucyjnych zasad, czego nie gwarantuje niestety ustawa rządowa pierwsza, druga i nie gwarantowała również ta trzecia ustawa.
0: Rządzący uważają jednak, że ten projekt przygotowany przez prezydenta, projekt, który już do Sejmu został przesłany, to nic innego jak próba odwrócenia uwagi przez Karola Nawrockiego od afery Zonda Krypto, w którą, jak mówią politycy koalicji rządowej, zamieszani są politycy dzisiejszej opozycji.
2: To wszystko jest próbą unikania odpowiedzialności za aferę Zonda Krypto środowiska pana prezydenta, a przypomnę, że jednym z wątków jest również jego doradca, który będąc wiceministrem finansów zarządów PiS przyjmował pana Suszka, czy mógł przyjmować pana Suszka właśnie w Ministerstwie Finansów. To wszystko po prostu brzydko pachnie na odległość.
0: Politycy koalicji rządowej zapowiadają, że rząd i tak przygotuje własny projekt ustawy. Będzie to czwarte podejście do uregulowania sytuacji na rynku kryptoaktywów. Czekamy na szczegóły tego projektu, ma je przedstawić minister finansów.
3: Szef rządu ujawnia, politycy komentują, czyli nowy wątek afery Zonda Krypto. Komentarze na ten temat zebrał dla nas Michał Fabisiak. Dziękujemy. U nas jeszcze politologiczny punkt widzenia. Niewykluczone, że prezydent będzie chciał się odciąć od szefa swojej kancelarii. Tak w Polskim Radiu 24 mówiła profesor Anna Siewierska.
4: To zachowanie bardzo nerwowe w sprawie Zonda Krypto pana Boguckiego, ono jest już zauważalne co najmniej od kilku tygodni i może rzeczywiście się tak wydarzyć, że prezydent Nawrocki, żeby się odciąć od afery Zonda Krypto, będzie musiał pana Boguckiego poświęcić, bo powiedziałabym, że pan Bogucki w sprawie kryptowalut i Zonda Krypto konkretnie jest zadziwiająco nataktywny. Także ta dzisiejsza informacja dodatkowo stawia albo kancelarię prezydenta, albo samego pana Boguckiego w bardzo
3: W śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut prokuratura bada wiele wątków, nie tylko kryminalnych i gospodarczych, ale też politycznych. Zonda miała finansować fundacje, media i wydarzenia związane z prawicą.
5: Suma wydarzeń.
3: To też pokłosie afery Zonda Krypto. Od godziny obraduje Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwszy krok do odwołania aresztowanego prezesa PKOL Radosława Piesiewicza. Przed Centrum Olimpijskim w Warszawie jest Krzysztof Polasik. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: Jakie są szanse na zwołanie całego zarządu i dlaczego to takie ważne?
6: To sprawa wizerunku olimpijczyków, sportowców i dlatego jest tak ważna. Tak uważa duża część członków Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego, którzy chcą odwołania ze stanowiska prezesa Radosława Piesiewicza. Przypomnę tylko, że szef PKOL-u został aresztowany na 3 miesiące i ma postawione zarzuty za płatną protekcję oraz faworyzowanie wierzycieli w związku z aferą Zonda Krypto. A tak w drodze na posiedzenie mówił wiceprezes PKOL-u i wiceszef Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Hamera.
7: Przede wszystkim liczę na to i tak powinniśmy poprowadzić nasze rozmowy, żeby przede wszystkim uzdrowić ten wizerunek PKOL-u mocno nadwątlony, co za tym idzie polskiego sportu, zabezpieczyć jakiekolwiek ryzyka, bo pewnie takie są w funkcjonowaniu naszej organizacji, no i spowodować, żebyśmy rzeczywiście tym sportem w Polsce się nie cieszyli, bo chyba ostatnio trochę się za bardzo go wstydzimy i słusznie.
6: Wśród członków komitetu nie ma zgody co do tego, czy można odwołać prezesa i powołać nowego. To spór o interpretację statutu. Na pewno takich uprawnień nie ma prezydium. Wiemy, że zastępujący Radosława Piesiewicza wiceprezes Mieczysław Nowicki zadeklarował, iż zarząd zostanie zwołany w ciągu tygodnia. Dziś najpewniej poznamy dokładny termin. Bardzo liczy na to między innymi wiceprezes Adam Konopka, który przyznaje jednak, że zwołanie zarządu jeszcze na dziś nie jest możliwe.
8: Bez szans, bo muszą przyjechać wszyscy ci 60 osób, które są członkami tego zarządu, więc trudno będzie ich na telefon ściągnąć, bo jednak mieszkają w całej Polsce.
6: Członkowie prezydium rozmawiają także o pieniądzach. Adam Konopka proponował, aby nie wypłacać aresztowanemu prezesowi wynagrodzenia. Pensja Radosława Piesiewicza to 58,5 tysiąca złotych brutto. Z kolei prezes

0: Z Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich wiceprezes PKOL-u Adam Korol chce zobaczyć dokument potwierdzający zakończenie współpracy z giełdą Zonda Krypto.
1: Jestem olimpijczykiem z Londynu z 2012 roku, więc mój wizerunek też został sprzedany, tak jak wizerunek 1122 polskich olimpijczyków. I chcielibyśmy znać po prostu więcej szczegółów. Ja mam nadzieję, że ta rozmowa będzie merytoryczna, że sekretarz, który będzie też obecny na tym, przedstawi nam trochę więcej szczegółów. No, interesują nas oczywiście też rzeczywisty stan finansów, bo tego nie znamy.
0: Wartość umowy zawartej bez wiedzy członków zarządu to 18,5 miliona złotych. Nie wszyscy chcą odwołania Radosława Piesiewicza. Należąca do prezydium płotkarka Teresa Sukniewicz-Klajber nazwała całą sytuację prowokacją i nagonką. Stwierdziła, że Radosław Piesiewicz jest pomawiany i nie ma na niego twardych dowodów. Posiedzenie prezydium jeszcze trwa. Wśród rozważanych scenariuszów są też przyspieszone wybory, a kandydaturę zgłosił czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
2: PKOL decyduje o zwołaniu posiedzenia całego zarządu, bo tylko tak można odwołać zatrzymanego Radosława Piesiewicza. Obrady w Centrum Olimpijskim relacjonował dla nas Krzysztof Polasik. Dziękujemy.
3: Suma wydarzeń.
2: Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Dziennikarz i działacz Związku Polaków przekroczył granicę na przejściu Bobrowniki-Brzostowica. Ale na Białorusi nie zostanie długo. To tygodniowy wyjazd, mówi nam przyjaciel Poczobuta, dziennikarz Bartosz Wileński.
4: Andrzej musi wrócić, ponieważ ma planowany wyjazd do Stanów Zjednoczonych pod koniec września. Ma już amerykańską wizę, zresztą w paszporcie. Ma zaplanowane spotkania z amerykańskimi politykami, dyplomatami, z Polonią Polską w Stanach Zjednoczonych, także w Kanadzie, więc to absolutnie nie jest powrót do Białorusi. To jest po prostu taka sentymentalna jego podróż do rodzinnego miasta, by spotkać się z rodziną. No, Andrzej też chce się rozeznać w sytuacji Związku Polaków na Białorusi. Bezpośrednio chce dowiedzieć się, co tam się dzieje, jakie są potrzeby, jakie są możliwości. No, ale jednak traktuje to jako taką podróż sentymentalną. Zresztą to władze białoruskie mu obiecały możliwość powrotu do kraju, kiedy wypuściły go z łagru i wysłały go właśnie w tej wymianie więźniów. Pierwsze pytanie Andrzeja po przekroczeniu granicy, jakie mi zadał, jakie zadał potem premierowi Tuskowi, brzmiało, czy będę mógł wrócić. No, dzisiaj to pytanie uzyskało taką konkretną odpowiedź.
2: Mówił dziennikarz Bartosz Wieliński. Andrzej Poczobut został uwolniony z białoruskiego więzienia pod koniec kwietnia.
3: Suma wydarzeń.
2: Borsuk w wersji dozbrojonej po premierze na kieleckich targach obronnych. To wielki dzień. Polska zbrojeniówka pokazała, jak wielkim potencjałem dysponuje, mówił wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. O tym, jak wygląda nowy wóz i jakie ma parametry, powie Agnieszka Drążkiewicz.
5: Ciężki Borsuk to 40 ton stali, bezzałogowa wieża oraz wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike. To pojazd, który co prawda nie pływa, ale jak zapewnia Marek Karabuła, wiceprezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a do niedawna także prezes Huty Stalowa Wola, gdzie powstaje Borsuk, wody się nie boi.
6: Ciężki BW nie pływa, ale jest zdolny do pokonywania przeszkód wodnych o głębokości ponad 1,20 m. Zdolność do pokonywania przeszkód, rowów o szerokości ponad 2 m.
5: Zaprezentowany na kieleckich targach ciężki Borsuk to na razie demonstrator technologii. Za rok Huta wyprodukuje 2 prototypy, które trafią na poligon, a tam żołnierze będą je testować. A za 3 lata ruszy seryjna produkcja tych wozów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
2: Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego potrwa do niedzieli. Kieleckie Targi Zbrojeniowe to jedno z największych tego typu wydarzeń na świecie. W stolicy województwa świętokrzyskiego zaprezentuje się ponad 1200 firm z 43 krajów.
3: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
2: Alternatywa dla Niemiec szuka większości w Saksonii-Anhalt. Po wygranych wyborach do lokalnego parlamentu skrajnej prawicy brakuje kilku mandatów do utworzenia rządu. Tymczasem niemieckie media ujawniają nazwiska posłów, których AfD wprowadziła do Landtagu. Wśród nich są politycy o jawnie prorosyjskich poglądach, a z Magdeburga Adam Kurczewski.
7: Florian Schröder zebrał ponad połowę głosów w jednym z okręgów w Halle. Franco Tolicurek wszedł do Landtagu z listy partyjnej. Obaj politycy AfD w ubiegłym roku brali udział w imprezie z okazji urodzin Władimira Putina w ambasadzie Rosji w Berlinie. Licurek rok wcześniej zrobił sobie zdjęcie z połączoną flagą Niemiec i Rosji w rosyjskim Królewcu. Jest też współzałożycielem grupy Zatrzymajcie Sankcje i wielokrotnie domagał się końca ograniczeń kontaktów gospodarczych z Kremlem. Alternatywa dla Niemiec nazywa siebie Partią Pokoju i wzywa do dyplomatycznych kontaktów z Moskwą.
8: AfD
7: ma przedstawicieli od polityki zagranicznej stawiających na braterstwo z Rosją, także z innymi sąsiadami, wschodnimi sąsiadami.

0: Tego brakuje mi w programach innych partii. Nic przynajmniej o tym nie słyszałam. Widzę u innych za to gotowość do wojny, co pcha całą Europę ku nieszczęściu. Usłyszałem w Magdeburgu od kobiety zadowolonej ze zwycięstwa Alternatywy dla Niemiec. Partia zapowiada wstrzymanie pomocy dla Ukrainy, a jedynym ugrupowaniem, które w Landtagu Saksonii-Anhalt chce wspierać rząd AfD, jest prorosyjski BSW. Z Magdeburga Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Dlaczego Niemcy z Saksonii-Anhalt postawili na AfD? To efekt niezadowolenia z rządów CDU i SPD. Tak mówi nam dr Małgorzata Bonikowska z Centrum Stosunków Międzynarodowych.
2: Wysokie ceny energii, wojna w Ukrainie, cała masa tutaj wątków, to państwo też wszyscy wiedzą, spowodowały po prostu zmianę warunków pracy i życia Niemców. I Niemcy to widzą i wyrażają swoje z tego niezadowolenie, a winą obciążają nie siebie samych, tylko winą obciążają rządzących, mówiąc, no zobaczcie, do czego żeście doprowadzili. I na tym tle wchodzi partia, która nigdy wcześniej nie rządziła. No i nagle te postulaty, które kiedyś były nie do zaakceptowania i Niemcy w życiu by się pod nimi nie podpisali, nagle trafiły na podatny gród. Zarówno postulat taki mocny antyimigrancki, jak i postulat powrotu do relacji z Rosją, no bo Niemcy kojarzą, że jak były relacje z Rosją dobre, to też była dobra gospodarka. Ja nie mówię, że Niemcy, bo tutaj konsekwentnie rządy niemieckie wspierają obecnie Ukrainę i wiedzą, kto tutaj jest agresorem, a kto jest ofiarą, no ale w praktyce myślę, że część opinii publicznej, a na pewno biznesu marzy o tym, żeby ta wojna się już zakończyła w Ukrainie i żeby móc wrócić do jakiejś relacji gospodarczych z Rosją. To z naszego punktu widzenia Polski i krajów wschodniej flanki jest oczywiście bardzo niepokojące.
1: Kolejny test popularności skrajnej prawicy za 2 tygodnie. 20 września odbędą się wybory lokalnych władz w Berlinie i Mecklenburgii. Węgry wyrzucają 10 rosyjskich dyplomatów. Według władz w Budapeszcie prowadzili oni niedopuszczalną działalność. Szczegóły zna Piotr Piętka.
3: Informację o swojej decyzji ogłosiła w portalu społecznościowym minister spraw zagranicznych Anita Orban. Szefowa węgierskiej dyplomacji nie ujawniła, o jaką konkretnie działalność chodzi. Napisała jedynie, że osoby te prowadziły na terytorium Węgier działalność, która jest niedopuszczalna dla dyplomatów na podstawie konwencji wiedeńskiej. Poinformowała natomiast, że ambasador Rosji w Budapeszcie został już oficjalnie powiadomiony o decyzji, a wydaleni pracownicy mają wkrótce opuścić Węgry. Anita Orban podkreśliła, że decyzja ma służyć ochronie bezpieczeństwa i suwerenności Węgier. Jednocześnie zaznaczyła, że nie oznacza ona zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją. Budapeszt chce utrzymać dialog z Moskwą, ale jak podkreśliła minister, na zasadach wzajemnego szacunku i przestrzegania reguł. Do decyzji odniósł się także premier Péter Modior. W parlamencie odczytał komunikat ministra i podkreślił, że rząd Tisy będzie bronił suwerenności Węgier. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Prokurator generalny Ukrainy Rusłan Krawczenko zrezygnował. Ma to związek z rozbiciem przez ukraińskich antykorupcyjnych śledczych grupy zajmującej się przestępczością internetową. Miał ją kierować jeden z podwładnych Rusłana Krawczenki. Więcej o tym Paweł Buszko.
4: Kilka dni temu do biura ukraińskiego prokuratora generalnego weszli antykorupcyjni śledczy. Według nich podwładny Krawczenki, szef Departamentu Współpracy Międzynarodowej Serhii Kropywa, oprócz pracy w prokuraturze generalnej, kierował grupą przestępczą, która pobierała łapówki od nielegalnych call-centrów, zajmujących się z kolei wyłudzeniami pieniędzy i praniem nielegalnych środków. Według śledczych w nagraniach będących dowodami w sprawie pojawia się też osoba nazywana szef, czyli prawdopodobnie były już prokurator generalny Krawczenko. To kolejna w ostatnim czasie afera korupcyjna na szczytach ukraińskich władz. Niedawno w związku z korupcją zwolniona została zastępczyni szefa biura prezydenta Zełenskiego. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: We Francji pościg za włamywaczami, którzy nad ranem ukradli obrazy z Muzeum Renoir. Do włamania doszło w willi mistrza impresjonizmu w Cagnes-sur-Mer, niedaleko Nicei. Początkowo informowano o 4 skradzionych dziełach, ale 2 z nich zostały już odnalezione. Z Paryża Stefan Folser.
5: Włamanie trwało około 5 minut. Uruchomienie alarmu i szybka interwencja policji miały zmusić włamywaczy do pośpiesznej ucieczki. Uciekli w biegu przez ogród. Wydaje się, że po drodze zgubili 2 obrazy, które zostały porzucone w ogrodach Muzeum Renoira. Poinformował Brian Masson, maire Cagnes-sur-Mer. Podkreślił, że kradzież została prawdopodobnie przeprowadzona na zlecenie przez dobrze wyposażone i najwyraźniej dobrze poinformowane komando. Jednym z odnalezionych obrazów jest portret kobiety z końca XIX wieku. Natomiast trwa identyfikacja drugiego. Nie wiadomo w jakim są stanie, choć z nagrań monitoringu wynika, że włamywacze brutalnie obchodzili się z obrazami, przecinając ich mocowania za pomocą elektrycznej piły. Szacuje się, że łączna wartość skradzionych obrazów wynosi około 9 milionów euro. Skutki włamania mogły być znacznie poważniejsze, ponieważ muzeum przechowuje 12 dzieł francuskiego mistrza, a także jego rzeźby i pamiątki. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Czy brytyjscy podatnicy zapłacą za ochronę księcia Harry'ego?

0: jego rodziny. Dziś zbiera się komisja, która ma odpowiedzieć na to pytanie. Chodzi o Royal and VIP Executive Committee. To działający przy brytyjskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych komitet, który ustala, komu przysługuje policyjna ochrona i kto powinien za nią zapłacić. Relacja Anny Rączkowskiej.
1: Posiedzenie odbędzie się dzień po stanowczej deklaracji Karola III. Król przypomniał, że Harry i Meghan nie są pracującymi członkami rodziny królewskiej, nie reprezentują monarchy, a ich działalność charytatywna i komercyjna ma charakter wyłącznie prywatny. Ani Harry, ani Meghan nie mogą używać tytułów HRH, His Her Royal Highness, czyli jego, jej królewska wysokość. Te nie zostały im formalnie odebrane, ale są zawieszone do odwołania przez monarchę. Teraz komisja rozpatrzy, czy Harry powinien odzyskać finansowaną przez państwo uzbrojoną ochronę policyjną. Stracił do niej automatyczne prawo w 2020 roku, gdy wraz z Meghan zrezygnował z królewskich obowiązków. Sprawa budzi w Wielkiej Brytanii duże emocje. Harry jest osobą prywatną, ale pozostaje synem króla. Służył w Afganistanie i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych ludzi na świecie. Pozostawienie Sussexów bez policyjnego zabezpieczenia naraża ich na niebezpieczeństwo. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: Suma wydarzeń.
0: Polscy uczniowie w europejskiej czołówce. Znamy wyniki badania umiejętności PISA 2025. Polscy uczniowie wypadli w nim znakomicie. Z nauk przyrodniczych, matematyki oraz rozumienia czytanego tekstu uzyskali wyższe wyniki niż unijna średnia. Szczegóły zna nasza reporterka Klaudia Wróblewska, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Chyba mamy się czym chwalić, prawda?
3: Rzeczywiście, Polska jest na podium państw europejskich w tych dziedzinach. Wyżej w rankingu badania PISA 2025 są tylko Estonia oraz, w zależności od branych pod uwagę umiejętności, Irlandia lub Finlandia. Zadowolenia z tego faktu nie ukrywał premier Donald Tusk.
4: Z matematyki jesteśmy drudzy w Unii Europejskiej. W naukach przyrodniczych jesteśmy na trzecim miejscu w całej Unii Europejskiej. Rozumienie tekstu na trzecim miejscu w całej Unii Europejskiej. To są tylko przykłady, wiecie, na 27 państw. Jesteśmy na tym podium razem z Estonią, z Finlandią, z Irlandią, a więc tradycyjnie z tymi, którzy byli zawsze na czele.
3: Ale to tyle, jeśli chodzi o pozytywne informacje, bo jest nad czym pracować. Według ekspertów mamy do czynienia z globalnym kryzysem w edukacji. Badanie PISA pokazuje, że większość krajów na świecie odnotowała znaczne spadki poziomów umiejętności w porównaniu do analizy sprzed 3 lat. Tomasz Gajderowicz z Rady Zarządzającej PISA mówi, że jednym z powodów tych spadków jest uzależnienie od technologii.
5: Widzimy, w jaki sposób wygląda na przykład zależność tych wyników od uzależniania od świata cyfrowego. Uczniowie, którzy deklarują niepokój, kiedy nie są online, mają wyniki czasem o 40 punktów gorsze niż uczniowie, którzy nie są uzależnieni cyfrowo. Te 40 punktów to z grubsza 2 lata edukacji. Natomiast na tym tle Polska trzyma się bardzo ładnie. Wyhamowaliśmy spadki, które miały miejsce przed 2022 rokiem i w żadnej z dziedzin badanych w PISA wyniki nam się w sposób istotnie statystyczny nie obniżyły. Jesteśmy wśród niewielu krajów, które utrzymały wyniki na podobnym poziomie co wcześniej. Natomiast to zdecydowanie jest dalej poniżej naszych ambicji.
3: Polscy nastolatkowie słabo wypadają w ciekawości poznawczej i wytrwałości, czyli doprowadzaniu zadań do końca. W tym przypadku zajmują ostatnie miejsce na świecie. Do tych wyników odniosła się ministra edukacji Barbara Nowacka. Posłuchajmy.
6: Kiedy spojrzymy na przykład na umiejętności czytelnicze i widzimy, że w niektórych krajach odsetek tak naprawdę analfabetyzmu wśród 15-latków osiąga 50% populacji, no to to jest sygnał alarmowy. To dotyczy też umiejętności matematycznych. To, co widać w Polsce, to to, że po pierwsze jesteśmy w czołówce Europy, wyhamowaliśmy spadki i kraje Unii Europejskiej, w tym Finlandia, Szwecja, Dania, spadają znacznie bardziej. My spadamy w sposób nieznaczny statystycznie, co oznacza tylko, że podjęte działania dotyczące czy uszczuplenia podstawy programowej, czy reformy Kompas Jutra mają sens.
3: Badanie PISA skierowane jest do 15-latków i polegają na rozwiązywaniu zadań dotyczących sytuacji życiowych. Są one przeprowadzane co 3 lata. W 2025 roku wzięło w nich udział 91 krajów i regionów. Zadania rozwiązywało łącznie ponad 760 tysięcy uczniów. To największa tego typu analiza na świecie. Za jej organizację w Polsce odpowiada Instytut Badań Edukacyjnych.
0: Znamy wyniki największego na świecie badania umiejętności uczniów. Jak wypali w nim polscy uczniowie, a wypali bardzo dobrze, mówiła Klaudia Wróblewska. Dziękujemy. Na koniec sensacja na Mazowszu. W powiecie łosickim pojawił się żubr. Waży nawet 700 kg i buszuje po uprawach porzeczek.

0: czy jabłek. Zwierzę było widziane m.in. w Rzewuszkach i, jak mówią mieszkańcy tej miejscowości, zrobiło ogromne wrażenie.
1: Też był też żubr tutaj, tak, do wsi się idzie przy asfalcie, tam kałuże, bo ja tam sobie wodę pił. Pić mu się chciało, jabłek się nadjadł, sama mi mu wyniosła jabłka.
2: Czyli pani nie szkoda, że przyszedł i zjadł jabłka?
1: A niech sobie je, na zdrowie mu.
3: Kawał zwierzęcia.
4: Zobaczyłem wielką głowę i krzyknąłem do mamy, czy sąsiedzi sobie krowę kupili, czy żubra dokładnie. Ale odpowiedzi nie było i się zorientowałem, że musiał się skądś przedostać, najprawdopodobniej z rezerwatu. No nie czułem się zbyt pewnie, oceniłem go na jakieś 700 kg. Wielki, dorodny samiec. Przyjrzał mi się chwilę, wrócił do jedzenia sfermentowanych jabłek.
0: Leśnicy potwierdzają, że w powiecie krąży młody samiec. Trwa okres godowy, a to oznacza, że żubr prawdopodobnie wyruszył szukać partnerki. A jeśli już znajdzie, to kto wie, może w mazowieckich lasach pojawi się cała rodzinka żubrów. Niedługo się przekonamy. W ten sposób kończymy południową sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Łukasz Jakubowski. Ja wracam do państwa punktualnie o 17:00. Do usłyszenia.
5: To była suma wydarzeń. Reklama.
6: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
7: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
6: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
7: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
6: A to akurat bardzo proste.
8: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. Po reklamie.
11: Na zegarach 16:30.
12: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
11: Krzysztof Grzybowski, będę z Państwem do godziny 19:00. Witam serdecznie na antenie Polskiego Radia 24, a przed nami między innymi już za chwilę 24 pytania i Paweł Pawłowski, a także jego gość Paweł Pawłowski powróci jeszcze tradycyjnie po godzinie 17:30. Oprócz tego porozmawiamy o sprawach międzynarodowych. Wojciech Cygielski w magazynie Światopogląd powie nam między innymi o efektach rozmów prowadzonych przez wysłanników Donalda Trumpa w Moskwie i w Kijowie. No i będzie oczywiście również komentarz do ostatnich wyborów w Niemczech, wyborów w Saksonii-Anhalcie, które zostały zdecydowanie wygrane przez AfD. Jakie to może mieć konsekwencje dla niemieckiej polityki, ale również dla polityki europejskiej? O tym w magazynie Światopogląd. W regionach 24 powrócimy, między innymi powrócimy do polskiej polityki i powiemy o zbliżających się wyborach w Krakowie. Będą również informacje sportowe i tradycyjnie po godzinie 18:00 debata dnia i najciekawsze, najważniejsze wątki dotyczące polskiej polityki. Dziś komentować je będą dr Tomasz Kasprowicz z Republiki Nowej i pan Rafał Majewski, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego. A już teraz na antenie Polskiego Radia 24 Paweł Pawłowski, jego gość i 24 pytania.
5: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
13: Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Jakub Banaszek, doradca prezydenta. Witam, dzień dobry.
14: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu.
13: Chciałbym zacząć od wyborów w Niemczech, a mianowicie tych wyborów w Saksonii Anhalckiej. Napisał pan bardzo przytomny, mam wrażenie, wpis na Facebooku. Dostrzega pan tam analogię choćby znaku równości między wyborami z 1932 roku i NSDAP, a tym najnowszym zwycięstwem AfD. Ja zacytuję fragment tego wpisu. Dlatego to, co dzieje się dzisiaj w Niemczech, musimy w Polsce obserwować ze szczególną uwagą, bez histerii i pochopnych analogii, ale również bez naiwności. Niemcy są naszym sąsiadem i jednym z najważniejszych państw Europy. Kierunek, w którym zmienia się ich polityka, będzie miał znaczenie także dla Polski. Koniec cytatu. Jakie znaczenie dla Polski będzie miał kierunek zmian politycznych w Niemczech?
14: A przede wszystkim musimy wszyscy, cała klasa polityczna, ponad wszelkimi podziałami, zdawać sobie sprawę, że AfD, czyli partia, która w tym jednym konkretnym landzie zdobyła najwyższe poparcie i być może będzie w stanie utworzyć rząd, jest partią

0: prorosyjską, trzeba o tym powiedzieć wprost. I wielu polityków AfD ma niestety, ale bardzo antypolskie wypowiedzi. I przez ostatnie lata dawano temu wyraz. Ponadto jest to partia, która wprost w zakresie polityki zagranicznej odwołuje się do myśli kanclerza Bismarcka. Chyba tu większego komentarza nie potrzeba, bo to wprost oznacza, że Polska będzie może nie wrogiem, ale na pewno w pewnym sensie konkurentem w partii, gdyby doszła do władzy. Ta analogia, o której mówiłem, czyli nawiązanie do 1932 roku, oczywiście odnosi się do zupełnie innych czasów. Inne są Niemcy teraz, inna była Republika Weimarska, inny jest w ogóle świat i to nie podlega żadnej dyskusji. Natomiast musimy zastanowić się przede wszystkim, co się wydarzyło, że po raz pierwszy od 1945 roku w Niemczech rządzi partia, która jest tak skrajna, ma jednocześnie takie, a nie inne poglądy. Tutaj pewnie największą odpowiedzialność ponosi polityka, którą do tej pory prowadziły poprzednie rządy, czy ten obecny rząd federalny. I również chciałbym zaznaczyć, że oczywiście i te rządy prowadziły wiele projektów czy działań, które były niezgodne z polskim interesem narodowym, ale jest jednak pewna różnica AfD. Myślę, że idzie krok dalej. Oczywiście to nie jest tak, że dzisiaj powinniśmy wpadać w jakąkolwiek histerię, czy też budować negatywne scenariusze, ale powinniśmy bardzo uważnie obserwować, co się będzie
1: A no
0: działo,
1: właśnie. A propos
0: jednocześnie
1: emocji,
0: budować tak.
1: jeśli mogę wejść w słowo, a propos emocji, bo wczoraj w tym studiu poseł
0: Oczywiście.
1: Prawa i Sprawiedliwości Kacper Płażyński mówił, że rzeczywiście jest za dużo emocji w Polsce wobec zwycięstwa AfD w Saksonii Anhalskiej, bo specjalnie nic się nie wydarzyło, zdaniem posła, który dodaje, że AfD ma kilka ciekawych postulatów. A czy pan jest w stanie wskazać jakieś ciekawe postulaty AfD, czy pan takich nie dostrzega?
0: Nie analizowałem tak konkretnie programu AfD. Wiem jednak, że program, który przedstawili w tym konkretnym regionie, spotkał się z bardzo dużym poparciem. Było tam wiele resentymentów i odwołań do przeszłości, ale generalnie AfD od 2013 roku, kiedy ta partia funkcjonuje na niemieckiej scenie politycznej, to budowała tezy, które no, nie były zgodne z polskim interesem narodowym, jak choćby kwestia Nord Stream czy w zakresie reparacji, ale odwrotnie, w drugą stronę. Ja tylko przypomnę, że liderzy AfD czy wielu polityków AfD jest potomkami Niemców, którzy żyli przed wojną na terenie w dzisiejszej Polski. I
1: Chociażby
0: jestem
1: Alice Weidel między
0: przekonany.
1: innymi jest tutaj jedną z liderek, którą zauważa Krystyna Pawłowicz, była polityczka Prawa i Sprawiedliwości, która zwraca uwagę na ciekawą rzecz. Ja teraz nie będę tego cytował, bo to jest nieco prześmiewczy i kpiący wpis, ale chodzi głównie o to, że AfD ma bronić, jakby nie patrzeć, tradycyjnych wartości, opowiada się przeciwko imigrantom, no, a na czele AfD stoi Alice Weidel, lesbijka będąca w związku ze Szwajcarką pochodzącą ze Sri Lanki. I zastanawiam się, bo my patrzymy często przez polski pryzmat, czy nam się taka wizja spina, czy Niemcom się taka wizja spina, która mam wrażenie, że tutaj jest trochę w sprzeczności z tym, co AfD głosi.
0: Biorąc pod uwagę obecne poparcie AfD w Niemczech czy w tym konkretnym landzie, myślę, że decydują zupełnie inne kryteria i raczej ten sentyment do wielkich Niemiec w tym sensie, że rzeczywiście Niemcy mają ogromny problem z polityką migracyjną i to jest fakt i to jest jeden z tych błędów, który został przez poprzednie rządy popełniony. Po drugie, gospodarka niemiecka, mimo
1: Stąd
0: to, że
1: liderka
0: jest.
1: związuje się z migrantką.
0: To znaczy, to jeszcze raz, ja mówię, że takie rzeczy występują, ale jestem, tak obserwując to wszystko, przekonany, że Niemcy czy wyborcy w Niemczech kierują się zupełnie innymi kwestiami w tym momencie i niezależnie od tego, że tutaj są pewne nieścisłości czy też zaprzeczenie głoszonych tez, to na to nie patrzą, bo odwołują się do zupełnie innych kwestii. Pan powiedział o współliderce AfD w tym kontekście jej prywatnym, a ja tylko dodam, że jest to również wnuczka nazistowskiego oficera, ja pamiętam SS, który również wydawał wyroki na polskich żołnierzy podczas II wojny światowej. Oczywiście, to nie jest tak, że wnuk czy wnuczka powinni odpowiadać za błędy czy grzechy dziadka, ale jednak ci politycy wielokrotnie dawali wyraz poparcia Rosji, to jest fakt, i jednocześnie wyrażali nie tylko ubolewanie, ale również stawiali tezę, że zamiast dyskutować o reparacjach względem Polski, czyli tych, które powinni Polsce wypłacić za straty wojenne, to należy rozmawiać o reparacjach za utracone ziemie, które przed wojną były w granicach ówczesnej III Rzeszy.

0: a wcześniej Republice Weimarskiej. I podsumowując ten wątek, musimy się bardzo dobrze przyglądać temu, co tam się dzieje, nie ulegać histerii w tym sensie, żeby nie budować już w takich nastrojów, które podgrzewałyby emocje, ale też nie możemy być naiwni, tak? To znaczy zawsze ta partia będzie stawiała na pierwszym miejscu zupełnie inne kwestie niż Polska, czy także Unia Europejska, to jest tutaj mimo wszystko bardzo istotne. Sam fakt, że wprost w AfD chciałoby wyjścia Niemiec z Unii Europejskiej, a może inaczej buduje się taki nastrój wokół tego, nie jest optymistyczny i należy cały czas brać pod uwagę taki scenariusz. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj które partie zbudowały pewien kanał w komunikacji z AfD, tłumacząc, że jest to partia, która chce dobrych relacji z Polską. I ja w tym momencie tego nie dostrzegam i uważam, że w perspektywie dłuższej może być to dla Polski problem. I ta analogia, o której zaczęliśmy, nie oznacza wcale, że może być jakakolwiek wojna, konflikt, bo nie to miałem na myśli, bo czasy też się zmieniły. W tym sensie, że zupełnie, no zupełnie inne konflikty może chodzić, te gospodarcze, czy także te związane z kwestią reparacja, także podejścia do mniejszości polskiej, która w Niemczech żyje, pracuje, przecież też stanowi ważny element w Niemiec. To, o tym wszystkim trzeba pamiętać.
1: To wróćmy w takim razie do Polski. Ja przypomnę słuchaczom, że moim gościem jest Jakub Banaszek, doradca prezydenta. Prezydent Karol Nawrocki złożył drugi projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut. Na posiedzeniu rządu skomentował to premier Donald Tusk, który mówi tak: żadne kolejne pseudoinicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie, skończyło się bezkarne chronienie interesów. Koniec cytatu. To jest pseudoinicjatywa?
0: A przede wszystkim pan premier w ostatnim czasie niestety, ale używa rządu czy też aparatu narzędzi, które posiada do robienia polityki, a nie do poważnej, nawet nie dyskusji, tylko do poważnych zmian legislacyjnych. Projekt pana prezydenta, druga inicjatywa, jest to projekt ustawy, który jest zbieżny z tym, czego domagał się w ostatnim czasie w rząd. Ja tylko przypomnę, że pan prezydent już po pierwszym wecie ustawy o kryptowalutach domagał się wprowadzenia kilku poprawek, które przede wszystkim prowadziłyby kontrolę sądową, także możliwość odszkodowań dla użytkowników, zabezpieczenia ich interesów. Wtedy rząd nie podjął dialogu i do tej pory po drugim i trzecim wecie tego dialogu nie było. Były składane takie same projekty ustaw. Pan prezydent konsekwentnie informował, że jest skłonny podpisać ustawę o uregulowaniu rynku kryptowalut,
1: tylko ze swoimi poprawkami.
0: No tak, ale to też jest prerogatywa pana prezydenta. Te poprawki przede wszystkim miały zabezpieczać użytkowników i wprowadzić kontrolę sądową, tak bardzo potrzebną i ważną na rynku, który jest mimo wszystko cały czas jedną wielką, może nie wiadomo, bo byłoby to niewłaściwe określenie, ale sam pan przyzna, że wiele zmiennych wpływa na to, jak ten rynek w jednym czy drugim dniu funkcjonuje, a intencją pana prezydenta było to, żeby zabezpieczyć użytkowników i ta sądowa kontrola blokad była tutaj właściwa.
1: Tylko teraz mamy padową sytuację, bo mamy zbliżone dwa projekty, oczywiście ten projekt, o którym pan mówi, z poprawkami prezydenckimi, no ale nie mamy przyjętego ani jednego, ani drugiego.
0: Ale w tym momencie
1: nie wiadomo, co zrobi rząd i co zrobi Sejm w tej sprawie. I tutaj moje pytanie po prostu z ciekawości, czy nie lepiej było na przykład podpisać daną ustawę, a potem starać się o jej nowelizację, żeby obywatele byli jakkolwiek chronieni, a potem ją dopracowywać. Czy to jest zły pomysł, że musi wejść od razu ta jedna zamierzona przez prezydenta ustawa?
0: W tym momencie przede wszystkim mamy tylko na stole projekt prezydenta, który został złożony dzisiaj, bo rząd kolejnego projektu nie przedstawił. I jednocześnie zarówno rząd, jak i pan prezydent mają swoje określone konstytucją prerogatywy i pan prezydent poinformował uczciwie stronę rządową, że w takim kształcie tej ustawy nie podpisze. Również przekłada swoje poprawki, aby to, co rząd przygotował, uzupełnione o poprawki prezydenta, mogło zostać przegłosowane i następnie podpisane. Niestety rząd to odrzucił, a prezydent nie jest niczyim notariuszem i to polski system polityczny nie wprowadza takiej zasady, że pan prezydent ma podpisywać każdy dokument, każdą ustawę, bo tak przygotował go rząd. Jeżeli pan prezydent ma swoje uwagi, z czymś się nie zgadza, ma silny mandat społeczny, ma mandat od obywateli, którzy go wybrali na ten urząd i prowadzi tą politykę w oparciu o swoje przepisy.

0: Cały czas pan prezydent jest otwarty na to, żeby tę kwestię uregulować. Chciałby tego w dialogu. Dzisiaj został złożony kolejny projekt ustawy, a ta wypowiedź pana premiera, który nazywa projekt ustawy, który zawiera konkretny przedmiot, jest zbliżony do tego, o którym mówi rząd, pseudo-inicjatywą, no, to jest niepotrzebna wypowiedź. Tak samo rzucanie oskarżeń takich oczywiście politycznych o mateczeniu, o jakichś dziwnych, szemranych rzeczach, gdzie nie ma nie tylko na to podstawy dowodów, jest po prostu walka polityczna, która ma posłużyć temu, żeby zohydzić pana prezydenta, żeby również zaatakować pana prezydenta i żeby też ta sprawa z Zonda Krypto była w jakiś sposób z panem prezydentem powiązana, choć nie ma na to żadnego dowodu, bo tylko przypomnę, że pan premier przed ubiegłotygodniowym głosowaniem w Sejmie przywołał zeznania, jak rozumiem, choć prokuratura nie chciała powiedzieć, jaki jest status tej osoby, ale jak rozumiem świadka, bo przy świadku używamy słowa zeznania, że ktoś coś komuś obiecał, powoływał się na kogoś, kto obiecywał u przyszłego prezydenta Polski, bo tak ta konstrukcja brzmiała, załatwienie czegoś. No wie pan, że o każdym można coś powiedzieć. Kiedyś pan premier Tusk i jego syn padli tak ofiarą takich pomówień. Jeden z posłów Koalicji Obywatelskiej ostatnio był przez Andrzeja R. pomawiany, że przyjął korzyść materialną w postaci okularów przeciwsłonecznych, jakichś garniturów.
1: A wie pan, kim miała być ta postać X cytowana przez premiera? Lub pan się domyśla, bo ma pan swoją tezę na ten temat?
0: Nie mam wiedzy w tej sprawie. Nie zastanawiałem się nad tym. Ja jako prawnik, także adwokat, muszę operować na konkretnych faktach, a nie domniemaniach. I tutaj nie mam w tym zakresie wiedzy. Uważam jednak, że dla dobra śledztwa, które ma na końcu doprowadzić, jeżeli ktoś popełnił jakieś przestępstwo, ktoś coś zrobił, do poniesienia konsekwencji przez te osoby, to w sytuacji, w której upublicznia się na takim etapie bardzo wstępnym, bo jak rozumiem, mamy tylko i wyłącznie zeznania określonej osoby bez innych dowodów, czyli ktoś coś o kimś powiedział, upublicznia się zeznania tej osoby, to raczej jest to spektakl polityczny niż umożliwienie prokuraturze w dokończenie czy podjęcie takich działań, aby jeśli jest podejrzenie popełnienia przestępstwa, to przypisać dowody do ewentualnego czynu.
1: No, ale tak, a pana zdaniem właśnie, skoro jest pan prawnikiem, to może pan mi odpowie na pytanie, czy premier złamał prawo, bo jest doniesienie Prawa i Sprawiedliwości do prokuratury w tej sprawie, że premier właśnie w piątek na mównicy sejmowej ujawnił te zeznania.
0: Panie redaktorze, wszystko zależy od tego, jak szerokie upoważnienie pan premier otrzymał od prokuratora generalnego, który mógł upoważnić konkretną osobę do tego, aby poinformować o tych kwestiach. Tego nie wiem.
1: Wedle prawa o prokuraturze, ustawa prawo o prokuraturze, artykuł 12 mówi o tym, że takich informacji może udzielać jedynie prokurator generalny lub prokurator wskazany przez prokuratora generalnego bądź krajowego.
0: Oczywiście, natomiast jest również regulacja, która pozwala na upoważnienie w konkretnej osoby, natomiast nie wiem, czy to upoważnienie tutaj było, które funkcjonowało, więc też nie chciałbym mówić, czy pan premier mógł, czy nie mógł, bo to zależy od tego, czy te przepisy zostały spełnione. Skoro zostało złożone zawiadomienie do prokuratury, no to najprawdopodobniej ta sprawa będzie wyjaśniona, no bo czy prokuratora podejmie ten temat, czy nie, to będzie musiała zweryfikować.
1: Ale pytanie, czy to jest zasadne, bo ja dzisiaj rozmawiałem z prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysławem Rosatim, który mówi tak. Oczywiście informację ujawnił minister, prokurator generalny premierowi, czyli postąpił wedle tego artykułu 12 prawa o prokuraturze. A co dalej z tym premier może zrobić? Tego prawo nie precyzuje, nie zabrania tego. Więc wszystko stało się tutaj zgodnie z prawem, zdaniem prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. To może w takim razie to doniesienie jest bezzasadne. Ostatnie 30 sekund.
0: Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej powiedział też ostatnie zdanie, z którym się zgadzam, że to nie polityk powinien na tym etapie informować o szczegółach śledztwa, tym bardziej, że no, mamy do czynienia tylko i wyłącznie z fragmentem zeznań i to na takim etapie, gdzie nie ma dowodów, gdzie tylko i wyłącznie z mównicy sejmowej padły cytaty i jednocześnie przypisanie cech, że było to łapówkarstwo, że była to kwestia kupowania ułaskawienia, bo tak można do tego to sprowadzić, ale po prostu bez żadnych dowodów, tak rzucane eter, aby właśnie, chyba tego pan premier nie ukrywał, ani politycy Koalicji Obywatelskiej, aby właśnie przed tym głosowaniem o odrzuceniu, nad odrzuceniem weta pana prezydenta, aby spróbować zbudować narrację i emocję polityczną wokół tego tematu. Uważam, że to był, bo pan zapytał też o sens, uważam, że to było pozbawione sensu i z punktu widzenia przedmiotu sprawy był to błąd.
1: I tu stawiamy kropkę. Jakub Banaszek, doradca prezydenta, był moim gościem. Dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
2: 24 pytania. Rozmowa.

0: Rozmowa polityczna.
1: Za 13 minut, godzina 17.
0: Światopogląd.
1: Za nami sprawy krajowe, oczywiście Paweł Pawłowski, jego gość, powrócą jeszcze po godzinie 17.30, a teraz już czas na sprawy międzynarodowe. W studiu jest już Wojciech Cygielski.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No a to oczywiście oznacza Światopogląd. Zaczniemy od Stanów Zjednoczonych, a właściwie inaczej.
2: Bardzo
1: proszę. Od tego trójkąta. Stany Zjednoczone, Rosja, Ukraina. Za nami wizyta amerykańskich negocjatorów. Najpierw w Moskwie, potem w Kijowie. I rzecz ciekawa. No, to, że nie przywieziono przełomu.
2: Nikogo nie dziwi.
1: Nie padły takie słowa, to nie powinno dziwić. Natomiast dosyć ciekawą kwestią jest to, że tuż po wyjeździe amerykańskich negocjatorów z Kijowa Rosjanie natychmiast zbombardowali miasto. Co dokładnie się wydarzyło?
2: Nie było to niestety niczym zaskakującym, że zaraz po tym, jak Amerykanie wyjechali, Rosja przypuściła atak. Można się było tego spodziewać i niestety to są bardzo złe wiadomości dla Ukraińców. Dwie osoby co najmniej zginęły, co najmniej 10 zostało rannych. Rosja uderzyła jednocześnie dronami oraz kilkoma rodzajami rakiet. Były wśród nich rakiety balistyczne, czyli te, które są dla ukraińskiej obrony przeciwlotniczej szczególnie trudne do zestrzelenia. Według ukraińskich sił powietrznych udało się zniszczyć albo unieszkodliwić dwie rakiety balistyczne, 31 pocisków manewrujących i ponad 100 dronów, no ale trafienie odnotowano w 29 miejscach w całym kraju. Zresztą mieszkańcy Polski, wschodnich części Polski, mieli kilkakrotnie alerty RCB właśnie z tym związane, z tym bombardowaniem w nocy po 4 nad ranem, jeśli dobrze pamiętam, był ten pierwszy alert na terenie Polski. W samym Kijowie uszkodzone zostały budynki mieszkalne, szkoła, przychodnie, magazyny. Były też pożary w kilku dzielnicach. No i to jest ten bardzo duży kontrast. W niedzielę po Kijowie chodzą Steve Witkoff i Jared Kushner. Mówią coś o wspomnieniach, to jest ironia, naprawdę tak powiedzieli. Steve Witkoff mówił do Putina jeszcze wcześniej, w czasie wizyty w Moskwie, że będą mieli co wspominać na stare lata takie spotkania.
1: Całkiem sympatyczna wizyta i całkiem sympatyczne spotkanie wynika z
2: prawda?
1: Tego.
2: Potem byli w Kijowie, też było prawdopodobnie całkiem sympatycznie, tylko że dla nich, a nie dla nikogo innego. W każdym razie rozmawiali z Zełenskim o pokoju. Przez weekend rosyjskie naloty na stolicę Ukrainy ustały, no ale Amerykanie wyjeżdżają, no i w nocy wracają rakiety. Polityczny efekt jest oczywisty. Rozmowa o pokoju trwała kilkadziesiąt godzin, a potem mieszkańcy Kijowa znów musieli zejść do schronów.
1: Na ile to jest właśnie dowód tego, w jaki sposób Rosjanie w ogóle podchodzą do tego typu rozmów i do tego typu inicjatyw?
2: No, Rosjanie nie pierwszy raz pokazali, że nie zależy im na pokoju, że Władimir Putin nie cofnie się, póki nie osiągnie swoich celów, a jego celem nie jest pokój, tylko podbicie Ukrainy, przynajmniej części. Tu możemy różnie to interpretować, bo tu możemy różnić się w szczegółach, ale jeśli chodzi o taki ogólny ogląd sytuacji, to jest podbicie Donbasu, to jest na pewno wyszarpanie tej części Ukrainy Wschodniej, no i to jest zmiana władzy w Kijowie tak, żeby ta władza, żeby te ukraińskie nowe władze były przychylne Rosji, a nie spoglądające ku Zachodowi. A Amerykanie przywożą przede wszystkim pomysły, ale nie porozumienie. No w związku z tym Putin nie ma żadnego, tak naprawdę nie czuje żadnego nacisku, żeby to porozumienie musiał zawrzeć i czeka sobie na moment, kiedy będzie mógł odhaczyć te swoje cele, które ma, mimo że w samej Rosji sytuacja też robi się coraz gorsza.
1: No, ale czy to oznacza, że ta amerykańska inicjatywa, właściwie inicjatywę Donalda Trumpa, możemy już przekreślić?
2: Nie. Ale jak na razie nie jest to rzecz, która przynosi jakieś rezultaty. Jeśli dojdzie do następnego spotkania, jeśli Zełenski będzie mówił, że, no bo on powiedział, że uzgodniono kolejną rundę z udziałem Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i państw europejskich, no to jeśli dojdzie do kolejnego spotkania, będzie można mówić o bardzo małym, ale podkreślam, bardzo małym kroku naprzód. Jeśli pojawi się cokolwiek konkretnego w sprawie terytorium i gwarancji bezpieczeństwa, będzie można mówić, że ta inicjatywa amerykańska żyje i wnosi cokolwiek. Na razie słyszymy, że rozmowy były konstruktywne, że są nowe pomysły, że strony chcą pracować dalej, no ale nie ma przełomu w pytaniu, które blokuje te wszystkie negocjacje od samego początku. Gdzie miałaby przebiegać granica po wojnie i kto zagwarantuje Ukrainie, że Rosja nie zaatakuje jej ponownie?
1: No to w takim razie teraz już bliższe nam, no właściwie trudno powiedzieć bliższe, mówimy o Ukrainie.
2: Przenosimy się na drugi koniec Polski.
1: Na drugą stronę.

0: granicy, ale tej zachodniej granicy i oczywiście komentarz do tego, co wydarzyło się w Saksonii-Anhalt. AfD, czyli Alternatywa dla Niemiec, zdobyła 44% głosów. Tu też zaskoczenia nie ma, ponieważ sondaże mniej więcej dokładnie tyle jej dawały. Natomiast podstawowe pytanie brzmi, czy to jest wynik, który daje AfD władzę, choć zdaje sobie sprawę z tego, że ta mozaika, albo inaczej to układana w Saksonii-Anhalt, wygląda jeszcze bardziej skomplikowanie, niż można się było spodziewać, a to za sprawą sojuszu Sary Wagenknecht. Jej nie wróżono sukcesu, przekroczyła próg wyborczy.
1: Tak, wczoraj o tej samej porze mówiliśmy bardzo szeroko o tym, co stało się w Saksonii. Dzisiaj już zarówno w Niemczech, jak i na świecie i w Polsce jest ten moment, kiedy można trochę już bardziej na chłodno przyjrzeć się tej druzgocącej porażce niemieckich władz, czyli chadecji i tym, jak to się mówi w internecie, zaoraniu wszystkich przez AfD, bo tak jak powiedziałeś, 44%, dwa razy więcej.
0: Fatalny wynik CDU, ale jeżeli spojrzymy na wynik SPD, to jest dopiero klęska.
1: Tyle tylko, że SPD poniosło klęskę w poprzednich wyborach, więc to jest też pewien ciąg, ale jeśli zobaczymy 44 do 17, 44 AfD, ta skrajna prawica i 17% chadecja, która rządzi Niemcami właśnie w Saksonii-Anhalt, no to różnica jest naprawdę diametralna. AfD nie ma większości, brakuje jej 3 mandatów do tego, żeby mieć większość w landowym parlamencie. Prawdopodobnie partia, o której wspomniałeś, ta skrajnie lewicowa partia, która jest takim języczkiem uwagi, bo ma te kilka mandatów, znaczy, i mogłaby...
0: Skrajnie lewicowo, skrajnie prawicowa właściwie można by było powiedzieć.
1: Tak, jeśli chodzi o te terminy, kto jest lewicowy, a kto prawicowy, sama AfD, skrajna prawica, mówi o liberalizmie gospodarczym, który jako żywo w podręcznikach akademickich nie jest domeną skrajnej prawicy, więc tu rzeczywiście mamy taki postmodernizm politologiczny, bym powiedział. Natomiast ta mała partia, mówiono o tym, że ona być może wejdzie z koalicji w koalicję z AfD i w ten sposób AfD przejmie władzę. Jak na razie to się nie dzieje, wręcz przeciwnie, mamy stanowiska polityków tej partii, że nic z tych rzeczy, że nikt z AfD nie wejdzie w koalicję, co oznacza, że prawdopodobnie będzie no taka dosyć kuriozalna sytuacja, że partia, która naprawdę rozłożyła na łopatki wszystkich w Saksonii-Anhalt, nie będzie rządzić, a będzie opozycją, a rządzący to będzie taka mozaika bardzo słabych polityków, którzy mają no, bardzo nikłe poparcie społeczne. I to paradoksalnie jeszcze zwiększa szansę AfD na sukcesy w kolejnych wyborach lokalnych, głównie na wschodzie Niemiec.
0: To przejdźmy od wyborów lokalnych do tych wyborów jeszcze ważniejszych, czyli do Bundestagu. Ja wiem, że to jest dopiero 2029 rok, ale w Niemczech nie brakuje już takich pisanych na szybko analiz dotyczących tego, co ten wynik w Saksonii tak naprawdę zmienia w całej niemieckiej polityce.
1: Więcej na ten temat w opublikowanym właśnie odcinku podcastu Świat. Zapraszam na naszego YouTube'a. Natomiast w takim dużym skrócie, który tam na YouTubie rozwijamy, to jest rzeczywiście paliwo do AfD. To znaczy ta blokada, którą inne partie robią, to, że nikt nie chce z nimi wejść w koalicję, bo to jest partia skrajna, prorosyjska, antyimigrancka i tak dalej, paradoksalnie to nie jest historia nowa, ta historia w Niemczech, bo widzieliśmy to w innych krajach.
0: Ona może się... sobie Francję i Front Narodowy, chociażby.
1: Tak, ona może się przełożyć na to, że AfD po prostu będzie zyskiwała na popularności, no bo tak na logikę, wyobraźmy sobie sytuację. Partia zdobywa 44% głosów i wszyscy sprzysięgają się przeciwko niej, żeby nie mogła rządzić. Jeśli odejmiemy te przymiotniki skrajnie prawicowa, lewicowa i tak dalej, no to wydawałoby się to nielogiczne. I tak reagują ludzie. Druga rzecz, która tu jest ważna, to jest to, że oczywiście AfD jest bardzo słaba na zachodzie Niemiec i tu mamy te resentymenty po zjednoczeniu Niemiec. To znaczy wschód Niemiec, ten dawny komunistyczny wschód, on jeszcze nie odrobił gospodarczo strat do zachodu. O tym świadczą wskaźniki takie jak stopa bezrobocia, która wynosi około 6% i jest dużo wyższa niż na przykład na zachodzie Niemiec. Poziom gospodarczy właśnie, ale też na przykład takie poczucie Niemców na wschodzie, że oni są kimś gorszym, że Berlin co prawda jest na styku wschodu i zachodu, ale że to jest ta stolica, gdzie nikt nikogo nie pyta o zdanie, no ewentualnie polityków z zachodu Niemiec, a ten wschód jest taki pomijany i stąd jest między innymi sukces AfD, a jeśli dodamy do tego to takie sprzysiężenie się przeciwko AfD, które prawdopodobnie będziemy widzieli w kolejnych wyborach landowych na przestrzeni najbliższych miesięcy, no to jest duże prawdopodobieństwo, że te słupki AfD w niemieckiej polityce będą rosły. Czy rosły na tyle, żeby przejąć władzę w 29 roku? Na razie nie, ale do tego

0: Do czasu ale... mamy 3 lata.
1: Wojciech Cegielski, Światopogląd. Bardzo dziękuję. Dziękuję.
2: Światopogląd. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla

0: koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Ludosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom, finansowanym z programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Bilety dostępne na bilety24.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rząd krytykuje drugą prezydencką propozycję w sprawie kryptowalut. Nie będzie żadnych kompromisów, zaznaczył premier Donald Tusk. Trwają obrady Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwszy krok, który może zmienić oblicze organizacji po aresztowaniu prezesa. W tym roku 16 tytułów powalczy o Złotego Lwa. Zbliża się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Minęła 17. Damian Szpyra, zapraszam. Premier nie zgadza się na prezydencką propozycję ustawy w sprawie kryptowalut. Donald Tusk podkreślił, że w tej kwestii nie będzie żadnych kompromisów, dlatego rząd zamierza przygotować własny, czwarty już projekt w tej sprawie. Jest jeszcze projekt Polski 2050, która apeluje o jego uchwalenie. Jednocześnie poseł Szymon Hołownia zapowiedział, że pochyli się nad prezydencką propozycją.
2: Premier Donald Tusk nie wyobraża sobie, by po tym, co w sprawie afery Zonda Kryptowiadomo i po tym, jak przebiegały dotychczasowe prace nad rozwiązaniami, iść na kompromis z Karolem Nawrockim.
3: Kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się bezkarne chronienie interesów brudnych.
2: Innego zdania jest Szymon Hołownia z Polski 2050, który jest za tym, by dogadać się z Pałacem Prezydenckim.
4: Bo oni na pewno umoczeni są i to są oszuści, którzy brali hajs od Zonda Krypto, a my jesteśmy tymi świętymi, którzy ludzi przed oszustami bronią. To ja chcę państwu powiedzieć, że to nie jest moja wojna.
2: Rząd jednak pracuje nad własnym kolejnym już projektem regulującym rynek kryptoaktywów, jak mówił rzecznik rządu Adam Szłapka, z niewielkimi poprawkami.
5: Ministerstwo wspólnie z koordynatorem służb specjalnych pracuje nad tym, żeby dodatkowe uprawnienia kontrolne służbom takiej ustawie zapisać.
2: Szans na szybkie uregulowanie rynku kryptoaktywów nie ma, bo każda ze stron uważa, że rozwiązania, które ona proponuje, są optymalne. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: W Centrum Olimpijskim obraduje Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Członkowie mają ustalić termin spotkania całego zarządu. Jest to potrzebne, by podjąć kolejne działania w obliczu normalnego funkcjonowania organizacji. Przypomnijmy, w związku z aferą Zonda Krypto prezes PKOL Radosław Piesiewicz trafił do aresztu. PKOL potrzebuje solidnego programu naprawczego, podkreślił Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie.
6: Z Radosławem Piesiewiczem i tymi jego rządami mam nadzieję, że będzie w naszym wspomnieniu tak jak z COVID-em. Był trudny, cierpieliśmy wszyscy, wiele ofiar, wiele bólu, ale wyjdziemy z niego dosyć szybko i mam nadzieję, że będziemy wypierać, że coś takiego się nam w ogóle przydarzyło, tak jak to ma miejsce dzisiaj w społeczeństwie. I jeżeli chcemy uratować tę organizację, to nie możemy jej ratować w sytuacji, kiedy ona tonie, rzucając jej kolejne witki, tylko tam musi być konkretny program naprawczy.
1: Dodajmy, że Robert Korzeniowski zgłosił chęć objęcia stanowiska prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dzisiejsze posiedzenie Prezydium Zarządu PKOL to pierwsze spotkanie władz od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Polska musi się przygotować do wojny przyszłości, mówił w Kielcach Karol Nawrocki. Prezydent uczestniczył w 34. Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego. W rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że silna armia musi adaptować się do zmieniającego się pola walki.
7: Dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której pole bitewne i strategia pola bitewnego zmienia się właściwie każdego dnia i z każdym miesiącem. Dzisiaj o potencjale bezpieczeństwa państwa polskiego i każdego suwerennego państwa w Europie decyduje także umiejętność, możliwość adaptacji, zwinność w adaptacji nowych technik operacyjnych, technik dronowych, adaptacji i wdrażania statków bezzałogowych.

0: Prezydent dodał, że Wojsko Polskie jest w europejskiej czołówce pod względem liczebności oraz nakładów na modernizację uzbrojenia. Przedstawiciele najbogatszych polskich regionów walczą o jak najwyższe unijne wsparcie po 2027 roku. W tej sprawie porozumieli się samorządowcy z 5 województw: mazowieckiego, dolnośląskiego, pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego oraz z miast, które są stolicami tych regionów. Wiceprezydent Katowic Jarosław Makowski powiedział, że nie zgadza się na zmniejszenie środków na politykę spójności w latach 2028-34.
1: To, co się proponuje, to wygląda trochę, przepraszam za to porównanie, ale jak kara dla prymusa. Jeżeli dobrze absorbujesz środki europejskie, jeżeli dobrze te środki inwestujesz i skutecznie przeprowadzasz projekty, to Unia Europejska mówi, być może ci obniżymy te fundusze. Wydaje się, że nie jest to sprawiedliwe.
0: Przedstawiciele regionów podpisali apel do polskiego rządu i instytucji unijnych. Zwracają uwagę, że realizują inwestycje ważne także dla rozwoju gospodarki, infrastruktury oraz bezpieczeństwa całego kraju. Zbliża się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W tym roku o nagrodę główną Złote Lwy powalczy 16 tytułów, a w sekcji Perspektywy pokazanych zostanie 8 produkcji. Dyrektor artystyczny festiwalu Joanna Łapiński wyjaśnia, że twórcy filmów zakwalifikowanych do konkursów podejmują bardzo różnorodne tematy i opowiadają o nich w zróżnicowany sposób.
2: Widzimy, że twórcy pracują i historią, i tematami dnia współczesnego, ale też wybrzmią lęki o naszą przyszłość, o to, co za rogiem. Co więcej, historie podane właśnie w różny sposób stylistycznie, czyli filmy wyrazistsze, dramaty, filmy odwołujące się do kina gatunkowego, czy filmy, w których odnajdą też państwo taki bardzo specyficzny, młody humor.
0: Największy przegląd polskiego kina rozpocznie się 21 i potrwa do 26 września.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro kontynuacja upalnej aury, ale tym razem strefa gorąca przesunie się na wschód. Do 31 stopni wskażą termometry w pasie od Mazowsza przez Podkarpacie po Górny Śląsk. Na zachodzie, w centrum i nad morzem od 18 do 27 stopni. Burze mogą pojawić się w Kujawsko-Pomorskim, Warmińsko-Mazurskim oraz na Podlasiu.
4: Sześć minut po godzinie 17.
5: Południe w Polskim Radiu 24.
4: I już teraz czas na wiadomości z regionów. Zaczniemy od politycznego trzęsienia ziemi w Krakowie, a dokładniej w Konfederacji, w związku z wyborami na urząd prezydenta Krakowa. Kandydat tej partii, Bartosz Bocheńczak, prawdopodobnie nie zebrał wymaganej liczby podpisów koniecznych do jego rejestracji. I już teraz łączymy się z reporterką Radia Kraków, Elżbietą Raczyńską. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, jestem.
4: Czy w takim razie kandydatura Bartosza Bocheńczaka jest już ostatecznie przekreślona i w takim razie kto na tej ostatecznej liście kandydatów się pojawi, a kogo na niej zabraknie?
6: Już w weekend pojawiła się informacja, że kandydat Konfederacji Bartosz Bocheńczak nie zebrał wymaganej liczby podpisów poparcia. Nie jest to do końca prawda, bo jak poinformował przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej, nie została jeszcze wydana taka oficjalna odmowa rejestracji Bocheńczakowi. Jego podpisy są wciąż weryfikowane i to po raz trzeci, więc jest jeszcze opcja, że jednak pojawi się na kartach do głosowania.
7: Mamy jeszcze wątpliwości co do niektórych list poparcia i je dokładnie po prostu sprawdzamy. Tak naprawdę sprawdzamy powtórnie te listy po Urzędzie Miasta Krakowa. Weryfikujemy te dane, które mamy odnotowane, no bo Urząd Miasta Krakowa sprawdza je w tym zakresie, że wpisuje je do Centralnego Rejestru Wyborców, a my jeszcze dodatkowo to sprawdzamy, czy w danym przypadku przyjęcie, że podpis jest rzetelny czy nierzetelny, to jest albo na plus, albo na minus.
6: Wyjaśniał Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie. Mimo to Bartosz Bocheńczak wydał już w swoich mediach społecznościowych oświadczenie, w którym informuje, że nie zostanie zarejestrowany i przeprasza za porażkę. Swoje oświadczenie w tej sprawie wydał też Sławomir Mentzen, lider Nowej Nadziei, który wspierał Bocheńczaka w tej kampanii. Powiedział, że brak rejestracji, która przypomnę jeszcze nie została w 100% przesądzona, to porażka, a wysiłek wolontariuszy i samego Bocheńczaka został zmarnowany. Mentzen poinformował poinformował, że odwołuje go ze stanowiska prezesa Konfederacji w Krakowie. Zarówno Bartosz Boheńczak, jak i Centrum

0: Ale Nowej Nadziei odmówili nam dziś komentarza.
1: Czy w takim razie oprócz kandydatury Boheńczaka, albo inaczej, oprócz podpisów Boheńczaka, podpisy pod listami poparcia dla innych kandydatów zostały już zweryfikowane i policzone, czy jeszcze nie?
0: Jeszcze nie. Trwa jeszcze liczenie głosów i podpisów aktywisty Sławomira Pietrzyka i kandydatki lewicy Darii Gosek-Popiołek. Posłanka powiedziała nam jednak, że jest spokojna i pewna, że zostanie zarejestrowana.
2: Ja jestem oficjalną kandydatką i będę oficjalną kandydatką. Miejska Komisja Wyborcza nie publikowała jeszcze żadnych oficjalnych informacji. Podpisy zbieraliśmy bardzo rzetelnie. Pomagały nam w tym dziesiątki mieszkańców Krakowa, którzy zbierali je na ulicach, w swoich klatkach schodowych, wśród swoich przyjaciół. I ja jestem pewna ich rzetelności, jestem pewna tej liczby podpisów i ze spokojem czekam na rozstrzygnięcia Komisji Wyborczej.
0: Jeśli chodzi o zarejestrowanych kandydatów, to są to już na pewno Aleksandra Owca, Monika Piątkowska, Jan Hoffman, Łukasz Gibała, Michał Drewnicki i Michał Klimek. Ta lista jest już długa. Na kartach do głosowania 27 września mieszkańcy na pewno nie znajdą Mariana Banasia, Marty Ratuszyńskiej i Stanisława Kułacha. Ta ostatnia dwójka, dodam, że odwołała się od decyzji o odmowie rejestracji. No cóż, taki przywilej przysługuje każdemu z kandydatów, który nie zostanie zarejestrowany.
1: No to w takim razie pytanie, kiedy poznamy już taką ostateczną, oficjalną listę kandydatów, którzy będą walczyć o urząd prezydenta Krakowa?
0: Myśleliśmy, że to będzie wczoraj. Ta sprawa jest jednak dosyć skomplikowana i zawiła. Dziś po godzinie 18 odbędzie się kolejna konferencja miejskiej komisji wyborczej. W trakcie mamy dowiedzieć się, czy został zarejestrowany kandydat Konfederacji, a także kandydatka Lewicy oraz Sławomir Pietrzyk, przepraszam. No a taka oficjalna lista kandydatów w formie obwieszczenia zostanie opublikowana mieszkańcom na terenie miasta 14 września.
1: O zarejestrowanych i niezarejestrowanych, przynajmniej na razie, kandydatach w wyborach na urząd prezydenta Krakowa mówiła Elżbieta Raczyńska. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: I zmieniamy temat. Jak przygotować służby na pożary, które mogą być coraz większe, coraz bardziej dynamiczne i trudniejsze do opanowania? Między innymi o tym w Poznaniu rozprawiają strażacy z kilku państw Europy. W stolicy Wielkopolski rozpoczęła się dziś międzynarodowa konferencja pożarnicza poświęcona nowym wyzwaniom i współpracy mundurowych z różnych krajów. Na miejscu od rana był Maciej Szefer. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
1: To Macieju, powiedzmy dokładnie, czemu to spotkanie ma służyć, no i jak wyglądają te główne punkty, o których się dyskutuje?
3: Przede wszystkim do Poznania zjechało nawet 250 strażaków z różnych części Polski, z różnych państw Europy. Oni biorą udział w konferencji poświęconej wyzwaniom związanym ze zwalczaniem pożarów lasów i terenów niezurbanizowanych. Wiem, że to brzmi dość odrzucająco, ale chodzi tutaj o gaszenie pożarów w trudno dostępnych miejscach i niekoniecznie w takich lasach, które patrząc czy jadąc przez Polskę po prostu obserwujemy. Wśród gości dwudniowego wydarzenia znaleźli się m.in. ratownicy z Hiszpanii, Portugalii czy Francji, czyli tych krajów, które choćby w tym roku trawiły takie groźne i wieloskalowe pożary. Chodzi po prostu o poprawę współpracy strażaków z całej Europy, mówi Martin Halasz.
4: Będziemy gościć strażaków z Hiszpanii, z Holandii, z Francji, z tych miejsc, gdzie doświadczenia pożarowe lub też dobre doświadczenia dotyczące zarządzania koordynacji zasobami ratowniczymi już miały miejsce.
3: I nie tylko o koordynacji czy jakimś module ze skomplikowanym sprzętem tutaj mowa, bo mowa tu po prostu o skali pożarów, bo w każdym kraju europejskim wygląda to zupełnie inaczej. Zapytałem więc, jak wygląda to w Polsce. I odpowiedź, którą usłyszałem od mundurowych, jest następująca. Pożarów na tle innych państw Europy mamy sporo, nawet niekiedy dużo więcej, ale są one mniejsze. Sieć jednostek ochotniczych straży pożarnych i państwowych straży pożarnych w Polsce jest dość gęsta, a system wykrywania pożarów w naszym kraju jest na wyższym poziomie, mówi nadbrygadier Sławomir Sierpatowski z Komendy Głównej Straży Pożarnej.
5: Jeżeli pożar powstaje, bardzo szybko udaje nam się te pożary zlokalizować w zarodku i stąd mamy bardzo dużą ilość pożarów. Statystycznie, patrząc, porównując się z innymi krajami Europy, ale nie mamy bardzo dużych pożarów.
3: Strażacy nie dyskutują tylko sami ze sobą w sensie używania odpowiedniego sprzętu czy na przykład podejmowania określonych działań w danej sytuacji.

0: Poznania zjechali też eksperci różnych dziedzin. Sporo uwagi poświęcono współpracy służb, ostrzeganiu i ostrzeżeniach, mówi Mateusz Barczyk z IMGW.
1: Które określają tak naprawdę zagrożenie w bardzo krótkim horyzoncie naprzód. Czyli dostajemy informacje o zagrożeniu nie na 10 godzin przed, tylko na godzinę, dwie godziny, a czasem nawet wystarczy 15 minut przed. Do tego trzeba oczywiście powiązać jakiś system szybkiej dystrybucji. Te wcześniejsze ostrzeżenia powinny budować nam tą odporność, czyli nie wiem, dostajemy informację, że dzisiaj mogą być burze, planujmy nasze aktywności tak, żebyśmy się mogli szybko schronić.
0: Mateusz Barczyk mówił wprost o tym, że ten system, który obecnie działa w naszym kraju, należy rozwijać i dopracować go można właśnie w taki sposób, aby te ogólne ostrzeżenia wciąż do nas docierały, ale żeby można było punktowo wysyłać bardzo precyzyjne ostrzeżenia dotyczące tego, co wydarzy się za 15 minut, pół godziny czy godzinę. Mówię tutaj o gwałtownych zjawiskach, które przecież też przekładają się na te zagrożenia, przy których natychmiast interweniują strażacy i nie chodzi tu tylko przecież o ogień, no bo nie tylko do pożarów strażacy są wzywani. Zupełnie nowe światło na pożary lasów rzucają z kolei leśnicy, którzy też goszczą na tej konferencji w Poznaniu. I nie chodzi tu nawet o suszę czy zagrożenie pożarowe, czy nawet prewencję, o której przecież my na antenie Polskiego Radia też bardzo dużo przypominamy. O systemowych rozwiązaniach mówi Tomasz Markiewicz z Lasów Państwowych.
2: Liczba pożarów rośnie, a przede wszystkim znaczenie ich dla klimatu rośnie. Jeżeli rośnie ich znaczenie dla klimatu i dla środowiska, to również dla ludzi, którzy mieszkają. Jeżeli dzisiaj w Europie są już kraje, gdzie nie możemy ubezpieczyć domu od pożaru, dlatego że jest wybudowany obok lasu, jeżeli dzisiaj w Polsce cały czas deweloperzy i przede wszystkim samorządy zgadzają się na to, żeby budować w bezpośrednim sąsiedztwie lasu osiedla i nieruchomości, to znaczy, że cały czas edukacja jest potrzebna i cały czas musimy wychodzi z tym przekazem.
0: Jednym słowem, wciąż warto rozmawiać, warto rozwijać te informacje na temat radzenia sobie z zagrożeniem pożarowym na wielu płaszczyznach i właśnie temu służy ta konferencja, która potrwa jeszcze jutro.
3: O czym poinformował nas, właściwie informował nas Maciej Szefer. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
3: Mają 6 i 12 lat, a zachowali się jak prawdziwi bohaterowie. Franek Świejko wraz ze swoją koleżanką Amelką Panasiuk pomogli swojemu bratu, którego noga zaklinowała się w huśtawce na placu zabaw Białej Podlaskiej. Dzieci natychmiast wezwały służby, a wszystko zakończyło się szczęśliwie. Za swój czyn dzieci odebrały w ten weekend specjalne odznaczenie. To odznaczenie jest przyznawane osobom do 18 roku życia, które swoją postawą przyczyniają się do ratowania zdrowia i życia innych osób. A z nami jest Małgorzata Tymicka z Radia Lublin. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Byłaś na tej uroczystości, więc powiedzmy, o jakie odznaczenie dokładnie chodzi. No i druga rzecz, być może nawet ważniejsza. Jaka była reakcja tych dzieciaków na całą tę sytuację, no i na całą tę uroczystość?
4: Chodzi tutaj o odznaczenie Juvenis Forti. Od początku tego roku taką odznakę otrzymało ponad 20 dzieci z całej Polski. A oczywiście dzieci były onieśmielone podczas wręczania tego odznaczenia, no i bardzo szczęśliwe z tego, cieszyły się z tego, co przecież zrobiły. Odznakę dzieciom wręczył na uroczystości w Piszczacu zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Sławomir Sierpatowski.
5: Franciszku, w imieniu komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadiera Wojciecha Kruczka wręczam Ci odznakę Juvenis Fortis za Twoją wzorową postawę. Mam nadzieję, że w przyszłości zasilisz szeregi młodzieżowej drużyny pożarniczej, a następnie szeregi Państwowej Straży Pożarnej. Gratuluję Ci.
4: A ja tylko dodam, że taką odznakę otrzymują osoby, których postawa przyczynia się do ratowania życia i zdrowia innych. A do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło 5 lipca na terenie Placu Zabaw w Białej Podlaskiej. Bawiący się na huśtawce 8-letni chłopiec potrzebował pomocy, mówi oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, młodszy kapitan Marek Waszczuk.
6: Sytuacja była dość niebezpieczna. Noga dziecka utknęła, dziecko nie było w stanie samodzielnie się uwolnić. Świadkowie, Amelia i Franciszek, zachowali zimną krew. Na spokojnie podeszli do zaistniałej sytuacji i od razu postanowili, że wezwą służby ratownicze do tego zdarzenia.
4: Służby natychmiast przyjechały na miejsce zdarzenia. Cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie. Poszkodowanego ośmiolatka

0: przebadali ratownicy medyczni. Okazało się, że dziecku nic poważnego się nie stało. A na numer alarmowy pierwszy zadzwonił 6-letni Franek. Potem inicjatywę przejęła jego 12-letnia koleżanka Amelia, która dziś tak relacjonowała całą sytuację.
1: Kolega nas zawołał właśnie, że nie mógł wyjść z huśtawki i wybraliśmy numer i pani z właśnie numeru alarmowego poprosiła mnie do telefonu i poprosiła, żebym przedstawiła całą sytuację.
2: Nie wiem, ty też wiedziałaś, jak się zachować.
1: Głównie to od mamy, od rodziców i ze szkoły. Powiedziałam o głównej sytuacji, gdzie się znajdujemy.
2: Zachowałaś spokój.
1: Zachowałam spokój.
0: Na miejsce wypadku szybko pojawiła się mama Franka i 8-latka, który utknął w huśtawce. Pani Angelika, jak mówi, jest dumna ze swojego 6-letniego bohatera.
3: Ja po prostu chwilami nie wiedziałam, czy w ogóle to się dzieje naprawdę, czy ja śnię i no byłam w takim stresie, że po prostu nawet nogi nieposłuszeństwo już odmawiały, jak się tak sytuacja wydarzyła. Pobiegłam. Gdy już zeszłam, była straż pożarna, pogotowie i policja. Był tam zabezpieczony teren, no a dzieci stały wystraszone. Zawsze Franię jakby przygotowywałam do tego, że jeżeli jest takie zagrożenie, żeby się nie krępować, dzwonić. No i posłucham. Ja od najmłodszych lat staram się zawsze dla dzieci mówić, co należy w jakiejś sytuacji zrobić. Ja jestem osobą też chorą i jak gdyby na wypadek coś się stało, to zawsze mówiłam, że na jaki numer trzeba zadzwonić, co powiedzieć, ile się ma lat, imię, nazwisko, gdzie się w tym miejscu znajduje.
0: Na uroczystości przyznania dzieciom odznaczeń obecny był dziadek Franka, pan Robert, który na co dzień pełni służbę, gdzie? Wiadomo, w Ochotniczej Straży Pożarnej.
4: Postawa mego wnuka, no warta podziwu, nie? Nie wiem, że on w ogóle na taki pomysł wpadł, żeby takie coś zrobić, jestem tego dumny. Bo ja już kiedyś mówiłem mu, żeby po prostu, i starszemu wnukowi też, że w razie czego mówię, to zawsze dzwońcie na 112, zawsze ktoś coś tam pomoże.
0: A 6-letni Franio odebrał odznakę w otoczeniu strażaków i wozów pożarniczych, które przy okazji przekazano jednostkom OSP z gminy Piszczac. Chłopiec był trochę onieśmielony, no wcale nas to nie dziwi.
2: Franiu, czujesz się bohaterem?
5: Tak.
2: Powiedz, kim chciałbyś być w przyszłości?
5: Strażakiem.
0: A Franek i Amelka to nie jedyni mali bohaterowie z województwa lubelskiego. 1 września odznakę Juvenis Forti, czyli dla osób do 18 roku życia, które przyczyniają się do ratowania życia innych, otrzymało 2 nastolatków z zespołu szkół ogólnokształcących numer 1 w Puławach, Igor Rusek i Aleksander Janisz. Po lekcjach udzielili pomocy i wezwali służby do zakrwawionego kolegi, którego zauważyli na trybunach szkolnych, a dziś 12-letni Igor tak opowiada o całym zdarzeniu.
6: Zareagowaliśmy dopiero wtedy, kiedy siedział na deszczu. Nie miał żadnego kaptura, czapki na sobie, tylko na deszczu siedział i miał całą zakrytą twarz i się w ogóle nie odzywał. Nagle zapytałem się, czy coś mu się dzieje. Wydarł się na cały głos, że to go boli strasznie. Powiedziałem mojemu drugiemu koledze Alkowi, żeby szybko dzwonił po karetkę. Spytał się, co jest, a ja mu odpowiedziałam, że krwawi. No to złapał za telefon i zadzwonił szybko. W międzyczasie próbowaliśmy, dawaliśmy chusteczki, żeby zatrzymał jakby krwawienie. Ta sytuacja była dla mnie bardzo trudna, bo to było pierwszy raz w moim życiu.
0: Ja myślę, że warto mówić o takich postawach, a zwłaszcza dzisiaj, bo 8 września to Dzień Dobrych Wiadomości.
7: No i to bez wątpienia były dobre, bardzo dobre wiadomości. Małgorzata Tymicka z Radia Lublin, dziękuję.
0: Dziękuję.
7: Trzy minuty po godzinie 17. A w studiu jest już Tomasz Kowalczyk. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: O czym dziś?
8: Dziś zaczniemy od spraw związanych z Polskim Komitetem Olimpijskim, bo prezydium może dzisiaj wykonać pierwszy krok w kierunku odwołania prezesa Radosława Piesiewicza.
7: Choć zastanawiam się, na ile to jest temat sportowy, a na ile to jest temat, no, powiedzmy, niesportowy, tak
8: temat
7: delikatnie
8: mówiąc. Pogranicza sportu i kronik kryminalnych,
7: no właśnie.
8: Dlatego od niego zaczynamy właśnie. O 15 rozpoczęło się spotkanie prezydium. Prezes PKOL-u przebywa w areszcie areszcie po zarzutach dotyczących płatnej protekcji i

0: powoływaniu się na wpływy na rzecz zonda krypto w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wszystko pod PKOL-em śledzi Rafał Bała. Rafał, powiedz, jakie głosy przeważały wśród przedstawicieli prezydium, którzy udawali się na posiedzenie?
1: Witam serdecznie. No, skoro dziś 8 września i Dzień Dobrych Wiadomości, ale ja dla Państwa nie mam zbyt dobrych wiadomości jeszcze, bo tutaj jeszcze właściwie nic nie wiadomo. Wszystko trwa, już ponad 2 godziny trwają te obrady. Spotkaliśmy tutaj osoby wchodzące na to posiedzenie prezydium. No i oczywiście rzeczywiście przeważa ta opcja szybkiego zwołania zarządu, później ewentualnie walnego zjazdu, no i zastąpienia prezesa Piesiewicza już w ciągu kilkunastu dni jakimś pełniącym obowiązki wiceprezesem, no a później będzie się rozstrzygać, czy to będą wcześniejsze wybory, czy może te w kwietniu. Robert Korzeniowski, który tutaj, mimo że nie jest członkiem prezydium, ani członkiem zarządu, też się zjawił. Dyskutuje tutaj z Krzysztofem Wiłkomirskim na temat dalszych działań. Chciałby, żeby to się wszystko jak najszybciej odbyło, żeby Międzynarodowy Komitet Olimpijski też zobaczył, że coś w Polsce się dzieje, rozwiązuje się i nie ma żadnego niebezpieczeństwa dla działania Polskiego Komitetu Olimpijskiego. No ale tego wszystkiego jeszcze dziś się na pewno nie dowiemy, bo prezydium to jest tylko takie ciało skupiające wiceprezesów do jakichś takich decyzji, no, niereprezentatywnych, można powiedzieć, nie wiążących, no ale w tej sytuacji, w której nie ma prezesa, to te wszystkie decyzje przechodzą na pełniącego obowiązki, czyli Mieczysława Nowickiego. Na razie to wszystko trwa, jeszcze się odbywa, chociaż już wiemy, że nawet ci, którzy do tej pory byli stronnikami prezesa, już też opowiadają się za tym, żeby zarząd zwołać i na tym zarządzie, żeby te kilkadziesiąt osób, bo przypomnijmy, jest ponad 60 osób w zarządzie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, żeby to ten zarząd podejmował decyzję, bo tego zarządu w ostatnich miesiącach nie było za czasów prezesa Piesiewicza.
0: Z siedziby PKOL mówił Rafał Bała. Pięknie dziękujemy i przypominamy, że Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został zatrzymany 27 sierpnia. Postawiono mu zarzuty płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli. Dziś rozpoczynają się zmagania piłkarskiej Ligi Mistrzów, czyli już mamy prawdziwy sport w sporcie. Pierwsza kolejka sezonu 26-27 zaplanowana jest na 3 dni. Wtorek, środę i czwartek rywalizuje 36 drużyn. Tytuł broni Paris Saint-Germain. Chrapkę na końcowy triumf ma wiele zespołów. Zdaniem Tomasza Jodłowca, który występował w ostatnim polskim zespole w tych rozgrywkach, czyli w Legii Warszawa w sezonie 16-17, jest kilku faworytów, ale o triumf może bić się więcej drużyn niż dotychczas.
2: Dzisiaj to już chyba trudniej wytypować niż kiedyś za moich czasów. Kiedyś się tylko patrzyło tak Ronaldo Messi, a dzisiaj już jest też inaczej pod względem nawet indywidualności i pod względem drużyn. Ale uważam, że mimo wszystko, na wiadomo, Hiszpania i Anglia najmocniej, Real Madrid i Barcelona, no to zawsze będą na tym topie. Ale jeśli o Anglię chodzi, no to też ich stać na to, żeby mieć tak samo pod względem finansowym każdego zawodnika. I Arsenal też jest mocny i ten trzeci sezon uważam, że też będą dalej mocni.
0: W sezonie 26-27 w Lidze Mistrzów zabraknie polskiego zespołu. Wystąpi 11 naszych piłkarzy w 9 klubach, aż 3 z nich to zawodnicy FC Porto. Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski. Najbardziej doświadczeni Wojciech Szczęsny z Barcelony i Piotr Zieliński z Interu Mediolan. A dziś najciekawiej pewnie będzie na Santiago Bernabeu. Tam Real Madryt podejmie Inter Mediolan. Interesujący mecz także w Portugalii. Porto, ale tylko prawdopodobnie dziś z Jakubem Kiwiorem, bo Oskar Pietuszewski jest kontuzjowany. Jan Bednarek pauzuje za czerwoną kartkę. Porto podejmie lidera angielskiej ekstraklasy Manchester City, a spotkanie poprowadzi Szymon Marciniak. Tymczasem Wieczysta Kraków poinformowała o zakontraktowaniu nowego piłkarza. Bramkarzem przedostatniej obecnie drużyny w ekstraklasie został Mateusz Kochalski, który ostatnie 2 sezony spędził w Karabachu Agdam. I jeszcze jedna dyscyplina. Polski Związek Tenisowy podał skład reprezentacji Polski mężczyzn na mecz Pucharu Davisa z Australijczykami. W szranki z tym rywalem staną Kamil Majchrzak, Max Kaśnikowski, Jan Zieliński, Karol Drzewiecki i Jan Sadzik. Mecz odbędzie się 19 i 20 września na Pat Rafter Arenie w Brisbane, a Polacy po raz 3 z rzędu przystąpią do rywalizacji w grupie światowej pierwszej.
3: A te wszystkie informacje przekazał Państwu Tomasz Kowalczyk. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego. Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.

0: Ceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
3: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
2: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
4: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 17.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Rząd zapowiada kolejne podejście do uregulowania rynku kryptowalut i odrzuca pomysł Pałacu Prezydenckiego. Rzecznik Rady Ministrów Adam Szłapka poinformował o ministerialnych pracach nad nowymi przepisami.
7: Ten rynek tak czy siak musi być uregulowany. Ministerstwo Finansów pracuje nad złożeniem ponownym ustawy o kryptowalutach. To będzie w zasadzie podobne rozwiązanie do tego, które zostało złożone wcześniej przez rząd.
6: Premier Donald Tusk zapowiedział, że nie pochyli się nad prezydenckim projektem ustawy w sprawie kryptowalut. Przepisy złożone przez Karola Nawrockiego w Sejmie zakładają m.in. wprowadzenie obowiązkowych ostrzeżeń dla inwestorów i wymogu uzyskiwania zgody sądu na przedłużenie blokady rachunków. Propozycja zakłada także wyższe kary dla podmiotów naruszających prawo. Zakończyło się posiedzenie Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jego członkowie wyznaczyli termin posiedzenia całego zarządu PKOL. Posiedzenie ma odbyć się 14 września. To właśnie wtedy może zapaść decyzja o odwołaniu prezesa komitetu. Radosław Piesiewicz przebywa obecnie w areszcie w związku z zarzutami w sprawie zonda krypto. Wśród potencjalnych kandydatów na prezesa PKOL jest m.in. Robert Korzeniowski, który potwierdził chęć ubiegania się o to stanowisko. Były opozycjonista w okresie PRL Piotr Niemczyk trafił na 15 dni do więzienia. Przeciwko jego aresztowi pod Ministerstwem Sprawiedliwości protestują aktywiści. Były szef Partii Zielonych i były opozycjonista Marek Kossakowski potwierdził Polskiemu Radiu, że Piotr Niemczyk został zatrzymany za udział w proteście ostatniego pokolenia.
8: Przed 9 rano przyszła do niego policja i postanowiła go zabrać, mimo jego bardzo złego stanu zdrowia, do aresztu. Powiedziano mu, że zostanie przewieziony do aresztu Warszawa-Białołęka. I rzeczywiście o godzinie 9.10 dostałem sygnał, że Piotrek został sprowadzony do radiowozu.
6: Byli więźniowie polityczni zaapelowali do resortu sprawiedliwości i rzecznika praw obywatelskich o wniesienie skargi kasacyjnej w sprawie Piotra Niemczyka. Podobny apel dotyczy innych osób skazanych po proteście ostatniego pokolenia. Archidiecezja łódzka straciła konto w serwisie YouTube. Platforma bez ostrzeżenia usunęła profil i materiały tworzone przez duchownych z regionu. O zdarzeniu poinformowali zaniepokojeni wierni. Kuria uznała decyzję za bezzasadną, dlatego się od niej odwołała, poinformował rzecznik archidiecezji ksiądz Paweł Kłys.
9: O 127 tysięcy subskrybujących, kanał, który ponad 15 lat funkcjonuje, na którym znajdowały się wywiady, nauczanie księży biskupów, kardynałów Kościoła łódzkiego, transmisje. Jednym słowem, całe życie Kościoła łódzkiego.
6: Łódzka kuria przesłała już pismo do YouTube. Teraz czeka na odpowiedź.
10: Za 27 minut, godzina 18.
11: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
10: A my już powracamy do 24 pytań. W studiu jest Paweł Pawłowski i dodam, że nie jest sam.
4: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
12: Zgadza się. Ze mną przy stole Małgorzata Golińska, Prawo i Sprawiedliwość. Witam, dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Pani poseł, chciałbym, żebyśmy sobie skomentowali na początek to, co wydarzyło się w

0: Niemczech, w Saksonii-Anhalt, a podobno nie wydarzyło się nic wielkiego, tak komentuje to Kacper Płażyński, wczoraj siedzący na tym krześle w tym studiu, bo AfD, która zwyciężyła właśnie w tym landzie, ma kilka zdroworozsądkowych pomysłów. Czy pani również jest w stanie wskazać jakieś zdroworozsądkowe pomysły AfD?
1: Zupełnie inaczej oceniam to, co wydarzyło się w Saksonii-Anhalt. To jest zupełnie sytuacja, którą powinniśmy obserwować, wyciągać z niej wnioski. Nie powinniśmy specjalnie reagować jakąś emocją z punktu widzenia Polski, ale też nie możemy być naiwni, że tam się nic nie dzieje, bo jednak pewnego rodzaju brunatnienie czy powrót do już dla nas bardzo niebezpiecznych myśli tam ma miejsce i musimy obserwować, w którą stronę to będzie się wszystko u nich rozwijać.
0: A no właśnie, to jest jakiś trend w Niemczech? No bo 20 września mamy jeszcze wybory w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, w Berlinie. Czy tam też w tych wschodnich landach myśli pani, że może dojść do podobnych rozwiązań?
1: Nie będę się bawiła w spekulacje. Różne są dzisiaj przewidywania. Różne są również wskazania, obawy. I na pewno też sytuacja, którą obserwujemy w Niemczech, dyskusja, która się nawet toczy w mediach, pokazuje, że ci rdzenni mieszkańcy Niemiec bardzo jakby miejscami się radykalizują ze względu na decyzje dotychczas rządzących, które często jakby więcej praw przydzielały przybyszom niż im, rodzimym mieszkańcom. I to być może jakby powoduje taką radykalizację, więc to jest wewnętrzny problem Niemiec. Natomiast dla nas, poza tym, że powinniśmy to obserwować, powinniśmy również sobie zadawać pytania, gdyby to się miało rozszerzać, co dalej?
0: Czy powinniśmy rozmawiać z AfD jako Polska? Polscy politycy, polskie władze.
1: No dziś to mówimy o kraju landowym, w związku z tym tu myślę, że nie ma specjalnie takiej potrzeby. Też nie ma co ich budować i dawać im poczucia jakiejś wielkiej sprawczości, ale też nie wolno ich lekceważyć. I też z punktu widzenia tego, że my jesteśmy graniczącymi ze sobą państwami, musimy brać pod uwagę, czy w związku z chociażby zapowiedziami, które AfD, w którymi zdobywa tą swoją popularność, chociażby właśnie ukróceniu tej migracji, deportacją, czy my nie będziemy tym krajem, który będzie odczuwał takie ewentualne negatywne działania, negatywne dla nas, bo przecież oni będą u siebie robić, nazwijmy to w jakiś sposób, porządkowanie wewnętrznej sytuacji. Więc tak, no, powinniśmy to obserwować i powinniśmy też wyciągać wnioski, bo jednak Niemcy w jakiś sposób dążą do federalizacji Europy, chcą przejmować rządzenie całym naszym kontynentem. Nawet jeśli tak bardzo się radykalizują, to czy to jest bezpieczne dla Unii Europejskiej, żeby wciąż to Niemcy miały w jakiś sposób takie liderowanie? Więc czy to nie jest też taki sygnał dla nas, że za bardzo nie powinniśmy się wiązać z jakby głęboką współpracą z Niemcami? No bo obserwujemy, co się u nich dzieje.
0: To jest nasz największy partner handlowy, więc siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie temu zaprzeczyć.
1: Handlowo i gospodarczo to jest jedna kwestia, ja myślę bardziej politycznie. Kwestie związane właśnie z tym, że jesteśmy nawet właśnie za tego rządu bardzo uzależnieni od tego, co myśli Niemiec, jakie podejmuje decyzje. I to widać bardzo często, że interesy niemieckie przez obecny rząd są traktowane często jako ważniejsze niż interes wewnętrzny
0: Które
1: Polski.
0: Które to są interesy niemieckie?
1: No kwestie chociażby środowiskowe, kwestie związane z żeglugą na naszej rzece, która jest rzeką graniczną w pewnym jakby znaczeniu nawet nie tyle powoływania obszarów, form chronionych, ale zahamowania żeglugi, a nawet rezygnacji z części inwestycji przeciwpowodziowych, które były zapowiadane i uzgadniane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Kwestie związane chociażby z dużymi inwestycjami, które były krytykowane przez Niemców. Ja nie wierzę, że one się same hamują i nie ma w tym jakiejś woli czy decyzji politycznej. Kwestie osłabiania gospodarki. Zawsze im słabszy kraj wewnętrznie finansowo-gospodarczo, tym bardziej można nami sterować z zewnątrz, przedstawiając różnego rodzaju oferty, które możemy lub nie musimy, lub nie zaakceptować. I to jeszcze można wszystko w jakiś sposób rozwijać, ale nawet ten najmniejsza kwestia tej migracji i braku kontroli granic. Ja jestem z Pomorza Zachodniego, rozmawiam z mieszkańcami naszych regionów, zwłaszcza tych przygranicznych, i oni mówią, że kiedy Polska jedzie do Niemiec, tak mówiąc bardzo ogólnie, tam jakby tworzą się takie wąskie korytarze,

0: opóźniania tego wjazdu, większe pogłębione kontrole. Natomiast w drugą stronę, kiedy Niemcy jadą do Polski, już tego przepływu nie ma, kontroli nie ma i też tego przeglądu nie ma. Więc być może jakby to są te takie kwestie,
1: które... Może zawiesić strefę Schengen, jak proponuje Mateusz Morawiecki z Rozwoju Plus.
0: No, ja już to proponowałam bardzo dawno temu i to był właśnie wynik głosów, które słyszałam ze strony Polaków. I jak widać, niewiele z tym zrobiono. Złożono wiele deklaracji.
1: Zawiesić strefę Schengen, funkcjonowanie Polski w strefie Schengen? A co
0: nie,
1: na to
0: przedsiębiorcy,
1: ludzie, którzy pracują, przekraczają granice,
0: zupełnie, handlują? Zupełnie wtedy, kiedy była sytuacja, kiedy Niemcy jakby zawieszały, bo był taki moment, prawda? Więc wtedy, żeby było symetrycznie, my już to zgłaszaliśmy, mówię o posłach regionu zachodniopomorskiego. Natomiast dzisiaj naprawdę ja oczekiwałabym po prostu kontroli takich, które symetrycznie mają Niemcy w stronę Polaków.
1: No dobrze, to weszliśmy na polskie podwórko. Ja przypomnę naszym słuchaczom, że moim gościem jest Małgorzata Golińska z Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj prezydent Karol Nawrocki złożył drugi projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut. No i na posiedzeniu rządu skomentował to premier Donald Tusk, który powiedział tak: żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie, skończyło się bezkarne chronienie interesów. To jest pseudo-inicjatywa, ten projekt prezydencki?
0: To są bardzo mocne, nieuprawnione i wręcz powiedziałabym hejterskie słowa ze strony premiera wobec pana prezydenta i Pałacu Prezydenckiego w sytuacji, w której pan prezydent wychodzi z propozycją poszukania wspólnie rozwiązania z tematu, który jest od kilku miesięcy jakby w mediach ważnym tematem, natomiast w legislacji, w życiu parlamentarnym kończy się na dyskusjach i takim ping-pongu na zasadzie moja, twoja, my wygramy dziś, wy wygracie jutro, a Polacy zostają cały czas bez takiej pogłębionej ochrony.
1: To kto jest nastawiony koncyliacyjnie, a kto niekoniecznie? No bo przecież prezydent zawetował projekt, który przeszedł przez Sejm.
0: Prezydent zawetował projekt, wskazując, że jest tam w nim wiele nadregulacji. Zresztą przypominam sobie, że zdaje się, że my nawet u pana redaktora właśnie o tym rozmawialiśmy parę miesięcy temu. Wskazywał również to, że problem, o którym my dzisiaj dyskutujemy w kontekście zonda krypto, jest mocno niezależny od tej ustawy, która została zawetowana, albo nawet, że przepisy tej ustawy raczej wzmocniłyby zewnętrzne podmioty.
1: Zbigniew Bogucki mówi, że te projekty są bardzo podobne, tylko prezydent wprowadził kilka swoich poprawek.
0: I dlaczego nad tym nie usiąść, nie spróbować znaleźć konsensusu i wreszcie uchwalić taki projekt, który stanie się ustawą, która będzie mógł być podpisana przez pana prezydenta.
1: Tylko i wtedy... ktoś musi odpuścić wreszcie. A tu żadna ze stron nie chce odpuścić.
0: Proszę zauważyć, tak już nie będąc złośliwym, pan premier składa projekt, w którym nie zmienia ani przecinka. Pan prezydent mówi, bazuje na waszym projekcie, ale proponuje zmiany. Dotychczas miałem swój projekt, teraz coś koryguję, rozmawiajmy. Więc wydaje się, że jednak
1: to u prezydenta
0: jest większa otwartość do tego, żeby w ogóle podjąć dyskusję i pracę wspólnie. Natomiast spotyka się ze ścianą i jeszcze właśnie takim cytatem, jaki pan redaktor tutaj rozpoczął.
1: Pani poseł, zmieniamy temat po raz kolejny. Przebudzenie Prawa i Sprawiedliwości. Jesteście tutaj na zdjęciu, które pani zamieściła w portalu X. Wszyscy w białych koszulach, drużyna PiS. No trochę jak Koalicja Obywatelska w 23 roku w tych białych koszulach.
0: Za te białe
1: inspiracja?
0: To jest coś nieprawdopodobnego. Panie redaktorze, proszę powiedzieć politykowi, żeby się ubrał bardziej casualowo i mniej sztywno.
1: Wszyscy, to założę białą koszulę.
0: Okay. Ja nie ukrywam, że z Anią Gębicką rozmawiałyśmy, jak się ubierasz. Ani ja, ani ona nie lubimy sukienek. Ja mówię, słuchaj, no ja po prostu zdejmę marynarkę, się czuję najlepiej. Tak, ona mówi, wiesz co, ja też. No i jak przyszliśmy, zobaczyliśmy, że poza Krzyśkiem Cieciurą i Kasią Sójką, to tak właściwie jest. Wszyscy wpadli na ten sam pomysł. No poszło to, że to była jakaś, ale jeśli tylko takie mają być problemy, to naprawdę no właśnie, byłoby szczęśliwie.
1: To jest wstęp do tematu, bo prezes Kaczyński mówi tak, musimy się właśnie dzisiaj obudzić, musimy podjąć działania ze szczególną energią, szczególną determinacją. Przebudzenie Prawa i Sprawiedliwości, to co, spaliście przez 8 lat swoich rządów, czy przespaliście 3 lata będąc w opozycji?
0: Myślę, że to jest kwestia przebudzenia Polski, czyli musimy się jako Polacy przebudzić i dostrzec, że mamy rząd, który od kilku lat bardzo mocno zajmuje się wykopywaniem wewnętrznych podziałów, skłócaniem Polaków między sobą wewnętrznie, a coraz mniej zajmuje się rozwiązywaniem bieżących problemów, w tym tych najważniejszych problemów związanych ze zdrowiem Polaków. Bo to jest problem, który praktycznie każdego z nas, jeśli nie osobiście, to przynajmniej rodzinnie, na pewno dotyka.
1: będzie opóźnianie tej rządowej reformy, która ma wejść w życie, jeśli chodzi o zarobki lekarzy, przynajmniej

0: no, za kilka miesięcy, jeśli prezydent ją podpisze i ta ustawa oczywiście przejdzie przez parlament. Tam te 240 zł brutto za godzinę pracy lekarza. No to załatwia się, sprawę?
1: Zdaje się, że rząd już zapowiada pewne opóźnienia i sam rezygnuje z własnych deklaracji, wycofuje się z czegoś, co wszystkim wydawało się pilne, więc ja to oceniam jako bardzo cwaniackie zagranie. Wtedy, kiedy było gorąco w tym temacie, to deklarowano bardzo daleko idące rozwiązania. Kiedy się troszkę temat uspokoił, to nagle po cichutku wycofujemy, a Polacy nie mają rozwiązanych problemów, dalej stoją w kolejkach i co coraz dłuższych pomimo różnych prób jakby narracyjnych, że jest lepiej i że Polacy się uśmiechają w tych kolejkach i dalej mają utrudniony dostęp do badań.
0: To zdjęcie, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, opatrzyła pani hashtagiem drużyna PiS. Jaka będzie pani rola w tej drużynie? Kim pani będzie w tej drużynie?
1: Myślę, że każdy z nas ma jakąś działkę, w której czuje się najmocniej. U mnie to jest kwestia środowiskowa. Natomiast ja też bardzo często działałam tak lokalnie, regionalnie. Często koledzy mieli do mnie pretensje, że niezbyt jakby chcę wchodzić w takie ogólnopolskie działania, więc to jest też najwyższy czas, żeby te moje zdolności, moje jakieś doświadczenie przełożyć na szalę tą ogólnokrajową.
0: Była pani sekretarzem stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Tymczasem Sławomir Ćwik został nowym wiceministrem klimatu i środowiska. Zastąpi na tym właśnie stanowisku odwołanego Mikołaja Dorożałę. Jak pani ocenia tę decyzję?
1: Właśnie chyba nie zastąpi na tym stanowisku, bo przed wejściem do studia zauważyłam, że głównym konserwatorem przyrody została pani Ula Zielińska, czyli jest pewnego rodzaju przetasowanie, czyli formacja zielonych przejmuje, ideologiczna formacja, bo ja ją tak oceniam, przejmuje władztwo nad polskimi lasami myśliwymi, leśnikami, ale też nad inwestycjami, bo główny konserwator przyrody ma pod sobą generalnego dyrektora ochrony środowiska, a tu są inwestycje i to jest bardzo kwestia, którą oceniam negatywnie.
0: A tu jest jeszcze jedna kwestia, bo polityk prowadzi bądź prowadził, chociaż w oświadczeniu ma, no że prowadzi działalność gospodarczą w branży odnawialnych źródeł energii.
1: I czy nie ma tutaj konfliktu interesów? Okazuje się, że on właśnie ma pod siebie dostać z kolei departament OZE. No więc tu jest ewidentna sprzeczność i konflikt interesów, bo czy tworząc prawo nie będzie jednak zamiast dobrem wspólnym kierował się wyłącznie interesem spółki. Nie wiem, czy zawiesił działalność tej spółki, to jest do sprawdzenia, ale jeszcze za rok 2025 ta spółka jest jego działalnością, do której się przyznawał i przyznaje.
0: A to cóż, my jako dziennikarze na pewno będziemy o to pytać i obserwować. Małgorzata Golińska, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za to spotkanie.
2: Bardzo. 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Za 14 minut, godzina 18.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: Brzęk pieniędzy się już rozszedł, choć myślę, że dziś będzie również mowa o trochę wyższych nominałach niż te brzęczące monety. Marek Klapa jest już w studiu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Stacje paliw. No, tu być może monety jeszcze mogą się przydać do zapłacenia jakichś końcówek.
4: Tak, zdecydowanie mogą się przydać. Ja wczoraj powiem ci jeszcze, że byłem na myjni i to jest takie szczęśliwe miejsce, gdzie faktycznie tych podwyżek nie widać. To jest jedyne miejsce na stacji paliw. Myjnia na stacji paliw.
3: Dobrze, no ale wyjeżdżamy z myjni.
4: I tam monety się przydają.
3: Tak, jedziemy zatankować i to już sympatycznie nie jest.
4: No niestety, sympatycznie nie jest i teraz zerknę na to, co dzieje się na rynku czarnego złota i jak wygląda sytuacja na rynku ropy. I te kolory są złudne dzisiaj, bo jeżeli spojrzymy na ropę WTI, to zobaczymy czerwień, czyli ropa WTI powinna tanieć. No ale cóż z tego, ona staniała tylko 0,33% i faktycznie ten dzień był taki bardzo niespokojny, bo ropa gdzieś do godziny 10 drożała. W przypadku tej ropy WTI ona przekroczyła 94,5 dolara za baryłkę. Spadła ostatecznie do 92 dolarów i 40 centów w tej chwili, ale zerknę teraz na ropę, która bardziej nas tutaj w Europie przynajmniej mnie interesuje, czyli ropa Brent i tutaj już niestety na zielono, chociaż ten wykres też bardzo ciekawie się ułożył, bo tak, zaczęliśmy około godziny 4 rano z poziomu 97 dolarów. Około południa dochodziliśmy prawie do 100 dolarów i tutaj już robiło się naprawdę niebezpiecznie. Ja się zastanawiałem, w którym momencie ta bariera psychologiczna zostanie przełamana. No i potem rzeczywiście tak jakby inwestorzy wystraszyli się trochę tego pułapu i tych stanów wysokich, mówiąc

0: komunikatem hydrologicznym. No i faktycznie zaczęły spadać te ceny. W tej chwili wróciliśmy do punktu wyjścia prawie, bo mamy $97.53 za baryłkę, a zatem jesteśmy te 50 parę centów powyżej tego, co obserwowaliśmy rano, ale faktycznie gdzieś te notowania się załamały. No i faktycznie doskonale wiesz o tym, że to wszystko zależy nie tyle od analizy, nie tyle od tego, jak ten handel się układa, ale od doniesień z Bliskiego Wschodu.
1: Ale okazuje się, że nie tylko, bo oczywiście my najchętniej wskazujemy na Stany Zjednoczone czy też Iran, albo odwrotnie, to Iran prawda. I Stany Zjednoczone jako sprawców tego, co się w tej chwili dzieje na stacjach benzynowych na całym świecie. No ale tych graczy, którzy są w to zamieszani, jest tak naprawdę o wiele więcej, no chociażby Chiny czy Katar.
0: Tak, bo ta sytuacja uderza absolutnie wszystkich po kolei, właściwie na całym świecie. I Katar i Chiny, wyobraź sobie, pracują nad przywróceniem negocjacji między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Czyli to jest tak, że w tej chwili te kanały dyplomatyczne, no one nie funkcjonują, przynajmniej na jakimś tam decyzyjnym poziomie. No i Katar i Chiny zdecydowały, że muszą zrobić wszystko, aby faktycznie Waszyngton z Teheranem i Teheran z Waszyngtonem zaczął rozmawiać. I teraz to jest bardzo ciekawe, bo katarskie MSZ dostrzega, że jeśli kryzys w cieśninie Ormus będzie się utrzymywał, to światu będzie grozić, uwaga, mocne słowa, katastrofa przemysłowa. Serwisy analizujące ruch statków zauważają, że żegluga przez cieśninę prowadzącą do Zatoki Perskiej jest właściwie najniższa od maja. Przypomnijmy sobie, w maju były te pierwsze próby odblokowania cieśniny Ormus. No i tak na dobrą sprawę wróciliśmy do tego momentu. No i najwyższa od miesięcy jest niestety, jak wykazaliśmy przed chwilą, cena ropy. I jeszcze kilka słów o tej katastrofie przemysłowej. Być może to są słowa przesadzone z uwagi na to, że ropa naftowa w gospodarce waży coraz mniej, ale katastrofa dla naszych portfeli no jest odczuwalna, bo faktycznie tankujemy za więcej i jeżeli sytuacja się nie uspokoi, jeżeli pojawi się eskalacja, no to musimy być przygotowani na jeszcze wyższe rachunki na stacji paliw.
1: No to w takim razie teraz inny temat, bo było o tej wielkiej polityce, międzynarodowej polityce, która w bardzo konkretny sposób przekłada się na to, ile musimy z naszych kieszeni wyciągać. Teraz nasze krajowe podwórko, kryptowaluty, no i kolejny odcinek tej już właściwie telenoweli. Tym razem w tym najnowszym odcinku prezydent chce regulacji rynku kryptowalut, prezentuje swoją propozycję ustawy. Na to w bardzo złośliwy sposób odpowiada premier Tusk. To taki skrót.
0: Tak, to taki skrót. A zatem zacznijmy od samego początku i od inicjatywy. To projekt kompromisu, projekt środka, tak o nowej inicjatywie prezydenta Karola Nawrockiego mówi szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Poinformował on, że głowa państwa złożyła kolejny projekt ustawy dotyczące regulacji rynku kryptoaktywów, a prezydencki projekt wprowadza między innymi kontrolę sądów nad decyzjami urzędników. Zresztą Zbigniew Bogucki wskazał także, że konieczna jest prewencyjna kontrola podmiotów, które zajmują się handlem kryptowalutami. No i ta prewencja ma uchronić Polaków przed ewentualnymi stratami finansowymi. Posłuchajmy.
2: Spróbujmy w tym dobrym tego słowa znaczeniu wymuszać na podmiotach funkcjonujących na rynku kryptoaktywów, żeby ostrzegały wtedy, kiedy są jakiekolwiek wątpliwości, a jeżeli tych ostrzeżeń nie ma, wtedy wkracza bardzo twardo i bardzo konkretnie państwo, no ale musi być kontrola sądowa.
0: No właśnie. I pojawia się chwilę później głos z kancelarii premiera. Donald Tusk ostro odpowiedział na nowy projekt prezydenta dotyczący właśnie rynku kryptoaktywów. Premier nazwał go pseudoinicjatywą i odrzucił możliwość kompromisu. I faktycznie tej sprawie była poświęcona wypowiedź premiera tuż przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Ministrów. Transmitowaliśmy te wystąpienie również na żywo na naszej antenie. No i tutaj nie pozwolimy na żadne kompromisy w tej kwestii. Wydaje się, że tutaj obie strony tego sporu no, mocno obstają przy swoim i jestem ciekawy, jak mocno ten spór opóźni wejście w życie przepisów, które miałyby implementować w Polsce i na gruncie polskiego prawa rozporządzenie MiCA Unii Europejskiej. Przypomnijmy, już dawno to te przepisy powinny w Polsce działać.
1: No to w takim razie na koniec być może temat bardziej optymistyczny albo wydarzenie bardziej optymistyczne, choć z drugiej strony biorąc pod uwagę to, co w tym miejscu jest wystawiane, na razie to brzmi tajemniczo, no to nie wiem, czy o optymizmie można mówić, no ale dobrze, nie czepiajmy się. Kielce, Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, no i nie ukrywa

0: że myśląc o tym optymizmie, pomyślałem między innymi o takim pierwszym publicznym pokazaniu. No, na razie to jest jeszcze wóz, który pozostaje w sferze na pewnych badań, projektów, ale nowy, ciężki, bojowy wóz piechoty, oczywiście polskiej produkcji. Nie wiem, czy on już ma nazwę, czy też nie, ale został zaprezentowany. Jego prototyp został zaprezentowany.
1: Te prototypy, wiesz, to tak jak salonami motoryzacyjnymi, czy też wielkimi targami w Genewie, czy we Frankfurcie, tam się pojawiają premiery. I podobnie jest w Kielcach.
0: Tylko ciężar trochę inny.
1: Tylko ciężar inny i ciężar gatunkowy również. Też. I ten dylemat, o którym powiedziałeś, bo z jednej strony oczywiście to jest potężna impreza. W tym roku w sumie prezentuje się ponad 1200 firm, uwaga, z 43 krajów, w tym 503 przedsiębiorstwa z Polski. Ekspozycja zajmuje ponad 46 tysięcy metrów kwadratowych. Ja przyznam ci, Krzysztofie, że byłem na kilkunastu edycjach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach i zawsze ten dylemat miałem, bo z jednej strony widać, że technologia idzie do przodu, że rzeczywiście gospodarka się rozkręca, że szczególnie teraz obronność jest ogromną nadzieją dla gospodarki i dla przemysłu, no ale z drugiej strony widzimy, czemu to wszystko ma służyć, a znaczy to, że żyjemy w bardzo niebezpiecznych czasach. Wystarczy, że powiem, że tematami wiodącymi tegorocznych targów są między innymi rozwój przemysłu obronnego, technologie podwójnego zastosowania, sztuczna inteligencja, systemy bezzałogowe oraz współpraca przedsiębiorstw z armią USA i instytucjami NATO. A zatem to jest naprawdę potężne przedsięwzięcie i ja jestem ciekawy, jak teraz ruch drogowy w okolicach targów Kielce wygląda, bo kiedy te targi były dużo mniejsze lata temu, to już tam były korki. Przebudowano infrastrukturę drogową, ale się zastanawiam, bo impreza cieszy się ogromnym zainteresowaniem ludzi z całego świata.
0: Ja jestem ciekaw, nie ukrywam tego, jaka nazwa ostatecznie będzie towarzyszyć temu nowemu pojazdowi, bo pierwotnie był prezentowany jako Ratel, jeżeli dobrze pamiętam. Wiadomo już, że tak się nazywać nie może, ponieważ inny producent tę nazwę dawno temu, zagraniczny producent, zastrzegł do innego projektu. No, podobno w tej chwili w grze są dwie, to znaczy ten wóz, który w tej chwili jeździ, to jest Borsuk, tak więc jest. Ten nowszy, ten większy miałby być nazywany ciężkim Borsukiem. Nie wiem, czy to do końca zgrabne.
1: Marketingowo słabo.
0: Tak, prawda? Nie? Tak. Niedźwiedź.
1: Niedźwiedź. A to ładne.
0: Tak,
1: niedźwiedź.
0: Prawda?
1: Niedźwiedź Borsuk, przeciwko... Niedźwiedź. Tylko, że niedźwiedź kojarzy mi się z pewnym krajem, który...
0: A to może właśnie tak... Na przekór trochę.
1: Z przekąsem. Masz rację. Tak, to da się to obronić, ten pomysł. A może jakiś konkurs będzie rozpisany. To wtedy Krzysztofie może...
0: To możemy zabrać głos wtedy albo zaznaczyć, która opcja. Zdążymy jeszcze powiedzieć, co na
1: rynkach? O rynkach. Oczywiście rekordy na warszawskiej giełdzie w WIG20 wzrósł o 1,28%, WIG o 1,35%. W ciągu dnia takie rekordy widzieliśmy. A jeśli chodzi o waluty, za 1 euro płacimy 4,31, a za dolara 3,71.
0: No i wiemy wszystko. Marek Klapa, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowi.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz.
10: Toyota prezentuje Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross.

zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Premier Ostrog reaguje na kolejną propozycję prezydenta w sprawie kryptowalut. Donald Tusk zapowiedział, że żadnych kompromisów w tej kwestii nie będzie. Nowe śledztwo w sprawie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura przyjrzy się działaniom europosła Adama Bielana i szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Ludzie kultury i mediów pożegnali piosenkarkę, aktorkę i dziennikarkę Joannę Rawik. Minęła 18. Damian Szpyra. Zapraszamy. Żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie. To ostra reakcja premiera Donalda Tuska na inicjatywę prezydenta. Karol Nawrocki złożył w Sejmie drugi projekt regulujący rynek kryptowalut. Nastąpiło to po nieudanej zeszłotygodniowej próbie odrzucenia prezydenckiego weta do rządowego projektu w tej samej sprawie. Obserwuje ją Paweł Pawłowski, który pytał dziś o to mediów. Czy rynek kryptoaktywów zostanie w Polsce wreszcie uregulowany?
2: Na stole jest na razie tylko prezydent. Projekt, mówi mi doradca głowy państwa Jakub Banaszek i dodaje, że jego zdaniem premier używa swoich narzędzi do robienia polityki, a nie do poważnej dyskusji na temat chociażby tej regulacji. Projekt prezydenta jest podobny do rządowego, ale z poprawkami, które wprowadzą kontrolę nad rynkiem, dodaje Banaszek. Mocne, nieuprawnione, hejterskie. Tak słowa premiera określiła Małgorzata Golińska z Prawa i Sprawiedliwości i zaznaczyła, że to rząd nie chce uregulowania rynku kryptowalut, a prezydent, jej zdaniem, wychodzi z koncyliacyjnym projektem, który uwzględnia również rządowe propozycje.
1: A dzisiejsze rozmowy polityczne w Polskim Radiu 24 podsumował Paweł Pawłowski. Dziękuję. W najbliższy poniedziałek, 14 września, zbierze się posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To ostateczne ustalenia po dzisiejszym spotkaniu prezydium zarządu PKOL. Jest to o tyle istotne, że to właśnie zarząd organizacji może zmienić władzę komitetu. Jego prezes Radosław Piesiewicz jest obecnie w areszcie tymczasowym. Jednocześnie prezydium zarządu PKOL zarekomendowało powierzenie obowiązków prezesa jednemu z 8 wiceprezesów PKOL do końca obecnej kadencji. Wśród nich są m.in. Tomasz Hamera, Otylia Jędrzejczak czy Adam Konopka. Prokuratura wszczęła nowe śledztwo dotyczące Zbigniewa Ziobry. Tym razem śledczy spróbują wyjaśnić, kto pomógł byłemu ministrowi sprawiedliwości w ucieczce do Stanów Zjednoczonych. O sprawie napisał w mediach społecznościowych rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Śledztwo ruszyło po zawiadomieniu złożonym przez kancelarię Romana Giertycha. Prokuratorzy badają m.in. okoliczności fikcyjnego nadania politykowi statusu korespondenta stacji oraz udzielenia mu wsparcia finansowego i organizacyjnego. Miało to umożliwić Ziobrze wyjazdy z Węgier za ocean po zmianie sytuacji politycznej w Budapeszcie. Były szef resortu sprawiedliwości, który obecnie przybywa w Stanach Zjednoczonych, jest w Polsce ścigany listem gończym i europejskim nakazem aresztowania. Prokuratura zamierza postawić mu 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Dziś opublikował zdjęcie z Grodna w mediach społecznościowych. Mam nadzieję, że Andrzej Poczobut będzie mógł swobodnie opuszczać Białoruś, mówi koordynator do spraw Polonii i Polaków za granicą w Kancelarii Senatu Robert Tyszkiewicz.
4: Andrzej Poczobut będzie 24 września w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych na inauguracji wystawy Kład Polonii w 250 lat niepodległości Stanów Zjednoczonych. Strona amerykańska oczekuje go. Myślę, że strona białoruska uwzględni ten fakt w swoim postępowaniu wobec Andrzeja Poczobuta, że jest on w tej sytuacji niejako pod parasolem amerykańskim.
1: Przypomnijmy, działacz polskiej mniejszości na Białorusi przez 5 lat przebywał w tamtejszym więzieniu. Wizyta Andrzeja Poczobuta na Białorusi ma potrwać tydzień. Później planuje polecieć do Stanów Zjednoczonych. Z honorami pożegnano w Warszawie Joannę Rawik. Piosenkarka, aktorka, pisarka i dziennikarka zmarła 15 sierpnia w wieku 92 lat. W ostatniej drodze towarzyszyli bliscy, przedstawiciele władz i ludzie kultury, radiowcy i wielbiciele jej talentu.
5: Ostatnie pożegnanie zgodnie z wolą zmarłej nie miało być smutne. W domu pogrzebowym na Powązkach Wojskowych rozbrzmiewała muzyka Joanny Rawik, a przemawiający wspominali jej talent, inteligencję i dowcip.
6: Przez dziesięciolecia zachwycała publiczność głębokim głosem, sceniczną charyzmą i kunsztem interpretacyjnym.
5: Powiedział wiceszef resortu kultury Sławomir Rogowski.

0: Gowski.
1: To była taka postać, Joasia, że zamieniło się z nią kilka zdań i już miało się świadomość, no nie wiem, wielkości tej postaci, jakichś niesamowitych jej umiejętności intelektualnych.
0: Wspominała dziennikarka radiowej Jedynki Maria Szabłowska. Joannę Rawik pożegnano brawami. Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
2: Urna z prochami artystki spoczęła w Alei Zasłużonych na Wojskowych Powązkach w Warszawie. Joanna Rawik od lat 70. współpracowała z Polskim Radiem.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Jutro znów upalnie, ale tym razem strefa gorąca przesunie się z zachodu na wschód. Do 31 stopni wskażą termometry w pasie od Mazowsza przez Podkarpacie po Górny Śląsk, a na zachodzie w centrum i nad morzem od 18 do 27 stopni. Burze mogą się pojawić w Kujawsko-Pomorskim, Warmińsko-Mazurskim oraz na Podlasiu.
3: Klimat.
2: Obecnie 41,5% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Duże zagrożenie pożarowe występuje w lasach w okolicach Radomia. Na przeważającym obszarze kraju, oprócz północnej części, średnie zagrożenie pożarowe. Susza hydrologiczna utrzymuje się w większości polskich rzek.
3: Klimat.
4: 6 minut po godzinie 18.
3: Debata dnia.
4: A w debacie dnia witam na antenie Polskiego Radia 24 pana doktora Tomasza Kasprowicza, Respublikanowa. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: I pana doktora Rafała Majewskiego, politologa z Uniwersytetu WSB Merito Gdańsk. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Panowie, przed nami kilka tematów dotyczących polskiej polityki. Nie ukrywam, że mam pewien kłopot z wybraniem tak zwanej jedynki, czyli tematu, którym można by było tę dyskusję otworzyć. Skłaniam się właściwie może nie tyle do tematu, co do pewnego sformułowania, pewnego słowa, które no, stało się niezwykle popularne w ostatnich nawet nie godzinach, a chyba można powiedzieć minutach. Pseudoinicjatywa. To komentarz premiera Donalda Tuska do prezydenckiej inicjatywy dotyczącej ustawy o kryptowalutach. Słowa adekwatne panów zdaniem? Pan Tomasz Kasprowicz jako pierwszy?
5: No to pewnego stopnia adekwatne. No, prezydent znalazł się w bardzo niekomfortowej sytuacji, biorąc pod uwagę rozwój afery kryptowalutowej i jego stanowisko wobec próby regulowania tego zjawiska. Dwa weta to jest miejsce dość niewygodne politycznie. No i próbuje teraz w jakiś sposób odcinać się od tej swojej pozycji dotychczasowej i no udawać, że on cały czas chciał regulować rynek kryptowalut.
4: Ale to już jest, przepraszam, to już jest drugi prezydencki projekt.
5: To prawda, ale te projekty, jak doskonale wiemy, one są bardzo okrojone, jeśli chodzi o zakres regulacji i kwestii związanych z tym, w jaki sposób inwestorzy byliby chronieni. To nie oznacza, że rządowe projekty były w tym zakresie idealne, bo nie były. Tam brakuje bardzo dużo rzeczy związanych na przykład z kwestią regulacji operatorów płatności w tym zakresie i tym podobnych. No ale jednak to są dużo, dużo słabsze uregulowania i stąd tego typu ruch, no w tej chwili w dużej mierze uwarunkowany pozycją polityczną prezydenta.
4: No ale to samo określenie, pseudoinicjatywa, to dobrze wróży, jeżeli chodzi o jakiekolwiek szanse na kompromis?
5: No nie, ale tutaj chyba nie o kompromis chodzi ani jednej, ani drugiej stronie i to wiemy już od dawna. Stronie prawicowej teraz chodzi przede wszystkim o to, żeby się w miarę możliwości od tego, co się da, odciąć, choć jest to trudne, a stronie rządowej chodzi o to, żeby to prawicy możliwie utrudnić i o żaden kompromis ani regulację w chwili obecnej nie chodzi, chodzi o bieżący spór polityczny.
4: To pan doktor Rafał Majewski. No to samo zagadnienie, czy rzeczywiście to określenie, ten komentarz premiera Tuska, pseudoinicjatywa, to jest tylko kwestia walki politycznej, czy rzeczywiście tu cokolwiek jeszcze, w jakimkolwiek stopniu jeszcze chodzi o jakąś, nie wiem, zawartość merytoryczną?
6: Na pewno nie chodzi o zawartość merytoryczną. Jest to odpowiedź na bieżące wydarzenia, które mają miejsce w tej chwili. Prezydentowi jakoś w ogóle trudno było uzasadnić te wcześniejsze weta.

0: Przecież po tym pierwszym wecie, o ile pamiętam, głównym zastrzeżeniem było, że ta ustawa jest przeregulowana, że jest zbyt długa, po czym prezydent składa ustawę, która jest jeszcze dłuższa. Dodatkowe zastrzeżenia, które miał, dotyczyły roli KNF-u, dotyczyły wysokości kar, no ale to nie są przecież jakieś kluczowe kwestie z punktu widzenia potrzeby regulacji tego rynku, a taka potrzeba jest. Ja się zgadzam, że ta ustawa rządowa może jest niedoskonała, ale jednak stanowi jakąś próbę regulacji. Ten rynek też jest na tyle dynamiczny, że tutaj muszą być wprowadzane zmiany na bieżąco, w zależności od tego, jak będzie się rozwijał. Natomiast kwestia ochrony takich podstawowych narzędzi musi istnieć. Prezydent nie wskazuje na jakiś nowy pomysł. Te zastrzeżenia prezydenta właściwie do tej ustawy są mało wiarygodne. No a w świetle tego, o czym się coraz więcej dowiadujemy, no wyglądają coraz bardziej ciekawie.
1: Rzeczywiście kryptowaluty, no tak, albo inaczej, afera wokół zonda krypto, to jest taki dar niebios dla obecnej koalicji rządowej i dla koalicji obywatelskiej? Pan doktor Tomasz...
0: Przepraszam.
1: Nie, to przepraszam, to pan doktor Rafał Majewski w takim razie, skoro pan już rozpoczął.
0: Oczywiście, że tutaj widać, że Prawo i Sprawiedliwości bardzo ciężko jest wytłumaczyć i Konfederacji te działania, które miały miejsce. Trudno, nie widać tej koincydencji różnych wydarzeń, poszczególnych umorzeń, przekazywania środków finansowych. O ile sama kwestia kryptowalut jest dla wielu osób niezrozumiała, bo to są niezwykle trudne zagadnienia. Natomiast jak już ludzie widzą, że polityk dostaje pieniądze, dostaje jakiś luksusowy zegarek, są jakieś niejasne sponsoringi różnych wydarzeń, no to dla wielu osób jest to czytelny przekaz. W związku z czym na pewno dla Koalicji Obywatelskiej no jest to prezent, szczególnie przed wyborami. Ta afera na pewno się szybko nie zakończy. Na pewno będą dawkowane różne nowe informacje. Nie wiemy też, ile jeszcze osób jest w to zamieszanych, ale na pewno jest to kwestia mocno rozwojowa, którą będzie można grać przez wiele, wiele miesięcy.
1: To teraz pan doktor Tomasz Kasprowicz. Panie doktorze, ja dziś rano w jednej z telewizji, nieważne której, zobaczyłem taki pasek, taki tytuł: Zonda krypto zatopi prawicę. No i zastanawiam się, czy to jednak nie jest tytuł trochę na wyrost.
2: Z tytułu bardzo mocno na wyrost, głównie dlatego, że mamy do czynienia z tak spolaryzowanym społeczeństwem, że rzeczywiście istnieją duże grupy elektoratu, zresztą po obu stronach, choć po stronie prawicowej znacznie większy, które nie zmienią swoich przekonań, niezależnie od tego, co wydarzy się w tak zwanym realu. Zawsze to można wytłumaczyć, że to prawda temu Ziobrze, to na przykład te pieniądze to Tusk właściwie tak naprawdę przelał i ten elektorat to uzna. Widzieliśmy to wielokrotnie także przy okazji kampanii prezydenckiej, gdzie kwestie, które się pojawiały, które lat temu 20 kandydata zatopiłyby natychmiast, nie powodowały absolutnie żadnego efektu, jeśli chodzi o poparcie. Także ja tutaj w ogóle bym się nie doszukiwał aż tak daleko idących skutków. Oczywiście to może mieć pewien wpływ na spadek poparcia pewnej grupy, zwłaszcza tej mało, że tak powiem, utwardzonej elektoratu, i to może mieć wpływ na poparcie, ale to nie rozmawiamy tutaj o tym, że poparcie dla prawicy spadnie, nie wiem, dla poziom 7%. Może kilka procent, kilka punktów procentowych spaść, ale nie spodziewajmy się tutaj żadnego załamania. Możemy się spodziewać być może pewnych przetasowań, jeśli chodzi o osoby będące w pierwszym szeregu albo specjalnie bronione przez prawicę. To widać też pewne próby dystansowania się, przynajmniej w przypadku niektórych polityków, do tych, którzy są najbardziej w tą aferę umoczeni, ale to nie jest rzecz, która by kogokolwiek w chwili obecnej zatopiła.
1: No więc w takim razie pytanie brzmi, czy również strona rządowa, koalicja rządowa, no trochę znaczenia tej afery jednak nie przecenia. Bo tak jak panowie wspólnie powiedzieli, to jest temat, którego tak naprawdę przeciętny Polak nie rozumie, bo to są kwestie niezwykle skomplikowane, które są klarowne tak naprawdę dla specjalistów, którzy zajmują się już nawet nie rynkami finansowymi, ale właśnie

0: tymi rynkami kryptowalutowymi. To jest pierwsza kwestia. Druga rzecz, jeżeli mówimy o tych powiązaniach z konkretnymi politykami po prawej stronie, no to rzeczywiście mamy byłego ministra sprawiedliwości, co jest paradoksem samo w sobie, pana Ziobrę. Tylko tyle, że to jest no, od dłuższego czasu jednak polityk trochę poza obiegiem. To jest postać, mam wrażenie, w tej chwili bardziej medialna niż polityczna. I mam również wrażenie, że jego wielu byłych kolegów partyjnych nie będzie miało problemu z tym, żeby się od niego odciąć i zapomnieć to nazwisko, albo inaczej wymazać to nazwisko w notesie czy w telefonie. Jeżeli chodzi o Konfederację, to sytuacja też mam takie wrażenie jest podobne, no bo tu z kolei wymieniany jest pan Wippler jako ten, który miał kontakty z Zonda Krypto, miał kontakty z aresztowanym prezesem Zonda Krypto. No tylko tyle, że pan Wippler na przestrzeni ostatnich lat przyzwyczaił nas do różnych rzeczy, do różnych występków, do różnych akcji, do różnych skandali. No i zastanawiam się, czy na kimkolwiek to jeszcze robi jakiekolwiek wrażenie. To w takim razie pan...
1: Znaczy, ja zacząłbym od tego, że ten problem, że ta afera wcale nie jest tak skomplikowana, jakby się mogło wydawać. To znaczy kryptowaluty jako takie może i są troszkę skomplikowane, ale co do zasady i konstrukcji ta afera nie różni się zasadniczo od afery Amber Gold. Przy czym w przypadku Amber Gold tym, co miało stać za tym schematem oszustwa finansowego, to było złoto, a tutaj to, co miało stać za tym oszustwem, to były kryptowaluty. Więc dla szerokiego społeczeństwa zrozumienie tej afery nie jest specjalnie skomplikowane, bo nie ma tutaj takich wielkich technicznych uwarunkowań.
0: Ale bardziej
1: natomiast
0: mi chodzi
1: rzeczy,
0: tak, ale
1: pod tytułem taki przelew dla takiego polityka, taki zegarek, takie wsparcie jest zrozumiałe i dość jasne. I czy rząd przecenia znaczenie tej afery? Wydaje mi się, że dobrze czuje, że i ta afera, zwłaszcza w dłuższej perspektywie, prawicę osłabi. Nie zatopi, na pewno nie zatopi, ale osłabi. Być może osłabi wystarczająco, żeby prawica za rok nie była w stanie przejąć władzy.
0: No to pan doktor Rafał Majewski, rzeczywiście to jest możliwy scenariusz. Na tyle daleko idące konsekwencje, które no, zmienią ten krajobraz polityczny przed i po wyborach parlamentarnych?
2: Jeżeli mielibyśmy do czynienia z obecnym stanem wiedzy i z tym, co jest w tej chwili, ja tu się zgadzam z panem doktorem, że na pewno to nie są, przy tej polaryzacji elektoratu, to nie są informacje, które będą w stanie zatopić prawicę. Natomiast na pewno jakiś spadek będzie. Zobaczymy po tych pierwszych sondażach za jakieś 2-3 tygodnie, które się pojawią, jak one będą wyglądały. Ale na pewno rząd będzie tym grał przez długi czas, no bo jest to jednak paliwo, żeby uderzać w różne osoby. Nie wiemy, co jeszcze pan Kral powie, nie wiemy, jakie dowody zostaną przedstawione. Oczywiście z pewnym dystansem patrzymy na osobę, która no, chce się ratować i dostała status małego świadka koronnego czy za złagodzenie kary. No ale też musimy pamiętać, że taka osoba musi wiedzieć, że to, co mówi, jeżeli okaże się kłamstwem, no to może zmienić jej status. W związku z czym z pewnym dystansem do tych wszelkich wiadomości przekazywanych przez pana Krala, ale nie wiem, co w sferze dowodowej jeszcze się wydarzy i kto jeszcze otrzymał jakieś przepływy, czy otrzymał jakieś zegarki, albo gdzieś był na jakiejś majorce czy innej Ibizie, żeby z politykami, z panem Kralem rozmawiać o rynku kryptowalut. Tutaj zgoda, że ta konstrukcja, ta sama afera, jeżeli chodzi o piramidę finansową, czy o kwestie finansowe, jest... Ja bym powiedział, że jednak jest. Dla wielu osób te kryptowaluty są niezrozumiałe. Natomiast to, co już powiedzieliśmy, te bezpośrednie przepływy czy te zegarki, no to już jest jednoznaczna informacja o tym, jak ta konstrukcja wyglądała. A więc wpływu na proces legislacyjny, na przykład poprzez jakieś zgłaszane poprawki za jakieś korzyści, bądź umarzanie spraw, no, to ewidentne umarzanie spraw przez prokuraturę nadzorowaną przez Ziobrę, no też nie jest przypadkiem.
0: No to w takim razie idąc dalej, cały czas mówimy o tym, na ile ta ustawa może pomóc koalicji rządowej, ale w samej koalicji rządowej też dzieją się rzeczy ciekawe, dotyczące właśnie Zonda Krypto i dotyczące chociażby właśnie tej ostatniej inicjatywy prezydenckiej. Zaczęliśmy od tego określenia pseudoinicjatywa, czyli słów premiera Tuska, ale w zupełnie inny sposób do tej prezydenckiej inicjatywy odniósł się już na przykład

0: Szymon Hołownia. Uważam, że wszystkie ustawy, które zgłasza, chodzi o prezydenta, powinny być w Sejmie rozpatrywane, a dopytywano dziennikarzy no właśnie o ten spór pomiędzy premierem a prezydentem, albo inaczej stroną rządową, a opozycją, a prawicą, dotyczący kryptowalut, dotyczący ustawy regulującej rynek kryptowalut, odpowiedział: to nie jest moja wojna. Jesteśmy świadkami, no, nie chcę powiedzieć, że kolejnego konfliktu, ale kolejnego jakiegoś zgrzytu, pęknięcia w koalicji rządowej. To który z panów w takim razie zgłosi się na ochotnika jako pierwszy?
1: Ja się zgłoszę i powiem, dobrze, że oczywiście, że mali koalicjanci będą próbowali szukać jakichś powodów, żeby odróżnić się od swojego wielkiego brata. No bo jeśli takich przyczyn nie znajdą, no to wiadomo, że elektorat nie będzie miał żadnego powodu, żeby na nich głosować. Pomysłem na Polskę 2050 było właśnie takie próba szukania trzeciej drogi poza polaryzacją i tak dalej. Przez pewien czas to dawało swego rodzaju efekty. No i tutaj to działanie Szymona Hołowni wygląda właśnie na działanie w tym duchu. Na ile przy tym poziomie polaryzacji, który mamy dzisiaj, to zadziała? Raczej byłbym dość ostrożny i nie spodziewałbym się nagle nagłego wyskoku poparcia dla tej formacji. Natomiast dla ogólnie koalicji i nadchodzących wyborów istotne jest, żeby Polska 2050 przekroczyła próg i weszła do parlamentu i do koalicji. Dlatego też takie głosy osobne, o ile nie będą zbyt uderzały bezpośrednio w rząd, zapewne będą tolerowane albo nawet zachęcane, żeby takie poparcie w jakiś sposób budować. I tutaj wyraźnie widać, że to nie jest głos jakiejś krytyki wobec rządu wprost. No można się tej krytyki jakoś tam pośrednio doszukiwać, ale jest to typowa strategia Polski 2050, jaką znaliśmy sprzed poprzednich wyborów.
0: To pan doktor Rafał Majewski. Ta strategia może się jeszcze sprawdzić po raz kolejny, no bo patrząc na koleje losu i na to, co działo się z Polską 2050 i co działo się z Szymonem Hołownią, można mieć wątpliwości, czy taka reaktywacja może przynieść jakikolwiek pozytywny efekt. Oczywiście pozytywny efekt dla Szymona Hołowni i jego formacji.
2: No, na pewno Szymon Hołownia bardzo chce wrócić do polityki. Chce odgrywać jakąś rolę. Natomiast po tym, co się stało, no ten powrót wydaje się dosyć słabym pomysłem. Te ostatnie chyba poparcia dla Polski 2050 oscylują gdzieś tam na poziomie 2%. Trudno wyobrazić sobie, że ta formacja odbuduje po tym, co się stało, swoją pozycję i będzie w stanie jeszcze przekroczyć próg wyborczy. Na pewno z punktu widzenia koalicji byłoby to bardzo istotne, ale szczerze w to wątpię. Natomiast tutaj ten spór z Szymonem Hołownią ma taki wymiar systemowy, no bo pan Szymon Hołownia chce, żeby każda ustawa prezydencka była konsultowana przez rząd. Widać tutaj sprzeciw rządu wobec takiej filozofii, że ustawy rządowe mają być też konsultowane wcześniej z prezydentem. To jednak rząd prowadzi politykę państwa, rząd jest odpowiedzialny za prowadzenie polityki państwa i ta kwestia ustrojowa też ma tutaj znaczenie. Myślę, że rząd będzie bardzo ostro stał przy swoim, że tych konsultacji wcześniejszych nie będzie.
0: No to w takim razie idźmy dalej. Na razie zonda krypto i kryptowaluty zostawiamy z boku. Kolejny temat, kolejny wątek to kolejny spór, chyba tak można śmiało powiedzieć, na linii rząd albo inaczej, na linii premier Tusk, prezydent Nawrocki. Myślę oczywiście o nowej postaci w Trybunale Konstytucyjnym, choć pytanie, czy to nie jest na razie na wyrost sformułowanie, czyli pan Maciej Berek, do niedawna bliski współpracownik premiera Tuska, niedawno również wybrany przez Sejm na stanowisko sędziego Trybunału. No ale pytanie brzmi, co dalej? Czy będzie zaproszenie z pałacu, będzie odebranie ślubowania i będzie przydzielenie mu spraw przez prezesa Trybunału, czy skończy się tak jak w przypadku kilku innych kandydatów przegłosowanych przez Sejm, od których prezydent nie przyjął ślubowania, albo którzy później po prostu trafili do Trybunału Konstytucyjnego, tylko tyle, że nie są im przydzielane żadne istotne tematy. Jaki będzie scenariusz tym razem, panów zdaniem?
2: No jeżeli chodzi o pana ministra.

0: który został sędzią. No, istnieją tutaj różne dalece idące wątpliwości co do jego zaangażowania politycznego i to nie jest tylko z prawej strony sceny, ale w samej koalicji słyszymy takie wątpliwości. Moim zdaniem to był duży błąd premiera Tuska, że wysłał swojego ministra do Trybunału Konstytucyjnego, bo podważa to trochę tą retorykę, która wcześniej była głoszona o upolitycznieniu Trybunału. Nie jest to, nie będzie łatwo panu ministrowi się wybronić. Jeżeli chodzi o...
1: Ale to przepraszam, panie doktorze, to skąd ten ruch? No bo rozumiem, że musiano brać pod uwagę również właśnie no, te ryzyka, czy też te zagrożenia, a mimo to na tę kandydaturę premier Tusk się zdecydował. Dlaczego?
0: No, na pewno pan minister jest doskonałym prawnikiem, jest fajterem.
1: Tu wszyscy są zgodni co do jego kompetencji,
0: tak,
1: i kwalifikacji.
0: Prawdopodobnie istnieje jakiś plan jakichś ruchów takich dość ostrych, nawet może z wejściem policji, czy z jakimiś aresztowaniami, które mogą być przeprowadzane w Trybunale, ale to też nie wiem, czy będzie dobre, bo to można było zrobić w inny sposób. W związku z czym to upolitycznienie gdzieś tam będzie się ciągnęło, natomiast to jest jeszcze jedna kwestia, no jest kwestia ustrojowa i pewnej tego, jak pan prezydent rozumie konstytucję. No z punktu widzenia prezydenta, prezydent może kontrolować to, jak wygląda na przykład życiorys sędziów, czy jak wygląda ich droga zawodowa. Z punktu widzenia konstytucji wygląda to zupełnie inaczej. No jednak mamy trójpodział władzy. Ta rola prezydenta jest jasno określona. Ja wiem, że tutaj istnieją pewne podejrzenia też co do tego formalnego wymogu, a więc że pan minister jednocześnie był przez wiele lat radcą prawnym, natomiast nie znam tych dokumentów, nie jestem w stanie ich ocenić, natomiast...
1: To przepraszam, to wniosek, tak, wniosek w tej sprawie...
0: Urzędnik.
1: To przepraszam, że przerwę, ale wniosek w tej sprawie złożył do CBA pan poseł Jabłoński z Rozwoju Plus. Właśnie chodzi o te wątpliwości dotyczące 10-letniego stażu pracy jako radca prawny, stażu oczywiście pana Macieja Berka.
0: No tak, ale ja nie sądzę, żeby tak doświadczony urzędnik popełnił taki szkolny błąd, żeby poległ na wymogach formalnych, także myślę, że było to dobrze przemyślane, jest to dobrze udokumentowane, także nie sądzę, żeby to był problem. Natomiast no, na pewno pan prezydent będzie stał w tej swojej linii blokowania tych nowych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Czy przyjmie ślubowanie? No tego nie wiemy. No, te zapowiedzi są bardzo różne. Ja wątpię w to. Powiem szczerze, bo tu już pojawiają się nie tylko te wątpliwości prawne, ale pojawia się wątek nieskazitelnego charakteru i tak dalej. W związku z czym prezydent będzie szukał i na pewno różnych argumentów, a zresztą nawet jak ich nie znajdzie, to po prostu nie zaprosi na ślubowanie. No. Tak to niestety wygląda, choć konstytucja stanowi zupełnie inaczej i powinno to wyglądać zgodnie z konstytucją w zupełnie inny sposób, a więc Sejm wybiera zgodnie z konstytucją, a prezydent przyjmuje przysięgę.
1: Za chwilę na antenie Polskiego Radia 24 wiadomości, więc pan doktor Tomasz Kasprowicz, panie doktorze, to bardzo krótki komentarz do tej kandydatury, do tego wyboru, no i do tego, dlaczego premier mimo tych wątpliwości jednak na tę kandydaturę się zdecydował.
2: Znaczy, zacznijmy od tego, że Trybunał Konstytucyjny jako instytucja w Polsce od dłuższego działu nie działa, nie istnieje. W związku z tym wybór kolejnych sędziów tutaj też okazał się być nie być drogą do tego, żeby tą instytucję uruchomić, no bo prezydent nie odbiera tych ślubowań, w związku z czym wydaje się na to, że premier Tusk postanowił pójść na zwarcie, to znaczy wybrać kogoś, kto będzie gotowy naginać, przeginać, być może przekraczać, no to już nie ja jestem tutaj, tylko pewnie sądy będą do określenia tego, pewne zapisy i przepisy, aby doprowadzić do tego, żeby ten trybunał uruchomić. Czy on potem będzie bardziej poturbowany, czy mniej poturbowany, to jest zupełnie inna para kaloszy i to się dopiero okaże, ale wydaje się, że pan Berek może być właśnie wydesygnowany jako taran swego rodzaju, który ma doprowadzić do tego, żeby Trybunał Konstytucyjny A odbić i B uruchomić. Zobaczymy, jak to się rozegra i pewnie od tego zależy, jak koniec końców wpłynie to na poparcie dla koalicji i premiera, no bo zwycięzców nikt nie sądzi, jak to się mawia. W chwili obecnej jest bardzo wiele wątpliwości oczywiście co do upolitycznienia pana Berka, no ale przecież i sędzia Pawłowicz

0: ci sędzia Piotrowicz też niepolityczni nie są i nie byli. W związku z czym to nie jest jakiś wielki precedens w tym zakresie.
1: No i panie doktorze, tu musimy niestety, przepraszam, tu niestety musimy postawić, no nie kropkę, a przecinek już teraz na antenie Polskiego Radia 24. Czas na wiadomości.
2: Z Radosławem Piesiewiczem i tymi jego rządami. Mam nadzieję, że będzie...
3: To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 18.30, Damian Szpyra, zapraszam. W przyszły poniedziałek zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Podczas obrad może dojść do odwołania przebywającego w areszcie prezesa Radosława Piesiewicza. Prezydium Związku rekomendowało zarządowi powierzenie obowiązków prezesa jednemu z 8 wiceprezesów PKOL do końca obecnej kadencji. Chęć piastowania funkcji prezesa komitetu zgłosił 4-krotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. W rozmowie z TVP Info sportowiec podkreślił, że PKOL potrzebuje solidnego programu na prawczego. Przypomnijmy, Radosław Piesiewicz został aresztowany po usłyszeniu zarzutów w sprawie afery Zonda Krypto. Upadła giełda kryptowalut była sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zapewnienie bezpieczeństwa to z jednej strony budowanie przemysłu zbrojeniowego, a z drugiej współpraca sojusznicza. Tak mówił w Kielcach podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego Karol Nawrocki. Prezydent chce, by polski przemysł zbrojeniowy miał wszelkie możliwości produkcyjne, ale jest gotowy do współpracy tam, gdzie korzystniejsze dla Polski jest import. Targi obronne w Kielcach potrwają do piątku. W programie przewidziane są debaty i wystawy specjalistycznego sprzętu wojskowego. Izrael zamyka brytyjski konsulat w Jerozolimie. To odpowiedź na sankcje ze strony Londynu dotyczące zakazu importu towarów z żydowskich osiedli na okupowanym zachodnim brzegu. Szef dyplomacji Izraela Gideon Saar nazwał brytyjski rząd wrogim i zarzucił mu atak na państwo żydowskie. Izraelskie władze zapowiedziały także zakończenie działalności brytyjskiego zespołu, który szkolił siły autonomii palestyńskiej. Nie żyje ksiądz Stanisław Małkowski, kapelan Solidarności i działacz opozycji w okresie PRL. Odszedł w wieku 82 lat. Duchowny był bliskim współpracownikiem księdza Jerzego Popiełuszki. Od 1982 roku odprawiali razem słynne msze święte w intencji ojczyzny w kościele świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Ksiądz Małkowski był zaangażowany w działalność opozycyjną od lat 60. XX wieku. W 2021 roku został uhonorowany orderem Orła Białego przez prezydenta Andrzeja Dudę.
5: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
1: Za 26 minut godzina 19.
5: Debata dnia.
1: A w debacie dnia przypomnę pan dr Rafał Majewski, politolog, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku oraz pan dr Tomasz Kasprowicz, Republikanowa. Panie doktorze, kieruję te słowa do pana doktora Tomasza Kasprowicza. Musieliśmy przerwać pana wypowiedź dotyczącą tej sytuacji, albo inaczej tych możliwych scenariuszy, jeżeli chodzi o pana sędziego Berka. Możemy w takim razie do tego wątku powrócić. To pana zdaniem, który z tych scenariuszy jest w tej chwili najbardziej prawdopodobny? No, biorąc pod uwagę również chyba dosyć istotną w tym temacie wypowiedź Zbigniewa Boguckiego, szefa kancelarii prezydenta, który mówił o tym, że ta kandydatura powinna być absolutnie prześwietlona.

0: w sensie formalnym, to żeby nie budzić żadnych, to nie budzi żadnych wątpliwości, a te wątpliwości są gigantyczne. Mowa jest właśnie o tym 10-letnim stażu jako radca prawny, bo ten zarzut, który jest stawiany panu Berkowi, dotyczy tego, iż rzeczywiście on był wpisany na listę radców prawnych i licząc w ten sposób ten staż 10 lat jest spełniony. No, tylko pytanie brzmi, czy czynnie wykonywał w tym czasie swój zawód? No i to jest ten argument, który poruszają przedstawiciele, no, ogólnie rzecz biorąc, prawicy i kancelarii prezydenta. Czego się możemy w takim razie spodziewać?
1: No, no na pewno możemy się spodziewać poszukiwania powodów, żeby nie przyjąć przysięgi. To jest dość oczywiste. Samo to, żeby stwierdzić, że będziemy teraz bardzo dokładnie prześwietlać i to prześwietlanie potrwa następne półtora roku, no to już jest zwycięstwo samo w sobie. I to jest pytanie w związku z tym, co dalej z tym. No oczywiście w interesie koalicji pana Berka jest przedstawienie możliwych wszelakich dokumentów na to, żeby ten staż udokumentować. Ale możemy się też spodziewać zupełnie podejścia do tego, nazwijmy to bardziej elastycznego, bo to trzeba by gdzieś zdefiniować, co też taki staż oznacza. I znowu wchodzimy w coś, co się nazywa falandyzacją prawa, czy nazywało od bardzo dawno temu. No to znaczy taką interpretacją prawa, która nam odpowiada na nasze bieżące potrzeby, co zresztą czyni strona prawa od dawna, właśnie na przykład dokonując selektywnego zaprzysięgania sędziów, właściwie można powiedzieć bez podstaw i dokonując no, swego rodzaju nadużycia prerogatyw prezydenta, no to wygląda na to, że druga strona też zaczyna sięgać do takich narzędzi. I tak jak mówię, wydaje mi się, że ta kandydatura ma stanowić swego rodzaju taran, który ma stanowić precedens, za którym mają pójść inni już wybrani sędziowie, którzy doprowadzą do tego, że skład Trybunału zostanie uzupełniony, że wreszcie pojawi się zgromadzenie generalne, które wtedy będzie w stanie w jakiś sposób uruchomić Trybunał. No tutaj oczywiście rząd posiada jeszcze nacisk w postaci finansowej, no bo bez zgromadzenia generalnego nie sposób przygotować dokumentów niezbędnych do tego, żeby wnioskować o finansowanie Trybunału Konstytucyjnego. Także za chwilę możemy się pojawić w sytuacji, w której ta instytucja jest nie tylko dysfunkcyjna ze względu na to, że właściwie nie jest w stanie orzekać, a to jeszcze do tego nie będzie miała budżetu. No jest to swego rodzaju przepychanka i wyraźnie widać, że premier Tusk chciałby ją zakończyć na swoich warunkach. No zobaczymy, czy mu się uda.
0: Wiemy już, że prezydent nie przyjmie ślubowania od Macieja Berka. Nie ma też szans, by Berek wszedł do siedziby Trybunału i przekonał sędziów z nadania PiS do współpracy. Pojawia się więc scenariusz zorganizowania obrad Trybunału poza jego oficjalną siedzibą. Dlaczego Berek, mając większość 8-7 sędziów, miałby nie spróbować takiego ruchu? Dawny układ sam nie ustąpi. To jest wypowiedź dla Interi posła PSL-u i imię marszałka seniora Marka Sawickiego. I to jest rzeczywiście w tej chwili panów zdaniem, no właśnie, prawdopodobny czy najbardziej prawdopodobny scenariusz? To pan doktor Rafał Majewski.
2: No trudno mu powiedzieć, jaki plan ma pan Berek na uzdrowienie Trybunału, no bo tak jak mówię, to jest kilka takich kwestii. No pierwsze to jest to, o czym już była mowa, a więc trzeba posprzątać ten straszny bałagan, który jest w tej instytucji. Ta instytucja nie działa, jest jedną z najistotniejszych instytucji ustrojowych państwa i powinna zostać przywrócona do takiego stanu, który zapewni jej tę pozycję ustrojową. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, no to jest sprawa korzyści politycznej dla Koalicji Obywatelskiej z tego wyboru. Pytanie, czy korzyści, czy jednak był to błąd? To jest oczywiście pytanie otwarte. Moim zdaniem to był błąd. Można było znaleźć kogoś innego, nie tak kontrowersyjnego, kto by też tą pracę mógł wykonać. No i jest pytanie, jest kwestia ta ustrojowa dotycząca rozpychania się prezydenta, jeżeli chodzi o swoją pozycję ustrojową, tego konfliktu ustrojowego, co wolno, co nie wolno prezydentowi. Natomiast jakie będą scenariusze? Naprawdę w tej chwili tych scenariuszy może być bardzo dużo. Ja bym tutaj poczekał na to, jak ta sytuacja się po prostu rozwinie.
0: To pan doktor Tomasz Kasprowicz, no te słowa posła Sawickiego, no one w jakiejś mierze pokrywają się z tym, o czym pan zaczął mówić wcześniej.

0: No tak, pamiętajmy, że to są słowa posła koalicji, więc czy szanse są, czy ich nie ma na zaprzysiężenie, to będzie wynikało w dużej mierze z kalkulacji politycznych prezydenta. To znaczy, jak długo miał on do czynienia z sędziami, co do których miał przekonanie, że nie pójdą oni na zwarcie i nie dokonają na przykład jakichś ruchów związanych z zaprzysiężeniem, omijających w jakiś sposób prezydenta, no to stawiał się w dość twardej pozycji. Natomiast teraz stojąc przed potencjalnym zmniejszeniem swojego autorytetu i pominięciem swojej roli, może zachowawczo podejść do tej sprawy zupełnie inaczej i być nieco bardziej ugodowy. Nie sądzę, żeby to było bardziej prawdopodobne. Raczej zgadzam się z tym, że tego zaprzysiężenia i zaproszenia nie będzie, ale zapewne nie jest to tak oczywiste jak w przypadku poprzednich sędziów. Właśnie ze względu na to, że podejście siłowe premierowi Tuskowi czasami się udawało i dawało mu pewnego rodzaju wzrost popularności. Ja przypomnę kwestie telewizji publicznej i radia publicznego, dość skutecznie odbitego zaraz po wyborach. I tutaj potencjalnie może być podobnie, na czym ucierpiałby niewątpliwie autorytet prezydenta i obraz jego sprawczości i zdolności do blokowania działań rządu.
1: To jeżeli panowie pozwolą, to w takim razie chciałbym pójść w naszych rozważaniach, w naszych komentarzach trochę dalej. Teraz kwestia Krakowa, właściwie tego, co się wydarzyło z kandydatem Konfederacji. Jeszcze dosłownie godzinę temu nie byliśmy w 100% przekonani o tym, czy rzeczywiście Bartosz Bochończak nie zostanie zarejestrowany jako kandydat w wyborach w Krakowie. Tam były różnego rodzaju wątpliwości, jeżeli chodzi o podpisy na listach jego poparcia. No, w tej chwili możemy już oficjalnie powiedzieć, że pan Bartosz Bochończyk w tych wyborach nie wystartuje. Jest już oficjalna lista kandydatów, którzy będą walczyć o stanowisko prezydenta Krakowa. 8 kandydatów, których zarejestrowała Miejska Komisja Wyborcza. Te informacje już oficjalnie przekazał przewodniczący Krzysztof Dyl. No i na tej liście kandydata Konfederacji nie ma. Co ciekawe, zanim pojawiła się ta oficjalna informacja, która pochodzi dosłownie sprzed kilkunastu minut, to takie trzęsienie ziemi przeszło już przez Konfederację. Przypomnijmy, że pan Sławomir Mentzen, który zresztą wspierał tę kandydaturę, odwołał pana Bartosza Bochończaka z funkcji szefa struktur krakowskich. Wraz z nim, ze swoimi stanowiskami pożegnało się kilku innych krakowskich polityków Konfederacji. Wpadka, kompromitacja, czy też, jak niektórzy sugerują, być może sabotaż tej drugiej połowy Konfederacji, która podobno niezbyt przychylnym okiem patrzyła na karierę pana Bartosza Bochończaka. Gdzie leży prawda, tak zapytam. To w takim razie pan doktor Rafał Majewski.
2: No, pan Bartosz Bochończak no, na pewno nie sprawdził się w tej roli, no, bo powinien jednak dopilnować i powinien zadbać o to, żeby ta odpowiednia liczba podpisów na listach się znalazła. Ewidentne niedopatrzenie, natomiast wizerunkowo no, jest to ogromna wpadka dla Konfederacji, bo jednak jak sobie przypomnimy te wiece, jak to pan Mentzen mówił, jaki pan Barańczak jest świetnym kandydatem, jak mu ufa i tylko jemu może powierzyć to, bo on jest tak dobry, no na pewno uderza tutaj w niego. Czy tam były jakieś podchody i konflikty i czy możemy mówić o tym, że był jakiś sabotaż? Trudno powiedzieć. Ja za mało znam środowisko krakowskie, żeby się na ten temat wypowiedzieć. Natomiast jest to więcej możliwe. W polityce jest wszystko możliwe, ale na pewno wizerunkowo uderza to bardzo mocno w kandydata. No tam jest jeszcze jeden kandydat, który chyba nie dostarczył, którym też zakwestionowano podpisy, to pan Banaś, tak? Który też się odwołał, chyba na tej liście się nie znalazł się,
1: ale to już było chyba nawet wcześniej, mam wrażenie, dosyć klarowne i raczej było przesądzone, że on w tych wyborach jednak nie zdoła wystartować. No zupełnie jednak inna sytuacja dotyczy, no w tej chwili
2: inna
1: kandydata. Tak, to jest kandydat do niedawna trzeciej, no w tej chwili czwartej formacji w parlamencie. No i podobno ta część narodowa związana z Krzysztofem Bosakiem, no jeszcze

0: oszczędzi uszczypliwości, delikatnie rzecz biorąc, zarówno samemu kandydatowi, jak i również Sławomirowi Mencenowi. Więc pytanie, czy jesteśmy świadkami, no być może czegoś więcej niż tylko taka wpadka w padeczka. Pan doktor Tomasz Kasprowicz.
1: No, polska prawica ma ten gen samozniszczenia i kwestii nadprodukcji bardzo dużego ego. Konfederacja to zawsze był twór składający się z osób o bardzo dużym ego, a mających dość mikroskopijne poparcie i dopiero zebrani razem dali radę wbić się w mainstream i niedługo potem jedną z tych osób musieli od siebie wyrzucić, bo była zbyt daleko idąca. Mam tutaj na myśli pana Brauna. Więc kwestia podziałów, konfliktów, kopania pod sobą dołków to jest szczególnie na prawicy, choć oczywiście wszędzie w polityce jest to, że tak powiem, popularne, ale szczególnie na prawicy obserwujemy to bardzo mocno. Czy tam był sabotaż, czy być może tylko i wyłącznie, nazwijmy to, włoski strajk po stronie niektórych działaczy, którzy powiedzmy zbierali te podpisy bardzo wolno, to się nie dowiemy. To powinno też w pewien sposób zainicjować pewną dyskusję na temat samego procesu zbierania podpisów i ich weryfikacji, bo to nie jest chyba do końca proces, który w dzisiejszych czasach już się wydaje być właściwy i efektywny, ale to już zupełnie inna kwestia.
0: No ale przepraszam, bo przedstawiciele...
1: Dla Konfederacji
0: Przedstawiciele pozostałych kandydatów, którzy się zakwalifikowali, tak to ujmę, no, też z pewną złośliwością piszą, że można zebrać wystarczającą liczbę podpisów, można je zweryfikować i można to doprowadzić do szczęśliwego finału, tylko trzeba wykonać odpowiednią pracę.
1: I mieć odpowiednie zasoby i zaplecze, które Konfederacja ma. I rzeczywiście brak kandydata Konfederacji w tych wyborach, które... No są jakimś tam probierzem przed wyborami parlamentarnymi, które raptem mamy za rok. No to jest duże uderzenie zarówno w jej sprawczość, jak i wizerunek. No i być może właśnie jakiś element odśrodkowy. To wszystko zależy oczywiście od tego, jak się będzie kształtować poparcie, ale rzeczywiście tarcie między Mencenem a Bosakiem to nie jest nic nowego, choć nie zawsze bardzo widocznego.
0: No ale rzeczywiście ta krakowska wpadka, czy też to krakowskie niepowodzenie, ono może zaszkodzić Konfederacji jako całości, jako całej partii. No bo dziś, przeglądając media społecznościowe, no nie brakuje takich złośliwych komentarzy, że proszę bardzo, Konfederacja przedstawia się jako partia młodych fachowców, ludzi konkretnych, którzy mają pomysły, mają rozwiązania, wiedzą jak to zrobić. No tylko tyle, że nie potrafią rozliczyć finansów własnej partii, a teraz nie potrafią zebrać podpisów, mimo że innym się to udaje.
2: Na pewno to była duża wpadka, ale czy to będzie trwałe? Nie sądzę, żeby to miało jakieś większe przełożenie na jakieś notowania Konfederacji. Ja tu w pełni zgodzę się z tym, że Konfederacja ma dobre struktury. Te struktury no nie są jednak na tyle sztywne i na tyle rozbudowane, żeby móc aż tak sprawnie działać. To Konfederacja głównie promuje się w mediach społecznościowych wśród młodych ludzi. To jest jej podstawowe narzędzie zdobywania poparcia. Natomiast nie sądzę, żeby to miało jakiś większy wpływ na same notowania Konfederacji. Myślę, że to szybko zniknie gdzieś tam z przestrzeni tej społecznościowej, bo jednak no, dzisiaj jest to bardzo mocno podgrzewane. Jest przedmiotem kpin, konfrontowania tych filmików z wiersów wyborczych i tego, co miało miejsce teraz. No ale sytuacja jest na tyle dynamiczna, że nie sądzę, żeby to się przełożyło na jakiś większy spadek poparcia.
0: No to panowie, w takim razie jeszcze jeden temat, myślę, że też dosyć interesujący, mianowicie operacja Przebudzenie. To brzmi trochę jak tytuł jakiegoś filmu sensacyjnego albo filmu wojennego, ale chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, które ogłosiło początek operacji, właśnie operacji Przebudzenie. Przedstawiona przez Jarosława Kaczyńskiego i przez Przemysława Czarnka drużyna ma przygotować program ratunku dla Polski. No, chodzi o to oczywiście, aby się trochę chyba odbudować po pierwsze po rozłamie, no dwa, po takim okresie, który chyba dla Prawa i Sprawiedliwości nie był i nie jest najlepszy, no bo myślę również o tym, co dzieje się wokół kryptowalut, więc trochę teraz do tego tematu chcąc nie chcąc powracamy. Natomiast znów, od razu pojawiły się też złośliwe komentarze, no skoro Przebudzenie, czy to oznacza, że do tej pory Prawo i Sprawiedliwość spało, no nie snem zimowym, a snem letnim, czy też snem wakacyjnym.

0: komunikacyjnym. Na ile ta akcja rzeczywiście może PiS wyciągnąć z tarapatów i tchnąć jakieś takie nowe życie w te pisowskie struktury? Pan doktor Tomasz Kasprowicz.
1: No rzeczywiście to nie był najlepszy okres dla PiSu. Zastanawiam się, czy tego typu ruch cokolwiek tutaj zmieni. No ten rozłam osłabił PiS także od strony merytorycznej, w związku z czym pytanie trochę, które trzeba zadać, no, przed czym chcą tą Polskę ratować konkretnie? No wiemy, że przed Tuskiem, ale tak konkretnie wydaje się, że to nie jest komunikat, który jest na tyle jasny i oczywisty, żeby Polacy czuli się teraz w takiej sytuacji, żeby ich koniecznie było przed czymś trzeba ratować. No tutaj wyraźnie widać wciąż jeszcze brak pomysłu na narrację. Do tej pory od jakiegoś czasu PiS bardzo mocno szedł w prawo, próbując odbijać elektorat obu konfederacji, co udawało się dość słabo jak do tej pory i nie widać tutaj zmiany tej tendencji. PiS krwawi poparciem, to no nie jest oczywiście żadne załamanie, ale tu jeden, tu dwa punkty procentowe powolutku sobie spadają i wydaje się, że jego hegemonia na polskiej prawicy odchodzi coraz bardziej do lamusa. No bardzo ciekawym jest to, co się, jaka strategia zostanie tutaj przyjęta. Czy to dalej będzie kwestia walki z, no teraz już trzema prawicowymi partiami, jedną bardziej od centrum, dwie bardziej na prawo i próba tutaj budowania się w opozycji do nich, czy to będzie próba znalezienia znowu jakiegoś złotego strzału, takiego, jakim na przykład było 500+, które w jakiś sposób będzie w stanie porwać szersze rzesze Polaków do tego, żeby na PiS zagłosować. No i ja bym się tu nie spodziewał jakiejś młodzieńczej fantazji, ani prezes Kaczyński, to już nie jest ten prezes Kaczyński sprzed lat 15. O Przemysławie Czarnku, no to nawet nie będę wspominał, no bo on pewnie lepiej by się czuł w jednej albo w drugiej konfederacji niż w samym PiSie.
0: No ale jest w tej chwili twarzą
1: PiSu.
0: Aczkolwiek
1: niewątpliwie trzeba oglądać z zaciekawieniem, co też się tam może wydarzyć.
0: To w takim razie pan doktor Rafał Majewski, to przebudzenie może rzeczywiście przebudzić po pierwsze partię, po drugie przebudzić elektorat?
2: Nie sądzę, żeby to miało jakiś większy wpływ na odbudowę elektoratu. No PiS będzie miał ten na pewno twardy elektorat, którego się będzie trzymał. Natomiast z punktu widzenia zdobywania nowego elektoratu, no ten przekaz PiSu jest tak niespójny, bo z jednej strony pokazywane są filmiki, jak to wszyscy chcą przyjeżdżać, prezydent chwali się, jaki to mamy świetny przemysł obronny, jak ten przemysł się rozwija, a z drugiej strony słyszymy o tym, jak to Polska jest w upadku, jak tu nic nie działa, jak nie działają finanse publiczne, jaka jest fatalna sytuacja w ogóle w całym kraju. A więc brak spójności przekazu na pewno będzie miał wpływ na zdobywanie nowych wyborców. Ja też myślałem, że zostanie przedstawione na tej konwencji to, o czym pan doktor wspomniał, że będzie jakiś strzał, jakiś taki super pomysł, no ale my ciągle słyszymy o tym, że przygotowywani są ludzie, żeby budować program, że będziemy ten program budować, żeby naprawiać Polskę. No, to jest przekaz, który nie jest już tak atrakcyjny i tutaj na pewno, jeżeli PiS chce utrzymać swoją pozycję, no będzie musiał szukać pomysłu na jakąś konsolidację na prawicy. Pytanie, czy to mu się uda, no patrząc na to, co robi Morawiecki i jakie są też aspiracje premiera Morawieckiego, jakie są aspiracje Konfederacji, trudno sobie wyobrazić, żeby można było zbudować jakąś szeroką ławę, z którą będzie można iść do wyborów.
0: No to w takim razie pana zdaniem, gdzie PiS ma szansę znaleźć wyborców? No bo jeżeli to odbieranie wyborców Konfederacji nie za bardzo do tej pory się udawało, a tak naprawdę skończyło się tym, że ci bardziej umiarkowani politycy wokół Mateusza Morawieckiego, również w związku właśnie z tym zwrotem na prawo, odeszli, wyszli z Prawa i Sprawiedliwości, to gdzie w takim razie szukać tych rezerw?
2: Powiem szczerze, niespecjalnie jest gdzie, no bo zwolennicy Koalicji Obywatelskiej no nie przejdą do PiSu.
0: Trudno to sobie wyobrazić.
2: Też ma swoje ugruntowanie, ugruntowane.

0: już swój ugruntowany elektorat. Ewentualnie to mogą być drobne przepływy na poziomie 2-3%. PSL no, przy obecnym stanie być może coś tam będzie można uszczknąć z PSL-u, ale też nie do końca, bo ten PSL jasno się opowiada. Polska 2050 oczywiście nie, a więc co pozostaje? No, lewica? No już zupełnie nie. W związku z czym gdzieś to poparcie do napisu się kurczy i ja nie widzę tutaj jakiegoś takiego pomysłu, strzału, który mógłby PiS wykonać, żeby właśnie to poparcie szerokie do wyborów zdobyć. Raczej podejrzewam, że to poparcie spadnie o kilka procent, nie jakoś znacząco, ale o te kilka procent jeszcze w najbliższym czasie, co będzie elementem, efektem też afery Zonda Krypto.
1: To pan doktor Tomasz Kasprowicz, to samo pytanie. Są jeszcze rezerwy, po które PiS może sięgać, czy to już się raczej nie uda?
2: To się raczej nie uda. Ja się w pełni zgadzam z opinią pana doktora. Wydaje się, że PiS jest partią wciąż jeszcze silną, ale schodzącą w dłuższej perspektywie i trochę musi się wymyśleć na nowo, bo wydaje się, że bycie tak długo mocno rozciągniętym od... nazwijmy to prawicy, do skrajnej prawicy spowodowało, że ten PiS się rzeczywiście rozdarł i ma część tą bardzo silnie prawicową, która ma bardzo silne, konkurencje od partii jeszcze bardziej skrajnych, no i tą część bardziej centrową, która właśnie odeszła. Nie bardzo widać, komu by tutaj PiS mógł podebrać poparcie, a z drugiej strony widać wyraźnie wyciekanie tego elektoratu to w jedną, to w drugą stronę, do kogoś bardziej wyrazistego, do kogoś bardziej dającego, nie wiem, bardziej dramatyczne czy drastyczne pomysły. No PiS znajduje się w wyraźnej stagnacji.
1: No i tu niestety musimy zakończyć. Pan doktor Tomasz Kasprowicz, Republikanowa, oraz pan doktor Rafał Majewski, politolog, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku. Bardzo panom dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: I tym samym dzisiejszą debatę dnia możemy uznać za zakończoną, ale to nie jest koniec wieczoru na antenie Polskiego Radia 24, bo inaczej, to jest początek wieczornego pasma w studiu Maria Furdyna. Dzień dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Widzę, że mam mało czasu, więc krótko, zwięźle i na temat. Będzie i polityka krajowa, i międzynarodowa, i klimat, i zdrowie, i sport, więc wszystkie możliwe dziedziny poruszymy. Chciałabym zaprosić szczególnie na rozmowę Małgorzaty Telmińskiej z psycholog Alicją Wiśniewską. To naszej audycji Samo Zdrowie po 19:30, bo będziemy mówić o tym, jak mądrze wspierać dziecko, które debiutuje w szkole, więc temat na czasie, jak najbardziej początek roku szkolnego. Powiemy właśnie, jak wspierać dzieci w tym z jednej strony bardzo ciekawym i fajnym okresie, ale też może być taki czas wymagający.
1: To oczywiście zapraszamy. Maria Furdyna od godziny 19:00 przejmie stery w Polskim Radiu 24. Ja dziękuję.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
4: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
5: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
6: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
3: Źródła europejskie.
4: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
3: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego.

0: Czas groteskowych manewrów się skończył, mówił premier Donald Tusk po tym, jak Pałac Prezydencki skierował do Sejmu drugi projekt ustawy w sprawie kryptowalut. Przepisy zakładają m.in. wprowadzenie obowiązkowych ostrzeżeń dla inwestorów i wymogu uzyskiwania zgody sądu na przedłużenie blokady rachunków. Premier Tusk zaznaczył przy tym, że jedna z poprawek korzystna dla zonda krypto jest autorstwa szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego.
1: Premier Donald Tusk powiedział, że w Pałacu Prezydenckim coraz bardziej widać panikę. Przedstawił kulisy pracy nad przepisami dotyczącymi rynku kryptoaktywów. Mówił o inicjatywie szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego, który miał działać na korzyść zonda krypto. Dlatego szef rządu nie widzi możliwości pracy nad prezydenckim projektem. Zaznaczył, że czas na tego typu, jak to ujął, groteskowe manewry się skończył.
2: Nie zgodzimy się na żadne polityczne inicjatywy, które nazywane są kompromisem, bo do tej pory prezydent Nawrocki, PiS i Konfederacja proponowały kompromis ze złem, z czystym złem.
1: Premier w mocnych słowach mówił, że kto miał zniknąć, ten zniknął. Komu trzeba było wypłacić pieniądze, wypłacono. Jaką ustawę należało zablokować, taką zablokowano. Donald Tusk powiedział, że żadne pseudo-inicjatywy Karola Nawrockiego nie zmienią faktu, że skończyło się mataczenie i bezkarne chronienie brudnych, mafijnych interesów. Zaznaczył, że sprawa afery zonda krypto zostanie wyjaśniona do końca. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przesłuchana przez prokuraturę regionalną w Katowicach. Sprawa dotyczy rzekomego zwrotu 770 zł VAT z czasów, gdy pracowała jako ambasador w Moskwie 10 lat temu. Szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej odniosła się do tego w mediach społecznościowych, pisząc, że przez 3,5 godziny była przesłuchiwana w charakterze świadka we własnej sprawie. Sprawę skomentował rzecznik rządu Adam Szłapka, według którego nie należy doszukiwać się tutaj drugiego dna.
3: Wszyscy obywatele muszą być traktowani równo i poszczególne postępowania prowadzą prokuratorzy i to oni decydują o tym, jak wygląda przesłuchanie świadków. Czasem, jeżeli jest spory materiał dowodowy w jakichś konkretnych sprawach, nawet jeśli te sprawy nie są sprawami wagi wielkich afer, ale gdzieś tam doszło na jakimś etapie do nieprawidłowości, to czasem te przesłuchania są po prostu dłuższe. Każdy, kto uczestniczył w przesłuchaniu przed prokuraturą jako świadek, ja na przykład jako świadek też uczestniczyłem w takim przesłuchaniu, wiem, że one mogą po prostu trwać.
0: Innego zdania jest Szymon Hołownia z Polski 2050, który określił przesłuchanie Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz jako absurd.
4: Jak przeczytałem szczegóły tej sprawy, no wydają się one kompletnie kuriozalne, to znaczy to jest jakaś w ogóle absurdalna historia. Popieram to, co ona pisze w tym względzie, że już naprawdę prokuratura nie ma nic innego do roboty, to niech Dawida Kacprzyka przesłucha za Szpital Południowy. Niech zajmie się innymi rzeczami, które się palą w rękach, a nie zajmuje się tym, czy ambasador 700 zł mieszkający w Rosji, polski ambasador odliczył, do czego miał prawo, czy też nie odliczył.
0: Przesłuchanie szefowej resortu funduszy i polityki regionalnej odbyło się w poniedziałek. Katar i Chiny pracują nad przywróceniem negocjacji między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Katarskie MSZ ostrzega, że jeśli kryzys w ciśnienie Ormuz będzie się utrzymywał, światu będzie grozić katastrofa przemysłowa.
5: Katarska delegacja jest w Chinach. Jednym z głównych tematów rozmów jest przywrócenie pokoju w rejonie Zatoki Perskiej. Rzecznik katarskiego MSZ powiedział wcześniej, że wojna w Iranie pokazała, iż państwa Zatoki Perskiej nie powinny polegać w kwestii bezpieczeństwa jedynie na partnerstwie ze Stanami Zjednoczonymi. Podkreślił, że muszą one wypracować plan nowych wspólnych działań i przestrzegał przed traktowaniem obecnej sytuacji jako nowej normalności. Katar, jedno z najbardziej zamożnych państw na świecie, jest krajem Zatoki Perskiej, który w wojnie ucierpiał najbardziej. Jednym z pierwszych celów ataków odwetowych Iranu były bowiem katarskie instalacje przetwórstwa ropy i gazu. Katar jest drugim na świecie producentem skroplonego gazu ziemnego. Jego gospodarka, która przed wojną przygotowywała się na ogromny wzrost, skurczyła się o prawie 9%. Katarski rząd wprowadził więc cięcia budżetów poszczególnych ministerstw sięgające 30%. Finansowanie pomocy zagranicznej ograniczył o 85%. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio Bejrut.
0: Cena ropy na światowych rynkach jest najwyższa od miesięcy. Dziś przekroczyła 99 dolarów za baryłkę. Na porównanie dwa miesiące przed wojną kosztowała około 60 dolarów. Waży nawet 700 kg, buszuje po uprawach porzeczek czy jabłek i budzi nie lada sensacje. W powiecie łosickim na Mazowszu pojawił się żubr. Zwierzę pojawiło się m.in. w Rzewuszkach. Jak mówią mieszkańcy tej miejscowości, zrobiło na nich ogromne wrażenie.
6: Też był też żubr tutaj, jak do wsi się idzie przy asfalcie, tam kałuże, bo ja tam sobie wodę pił. Pić mu się chciało, jabłek się nadjem, sama mi mu wyniosła jabłka.
7: Czyli pani nie szkoda, że przyszedł i zjadł jabłka?
6: No niech sobie je, na zdrowie mu.
8: Kawał zwierzęcia.
9: Zobaczyłem wielką głowę i krzyknąłem do mamy, czy sąsiedzi sobie krowę kupili, czy żubra dokładnie. Ale odpowiedzi nie było i się zorientowałem, że musiał się skądś przedostać najprawdopodobniej.

0: podobnie z rezerwatem. No nie czułem się zbyt pewnie. Oceniłem go na jakieś 700 kg. Wielki, dorodny samiec. Przyjrzał mi się chwilę, wrócił do jedzenia sfermentowanych jabłek.
1: Leśnicy potwierdzają, że w powiecie krąży młody samiec. Trwa okres godowy, więc prawdopodobnie wyruszył szukać partnerki.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro znów warto przygotować się na upały. Termometry wskażą od 18 stopni nad morzem, 27 na Dolnym Śląsku, do 31 we wschodniej części kraju. Burze i deszcz mogą pojawić się w Kujawsko-Pomorskim, Warmińsko-Mazurskim oraz na Podlasiu.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Jest wtorek, 8 września, prawie 7 minut po godzinie 19. Maria Furdyna, dobry wieczór Państwu i zapraszam do północy. Przed chwilą usłyszeli Państwo, że jutro czeka nas wysoka temperatura, za nami upalne lato i woda w rolnictwie staje się coraz cenniejszym zasobem. Przez lata systemy melioracyjne projektowano przede wszystkim po to, by jak najszybciej odprowadzać nadmiar wody. Dziś w obliczu coraz częstszych okresów suszy coraz ważniejsze staje się pytanie odwrotne, jak zatrzymać wodę w krajobrazie na dłużej. I to będzie temat audycji Zmiana Klimatu.
4: Zmiana Klimatu.
5: Patryk Michalski, zapraszam. W ostatnich tygodniach w naszej audycji dużo mówimy o wodzie, bo tego lata boleśnie odczuwamy jej braki. Do tych wszystkich rozmów, przypomnę, mogą Państwo wrócić na naszej stronie polskieradio.pl. Widzimy bowiem, co dzieje się na rzekach Polski i Europy. Widzimy już, że wiosenna i letnia susza źle wpłynęły na plony. Zbiory niektórych zbóż w niektórych regionach są niższe nawet o połowę. I choć efektowne są zdjęcia odsłoniętego dna Wisły czy Sanu z powodu niskiego stanu wody, to właśnie rolnictwo i rolnicy odczuwają skutki suszy szczególnie boleśnie. I z myślą o nich Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków przygotowało broszurę pod tytułem Jak i po co zatrzymywać wodę w krajobrazie rolniczym w sposób zgodny z prawem i dostosowany do lokalnych warunków. I ten tytuł bardzo dobrze obrazuje to, o czym będziemy dziś rozmawiać, a na ten temat porozmawiam z Aleksandrą Pępkowską-Król, koordynatorką do spraw rolnictwa w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków. Dzień dobry.
6: Dzień dobry Państwu.
5: Pani Aleksandro, powiedziałem, że rzeczywiście boleśnie odczuwamy skutki wiosennej, letniej suszy, ale czy tak naprawdę susza to w naszej szerokości geograficznej jakiś stan permanentny w ostatnich latach?
6: Tak, rzeczywiście susza to jest coś, co zaczęło już kilkanaście lat temu doskwierać i zostało z nami. I niestety zmiany klimatu, które obserwujemy, sprawiają, że ten stan będzie się nasilał i no, nie możemy zapominać o tym, że z tą suszą musimy nauczyć się żyć. I tak jak pan powiedział już wcześniej, taką dziedziną, której dotyka to naprawdę bardzo mocno, jest rolnictwo, ale ta woda, a przede wszystkim właśnie jej brak, to jest wspólny problem i rolników, i ochrony przyrody, tak? Dlatego właśnie taka organizacja jak OTO, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, bardzo mocno zajmuje się tematem wody w krajobrazie. No i staramy się działać chociażby poprzez takie działania edukacyjne, jak nasza broszura, po to, by zachęcać wszystkich właścicieli gruntów, w tym przede wszystkim rolników i rolników, do właśnie zwiększania tak zwanej retencji krajobrazowej.
5: Tak, bo ja przejrzałem sobie przed naszą rozmową, jak wyglądają ostrzeżenia hydrologiczne w Polsce, no to w zasadzie większość naszego kraju jest pokryta ostrzeżeniem właśnie przed suszą hydrologiczną i widzimy na zdjęciach, czy może na żywo, niski stan wody w Wiśle, wysychającą wodę w Zalewie Sulejowskim. Widzieliśmy też w ostatnich tygodniach, co działo się chociażby na Dunaju i jakie problemy to stworzyło w pracy elektrowni atomowych na Węgrzech czy w Rumunii. Natomiast energetyka czy turystyka to są nie jedyne branże, które właśnie odczuwają ten brak wody, bo tak naprawdę to odczuwamy go wszyscy, bo ta susza w rolnictwie no, odbija się potem na każdym z nas.
6: Tak, krajobraz to jest taki system naczyń połączonych i jeśli widzimy, że tej wody brakuje w rzece, no to łatwo sobie wyobrazić, że

0: brakuje również w glebie, czyli w całej zlewni. To są właśnie te miejsca, takie jak łąki czy pola uprawne, którymi zajmuje się rolnictwo i tam właśnie ten brak wody jest bardzo dużym problemem. Słyszymy o tym w zasadzie codziennie w ciągu lata, że rolnicy właśnie będą mieć gorsze plony. No, jakby wiemy, że to w pierwszej kolejności dotyka ich i ich dochodów, no ale to dotyka nas wszystkich, bo wszyscy musimy coś jeść i za tą żywność musimy płacić, a niższe plony, no to wiadomo, oznaczają też wyższe ceny żywności. Kiedyś może dojść do takiej sytuacji, że ta produkcja żywności będzie na tyle utrudniona, no, że to nasze bezpieczeństwo żywnościowe w większej skali może być po prostu zagrożone. Dlatego te działania na rzecz retencji wody, na rzecz właśnie adaptowania się do skutków susz i zapobiegania tym suszom, to jest taka walka w naszej organizacji o to, żeby ochronić przyrodę, patrząc na to bardziej globalnie, no, o taki dobrobyt nas wszystkich.
1: To prawda i rzeczywiście moment na tę walkę to jest właśnie teraz, bo choć sami na własnej skórze jeszcze nie odczuwamy tego, że rolnicy mają problemy z suszą i te zbiory są niższe, plony są niższe, no bo idziemy do sklepu, idziemy na targ, no i cały czas te wszystkie warzywa, owoce na straganach są, w piekarniach jest chleb, no tylko trzeba myśleć o tym, co może się stać w przyszłości, jeżeli właśnie te problemy będą się pogłębiały. Stąd właśnie pomysł na stworzenie tej broszury pod tytułem Jak i po co zatrzymywać wodę w krajobrazie rolniczym, czy też z Państwa rozmów, z jakichś działań wynikało, że jest zapotrzebowanie na to, żeby rolników edukować w tym temacie?
0: W naszej działalności bardzo mocno skupiamy się na przyrodzie krajobrazu rolniczego. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że w przypadku Polski 60%, około 60% terenu przeznaczyliśmy pod rolnictwo. No i łatwo sobie wyobrazić, że z tym obszarem związanych jest wiele roślin, zwierząt. No i teraz właśnie ta przyroda krajobrazu rolniczego, w tym ptaki, którymi się najbardziej zajmujemy, to jest taka grupa, taka część przyrody, która jest bardzo mocno zagrożona. I jednym z elementów tego problemu, no to jest właśnie ten brak wody. Przyglądamy się ptakom siewkowym, to są takie ptaki związane z półnaturalnymi łąkami, wilgotnymi, podmokłymi łąkami, użytkowanymi ekstensywnie, czyli tak nieintensywnie. I to jest jedna z najbardziej zagrożonych obecnie grup ptaków w Polsce. I ten brak wody właśnie na łąkach, na pastwiskach sprawia, że tych ptaków mamy coraz mniej, ponieważ jakby reprezentuję przyrodników, to pozwolę sobie tutaj wymienić też na przykład rycyka, który no, jest niesamowicie pięknym ptakiem, spektakularne zachowania godowe właśnie na łąkach. Kiedyś dość pospolity gatunek w naszym kraju, obecnie krytycznie zagrożony. To powiem tylko tyle, że wyższy stopień zagrożenia to już jest tylko gatunek wymarły. No a takim bardziej znanym może powszechnie ptakiem będzie czajka. Ona też, raczej każdy wie, jak wygląda czajka i gdzie się kiedyś spotkał, a przynajmniej usłyszał. Też taki bardzo, bardzo charyzmatyczny, charakterystyczny gatunek i ona jest gatunkiem w tym momencie zagrożonym. No i nasze działania, które prowadzimy też w terenie, poświęcone są ochronie takich gatunków. No i musimy właśnie zadbać o to, żeby na łąkach, na pastwiskach, na których one występują, było wystarczająco dużo wody. I sami spotkaliśmy się z tym problemem, że musieliśmy po prostu przejść przez różnego rodzaju procedury, żeby właśnie legalnie, zgodnie z prawem, dokonać takiej retencji, zatrzymania wody w rowach. No i stąd zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, jak to zgodnie z prawem powinno wyglądać. To był jakby jeden powód, a drugi no to taki, że wiemy, że są coraz więcej, niestety jeszcze ciągle dużo za mało, ale coraz więcej rolników i rolniczek, innych właścicieli gruntów, którzy takich działań chcą się podejmować. No i żeby móc to robić, no to muszą po prostu wiedzieć, jak to zrobić zgodnie z prawem. No a kolejny już taki trzeci powód, myślę taki bardzo ważny, to to, że chcemy też upowszechniać te działania, czyli chcemy doprowadzić do tego, żeby jak największa grupa rolników, rolniczek, innych właścicieli gruntów była zainteresowana, żeby takie działań się w terenie podejmować.
1: Bo jak wspomniała Pani o krajobrazie rolniczym, który, jak Pani dodała, zajmuje większość powierzchni naszego kraju tak naprawdę, to jak on dzisiaj w ogóle wygląda?
0: To, co jakby z naszej perspektywy osób zajmujących się ochroną przyrody jest jakby najgorzej, najsmutniejsze, to to, że nasze rolnictwo bardzo mocno się zintensyfikowało i oczywiście z jednej strony trzeba powiedzieć, że to jest taka droga, która no, trochę została jakby wążona.

0: ona przez rynek, tak? Jakby nie opłaca się czasami i w niektórych warunkach inaczej. Trochę też takie uwarunkowania systemowe i różnych rozwiązań sprawiły, że no w takim kierunku poszliśmy i niestety ten krajobraz intensywnego rolnictwa wygląda inaczej niż dawny krajobraz rolniczy. Ubywa z tego krajobrazu tych elementów, które sprzyjają zachowaniu różnorodności biologicznej, takich jak miedze, chociażby taka miedza, to jest coś takiego w kulturze polskiej.
1: To prawda. I w
0: Bardzo ważnego.
1: filmografii.
0: I oczywiście są regiony Polski, gdzie ciągle je widać, ale no tam, gdzie to rolnictwo jest najbardziej intensywne, to miedzy można szukać bardzo długo i jej nie znaleźć. No ale to też są zadrzewienia śródpolne, szwalery drzew wzdłuż pól. To są jakieś zagłębienia wypełnione wodą, jakieś oczka wodne, zabagnienia. No i też to, co jest takie bardzo cenne w krajobrazie rolniczym, półnaturalne łąki i pastwiska. I one albo są zaorywane, to jest bardzo częste, albo też ich użytkowanie jest intensyfikowane i one bardzo zmieniają swój charakter i przestają być aż tak bogate w gatunki roślin i zwierząt, a dla niektórych zwierząt w zasadzie przestają być odpowiednie. I to nie jest tak, że te zwierzęta, te rośliny sobie znajdą miejsce gdzieś obok. Tak się nie da, tak? To jest tak, że jeżeli ptak dostosowany jest do tego, żeby lęgi zakładać właśnie na podmokłym pastwisku czy podmokłej łące, no to on nie może się przenieść do lasu, tak? On musi mieć otwarty teren, musi mieć tam odpowiednią ilość wody, no i wiele innych czynników musi być spełnione, żeby mógł tam wystąpić. Dlatego właśnie te zmiany w tym krajobrazie rolniczym sprawiają, że takich zwierząt ubywa. I tak, i to jest teraz tak, że właśnie te zwierzęta powiązane z krajobrazem rolniczym, one są bardzo mocno zagrożone i są jedną z takich grup, której najbardziej dotyka to wielkie wymieranie, o którym się bardzo głośno mówi. Próbujemy walczyć o to, żeby jednak zmieniło na lepsze. I to nie jest tak, że my jakby nie widzimy tej drugiej strony, bo absolutnie dla nas produkcja żywności jest kluczowym i ważnym i podstawowym i nie możemy o tym zapominać, ale dostrzegamy i staramy się właśnie to komunikować i promować, że wiele takich prośrodowiskowych, proprzyrodniczych działań jest jednocześnie dobra dla samego rolnictwa, szczególnie właśnie w obliczu zmieniającego się klimatu. Właśnie takie elementy krajobrazu jak miedze, czy właśnie zadrzewienia śródpolne, oczka wodne, to jest wszystko, co sprawia, że jest więcej wody, a jeśli tej wody jest tam więcej, pozostaje z nami na dłużej, no to te skutki susz, również odczuwane przez rolnictwo, są po prostu mniejsze. Dlatego też bardzo mocno podkreślamy to w naszej broszurze, że zadbanie o takie elementy krajobrazu to jest taki pierwszy krok. Nie możemy ich likwidować, a jeżeli już się tak stało, że je zlikwidowaliśmy, czy jacyś poprzedni właściciele tych gruntów je zlikwidowali, to warto pomyśleć o tym, żeby je odtwarzać.
1: Elementem tego krajobrazu, o którym pani opowiedziała, niestety też są setki tysięcy rowów melioracyjnych, które poszatkowały te nasze pola uprawne. Znalazłem taką informację ostatnio, że sieć rowów melioracyjnych w Polsce to jest około 450 tysięcy kilometrów. Dla porównania różnych naturalnych cieków wodnych i rzek mamy około 150 tysięcy, więc to jest 3 razy więcej. Wiemy i o tym też często w naszej audycji rozmawiamy, że rowy melioracyjne nie pomagają nam zatrzymywać tej wody w środowisku. To co z nimi zrobić? Czy wystarczy je zasypać i czy to też jest takie proste, czy może właśnie tutaj różne uwarunkowania prawno-organizacyjne utrudniają działanie?
0: Tak, stworzyliśmy ten system melioracyjny już prawie 100 lat temu i wtedy mieliśmy inne warunki klimatyczne i tej wody rzeczywiście chcieliśmy się pozbywać i też pierwotnie, to się bardzo mocno podkreśla, te rowy melioracyjne, ten cały system miał takie funkcje odwadniające-nawadniające. Ta funkcja nawadniająca nie była aż tak bardzo potrzebna i zaniedbane zostały urządzenia, które sprawiały, że wodę w sytuacji, kiedy rzeczywiście trzeba było zatrzymywać, dało się zatrzymywać. I teraz, ponieważ właśnie te urządzenia są stare, zepsute, nie działają tak jak trzeba, no to ta woda tylko tymi rowami odpływa i no niestety trzeba to zmienić. To, co my proponujemy, to takie bardzo proste rozwiązania, żeby te rowy blokować i żeby tą wodę tak długo, jak tylko to jest możliwe, w tych rowach zatrzymywać.
1: Ale w jaki sposób
0: Oczywiście w niektórych
1: blokować? Czy to
0: sytuacjach nawet
1: muszą być
0: sama
1: jakieś,
0: likwidacja.
1: czy to muszą być jakieś systemy zastawek, czy to muszą być właśnie urządzenia specjalnie zbudowane, czy rolnik, tak jak czytałem, może wrzucić na przykład kilka bel siana czy słomy, żeby zablokować, czy utrudnić, spowolnić może ten przepływ wody?
0: To oczywiście zależy od sytuacji w danym miejscu i od tego, jak bardzo jakby chcemy się postarać, ale to, co my promujemy, to przede wszystkim takie bardzo proste.

0: proste rozwiązania, jak wykonywanie takiego blokowania rowów z ziemi, z drewna, z patyków, czy chociażby rozpoczęcie pracy od współpracy z bobrami, zachęcenie bobrów do tego, żeby przyszły i nam z tym blokowaniem rowów pomogły. Wystarczy gdzieś tam wrzucić trochę patyków, jak bobry znajdą takie miejsce, to chętnie dokończą pracę za nas i to będzie tanie bardzo rozwiązanie, przy czym no też trzeba się liczyć z konsekwencjami takiego zaproszenia, bo bobry są gatunkiem chronionym, jeśli się już tam pojawią, to musimy pamiętać o tym, że nie możemy niszczyć ich tam, to jest zakazane prawnie. Natomiast jeśli sami podejmujemy się zablokowania rowów, no to właśnie wystarczą takie proste materiały jak ziemia czy zwykłe deski. Rów to jest urządzenie melioracji wodnej i ono jest obarczone różnymi prawno-administracyjnymi procedurami i trzeba pamiętać, że właśnie taka przebudowa rowu, to dotyczy też przebudowy urządzeń drenackich, wymaga pewnych kroków administracyjnych, które wynikają z różnych ustaw niestety. Jest tego więcej niż jedna ustawa i to szczegółowo opisujemy w broszurze. Ja tylko powiem, że ważna jest ustawa Prawo budowlane i ważne jest to, że jeżeli przebudowywujemy urządzenie melioracji wodnej, to prawo co do zasady nas nie obowiązuje, więc nie musimy uzyskiwać żadnych pozwoleń na budowę ani niczego żadnym instytucjom związanym z budownictwem zgłaszać. Natomiast najbardziej obowiązuje nas ustawa Prawo wodne i tutaj wszystko zależy od tego, co będziemy robić na rowie. Jeśli to będzie tylko właśnie taka, nazwijmy to niewielka przebudowa w celu zatrzymania odpływu wody, no to musimy jedynie powiadomić urząd, właściwie miejscową jednostkę Wód Polskich i to powiadomienie wymaga pewnych informacji od nas. Wzór takiego powiadomienia znajdziemy sobie na stronie Wód Polskich. Powiadamiamy taki urząd i w zasadzie niezwłocznie możemy przystąpić do naszego działania. Druga rzecz to jest prawo ochrony przyrody. Jeśli nasze grunty znajdują się w obszarze chronionym, takim jak na przykład obszar Natura 2000, ale także park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu, no to jesteśmy zobowiązani zgłosić nasze działanie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, takiej właściwej dla naszego województwa. No i tutaj to zgłoszenie to jest troszkę inna procedura, taka bardziej długotrwała i musimy odczekać 30 dni, czy przypadkiem właśnie ta Regionalna Dyrekcja nie zgłosi sprzeciwu co do naszych działań, nie będzie miała jakichś zastrzeżeń. Jeśli nie dostaniemy od niej żadnej informacji w ciągu 30 dni, znowu możemy przystąpić do naszego działania i taki rów zablokować. Trzeba tylko pamiętać, że te działania dotyczą rowów melioracyjnych, czyli musimy mieć pewność, że działamy rzeczywiście na rowie melioracyjnym. Czasami trudno jest odróżnić rów melioracyjny od cieku, więc musimy się na 100% upewnić, że to, co chcemy zmieniać, jest rowem. To, co jest jeszcze bardzo ważne i o czym musimy pamiętać, to to, że bardzo często nasze działanie może mieć oddziaływać także na grunty nie nasze. No i jeśli mamy taką sytuację, jeśli wiemy, że tak się może stać, no to musimy uzyskać zgody wszystkich właścicieli na wykonanie takiego działania i jeśli chodzi o powiadomienie właśnie do Wód Polskich, to tutaj musimy takie zgody tych właścicieli podpisane przez nich załączyć. To, co jest też ważne, to w niektórych miejscach rowami zajmują się spółki wodne i wtedy też nie mamy takiej możliwości, żeby samemu zadziałać. Wtedy musimy w porozumieniu ze spółką wodną dokonywać tego typu zmian na rowach.
1: Czyli jak
0: więc
1: słychać,
0: jest
1: no
0: tego
1: jest
0: trochę.
1: To dość, właśnie
0: rolnicy...
1: dość skomplikowane i zawiłe prawnie, ale dobrze, że powstała ta broszura, bo tam rozumiem wszystko państwo wyjaśniają, ale ten wątek współpracy właśnie jeszcze na koniec bym chciał poruszyć, no bo jeden rolnik zauważa problem i chce podjąć działanie, a jego sąsiad powie nie, nic nie rób, na razie jak jest, jest dobrze. Może jednego roku plony gorsze, a drugiego będą lepsze, więc tutaj jest bardzo ważny ten element współpracy i uświadamiania wszystkich, że konieczne jest takie wspólne działanie.
0: Tak, to zdecydowanie jest najważniejsze, przynajmniej w większości miejsc tak będzie, że niestety ten nasz rów nie jest tylko nasz. Trzeba pamiętać, że wszystko co jakby w momencie, kiedy zblokujemy w jakimś miejscu rów, to wszystko co powyżej tego rowu, no to będzie poddane jakby oddziaływaniu tej zwiększonej retencji. No ale też mamy takie dobre przykłady z terenu, gdzie właśnie takie działania w konkretnych miejscach, gdzie się dało jakby wykonać takie blokowanie rowów i zwiększenie tej retencji się powiodło. No bo właśnie jakby działanie dotyczyło tylko gruntu gruntów jednego właściciela, no to rolnicy sąsiedni, jakby podglądając
1: widzą,
0: to, że z danej,
1: że efekt,
0: tak, z danej łąki nagle zjeżdża więcej palotów z biomasą, bo tak to działa, że więcej wody daje też

0: większy plon. Zaczęli podglądać te rozwiązania i sami je stosować u siebie, więc no, jakby trzeba cierpliwości, trochę takiej wytrwałości, a na pewno uda się przekonać sąsiadów. Nawet czasami poświęcić fragment gruntu, właśnie oddać go tej wodzie po to, żeby gdzieś obok po sąsiedzku właśnie zebrać więcej biomasy w tym sezonie.
1: I warto może też sąsiadowi podpowiedzieć, że powstała taka broszura, którą przygotowało Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, więc na koniec musi się pojawić informacja, gdzie można się z nią zapoznać i czy to kosztuje.
0: Broszura jest jak najbardziej dostępna nieodpłatnie. To jest po prostu plik PDF, który można pobrać ze strony www.otop.org.pl i chciałam tylko dodać jeszcze, że będziemy też wydawać broszurę na papierze. Niestety nie mamy jakichś wielkich funduszy na to. Na razie kilkaset sztuk tej broszury, ale być może właśnie też dotrze do niektórych słuchaczy. Warto pamiętać, że takie indywidualne działania poszczególnych właścicieli gruntów to oczywiście jest tylko jedna z wielu rzeczy, którą możemy i nawet musimy robić, żeby właśnie zwiększać retencję wody w krajobrazie i one też w wielu miejscach nie będą wystarczające. Tak bardzo zmieniliśmy ten system hydrologiczny, tak bardzo zmieniliśmy nasze rzeki, no że często właśnie bez takich działań naprawdę na dużą skalę większych, takich jak właśnie renaturyzacja rzek, nie osiągniemy tego, czego potrzebujemy i oczekiwalibyśmy w tym kontekście retencji wody. Działania indywidualnych właścicieli są bardzo ważne i wszędzie tam, gdzie to możliwe, gdzie pozwalają na to uwarunkowania własności czy prawne, warto takie działania podejmować, warto te elementy krajobrazu służące retencji chronić, warto zmniejszać odpływ wody w rowach, ale no, pamiętając jednocześnie, że to na pewno nie jest wszystko, co jest nam potrzebne i o te działania w takiej większej skali też nasza organizacja zabiega i staramy się też i na tym polu działać.
1: Bo przecież walka o wodę to zadanie każdej i każdego z nas, a my odsyłamy do broszury Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków pod tytułem Jak i po co zatrzymywać wodę w krajobrazie rolniczym. Odsyłamy nie tylko rolników, myślę, każdy może się zapoznać z informacjami w niej zawartymi, no bo właśnie od tego przecież zależy bezpieczeństwo każdego i każdej z nas, bezpieczeństwo żywnościowe i to, jak produkcja rolna będzie wyglądała w przyszłości. A za rozmowę bardzo dziękuję. Aleksandra Pępkowska-Król, koordynatorka do spraw rolnictwa w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków, była moją gościnią.
0: Dziękuję bardzo.
1: I ja dziękuję Państwu również za uwagę. To wszystko na dziś. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt...

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 19.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Kandydat Konfederacji nie wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa. Bartosz Bocheńczak otrzymał oficjalną odmowę rejestracji od Miejskiej Komisji Wyborczej. Powodem jest zbyt mała liczba ważnych podpisów poparcia. Polityk złożył ich 5 tysięcy. Jakie były błędy? Te informacje Bartosz Bocheńczak ma otrzymać wkrótce.
5: Tak, jest decyzja odmowna. Nie zebrano według tej decyzji wymaganej liczby podpisów. Nie mam jeszcze szczegółów, dopiero dostałem.

0: podane szczegóły, konkretne jakieś tam statystyki, tylko i wyłącznie jest na razie uchwała. Czekam na szczegóły, co było główną przyczyną. Cała odpowiedzialność spoczywa na mnie, to ja byłem kandydatem i to ja ponoszę całą odpowiedzialność.
1: Wczoraj lider Konfederacji Sławomir Mentzen postanowił o usunięciu Boheńczaka z funkcji szefa partii w Krakowie. W przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa wystartuje 8 kandydatów. Mieszkańcy stolicy Małopolski pójdą do urn 27 września. Helsińska Fundacja Praw Człowieka złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Julię Przyłębską. Była prezes Trybunału Konstytucyjnego miała w ponad 170 przypadkach manipulować składem orzekającym w celu osiągnięcia korzyści, informuje fundacja. Według zawiadomienia w Trybunale przez lata dochodziło do bezprawnego kształtowania i zmieniania składów orzekających, by uzyskać orzeczenie oczekiwanej treści. Zawiadomienie w tej sprawie trafiło do prokuratora generalnego. To odważna decyzja. Tak, o powrocie Andrzeja Poczobuta na Białoruś, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Polski dziennikarz i wieloletni więzień polityczny reżimu w Mińsku dziś przekroczył granicę. Prezydent Warszawy ma nadzieję, że Andrzej Poczobut będzie bezpieczny.
2: Bardzo odważna decyzja. Pan Andrzej Poczobut wielokrotnie o tym mówił również na kampusie Polska Przyszłości, że będzie chciał wrócić na Białoruś. Ja mam nadzieję, że jego pozycja w całym świecie jako bojownika o demokrację jest tak silna, że Łukaszenko dwa razy pomyśli, jeżeli będzie chciał znowu wprowadzać jakiekolwiek restrykcje. To jest absolutnie symbol dla nas wszystkich odwagi i nieustępliwości.
1: Andrzej Poczobut chciał uczestniczyć w zaplanowanym na 13 września zjeździe Polaków na Białorusi. Termin wydarzenia został jednak przełożony na marzec. Wizyta polskiego działacza na Białorusi ma potrwać tydzień. Później Andrzej Poczobut chce polecieć do Stanów Zjednoczonych. Wodociągi białostockie zachęcają uczniów do picia kranówki. Ma w tym pomóc specjalna akcja. Pierwszoklasiści z 17 białostockich podstawówek otrzymają łącznie 1000 bidonów. Dzięki temu mają pamiętać o odpowiednim nawodnieniu. Jako pierwsi bidony otrzymali uczniowie ze szkoły podstawowej nr 14.
3: Czy podoba ci się bidon, który dostałeś?
4: Podoba się bardzo.
3: Można pić wodę z kranu?
4: Tak. Kiedyś tak zrobiłam i mama powiedziała, że można.
3: Z tego bidonu, który dostałaś, będziesz korzystała?
4: Mhm.
3: Będziesz z niego piła kranówkę, a może coś tam innego będziesz wlewała?
4: Raczej kranówkę.
1: W najbliższych dniach pracownicy wodociągów odwiedzą pozostałe szkoły. Przy rozdawaniu bidonów opowiedzą uczniom, jak produkuje się wodę i dlaczego warto pić białostocką kranówkę.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Jest 19.33, a teraz zapraszam Państwa na rozmowę Małgorzaty Telmińskiej z psycholog Alicją Wiśnicką. Będziemy rozmawiać o tym, jak mądrze wspierać dziecko debiutujące w szkole. Początek roku szkolnego to duże wyzwanie, pierwsze kontakty z nową grupą, nowe obowiązki i wyzwania, a to bywa dla dzieci trudne i stresujące. Psycholog poradzi, kiedy być aktywnym uczestnikiem tego szkolnego życia, kiedy odpuścić i stanąć obok.
7: Samozdrowie. Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami w Polskim Radiu 24 pani Alicja Wiśnicka, psycholog z poradni zdrowia psychicznego Harmonia Grupy LuxMed. Dobry wieczór pani.
8: Dobry wieczór Państwu i pani również.
7: Szanowni Państwo, będziemy rozmawiać przed początkiem roku szkolnego o bardzo ważnej rzeczy i dla rodziców, i dla dzieci, które w tej szkole będą debiutować. To jest ważny i trudny moment, wymagający. Czasami niezwykle stresujący. A ja chciałabym dzisiaj podpytać, jak uprzyjemnić ten czas, jak go ułatwić, co zrobić, żeby dla dziecka to było faktycznie nowe otwarcie, gdy poczuje się pewnie, gdy poczuje, że ma wsparcie rodziców. Początek szkoły to jest ogromna zmiana. Taka zmiana, wejście w jakiś nowy okres dojrzałości. Co może być dla takiego pierwszoklasisty najtrudniejsze?
8: No właśnie to, co pani powiedziała, czyli wejście w tą zupełnie nową dla dziecka rolę, rolę ucznia. To nie jest tylko kwestia uczenia się tych poznawczych kwestii. To jest kwestia też adaptacji do nowych sytuacji, wytrzymania jakby dłuższej uwagi na zadaniu. To jednak lekcje mają 45 minut, nie tak jak w przedszkolu, które trwały o wiele krócej. Poznanie nowej grupy rówieśniczej, odnalezienie się w tej grupie rówieśniczej, bo wiadomo jednak...
7: Zmiana środowiska.
8: Tak.

0: Tak, tak. Klasy są wtedy zupełnie większe. Możemy oczywiście przechodzić z nowymi osobami, natomiast wtedy dzieci też bardzo się rozwijają i należy właśnie pamiętać o tym, że to wejście w nową rolę to nie są tylko oceny i tylko ta koncentracja, ale również szereg różnych innych sytuacji w postaci właśnie odnalezienia się w społeczeństwie, odnalezienia się w tych emocjach, nauka tych emocji i to jest bardzo ważne, żeby rodzic rozumiał, że dopiero dziecko się tego uczy. A jak to mówimy, to jest proces, więc nie od samego początku dziecko będzie umiało i potrafiło wszystko tak, jakbyśmy tego oczekiwali trochę od niego.
1: Jako rodzice bardzo się też tym stresujemy, bo to nasze wychuchane dziecko nagle zmienia ten rejon, w którym przebywa, tak. Zmienia towarzystwo, to ta nowa sytuacja, o której mówimy. Czy rodzice w jakiś sposób mogą emocjonalnie przygotować dziecko do tych pierwszych dni, czy tygodni, czy nawet miesięcy w szkole, nie budując jakiegoś dodatkowego napięcia. Ja się czasami zastanawiam nad tym, czy my nie zadajemy dziecku za dużo pytań, bo my czasami pytamy, nie denerwujesz się, nie boisz się, nie masz jakichś tam obaw?
0: Cieszysz się?
1: Co to będzie? Opowiemy, co to będzie? No to przecież chyba budujemy wtedy poczucie niepewności i jednak stres.
0: Ja bym trochę tutaj, co to pani powiedziała, właśnie rozbiła na dwie rzeczy, bo właśnie takie pytania, jak cieszysz się, boisz się, nie możesz się doczekać, faktycznie powodują większy lęk, ponieważ robimy z tego taką jakby bardzo dużą, podniosłą sytuację i dziecko wtedy automatycznie może myśleć, że sobie z tym po prostu nie poradzi. Natomiast to, co pani powiedziała w drugiej części, że jakby przygotowujemy go na to. I na tym bym się skupiała, na tej przewidywalności. Na tym, że no, będziesz miał z tą panią lekcję, będzie tyle osób w grupie i tyle dziewczynek, tyle chłopców, może jakąś Kasię, Basię już znasz. Na tym, co dziecko, co jest przewidywane dla niego, czyli właśnie co będzie mógł zrobić, jak będzie się mógł odnaleźć, a nie po prostu takie suche pytania typu cieszysz się. No, jak my idziemy w nowe miejsce, mamy, nie wiem, nową pracę czy cokolwiek innego, my się możemy z tego cieszyć, ale też mamy też ten lęk, mamy strach, mamy to, że możemy gdzieś nie dowieść różnych rzeczy i dziecko ma to samo, tylko my jakby umiemy jako osoby dorosłe podjąć się tego lęku i sprostać zadaniu, a dziecko niekoniecznie będzie potrafiło to zrobić.
1: Czyli nie mówimy również, ale teraz będzie same obowiązki.
0: Musisz
1: pilnować tego, tego i tamtego. Nowi ludzie, nie wiadomo jakie te dzieci będą.
0: Tak, tak. No to po prostu powoduje lęk, bo już dziecko na pewno samo w głowie ma te kwestie. W szczególności już w późniejszym etapach. Bardzo często teraz pracuję gabinetowo z osobami, które przechodzą z ósmej klasy do pierwszej liceum. I tutaj też się pojawia to, że już mieli jakieś doświadczenia zgrzytów rówieśniczych i teraz jak nauczyciele, przepraszam, jak rodzice powiedzą, no już tam sobie nie dawałeś rady, a teraz w liceum to będzie zupełnie nowy, świeży start, na pewno dasz sobie radę. Dziecko tego nie wie i nikt tego nie wie. Więc raczej normalizujemy tą sytuację, która następuje, aniżeli gdzieś tam rangę jej nadajemy wyższą niż powinniśmy.
1: Czyli powinniśmy również jako rodzice zadbać nie tylko to, co sami mówimy, ale też co mówią osoby z naszego otoczenia, bo czasami my nawet się ugryziemy w język, a to są wydawałoby się niewinne pytania, czy niewinne sformułowania w ustach cioci, wujka, dziadków. Oni to chyba robią z troski, ale nie zdając sobie sprawy, jakie to może mieć konsekwencje.
0: No. Ale tutaj właśnie też pragnę zaznaczyć, że my nie usuniemy każdej trudnej emocji czy sytuacji z życia dziecka. My jako rodzice powinniśmy pomagać dziecku nauczyć się po prostu przeżywać. A nauczyć ją w taki, nauka tego wygląda w taki sposób, że jesteśmy cieniem. Obserwujemy, wspieramy, rozmawiamy z dzieckiem. Na pewno nie zostawiamy go też samo sobie, że...
1: Poradzisz sobie. Ja sobie poradziłem, no to przecież on też sobie poradzi.
0: Tak, zdecydowanie tego nie robimy. Natomiast też nie mówimy całej rodzinie, nie pytajcie go o to, bo to będzie go stresowało. Też dajemy tą konfrontację trochę z tą sytuacją. Też patrzymy na to, jak on sobie poradzi z takimi pytaniami, no bo tych dystraktorów nie usuniemy wszystkich z życia dziecka.
1: Gdy mówimy o jakimś przygotowaniu emocjonalnym do pierwszych dni, wspominała pani, warto też opowiedzieć, czyli trochę oswoić tą sytuację.
0: Tak.
1: Czyli na przykład co? Zabrać kilka dni wcześniej dziecko na taki rekonesans po szkole?
0: Tak.
1: Spróbować znaleźć w otoczeniu jakieś dzieci, które też idą być może do tej samej szkoły, być może do tej samej klasy?
0: Jeśli chodzi tutaj o szkołę podstawową, bardzo często jest ta rejonizacja, prawda? Czyli gdzieś tam te dzieciaki są z konkretnego osiedla, miejsc, więc gdzieś te dzieciaki mogą się widzieć, natomiast wiadomo, w Warszawie jest to czasami bardzo trudne, żeby gdzieś tam odnaleźć tą grupę rówieśniczą, natomiast są też dni otwarte szkół, do których dziecko chodzi. Kwestia też rekrutacji do szkół pokazuje, że ta szkoła już nie jest jakimś takim super ekstra

0: nowym miejscem. Ale tak, to co pani powiedziała, żeby w tych pierwszych, w końcówce sierpnia, w pierwszych tych dni, gdzieś tam dni szkoły, pójść z dzieckiem, pokazać, ewentualnie zapytać się, czy ono by chciało gdzieś tam taki, taki czas mieć. A dzieci są głodne rodziców, są głodne uwagi, więc jak najbardziej taka wspólna aktywność przy sobocie, przy niedzieli jak najbardziej będzie in plus dla dziecka.
1: Wspólne przygotowywanie wyprawki do szkoły to też ma sens. Pokazywanie tego, co trzeba kupić, pytanie, na co masz ochotę, co ci się podoba.
0: Wiadomo, że najważniejsze w wychowaniu dzieci jest oczywiście danie autonomii, ale też z racji na to, że my jesteśmy opiekunami, też troszeczkę kontrolujemy, więc nie dajemy całego wachlarza możliwości dzieciom, bo one po prostu wtedy mogą czuć się troszeczkę w niebezpieczeństwie, że nie mają jakiejś tam ramy, w których mogą sobie poradzić, więc jeśli na przykład robimy wyprawkę, no to oczywiście idziemy do jakiegoś hipermarketu i innych rzeczy, ale na przykład mamy plan, okej, zeszyt do tego nam jest potrzebny, taka i taka, nie wiem, piórnik, kredki, dajemy informacje, co jest nam potrzebne, jeśli mówimy tutaj o początkowych etapach szkoły podstawowej, a dziecko może sobie wybrać, co jest mu najbardziej przyjemne, odpowiednie, ponieważ to on będzie tego używał, czy tam ono, prawda? Tak więc jak najbardziej dajemy możliwości, ale pamiętajmy o tym, że rodzic musi być rodzicem i gdzieś tą ramę tego planu musimy my jako rodzice mieć.
1: Te dzieci ciągle dla nas są malutkie.
0: Tak.
1: Dopiero co były przedszkolaczkami, a teraz już idą do pierwszej klasy. My bardzo wiele rzeczy chcielibyśmy zrobić za dzieci, żeby im ułatwić, albo żeby przyspieszyć pewne czynności dnia codziennego. Gdzie przebiega taka granica między wsparciem a wyręczaniem dziecka?
0: Tutaj ja bym zadała rodzicowi pytanie, czy jeśli ja wykonam jakąś czynność, to czy wspólnie z dzieckiem wedle rodzica, to czy później przy kolejnej próbie dziecko będzie potrafiło wykonać ją samodzielnie? Jeśli tak, to my wtedy wspieramy. Pokazujemy proces, pokazujemy jak to zrobić. Natomiast jeśli to się nie wydarzy, no to wtedy wyręczamy. I to jest bardzo taka cieniutka granica, bo my w szale pracy, w szale z dnia codziennego, my chcemy szybko. Nie dajemy tej przestrzeni trochę na naukę czy porażkę. Mam od razu w głowie sytuację wiązania butów u dzieci rano. Każdy się śpieszy, tutaj gdzieś tam coś się wyleje. I wtedy jest ta nerwowa atmosfera i my wtedy wyręczamy, zakładamy tego buta na siłę, zawiązujemy szybko i wychodzimy. No, jakby się udało, fajnie by było, gdyby troszeczkę wstać wcześniej i żeby nie było tej nerwowej atmosfery i pokazać dziecku, jak zawiązać tego buta. Od czego zacząć? Czy na początku w okresie jesiennym zakładamy kurtkę, czy buta, czy... Wszystko, w tym wszystkim ważne jest to, żeby rodzic był takim cieniem pomocowym, a nie właśnie osobą, która robi za.
1: My też chcemy ułatwić dzieciom wstęp i to, jak będą postrzegane w szkole, bardzo często zdarza się i nam mówią o tym nauczyciele. No i pewnie wielu z nas, rodziców, bije się w tym momencie w piersi, wyręczamy swoje dzieci, chociażby w pracach, które są w szkole. Robimy rysunki, bo chcemy, żeby one były ładniejsze.
0: Dostajemy piątki z plastyki.
1: Piątki z plastyki. Tworzymy na zajęcia techniczne rozmaite skomplikowane bryły i rzeczy. I wiem, że nauczyciele wiedzą, to nie powstało rękami dziecka, ale my chcemy jak najlepiej, prawda? Bo chcemy, żeby dziecko miało dobre oceny. My nawet robimy też szlaczki, żeby było ładnie, czy ozdabiamy zeszyty. To nadgorliwość, prawda, która może mieć przykre konsekwencje.
0: Tak, bo trochę wtedy fajnie by było spojrzeć na to z takiej perspektywy, że jeśli wcześniej za nas by ktoś robił cały czas coś, no to byśmy nie mieli możliwości się tego nauczyć. Więc jeszcze tak jak rozumiem, przymknąć oko, no bo tak jak mówimy, to jest normalne, żeby gdzieś tam pomóc dziecku w tej pracy, albo widzimy, że nie wiem, z matematyki czy z języka polskiego ma więcej tych dodatkowych rzeczy, no to gdzieś tam wspólnie możemy pokolorować tą pracę z plastyki. Nie ma tutaj problemu. Natomiast jeśli dochodzi do takiej rangi, że wykonujemy właśnie zadania matematyczne, czy te szlaczki przysłowiowe, no to to są tak podstawowe rzeczy, które dziecko musi się nauczyć, że my wtedy ograbiamy dziecko z tej umiejętności, którą szkoła chce go nauczyć. Bo prace domowe i dodatkowe rzeczy nie są... jakby w głównej mierze nie powinny być problemem dla dziecka, tylko szlifowaniem jego umiejętności, ponieważ jednak podstawa programowa jest bardzo rozbudowana i to, co jakby mamy w domu, jest tylko dodatkiem do tego, co robimy w szkole. A jak my zabierzemy ten dodatek, no to nie rozwijamy dziecka. My go po prostu wtedy hamujemy i stopujemy.
1: Czyli chociażby z rozmaitych powodów trzeba po prostu zacisnąć zęby i pozwolić mu krzywo coś napisać, prawda? Tak. Czy narysować.
0: Można też, ja też bardzo mocno praktykuję coś takiego, że na przykład

0: Zapytać się dziecka, czy podoba ci się to, co zrobiłeś, czy podoba ci się twoja praca, czy jak ty byś ją ocenił, bo jednak nie oszukujmy się, szkoła może już późniejsze etapy niż wcześniejsze, ale to jest kwestia jednak walki trochę ocen, że jednak gdzieś te oceny są tym głównym korem, no i też musimy nauczyć dziecka bycia ocenianym. Mimo tego, że my nie chcemy, my jako ludzie się trochę sprzeciwiamy temu, no to niestety system edukacji tak wygląda, więc możemy od razu, jak widzimy, że dziecko się mniej stara, gdzieś tam buja w obłokach przy robieniu tej pracy, właśnie zadawać takie pytania, jak właśnie ci się podobała ta praca, czy jak ty byś ją ocenił, czy ty jesteś po prostu z niej zadowolony.
1: A co powinno być po stronie rodzica, co po stronie dziecka? Takiego przecież małego dla nas siedmiolatka. Pakowanie plecaka, pamiętanie o stroju na WF, pilnowanie obowiązków. Za co odpowiada rodzic, a za co debiutujący w szkole siedmiolatek?
0: No właśnie, dobrze tutaj doprecyzowałyśmy, jeśli chodzi o to, że to jest to początkowa faza szkoły podstawowej, bo to bardzo dużo zależy od tego, w jakim wieku jest dziecko. Jeśli mówimy tutaj właśnie o tym początku, to... tak jak mówiliśmy wcześniej, pierwszoklasista dopiero uczy się tej organizacji, więc nie oczekiwałabym, że od pierwszego dnia będzie pamiętał o wszystkim, w szczególności, że tego jest naprawdę bardzo dużo. Sami my się gubimy, ile rzeczy jest potrzebne. Więc bardzo fajnie włączać go od razu w takie planowanie tych obowiązków, które mamy przed szkołą. Nie, że robimy za niego, pakujemy i dziecko nawet nie wie, co ma w plecaku i czy spodenki na WF to są jego, bo czasami też takie smaczki słyszałam od koleżanek. Natomiast właśnie włączać go w ten proces, czyli najprostszy schemat. Najpierw robimy coś z dzieckiem, później dziecko robi to samo, a rodzic przypomina lub sprawdza, aż w końcu dziecko będzie mogło po prostu być samodzielne w tym temacie. I to uważam, że jest taka złota zasada, którą rodzice często pomijają z racji na tą szybkość i na to, że a dziecko sobie może nie poradzić, no jest taki malutki, słodziutki, jeszcze gdzieś tam do przedszkola chodził. Włączajmy dziecko, ale właśnie jako rodzic pomagajmy mu w tym.
1: Czy warto czasem pozwolić dziecku czegoś zapomnieć, bo to może być bardzo stresujące?
0: Tak, natomiast tak jak też mówiłyśmy wcześniej, nie zabierzemy wszystkich emocji i troszeczkę ten stres, że dziecko czegoś nie ma, działa na niego też troszeczkę w późniejszym etapie mobilizujące, że on przypomni sobie, że jak się czułem wtedy, jak nie miałem tego stroju na WF, czy tam czegokolwiek innego, to jak wiem, że mam WF, oczywiście plan zajęć dziecko musi mieć w pokoju u siebie i widzieć mniej więcej, co danego dnia jest. I wtedy właśnie jak widzi ten plan, wie o tym, że nie wiem, w poniedziałek jest WF, zapakuje to. Oczywiście, jeśli nie wiem, zadzwoni do nas dziecko, bo prosi panią, nie wiem, czy to nauczycielkę, czegokolwiek, bo będzie to bardzo ważna rzecz przed jakąś wycieczką, to my wtedy jesteśmy rodzicami, którzy powinni przyjechać i pomóc. Ale też nie bałabym się o to, że dziecko poczuje jakąkolwiek nieprzyjemną emocję, bo nie mamy negatywnych emocji, bo to też uczy i rozwija dziecko. Nie tylko pozytywy nas wzmacniają, ale też te negatywy nas wzmacniają.
1: Zwróciła pani uwagę, że nie ma negatywnych emocji.
0: Nie, bo wszystkie są przyjemne i nieprzyjemne, ale wszystkie są pozytywne, bo wszystkie nam są potrzebne. Nie czulibyśmy radości, gdyby nie smutek. To by była wtedy norma. Więc ja bardzo pilnuję tego określenia, chociaż czasami język się plącze.
1: Czy nadmierna pomoc? No bo tak bardzo chcemy wesprzeć, ułatwić. Nam się wydaje, że chcemy ułatwić te dni. Czy nadmierna pomoc odbiera dziecku poczucie sprawczości i wysyła też mu taki komunikat, że bez mnie sobie nie poradzisz, nie spakujesz tornistra, nie wyjdziesz sam z domu?
0: Nie dasz sobie rady. Tak, niestety, tak. Właśnie ta nadmierna pomoc jest o tyle uciążliwa, że ona jest wtedy, kiedy właśnie pojawia się wtedy, kiedy dziecko nawet nie ma szansy spróbować. Przed tym, jak ono spróbuje, to już ma komunikat, nie dasz sobie rady. Więc dorastając z takim komunikatem od samego początku, bo mówimy tutaj o tych początkach, jak ono później ma pomyśleć o sobie, że on da radę? Tak, nie ma takiej możliwości, żeby tak to wyglądało. Najważniejszą też rolą, jeśli chodzi o bycie rodzicem, to jest to, żeby dać sobie przestrzeń na to, żeby dziecko właśnie popełniało te błędy, ponieważ to buduje tą sprawczość. A jeszcze państwu powiem, że jak dziecko ma jakąś trudną sytuację, poradzi sobie z nią, to ta gratyfikacja i to szczęście jego jest po prostu niesamowite, bo możemy to też przedstawić do siebie. Skoro ja nie wiedziałem, jak coś zrobić, udało mi się, wykombinowałem, przekombinowałem, no to wtedy jesteśmy siebie po stokroć dumni. I nie zabierajmy, proszę, nie zabierajmy tego dzieciom. Oczywiście, jeśli to się nie uda, to konsekwencja też będzie bolesna, ale na porażkach też się uczymy. I doświadczanie życia przez dzieci jest nieodłącznym elementem rozwoju. I chciałabym bardzo, żeby

0: wybrzmiało.
1: A co zrobić, jeżeli nasze dziecko po kilku dniach chodzenia do szkoły mówi, nie chce być w tym miejscu, źle się tam czuje? Czy uznać, że to jest normalny moment adaptacji, jakieś takie zawirowania chwilowe, a być może to jest sygnał, że tam się dzieje coś niepokojącego?
0: Na pewno takie komunikaty są normą i prawdopodobnie się pojawiają w większości domów, jeśli chodzi o te początkowe lata szkolne. Natomiast na co bym ja zwróciła uwagę jako rodzic? Przede wszystkim na czas trwania. Jeśli to będzie komunikat, który się pojawi raz albo gdzieś tam się pojawia sporadycznie, no to dzieciaki wtedy uczą się, tak jak mówiliśmy wcześniej, też emocji, więc one kochają używać takich stwierdzeń jak właśnie nigdy, zawsze, kochać i nienawidzić. I to, że dziecko powie, nikt nie chce się ze mną bawić, to trochę znaczy, że dzisiaj po prostu miał ktoś gorszy dzień z jego kolegów i po prostu może chciał pobić sam albo z innym kolegą się pobawić. Natomiast jeśli to będzie się powtarzało, to wtedy bardzo ważne jest to, aby była współpraca między rodzicem a nauczycielem, bo pamiętajmy, że te początkowe fazy szkolne to nie jest tylko wpuszczenie dziecka do klasy. To też jest nasza współpraca jako rodziców z wychowawcami, nauczycielami i właśnie ta współpraca nam pokaże, czy to jest faktycznie problem, czy to jest tylko właśnie takie niezrozumienie emocjonalne, ponieważ my widzimy dziecko, które przychodzi do domu i nam właśnie daje taki komunikat, może mieć jakieś różne emocje, a nauczyciel widzi dziecko w klasie, widzi dziecko w tej sytuacji społecznej i wtedy o wiele więcej możemy dostać informacji i wspólnie z nauczycielem zbudować jakąś wspólną drogę do rozwiązania tego problemu czy trudności.
1: Część osób obawia się tego, że jeśli będzie natychmiast kontaktowało się z nauczycielem, no to będą postrzegani jako taki kłopotliwy rodzic, absorbujący rodzic, który wiecznie ma z czymś problem. My nie chcemy nadużyć tej cierpliwości, chciałoby się powiedzieć, no ale mamy takie informacje zwrotne, że no, dziecko płacze, bo nie ma kolegów, albo mówi, że przed wyjściem do szkoły boli mnie brzuch, mam problemy ze snem, jakaś jest złość po powrocie. Czy to jest coś, na co trzeba szybko jednak zwrócić uwagę, schować dumę do kieszeni, nie zastanawiać się, jak jesteśmy postrzegani przez innych, tylko wiemy, że dzieje się coś niedobrego?
0: To tak jak w życiu, wszędzie trzeba znaleźć balans. To też nie możemy za każdym razem myśleć, że jeśli zadzwonimy z jakąś trudnością, czy po prostu poprosimy o rozmowę, to już będziemy tym nadgorliwym rodzicem. No i też drugą stronę, jeśli faktycznie idziemy z każdym komunikatem dziecka, no to trochę tak jak mówiliśmy wcześniej, będziemy tymi zbytnio zaangażowanymi rodzicami, którzy też nie pozwalają dziecku doświadczyć różnych rzeczy. Natomiast ten balans polega na tym, że my obserwujemy dziecko przez jakiś czas. Jak wraca ze szkoły do domu. I tutaj też pragnę zaznaczyć, że ile dzieci, tyle przeżywań tego napięcia, które budzi szkoła. Ponieważ tak jak mówimy, dziecko wchodzi w rolę. Musi mieć tą koncentrację uwagi. Ma 1 200 000 bodźców. Tutaj dzwonek, tutaj jakiś kolega. Cały czas jest w napięciu, chcąc, nie chcąc. Dodatkowo cały czas poznawczo musi pracować, bo tu kartkówka, tu pani sprawdza, tutaj coś. Więc na każdej płaszczyźnie rozwojowej ono jest wtedy w napięciu. Więc wracając do domu, troszeczkę nic dziwnego jest w tym, że ono się rozładowuje. No i dzieci mogą rozładowywać się różnie. Może to być właśnie takie typowe, widoczne, czyli krzyk, złość, gdzieś tam jakieś komunikaty, których my nie za bardzo rozumiemy i wiemy, dlaczego one są powiedziane, ale niektóre dzieci też się wycofują, izolują, są takim tak zwanym cichym przeżywaczem tych nieprzyjemnych emocji. Więc my najbardziej znamy nasze dziecko. Jeśli nasze dziecko zmienia to zachowanie, dziecko widzimy, że jest inne niż wcześniej, jest o wiele bardziej gdzieś tam niezrozumiałe przez nas, wtedy na początku rozmawiamy z dzieckiem, czy możemy właśnie jakoś pomóc, że jesteśmy w razie czego, żeby porozmawiać, a jeśli widzimy, że dziecko jakby nie umie przyjąć tej pomocy, no bo czasami no to jeszcze w tych podstawowych kwestiach no to jest zachłyśnięcie się rówieśnikami, co rodzic mi pomoże, prawda? To wtedy dopiero interweniujemy u nauczyciela.
1: Jak rozmawiać z dzieckiem o niepowodzeniach?
0: Oj, przede wszystkim rozdzielać dziecko od ocen i tych zachowań. Dziecko nie wartościujemy poprzez ocenę czy to zachowanie. To, że dziecko dostało gorszą ocenę, nie znaczy, że jest gorsze. To i znaczy, że sobie nie poradziło z jakimś tematem w danym momencie. I szkoła tego też przygotowuje. Po to mamy pierwszą, drugą, trzecią, czwartą klasę, żeby dziecko mogło wdrożyć się i nauczyć się tego systemu. Więc jeśli mu coś nie wyjdzie, no to nie mówimy, o, dostałeś jedynkę, jesteś, nie wiem, gorszy od innych.

0: innych, tylko właśnie zapytać, co było dla ciebie trudne? Co sprawiło, że poczułeś się gorzej z tym tematem? Co byś chciał, żebyśmy może razem powtórzyli? Czy rodzicach nie ma czasu, to może korepetycje i inne rzeczy? Żeby oddzielić dziecko od właśnie tej oceny. To etykietowanie dziecko i tak w szkole bardzo mocno ma. Ono zawsze.
1: Na początku to jest ocena opisowa, ale tak. Ona też, czasami też jest dla dziecka bolesna.
0: Tak, po pierwsze. Po drugie, to też zależy, na kogo trafimy. Ponieważ z mojej kariery zawodowej wiem o tym, że bardzo dużo placówek, z którymi gdzieś tam miałam doświadczenia, mimo tej oceny opisowej daje komunikat. Ty jesteś, Basiu, Kasiu, super, bo pięknie napisałaś, masz piękną pracę, a ty, powiedzmy, Tomku, beznadziejnie to zrobiłeś. No to jest opis, ale to jest też ocena automatycznie.
1: Jak nie przenieść na dziecko własnych szkolnych negatywnych doświadczeń, lęków, ambicji? Mhm. Co zrobić? Krótki przepis. Bo my też mamy rozmaite doświadczenia, zresztą w zupełnie innej rzeczywistości i jeszcze zupełnie inaczej rozumianej szkole.
0: Przede wszystkim nie oczekiwać ideału, bo idealność nie istnieje. My możemy sobie wyśnić, jakie będziemy mieć dziecko, jakie będzie miało cechy, jak będzie się zachowywało, natomiast dziecko przeważnie zrobi wszystko odwrotnie. I to jest też element rozwoju. Więc jeśli my troszeczkę odejdziemy od tego górnolotnego oczekiwania idealności i zobaczymy, jakie dziecko nasze ma mocne strony, jakie ma słabe strony, bo każdy z nas ma słabe strony, i wtedy będziemy mogli pracować na ten temat, na temat tych dwóch rzeczy, czyli właśnie wspierać i pokazywać dziecku, że nie wiem, potrafi bardzo dobrze w sport, potrafi bardzo dobrze w ścisłe kierunki, a z tymi słabszymi możliwościami wspierać bardziej pod tym względem, że właśnie dodatkowe może jakieś zajęcia, czy my dodatkowo będziemy siedzieć dłużej z danym tematem, wolniej, cierpliwiej tłumaczyć dane zagadnienia. Więc bardziej na ten temat, to jest chyba złoty środek. Nie oczekiwać idealności, być przy dziecku i realnie spojrzeć na jego plusy i minusy.
1: Szanowni Państwo, wszystkim rozpoczynającym przygodę ze szkołą życzę wszystkiego dobrego. Życzymy wszystkiego dobrego. Życzymy też dużo spokoju i cierpliwości rodzicom, aby ten kolejny rok szkolny był po prostu dobrze wspominany. Gościem audycji Samozdrowie była pani Alicja Wiśnicka, psycholog z poradni zdrowia psychicznego Harmonia Grupy LuxMed. Serdecznie dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: A Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie.
3: Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo,
3: ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rząd pracuje nad kolejną ustawą regulującą rynek kryptoaktywów. Pomysł prezydenta to pójście na kompromis z interesami zonda krypto, mówi rzecznik rządu. Maciej Berek wciąż bez zaproszenia na ślubowanie do Pałacu Prezydenckiego. W minionym tygodniu Sejm wskazał go na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wspomnimy też Joannę Rawik. Piosenkarkę i aktorkę na warszawskich Powązkach żegnali ludzie kultury, przedstawiciele władz i radiowcy. Minęła 20. Łukasz Pastor, dobry wieczór.

Będzie kolejna rządowa propozycja ustawy o kryptowalutach. Trwają prace nad złożeniem kolejnej ustawy regulującej ten rynek. Mówił o tym rzecznik rządu. Po posiedzeniu Rady Ministrów Adam Szłapka odniósł się do prezydenckiej propozycji ustawy o kryptowalutach. Jak mówił, to pójście na kompromis z interesami zonda krypto. Rzecznik rządu przypomniał, że politycy

0: W ubiegłym tygodniu Sejm nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta do rządowej ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Karol Nawrocki zawetował w sumie 3 rządowe wersje tych przepisów. Dziś do Sejmu trafił nowy projekt prezydencki, który wprowadza m.in. kontrolę sądów nad decyzjami urzędników. Premier Donald Tusk określił propozycję Karola Nawrockiego jako pseudoinicjatywę. Maciej Berek czeka na możliwość złożenia ślubowania przed prezydentem. W ubiegłym tygodniu Sejm wybrał go na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent próbuje grać na zwłokę. Takie głosy płyną z sejmowych korytarzy. Zebrał je Michał Fabisiak.
1: Kancelaria prezydenta decyzję o przyjęciu ślubowania uzależni od odpowiedzi na pytania, które przesłała do Sejmu. Jej szef Zbigniew Bogucki mówi, że są poważne wątpliwości, czy Maciej Berek osiągnął staż radcowski wymagany w przypadku sędziów Trybunału.
2: Musi wykazać, że nie tyle był wpisany na listę adwokatów czy radców prawnych, tylko rzeczywiście wykonywał ten zawód. Tego zawodu pan minister Berek nie wykonywał.
1: Rządzący odpowiadają, że wybór odbył się zgodnie z prawem, a prezydent, jak dodaje poseł K.O. Piotr Borys, nie ma prawa go podważać.
3: Nie ma takiej kompetencji i w tym zakresie na pewno łamie konstytucję.
1: Rządzący liczą na refleksję ze strony prezydenta i wierzą, że nie będzie konieczne zastosowanie wariantu siłowego w Trybunale. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: 8 kandydatów w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa zarejestrowała Miejska Komisja Wyborcza. Tym samym komisja zakończyła weryfikację zebranych podpisów poparcia i rejestrację. Zatwierdzeni kandydaci to Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca, Monika Piątkowska, Łukasz Gibała, Michał Klimek, Daria Gosek-Popiołek i Sławomir Pietrzyk. Rejestracji odmówiono 4 kandydatom. Powodem była niewystarczająca liczba prawidłowych podpisów poparcia pod ich nazwiskami. Wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. W maju w referendum mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego. Wojna handlowa Stanów Zjednoczonych z Kanadą wkracza w nową fazę. Minionej nocy weszły w życie kanadyjskie cła odwetowe. W odpowiedzi Donald Trump zagroził zakazem sprzedaży w USA kanadyjskich samolotów Bombardier.
4: Swoją groźbę prezydent USA ogłosił w mediach społecznościowych. Napisał wielkimi literami, że koniec ze sprzedażą Bombardiera w Stanach Zjednoczonych, bo jego produkty są niewystarczająco dobre. Dodał, że jeśli Kanadyjczycy chcą amerykańskiego rynku, muszą tu produkować i przestać traktować Amerykę jak skarbonkę. Bombardier odpowiedział, że wspiera dziesiątki tysięcy amerykańskich miejsc pracy i posiada zakłady w 10 stanach. Podkreślił, że skrzydła jego najszybszego odrzutowca powstaną w Teksasie, a elementy sterowania pod Los Angeles. Za firmą wstawił się republikański senator z Kansas Jerry Moran, gdzie mieści się jej amerykańska centrala. Wojnę celną z Kanadą rozpoczął Donald Trump, podnosząc stawki na produkty warte blisko 20 miliardów dolarów. Kanadyjskie cła odwetowe objęły ponad 700 amerykańskich produktów na podobną kwotę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Z honorami i muzyką pożegnano w Warszawie Joannę Rawik, piosenkarka, aktorka, pisarka i dziennikarka. Zmarła 15 sierpnia w wieku 92 lat. W ostatniej drodze towarzyszyli jej rodzina, przyjaciele, przedstawiciele władz, ludzie kultury, radiowcy i wielbiciele jej talentu, a wśród nich aktor Olgierd Łukaszewicz.
5: Dla mnie była taką posągową postacią wyższej kultury, tej piosenki, która jest sztuką, którą można smakować w takim napięciu prawie egzystencjalnym. Przecież ubrana w ten czarny kostium, prawie na baczność wyśpiewała emocje niesłychane, które targały nią. I to do mnie przemawiało, dlatego tutaj jestem. To była prawdziwa dla mnie gwiazda.
0: Urnę z prochami artystki złożono w Alei Zasłużonych na Wojskowych Powązkach w Warszawie. Joanna Rawik od lat 70. współpracowała z Polskim Radiem, między innymi przy audycjach Tłumem otoczyć życia swego dramat oraz W poszukiwaniu tonacji durowej. W latach 2023-2025 w programie pierwszym Polskiego Radia prowadziła audycję Piaf, czyli Wróbel, poświęconą piosence francuskiej.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy na zachodzie i na krańcach północnych może popadać, a gdzieniegdzie zagrzmi. Termometry pokażą 13 stopni na wschodzie kraju, około 16 w centrum, do 18 na zachodzie.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: Jest wtorek, 8 września, 6 minut po godzinie 20. Czas na sport w Polskim Radiu 24. W studiu Marek Grzechowski. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
7: Co dziś w programie?
8: No przede wszystkim...

0: Wszystkim dużo o Lidze Mistrzów, bo zaczyna się dzisiaj ta wielka rywalizacja piłkarska, najważniejsza klubowa rywalizacja na Starym Kontynencie. Dzisiaj 6 meczów, jutro 6 meczów i pojutrze 6 meczów.
1: Będzie grane, zapraszamy.
0: Sport. Ale na początek garść informacji w skrócie. Polskie piłkarki wygrały przed chwilą z Meksykiem 2-1 w drugim meczu grupowym rozgrywanych w Polsce Mistrzostw Świata do lat 20. Gole dla biało-czerwonych zdobyły Oliwia Związek i Zuzanna Witek z rzutu karnego. Polki są liderem grupy A z 6 punktami na koncie. Druga Argentyna ma 3 punkty. To oznacza, że awansowały do 1/8 finału. Nasz zespół zagra jeszcze z najsłabszym w grupie Beninem ten mecz 11 września. Wieczysta Kraków poinformowała o zakontraktowaniu nowego piłkarza. Bramkarzem przedostatniej obecnie drużyny Ekstraklasy został Mateusz Kochalski, który ostatnie 2 sezony spędził w Karabagu Agdam. 26-latek ma na koncie występy w Lidze Mistrzów, zdobył także Mistrzostwo Azerbejdżanu, był również powoływany do kadry narodowej. Kłopoty innego reprezentanta Polski w piłce nożnej, gracza włoskiego Udinese Jakuba Piotrowskiego. Nasz piłkarz musi przejść zabieg ablacji, który ureguluje wykrytą u niego arytmię serca, poinformował włoski klub w wydanym we wtorek oświadczeniu. Piotrowski zszedł z boiska już po 15 minutach niedzielnego meczu z Lazio, przegranego przez Udinese 1-2, zgłaszał problemy oddechowe. Po ablacji, po okresie odpoczynku, nasz zawodnik ma wrócić do regularnych treningów. Poznaliśmy ostatnich ćwierćfinalistów wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open. Przypomnijmy, że w 1/8 finału Chinka Zheng Xinwen pokonała w poniedziałek Igę Świątek 7-5, 6-3. Ponadto Rosjanka Mira Andrejewa wygrała z Austriaczką Anastazją Potapową. Jelena Rybakina z Kazachstanu zwyciężyła Japonkę Naomi Osakę, a Amerykanka Coco Gauff wygrała ze swoją rodaczką Iwą Jowicz. Zakończył się już także pierwszy ćwierćfinał pań, w którym Aryna Sabalenka, Białorusinka, liderka rankingu, pokonała Czeszkę Lindę Noskową. W rywalizacji mężczyzn w 1/8 finału Belg Aleksander Bloks pokonał Francisco Cerundolo z Argentyny, Rosjanin Karen Khachanov wygrał z Amerykaninem Lernerem Tinem, Holender Botik van den Zandschulp triumfował nad Francuzem Arturem Żeą, a Niemiec Aleksander Zwieriew zwyciężył Włocha Luciano Dardieriego. Tymczasem Polski Związek Tenisowy podał skład reprezentacji na mecz Pucharu Davisa z Australijczykami. W szranki z tym rywalem staną Kamil Majchrzak, Max Kaśnikowski, Jan Zieliński, Karol Drzewiecki i Jan Sadzik. Mecz odbędzie się 19 i 20 września na Patrafter Arena w Brisbane. Rozegrany we wtorek 16 etap kolarskiego wyścigu Vuelta a España wygrał Brytyjczyk Matthew Brennan. Na czele klasyfikacji generalnej bez zmian prowadzi Hiszpan Enric Mas. Ważne rzeczy dzieją się wokół polskiego olimpizmu. W Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyło się posiedzenie prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwszy krok na drodze do zmian we władzach tej organizacji kierowanej dotychczas przez Radosława Piesiewicza, niedawno aresztowanego na 3 miesiące w związku z aferą Zonda Krypto. Podczas wtorkowego posiedzenia prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego ustalono termin zebrania zarządu na poniedziałek 14 września, tak poinformował PKOL. Wydarzenia w PKOL tak komentuje Otylia Jędrzejczak, wiceprezes tej organizacji i prezes Polskiego Związku Pływackiego.
2: To było bardzo dobre spotkanie. Przede wszystkim mieliśmy pierwszy raz od dawna szansę spokojnie porozmawiać. Podjęliśmy wspólnie decyzję, że wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że chcemy, żeby zarząd się odbył. Wypracowaliśmy odpowiedni, najszybszy możliwy termin i takim terminem, tak jak już Państwo wiedzą, jest poniedziałek o 13, więc wtedy się spotyka zarząd. Zarząd jest organizacją uprawnioną do podejmowania decyzji, więc zarząd będzie tę decyzję podejmował.
0: A jakie to będą decyzje? No powinno dojść do powierzenia pełnienia funkcji prezesa jednemu z wiceprezesów PKOL do końca obecnej kadencji. Tutaj sprawa jest mocno rozwojowa. Wracamy do piłki nożnej. Dzisiaj rozpoczynają się zmagania piłkarskiej Ligi Mistrzów. W zasadzie już się rozpoczęły, trwają już 2 spotkania, a pierwsza kolejka sezonu 26-27 zaplanowana jest na 3 dni, wtorek, środa, czwartek. Rywalizuje 36 drużyn, nie ma w tym gronie polskich zespołów, ale są nasi piłkarze. W składach uczestników rywalizacji znalazło się ich 11, w tym trójka w FC Porto, Pietuszewski, Bednarek, Kiwior. Tylko Kiwior będzie mógł grać. Mistrz Portugalii zaczyna już dzisiaj o 21:00. podejmując Manchester City, a sędzią głównym będzie Szymon Marciniak. A kiedy w końcu doczekamy się polskiego klubu w rozgrywkach, w których nie ma nas od 10 lat? Optymistyczną wizję roztacza były znany piłkarz Cezary Kucharski, który

0: grał w Lidze Mistrzów w barwach Legii Warszawa.
1: Myślę, że jesteśmy o krok od Ligi Mistrzów. Nasze drużyny są coraz mocniejsze, coraz bogatsze. Liga idzie do przodu. W tym roku nie udało się Lechowi. Wydaje mi się, że zabrakło takiej odpowiedniej mentalności temu zespołowi. Może to jest jeszcze za młody zespół, żeby wejść do Ligi Mistrzów. Ale liczę, że z każdym rokiem, każdym tygodniem będą nabierali doświadczenia.
0: Do gry w piłkarskiej Lidze Mistrzów przystępuje dzisiaj m.in. Borussia Dortmund. Po niezbyt udanym poprzednim sezonie obecny BVB zaczęła mocno na krajowym podwórku i chce kontynuować passę w starciu z Villarrealem na otwarcie zmagań w najważniejszym europejskim pucharze. O nastrojach w Niemczech przed meczem z hiszpańskim klubem Adam Górczewski.
2: Po dwóch zwycięstwach w Bundeslidze i obowiązkowej wysokiej wygranej z amatorską drużyną w Pucharze Niemiec, Borussia chce utrzymać wysokie tempo, tym bardziej, że gra u siebie. Czekamy wszyscy z radosną niecierpliwością, bo rzeczywiście poprzedni sezon zakończył się inaczej niż chcieliśmy. To jednak za nami, teraz gramy Ligę Mistrzów w Dortmundzie, co zawsze jest niezwykłym przeżyciem, dlatego od początku wciśniemy gaz do dechy, zapewnia Waldemar Anton. Rok temu Borussia wygrała z Villarrealem 4-0, ale magazyn Kicker ostrzega przed oczekiwaniem kalki tamtego meczu. Portal Sport.de przypomina o zawieszonych po poprzednim sezonie Nico Schlotterbecku i Ramim Bensebaïnim. W dobrej formie jest natomiast Seru Girassi. Każda drużyna potrzebuje takiego napastnika. On wie, ile znaczy dla mnie i dla drużyny. Powtórzę, że jest naszą polisą ubezpieczeniową i mam nadzieję, że w tym meczu też to pokaże. Zapowiada Niko Kovac. Trener BVB podkreśla, że do siatki trafia też i asystuje Fabio Silva, co zwiększa jeszcze moc ataku Borussii. Szkoleniowiec, podobnie jak gazeta Die Welt, przestrzega jednak przed lekceważeniem żółtej łodzi podwodnej z Hiszpanii. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Tymczasem trwają już dwa mecze. AEK Ateny LASK Linz w tej chwili 1-0, 71 minuta i klub Brisz Aston Villa 2-3, 69 minuta. O 21:00 rozpoczną się cztery inne spotkania, w tym szlagierowe starcie Realu Madryt z Interem Mediolan Piotra Zielińskiego. Tytułu w Lidze Mistrzów broni Paris Saint-Germain, ale chrapkę na końcowy triumf ma wiele zespołów, na co zwraca uwagę Jerzy Dudek, znakomity przed laty bramkarz, który w 2005 roku z Liverpoolem sięgnął po główne trofeum tych rozgrywek.
3: To może zdetronizować Paris Saint-Germain? To jest dobre pytanie. Myślę, że jest kilku kandydatów chętnych na to, żeby to właśnie zrobić. Takim pierwszym jest Arsenal, który w zeszłym roku przegrał w finale nieznacznie i wydaje się, że tego doświadczenia im bardzo brakowało. Ten trudny też mieli kalendarz rozgrywek w tamtym sezonie, co na samym końcu mogło zaważyć. Natomiast ten zespół bardzo mocno się rozwija. Arteta cały czas wykorzystuje tę młodzież, buduje doświadczenie, cały czas pracuje nad tą świadomością i tak naprawdę wydaje się, że Arsenal będzie tutaj tym zespołem, który będzie chciał zdetronizować Paris Saint-Germain, który też ma jakieś marzenia i też będzie chciał pod wodzą Enrique doprowadzić do tego rekordu, który dzierży Real Madryt, czyli wygranie 3 razy z rzędu Ligi Mistrzów, co w tamtym czasie wydawało się raczej niemożliwe i teraz też się wydaje niemożliwe, ale historia pokazuje, że jak najbardziej te drużyny mają na to potencjał. Wydaje się, że następnym taką drużyną, która może pokrzyżować paryżanom ten wyścig po te marzenia, może być Barcelona. No, Barcelona jest bardzo gorącym towarem. Rodri wszedł do tego zespołu, wywalając drzwi, jak to mówią kolokwialnie. Świetnie się wpasował do tego stylu gry. Przecież grają tak w reprezentacji Hiszpanii, więc idealnie nadaje tempo i dyktuje warunki gry w środku pola, więc wydaje się, że Barcelona też może być bardzo mocnym kandydatem. Bayern Monachium zawsze jest takim kandydatem nieoczywistym. Zawsze gdzieś te drużyny z Premier League gdzieś są na pierwszym miejscu oceniane jako zespoły do wygrania Ligi Mistrzów. Czekam, jak Real Madryt zagra, bo to jest najbardziej nieoczywisty zespół i jak oni się pod wodzą nowego trenera Mourinho zaprezentują, bo to jednak jest zawsze duża niespodzianka. Duży potencjał też Realu Madryt, dużo młodych zawodników i na pewno te zespoły będą gdzieś starały się popsuć ten wyścig pomarzenia paryżanom.
0: Sezon Ligi Mistrzów może wykreować wiele gwiazd albo umocnić na firmamencie te już dobrze znane. Dudek mówi o tych piłkarzach, którym warto bacznie się przyglądać.
3: Jest bardzo dużo młodych zawodników, bardzo dużo nowych gwiazd. Jan Diomande właśnie z Realu Madryt, on ma być tym brakującym ogniwem tej trójki napastników ofensywnych, Vini Junior, Mbappé, czy właśnie on ma być tym teraz zawodnikiem, który będzie zagrożeniem dużym dla obrony przeciwnika. To jest bardzo ciekawy zawodnik i na pewno jemu się będziemy bardzo mocno przyglądać. Też Dauman z Arsenalu, młody zawodnik, Arteta będzie tutaj go umiejętnie wprowadzał i to jest ogromny talent. Olise, wspaniały zawodnik. No, mnóstwo jest tych młodych chłopaków, którzy na pewno będą chcieli tutaj w Lidze Mistrzów zagrać jak najlepiej, pokazać się z najlepszej strony. Też jestem dużym fanem Arda Gillera z Realu Madryt.

0: Turek jest niesamowicie technicznym zawodnikiem. Wspaniały przegląd pola. Bardzo mi przypomina Xavi Alonso z najlepszych lat, jeszcze tutaj z Liverpoolu, z Realu, czy później z Bayernu. Ma duży potencjał, jakby no jest jeszcze bardzo młody i już zaczyna mieć tą rolę przywódcy na boisku i mam nadzieję, że w tym sezonie jeszcze ten jego talent jeszcze bardziej eksploduje. I to są na pewno nazwiska, na które trzeba będzie zwracać uwagę.
1: Faworyci są znani, nie ma tu wielkich zaskoczeń. Można się natomiast zastanawiać, czy będziemy świadkami niespodzianek i jakich. Były bramkarz Feyenoordu, Liverpoolu i Realu Madryt przedstawia swoje przewidywania.
0: Czarny koń rozgrywek Ligi Mistrzów, no to zawsze jest duża niespodzianka, on musi być nieoczywisty. Może to być klub Brugge, Belgowie już w zeszłym sezonie pokazali ogromny potencjał. Może Borussia Dortmund, zawsze to też jest taki zespół, który zaskakuje na samym końcu i wszyscy mówią o bardzo dobrym scoutingu, bardzo dobrej pracy. Bo jednak tutaj jest, no Bayern Monachium jest bezkonkurencyjny, jeśli chodzi o prowadzenie finansów i tutaj te kluby muszą, jak Borussia Dortmund, mieć inny sposób na prowadzenie i zdobywanie terenu i tutaj Borussia Dortmund jest dobrym przykładem. Ja też oglądam zawsze swoje zespoły, czyli Feyenoord Rotterdam, pamiętam 2 lata temu w kampanii Ligi Mistrzów, wspaniały występ, mecze z Bayernem Monachium, no ogromne pozytywne emocje, dużo pieniędzy też, bo to trzeba powiedzieć, że też te finanse, ta zmiana reorganizacji, teraz ta duża grupa ma też doprowadzić do tego, że te mniejsze zespoły mają więcej dobrych zespołów u siebie, na przykład też do rozegrania tych meczów, za tym idą ogromne pieniądze, finanse i też śledzę na bieżąco to, czy właśnie te pieniądze są w miarę dobrze wykorzystywane, bo w tamtym sezonie Feyenoordu nie było, wcześniej chyba zdobył ponad 30 milionów euro za grę w Lidze Mistrzów, sprzedał kilku zawodników talentowanych, rok czasu czekał znowu na powrót do ligi, na pewno będę się temu mojemu zespołowi przyglądał, jak oni wykorzystali ten okres właśnie na reorganizację i taką przebudowę tego zespołu, bo to zawsze jest tak, że te zespoły, no powiedzmy średnie europejskie, jeżeli się dobrze prezentują w Lidze Mistrzów, no to zawsze jest tak, że ktoś ich obserwuje i wykupują tych utalentowanych zawodników, za to mają apanaże finansowe, mogą na nowo budować zespoły, budować, szukać zawodników, kupować za mniejsze pieniądze, sprzedawać za większe i Feyenoord to bardzo dobrze robił. Rok przerwy w Lidze Mistrzów widać, że im nie zaszkodził, bo znowu grają w tych rozgrywkach i mam nadzieję, że znowu pokażą się z dobrej, ciekawej strony.
1: Piłkę nożną zmienimy teraz na siatkową. W środę rozpoczynają się Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Gospodarzami turnieju są 4 kraje: Bułgaria, Finlandia, Rumunia i Włochy. Biało-czerwoni rozegrają rundę grupową w Sofii, do której przylecieli w poniedziałek. W przypadku awansu do strefy medalowej przeniosą się do Mediolanu. Tam 26 września poznamy Mistrza Europy. Polacy bronią tytułu wywalczonego 3 lata temu w Rzymie. Pierwszy mecz podopiecznych Nikoli Grbicza w czwartek z Portugalią. W Sofii jest wysłannik Polskiego Radia Cezary Górjew, z którym się teraz połączymy. Dobry wieczór, Czarny. Marku.
2: Dobry wieczór, Marku.
1: Witam serdecznie. Jesteś też pierwszy dzień dzisiaj w Bułgarii. Obserwowałeś już pierwszy trening z piłkami naszego zespołu. Jak wygląda forma, jak wygląda sytuacja, w jakich nastrojach zastałeś naszych reprezentantów?
2: Forma oczywiście rośnie, jesteśmy tego pewni. Wczoraj, tak jak powiedziałeś, reprezentacja polskich siatkarzy przyleciała. Wczoraj było bez treningu, było zwiedzanie i polscy siatkarze mieszkają no, w bardzo znanym hotelu, bo Witosza to przecież tradycja tutaj Sofii. Nawet rzecznik reprezentacji Mariusz Szyszko, gdy przed laty tutaj przyjeżdżał, też był ten hotel oficjalny, więc to się nie zmienia. Dzisiaj rzeczywiście trening był w tej hali takiej treningowej, co jest ciekawe, to hala w podziemiach, blisko biura prasowego. Nie widziałem tej hali przez 14 lat, bo przypomnę też, Marku, pamiętasz ten moment, byliśmy w Sofii 2012 rok, wówczas biało-czerwoni wygrali Ligę Światową, to odpowiednik obecnych rozgrywek Ligi Narodów, tak dla przypomnienia. No i dzisiaj oczywiście też było dużo zabawy, ale już jest koncentracja, jest tutaj oczywiście myślenie o tym, co czeka biało-czerwonych i posłuchajmy naszego rozgrywającego Marcina Komendę, który cieszył się z tego, że jest pierwszy trening i że już wchodzą w ten rytm właśnie turniejowy.
3: Pierwszy trening za nami tutaj w Bułgarii, co prawda nie główna hala, tylko ta treningowa, natomiast dobrze było poczuć piłkę, dobrze było wrócić do tych treningów siatkarskich, bo jednak teraz mieliśmy 2 dni beztreningowe i myślę, że to było potrzebne, żebyśmy wrócili na dobre tory. Myślę, że jednostka

0: pokonana dobrze. Dobrze się rozgrzaliśmy, dobrze zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić w trakcie elementów siatkarskich, także wydaje mi się, że jesteśmy na tym etapie, na którym powinniśmy być. Jutro przed nami trening w hali głównej. Myślę, że to też będzie potrzebne w perspektywie pierwszego meczu na tych mistrzostwach. Chcemy dobrze wejść w ten turniej, chcemy dobrze się zaprezentować. Mamy przed sobą ambitne cele, dlatego wierzę, że te pierwsze mecze pozwolą nam odnaleźć się i przygotować do najważniejszych spotkań w tym turnieju.
1: Rywalami są Portugalia, Izrael, Macedonia Północna, potem Ukraina i Bułgaria. Jeśli chodzi o gospodarzy, to w ubiegłym roku to wicemistrzostwo świata w Manili tutaj spowodowało, że jest olbrzymie zainteresowanie. To widać także w mieście, w okolicach hali, która przecież jest takim głównym obiektem, areną sportową. Pamiętamy też czasy, kiedy Bułgaria była niewygodnym przeciwnikiem, skoro mówiliśmy o tym treningu w hali tej takiej treningowej. To jest wielkie zdjęcie z 2017 roku, jak cieszą się Bułgarzy, którzy wówczas pokonali Polskę 3-2. Widać tam siedzącego Piotra Gruszkę, stoi Pepe De Giorgi, ówczesny szkoleniowiec reprezentacji Polski, wtedy fatalna forma biało-czerwonych, którzy rok później na sobie też odbili, grając ponownie w Bułgarii, bo grali w Warnie. 2017 rok to też była Warna, ale Bułgarzy tutaj będą oczywiście na ustach wszystkich. Świetne systemy szkolenia w Bułgarii od lat. Nie zawsze ten zespół spisuje się wyśmienicie. Dzisiaj miałem okazję lecieć do Sofii razem z reprezentacją Ukrainy. Bardzo długo rozmawialiśmy z Raulem Lozano, który przecież doprowadza Ukraińców do coraz lepszej formy. Przecież w tym roku zwycięstwa w Lidze Narodów i z Brazylią, i z Włochami. No i też rozmawialiśmy o zespole Bułgarii, bo przecież 10 zawodników z tego składu, który tutaj przyjechał, grają w ligach zagranicznych. Oczywiście bracia Nikołow, to wielka tradycja rodzinna. Turniej zapowiada się bardzo dobrze. Oczywiście, jeżeli biało-czerwoni wygrają wszystkie mecze i nie będzie tam żadnego kataklizmu, to ta droga do tej fazy decydującej, o której, Marku, mówiłeś, może być oczywiście taką siatkarską autostradą, ale też nie wiemy, czy po drodze gdzieś byśmy, oczywiście wygrywając grupę, nie natrafili na Francuzów, którzy mają też swoje problemy. Francuzi są specjalistami od trudnych zadań, bo przecież i w Tokio w czasie Igrzysk Olimpijskich, i także potem 4 lata później w Paryżu mieli kłopot, żeby wyjść z grupy. Potem zostali mistrzami olimpijskimi, ale oczywiście trzeba pilnować swojej formy. Biało-czerwoni będą mieć na początku teoretycznie łatwiejsze mecze, ale potem na koniec Ukraina wspomniana. No i oczywiście 16 września na koniec rozgrywek grupowych rywalem będą wicemistrzowie świata, a więc Bułgarzy.
2: No właśnie, niedawno pytałem trenera Nikolę Grbicza o to, jakie są przewidywania, jak on się w ogóle przygotowuje, jak widzi formę podopiecznych. No i mówił, że oni chcą, żeby ta forma zwyżkowała oczywiście coraz szybciej i coraz teraz dynamiczniej w trakcie tych mistrzostw, ale zwrócił uwagę na te dwa mecze. Ukraina, Bułgaria, że to są dwa najważniejsze mecze w grupie. Tak jak wspominasz, inni rywale, no to jest drugi, trzeci europejski garnitur, Izrael, Macedonia Północna. No to nie są zespoły, czy Portugalia, to nie są zespoły, które powinny nam zagrozić. Z drugiej strony nie można tak odpuszczać zupełnie meczów pierwszych trzech, prawda, bo to też nie o to chodzi. Natomiast trzeba być przygotowanym na takie trudne mecze, bo to się ciężko gra z rywalami z dużo niższej półki.
1: Tak, oczywiście. No tutaj optymistyczne jest to, że jednak biało-czerwoni, rozpoczynając, no nie był łatwy początek rozgrywek Ligi Narodów, bo to jednak ten poligon doświadczalny, tak to można powiedzieć, oczywiście też wielki prestiż. Biało-czerwoni ponownie wygrali, ale rozpędzali się. Memoriał Huberta Wagnera, no wszystkie zespoły były w ciężkim treningu. Podopieczni wspomnianego Nikoli Grbicza spisali się wyśmienicie, wychodzili z opresji z każdej sytuacji. Pamiętamy też Mistrzostwa Europy, gdzie biało-czerwoni wydawało się, że jadą świetnie przygotowani, a tam były jakieś masakryczne porażki. No mam tu na myśli Rosję, ten olimpijski prospekt, gdzie w 2007 roku w Glorii przecież przyjechali tego wicemistrzostwa świata, gdzie będziemy obchodzić 20-lecie. Niebawem też z Raulem o tym rozmawialiśmy. Raul wierzy w to, że jakaś no fajna impreza, spotkanie towarzyskie będzie tutaj przygotowane, ale na razie no z rywalami, zawodnikami Raula Lozano, mecz z Ukrainą wcale nie będzie łatwy. Ukraińcy spędzają większość czasu poza krajem, bo i w Mariborze, i także we Włoszech, to

0: wcale nie jest łatwo. Jeśli są na Ukrainie, to czasem te treningi są odwołane, o czym Raul wspominał, ale Ukraińcy rosną w siłę. Potwierdziły to rozgrywki Ligi Narodów. Na Bułgaria to rzeczywiście na koniec przed własną publicznością. No, graliśmy z nimi wtedy w półfinale tutaj w 2012 roku. U siebie są zawsze groźni, a jest to rzeczywiście teraz niezwykle utalentowany zespół.
1: Przypomnijmy, że Bułgarzy pierwotnie organizowali te mistrzostwa w Warnie, ale kiedy zdobyli wicemistrzostwo świata, kiedy okazało się, że jest siatkarski szał, przeniesiono rozgrywki grupowe właśnie do hali, dużej hali okazałej w Sofii. Widać, jak popularna wraca tam siatkówka, można powiedzieć, po kilku latach, prawda?
0: Tak, wraca jeszcze w tych dawnych czasach, kiedy przecież polscy siatkarze zdobywali medale mistrzostw Europy w latach 80. To nie tylko Związek Radziecki, ale Bułgaria. To był ten rywal w Europie niezwykle groźny. No ale bądźmy tutaj szczerzy i powiedzmy, że biało-czerwoni są zdecydowanym faworytem do wygrania grupy. Są jednym z dwóch, trzech zespołów, które są typowane do zwycięstwa w mistrzostwach Europy. Poziom oczywiście bardzo się wyrównuje. Wiemy, że coraz więcej zespołów jest bardzo mocnych. No, wiemy, jak świetnie potrafi spisywać się Belgia, Turcja. No, tutaj tych zespołów nie ma. No, ale trzeba się liczyć, że na każdego rywala trzeba uważać. Słoweńca to nie tylko ta żelazna szóstka, siódemka. Teraz jest grupa też młodych siatkarzy, młodych zawodników. Też tam niezły system szkolenia w tym maleńkim przecież kraju. Ale patrzmy optymistycznie i będziemy oczywiście od Portugalii kibicować biało-czerwonym.
1: Bardzo dziękuję, Cezary Gurjew, prosto z Sofii. No, będziemy się z tobą często słyszeć teraz przez najbliższe kilkanaście dni, a najlepiej 26 na meczu finałowym w Mediolanie. Na to liczymy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, Marku. Wszystkiego dobrego.
1: I to już wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym magazynie sportowym. Do usłyszenia, mówi Marek Grzechowski.
2: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Szukasz wsparcia dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi zaburzeniami otępiennymi? Poznaj dostępne formy pomocy. Zadzwoń na bezpłatną infolinię 800 201 801. Razem w chorobie Alzheimera. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 2021-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.
5: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 20.30, Łukasz Pastor, zapraszam. To wyjście naprzeciw interesom zonda krypto. Tak prezydencki projekt ustawy o kryptoaktywach ocenia szef MON-u. Do Sejmu wpłynął projekt Karola Nawrockiego, który zakłada między innymi wprowadzenie obowiązkowych ostrzeżeń dla inwestorów. Pytany o tę kwestię wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że prezydent trzykrotnie wetował rządowy projekt ustawy.
8: Była szansa, ogromna, łatwa, odrzucić weto pana prezydenta. Przyszedł pan minister Bogucki i nakłaniał do zupełnie czego innego posłów PiSu i Konfederacji, Rozwoju Plus od pana Morawieckiego. Oni biorą 100% odpowiedzialności. My zrobiliśmy wszystko, żeby uszczelnić ten rynek, żeby zabezpieczyć interes finansów polskich rodzin.
7: Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem kolejnej ustawy regulującej rynek kryptowalutowy w Polsce. Bezpieczeństwo gospodarcze, wymiar sprawiedliwości i deregulacja. Rząd przyjął 4 projekty ustaw w tych obszarach. Rada Ministrów uchwaliła między innymi zmiany w Kodeksie Postępowania Karnego i Kodeksie Karnym Skarbowym. Celem nowelizacji jest szybsze kończenie procesów i ułatwienie zawierania zgód, mówił rzecznik rządu Adam Szłapka.
9: To jest pójście, mówiąc językiem obrazowym, większą elastyczność w rozpatrywaniu sporów. Zwiększenie możliwości dogadania się, a nie przedłużania tak bardzo długich sporów sądowych w sytuacjach, kiedy między poszkodowanym a oskarżonym

0: da się przygotować porozumienie i zaakceptuje to sąd, a sprawca nie jest recydywistą, sprawa nie dotyczy zbrodni.
1: Ministrowie zdecydowali także o rozszerzeniu uprawnień Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych na projekty obronne i energetyczne. Ponadto rząd przyjął ustawę o ułatwieniach dla rolników i przedsiębiorców ubiegających się o pomoc publiczną. Około miliona ludzi będzie uczestniczyć w wizycie Leona XIV w Paryżu. Ojciec Święty odwiedzi stolicę Francji 25 września. Papież odprawi mszę świętą w katedrze Notre Dame. Później będzie przewodził nabożeństwu, które zaplanowano na Polach Elizejskich. Jego kolejnym celem będzie sanktuarium maryjne w Lourdes. Później Leon XIV uda się do Metz. Łącznie papieska pielgrzymka do Francji potrwa 4 dni. Na koniec Mazowsze i nietypowy przybysz. Waży prawie 700 kg, buszuje po uprawach porzeczek czy jabłek i budzi nie lada sensacje. Mowa o żubrze. Młody osobnik pojawił się m.in. w Rzewuszkach w powiecie łosickim i od razu zrobił na mieszkańcach ogromne wrażenie.
2: Też był też żubr tutaj, do wsi się idzie przy asfalcie, tam kałuże, bo ja tam sobie wodę pił. Pić mu się chciało, jabłek się nadjem, sama mi wyniosła jabłka.
3: Czyli pani nie szkoda, że przyszedł i zjadł jabłka?
2: A niech sobie je, na zdrowie mu.
4: Kawał zwierzęcia.
5: Zobaczyłem wielką głowę i krzyknąłem do mamy, czy sąsiedzi sobie krowę kupili, czy żubra dokładnie. Ale odpowiedzi nie było i się zorientowałem, że musiał się skądś przedostać, najprawdopodobniej z rezerwatu.
1: Leśnicy potwierdzają, że w powiecie krąży młody samiec. Trwa okres godowy, więc prawdopodobnie wyruszył szukać partnerki.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: Jest 20.33, w studiu Magdalena Skajewska. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
7: Czas na tematy międzynarodowe. Oczywiście od niedzieli szeroko komentowana jest sytuacja w Niemczech po tym, jak w wyborach lokalnych wygrała AfD. A ty dziś będziesz starać się szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego świat skręca w prawo i gość nieprzypadkowy.
8: Tak, rzeczywiście. Autor książki dokładnie o tym, dlaczego świat skręca w prawo, epoka chaosu. A to dlatego, że chcemy szerzej popatrzeć na ten problem coraz większego poparcia dla prawicy, zarówno w Europie, jak i oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Co jest jego przyczyną i jak to dalej może się potoczyć? O tym właśnie dziś będę rozmawiała z moim gościem. Zapraszam.
9: Świat w powiększeniu.
8: Saksonia-Anhalt, niemiecki land, w którym w ostatnich wyborach zwyciężyła Alternatywa dla Niemiec, to tylko jeden element większej układanki. Marine Le Pen we Francji ma realną szansę na przejęcie władzy. We Włoszech Giorgia Meloni utrzymuje się rekordowo długo, jak na Włochy ostatnich dekad u władzy. W Hiszpanii partia Vox rośnie w siłę, a w Wielkiej Brytanii partia Reform UK Nigela Farage'a zmienia tamtejszy system partyjny. Czy rzeczywiście żyjemy w epoce politycznego przesunięcia Europy w prawo? Co jest przyczyną, a co jest objawem tego procesu? I czy zwycięstwa prawicy oznaczają narodziny nowego europejskiego porządku, czy raczej coraz większy chaos? Magdalena Skajewska, witam ponownie i zapraszam na Świat w powiększeniu, w którym dziś państwa i moim gościem jest Kacper Kita, publicysta, redaktor Nowego Ładu i autor książki Epoka chaosu. Dlaczego świat skręca w prawo? Dobry wieczór, witam.
10: Dobry wieczór, witam serdecznie panią i słuchaczy.
8: Panie redaktorze, na początku może trochę wbrew temu, od czego zaczyna pan swoją książkę, czyli od przeanalizowania konkretnych krajów, chciałabym zacząć jednak od przyczyn tego całego procesu, bo oczywiście tych przykładów jest wiele, o tym pisze pan w swojej książce. Wielka Brytania, Włochy, Stany Zjednoczone, Hiszpania, Francja oczywiście, no i Niemcy, o których zwłaszcza ostatnio pisze się bardzo dużo. I przyczyn też jest wiele, o których pan pisze, ale gdyby miał pan podać taki główny czynnik, albo może kilka głównych czynników, które właśnie doprowadziły do tego, że prawica, skrajna prawica jest coraz silniejsza w Europie i zaczyna przejmować władzę, to co by to było?
10: No, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że o ile rzeczywiście ten trend jest bardzo jednoznaczny w ciągu ostatnich kilkunastu lat we wszystkich krajach, które pani wymieniła, wszystkich dużych krajach europejskich, wszystkich większych od Polski. Ten trend znaczącego wzrostu poparcia dla partii na prawo od głównego nurtu, czy będziemy to nazwać alternatywną prawicą, czy radykalną prawicą i tak dalej, to wszyscy wiemy, o co chodzi.

0: na prawo od Europejskiej Partii Ludowej, powiedzmy, to z drugiej strony ten proces dochodzenia do władzy jest ciągle bardzo rozłożony w czasie. One bardzo znacząco rosną, ale jednak no, zobaczymy, czy AfD w ogóle będzie w stanie uformować rząd, bo też nie zdobyli przecież absolutnej większości. Tak naprawdę przykład zdobycia władzy mamy na razie, oprócz oczywiście Stanów Zjednoczonych, które mają swoją specyfikę, tylko jeden w postaci Włoch, Meloni. Natomiast to, jak będzie wyglądało ewentualne rządzenie AfD i jak będzie wyglądało ewentualne rządzenie Le Pen, no to oczywiście dopiero zobaczymy, o ile zobaczymy, chociaż wydaje się to rzeczywiście bardziej niż mniej prawdopodobne. Dlaczego? Wydaje mi się, że tych przyczyn jest wiele i byłoby błędem znajdowanie jednej, ale należy na pewno wymienić zanik silnych struktur społecznych, które organizowały życie polityczne przez dziesięciolecia, takich jak masowe partie, takich jak z jednej strony Kościół, z drugiej strony związki zawodowe. Wszystkie te wielkie organizmy społeczne, które stabilizowały życie polityczne Europy Zachodniej w ostatnich latach, w dziesięcioleciach raczej osłabły. Widzimy także z pewnością skutki swobodnego przepływu kapitału, globalizacji, swobodnego przepływu ludzi w postaci masowej pozaeuropejskiej imigracji na nasz kontynent. Jedno i drugie przyczynia się do spadku spójności społecznej, co moim zdaniem jest taką mega przyczyną, to mega w sensie obejmującą bardzo wiele obszarów, ten spadek spójności społecznej, a z drugiej strony spadek reprezentatywności tych głównych partii, które przestały być postrzegane przy coraz mniejszym stopniu są postrzegane jako faktycznie reprezentatywne dla woli wyborców, w co ujmuje jakoś ta znana maksyma, że możesz wybrać polityka, nie możesz wybrać polityki. W momencie, w którym te różnice programowe między chociażby w Niemczech właśnie federacją a socjaldemokracją znacząco zanikły w epoce Angeli Merkel, a z drugiej strony państwo przestało być w stanie zapewniać ludziom dobrobyt gospodarczy na poziomie, do którego Niemcy chociażby się przyzwyczaili, co wynika z wielu czynników. Tutaj możemy mówić chociażby właśnie o tym, jak Niemcy, które były potęgą przemysłową, dalej w jakiejś mierze są, zaczęły przegrywać rywalizację właśnie w ramach globalizacji, której były przecież bardzo długo piewcą i beneficjentem, chociażby z Chińczykami. Z drugiej strony mamy decyzję o chociażby zamknięciu elektrowni atomowych, mamy decyzję o konsekwentnym wspieraniu masowej imigracji, czy legalnej, czy nielegalnej.
1: Czyli ten kryzys tych partii głównego nurtu, przepraszam, że panu przerwę, wynika z błędnych decyzji tych partii, czy może z kierowania się bardziej na lewo od tego głównego nurtu? Co jest przyczyną tego kryzysu właśnie socjaldemokracji i chadecji w Niemczech, konserwatystów i partii pracy w Wielkiej Brytanii, czy też postgolistów, prawda, i partii socjalistycznej we Francji?
0: No ja myślę, że na pewno w przypadku partii chadeckich możemy mówić, że one poszły za bardzo na lewo w stosunku do oczekiwań społecznych w sprawach takich jak imigracja, czy kwestie kulturowe, czy na przykład suwerenność państw narodowych, ale z drugiej, i to wywołuje pewną reakcję w postaci wzrostu sił tych partii alternatywnej prawicy, ale z drugiej strony no, trzeba też pamiętać na mniejszą skalę, ale jednak mamy także różne siły altlewicowe, czy skrajnie lewicowe, które też zyskują do Francji, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii. I tutaj z kolei też możemy mówić o tym, że partie socjaldemokratyczne z kolei z jednej strony jakby oddaliły się od ludzi, których miały reprezentować, czyli tych historycznie robotników, pracowników, ale też z drugiej strony po prostu odsetek takich ludzi w społeczeństwie spadł wskutek procesów globalizacyjnych, wskutek atomizacji społecznej, wskutek także wzrostu mobilności społecznej, wskutek spadku liczby stabilnych miejsc pracy w przemyśle, deindustrializacji. Tak, no Saksonia-Anhalt, o której tutaj rozmawiamy, no jest przecież właśnie takim stanem, landem, który znacząco doświadcza zaniku stałych miejsc pracy, tego, że ludzie wyjeżdżają do bogatszych landów, gdzie mają lepsze perspektywy, tego, że jest to land, w którym ludzie mają poczucie, że stracili właśnie na globalizacji, że ten napływ dóbr z poza Europy i napływ ludzi z poza Europy, chociaż ludzi to raczej do innych landów niż do ich landu, ale w jakiejś mierze też, nie wpłyną pozytywnie na ich sytuację materialną, że ich dzieci będą miały gorsze perspektywy niż oni, że polityka

0: na przykład klimatyczna poszła zbyt daleko. No przecież AfD właśnie na przykład ma w programie pójście bardzo daleko, w postaci nawet pójścia, nawet powrotu do węgla. I jak widać, tego typu hasła są w stanie zyskiwać popularność. Oczywiście to jedno pytanie to hasła, drugie pytanie to na ile one byłyby skuteczne, gdyby faktycznie były wprowadzane.
1: Tutaj dochodzimy do sedna. Już pan na początku powiedział, że oczywiście nie wiadomo, czy w tej samej Saksonii AfD będzie rządzić, bo oczywiście tutaj w większości brakuje im trzech posłów. Natomiast jeżeli by tą władzę przejęli, oczywiście ważnym testem będzie, czy za słowami pójdą czyny i jakie czyny, to znaczy, czy będą potrafili rządzić. Czy pan się zgadza z tym, że także szerzej dla europejskiej altprawicy, tak ją nazwijmy, to jest właśnie też ważny test? To samo się też, wydaje mi się, będzie tyczyć Marine Le Pen, prawda? Czy ona po ewentualnym sukcesie wyborczym będzie potrafiła dać konkretne rezultaty, konkretne rozwiązania, które obiecuje swoim wyborcom?
0: Tak, oczywiście to będzie zasada. To moim zdaniem, o ile proces dochodzenia tych partii do władzy, a z drugiej strony także reakcji i dylematów partii, takich jak chociażby CDU, tych tradycyjnych partii władzy w Europie Zachodniej, tutaj raczej jest to wysoce prawdopodobne, że te partie będą w jakiejś mierze do władzy dochodzić, to pytanie zasadnicze będzie oczywiście trwałość tej władzy i jej skuteczność, ponieważ wydaje mi się, że w ogromnej mierze po prostu siłą rzeczy są to partie złożone głównie z ludzi, którzy nigdy wcześniej władzy nie sprawowali. I te przyczyny destabilizacji politycznej Europy dzisiaj są w ogromnej mierze także zewnętrzne i trudne do odwrócenia. Albo wynikają z owszem wewnętrznych błędów partii europejskich czy dotychczas rządzących, takich jak właśnie nadmiernie liberalna polityka migracyjna, nadmiernie liberalna polityka gospodarcza rozumiana przez przede wszystkim nadmierne przyzwolenie na wolny handel. I dzisiaj są bardzo widoczne tendencje właśnie protekcjonistyczne, czy też na przykład większe przyzwolenie na politykę przemysłową, do czego także przecież Unia Europejska dzisiaj zaczyna się coraz bardziej skłaniać, czyli ten główny nurt europejski. Natomiast skutków tych procesów nie da się odwrócić, tak? W ciągu jednej kadencji. Bardzo często, tak? Nie da się odwrócić skutków masowej imigracji w ciągu kilku lat. A z drugiej strony pytanie jest także o społeczną akceptowalność polityk wdrażanych w kontrze, tak? Trump chociażby z tym się mierzy w Stanach Zjednoczonych, tak? On prowadzi politykę protekcjonistyczną, co być może długofalowo mogłoby, tylko tutaj tak naprawdę się coraz bardziej robi konsensus, tak? Że pierwsza kadencja Trumpa to było pójście w kierunku protekcjonizmu gospodarczego, co częściowo było także utrzymane przez Bidena z pewnymi zmianami i także jest dzisiaj utrzymywane przez drugiej kadencji przez Trumpa, czy pogłębiane. Tylko co tych prezydentów łączy? No to, że szybko tracili poparcie. Trump przegrał swoją drugą kadencję w 20 roku. Później Biden kończył jako niepopularny prezydent i Trump także jest dzisiaj na drodze do tego, żeby być niepopularnym prezydentem.
1: To może dlaczego? W takim razie jakimś przykładem do naśladowania dla właśnie przywódców altprawicy jest Giorgia Meloni, którą oczywiście niektórzy oskarżają o to, że nie doprowadziła do jakiejś gruntownej reformy podczas swoich rządów, ale no nie ulega wątpliwości, to jest zresztą fakt, rekordowo długo rządzi jak na Włochy. W ostatnich dniach przekroczyła 1413 dni, co oznacza, że bardzo długo utrzymuje się u władzy jak na rządy włoskich premierów.
0: Tak, jest to najdłużej funkcjonujący pojedynczy rząd po II wojnie światowej, można by złośliwie powiedzieć, przypominając korzenie Meloni od czasów Mussoliniego. Natomiast z pewnością to jest pewien też paradoks, że rząd, który jest względnie stabilny dzisiaj w państwach europejskich, jedyny w zasadzie stabilny, mający większość w parlamencie rząd w dużym państwie europejskim, to jest rząd tworzony przez premier właśnie z takiej partii prawicowej. Jest oczywiście jeszcze przykład hiszpański, gdzie Pedro Sanchez rządzi 8 lat, ale on nigdy nie miał większości w parlamencie. To są rządy takie cały czas mniejszościowe i niestabilne, chociaż on się utrzymuje na powierzchni. Natomiast Meloni z jednej strony na pewno jest sprawna w tej technice utrzymywania się u władzy, i z drugiej strony częściowo wprowadza pewne idę do głównego nurtu polityki europejskiej.

0: Europejskiej, chociażby korekty polityki migracyjnej na poziomie unijnym, choć co widzimy w postaci tych tak zwanych hubów migracyjnych czy niektórych elementów paktu migracyjnego, chociażby dyrektywy powrotowej, ale z drugiej strony też nie jest przecież skuteczna w jakimś głębokim przeformatowaniu polityki unijnej. To jej hasło wyborcze z 24 roku, że z Georgią zmienia się Europa, no jest tylko częściowo prawdziwe. I z jednej strony ona utrzymuje się u władzy, z drugiej strony też w momencie traci na tej swojej najbardziej prawej flance, bo już jej wyrósł generał Vannacci, który dokonał rozłamu w Lidze i też kontestuje ją, mając na razie 7-8%, ale to już jest na tyle dużo, że może jej uniemożliwić drugą kadencję, że jest właśnie zbyt miękka. Więc coś za coś, prawda? Z jednej strony Meloni na pewno zyskała w oczach głównego nurtu europejskiego i w ogóle także w oczach dużej części włoskiego społeczeństwa, że nie jest wcale żadną niekompetentną radykałką, tylko wyniki gospodarcze są w miarę zadowalające, jest właśnie stabilność polityczna, ale z drugiej strony te czynniki destabilizacyjne i te ogrom tych wyzwań związanych chociażby z polityką energetyczną, bo chociażby Meloni nie udało się doprowadzić do głębokiej reformy systemu ETS, co wielokrotnie postulowała, czy właśnie napięcie związane z imigracją też, no Meloni nie udało się doprowadzić do tego, żeby na przykład całkowicie wstrzymać napływ imigrantów przez Morze Śródziemne, to znacząco spadło, ale naraz tych przypływających jest więcej niż tych odsyłanych. Więc to nie jest łatwe. Ale na pewno Meloni jest punktem odniesienia. No politycy siłą rzeczy chcą się utrzymywać u władzy, a ona na razie jest skuteczna w utrzymywaniu się u władzy. Jakkolwiek no za rok zobaczymy, czy to będzie drugą kadencję, gdyby zdobyła jednak drugą kadencję, a dziś tak jest, idzie łeb w łeb i też się rozstrzyga jeszcze kwestia ordynacji wyborczej, jaka będzie obowiązywać. Więc nie będę wchodził w szczegóły, ale no jest to kwestia jeszcze otwarta, czy Meloni będzie rządzić drugą kadencję. Zobaczymy za rok. Wybory we Włoszech będą mniej więcej wtedy, co w Polsce, jesienią przyszłego roku. No to naprawdę byłoby bardzo duże osiągnięcie. No i wtedy też pytanie, czy jeżeli na przykład równolegle do władzy nie doszłoby Marine Le Pen we Francji, no to czy wtedy nie stworzyłyby takiego tandemu na przykład właśnie w kontrze do trochę do no chociażby Niemiec w Friedricha Merca.
1: No to właśnie chciałam też zapytać o tą transgraniczną współpracę europejskiej prawicy, bo chociażby przykład Parlamentu Europejskiego i tam ewentualnej współpracy między tymi partiami takimi antyestablishmentowymi, takie nazwę, pokazał, że no jest to bardzo trudne, prawda, że nie zawsze się to udaje. Czy pan widzi tutaj podstawy dla takiej szerszej współpracy transgranicznej między przedstawicielami europejskiej prawicy, gdyby rzeczywiście się okazało, że ona będzie stopniowo, krok po kroku dochodzić do władzy w różnych krajach?
0: To znaczy, takie podstawy są i będą, natomiast będzie to też wymagałoby to tak naprawdę, żeby ci politycy umieli wyważyć między swoim krótkoterminowym interesem wyborczym, a długofalowym rozwiązywaniem problemów, które wynoszą ich do władzy. To samo zresztą dotyczy polityków głównych partii, tak? Decyzje, które pomogą im utrzymać poparcie krótkoterminowe, nie muszą być tymi samymi, które pomogą i trwale odpowiadać jakoś na te strukturalne problemy. Podam konkretny przykład. Mamy w tym momencie podpisaną kilka dni temu umowę między Jordanem Bardellą jako przewodniczącym Zjednoczenia Narodowego, czyli partii Marine Le Pen, kandydatem Le Pen na premiera, a Nigelem Farage'em, szefem partii Reform UK. Obie te partie w Wielkiej Brytanii i we Francji mają duże szanse dojść do władzy. Tylko Bardella w ramach tej umowy zadeklarował, że jeżeli on dojdzie do władzy, a równolegle Farage dojdzie do władzy u siebie, no to Francja będzie dążyć do wstrzymania jakiejkolwiek migracji niezgodnej z prawem do siebie, ale także zgodzi się na to, żeby Brytyjczycy odsyłali przez kanał La Manche migrantów, którzy napływają na łodziach właśnie do Wielkiej Brytanii przez terytorium francuskie. No i z jednej strony byłby to przykład jakiejś właśnie współpracy dwóch dużych rządów w próbie strukturalnej odpowiedzi na masową imigrację i na przykład wywierania wspólnej presji na państwa afrykańskie czy bliskowschodnie, żeby przyjmowały z powrotem swoich obywateli, ale z drugiej strony, no, Bardella został bardzo skrytykowany za tę umowę ze swojej prawicowej opozycji, takiej już mocno narodowej, przez Wymura, także przez Liberał, przez Filipa Attala, przez Lewicę,

0: i Mélenchona. Dlaczego? Dlatego, że zgodził się właśnie na to, żeby Brytyjczycy odsyłali, hipotetycznie oczywiście, ani FARC jeszcze nie rządzą, żeby odsyłali swoich imigrantów. No i oczywiście, że tutaj zdradził interesy francuskie w relacjach bilateralnych. No i to napięcie między z jednej strony interesami narodowymi poszczególnych państw, a szukaniem wspólnych odpowiedzi na te duże problemy. Podobne napięcia będziemy mieli, jeśli chodzi o politykę handlową, gdzie z jednej strony pewien poziom protekcjonizmu, wszystkie partie prawicowe się zgadzają, ale już w detalach różnie to może wychodzić. To samo będzie dotyczyć właśnie polityki migracyjnej, czy na przykład kształtu, czy różnych innych polityk unijnych. No i, że tak powiem, na tyle, na ile politycy, tutaj mówię zarówno o politykach partii altprawicowych, jak i o politykach partii liberalnych, którzy próbują zatrzymać ten proces dochodzenia do władzy prawicy, od wyważenia tego krótkoterminowego interesu wyborczego, którego przecież nie mogą ignorować, a z drugiej strony jakiejś próby szukania odpowiedzi na te duże problemy, które powodują, że te trendy na przestrzeni kilkunastu lat są, jakie są, no od tego będzie zależeć moim zdaniem ich długofalowa skuteczność.
1: A na ile w takim razie widzi pan szanse, możliwości na współpracę partii głównego nurtu z tą altprawicą? Bo też w Europie widzimy różne podejście do tych partii, prawda? W takich krajach jak Niemcy AfD może wygrywać wybory, ale nadal tam obowiązuje pewien kordon sanitarny, jak kiedyś, prawda, we Francji czy w Belgii. Żadna partia nie chce, może poza skrajnie lewicową, tutaj na taką współpracę się decydować, ale już w Szwecji, szwedzcy demokraci są dzisiaj przecież w rządzie. W rządzie Giorgi Meloni także jest Forza Italia, czyli no, Hadecja, centroprawica włoska, czyli widać tutaj różne podejścia do tych partii mocno prawicowych. Czy te dwa ośrodki, partie antyestablishmentowe i partie głównego nurtu, są w jakimś stopniu być może skazane na to, żeby ze sobą współpracować, jeżeli chcą rządzić?
0: No w jakiejś mierze wydaje mi się, że będzie to nieuchronne dla niektórych z tych partii, powiedzmy, prawej flanki głównego nurtu, czyli szeroko pojętej Hadecji. Oczywiście każdy kraj ma swoją specyfikę. Niemcy są krajem, w którym ta zapora ogniowa Brandmauer jest wyjątkowo silna z oczywistych przyczyn historycznych. Także AfD jest partią, która jak na standardy ogólnoeuropejskie w niektórych sprawach posługuje się szczególnie radykalną czy budzącą emocje retoryką dotyczącą chociażby kwestii historycznej winy Niemców, czego też gdzie ale w Polsce wszyscy wiemy, o co chodzi i jak duże emocje to może, obawy to może wywoływać. Także AfD jest partią, która wyjątkowo daleko idzie w swoim poparciu dla Rosji. Dalej niż wyraźnie, dalej niż ta średnia, powiedzmy, europejskiej altprawicy. Natomiast we Włoszech taki rząd funkcjonuje. Rząd centroprawicy, prawicy konserwatywnej, powiedzmy, i altprawicy. W Hiszpanii takie rządy funkcjonowały na przestrzeni ostatnich lat na poziomie lokalnym i także jest duża szansa, że taki rząd zafunkcjonuje w przyszłym roku. No, rząd partii, które w tym momencie są w Parlamencie Europejskim, no, partii do Popular jest z Platformą Obywatelską i PSL-em, a Vox jest z Konfederacją, prawda? Więc to może nam się wydawać dość paradoksalne, no ale te sojusze europejskie też często są tak naprawdę dość umowne. We Francji też republikanie dzisiaj są już dalsi od kordonu sanitarnego wobec Zjednoczenia Narodowego, uznając, że głównym zagrożeniem jest radykalna lewica Mélenchona, a nie Le Pen. Częściowo przecież no już poprzedni prezes republikanów, postgolistów, dokonał rozłamu i przeszedł na stronę Le Pen, co mu się opłaciło, bo został burmistrzem Licei, sojuszu z nią, jednego z największych francuskich miast, Elixirti. Więc, no, podała pani przykład Szwecji, tak samo jest w Finlandii. Jakkolwiek te przykłady są o tyle ciekawe, że tam tego typu koalicje nie doprowadziły do, no raczej nie odniosły aż tak dużego sukcesu, to znaczy raczej w tym momencie, o ile szwedzcy demokraci utrzymali swoje poparcie, Szwecją wybory za kilka tygodni, to ci bardziej centrowi koalicjanci, którzy zdecydowali się współpracować z narodowcami, których wcześniej izolowali, poparcie stracili. Więc nie jest to oczywisty wybór dla tych partii centroprawicowych, bo jeżeli one będą szły na zbyt dalekie

0: kompromisy, no to będzie z, powiedzmy, stroną bardziej centrolewicową, no to wtedy jest ryzyko, że z jej wyborców na przykład AfD czy inne partie nacjonalistyczne, a z drugiej strony, jeżeli pójdą w sojusz właśnie z narodowcami czy innymi partiami altprawicowymi, to z kolei będzie rodziło ryzyko, że zostaną podporządkowane, prawda? No tutaj naprawdę nie ma oczywistego dobrego rozwiązania dla tych partii.
1: Panie redaktorze, pytań mam jeszcze bardzo wiele, ale niestety czas nam się powoli kończy. Ale na koniec chciałam jeszcze zapytać, też odnosząc się do pana książki, którą naszym słuchaczom bardzo polecam. Chciałam zapytać o tę tytułową epokę chaosu. Czy ona według pana jest takim przejściowym okresem przed powstaniem nowego ładu, nowego porządku w Europie, czy też może na świecie, ale skupmy się na Europie. Czy też powinniśmy przyjąć, że taka niestabilność, fragmentacja, ciągła zmiana polityczna staną się taką nową normalnością Europy?
0: Moim zdaniem najbliższe kilkanaście lat to na pewno będzie niestabilność, bo nie trudno sobie wyobrazić, żeby doszło do stabilizacji politycznej i ekonomicznej wobec chociażby presji gospodarczej Chin, z drugiej strony także bardziej asertywnej czy wręcz agresywnej polityki handlowej amerykańskiej, wobec presji demograficznej z Afryki i Bliskiego Wschodu, wobec problemu z islamem, wobec tego, co robi Rosja i jej agresywnej polityki, jej potencjalnych kolejnych działań agresywnych wobec państw europejskich, wobec rozkładu spójności społecznej, technologii cyfrowych. Trudno sobie wyobrazić, żeby najbliższe kilkanaście lat miało być stabilne w Europie, ale oczywiście prędzej czy później nastąpi jakaś forma nowego uporządkowania sceny politycznej. Tak jak zawsze w historii są okresy większego chaosu, większej stabilizacji. Natomiast nie widzę podstaw, żeby się spodziewać. No zresztą tutaj nie będzie żadnej, ani nie będzie, tak jak nie było liberalnego końca historii, tak nie będzie prawicowego końca historii. Tak? Te partie też będą dochodzić do władzy i tracić władzę. No tak jak Orban, tak? On po 16 latach stracił władzę, rządził Węgrami dłużej niż Napoleon Francją, ale w końcu przegrał to bardzo wyraźnie. Nic nie jest wieczne w polityce.
1: Kacper Kita, publicysta, redaktor Nowego Ładu, autor książki Epoka Chaosu. Dlaczego świat skręca w prawo, był państwa i moim gościem w Świecie w Powiększeniu. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: I to wszystko w Świecie w Powiększeniu. Magdalena Skajewska, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.
3: Reklama. A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Premier krytykuje kolejny prezydencki projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Propozycja jest już w Sejmie. Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego zbierze się w poniedziałek. Po aresztowaniu Radosława Piesiewicza ma wyłonić tymczasowego szefa PKOL-u. Powiemy też o najlepszych inicjatywach edukacyjnych. Konkurs Wydarzenie Historyczne Roku rozstrzygnięty. Minęła 21. Łukasz Pastor, zapraszam. Czas groteskowych manewrów się skończył, mówi premier. To komentarz Donalda Tuska do drugiego prezydenckiego projektu ustawy w sprawie kryptowalut. Propozycja trafiła już do Sejmu. Przepisy zakładają między innymi wprowadzenie obowiązkowych ostrzeżeń dla inwestorów i wymogu uzyskiwania zgody sądu na przedłużenie blokady rachunków. Szczegóły w relacji Sylwii Białek.
2: Premier Donald Tusk powiedział, że w Pałacu Prezydenckim coraz bardziej widać panikę. Przedstawił kulisy pracy nad przepisami dotyczącymi rynku kryptoaktywów. Mówił o inicjatywie szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego, który miał działać na korzyść zonda krypto. Dlatego szef rządu nie widzi możliwości pracy nad prezydenckim projektem. Zaznaczył, że czas na tego typu, jak to ujął, groteskowe manewry się skończył.
3: Nie zgodzimy się na żadne polityczne inicjatywy, które nazywane są kompromisem, bo do tej pory prezydent Nawrocki, PiS i Konfederacja

0: proponowały kompromis ze złem. Z czystym złem.
1: Premier w mocnych słowach mówił, że kto miał zniknąć, ten zniknął. Komu trzeba było wypłacić pieniądze, wypłacono. Jaką ustawę należało zablokować, taką zablokowano. Donald Tusk powiedział, że żadne pseudo-inicjatywy Karola Nawrockiego nie zmienią faktu, że skończyło się mataczenie i bezkarne chronienie brudnych mafijnych interesów.

0: Obowiązki prezesa pełni wyznaczony przez Radosława Piesiewicza jeszcze przed zatrzymaniem wiceprezes Mieczysław Nowicki. Nowo wyznaczony zastępca miałby pełnić funkcję do końca obecnej kadencji. Przypomnijmy, Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty w związku ze śledztwem dotyczącym upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Szef komitetu jest podejrzany o płatną protekcję i faworyzowanie wierzycieli. Grozi mu do 8 lat więzienia. Andrzej Poczobut powrócił na Białoruś. Przekroczył przejście w Bobrownikach i w mediach społecznościowych opublikował zdjęcie z Grodna. Jak mówi koordynator do spraw Polonii i Polaków za granicą w Kancelarii Senatu Robert Tyszkiewicz, Andrzej Poczobut, przyjeżdżając do Polski w kwietniu, już na granicy pytał o możliwość powrotu na Białoruś.
1: Jego pierwsze słowa skierowane do polskiego premiera brzmiały: czy będę mógł wrócić? Andrzej Poczobut, w odróżnieniu od wielu opozycjonistów białoruskich zwalnianych z więzień, nie zgodził się na deportację z Białorusi, tylko opuścił kraj z ważnym paszportem, który został mu dostarczony na granicę, i mówił, że zamierza na Białoruś wracać, że Grodno to jest jego rodzinne miasto i że też jest winien ogromną solidarność z naszymi rodakami, którzy wciąż na Białorusi żyją.
0: Działacz polskiej mniejszości na Białorusi przez 5 lat był więziony przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Uwolniono go dopiero w kwietniu. Andrzej Poczobut planuje zostać na Białorusi przez tydzień. Gniezno, miasto koronacji, 1000 lat historii. To zwycięski projekt w kategorii wydarzenie w 19. plebiscycie, wydarzenie historyczne roku. Zwycięski projekt stworzył Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie. W siedzibie Muzeum Historii Polski wręczono nagrody dla twórców najciekawszych projektów promujących historię Polski.
2: Stworzone przez Ośrodek Kultury w Gnieźnie przedsięwzięcie łączy historię z nowoczesnością, wyjaśnia Dariusz Pilak.
3: Od rękodzieła, które jest pokazane jako stara sztuka użytkowa, po nowoczesne formy, i taniec był pokazany w przestrzeni miasta.
2: W kategorii wystawa nagrodę otrzymała ekspozycja Magiczny dywan – Podróże w czasie, która została stworzona przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa. Anna Pikuła wyjaśnia, że wystawa opowiada w niekonwencjonalny sposób o historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu.
4: Na wystawie zaproszaliśmy dzieci do podróży magicznym dywanem. Można było przenieść się w konkretny moment z historii, z przeszłości poznańskiego Ostrowa Tumskiego. Był i wczesnośredniowieczny gród, i Wielka Łąka nad Cybiną.
2: Z kolei w kategorii edukacja nagrodzono Szlak Piastowski z klocków Lego.
0: Relacjonował Witold Banach. Dodajmy, że w finale plebiscytu w kategorii wydarzenie znalazł się między innymi koncert z okazji stulecia Polskiego Radia.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy na zachodzie i na krańcach północnych może popadać, a gdzieniegdzie zagrzmi. Termometry pokażą 13 stopni na wschodzie, około 16 w centrum, do 18 na zachodzie.
5: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, miejscami umiarkowana. 19% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Można bez ograniczeń korzystać z prądu.
5: Klimat. Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: A to jest wtorkowy wieczór w Polskim Radiu 24, 6 minut po godzinie 21. Paweł Wojewódka. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
6: Dzisiaj poruszasz ważny temat w swojej rozmowie o bezpieczeństwie obiektów militarnych i
7: ale
6: obronnych.
7: Ale nie tylko militarnych, bo nie wszystko są to obiekty militarne. My jesteśmy w budynku Polskiego Radia, a budynek Polskiego Radia ze względu na swój szczególny charakter również jest obiektem, który jest szczególnie chroniony.
6: No
7: tak
6: i pytanie
7: jak budynek
6: brzmi,
7: telewizji polskiej. O.
6: I pytanie brzmi, bo jest ustawa w tej sprawie, i czy ona jest przez
7: i czy my w ogóle rozumiemy, na czym ta szczególność i ważność tych obiektów polega.
6: No i kolejna sprawa jest taka, i po co w ogóle ta ochrona? No ale to myślę, że będziesz wyjaśniał w rozmowie ze swoim gościem.
7: Tak.
5: Pomówmy o tym.
7: A pomówię dziś z panem profesorem Krzysztofem Rzęgotą, Katedra Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Witam panie profesorze serdecznie.
8: Witam, dobry wieczór.
7: Panie profesorze, nie naruszamy chyba żadnych przepisów, rozmawiając przy

0: mocy internetu z budynkiem Polskiego Radia. To znaczy studio mieści się w budynku Polskiego Radia. Żadnych tajemnic nie ujawniamy.
1: Mam nadzieję, że tak będzie, że nie będziemy ujawniali żadnych tajemnic Polskiego Radia i rzeczywiście nie złamiemy żadnego przepisu prawa. Ja znajduję się na ponad 200 kilometrów od budynku Polskiego Radia, więc wydaje się, że żadnej odpowiedzialności na mnie, żadna odpowiedzialność na mnie ciążyć nie będzie.
0: Panie profesorze, nie tak dawno robot chiński odwiedził port marynarki wojennej, polskiej marynarki wojennej i sobie myślę, co ten robot tam sfotografował, bo jak mam telewizor chiński w domu u siebie, to się zastanawiam i podłączony Wi-Fi do internetu, czy mnie obserwują. A ten robot obserwował, jak pan sądzi?
1: Zapewne obserwował. Pytanie, co zaobserwował i co być może zostało w jego systemie operacyjnym. Kto ma dostęp do tego systemu operacyjnego? Rzeczywiście, jeśli chodzi o elektronikę pochodzącą z Chin, właśnie rodzą się pewne wątpliwości dotyczące tego, na ile ta elektronika jest niezależna, na ile jest kontrolowana na przykład przez władze chińskie, bo jak wiadomo, ci producenci z Chin są pod przemożnym wpływem zapewne władz chińskich i należy się spodziewać, że jeżeli istnieją techniczne możliwości zarejestrowania i przekazania, zdobycia jakichś informacji, czy też jakichś rekordów za pośrednictwem tego typu urządzeń elektronicznych, to należy mi obawiać się, że również Chińczycy będą mogli mieć dostęp do tego typu nagrań, do tego typu rekordów. No i co się okazuje, te obawy wcale nie są w jakiejś mierze teoretyczne, dlatego że już w okolicach 2012-2013 roku bodajże była nagłaśniana w mediach słynna sprawa związana z dostarczaniem elektroniki na rzecz poszczególnych resortów rządu Republiki Czeskiej. I tam również ci chińscy dostawcy wzbudzili zaufanie na początku, a później jednak okazało się, że istniało ryzyko tego, że różne dane poufne o różnym stopniu tajności mogły gdzieś tam wyciekać, czego zapewne władze czeskie by sobie tego nie życzyły. No i później wycofano się z tej elektroniki chińskiej. Więc każde tego typu zakupy dotyczące zarówno elektroniki, jak i oprogramowania, systemów operacyjnych, czy na przykład systemów związanych z różnymi programami funkcjonującymi w danym komputerze, powinny być bardzo, bardzo, bardzo skrupulatnie weryfikowane, obserwowane i powinno się 2-3 razy zastanowić, zanim podejmie się decyzję o zakupie z tego konkretnego kierunku geograficznego.
0: Dobrze, panie profesorze, a samochody? Podobno istnieje okulnik, że nie należy, czy nie można parkować samochodów produkcji właśnie chińskiej na parkingach zlokalizowanych blisko jednostek wojskowych czy zakładów specjalnej ochrony. O, w ten sposób nazwijmy to. Bo tak naprawdę nie wiemy, co tam w środku w tych systemach elektronicznych się znajduje.
1: Tak jest. Podobny kazus jak w przypadku wszelkiego sprzętu elektronicznego. Dzisiaj współczesne samochody są naszpikowane tak dużą ilością różnych podzespołów elektroniki, posiadają systemy operacyjne i możliwości rejestrowania, nagrywania, zbierania różnych innych danych, że rzeczywiście tutaj póki co wydaje się ryzykowne dysponowanie tego typu samochodami z tego konkretnego kierunku geograficznego w kontekście naszego bezpieczeństwa, naszej obronności. Powinniśmy być tutaj szczególnie uważni, szczególnie baczni.
0: No dobrze, a jak pan ocenia na przykład polityków, którzy rzeczywiście w słusznej sprawie, bo politycy są od tego, żeby w słusznych sprawach się wypowiadać. Grupa polityków z partii opozycyjnej stojąca na tle ogrodzenia znanego zakładu zbrojeniowego produkujące znaną broń w Polsce. Na ogrodzeniu zauważalna w kadrach, zauważalna jest tabliczka zakaz fotografowania. I owi politycy, i widać budynki, zarysy budynków i tak dalej, no i oni, owi politycy udzielają, znaczy

0: organizują na tle tego ogrodzenia konferencję prasową. Jak to ocenić?
1: Jest to pewne, powiedziałbym, niefortunne zagranie ze strony polityków. Jeżeli przepisy prawa, a wskazują tu choćby zapisy ustawy o obronie ojczyzny, zakazują fotografowania, rejestrowania w jakikolwiek inny sposób obiektów związanych z infrastrukturą militarną, wojskową, jednostek wojskowych, czy też zakładów zbrojeniowych, no to należy tego przestrzegać. Więc powiedziałbym tutaj chyba tak zbyt daleko zagalopowali się politycy w tym, żeby no być może obwieścić jakąś ważną sprawę i porozmawiać o ważnych kwestiach dla bezpieczeństwa i obronności Polski, ale rzeczywiście ta polityka informacyjna nasza powinna być szczera. No, oczywiście pamiętamy o tym, że tutaj mówimy o dwóch kwestiach. Z jednej strony my powinniśmy być, tak jak powiedziałem wcześniej, szczelni informacyjnie, jeśli chodzi o dostęp do właśnie obiektów wojskowych, fotografowanie tych obiektów, rejestrowanie filmów czy dźwięku. Tutaj są określone restrykcje prawne, które tego zakazują i jest to wyraźnie wskazane. Zresztą te obiekty infrastruktury powinny być oznaczone właśnie takim zakazem fotografowania, a jak wiemy, nawet w bezpośrednim sąsiedztwie tego typu tabliczek politycy potrafili organizować konferencje prasowe czy też inne wystąpienia, więc tutaj takie, powiedziałbym, niefortunne zagranie i działanie polityków. Również inne obiekty przecież mogą być chronione, szczególnie ważne dla naszego bezpieczeństwa, obiekty infrastruktury, mosty, nawet niektóre elementy infrastruktury transportu kolejowego, co jest przecież ważne w kontekście tych działań podejmowanych prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje, przez Rosję w odniesieniu do naszej infrastruktury transportowej. Ale tutaj zwróciłbym uwagę też na jeszcze jeden aspekt, bo z jednej strony my chronimy prawnie nasze obiekty infrastruktury militarnej, ale z drugiej strony też chwalimy się tymi obiektami, wytworami i elementami naszego systemu obronności i bezpieczeństwa. Choćby dzisiejsze odbywające się targi salonu przemysłu obronnego jest tego typu przykładem.
0: W Kielcach,
1: sytuacji, w której możemy się pochwalić, a wręcz musimy się chwalić naszym potencjałem militarnym, żeby być może siać taki niepokój, zamęt i odstraszać inne państwa, w których to państwach mogłyby pojawiać się takie pomysły, idee, żeby być może w jakiejś mierze nam zagrażać. Więc tutaj jakby każde państwo kształtujące bardzo świadomie swoją politykę informacyjną powinno dwutorowo iść. Z jednej strony chronimy naszą infrastrukturę, ale z drugiej strony tu, gdzie możemy, gdzie powinniśmy, to należy się chwalić tym naszym potencjałem militarnym.
0: Tak, tylko panie profesorze, chyba to należy tak fotografować i łapać takie ujęcia. Z radiem jest lepiej, dlatego że trudno opowiedzieć, jak zbudowany jest wóz bojowy piechoty, prawda? No to każdy to trochę inaczej widzi. Ale zdjęcia, filmy, no to już jest świetny materiał dla analityków strony przeciwnej, dla naszych przeciwników, którzy na pewno są na tyle wprawni, że potrafią pewne szczegóły, które dla nas, dla laików, dla dziennikarzy, ale dla nawet oglądających, no nie są rzeczą rzucającą się w oczy. A tu może być problem. Zrobiliśmy zdjęcie w dobrej wierze. Chwalimy się wspaniałym, na przykład bojowym wozem piechoty.
1: Zgadza się. Tutaj radio stoi na nieco uprzywilejowanej pozycji w stosunku do wszelkich mediów wizualnych, tak to nazwijmy. Dlatego też no, jakby zakładam to, że po stronie tych polityków, którzy fotografują się albo rejestrują materiały wideo w pobliżu tego typu infrastruktury wojskowej, że jest to jakaś taka niefrasobliwość po ich stronie. Nie stawiamy tutaj tezy, że celowo to robią albo chcą ujawnić jakieś tam elementy, te tajemnice związane z infrastrukturą militarną naszym wrogom, ale rzeczywiście ta szczelność informacyjna dotycząca tego, co na materiałach wideo ujawniać, a czego nie ujawniać, jest ważna, jest widoczna, w szczególności możemy powiedzieć w kontekście wojny na Ukrainie, gdzie przecież nawet konkretne nagrania mogły i tło tych nagrań mogło

0: pozwolić na zlokalizowanie konkretnej jednostki wojskowej, czy to armii ukraińskiej, czy armii rosyjskiej walczącej na froncie. I dochodziło do takich sytuacji, w których wskutek publikowania tego typu nagrań jakiś tam, prawda, ogień artyleryjski był kierowany w tamtą stronę, albo drony, tak, jeśli chodzi o tę aktualnie używaną technikę wojskową na froncie wojny rosyjsko-ukraińskiej. I co ważne, co istotne, zarówno w materiałach publikowanych przez stronę ukraińską, jak i rosyjską, bardzo często widać właśnie jakąś konferencję prasową, jakąś wypowiedź żołnierza, ale tło jest zamazane w jakiejś mierze, czy też niewidoczne. Stąd też nawet w kontekście wojny na Ukrainie ta szczelność informacyjna, na tę szczelność informacyjną obie strony zwracają uwagę i my również powinniśmy być świadomi tych zagrożeń, bo tak jak pan redaktor był łaskaw zaznaczyć, rzeczywiście specjaliści, ludzie, którzy są specjalistami w obszarze techniki wojskowej, infrastruktury wojskowej, będą potrafili nawet z takiego strzępka informacji, jakiegoś krótkiego kadru wyczytać określone informacje, te, które będą dla nich interesujące i ważne.
1: Pamięta pan, doszło do pożaru w jednym z zakładów produkujących drony, zakład prywatny, i mój kolega, który jest dziennikarzem i przez wiele, wiele lat był dziennikarzem redakcji wojskowej Polskiego Radia. Kiedyś taka redakcja była i nazywała się Redakcja Wojskowa Polskiego Radia, już za Nowej Polski, co znaczy już po odzyskaniu niepodległości taka redakcja istniała w Jedynce. Napisał w internecie taki troszkę tekst, no nerwowy, że tak powiem, dlatego że opisał sytuację, w której niektóre telewizje publikowały zdjęcia z dronów pożaru w owej fabryce. To zaproponował też, że może by tak pokazać plany dokładne całej tej lokalizacji tej fabryki, bo jeżeli zdjęcia z dronów w czasie pożarów. No właśnie, czy to jest niefrasobliwość dziennikarska nasza? Ja nie chcę tutaj kolegom robić krzywdy, no tylko czy prawdopodobnie, no jeszcze nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, o czym pan przed chwilą mówił, że z drobnych szczegółów można wyczytać właściwie wszystko i być może jesteśmy przyzwyczajeni do czasów pokoju i tak do końca nie dociera do nas, że zostaliśmy dotknięci wojną hybrydową.
0: Zgadza się. Moja interpretacja jest podobna. Wydaje się, że my jeszcze nie jesteśmy świadomi tego, że o ile na pewno nie jesteśmy na takiej wojnie gorącej, bo Polski nikt nie zaatakował jeszcze w taki otwarty sposób, to cały czas znajdujemy się na takiej wojnie hybrydowej, kognitywnej, różnie ona jest nazywana, w każdym razie wojny, która nie używa potencjału stricte militarnego, ale na przykład informacja może być takim no, pociskiem, powiedzielibyśmy, czy też bronią używaną na tej wojnie. I rzeczywiście chyba wszyscy nie do końca jesteśmy świadomi tego, że nie należy publikować, ujawniać zbyt wiele. To pewnie jest jakiś tam kamyczek do ogródka dziennikarzy, którzy wiadomo, żyją z tego i funkcjonują w ten sposób, że zdobywają informacje. Najlepiej, gdyby to były informacje takie, do których konkurencja jeszcze nie dotarła i dzięki temu my jesteśmy pierwsi. Stąd też należy sądzić, że również publikowanie zdjęć tej fabryki, która została podpalona, publikowanie obrazów z drona jest tutaj pewną taką niefrasobliwością i również brakiem zachowania tej szczelności informacyjnej. No, z drugiej strony jesteśmy już na tej wojnie, czy obserwujemy tę wojnę rosyjsko-ukraińską, tę niesprawiedliwą, nieuzasadnioną agresję militarną Rosji wobec Ukrainy już przecież od kilku lat i od początku przecież, od lutego 2022 apelowano do społeczeństwa, żeby na przykład nie publikować zdjęć broni wysyłanej na Ukrainę również, żeby nie pokazywać, jaka to jest broń i nie pokazywać, gdzie ona się znajduje, bo również z tego typu zdjęć, czy nawet krótkich nagrań można było w oparciu o te nagrania zlokalizować na przykład, gdzie, którędy te transporty są transferowane właśnie na teren Ukrainy. Więc z jednej strony wydaje się, że społeczeństwo jest już tutaj coraz bardziej świadome, ale no być może tutaj pogoń za informacją,

0: Jest w jakiejś mierze przesłania tutaj te hamulce, które powinny całego naszego społeczeństwa dotyczyć, hamulce związane z tym, żeby jednak nie ujawniać zbyt wiele. No, z drugiej strony jest ten dylemat związany choćby z tym, że widzimy na popularnych mapach online dostępnych w internecie obiekty wojskowe od jakiegoś czasu, nawet lotniska, prawda, są też zamazane. I tutaj też z jednej strony.
1: Ale to jest od niedawna, panie profesorze, bo tak jeszcze, naprawdę jeszcze już w czasie wojny wywołanej przez Rosję te obiekty jeszcze były widoczne na tych mapach. One można było, i to w dwóch wersjach. W wersji mapy takiej, no, normalnej mapy, ale w wersji satelitarnej również, czyli można było na zasadzie każdy nasz dom też jest oznaczony w tej jednej aplikacji. Prawda, można swój dom odnaleźć i go bardzo dobrze obejrzeć. Kiedyś dotyczyło to
0: Właśnie, z jednej strony ten postulat szczelności informacyjnej, tego, żeby jak najwięcej zamazywać i nie ujawniać, ale z drugiej strony, tak jak pan redaktor wspomniał, zupełnie niedawno te obiekty zostały zamazane i zakryte. Wcześniej były doskonale dostępne. Ja jako politolog z wykształcenia, ale geograf z zamiłowania, bardzo, bardzo często korzystałem z różnych map dostępnych online i widziałem to, że obiekty wojskowe w Polsce i dotyczące wszelkich innych służb nie były zamazane, one są zamazane od niedawna. Druga moja wątpliwość jest związana z tym, że przecież wróg, jeżeli będzie chciał sprawdzić, co tam się tutaj w Polsce dzieje, to bardzo możliwe, że nie będzie korzystał z takich komercyjnych map dostępnych online, tylko z jakichś źródeł stricte wojskowych, bo przecież wojsko posiada również swoje źródła, swoje satelity, za pomocą których może wręcz na bieżąco obserwować, co się u nas dzieje, więc wydaje się, że te mapy dostępne online, one przede wszystkim są dostępne dla cywili, a nie wiem, nie jestem przekonany, czy wojska wrogich państw, czy służby specjalne korzystają z takich komercyjnych, czy też dostępnych zwyczajnie online map. Więc to jest mimo jakby świadomości konieczności wprowadzania tej szczelności informacyjnej, to jest moja druga właśnie wątpliwość związana z tymi mapami.
1: Panie profesorze, jeszcze jest jedna rzecz, która jest zauważalna. Od czasu do czasu kolumny poruszające się po różnych drogach w Polsce, kolumny transport wojskowy, no i samochody zwalniają, widać, że kierowcy, ale pasażerowie też zaciekawieni tym, co jedzie w tym transporcie, robią zdjęcia. To chyba też następna rzecz, której absolutnie powinniśmy unikać i nie pozwalać sobie na tego typu działanie, no bo to pokazuje raz, że drogi przejazdu, ma pan rację, że satelity, które latają nad nami, bardzo dokładnie to wszystko obserwują, ale może na przykład być taki moment, że jest, nie ma tego satelity i te zdjęcia mogą znowu posłużyć złej sprawie.
0: No tak, pytanie, co się dalej nie dzieje z tymi zdjęciami, bo jeżeli są to zdjęcia, które gdzieś tam zostają w systemie operacyjnym telefonu i nigdzie nie są wysyłane, nie udostępniane gdzieś tam w mediach społecznościowych, to jeszcze pół biedy. Gorzej, gdyby doszło do takiej sytuacji, o której wcześniej mówiliśmy, z czym mieliśmy do czynienia na początku rosyjskiej agresji militarnej wobec Ukrainy, gdzie bywały publikowane właśnie zdjęcia jakichś eszelonów wojskowych, czy też jakichś innych wojskowych transportów. Więc z tym mieliśmy do czynienia. Więc jeżeli te zdjęcia zostaną na telefonie i pod warunkiem, że nie jest to telefon produkcji chińskiej, no to jeszcze tutaj nic by się nie działo. Natomiast jeżeli te zdjęcia zostaną gdzieś tam opublikowane z informacją, gdzie takie zdjęcie zostało wykonane, no to rzeczywiście jest to już sytuacja naganna, zła, można powiedzieć, jakaś sytuacja związana z nieodpowiedzialnym zachowaniem. Chociaż z drugiej strony też w jakiejś mierze nie chcę usprawiedliwiać społeczeństwa, ale przez wiele lat byliśmy przyzwyczajeni do tego, że mamy do czynienia z, no, prawie że z tym końcem historii, że już nie będzie wojen, żyjemy w bezpiecznym środowisku, nic tam nie zagraża, więc również te wydatki na zbrojenia, wydatki militarne, nie tylko w naszym kraju, ale w zasadzie w

0: w całej Europie były zmniejszane, więc w sytuacji, w jakiej mamy teraz, z jaką mamy teraz do czynienia, czyli sytuacji zwiększania tego potencjału militarnego, większych zakupów, siłą rzeczy większej liczby różnych treningów, manewrów wojskowych, mamy coraz częściej do czynienia z tym, że te transporty wojskowe i ta technika wojskowa gdzieś tam się przemieszcza. I to pewnie wzbudza tę ciekawość. Mamy do czynienia po prostu z czymś niezwykłym, rzadko spotykanym, stąd pewnie od razu ten gest wykonywany związane z tym, żeby sięgnąć po telefon i wykonać zdjęcie.
1: Panie profesorze, taka anegdota jeszcze kilkanaście lat temu na nieczynnej stacji na Dolnym Śląsku wisiała tabliczka zakaz fotografowania. Tabliczka była oczywiście z lat ubiegłych jeszcze PRL-owskich. No i to bardzo wzbudzało ogólny chichot wszystkich, bo tam już niedawno nie jeździły pociągi, no ale tabliczka trwała. No i okazuje się, że wróciliśmy teraz do sytuacji, że takie tabliczki na tych dworcach kolejowych współczesnych też wiszą, na tych mostach, w wielu, wielu miejscach. Znaczy, uważam, że powinniśmy się powstrzymać, zwłaszcza kiedy chcemy to publikować, przesłać komuś, bo może się to ilość tych śrub, którymi ten na przykład most, czy nitów, którymi ten most jest zbudowany, może się komuś przydać. Ja oczywiście trywializuję i upraszczam, no ale trzeba nieco uważać. Panie profesorze,
0: to nam pokazuje, jak bardzo zmieniły się czasy, w których żyjemy.
1: O, i to potraktujmy, panie profesorze, jako puentę. Profesor Krzysztof Rzęgota, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, był państwa i moim gościem. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Pomówmy o tym. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
6: To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 21.30. Łukasz Pastor, zapraszam. Tomasz Siemoniak spotkał się w Langley z szefem CIA. Jestem po bardzo ważnej rozmowie w siedzibie CIA z Johnem Radcliffe'em. Przekazałem właśnie premierowi Donaldowi Tuskowi najistotniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa Polski, które wynikają z tego spotkania, napisał minister koordynator służb specjalnych w mediach społecznościowych. Przed wyjazdem do USA Tomasz Siemoniak poinformował, że będzie rozmawiał między innymi o bezpieczeństwie Polski. To pseudo-inicjatywa, tak premier Donald Tusk nazywa projekt ustawy prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie kryptowalut. Nie pozwolimy na żadne kompromisy w tej kwestii, dodał szef rządu. Donald Tusk zarzucił otoczeniu głowy państwa i opozycji hipokryzję podczas głosowań nad rządową ustawą.
8: Argument, że nasza ustawa rządowa była za długa i dlatego warto ją było blokować, wygląda naprawdę w ten sposób. Projekt rządowy 106 stron i 168 artykułów. Projekt autoryzowany przez prezydenta Nawrockiego, 108 stron.
7: Nowy prezydencki projekt wprowadza między innymi kontrolę sądów nad decyzjami urzędników. Tymczasem rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że w Ministerstwie Finansów trwają prace nad przygotowaniem kolejnej wersji ustawy, która miałaby uregulować rynek kryptowalut. Rzeszowski sąd przedłużył do 9 grudnia areszt dla patomorfolożki Magdaleny H. Na działce w przeszłości należącej do kobiety znaleziono ludzkie płody i odpady medyczne. Podejrzanej zarzucono m.in. zbezczeszczenie zwłok i porzucenie odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania. Śledczy wnioskowali o przedłużenie aresztu, argumentując to wysoką karą grożącą podejrzanej, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie Krzysztof Ciechanowski.
9: Aktualnie w tym śledztwie przesłuchiwane są kolejne osoby w charakterze świadków. Również wykonywane są na bieżąco sekcje zwłok zabezpieczonych płodów ludzkich.
7: W czerwcu w Lutoryżu pod Rzeszowem podczas wykonywania prac ziemnych na działce znaleziono odpady medyczne i szczątki 34 ludzkich płodów. Magdalenie H. grozi do 12 lat więzienia. Uwaga kierowcy, za pół godziny rozpoczną się utrudnienia w tunelu na Zakopiance pod Luboniem Małym.

0: Do godziny 6 rano zostanie zamknięty przejazd w kierunku Krakowa. Od godziny 1.30 do 2 zamknięty zostanie także przejazd tunelem w kierunku Nowego Targu. Powodem utrudnień są prace serwisowe. Kierowcy zostaną skierowani na objazdy, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Kierowców będą obowiązywać objazdy drogą wojewódzką numer 968 od węzła Lubień do Mszany Dolnej, a tam skręcamy w prawo i drogą krajową nr 28 do węzła Skomielna-Biała.
0: W ramach zaplanowanych prac drogowcy sprawdzą między innymi systemy oświetlenia, zasilania, wentylacji, a także czujniki, nagłośnienie i łączność.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Jest 21.33, czas na polityczne podsumowanie dnia.
2: Stan dnia.
3: A gościem Polskiego Radia 24 jest dr Emilia Zakrzewska, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Prezydent składa drugi projekt ustawy, która ma uregulować rynek kryptoaktywów. Chciałabym, żebyśmy posłuchały, co mówił na ten temat szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Podkreślał, że Karol Nawrocki od początku popierał regulację rynku kryptowalut, jednak jego zdaniem projekty rządowe nie zapewniały wystarczającej ochrony konstytucyjnych praw obywateli. Zbigniew Bogucki mówił, że tym właśnie prezydencki projekt ma różnić się od propozycji rządu.
5: Te zasadnicze różnice między projektem pana prezydenta Nawrockiego a projektami rządowymi, one sprowadzają się do kwestii reakcji na to, co dzieje się na rynku kryptoaktywów. Jeżeli chodzi o projekty rządowe, mówiliśmy właściwie o takiej ślepej blokadzie i to działaniu ex post, czyli działaniu wtedy, kiedy coś już się zadziało. Natomiast jeżeli chodzi o projekt prezydencki, mówimy o obowiązkowych komunikatach przed wpłatą, a więc ostrzeganiem obywateli, ostrzeganiem inwestorów, ostrzeganiem Polaków, którzy chcieliby zainwestować na rynku kryptoaktywów.
3: Afera upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto odżyła w ostatnich tygodniach. Za sprawą jej ukrywającego się za granicą szefa Przemysław Kral zdecydował się na współpracę z polską prokuraturą i zaczął opowiadać o szczegółach swoich powiązań z politykami prawicy. Czy ten ruch to próba wyjścia do przodu, próba nadania narracji przez prezydenta w sprawie kryptowalut? Sprawa właśnie dotyczy przede wszystkim polityków prawicy i obciąża to środowisko prawicowe.
4: Jest to próba wyjścia naprzód, to próba ustawowa, aczkolwiek jak obserwujemy już to od kilku tygodni, a nawet miesięcy, to już dawno przestała być rozmowa na argumenty o tym, jak uregulować rynek kryptowalut, bowiem mieliśmy wcześniej 3 weta pana prezydenta, różne projekty, między innymi też projekty poselskie w tej sprawie i nie dochodziło do porozumienia, aż do momentu, kiedy zaczęły wypływać kolejne spektakularne informacje dotyczące właśnie powiązań Zondy Krypto, pana Przemysława Krala ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. I gdzieś w tle oczywiście został to właśnie włączony, został również prezydent, kancelaria prezydenta. Dowiadujemy się co róż nowych informacji i każda ze stron próbuje tutaj nadać swoją narrację. Pan prezydent próbuje z tej sytuacji wyjść z twarzą, pokazując swoją dobrą wolę, że jednak on zawsze chciał uregulować ten rynek kryptowalut, ale w duchu poszanowania wolności gospodarczej, czyli tej myśli libertariańskiej, która przyświeca Konfederacji. I dlatego sprzeciwiał się tym projektom rządowym. Rząd mówił nie, absolutnie widzimy, że rynek kryptowalut jest to rynek podwyższonego ryzyka, a nawet bardzo wysokiego ryzyka. Tu musimy chronić konsumentów, więc na stół kładziemy ustawę, która przede wszystkim zabezpiecza interesy konsumentom. Więc normalnie byśmy powiedzieli, że to jest dyskusja o to, czy zapewnić, co jest ważniejsze, ta wolność gospodarcza, czyli tych podmiotów, które działają na rynku kryptowalut, czy też kwestia walki o konsumentów. To byłoby w tym świecie idealnym.
3: Ale w ogóle, pani doktor, takiej dyskusji nie ma tak naprawdę.
4: Nie ma, ale oczywiście

0: obydwie strony taką narrację chcą do elektoratu, społeczeństwa przekazać, że to jest walka o prawa i możliwości rozwoju czy ochrony konsumentów. W tle oczywiście jest to wykorzystywanie zarówno przez jedną, jak i drugą stronę do takiej próby sił, walki o to, czyja narracja jest bardziej słuszna, bo wiadomo, że jeżeli na przykład pan prezydent Karol Nawrocki, mieliśmy ostatnio w Sejmie głosowanie nad odrzuceniem jego weta, jak wiemy, PiS, Konfederacja obstawały o tym, że te weta są słuszne i nie chcą uregulować tego rynku w myśl tej ustawy rządowej. Rząd obstaje przy swoim, bo ma tutaj wiele haków w zanadrzu na środowisko pana prezydenta, samego prezydenta i partie prawicowe. Więc tutaj gdyby pan prezydent teraz jakby skłonił się do tego projektu rządowego, to można powiedzieć, że w swoim środowisku w jakimś stopniu straciłby twarz. I w jego mniemaniu być może przyznałby się, że od samego początku te weta były błędem, na co sobie nie może pozwolić, a rząd, wykorzystując wszystkie działa, które ma i być może pewne kolejne elementy, które będzie ujawniał i które będą pogrążały polityków PiSu, być może też doradców pana prezydenta, będzie wykorzystywał to oręże i brak tej regulacji jako, zobaczcie, pan prezydent nie chroni was, nie dba o wasze dobra, bo za tym stoi właśnie jakieś niejawne interesy, być może jakieś powiązania, o których pan prezydent wprost nie mówi i działa na rzecz tych złych, można mówić w skrócie. Więc absolutnie zgadzam się z panią. Dawno to już straciło zamysł tego uregulowania, tej słuszności, tego tak naprawdę wolności rynkowej pogodzonej właśnie z tą ochroną konsumentów, bo ona powinna być, ten rynek powinien być uregulowany, to też wymusza na nas rozporządzenie Unii Europejskiej. Ale po co, skoro to jest walka na autorytety, na siłę i na to, kto ma rację, a przede wszystkim to jest narracja skierowana do poszczególnych elektoratów, a jak wiemy, te elektoraty dzisiaj są bardzo spolaryzowane, a sama afera rynek kryptowalut jest niezwykle skomplikowaną też materią.
1: Pani doktor, to teraz odpowiedź premiera Donalda Tuska, który oczywiście mówi nie tej prezydenckiej propozycji, no bo wcześniej Zbigniew Bogucki mówił, że to jest projekt kompromisu, projekt środka. Szef rządu odpowiada, że nie pozwoli na żadne kompromisy w tej kwestii i porusza sprawę Zbigniewa Boguckiego, który zgłosił poprawkę do rządowego projektu ustawy o kryptoaktywach i premier Donald Tusk mówi, że miała ona na celu uniemożliwienie blokowania podejrzanych stron internetowych, a ta poprawka była tak naprawdę inicjatywą prezesa Zonda Krypto Przemysława Krala. Posłuchajmy.
2: Próbowała wyrzucić de facto ten artykuł, znaczy tak go zmienić, aby państwo nie mogło blokować stron internetowych, których aktywność narażała na straty obywateli polskich. Nie muszę nazwać tej strony internetowej, o którą tak naprawdę chodziło. Jeszcze raz podkreślam, także publicznie, pan Kral, lider przedsięwzięcia Zonda Krypto, domagał się tego typu rozstrzygnięcia, a zostało ono zgłoszone przez ministra Boguckiego.
1: No to jest takie bezpośrednie mocne uderzenie premiera Donalda Tuska w szefa kancelarii prezydenta.
0: Absolutnie. Donald Tusk, Koalicja Obywatelska, jak najbardziej będą wykorzystywać tą aferę do tego, żeby się na niej zbudować i pokazać właśnie, że środowisko prawicowe i być może środowisko właśnie związane z panem prezydentem, być może sam pan prezydent stoją po tej złej stronie mocy, czyli właśnie zorganizowanych grup przestępczych, przestępców, którzy wykorzystują kryptowaluty do prania brudnych pieniędzy, do bardzo takich nielegalnych działań, a pan premier chce jawić się tutaj jako mityczna postać walcząca o to dobro, czyli walcząca z przestępczością i chroniąca, mówiąc tak upraszczając, konsumentów, bo w tym duchu już ta narracja idzie, taka walka dobra ze złem, gdzie tym dobrym jest w myśl oczywiście opozycji Donald Tusk, a tym złym są partie prawicowe i środowisko pana prezydenta. Tak bardzo spłaszczając, bo wiadomo, że oczywiście to jest oręże, jak każda afera, do tego, żeby kogoś zdyskredytować, być może pokazać właśnie, że stoi po niewłaściwej stronie i nie dąży tak naprawdę do rozwiązań, więc

0: Tutaj jest silna taka konotacja, co widzimy oczywiście, chęć wykorzystania tej afery do pokazania, że partia Prawa i Sprawiedliwości jest partią upadłą, która wspiera działalność przestępczą, która ma niejasne i nieokreślone konotacje. Również próbuje się tu również w narracji tej Koalicji Obywatelskiej wciągnąć to środowisko pana prezydenta i pokazać, że ta cała walka o ustawę o kryptowalutach jest po prostu walką, która chroniła interesy Prawa i Sprawiedliwości, którym się po prostu opłaca nie regulować tego rynku. Ja oczywiście to bardzo wszystko spłycam, bo musielibyśmy wejść głęboko w analizę tego właściwie, o co walczymy. Bo tutaj jak weźmiemy na tapet, to te przepisy, o których mówimy, to jest kwestia to, jakie kary finansowe mają być nakładane, jaka ma być rola KNF-u, właśnie co do tego zamykania stron. Ale powiedzmy sobie to szczerze, te przepisy, dotyczą tych, którzy działają po prostu nielegalnie, którzy próbują prowadzić działalność, która ma wprowadzić kogoś w błąd, ma przeciwdziałać piramidom finansowym. Jeżeli ktoś chce prowadzić biznes, bo to dotyczy też na przykład kantory wymiany walut wirtualnych, etc. Jeżeli ktoś legalnie chce prowadzić tę działalność, to nie musi się obawiać oczywiście, jak każdy przedsiębiorca, który prowadzi taką działalność, tych przepisów, które rzeczywiście no, one mają na celu, tak, jest tutaj taka szala po tej stronie ochrony konsumentów. Oczywiście gdybyśmy wzięli pod uwagę to, czym posługuje się również kancelaria pana prezydenta, moglibyśmy implementować te rozporządzenie MiCA, czyli Unii Europejskiej, które odnosi się do kryptowalut 1:1 i nie dodawać dodatkowych artykułów, które nadają pewne uprawnienia właśnie KNF-owi, czy dają nam swobodę, nam w sensie rządowi, do uregulowania tego, jaka ma być wysokość kar, czy ma być interwencja sądu, czy nie, jaki ma być proces zamykania na przykład poszczególnych stron, które będą w jakiejś formie zagrożeniem. Ja tylko zwrócę uwagę jeszcze jedną rzecz, jak to działało wstecz, bo Zonda Krypto, oczywiście jej poprzedniczką była tak, z BitBay, gdzie prezesem był pan Sylwester Suszek, zaginiony. I proszę zobaczyć, co się wtedy działo. Oczywiście to pewnie też odbiorcy też wiedzą, że BitBay przekształcił się później w Zonda Krypto i zarejestrował się w Estonii, a wcześniej na Malcie jeszcze, dlatego właśnie, że został wciągnięty na listę KNF-u jakichś spółek właśnie takich, które są niepewne.
1: Niebezpieczne.
0: Niebezpieczne, bo takie KNF ma takie uprawnienia, że spółki, które są rejestrowane w Polsce, może na taką listę wciągać, jeśli istnieje podejrzenie co do tego, że działalność ich może być niebezpieczna dla konsumentów i być może to jest jakaś piramida. I to też ma działać tak samo, tylko że trochę to ma być inaczej, że jeśli firma dzisiaj byłaby, która działa na rynku kryptowalut, właśnie w ten sposób podejrzana, to też są inne środki, które KNF mógłby wdrożyć, na przykład blokada stron internetowych, pewne kary finansowe, etc., etc. I tak naprawdę to jest droga dla firm, które taką działalność prowadziłyby, która by uznana była przez KNF za działalność niebezpieczną, ale takie przepisy działają. Dzisiaj każda firma, która nie tylko na rynku finansowym, ale taka, która rzeczywiście jest zagrażająca, ona jest wpisywana na listę KNF i KNF ma możliwości, żeby podjąć środki chroniące po prostu konsumentów, żeby chociażby nie stracili pieniędzy, prawda?
1: Pani doktor, tylko że to, co jest najgorsze w tym wszystkim, bo pani teraz bardzo ciekawie opowiada o tym, o co w tym wszystkim chodzi. A cały czas jest koncentracja na sporze politycznym, nie ma mowy o tym, o obywatelach, którzy stracili przez działalność Zonda Krypto. Tego przede wszystkim chyba też brakuje.
0: Tak, to oczywiście to jest tyle. Ja mówię tak w świecie idealnym, merytorycznym, gdybyśmy chcieli usiąść, to byśmy tak naprawdę
1: podyskutowali, jakie rozwiązanie, jak powinno działać KNF, tak, co powinno zrobić, tak. Jak znaleźć tutaj porozumienie, bo to nie jest chyba no, tak wymagające, żeby po prostu usiąść i porozmawiać i znaleźć rozwiązanie.
0: Nie jest to wymagające, gdyby nie w tle
1: była polityka i...
0: Polityka i chęć wykorzystania tej afery do tego, żeby zdemobilizować elektorat, w szczególności PiS-u, żeby zmotywować swój elektorat Koalicji Obywatelskiej, który poczuje ten zew sprawczości, prawda, że są jednak jakieś rozliczenia, że państwo działa, że działa prokuratura, że koalicja rządząca wychwytuje te

0: nielegalne elementy, ale tu również też jest uderzenie w pana prezydenta i środowisko Karola Nawrockiego, który jawił się już na horyzoncie jako ten lider prawicy, który miał być tym patronem paktu senackiego, a być może nawet jeszcze mówi się więcej, co jest mało oczywiście realne, miałby być tym liderem, już patronem, być może wspólnej listy partii prawicowych, co jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne. Więc jeśli widzimy, że rośnie nam taki lider po drugiej stronie, bardzo silne spoiwo przed wyborami parlamentarnymi 2027, bo oczywiście o to wszystko się rozgrywa, to próbujemy wykorzystać wszelkie możliwe chwyty polityczne, nacechowane emocjonalnie, pozbywane tej siły argumentacji i polaryzujące do tego, żeby kogoś po prostu zdyskredytować.
1: No z drugiej strony tylko, że te informacje, które pojawiają się z zeznań Przemysława Krala, który zdecydował się na współpracę z prokuraturą i zaczyna opowiadać o szczegółach swoich powiązań z politykami prawicy. Na liście jego kontaktów znajdują się m.in. poseł PiSu, Michał Moskal, parlamentarzysta Konfederacji, Przemysław Wipler, czy chociażby były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Fundacja związana z tym politykiem miała otrzymać od Krala 500 tysięcy złotych w zamian za ukręcenie wszystkich spraw w razie powrotu Ziobry do resortu sprawiedliwości. No to oczywiście to też są informacje, które no nie powinny przejść obojętnie. Pytanie jest takie, czy te informacje, które otrzymujemy, one oczywiście będą badane przez prokuraturę. Kto może na tym zyskać politycznie, kto straci? Czy z jednej strony jest tak, że... No bo już też słyszę narrację opozycji, która próbuje wmówić, że to jest afera Donalda Tuska, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, też zastanawiam się nad tym, na ile te elektoraty, zwłaszcza elektoraty prawej strony sceny politycznej, są bardziej wierne i one nie uwierzą w żadne informacje no, krytyczne w sprawie polityków, których popierają.
0: Tak, oczywiście. Mamy elektoraty te twarde, które są zarówno po stronie prawicowej, jak i po stronie Koalicji Obywatelskiej, które będą przyjmowały wiernie narrację taką, którą słyszą ze strony polityków, za którymi optują. Czyli w przypadku rzeczywiście tego twardego elektoratu prawicowego będzie ta narracja przesyłana przez polityków PiSu w szczególności, bo tutaj jeśli chodzi o Konfederację, to mamy na razie tylko pana Wiplera. Jeżeli chodzi o polityków PiSu, to widzimy, że tutaj troszeczkę tutaj większe jest szersze pole rażenia, jeżeli chodzi o tych polityków i w ogóle spraw ewentualnie, które uderzałyby tu głównie w PiS, to mamy tą silną narrację właśnie, że ale co robił rząd Donald Tuska, dlaczego nie interweniował, nie chronił osób. I teraz moglibyśmy zrobić długi wstęp półgodzinny, co było robione od 2018 roku, między innymi listy KNF, umorzenia prokuratorskie zarządów oczywiście PiSu i oczywiście też umorzenia zarządów Koalicji Obywatelskiej, bo to uczciwe trzeba przyznać, o tym również mówił
1: 2024 rok.
0: Tak, mówiąc na skutek, przyznając o tym, że nie, jakby to była kwestia upolitycznienia prokuratury, która po prostu to postępowanie też umorzyła, stąd też te zmiany teraz właśnie, jeżeli chodzi o to, kto tym się teraz tym śledztwem w sprawie Zonda Krypto zajmuje, jest to z tego co pamiętam prokuratura krajowa w Katowicach. Więc to też te zmiany i oczywiście zmiana też kierownictwa i prokuratorów, którzy nadzorują ten proces wyjaśniania tej sprawy. Więc tutaj mamy bardzo silno i impregnowany ten mocno elektorat PiSu, który będzie wierzył w tą wersję PiSu. Mamy elektorat wierny Koalicji Obywatelskiej, który przyjmuje o tak, no, ten generalnie rzeczywiście politycy PiSu. To już jest jakby po ich stronie kolejna afera, prawda? Bo jakbyśmy zliczyli tę liczbę wszystkich afer, które nie zostały jeszcze wyjaśnione, a są postawione zarzuty, chociażby dzisiaj wyjaśnienia pana posła Mateckiego. Mamy cały Fundusz Sprawiedliwości, mamy kwestię Pegasusa i wiele kwestia Willi Plus i wiele, wiele spraw, które gdzieś tam wiszą i na razie nie zostały wyjaśnione i nikt nie został postawiony konkretnie w stan oskarżenia. To mamy jakby całą listę tego, tych złych rządów PiSu, która przyjmuje, tą narrację przyjmuje Koalicja Obywatelska. Ale w dużej mierze w tych przypadkach afer, chociażby Zonda Krypto, to gro ludzi to są ludzie z dystansem, umiarkowani, niezdecydowanie, to jest jakieś 20%, które stoi i obserwuje i które próbuje sobie wyrobić zdanie. I dla niektórych to, co jest bardzo, co liczy koalicja,

0: Obywatelska w przypadku tej afery, to na mobilizację swojego elektoratu i pokazanie jakiejś formy sprawczości, że rozlicza, prawda? Bo ten element rozliczeń był istotny w wyborach parlamentarnych 2023 roku, więc to jest pokazanie trochę siły takiej sprawczości, że próbujemy jednak rozliczyć Prawo i Sprawiedliwość, jak nie za tamte afery, to za te, które są aktualne. Jeżeli chodzi o tych niezdecydowanych, to tak naprawdę się będziemy przekonywać w najbliższych miesiącach wraz z tym, jaki będzie potencjał tej afery, prawda? Bo my nie wiemy, co wycieknie, czy być może będzie już zmęczenie elektoratu, ludzie zaczną się odwracać i być może nastąpi większa demobilizacja i niewiara i być może niższa jeszcze frekwencja niż zazwyczaj w tych wyborach parlamentarnych 2027 roku, bo ludzie będą zniechęceni, zniesmaczeni liczbą afer, które są po każdej
1: stronie.
0: I tutaj
1: też pojawia się pytanie. Pamięta pani doktor, co działo się w kampanii prezydenckiej przed wyborami? Informacje, które pojawiały się na temat Karola Nawrockiego, no już pojawiało się to określenie, że temat, powiem tak kolokwialnie, został przegrzany. Czy koalicja rządząca może też ten temat właśnie przegrzać, przesycić?
0: Tak. Tak, może
1: czy jest
0: być
1: takie ryzyko?
0: Jest takie ryzyko, że jeżeli te wątki będą tak, nie będzie konkretnej strategii, pewnej myśli, narracji i one będą rzeczywiście głównie dotyczyły chociażby, bo na razie zobaczymy, że ta główna siła rażenia, oprócz tych wymienionych polityków, czyli pana Zbigniewa Ziobro, pana Michała Moskala, pana Romanowskiego być może, który też być może korzystał, ale to też nie jest ujawnione, z pomocy pana Krala przy ucieczce z Polski, ukrywaniem się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, to duża siła rażenia oczywiście dotyczy pana Pisiewicza, PKOL-u, jak wiemy, ale też i po prostu osób ze świadka przestępczego, prawda, którzy są dzisiaj zatrzymywani i składają wyjaśnienia. Więc na razie na te siły, tej ogromnej siły rażenia, oprócz pewnego szoku i powiązania ze strony elektoratów, nie ma. Jak weźmiemy sobie pod uwagę w ogóle takie sondaże, co ludzie myślą w ogóle o tej aferze, tak? Chociażby w kontekście strat finansowych, które tam kilka tysięcy osób poniosło, to 40% badanych uważa, że ci ludzie sami są winni, bo nie powinni inwestować w tego typu instrumenty finansowe, a dopiero 25% jest po stronie Koalicji Obywatelskiej, że nie dopilnowała sprawy, i tak samo jest po stronie PiS-u, który też...
1: Znaczy to wszystko pokazuje, jak nasze społeczeństwo jest po prostu podzielone na pół, tak naprawdę.
0: Podzielone, też odporne na te afery, bo zobaczmy, że mamy ich dużo i ten cykl życia afer jest bardzo też krótki.
1: No kto pamięta o Szpitalu Południowym?
0: No ja pamiętam, bo dzisiaj analizuję to właśnie, że reformy zostały odłożone w czasie, więc na pewno to też wróci i będzie takie przerzucanie się, będziemy mieli bardzo napięte miesiące, pełne brutalności i wywlekania wszystkiego, co się da do tego, żeby zdyskredytować swoich przeciwników politycznych, ale to, co może nastąpić i to, co ja obserwuję, jak obserwuję scenę polityczną, jeżeli chodzi o PiS i koalicję, bo tutaj inną zmienną jest Konfederacja, to jest bardzo duże zniechęcenie jednak elektoratów i takie na razie wycofanie, przeczekanie na zasadzie, co z tego po prostu wyjdzie. I kluczowa jest informacja, jaki będzie poziom mobilizacji elektoratów w wyborach parlamentarnych 2027, bo to się przekłada też na to, jakie partie wygrywają i ile i jakie poparcie uzyskują. Więc to też jest bardzo kluczowe, czy te afery po prostu nie będą miały efektu odwrotnego właśnie, że będą bardziej zniechęcać niż zachęcać, ale to jest perspektywa jeszcze kilku miesięcy, w których może się wydarzyć jeszcze bardzo, bardzo wiele rzeczy.
1: To pani doktor na koniec, bo te wybory parlamentarne za 13 miesięcy według tego harmonogramu. Czy ta sprawa zonda krypto, kwestie kryptowalut, to ma taki potencjał, że to będzie wracać jeszcze w kolejnych miesiącach, to się może pojawić jeszcze w przyszłym roku, czy teraz to zdominuje jesień? No bo podejrzewam, że będą jeszcze informacje w kolejnych tygodniach na ten temat.
0: To wszystko zależy, czego będą dotyczyły te informacje, prawda? I kogo? Czy one będą dotyczyły poszczególnych polityków tych, że tak powiem, bardziej szeregowych, czy będą dotyczyły czołowych liderów? To też jest bardzo ważne. I jaki to będzie kaliber informacji? Aczkolwiek z badań, które

0: które ja już robię od wielu lat, to jeżeli chodzi o to, co przeważa, jeżeli chodzi o to, jak głosujemy, to jest suma wielu zmiennych. To jest tak naprawdę to, czy nam się żyje lepiej, czy gorzej, i kwestia zarobków, kwestia po prostu tego, jak oceniamy poziom bezpieczeństwa, ogólnie poziom służby ochrony zdrowia. To jest tak naprawdę zmienna wielu elementów, które przekłada się na to, czy ja pójdę głosować, tak, czy nie i na kogo.
1: I wydaje mi się, że te ostatnie tygodnie kampanii też będą kluczowe, no bo Polacy bardzo często też głosują emocjami po prostu. Doktor Dokładnie. Emilia Zakrzewska, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, była gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i dobranoc.

0: Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda?
1: No.
2: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
5: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
6: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
7: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
0: Źródła europejskie.
5: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
0: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
8: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Dwugłos w sprawie prezydenckiej regulacji do rynku kryptowalut. Według Kancelarii Prezydenta kompromis, według koalicji wyjście naprzeciw interesom zonda krypto. Kto pomógł Zbigniewowi Ziobrze przedostać się do USA? Śledczy wszczeli kolejne śledztwo. Niezwykła osobowość polskiej kultury obdarzona niepowtarzalnym głosem. Dziś w Warszawie pochowano Joannę Rawik. Minęła 22. Łukasz Pastor, zapraszam. Drugi prezydencki projekt ustawy o kryptoaktywach jest już w Sejmie. W minionym tygodniu nie udało się odrzucić weta Karola Nawrockiego w sprawie regulacji tego rynku. Rząd pracuje nad czwartą ustawą. Propozycja Karola Nawrockiego zawiera poprawki zabezpieczające użytkowników rynku kryptowalut i kontrolę sądową, wyjaśnił w Polskim Radiu 24 Jakub Banaszek z Kancelarii Prezydenta.
2: Projekt pana prezydenta, druga inicjatywa, jest to projekt ustawy, który jest zbieżny z tym, czego domagał się w ostatnim czasie w rządzie. Ja tylko przypomnę, że pan prezydent już po pierwszym wecie ustawy o kryptowalutach domagał się wprowadzenia kilku poprawek, które przede wszystkim prowadziłyby kontrolę sądową, także możliwość odszkodowań dla użytkowników.
1: Prezydent swoją propozycją do ustawy o kryptowalutach wychodzi naprzeciw interesom zonda krypto. Tak mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON-u przypomniał, że prezydent trzykrotnie wetował rządowy projekt ustawy w tej sprawie.
3: Była szansa, ogromna, łatwa, odrzucić weto pana prezydenta. Przyszedł pan minister Bogucki i nakłaniał do zupełnie czego innego posłów PiS-u i Konfederacji, Rozwoju Plus od pana Morawieckiego. Oni biorą 100% odpowiedzialności. My zrobiliśmy wszystko, żeby uszczelnić ten rynek, żeby zabezpieczyć interes finansów polskich rodzin.
1: Czas groteskowych manewrów się skończył. Tak działanie prezydenta skomentował premier. Prezydencki projekt będzie opiniowany przez Biuro Legislacyjne oraz Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu. Tam zostaną przeprowadzone analizy skutków ekonomicznych propozycji. Jest nowe śledztwo w sprawie Zbigniewa Ziobry. Dotyczy ono poplecznictwa i pomocy politykowi PiS-u w unikaniu odpowiedzialności karnej. Śledczy badają, czy w ucieczce i pobycie byłego ministra sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych pomagali europoseł Adam Bielan oraz szef telewizji Republika Tomasz Sakiewicz. O sprawie napisał w mediach społecznościowych rzecznik rządu Adam Szłapka.

0: a tym zajął się Piotr Durys.
1: Śledztwo ruszyło po zawiadomieniu złożonym przez kancelarię Romana Giertycha. Prokuratorzy badają m.in. okoliczności fikcyjnego nadania politykowi statusu korespondenta.

0: kwestię rosyjskich prowokacji i wojny na Ukrainie. Katar i Chiny pracują nad przywróceniem negocjacji między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Katarski MSZ ostrzega, że jeśli kryzys w cieśninie Ormuz będzie się utrzymywał, światu będzie grozić katastrofa przemysłowa.
1: Katarska delegacja jest w Chinach. Jednym z głównych tematów rozmów jest przywrócenie pokoju w rejonie Zatoki Perskiej. Rzecznik katarskiego MSZ powiedział wcześniej, że wojna w Iranie pokazała, iż państwa Zatoki Perskiej nie powinny polegać w kwestii bezpieczeństwa jedynie na partnerstwie ze Stanami Zjednoczonymi. Podkreślił, że muszą one wypracować plan nowych wspólnych działań i przestrzegał przed traktowaniem obecnej sytuacji jako nowej normalności. Katar, jedno z najbardziej zamożnych państw na świecie, jest krajem Zatoki Perskiej, który w wojnie ucierpiał najbardziej. Jednym z pierwszych celów ataków odwetowych Iranu były bowiem katarskie instalacje przetwórstwa ropy i gazu. Katar jest drugim na świecie producentem skroplonego gazu ziemnego. Jego gospodarka, która przed wojną przygotowywała się na ogromny wzrost, skurczyła się o prawie 9%. Katarski rząd wprowadził więc cięcia budżetów poszczególnych ministerstw sięgające 30%. Finansowanie pomocy zagranicznej ograniczył o 85%. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio Bejrut.
0: Żegluga przez cieśninę prowadzącą do Zatoki Perskiej jest najniższa od maja. Tak wynika z danych serwisów analizujących ruch statków. Najwyższa od miesięcy jest natomiast cena ropy. Dziś przekroczyła $99 za baryłkę. Dla porównania dwa miesiące przed wojną w grudniu ubiegłego roku kosztowała $60. Rodzina, przyjaciele, przedstawiciele władz, ludzie kultury i radiowcy pożegnali w Warszawie Joannę Rawik. Piosenkarka, aktorka, pisarka i dziennikarka zmarła 15 sierpnia w wieku 92 lat. Była to niezwykła osobowość polskiej kultury, obdarzona niepowtarzalnym głosem i sceniczną charyzmą. Tak wspominała artystka, śpiewaczka operowa, dyrektorka Warszawskiej Opery Kameralnej Alicja Węgorzewska.
2: Pamiętam taki wybitny koncert w studiu Agnieszki Osieckiej. Jej głos był tak silny, tak brzmiący, to był tak długi koncert. Będzie mi jej bardzo brakować, ponieważ ona miała wielkie serce, ogromną klasę, przepiękny głos.
0: Joanna Rawik została pochowana w Alei Zasłużonych na Wojskowych Powązkach w Warszawie.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro słonecznie głównie na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze na ogół pochmurno. W pasie od Warmii i Mazur oraz Pomorza przez Kujawy, Wielkopolskę i Ziemię Łódzką po Dolny Śląsk i Opolszczyznę, przelotny deszcz i burze. Termometry pokażą 17 stopni na Pomorzu, około 28 w centrum, do 31 na południu i południowym wschodzie.
3: Polskim Radiu 24.
4: Lata 80. i 90. XX wieku stanowiły czas największego rozkwitu niszowej, niezależnej prasy. Na powielaczach powstawały biuletyny opozycji politycznej, w domach kultury miłośnicy science fiction drukowali nielegalne tłumaczenia klasyków gatunku i własne pierwsze próby literackie. Już teraz porozmawiamy o wystawie w Muzeum Karykatury imienia Eryka Lipińskiego Kseruj i rozdawaj, o prasie niezależnej w Polsce w dobie transformacji.
3: Między sztukami.
5: Dobry wieczór Państwu, Katarzyna Senocka. Jesteśmy dziś w Muzeum Karykatury, gdzie trwa wystawa zatytułowana Kseruj i rozdawaj. Ziny i prasa niezależna w Polsce w dobie transformacji. Kuratorzy tej wystawy to Anna Nowakowska-Wierzchoś z Instytutu Myśli Politycznej imienia Gabriela Narutowicza. Witam serdecznie.
6: Dobry wieczór.
5: Oraz Michał Rzecznik z Muzeum Karykatury imienia Eryka Lipińskiego. Witam serdecznie.
7: Dobry wieczór.
5: Ja na początek zapytam, skąd ten pomysł, aby zebrać tak niezwykłe druki, to jest imponująca kolekcja, i pokazać prasę niezależną, no, której zobaczenie i oglądanie jest praktycznie w tym momencie chyba niemożliwe.
6: Pomysł wystawy zrodził się przy okazji digitalizacji zbiorów kilku osób prywatnych, kolekcjonerów, badaczy i twórców zinowych, ponieważ my jako Instytut Myśli Politycznej zbieramy różne źródła do badania myśli politycznej, a ziny, zwłaszcza te z lat 80., 90. są bardzo dobrym źródłem do badania przemian politycznych.

0: społecznych, obyczajowych w Polsce.
1: Dla rozbiegu i na początek muszę zapytać, dla formalności, czym są ziny?
2: Naprawdę ziny to jest taki druk, który jest wyobrażoną wolnością. Radość tworzenia czegoś z niczego i też wiara twórcy, że może opowiadać historię. Ziny narodziły się w latach 50. w Polsce, pojawiły się w latach 70. i były po prostu związane z ksero, z powielaczami, z tym, że zwykłe osoby mogły nagle mieć dostęp do druku i mogły powielać swoje myśli. I ziny jako właśnie druki ulotne szybko znikają, przestają mieć jakby wartość współczesną, zaczynają mieć wartość historyczną i myślę, że to jest pierwsze tego typu przedstawienie i pokazanie całej tej historii, co jest, jak widać, skomplikowane, żeby pokazać na jednej sali tak bogaty zbiór i opowiedzieć to w jakiejś spójnej narracji.
1: Jest bardzo kolorowo i bardzo ciekawie. Ja oglądając podpisy pod niektórymi ramami znajdowałam takie wyrażenia jak artzin albo fanzin, więc okazuje się, że zin niejedno ma imię.
3: A fanzin rzeczywiście kojarzyły się z takimi, powiedzmy, komiksowymi też z lat 50., kiedy zaczęły w Stanach Zjednoczonych takie ziny komiksowe miłośników science fiction powstawać. Artzin ma ambicje może bardziej połączenia jakiegoś takiego literacko-wizualnego namysłu i osoba, która tworzy takie artziny, może się sztuką interesuje, może się zajmuje i dużo wkłada serca, żeby to wszystko było ładnie ułożone.
1: Chęć tworzenia w narodzie, jak widać, była wielka. W jednej z pierwszych gablot trzy notatniki zatytułowane Notatnik robotnika sztuki. Co to takiego?
2: To jest prawdopodobnie pierwszy polski zin. To jest akurat reprint tego zina. Zin został przygotowany przez galerię L w Elblągu na początku lat 70. Był związany z plenerami artystycznymi, które się odbywały w tym czasie w Elblągu. I są to ziny właśnie artystyczne, poetyckie i też jest tam sporo materiałów dotyczących koncertów, które się odbywały w galerii L w tym czasie. Galeria L to jest stary protestancki kościół przerobiony na galerię w latach 60., w którym właśnie odbywały się coroczne biennale sztuki. Więc ważne miejsce, ciekawa historia i bardzo ciekawy pomysł, żeby właśnie wydawać sobie notes związany z tymi wydarzeniami, który tak naprawdę rzeczywiście ma pełną wartość zinową, moim zdaniem.
1: Patrzę na banknoty, z których uśmiecha się zawadiacko dosyć Lech Wałęsa. To są takie druki pocztowe, to są banknoty. Czy to też są ziny? Jak powstawały i dlaczego?
3: To są wytwory drugiego obiegu, nie trzeciego, wydawane przez Solidarność w ramach takiego powstania wojennym, trochę wyśmiewania polskiej rzeczywistości. Oczywiście one były zaprojektowane przez Wiesława Kukle. Tych banknotów było całkiem sporo. Został wydany katalog z pracami pana Kukli, więc można zobaczyć, że on i z Wałęsą wydał wiele tych banknotów w Jaruzelskim, również z innymi bohaterami podziemia politycznego PRL-u. I to są takie zbiory, które pokazaliśmy na wystawie, żeby pokazać, że oprócz zinów w Polsce był ten drugi obieg, który czasem też nawiązywał do jakichś takich artystycznych pomysłów i te znaczki z ukrywającymi się politykami późniejszymi, często jeszcze wówczas działaczami podziemia. One często trochę przypominają taki, jakby były z szablonu odbite, a i one są też powielane metodą sitodruku, a sitodruk też stosowany był przez wielu twórców zinowych.
1: Trochę na gości, jesteśmy po 22, trochę anarchii i dużo, dużo wolności. Patrzę na napisy na ścianie i tytuł Pranie mózgu, lata 80, numer pierwszy. No brzmi dość intrygująco. Czy mamy tutaj jakieś egzemplarze czy karty właśnie z tego zina?
3: Pranie mózgu jest na piętrze niżej i to był też taki dosyć ciekawy zin, ponieważ z kolei niektóre numery były wykonane przy użyciu szablonu. Nawet nie kserokopiarki, nie powielacza czy sitodruku, ale po prostu były wycięte tak jak szablony się do malowania na ścianach wykorzystywano.
1: Satyra, Andrzej Waligórski, mały kochlaborant. Panie Michale, proszę tłumaczyć.
2: To jest coś bardzo ciekawego, to jest zbiorów Muzeum Karykatury. Jest to zin, którego wydawał sam Andrzej Waligórski tuż przed śmiercią, na początku lat 90. I właśnie jest to zin, który łączy trochę myślenie drugoobiegowe z trzecioobiegowym, czyli mamy tutaj nurt polityczny, ale to już jest taki nurt polityczny nawet

0: są w stylu Waligórskiego. Dosyć to jest wulgarne miejscami, ale miejscami jest bardzo śmieszne. I prawdopodobnie podejrzewam, że pan Andrzej wysyłał to do Muzeum Karykatury, bo mamy pełną kolekcję tych zinów. Wyszło ich 11 zeszytów. I już drugi raz na wystawie je pokazuję, co prawda zupełnie inny teraz wybór, bo też ładnie się wpisywały wystawy o latach 90. I ten rodzaj humoru lat 90. bardzo tutaj właśnie się wybija. Te ziny też mi się trochę łączą z tym, co robiła na przykład Grupa Ładnie i takim pomysłem właśnie kolażu, który trochę jest polityczny, a trochę dotyczy też życia obyczajowego w Polsce w tym okresie. Więc coś wyjątkowego i coś, czego nigdzie więcej nie widziałem.
1: Tutaj dużo więcej tekstu. Co to z kolei za broszurę?
2: Carrion, of course, czyli taki zin poświęcony muzyce mocnej, trashowej, death metalowi, grind. I to jest też ciekawy przykład, ponieważ tego zina tworzyli na Saskiej Kępie dwaj młodzieńcy, którzy na całe swoje życie związali z muzyką, czyli Michał Warzała, czyli założyciel wytwórni Mystic, wydającej właśnie taką ostrą muzykę i organizującą festiwale, a te takie rysunki to malował Maciej Moretti z zespołu Mitch & Mitch. To tak, więc to są też osoby, które może dzisiaj się nie kojarzą. Znaczy, no zwłaszcza może Maciej Moretti może się mało kojarzy z takim zinem metalowym.
1: Old Boye Dali Czadu, taki napis na przykład widzimy na jednej z kart. A ci dwaj panowie tutaj narysowani z szalikami o dość agresywnym wyrazie twarzy, ale w sumie są sympatyczni.
0: Ci dwaj panowie to prawdopodobnie Beavis i Butthead z programu MTV z animacji z lat 90., którzy zostali wykorzystani. Są to gazetki, w których opisywano wyjazdy polskich kibiców na gościnne mecze, opisy, ile szalików zdobyto, ile flag spalono i kto kogo pobił na meczu, więc wszystkiego możemy się dowiedzieć teraz po latach, sprawdzić statystyki.
1: To jest dosyć ciekawe.
2: Trzeba pamiętać, że te ziny, zwłaszcza anarchistyczne czy punkowe, tworzyły osoby, które nie siedziały po prostu za biurkiem czy tam, nie wiem, na kanapie i rysowały, pisały, tylko to były osoby związane ze środowiskiem anarchistycznym, antyfaszystowskim i bardzo często po prostu przelewały na papier swoje poglądy i swoje zaangażowanie, tak? I właśnie tutaj mamy plakaty Federacji i Międzymiastówki Anarchistycznej, bo to jakby najpierw była Międzymiastówka, a potem Federacja, z protestów przeciwko, tu jest akurat antymilitarnej marsz na Belweder. I te osoby jakby cały czas tym żyją. Na przykład jeden z naszych darczyńców na wystawę, Michał Przyborowski, właśnie na tej demonstracji 26 listopada u góry tam plakat, zdobył czapkę policyjną, zrzucił.
1: Trofeum.
2: Tak, trofeum, i ta czapka jeszcze do niedawna była w jego zbiorach, ostatecznie przekazał do Muzeum w Szczecinie, z tego co pamiętam. Więc tutaj to jakby rzeczywiście te nasze obiekty wzbudzają cały czas reakcje twórców i aktywistów. Też warto podkreślić, że to, co pojawia się na łamach zinów, to są rzeczy, które wówczas przez dużą część opinii społecznej mogły być odbierane jako niszowe. Działalność grupy zapaleńców, a dzisiaj są w głównym nurcie. Na przykład troska o planetę, ziemię, ekologię. Na przykład mamy też gazetki wegetariańskie.
1: Na mnie wrażenie zrobiło takie zdanie: twój luksus to cierpienie innych istnień. No to też brzmi bardzo współcześnie jednak.
2: No właśnie, bo teraz dużo osób zwraca uwagę, żeby nie używać kosmetyków testowanych na zwierzętach, a właśnie to byli pionierzy tego ruchu kosmetyki bez cierpienia, i mamy przepisy wegetariańskie, co też jest przecież teraz bardzo popularne, bo właśnie w szkołach wprowadzana jest kuchnia wegetariańska w większym wymiarze, więc te rzeczy dzisiaj są dla nas czymś codziennym, a wtedy była garstka zapaleńców się tym zajmowała.
1: To jest fascynujące, że ta garstka zapaleńców tworzyła tak bardzo ekspresyjne prace, bo każda z nich ma taką siłę wyrazu. To jest też niesamowite, że ci ludzie mieli taką motywację jednak do działania, żeby przekazywać treści, te pisane, ale też, żeby za pomocą ilustracji wyrażać to, co czuli. Dużo, dużo buntu w tym jest, prawda?
0: Buntu, ale też widać w tym właściwie brak elementów.

0: elementarnych możliwości przekazywania tych informacji, czyli mamy papier, mamy maszynę do pisania, mamy ołówek, możemy wyciąć coś z innej gazety, możemy wykorzystać literki, które były z folii naklejane. Musimy stworzyć winietę, musimy stworzyć gazetę, musimy stworzyć układ, musimy zrobić tak, żeby to nie dość, że było czytelne, to właśnie porywało czytelnika, dawało ten efekt buntu, czy dawało nam efekt złości. Bo tak naprawdę te gazety pochodzą ze złości. To jest bardzo dobre narzędzie, żeby coś tworzyć. Złość zawsze pomaga w tworzeniu czegoś ciekawego. I fajnie, że możemy pokazać makiety. To jest niesamowite, że możemy się przyjrzeć właśnie, jak to powstawało, jak to potem było zmniejszane i przygotowywane do druku. Co traciła taka gazetka, co zyskiwała dzięki temu, że była powielana. I jak to powielanie też wpływa na odbiór właśnie oryginału w tym wypadku. Pytanie, czy oryginałem jest już to powycinane, czy tak naprawdę te ilustracje w oryginale powinny być pokazywane jeszcze. Dla mnie jest to fascynujące spojrzenie właśnie samo sedno zinów.
1: Bardzo też, bo stoimy akurat przed zinami feministycznymi i wiem, że też wiele, na przykład w Emancypans, osoby, które tworzyły, te dziewczyny, które tworzyły, to one też wywodziły się z ruchu anarchistycznego, ale uznały, że nawet w takim wolnościowym ruchu są tak zwani dziadersi, którzy narzucają perspektywę męską i pewne na przykład walkę o prawa czy równe traktowanie wewnątrz ruchu też traktują jako jakieś fanaberie kobiet. I to koniec końców dziewczyny robią kanapki albo herbatę, kiedy jest jakieś tam przygotowanie do walki ulicznej. I tuż właśnie w tym Emancypansie to pisała i była jedną z osób, które zakładały Sylwia Hutnik. Te ziny wychodziły naprawdę w całej Polsce i w bardzo różnych miejscowościach. I nie wiem, no Szczecin i Słupsk, ale też Jasło, Rzeszów i właśnie Siedlce i gdzieś na Śląsku. Czasami można prześledzić, gdzie więcej było politycznie jak rozłożonych akcentów. To jest też ciekawe, że właśnie dzięki temu, że było i to ksero, i powiela, czyli właśnie sito i też szablony, a nawet można było po prostu wziąć kalkę taką biurową i napisać swojego zina długopisem.
2: Nie marnowali czasu przy biurku. No to teraz zapytam o ten komiks, o tę technikę, o ten styl, o ten sposób wyrażania myśli i emocji, bo sporo tutaj takich historyjek.
0: To prawda, jest ich sporo. Wydaje mi się, że komiks jest jedną z takich najbardziej naturalnych metod opowiadania. I jak się przyjrzymy tej wystawie, to też można ją czytać jak komiks. Mamy zestawione obok siebie różne kadry z tekstem i obrazkami. I opowiadamy my, kuratorzy, jakąś historię tymi obrazkami. Więc tak samo myślę, artyści związani z zinami myśleli wprost, że najłatwiej opowiedzieć pewne aspekty historii poprzez komiks, poprzez opowiadanie obrazami. To im prościej jest to narysowane, im bardziej właśnie punkowo w jakiś sposób, tym to jest bardziej czytelne. A im jest bardziej czytelne, tym bardziej trafia do odbiorcy. Więc te komiksy są rzeczywiście dosyć proste. Zależy jeszcze oczywiście od twórcy, bo kilku twórców z tych zinów zrobiło później duże kariery jako twórcy komiksów, już profesjonalni, wydający w dużych nakładach, w dużych wydawnictwach. Na przykład Krzysztof Owedy, którego pracę też tu pokazujemy. Obecnie jest właściwie jednym z nestorów polskiego komiksu, a wcześniej zajmował się głównie rysowaniem właśnie do małych zinowych produkcji z różnych miejscowości, gdzie wysyłał swoje prace. Więc komiks miał się bardzo dobrze też w latach 80., o czym warto pamiętać, że w Polsce to był największy rozkwit komiksu. Rosiński, Polk wtedy rysowali, więc dużo osób było po prostu zajaranych komiksem i tym bardziej chciało rysować swoje komiksy. A też znowu pamiętajmy, że część zinów wywodzi się ze środowisk fantastyczno-naukowych, fanów fantastyki, która sama w sobie fantastyka, czasopismo publikowała komiksy, więc to wszystko się jakby zamyka w takiej opowieści o tym, że komiksów chcemy więcej, więc sami je rysujemy.
2: To jest dobry pomysł, to jest dobra idea, potrzeba matką wynalazku. Pomyślałam sobie, że ta anarchia i awangarda po jakimś czasie staje się klasyką, nawet jeżeli chodzi o anarchistyczne ziny. Lampa i Iskra Boża, numer 5 w nawiasie 9. Magazyn romansów, styczeń 93 rok.
0: No to było dawno temu i na stronie trzeciej tego numeru mamy przedrukowany tekst King Monika Staszczyka, który właśnie wydaje się teraz absurdalny, że został przedrukowany, ale w tamtym momencie prawdopodobnie to był dopiero tekst, czyli coś odkrywaliśmy i dodatkowo mamy właśnie rysunek wokół Krzysztofa Wedyka, więc wszystko znowu się łączy. Lampa, myślę, że to jest jedno z najbardziej kultowych czasopism literackich do tej pory, które przeszło długą drogę od właśnie formy bardzo zinowej po poważne czasopismo literackie, które było sprzedawane w kioskach ruchu. I jako takie wydaje mi się bardzo ciekawe odkrywanie tych pierwszych numerów właśnie, gdzie widać, że Dunin Wąsowicz sam to kleił też i lepił i rozumiał bardzo dobrze ideę zinów.

0: I dobrze się chyba bawił. To jest fajne w tym, że widać w tym radość tworzenia i łączenia tych wszystkich elementów oraz świetna grupa twórców.
1: To jest niezwykłe, że z takiego małego czasopisma, nieregularnego, wyrosło duże, poważne czasopismo literackie, na łamach którego no jednak debiutowały osoby bardzo ważne dla literatury polskiej, takiego średniego pokolenia.
2: Idziemy dalej, mnie kuszą te szuflady. Tutaj widzę napis, że w tych szufladach znajdują się materiały mogące wywołać dyskomfort odbiorcy. Nie wiem, czy możemy je otworzyć, no ale spróbujemy. Zapaliło się światło, nagi tors, para, wolny związek. Co tutaj z kolei umieściliście?
1: Tutaj umieściliśmy gazetki, w które powklejali twórcy na przykład zdjęcia wycięte ze tak zwanych świerszczyków erotycznych. Femina Wkręt to jest w ogóle ciekawy też przykład o tym, o czym mówiłam w perspektywie zinów feministycznych, ponieważ najpierw Femina była częścią Wkrętu, a później dziewczyny się odłączyły od ogólnoludzkiego zina i stworzyły swój zin. Natomiast ten Antytabu to jest bojowe pismo obyczajowe z Gdańska, które jest też bardzo ciekawe graficznie. My tu mamy dwa numery na wystawie. I tworzył to pismo człowiek, który też był członkiem akapeli wydawanej przez Wolność i Pokój. Taka jest właśnie historia, którą usłyszałam od działaczy anarchistycznych, że on był taką osobą, która się nagle pojawiła znikąd w tej akapeli, a potem zaczęła wydawać Antytabu i zrodziły się podejrzenia, że to Antytabu zostało stworzone przez Służbę Bezpieczeństwa, żeby skompromitować środowiska takie opozycyjne politycznie, że oni są tacy zepsuci i że taką właśnie też pod obyczajówkę, pod policję obyczajową ich jakoś, to się mówi, no, dać policji obyczajowej materiał do zbierania, tak, no, takiego zainteresowania.
2: Jakim sposobem te druki, te ziny, dosyć chyba takie ulotne, pewnie przekazywane, rozdawane, w jakimś też pewnie ulicznym chaosie wielokrotnie, przetrwały i jak wyglądała kwerenda, którą robiliście, żeby nam te druki pokazać?
1: Część naszych zbiorów, które pokazujemy, udostępniła nam pani profesor Barbara Fatyga z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, która w zasadzie od całą swoją karierę zawodową, naukową zajmuje się młodzieżą i edukacją i w latach 90. właśnie się zajmowała subkulturami młodzieżowymi i kulturą młodzieżową. I te zbiory częściowo to są jej właśnie takie materiały do badań. Natomiast też na wystawie, jeśli chodzi o te takie bardziej polityczne materiały, to mamy od prasoznawcy Mateusza Flonta, który również prowadzi taki projekt Zine Library internetowy, gdzie skanuje i wrzuca ziny. I jeszcze mamy też od właśnie członka Mać Pariatki i działacza Federacji Anarchistycznej Michała Przyborowskiego, który udostępnił zbiory, które ma duże i przez całą też swoją działalność taką anarchistyczną i redaktorską gromadził materiały, zbierał, ponieważ ma jakąś taką żyłkę archiwisty, a wie, że te takie rzeczy przepadają.
2: Pani Michale, a Muzeum Karykatury również posiada, prawda, tego rodzaju obiekty, bo część z tych obiektów jest od Was.
0: Muzeum Karykatury posiada sporą kolekcję współczesnych zinów komiksowych i zinów komiksowych historycznych, z którymi wypełniliśmy korytarze i część dolnej sali. Dodatkowo posiadamy właśnie niektóre druki ulotne z lat 80., bo nawet Eryk Lipiński sam zbierał ziny, więc też skorzystaliśmy trochę z jego zbiorów, skorzystaliśmy z moich zbiorów prywatnych i ze zbiorów właśnie tworzonych wokół Lęgrenówki, czyli naszej pracowni, gdzie można przychodzić i czytać ziny.
2: Wystawa jest dostępna dla prawie dorosłych, bo od 16 roku życia. Dla kogo? Z myślą o kim ją stworzyliście? O tych, którzy przyjdą i będą wspominać czasy, kiedy sami te ziny czytali?
0: Wydaje mi się, że też dla nich, ale to jest wystawa i dla osób, które nigdy nie słyszały o zinach i mogą się czegoś dowiedzieć, i dla osób, które tworzą ziny i mogą poznać ich historię, i dla osób, które tworzyły ziny i mogą do tego teraz wrócić i wspominać. Wczoraj rozmawiałem z jednym profesorem, który w czasie oglądania wystawy zaczął sobie przypominać, że on też robił ziny i właściwie ma je w domu i może je przynieść. I w 1984 wydawał z jakimiś kolegami, profesorami takie różne tutaj publikacje, więc wydaje mi się, że ta wystawa otwiera wspomnienia.

0: a jednocześnie właśnie pozwoli współczesnym na przykład twórcom zinów zapoznać się z historią i zrozumieć, skąd jest to, co oni tworzą w tej chwili.
1: Pani Anno, czy wspomniała Pani o procesie digitalizacji? Czy jest taka szansa, żeby ci, którzy na przykład nie są z Warszawy i nie mogą zajrzeć do Muzeum Karykatury, mogli w internecie obejrzeć chociaż część takich prac i poznać chociaż część takiej historii?
2: Tak, właśnie na Zine Library i też Instytut Narutowicza będzie sukcesywnie niektóre ziny udostępniał. Jest to proces długotrwały, ponieważ jak Państwo będziecie mogli zobaczyć na wystawie, w latach 90. ludzie całkiem swobodnie podawali swoje dane i jeżeli mamy to wrzucić do sieci, to trzeba będzie pozasłaniać adresy, nazwiska częściowo, więc, ale adresy na pewno. Już wczoraj jedna osoba mówiła: o, mój stary adres. Więc no to różne kłopoty mogą z tego potem wyniknąć. Może ktoś przyjdzie, jakiś wielbiciel zina i zastuka do zupełnie niewinnych ludzi.
1: No z jednej strony to niebezpieczne, a z drugiej strony budzi jakiś sentyment, podobnie jak te kasety, które się przewijało na ołówku, które też macie na ekspozycji. Kseruj i rozdawaj ziny i prasa niezależna w Polsce w dobie transformacji w Muzeum Karykatury imienia Ryka Lipińskiego. Bardzo dziękuję za opowieść o tej wystawie. Pani Anna Nowakowska-Wierzchoś z Instytutu Narutowicza. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
1: I Michał Rzecznik z Muzeum Karykatury imienia Ryka Lipińskiego, również kurator wystawy. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: Katarzyna Sanocka, dziękujemy. Do usłyszenia.
3: Między sztukami. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 22.30. Łukasz Pastor, zapraszam. W przyszły poniedziałek zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Podczas obrad może dojść do odwołania przebywającego w areszcie prezesa Radosława Piesiewicza. Prezydium Komitetu zarekomendowało zarządowi powierzenie obowiązków prezesa jednemu z ośmiorga wiceprezesów PKOL-u do końca obecnej kadencji. Najważniejsze jest zapewnienie dalszego funkcjonowania komitetu, mówi wiceprezes PKOL-u Tomasz Hamera.
5: Tu nie chodzi teraz o to, czy ktoś jest czemuś winny, czy niewinny, ale przede wszystkim o to, czy można, czy jest w stanie sprawować swoją funkcję w organizacji, nie powodując ryzyka, że ona nie będzie płynna.
4: Obecnie obowiązki prezesa pełni wiceprezes Mieczysław Nowicki. Nowo wyznaczony zastępca miałby pełnić funkcję do końca obecnej kadencji. Ceny paliw w najbliższym czasie nie powinny przekroczyć 10 zł za litr, deklaruje minister energii. Miłosz Motyka przyznał w TVP Info, że nie wiadomo, jak rozwinie się sytuacja na Bliskim Wschodzie, a to eskalacja działań wojennych w rejonie cieśniny Ormus oraz wygaszenie rządowego programu ceny paliw niżej ma bezpośrednie przełożenie na ostatnie podwyżki. Trudno prognozować, co będzie dalej, mówi Urszula Cieślak z Łódzkiego Refleksu.
6: Ale jednocześnie, gdyby doszło do jakiegoś przełomu w rozmowach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem i osiągnięcia porozumienia w sprawie cieśniny Ormus, wówczas będzie szansa, że to właśnie teraz płacimy najwięcej za paliwo, a później ta sytuacja się może unormować.
4: W przypadku, kiedy konflikt będzie nabierać na sile, można się spodziewać dalszego wzrostu cen ropy oraz paliw gotowych i w konsekwencji dalszych podwyżek na stacjach. A najnowsze doniesienia z rejonu Zatoki Perskiej nie wskazują na rychłe zakończenie konfliktu. Irańska agencja Tasnim poinformowała o ataku amerykańskiej armii na irański tankowiec. Do zdarzenia doszło w odległości około 6 km od wyspy Hark. To kluczowy dla Iranu węzeł transportowy ropy naftowej. Trwa ewakuacja załogi, na razie nie ma informacji o ofiarach. Tymczasem marynarka wojenna Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej nakazała natychmiastową ewakuację załogom wszystkich statków w rejonie portów w Kuwejcie i Bahrajnie, w których przebywają Amerykanie. Na koniec Lublin i nowe wydarzenie na kulturalnej mapie miasta. Festiwal na Złotej to połączenie poezji, muzyki, kina pod gwiazdami oraz działań artystycznych. Krótki odcinek ulicy liczący nieco ponad 70 metrów zamieni się w wielką scenę przeróżnych wydarzeń kulturalnych, mówi dyrektorka Wydziału Kultury Urzędu Miasta Magdalena Zaręba-Opalińska.
7: Pojawi się wyjątkowa mozaika. Mozaika, której jeszcze nie ma, ale w przyszłym tygodniu rozpocznie się instalowanie tej wyjątkowej właśnie mozaiki, inspirowanej historią tego miasta, ale mozaiki, która też podsumuje nam projekt CreeArt, w ramach którego spotykamy się na tym festiwalu.
4: Początek festiwalu 19 września o 11.00.

0: wieczór w Polskim Radiu 24.
1: Jest 22:34, a teraz w Polskim Radiu 24 Tomasz Sajewicz w swojej audycji Wiek Azji opowie Państwu, jak wygląda sytuacja w Nepalu po masowej powodzi, a także będzie mowa o dyplomatycznej ofensywie Chin na szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy.
0: Powtórka programu.
2: Wiek Azji.

0: Wikazji, przy mikrofonie Tomasz Sajewicz. Uwaga świata wciąż zwrócona jest na Nepal, gdzie 12 dni temu doszło do katastrofalnej w skutkach powodzi błyskawicznej. Miałem możliwość relacjonowania dla Państwa przez ponad tydzień tego, co wydarzyło się w dwóch dolinach Nepalu. Nie był to łatwy czas. Powtórzę, kataklizmu w takiej skali nie widziałem przez ponad 25 lat swojej pracy zawodowej. Pośród scenografii kataklizmu i zniszczeń, dziś zacznę jednak od historii dających nadzieję. O cudach w krainie kataklizmów. Sanjay Sah wczoraj narodził się po raz drugi. Zamiast sali porodowej, scenografia czasów kataklizmu. Tony mułu i skał rodził się z tunelu zniszczonej hydroelektrowni. Pracowałem jako operator w centrum dowodzenia. Zazwyczaj było tam 4-5 osób. Moim obowiązkiem było ratowanie życia wszystkich. Po takiej katastrofie nie mogłem po prostu uciekać. Chciałem ratować kolegów. Kazałem wszystkim wybiec na zewnątrz. Próbując ich ratować, powiedziałem, że doszło do wypadku i że na tamie doszło do poważnej katastrofy. Straciłem czas i ostatecznie sam nie mogłem się wdostać. Utknąłem w środku. Na długie 9 dni i nocy, które w zasypanym tunelu były tylko nocami. Pierwszy telefon na powierzchni do matki. Ratownik, nepalski żołnierz, chyba w równie dużym szoku co Sanjay Sah, tłumaczy to, co się stało, także sobie. Odpocznij teraz, nic ci nie jest, prawda? Rozmawiałeś już z matką. Wielkie gratulacje dla ciebie. Pomyśleć, że udało ci się wyjść po tylu dniach uwięzienia. Wyszedłeś 9 dnia, to naprawdę drugie życie. Którego dziś jest? 19 dzień miesiąca według kalendarza nepalskiego. Pod ziemią spędziłeś 9 dni. Cuda w krainie kataklizmów zdarzały się już wcześniej. W ubiegłym tygodniu najskuteczniejszym systemem ostrzegania przed kataklizmem okazała się pomoc sąsiedzka i serce matki. To pomogło dyrektorowi szkoły średniej w Trishuli, Rajendrze Dawadiemu, podjąć chyba instynktowną decyzję. Uratował od śmierci siebie, 60 nauczycieli i 900 uczniów. Jeden z rodziców, matka, przyjechała motocyklem, powiedziała, że chce zabrać dzieci, bo idzie powódź. Pomyślałem, że jeśli informacja jest błędna, stracimy dzień nauki. Jeśli jest prawdziwa, wszyscy stracimy życie. Mówi Dawadi, który w szkole w Trishuli sam zdobywał wykształcenie, które teraz przekazuje innym. Dyrektor Dawadi, niczym kapitan na statku, ostatni wychodził ze szkoły, kiedy sale lekcyjne napełniały się wodą. Dzięki jego decyzji liczba zaginionych i ofiar śmiertelnych w Nepalu jest o 1000 osób mniejsza. Szkoła w Trishuli znajduje się obecnie głęboko w korycie rzeki.
1: The name itself is a connect, so it helps you to connect with different people around the world. You can see your idea.
0: A już ma 25 lat. Przez tydzień po kataklizmie będzie moimi oczami i uszami. Razem będziemy jeździć na tereny zniszczone przez powódź, rozmawiać z uratowanymi, słuchać historii życia i śmierci. W ubiegłym roku na ulicach Katmandu, kiedy Gen Z powiedziało w Nepalu dość, a już zdzierał gardło w wielotysięcznych manifestacjach. Wykształcony na Zachodzie mógł u nas zostać. Wrócił, bo chce zmieniać Nepal. Tworzy aplikację, która ma być takim Facebookiem podróżników.
2: You are like Mark Zuckerberg.
0: Jesteś jak nepalski Zuckerberg? Nie, po prostu staram się robić to, co potrafię najlepiej. Pomagać ludziom, pomagać władzom. Czegokolwiek nauczyłem się w Austrii, chcę przekazać

0: pokazać to, czego się nauczyłem. Wielu turystów szuka kontaktu w Nepalu, chce doświadczyć tego kraju. Kiedy za 2 miesiące aplikacja będzie już gotowa, połączę introwertyków z ekstrawertykami. To zmieni wszystko. Ajuszowi trudno odmówić entuzjazmu, a to teraz w Nepalu towar najbardziej deficytowy. W Nepalu po 10 dobach od powodzi błyskawicznej udało się odnaleźć kolejne 2 żywe osoby. To 64-letnia kobieta, która przetrwała w częściowo zalanym pomieszczeniu domu, a także chiński pracownik jednej z elektrowni wodnych. To wciąż kropla nadziei w morzu łez bliskich ponad 5 tysięcy osób, które uznaje się za zaginione. Po tym, jak w pierwszych dniach uwaga świata skupiała się na akcji poszukiwawczo-ratowniczej, teraz przenosi się na pytanie o to, czy Nepal poradzi sobie z tą katastrofą, dlaczego do niej doszło i czy ta katastrofa może się znów powtórzyć. Choć odnalezienie w sumie 4 żywych osób w ciągu ostatnich 48 godzin daje nadzieję to dla rodzin zaginionych, szczególnie w tunelach hydroelektrowni, to niełatwy czas. Krishna Pudel czeka na jakiekolwiek informacje o swoim bracie i szworze. Mój brat pracuje w elektrowni wodnej od 3 lat. Od czasu powodzi nie mam z nim kontaktu. Jest w tunelu. Jeśli Ishwar Pudel wciąż jest w jednym z 6 zasypanych tuneli, wciąż ma szansę na uratowanie. Kiedy 26 sierpnia nadeszła powódź, rozmawiałem z moim bratem przez telefon mniej więcej o 7:30 rano. Powiedział mi: dziś mamy prace murarskie, a teraz idę do tunelu. Pogadamy jeszcze wieczorem. O 11:30 nadeszła powódź. Wciąż próbowałem dodzwonić się do niego. W końcu dodzwoniłem się, a on powiedział: jestem uwięziony w tunelu. 10 dnia od tragedii do opinii publicznej przedostawały się po raz pierwszy relacje o tym, że informacje o uwięzionych robotnikach były tuż po powodzi błyskawicznej. Spotkałem wielu ludzi, którzy zdołali uciec z tunelu, a którzy znali mojego brata. Powiedzieli mi: twój brat jest w tunelu, prowadził pojazd. Powiedzieli, że słyszeli głosy około 200-300 osób krzyczących z wnętrza tunelu. Każda z setek historii zaginionych robotników skupia jak w soczewce sytuację współczesnego Nepalu i mieszkańców jednego z najbiedniejszych państw świata. Mój brat mówił mi, że praca w elektrowni wodnej nie jest bezpieczna, jest bardzo ciężka. Pracował od wczesnego ranka do późnej nocy. Był zmuszany do pracy. Musiał opiekować się 4 rodzinami, w tym moją. Moi rodzice są bardzo starzy. Ishwar opiekował się też niepełnosprawnym dzieckiem mojego starszego brata, który zmarł. On wziął na siebie odpowiedzialność za opiekę nad całą naszą rodziną. W krajach, gdzie instytucje państwa nie działają sprawnie, najwięcej roboty ma Pan Bóg. Jeszcze ponad tydzień temu w Libanie na wiele moich pytań moi rozmówcy wznosili ręce ku niebu, mówiąc: jak Bóg da, tak będzie. W Nepalu jest podobnie. Tu też Pan Bóg jest instytucją, której wielu uznaje, że nie należy nawet pomagać. To, że starsi ludzie nie rozumieją potrzeby przygotowań na wypadek katastrof, to mogę zrozumieć. Takich przygotowań nie robi jednak nawet Gen Z, która w ubiegłym roku potrafiła przecież zrobić rewolucję w Nepalu. Spakować plecaka ewakuacyjnego już nie potrafi. Z Nepalczyków bardzo powoli schodzi pierwszy szok po kataklizmie. Mnie w szok wprowadzają rozmowy w Bidur. To jest miejscowość, która została całkowicie zniszczona przez powódź błyskawiczną. Tam część mieszkańców chce odbudowywać się na brzegu rzeki. Teraz jest tam kilkunastometrowa warstwa muł, a w ruinach budynków na pewno ciała, których jeszcze długo, długo nie będzie można odkopać, o ile w ogóle się to uda. Nie osądzaj ich, mówi mi znajomy Nepalczyk. To kwestia kulturowa. Taki dom przy rzece to była bardzo dobra, nobilitująca lokalizacja. Może dojrzeją do tego, że to nie najlepszy pomysł. Powódź błyskawiczna w Nepalu, w której fala, ściana wody i skał sięgała kilkudziesięciu metrów, niszczyła na swojej drodze wszystko, nawet na zboczach, gdzie dotychczas nikt nie mógłby sobie wyobrazić, że poziom wody może być aż tak wysoki. Ludzie, nie spodziewając się takiej skali zniszczeń, z falą powodziową robili sobie selfie. Nie oceniam tego. Takiej katastrofy Nepal jeszcze nie widział. Od ponad tygodnia opowiadam Państwu o tunelach pod hydroelektrowniami, o elektrowniach wodnych w Nepalu, bo Nepal, który prócz Himalajów nie ma wielu zasobów naturalnych, chciał stać się baterią Azji Południowo-Wschodniej. O tym opowie Państwu dr Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
1: Musimy pamiętać po pierwsze, że Nepal jest jednym z biedniejszych państw w Azji w ogóle.

0: więc na pewno to jest ogromne wyzwanie, jakie stoi przed nowym rządem. No i bardzo ważny jest ten aspekt, że ta tragedia uderzyła w jedną z kluczowych gałęzi gospodarki Nepalu, tak? W związku z tym zagrożenie dla sektora energetycznego, który prawie w 100% opierał się na elektrowniach wodnych. I taki był plan, taki był pomysł Nepalu na samego siebie. Znaczy, że oni chcieli, niewiele Nepal może eksportować i chcieli eksportować głównie energię elektryczną. Dzisiaj w Nepalu jest ponad 200 elektrowni wodnych. One produkują tam moc 4000 megawatów, a jest potencjał do tego, żeby to gdzieś dziesięciokrotnie zwiększyć po ukończeniu obecnych projektów. Ta katastrofa uderzyła, zniszczyła kilkanaście istniejących, kilkanaście budowanych elektrowni wodnych, więc to jest jedno potężne wyzwanie. Nepal ma małe własne zasoby do tego, żeby też odbudować ten kraj. Na plus możemy powiedzieć, że ta powódź błyskawiczna, no ona jest ograniczona terytorialnie, tak? To są te dwie doliny, kilkanaście, kilkadziesiąt może miasteczek i wiosek, więc to nie jest tego typu skala zniszczeń, jak to trzęsienie ziemi sprzed 10 lat. Te koszty są mniejsze niż przy innych katastrofach, no ale dla biednego kraju te szacunkowe 4 czy 5 miliardów potrzebne na odbudowę, a pewnie i więcej, to jest wyzwanie ogromne. No i trzecia kwestia jest taka, że niestety dla Nepalu będzie tylko gorzej, bo to zmiany klimatyczne, topnienie lodowców, to wszystko powoduje, że tego typu zjawisk będzie coraz więcej. Ewentualne inwestycje infrastrukturalne, czy to w drogi, czy to w mosty, czy to w elektrownie, będą jeszcze droższe, bo one będą musiały być lepiej zabezpieczone. Więc to powoduje, że konkludując, myślę, że Nepal nie jest w stanie sam przygotować się na nowe katastrofy i odbudować się z tego, co się wydarzyło. I dlatego oczekuję wystąpienia Barendry Szacha, nowego premiera w Nowym Jorku pod koniec września, tak na zgromadzeniu ogólnym ONZ, gdzie zapewne zaapeluje o reparacje klimatyczne i ma do tego pełne prawo.
1: Zapytałem Patryka Hugiela, jak ocenia akcję poszukiwawczo-ratowniczą prowadzoną na początku wyłącznie przez nepalskie służby. Tydzień temu opowiadałem Państwu o kontrowersjach związanych chociażby z udziałem Koreańczyków, którzy kilka dni w Katmandu czekali na zezwolenie na dołączenie do operacji.
0: Ty na pewno widziałeś to na miejscu, więc wiesz, lepiej masz ten odsłuch trafniejszy, ale z tego, co no, stąd można zobaczyć, to wydaje mi się, że ta reakcja władz Nepalu była szybka, natychmiastowa, pełna zaangażowania przy ograniczonych zasobach, jakie Nepal ma. Myślę, że obecny rząd działa na skraju własnych możliwości, tak? W związku z tym wydaje mi się pewne działania ratunkowe, które on podjął. Myślę, że nawet ta pierwotna decyzja o tym, żeby nie wpuszczać tam całego tego przemysłu humanitarnego, tak, który przy dość ograniczonym miejscu geograficznie, prawda, mógłby spowodować więcej zamieszania i chaosu. Władze Nepalu później doprecyzowały, że potrzebują w zasadzie bardzo specjalistycznej pomocy dotyczącej właśnie poszukiwania ludzi w tunelach, w tych elektrowniach, czy dotyczące identyfikacji ciał pod kątem DNA. No i potrzebują oczywiście później pieniędzy, wsparcia sprzętowego i specjalistycznego na odbudowę, tak, tego całego pasu zniszczeń. Mieliśmy też takie działania trochę populistyczne, tak jak przekazanie pensji ministrów na fundusz odbudowy po tej katastrofie. Barendra Szach odwiedzał te miejsca, tak? Bardzo szybko zaczęto tą kampanię na poziomie międzynarodowym, mówiąc właśnie o reparacjach klimatycznych, pokazując, że Nepal ponosi cenę za kryzys, którego on nie wywołał, tak? Bo za zmiany klimatyczne nie jest odpowiedzialny, a on płaci największą cenę. I myślę, że przekierowanie tego w tą stronę może długofalowo opłacić się Nepalowi. Nepal teraz będzie walczył o to, żeby dostęp do funduszu zniszczeń i strat, tego funduszu klimatycznego ustalonego przez społeczność międzynarodową i dzięki temu zabezpieczyć sobie jakieś środki na odbudowę, bo jak mówiliśmy, sam Nepal tego typu zniszczeń nie będzie w stanie naprawić.
1: Kiedy 11 lat temu, niestety przy okazji katastrofalnego trzęsienia ziemi, przyjechałem do Nepalu po raz pierwszy, uderzyło mnie, jak bardzo biedny jest to kraj, jak wielkie są jego potrzeby. 11 lat później, odkładając na bok powódź błyskawiczną, infrastruktura drogowa, nawet na kluczowych szlakach, pozostawia wiele do życzenia. Dlaczego ten piękny kraj na dachu świata nie potrafi się podnieść? Czy będzie w stanie teraz zrobić to sam?
0: To wynika z położenia geograficznego w dużej mierze, tak? To jest małe, stosunkowo małe państwo położone w trudnym terenie, tak? Himalajskim, więc odcięte od morza, które polegało przez lata na swoich sąsiadach, tak? W zakresie dostępu dostaw różnych produktów, energii, które nie ma własnych złóż jakiegokolwiek rodzaju. Tym głównym naturalnym darem Nepalu są Himalaje, więc na tym można budować turystykę, trochę jakiegoś rynku.

0: dzieła, ale Nepal nie miał takich produktów, które by pozwoliły mu eksportować, tak? Nie leży na ropie, nie leży na złocie. Nie wiemy, może leży na jakichś minerałach krytycznych, metalach ziem rzadkich, bo pewnie tego typu rzeczy w Himalajach gdzieś się chowają, więc może jakieś nowe złoto odnajdzie, ale no, to ukształtowanie, położenie geograficzne, geopolityczne między dwoma mocarstwami, między Indiami, które dominowały w polityce nepalskiej, a Chinami, od których był jednak odcięty, no, tymi najwyższymi pasmami Himalajów, to pewnie jest jeden powód. Drugi to jest długi okres niestabilności politycznej, tak? Trochę marazmu jeszcze w czasach królestwa. W ostatnich 15 latach, no, to jest etap bardzo delikatnej, niestabilnej demokracji, gdzie rządy upadały co rok, co półtora roku, w związku z tym nie było mowy o jakimś długofalowym planowaniu. Myślę, że ta zmiana, która dokonała się w zeszłym roku, tak? To jest naprawdę duża szansa dla Nepalu. To jest inne podejście też do rządzenia, nastawienie na efektywność, na odpowiedzialność przed wyborcami, na dobre rządzenie, zainteresowanie świata inwestycjami w Nepalu, tak? Po to właśnie, żeby stworzyć jakieś gałęzie przemysłu. Nepal do tej pory nie produkował zbyt wiele poza rolnictwem. Nie miał na czym budować tego bogactwa i myślę, że teraz ma dobrą szansę do tego, żeby mieć w końcu efektywną administrację, dobrych polityków, którzy widzą potrzeby, którzy są sami z młodego pokolenia, tak więc widzą potrzeby młodych ludzi. Ta katastrofa naturalna utrudnia to zadanie rozwoju dla tego państwa, ale myślę, że może z niej tak naprawdę wyniknąć coś dobrego, tak? Jeżeli Nepal uzyska faktycznie wsparcie społeczności międzynarodowej w odbudowie, rozbudowie infrastruktury, to wtedy też zacznie się może rozwijać przemysł i miejsca pracy dla tych młodych ludzi.
1: Jak Nepal radzi sobie w rozgrywce mocarstw, będąc między Indiami i Chinami, tłumaczy państwu dr Patryk Kugiel z pism.
0: Tutaj znowu nowy premier Palendra Shah ma dobre podejście, bo uważa, że nie będzie się stawiał tutaj w tej rywalizacji po żadnej ze stron, ale będzie chciał wykorzystać współpracę z każdym w maksymalnym zakresie, w jakim to będzie możliwe, tak? Czyli to jest takie podejście balansowania, czy takiego tak zwanego hedgingu, tak asekuracji swojej pozycji poprzez budowanie dobrych relacji, pragmatycznych relacji ze wszystkimi. I tutaj do tej układanki jeszcze byśmy powinni dodać dwóch, może trzech innych aktorów, bo Stany Zjednoczone mają bardzo dobre relacje z nowym rządem, tak? I to będzie, Stany Zjednoczone też się obudziły i zobaczyły, że Chiny zdobywały zbyt dużo wpływów w tym strategicznie położonym kraju. Więc Amerykanie wykazują coraz większe zainteresowanie tym, żeby inwestować w Nepalu, żeby utrzymywać tam swoje wpływy. Do tego mamy Unię Europejską, która też jest istotnym partnerem gospodarczym przynajmniej, ale też w zakresie poprawy jakości rządzenia, wsparcia dla społeczeństwa obywatelskiego. No i moglibyśmy dodać tutaj jeszcze Japończyków, którzy też są aktywni w tej części świata ze swoimi inwestycjami, z pożyczkami, z wiedzą techniczną. Więc Nepal ma między kim dzisiaj wybierać. Tak? Nepal historycznie był uzależniony od Indii, od jednego swojego partnera. Później chaotycznie może próbował tutaj manewrować między Indiami a Chinami, zależnie od rządu, przerzucał się z jednego na drugiego. I z tego, co jak ja czytam politykę zagraniczną nowego rządu, to będzie bardziej podmiotowa polityka zagraniczna, która nie pozwoli, żeby Nepal był rozgrywany przez tych swoich dużych sąsiadów, żeby wielkie mocarstwa nie dyktowały polityki Nepalu, ale Nepal chce zarządzać tą konkurencją obu stron. I myślę, że znowu tutaj przy okazji już nawet tej akcji ratunkowej widzimy. Dwie główne ekipy ratunkowe to są Chińczycy i Indusi, tak? I myślę, że w odbudowie tego kraju te oba państwa będą chciały pokazać, że są bardziej potrzebne Nepalowi, tak? Że będą chciały więcej zaoferować, co może przysłużyć się w odbudowie tej krytycznej infrastruktury, która została zniszczona. Może to spowodować poprawę regionalnej współpracy w zakresie ostrzegania, wczesnego ostrzegania przed tego typu katastrofami w przyszłości. Więc ja jestem dość optymistyczny co do tego, że ta katastrofa może ostatecznie, długoterminowo przyczynić się do wzmocnienia podmiotowości i perspektyw możliwości ekonomicznych Nepalu w rozgrywaniu tych swoich dużych
1: To
0: sąsiadów.
1: był Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. W Nepalu i Tybecie w wielu miejscach można spotkać rozpostarte na sznurkach różnokolorowe flagi modlitewne, nazywane po tybetańsku darczok lub lungta, co oznacza koń wiatru. W drodze na lotnisko w Katmandu, mijając po raz ostatni kostnicę, widziałem, że zdjęcia ofiar nie chroni już przed upadkiem taśma klejąca. Ktoś umieścił je tak, żeby makabryczne obrazy śmierci oddalić jak najbardziej od

0: sfery profanum. Przypięte do sznurków powiewały na wietrze jak modlitewne flagi. Takie było moje pożegnanie z Nepalem, który teraz apeluje do turystów. Nie odwołujcie podróży. Pieniądze, także te z turystyki, są lepsze niż jałmużna pomocy humanitarnej. To był Wiek Azji. Ja się nazywam Tomasz Sajewicz. Bądźcie Państwo ze mną za tydzień.
1: Powtórka programu.
2: Jest 22:54.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Kolejne napięcia na Bliskim Wschodzie podbijają ceny ropy. Analitycy Goldman Sachs ostrzegają przed scenariuszem, w którym surowiec zdrożeje do $120 za baryłkę. Czy wahania na międzynarodowych rynkach będą się przekładać na sytuację na stacjach paliw w naszym kraju? Między innymi o to Maciej Wolny pytał doktora Jakuba Boguckiego, analityka rynku paliw z portalu epetrol.pl.
3: To, co się dzieje w ostatnich dniach, jest bardzo ściśle skorelowane z tym, co się dzieje przede wszystkim na Bliskim Wschodzie, jak ten konflikt na Bliskim Wschodzie odbija się na rynkach ropy i później paliw gotowych. I z tego powodu niestety kierowcy mogą oczekiwać kolejnych zmian zwyżkowych, ponieważ te wszystkie wydarzenia na Bliskim Wschodzie bardzo mocno napędzają niepewność, niepokój o to, czy normalny rytm wydobycia, dostaw ropy naftowej do większości krajów świata będzie zachowany, czy jednak będą tu jakieś problemy. I to wszystko razem, co się dzieje wokół ciśnienia Ormus, Bliskiego Wschodu, Półwyspu Arabskiego. To wszystko powoduje tą drożyznę, którą widzimy na stacjach i niestety w najbliższym czasie rokowania na niższe ceny nie są właściwie możliwe. Jeśli chodzi o zwyżki, tutaj perspektywa jest bardziej dużo prawdopodobna i to będą zwyżki bardzo, bardzo znaczące najprawdopodobniej.
4: No, program ceny paliw niżej jest za nami. Ten program, który miał trochę ulżyć polskim kierowcom i naszym portfelom przy tankowaniu na stacjach benzynowych, to była druga odsłona tego programu. Na razie raczej nie mamy co się spodziewać powrotu do tej obniżki, no ale ten program, ta druga odsłona polegała przede wszystkim na obniżeniu VAT-u z 23 bodajże do 8%, jeżeli chodzi o właśnie ceny paliw. Z czego właściwie składa się taka cena litra paliwa na stacji i której elementy mają dziś w kontekście Bliskiego Wschodu największe znaczenie?
3: Jeśli chodzi o te elementy stałe, które są niezależne jakby od sytuacji globalnej, no to jest to ponad połowa ceny zarówno oleju napędowego, jak i benzyny. To są oczywiście podatki te nasze stałe, krajowe, aczkolwiek one tak nie do końca są wyłącznie krajowe, ponieważ minimalne wartości tego opodatkowania przesądzają ustalenia Unii Europejskiej dla wszystkich krajów członkowskich. Tutaj wchodzi akcyza, tutaj wchodzi opłata paliwowa, tutaj wchodzi podatek VAT. Natomiast pozostałą częścią ceny są takie naturalne komponenty związane właśnie z fizycznym samym paliwem, a także z marżami operatorów stacyjnych i to tworzy całą tą stawkę, jaką mamy w litrze paliwa. Natomiast zdecydowaną większość, a przynajmniej połowę w ostatnich latach zazwyczaj stanowiły podatki, więc tylko tak naprawdę ta połówka jest uzależniona od tej globalnej gry podażowo-popytowej, ale z całą pewnością to, co się dzieje w ostatnim czasie, powoduje, że te ceny rosną i niestety obawiam się, że rosnąć będą.
4: Czy przy obecnych notowaniach ropy w takim razie możemy jeszcze mówić o jakimś, nie wiem, względnie stabilnych cenach paliw? Czy jesteśmy już na początku kolejnej fali podwyżek, a co będzie dalej, też trudno przewidzieć?
3: Myślę, że kolejna fala podwyżek niestety już się dokonuje na naszych oczach. Tu nawet nie tyle samej ropy podwyżki, ale też notowań paliw gotowych na giełdach, bo to w oparciu o te notowania diesla czy benzyn realizuje się cenniki hurtowe u nas na krajowym rynku. I tutaj niestety do optymizmu powodów na razie nie mamy. Te ceny będą rosnąć i rosną już i będą rosnąć w kolejnych dniach.
4: A jak dużo dla cen paliw może zmienić sytuacja w cieśninie Ormus? To znaczy na przykład, gdyby ona się ustabilizowała, uspokoiła, w ogóle ta sytuacja na Bliskim Wschodzie, gdyby nie była tak nieprzewidywalna, to czy moglibyśmy się spodziewać szybkiego spadku cen paliw na stacjach benzynowych, czy o takim szybkim spadku mowy być nie może?
3: Moglibyśmy, myślę, spodziewać się może nie tyle szybkiego i drastycznego spadku cen paliw, ale na pewno rozpoczęcia tej fali spadkowej, gdyby doszło do zamrożenia konfliktu, do zatrzymania działań bojowych i przede wszystkim do przywrócenia normalnej drożności cieśniny Ormus, bo pamiętajmy, że to było miejsce przed konfliktem, przez które przechodziło nawet 20% tych morskich globalnych dostaw surowca, więc jeżeli tutaj nastąpiłoby w jakiś sposób uspokojenie, które spowodowałoby swobodny ten ruch, no to myślę, że ceny na pewno część tej premii ryzyka by oddały, wrócilibyśmy do niższych poziomów. Goldman Sachs sugeruje, że to mogłyby być poziomy w rejonie $80 za baryłkę. Myślę, że to na pewno nastąpiłoby szybko w takim pierwszym impulsie, natomiast później powracanie do normalnej struktury wydobycia i eksportu, to jednak jest kwestia paru miesięcy, ale myślę, że na pewno byłby to czas, kiedy te zmiany spadkowe byłyby widoczne, odczuwalne.
4: Ale przewidywania też dotyczące ceny ropy są takie, że ona może wzrosnąć nawet do $120 za baryłkę. Co to by oznaczało?

0: oznaczało dla kierowców?
1: Z całą pewnością taka zwyżka do $120 jest w tym momencie, patrząc na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, bardziej prawdopodobna niż spadek do 80. A oczywiście wzrost do $120 za baryłkę to kolejne zmiany na plus dla kierowców na stacjach, nie tylko w Polsce, ale w ogóle na całym świecie, ponieważ wszyscy funkcjonujemy w tej rzeczywistości naftowej jakoś tam. Czy to by była zmiana drastyczna? Pewnie tak.
2: Z doktorem Jakubem Boguckim, analitykiem rynku paliw z portalu epetrol.pl, rozmawiał Maciej Wolny.
3: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 23. Łukasz Pastor. Dobry wieczór. Premier reaguje na drugą prezydencką propozycję regulacji w sprawie rynku kryptoaktywów. Porozumienia na linii prezydent-rząd nie widać. Jest kolejne śledztwo w sprawie Zbigniewa Ziobry. Tym razem prokuratura chce sprawdzić, kto pomógł politykowi przedostać się z Węgier do USA. W ostatniej drodze towarzyszyli jej bliscy, przedstawiciele władz i ludzie kultury. W Warszawie pożegnano Joannę Rawik. Zapraszam na szczegóły.
0: Suma wydarzeń.
1: Czas groteskowych manewrów się skończył, mówił premier Donald Tusk po tym, jak Pałac Prezydencki skierował do Sejmu drugi projekt ustawy w sprawie kryptowalut. Propozycja zakłada między innymi wprowadzenie obowiązkowych ostrzeżeń dla inwestorów i wymogu uzyskiwania zgody sądu na przedłużenie blokady rachunków. Premier Tusk zaznaczył przy tym, że jedna z poprawek korzystna dla zonda krypto jest autorstwa szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego. Więcej w relacji Sylwii Białek.
2: Premier Donald Tusk powiedział, że w Pałacu Prezydenckim coraz bardziej widać panikę. Przedstawił kulisy pracy nad przepisami dotyczącymi rynku kryptoaktywów. Mówił o inicjatywie szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego, który miał działać na korzyść zonda krypto. Dlatego szef rządu nie widzi możliwości pracy nad prezydenckim projektem. Zaznaczył, że czas na tego typu, jak to ujął, groteskowe manewry się skończył.
3: Nie zgodzimy się na żadne polityczne inicjatywy, które nazywane są kompromisem, bo do tej pory prezydent Nawrocki, PiS i Konfederacja proponowały kompromis ze złem. Z czystym złem.
2: Premier w mocnych słowach mówił, że kto miał zniknąć, ten zniknął. Komu trzeba było wypłacić pieniądze, wypłacono. Jaką ustawę należało zablokować, taką zablokowano. Donald Tusk powiedział, że żadne pseudoinicjatywy Karola Nawrockiego nie zmienią faktu, że skończyło się mataczenie i bezkarne chronienie brudnych, mafijnych interesów. Zaznaczył, że sprawa afery zonda krypto zostanie wyjaśniona do końca. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: O opinię w tej sprawie zapytaliśmy ekspertkę. Zdaniem dr Emilii Zakrzewskiej, politolożki z Uniwersytetu Warszawskiego, od początku nie było widać chęci zawarcia porozumienia w kwestii kryptowalut.
4: Jest to próba wyjścia naprzód, ta próba ustawowa, aczkolwiek jak obserwujemy już to od kilku tygodni, a nawet miesięcy, to już dawno przestała być rozmowa na argumenty o tym, jak uregulować rynek kryptowalut, bowiem mieliśmy wcześniej trzy weta pana prezydenta, różne projekty, między innymi też projekty poselskie w tej sprawie i nie dochodziło do porozumienia, aż do momentu, kiedy zaczęły wypływać kolejne spektakularne informacje dotyczące właśnie powiązań zondy krypto pana Przemysława Krala ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji.
1: Dodajmy, że swój projekt przygotowała Polska 2050. Ugrupowanie apeluje o jego uchwalenie. Jednocześnie poseł Szymon Hołownia zapowiedział, że pochyli się nad

prezydencką propozycją. Pokłosiem afery Zonda Krypto są generalne porządki w Polskim Komitecie Olimpijskim. Rozpoczęły się dziś zebraniem prezydium zarządu, pierwszym od aresztowania dotychczasowego prezesa Radosława Piesiewicza. W najbliższy poniedziałek zbierze się posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To

0: Trudny, cierpieliśmy wszyscy, wiele ofiar, wiele bólu, ale wyjdziemy z niego dosyć szybko i mam nadzieję, że będziemy wypierać, że coś takiego się nam w ogóle przydarzyło, tak jak to ma miejsce dzisiaj w społeczeństwie. I jeżeli chcemy uratować tę organizację, to nie możemy jej ratować w sytuacji, kiedy ona tonie, rzucając jej kolejne witki, tylko tam musi być konkretny program naprawczy.
1: Dodajmy, że Robert Korzeniowski zgłosił chęć objęcia stanowiska prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Obecnie obowiązki prezesa pełni wyznaczony przez Radosława Piesiewicza jeszcze przed zatrzymaniem wiceprezes Mieczysław Nowicki. Nowo wyznaczony zastępca miałby pełnić funkcję do końca kadencji organów władzy PKOL-u. Maciej Berek czeka na możliwość złożenia ślubowania przed prezydentem. W ubiegłym tygodniu Sejm wybrał go na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Na sejmowych korytarzach słychać, że prezydent próbuje grać na zwłokę. Komentarze w tej sprawie zebrał Michał Fabisiak.
2: Kancelaria prezydenta decyzję o przyjęciu ślubowania uzależni od odpowiedzi na pytania, które przesłała do Sejmu. Jej szef Zbigniew Bogucki mówi, że są poważne wątpliwości, czy Maciej Berek osiągnął staż radcowski wymagany w przypadku sędziów Trybunału.
3: Musi wykazać, że nie tyle był wpisany na listę adwokatów czy radców prawnych, tylko rzeczywiście wykonywał ten zawód. Tego zawodu pan minister Berek nie wykonywał.
2: Rządzący odpowiadają, że wybór odbył się zgodnie z prawem, a prezydent, jak dodaje poseł KO Piotr Borys, nie ma prawa go podważać.
4: Nie ma takiej kompetencji i w tym zakresie na pewno łamie konstytucję.
2: Rządzący liczą na refleksję ze strony prezydenta i wierzą, że nie będzie konieczne zastosowanie wariantu siłowego w Trybunale. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Prokuratura wszczęła nowe śledztwo dotyczące Zbigniewa Ziobry. Tym razem śledczy próbują wyjaśnić, kto pomógł byłemu ministrowi sprawiedliwości w ucieczce do Stanów Zjednoczonych. O sprawie napisał w mediach społecznościowych rzecznik rządu Adam Szłapka. Relacja Piotra Durysa.
5: Śledztwo ruszyło po zawiadomieniu złożonym przez kancelarię Romana Giertycha. Prokuratorzy badają m.in. okoliczności fikcyjnego nadania politykowi statusu korespondenta stacji oraz udzielenia mu wsparcia finansowego i organizacyjnego. Miało to umożliwić Ziobrze wyjazd z Węgier za ocean po zmianie sytuacji politycznej w Budapeszcie. Były szef resortu sprawiedliwości, który obecnie przybywa w Stanach Zjednoczonych, jest w Polsce ścigany listem gończym i europejskim nakazem aresztowania. Prokuratura zamierza postawić mu 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Polska musi się przygotować do wojny przyszłości, mówił w Kielcach Karol Nawrocki. Prezydent uczestniczył w 34. Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego. Do stolicy województwa świętokrzyskiego przyjechało 1200 wystawców z 43 państw. Z samej Polski wystawia się ponad 500 przedsiębiorstw. Karol Nawrocki pozytywnie ocenił kondycję polskiej zbrojeniówki i podkreślił, że dziś kluczowe dla państwa polskiego jest wdrażanie i adaptowanie rozwiązań technologicznych, które sprawdzają się w boju. Dziś pole walki zmienia się z dnia na dzień, czego przykładem są doświadczenia z Ukrainy i z czego wnioski wyciągnąć należy także w Polsce, powiedział prezydent.
6: Dzisiaj widzimy, że państwo polskie musi przygotowywać się nawet nie do wojny jutra, nie do wojny dzisiaj, ale do wojny przyszłości. Tak bardzo zmienia się pole bitwy. Dzisiaj o potencjale bezpieczeństwa państwa polskiego i każdego suwerennego państwa w Europie decyduje także umiejętność zwinności w adaptacji nowych technik operacyjnych, technik dronowych, adaptacji i wdrażania statków bezzałogowych.
1: Kielecka impreza staje się wydarzeniem globalnym. Z każdym rokiem mamy coraz więcej do pokazania, jeśli chodzi o rodzimą zbrojeniówkę, powiedział wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że firmy prezentują w Kielcach ofertę odpowiadającą na wyzwania współczesnego pola walki.
7: Przygotowujemy się w tych zdolnościach, które będą użyteczne w przyszłości. Będą te zdolności tradycyjne. Armatochaubice, czołgi, samoloty, śmigłowce. I będą te najnowocześniejsze. Daleki, precyzyjny zasięg, ale niskokosztowy. Dlatego produkcja dronów, dzisiaj samo WB pokazało chyba 3 nowe drony, inne firmy też pokazują drony dalekiego zasięgu. To pokazuje, że odczytaliśmy sygnał, na co się trzeba przygotowywać, w jaki sprzęt trzeba inwestować.
1: Wojsko Polskie jest w europejskiej czołówce pod względem liczebności oraz nakładów na modernizację uzbrojenia. 8 kandydatów w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa zarejestrowała Miejska Komisja Wyborcza. Tym samym komisja zakończyła weryfikację zebranych podpisów poparcia i rejestrację. Zatwierdzeni kandydaci to Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca, Monika Piątkowska, Łukasz Giba.

0: Pała, Michał Klimek, Daria Gosek-Popiołek i Sławomir Pietrzyk. Komisja przyjęła uchwałę, w której odrzuciła Bartosza Bochenczaka z Konfederacji. Nie udało mu się zebrać odpowiedniej liczby ważnych podpisów, mówi przewodniczący komisji Krzysztof Dyl.
1: Pozytywnych było 2878, czyli 122 zabrakło. To nieprawidłowy numer PESEL, błędna ilość cyfr albo nieprawidłowe cyfry. Nieprawidłowo wpisany adres, na przykład brak numeru mieszkania, brak miejscowości albo niepełna nazwa ulicy na przykład, no bo często te ulice składają się z kilku elementów. Brak daty udzielenia poparcia, czyli w ogóle nie wpisanie tej daty poparcia, tam jest taka odrębna rubryka.
0: Rejestracji odmówiono łącznie czworgu kandydatom. Powodem była niewystarczająca liczba prawidłowych podpisów poparcia pod ich nazwiskami. Wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. W maju w referendum mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Poinformował o tym Związek Polaków na Białorusi. Informację potwierdza także przyjaciel Poczobuta, dziennikarz Bartosz Wieliński.
2: Jedzie z niepokojem, ale zakłada i potrafi to racjonalnie uzasadnić, że nie opłaca się mu robić żadnej krzywdy. Gdyby mieli go zabić, twierdzi, no to by go już dawno zabili. Poza tym obiecano mu to. Po prostu wypuszczono go z łagru, wysłano go do Polski w tej wymianie, dano mu paszport do ręki, on z paszportem granicę przekroczył i powiedziano mu, że ma obietnicę administracji prezydenta Łukaszenki, że może na Białoruś wrócić, więc no, on zgodnie z tą obietnicą po prostu wraca na chwilę.
0: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ma nadzieję, że Andrzej Poczobut będzie bezpieczny.
3: Bardzo odważna decyzja. Pan Andrzej Poczobut wielokrotnie o tym mówił również na kampusie Polska Przyszłości, że będzie chciał wrócić na Białoruś. Ja mam nadzieję, że jego pozycja w całym świecie jako bojownika o demokrację jest tak silna, że Łukaszenko dwa razy pomyśli, jeżeli będzie chciał znowu wprowadzać jakiekolwiek restrykcje. To jest absolutnie symbol dla nas wszystkich odwagi i nieustępliwości.
0: Poczobut przez tydzień będzie w rodzinnym Grodnie, gdzie spotka się z rodziną i współpracownikami ze Związku Polaków na Białorusi. Później ma zaplanowaną wizytę w USA i Kanadzie.
4: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Katar i Chiny pracują nad przywróceniem negocjacji między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Katarskie MSZ ostrzega, że jeśli kryzys w cieśninie Ormuz będzie się utrzymywał, światu będzie grozić katastrofa przemysłowa. Tematem zajęła się Milena Rashid-Szehab.
5: Katarska delegacja jest w Chinach. Jednym z głównych tematów rozmów jest przywrócenie pokoju w rejonie Zatoki Perskiej. Rzecznik katarskiego MSZ powiedział wcześniej, że wojna w Iranie pokazała, iż państwa Zatoki Perskiej nie powinny polegać w kwestii bezpieczeństwa jedynie na partnerstwie ze Stanami Zjednoczonymi. Podkreślił, że muszą one wypracować plan nowych wspólnych działań i przestrzegał przed traktowaniem obecnej sytuacji jako nowej normalności. Katar, jedno z najbardziej zamożnych państw na świecie, jest krajem Zatoki Perskiej, który w wojnie ucierpiał najbardziej. Jednym z pierwszych celów ataków odwetowych Iranu były bowiem katarskie instalacje przetwórstwa ropy i gazu. Katar jest drugim na świecie producentem skroplonego gazu ziemnego. Jego gospodarka, która przed wojną przygotowywała się na ogromny wzrost, skurczyła się o prawie 9%. Katarski rząd wprowadził więc cięcia budżetów poszczególnych ministerstw sięgające 30%. Finansowanie pomocy zagranicznej ograniczył o 85%. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio Bejrut.
0: Ceny ropy na światowych rynkach, cena ropy na światowych rynkach jest najwyższa od miesięcy. Dziś przekroczyła 99 dolarów za baryłkę. Dla porównania dwa miesiące przed wojną kosztowała około 60 dolarów. I to nie jedyna wojna, którą toczą Stany Zjednoczone. W nową fazę wkracza wojna handlowa USA z Kanadą. Minionej nocy weszły w życie kanadyjskie cła odwetowe. W odpowiedzi Donald Trump zagroził zakazem sprzedaży w USA kanadyjskich samolotów Bombardier. Relacja Marka Wałkuskiego.
6: Swoją groźbę prezydent USA ogłosił w mediach społecznościowych. Napisał wielkimi literami, że koniec ze sprzedażą Bombardiera w Stanach Zjednoczonych, bo jego produkty są niewystarczająco dobre. Dodał, że jeśli Kanadyjczycy chcą amerykańskiego rynku, muszą tu produkować i przestać traktować Amerykę jak skarbonkę. Bombardier odpowiedział, że wspiera dziesiątki tysięcy amerykańskich miejsc pracy i posiada zakłady w 10 stanach. Podkreślił, że skrzydła jego najszybszego odrzutowca powstają w Teksasie, a elementy sterowania pod Los Angeles. Za firmą wstawił się republikański senator z Kansas Jerry Moran, gdzie mieści się jej amerykańska centrala. Wojnę celną z Kanadą rozpoczął Donald Trump, podnosząc stawki na produkty warte blisko 20 miliardów dolarów. Kanadyjskie cła odwetowe objęły ponad 700 amerykańskich produktów na podobną kwotę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: W magazynie wracamy do Europy. Co najmniej dwie osoby zginęły, a kolejnych 10 odniosło rany w wyniku nocnego, zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów. Na ukraińską stolicę spadły rakiety balistyczne i drony.

0: W związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę niespokojną noc i poranek mieli mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało tam 2 alerty. Zareagowało też polskie wojsko, podrywając myśliwce. W związku z tym lotnisko w Lublinie czasowo wstrzymało operacje lotnicze. Nie milkną echa po zwycięstwie skrajnej prawicy w niemieckiej Saksonii Anhalt. Obawy przed władzą AfD wyrażają między innymi przedstawiciele kościołów, nauki, biznesu i imigrantów. Do rządów alternatywy dla Niemiec szykują się też niemieckie służby. Adam Górczewski.
1: We wspólnym oświadczeniu kościoły ewangelicki i katolicki wyraziły zaniepokojenie konsekwencjami wyniku wyborów dla kultury i edukacji, działalności społecznej i wolontariatu, usług społecznych, organizacji charytatywnych i kościołów, a także dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Rektor Uniwersytetu w Magdeburgu zapowiedział, że uczelnia nie zrezygnuje z kształcenia studentów z zagranicy i nie dopuści do izolacji landu od świata nauki. Eksperci od edukacji wskazują, że AfD ma w programie plany odejścia od obowiązku szkolnego. Skrajna prawica woli nauczanie domowe, co argumentuje ideologizacją szkół. Ekonomiści wskazują na wstrzymanie zewnętrznych inwestycji w Saksonii-Anhalt już przed wyborami, a Związek Pracodawców obawia się problemów ze znalezieniem pracowników, bo AfD zapowiada masowe odsyłanie z landu obcokrajowców i osób o korzeniach imigranckich. Wszystkie organizacje apelują o szybkie powołanie nowego rządu, żeby zakończyć czas niepewności i móc reagować na konkretne efekty władzy Alternatywy dla Niemiec. Z Magdeburga Adam Górczewski i Polskie Radio.
0: Trend znaczącego poparcia dla prawicowych partii jest widoczny w wielu krajach europejskich, ale wszystko zależy od tego, czy AfD będzie w stanie sformować rząd, powiedział Kacper Kita, autor książki Epoka chaosu – Dlaczego świat skręca w prawo.
2: W wszystkich dużych krajach europejskich, wszystkich większych od Polski, ten trend znaczącego wzrostu poparcia dla partii na prawo od głównego nurtu, czy będziemy to nazwać alternatywną prawicą, czy radykalną prawicą i tak dalej, to wszyscy wiemy, o co chodzi, na prawo od Europejskiej Partii Ludowej, powiedzmy, to z drugiej strony ten proces dochodzenia do władzy jest ciągle bardzo rozłożony w czasie. One bardzo znacząco rosną, ale jednak no, zobaczymy, czy AfD w ogóle będzie w stanie uformować rząd, bo też nie zdobyli przecież absolutnej większości. Tak naprawdę przykład zdobycia władzy mamy na razie oprócz oczywiście Stanów Zjednoczonych, które mają swoją specyfikę, tylko jeden w postaci Włoch, Meloni.
0: Mówił Kacper Kita. Więcej komentarzy w sprawie zwycięstwa AfD można znaleźć na polskieradio24.pl. W magazynie przenosimy się do Wielkiej Brytanii. 13-letni książę George rozpoczął naukę w Eton College, jednej z najbardziej prestiżowych szkół na wyspach. Zamieszka w internacie, założy tradycyjny mundurek i pozna zwyczaje placówki, które od prawie 6 stuleci kształci członków rodziny królewskiej, polityków oraz przedstawicieli brytyjskich elit. Więcej w relacji Anny Rączkowskiej.
3: Do szkoły książę George przyjechał w towarzystwie rodziców księcia Williama i księżnej Kate. Pałac Kensington opublikował również oficjalne fotografie 13-latka w charakterystycznym stroju uczniów, czarnym fraku, spodniach w prążki i białej koszuli. Podobne zdjęcia obiegły świat ponad 30 lat temu, kiedy naukę w tej samej szkole rozpoczynał książę William. Do Eton uczęszczał później także jego młodszy brat, książę Harry. Założona w 1440 roku placówka Eton College nazywana jest kuźnią brytyjskich elit albo wylęgarnią premierów. Wśród absolwentów szkoły znalazło się 20 premierów Wielkiej Brytanii, w tym David Cameron i Boris Johnson. Jej mury opuścili również liczni arystokraci, dyplomaci, pisarze i aktorzy, w tym Hugh Laurie, odtwórca głównej roli w serialu Doctor House. George zamieszka w internacie i będzie uczestniczył w szkolnym życiu na takich samych zasadach jak jego koledzy. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
4: Suma wydarzeń.
0: Wracamy do tematów krajowych. Prawie 15 milionów papierosów przejęli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Wartość zabezpieczonej kontrabandy to ponad 18 milionów złotych. Nielegalny towar przypłynął do Polski z Tajlandii. Kontener miał zgodnie z dokumentacją trafić na Ukrainę, mówi Sebastian Pakulski z Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.
5: Sprawa ma charakter rozwojowy. Zatrzymano już 3 osoby, kobietę i 2 mężczyzn, którzy usłyszeli zarzuty paserstwa celnego.
0: Podejrzani są pod policyjnym dozorem i mają zakaz opuszczania kraju. Funkcjonariusze ustalają, jak dokładnie zorganizowano przemyt i kto jeszcze może być w niego zamieszany. Większość krajów odnotowała spadek, Polska wypadła na tle innych stabilnie. Mowa o wynikach badania umiejętności uczniów. Jest ono skierowane do 15-latków i obejmuje zagadnienia, z którymi spotykają się w życiu, w tym czytanie ze zrozumieniem, nauki przyrodnicze oraz matematykę. Szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka powiedziała, że w rankingu badania jesteśmy w czołówce Europy.

0: wyhamowaliśmy spadki i kraje Unii Europejskiej, w tym Finlandia, Szwecja, Dania spadają znacznie bardziej. My spadamy w sposób nieznaczny statystycznie, co oznacza tylko, że podjęte działania dotyczące czy uszczuplenia podstawy programowej, czy reformy Kompas Jutra mają sens.
1: W badaniu PISA 2025 wzięło udział 91 krajów i regionów, w sumie ponad 760 tysięcy uczniów, w tym około 7 tysięcy z Polski. Ocieplenie klimatu sprzyja pojawianiu się w Polsce komarów i kleszczy przenoszących groźne choroby, ostrzega główny inspektor sanitarny. Chodzi między innymi o gorączkę zachodniego Nilu. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego odnotował w tym roku jedno zachorowanie, podobnie było w ubiegłym roku. W Wielkopolsce rośnie liczba zachorowań będących skutkiem wyjazdów do egzotycznych miejsc, mówi rzeczniczka wielkopolskiego sanepidu Wiesława Kostuj.
2: W 2025 roku potwierdzono jeden przypadek malarii i jeden przypadek chikungunii, a w 2026 odnotowano już trzy przypadki malarii, trzy przypadki chikungunii i dwa przypadki dengi.
1: Do zakażeń doszło najprawdopodobniej w krajach, gdzie te choroby występują naturalnie i są przenoszone przez komary. Dlatego przedstawiciele sanepidu apelują, by przygotować się do egzotycznych wyjazdów i zadbać o profilaktykę.
3: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Z honorami pożegnano w Warszawie Joannę Rawik. Piosenkarka, aktorka, pisarka i dziennikarka zmarła 15 sierpnia w wieku 92 lat. W ostatniej drodze towarzyszyli jej bliscy, przedstawiciele władz i ludzie kultury, radiowcy oraz wielbiciele jej talentu.
4: Kocham świat. Ostatnie pożegnanie zgodnie z wolą zmarłej nie miało być smutne. W domu pogrzebowym na Powązkach Wojskowych rozbrzmiewała muzyka Joanny Rawik, a przemawiający wspominali jej talent, inteligencję i dowcip.
5: Przez dziesięciolecia zachwycała publiczność głębokim głosem, sceniczną charyzmą i kunsztem interpretacyjnym.
4: Powiedział wiceszef resortu kultury Sławomir Rogowski.
6: To była taka postać Joasia, że zamieniło się z nią kilka zdań i już miało się świadomość, no nie wiem, wielkości tej postaci, jakichś niesamowitych jej umiejętności intelektualnych.
4: Wspominała dziennikarka radiowej Jedynki Maria Szabłowska. Joannę Rawik pożegnano brawami. Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
1: Joanna Rawik od lat 70. współpracowała z Polskim Radiem. Urna z prochami artystki została złożona w Alei Zasłużonych na Wojskowych Powązkach w Warszawie. I tą informacją kończymy wieczorną sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Paulina Olak. Ja wracam do Państwa z najnowszymi informacjami o północy. Łukasz Pastor, do usłyszenia.
3: To była suma wydarzeń. Reklama.
7: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: Ci panowie z Media Expert.
7: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Wieczór w Polskim Radiu 24.
10: Jest 23:23. Dziś poznaliśmy wyniki badań PISA 2025, które pokazują poziom i zróżnicowanie umiejętności 15-latków rozwijanych w trakcie edukacji szkolnej i poza szkołą. We wszystkich trzech obszarach objętych badaniem wyniki polskich nastolatków są powyżej średniej dla 38 krajów OECD oraz powyżej średniej uzyskanej przez uczniów z 27 krajów Unii Europejskiej. Osiągnięcia polskich uczniów i obecną sytuację polskiego szkolnictwa ocenią na naszej antenie Tomasz Ziewiec, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 imienia Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie. Z gościem Polskiego Radia 24 rozmawiał Maciej Wolny.
11: Jak pan postrzega te wyniki badań, panie dyrektorze, i jak według pana wypadają polscy uczniowie? No bo z jednej strony te nauki przyrodnicze, matematyka, ta średnia jest rzeczywiście wyższa niż w innych krajach unijnych, no ale rozumienie tekstu to już te procenty nie najlepiej, mam wrażenie, wypadają.
12: Trudno oczekiwać, żebyśmy w każdej dziedzinie

0: dziedzinie odnosili sukcesy. Bylibyśmy wtedy rzeczywiście mogli być siebie dumni, ale myślę, że należy cieszyć się również z tych sukcesów nie najwyższych, ale też zwróćmy uwagę na wagę tej całej sytuacji, bo przecież matematyka czy nauki przyrodnicze to są te nauki, które ciągną wszystko jakby za sobą i są taką bazą do właściwego rozwoju przede wszystkim zorientowanego na połowę czy w ogóle XXI wiek, bo przecież jesteśmy już po 25 pierwszych latach, czyli 1/4 mamy za sobą. To myślę również powód do dumy dla nauczycieli, dla polskiej szkoły, dla uczniów, bo tyle słyszy się w różnego rodzaju przekazach narzekania na to, jak słaba jest polska szkoła, czy jak trudno znaleźć nauczycieli, czy że boryka się z jakimiś kłopotami. Natomiast pokazujemy, że mimo wszystkiego tego, co dzieje się wokół szkoły, wokół tych tematów gorących, o których często dyskutujemy i rozmawiamy, o sytuacji nauczycieli, o ich kondycji finansowej, o tym, jaka jest kondycja szkoły, o tym, że ich brakuje, ale dajemy radę. Jako szkoły w ogóle tak w takim podsumowaniu rzeczywiście myślę, że radzimy sobie świetnie, a to jest zasługa również naszych uczniów i naszych rodziców.
1: Szef polskiego rządu jest z tych wyników badań zadowolony. Czy możemy w takim razie mówić o sukcesie polskiej szkoły w ogóle?
0: Myślę, że tak, że jest to sukces polskiej szkoły. Jest to sukces polskiej szkoły widzianej jako wspólnota nauczycieli, rodziców, uczniów. Świadczy to również o tym, że nie straciliśmy tego azymutu, do którego zmierzamy, do tej tradycji i polskiej kultury nauczania, uczenia się i szkoły jako takiej. Szkoła rzeczywiście stanowi takie epicentrum naszego życia, naszej przyszłości, naszej kultury. Wszystko to, co cenne, jest przechowywane właśnie w szkole. I nasi uczniowie dostosowują się do tego. Dostosowują się w sposób zarówno taki wynikający z naszej historii, trudnej przecież, jak i dający nadzieję na przyszłość i na to, że polska szkoła nie poddaje się. I myślę, że jest to trwałą cechą tej instytucji.
1: To teraz kolejna kwestia, o której już wspominaliśmy, to znaczy ta dotycząca niskiej umiejętności rozumienia tekstu. Badanie pokazuje, że no właśnie aż czy tylko 24% 15-latków w Polsce ma niskie umiejętności z zakresu rozumienia tekstu, panie dyrektorze.
0: Tutaj dotykamy kwestii ogólnie pojętej, związanej z czytaniem jako takim i ono rzeczywiście jest jakby w odwrocie. Uczniowie nie lubią czytać książek, nie lubią czytać lektur, wolą jakieś obrazowania, inne sposoby pozyskiwania wiedzy i to jest, myślę, wyzwanie dla nas wszystkich. Robi się w tej sprawie bardzo dużo. Przypomnę tylko, że zmienialiśmy lektury w podstawie programowej we wszystkich szkołach na każdym poziomie. Dostosowywaliśmy te lektury, ich treści do tego, jak uczniowie do tego podchodzą, żeby sprawić, żeby chętniej do tych lekturów zaglądali. Omawiamy fragmenty tych lektur, takich, które są obszerne na lekcjach. Pokazujemy, co tam jest interesującego i cennego. Myślę, że ziarno zostało zasiane. Musimy teraz poczekać kilka lat, aż te nowe podstawy programowe, nowe zasady pracy z lekturą dadzą swój owoc. No, na wszystko trzeba trochę poczekać.
1: Ale to czytanie ze zrozumieniem, co tutaj może być dla części uczniów problemem? To znaczy na przykład, nie wiem, sposób nauczania, a może internet, media społecznościowe, może zmieniające się również nawyki dzieci?
0: Przede wszystkim myślę, że świat zewnętrzny bardzo się zmienił. Przeszliśmy ze słowa czytanego do obrazków. Obrazek, mówiło się kiedyś, że obraz mówi więcej niż 1000 słów, więc jeśli ktoś ma do wyboru coś zobrazowanego, szybkiego, skondensowanego, to dziś w dzisiejszym świecie właśnie po to sięga. A nam potrzeba jest sięgać do źródeł, do spokoju, do rozwagi, do powolnego czytania, do analizowania tekstu i tutaj musimy swoją lekcję odrobić. Mam nadzieję, że przekonamy uczniów do takiego sposobu

0: poznawania świata. A może żyjemy w takiej epoce, gdzie mamy całkowity przełom, tak jak rewolucja Gutenberga zmieniła zasady kultury w całej Europie, potem na świecie, tak samo przełom sztucznej inteligencji prawdopodobnie też dokona zmian. Musimy się przyglądać temu wszystkiemu, ale pracować dalej.
1: Już dokonuje, no to skoro pan dyrektor o sztucznej inteligencji wspomina, to dopytam, bo na tle rówieśników z innych krajów, 15-latkowie z Polski deklarują no właśnie dość częste korzystanie z narzędzi sztucznej inteligencji do nauki. Ponad połowa, bo to jest 55% uczniów, deklarowała, że korzysta z chatbotów opartych na sztucznej inteligencji w celu wspomagania się w nauce co najmniej raz w tygodniu. W Unii Europejskiej i krajach OECD ta średnia to 45%, no czyli 10% różnicy. Tu mamy, czy dla polskiej szkoły sztuczna inteligencja według pana to jest dzisiaj problem, czy jednak naukowa pomoc?
0: Ja myślę, że to jest pomoc naukowa i wielka szansa. I te proporcje będą się zmieniać i sztuczna inteligencja będzie wykorzystywana coraz częściej. I dzięki temu przyspiesza się rozwój, przyspiesza się proces nauczania. Jeżeli dobrze powiemy uczniom o tym, co może być groźnego, jak unikać pułapek tam znajdujących się, to ja myślę, że nastąpi skokowy przyrost wiedzy i umiejętności uczniów właśnie dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Pamiętajmy o tym, że w niektórych dużych korporacjach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, istnieje obowiązek korzystania ze sztucznej inteligencji przez określony czas zatrudnienia, a w związku z tym, skoro takie potęgi technologiczne widzą w tym szansę i korporacje, to myślę, że szkoła też powinna pójść tym samym śladem.
1: A jak pan patrzy, może ma pan dyrektor jakiś sposób na to, jak odróżnić na przykład pracę napisaną przez sztuczną inteligencję od tej napisanej naprawdę przez ucznia?
0: Ze sztucznej inteligencji nie ma żadnych błędów. I myślę, że to jest najprostszy sposób, żeby ją odróżnić.
1: Zdarzają się te błędy.
0: A jeśli się zdarzają, to od razu są widoczne i są to nie tylko błędy, ale wielkie błędy. Więc myślę, że na to nie ma żadnego sposobu. Sposobem jest po prostu zaakceptowanie sztucznej inteligencji, bycie razem z nią i takie układanie lekcji, żeby uczeń nie musiał, nie chciał, nie miał potrzeby zaglądania do niej i tam rozwijał swój umysł, rozwijał swoje umiejętności poznawcze. Natomiast w jakichś innych kategoriach, gdzie podpowiedzi naprawdę mogą być cenne i naprawdę mogą być rozwojowe, chociażby dotyczące żywienia, czy no to są takie proste przykłady dotyczące stylu życia, dotyczące jakichś rozwiązań, zadań, które sprawiają nam kłopoty, bo przecież można powiedzieć sztucznej inteligencji, nie rozumiem tego, wytłumacz mi prościej, wytłumacz mi jeszcze prościej. To jest naprawdę świetne narzędzie do poznawania świata. A my, nauczyciele, już z tym żyjemy. Nie ma prac domowych, nie musimy się przejmować, że uczeń, sztuczna inteligencja napisała mu pracę domową, co rzeczywiście byłoby bez sensu.
1: Jest pan dyrektorem szkoły podstawowej, to dopytam, czy widzi pan, czy czuje pan to, że uczniowie, pana uczniowie utożsamiają się z placówką?
0: Tak, myślę, że tutaj jeśli chodzi o te nasze społeczne takie wartości, które mamy w sobie, ale też i przyzwyczajenia i nawyki, jesteśmy takim narodem przyjacielskim i chętnie utożsamiającym się z tym, co mamy, z tym, gdzie jesteśmy i z tą naszą wspólnotowością. Oczywiście nie należy widzieć w tym tylko samych blasków, bo bywają i cienie, ale większość uczniów naprawdę się solidaryzuje, identyfikuje. Wystarczy popatrzeć na rozpoczęcie roku szkolnego, na Święto Niepodległości, na inne święta, które celebrujemy w szkole i wtedy uczniowie w strojach odświętnych przychodzą, pokazując, że są razem, że są wspólnotą. Mamy sztandary szkolne, mamy szkolne statuty, mamy samorządy uczniowskie, rzecznika praw uczniów i tak dalej. Więc jesteśmy skoncentrowani też wokół szkoły. Oczywiście może nie tak silnie jak dawniej, bo mamy wokół siebie dużo tego świata, który ma swoje źródło w internecie, świata wirtualnego.
1: Tak, rzeczy, które rozpraszają i odciągają być może od tej szkoły.
0: Dokładnie tak. Walczymy, znaczy jesteśmy w jakiejś rywalizacji z tym, ale myślę, że rywalizując też sami poprawiamy pewne rzeczy, na które mamy wpływ. Mówił

0: pan rektor o tym, że większość uczniów z tą szkołą się utożsamia i ta większość jest słowem kluczem, bo to badanie wskazuje, że 64% 15-latków wykazywało, że ma poczucie bycia częścią szkoły. To jest 64% w Polsce. W Unii Europejskiej no jednak więcej, 75%, kraje OECD 76%. Z czego może wynikać właśnie ta różnica? No i czy polska szkoła ma w takim razie tutaj jakąś lekcję do wyciągnięcia z tego wyniku?
1: Myślę, że tak, że powinniśmy spojrzeć na ten wynik i poprawić ten stosunek uczniów, którzy się ze szkołą utożsamiają. Myślę, że w naszej przestrzeni publicznej sporo jest takich sporów, jakichś przekomarzań. Nie wiem, jak to nazwać, ale w każdym razie ta jedność gdzieś musi skądś wynikać. Musimy być bardziej przekonani do pewnej wspólnotowości wszyscy jako społeczeństwo. A wtedy myślę, że przełoży się to również na szkołę, bo przecież uczeń nie funkcjonuje w jakiejś oderwanej przestrzeni szkolnej, ale jest też w domu, słucha tego, co się w domu mówi, ogląda to, co znajdzie w telewizji czy w internecie, i to wszystko jedno na drugie ze sobą się łączy. Może potrzebujemy troszkę czasu, żeby poczuć tę wspólnotowość. Potrzebujemy takiego spokoju, zgody narodowej, powiedziałbym, i wtedy to wszystko powinno jeszcze lepiej zafunkcjonować i dać nam odzwierciedlenie w tej mikroszkolnej skali tego wszystkiego, co dzieje się w skali makro.
0: Jaki według pana jest główny cel albo główne cele polskiej szkoły dzisiaj?
1: No przede wszystkim to ten kompas jutra, czyli wprowadzenie reformy, zmiana podejścia do szkoły, bo to nie chodzi tylko o podstawę programową, chodzi w ogóle o sposób realizacji tej podstawy programowej. To, żeby szkoła była nastawiona przede wszystkim na działanie, na ucznia. Uczeń musi stać się źródłem działania szkoły, czyli to on ma przygotowywać, on ma funkcjonować na lekcji, on ma poszukiwać, a nauczyciel ma być jego przewodnikiem. Musimy się wszyscy tego nauczyć, bo teoria już jest zbudowana, już szlaki są wytyczone, cele wyznaczone i teraz musimy zerwać ze starym przyzwyczajeniem nauczyciel wie lepiej i przejść nauczyciel to przewodnik, to coach, to ktoś, kto będzie cię trenował po to, żebyś osiągnął swoje życiowe cele, takie jakie chcesz, i pomoże ci w rozwijaniu twoich talentów, bo każde dziecko ma inny talent. I praca grupowa pozwoli na to, żeby właśnie w takiej grupie ktoś, kto ma zdolności językowe, opracowywał na przykład projekt pod względem językowym, ktoś matematyczny, statystycznym, a ktoś, kto dobrze organizuje, po prostu zorganizował takie wystąpienie. Więc niech wszystkie dzieci w szkole będą potrzebne, niech wszystkie będą dostrzegane i widziane, a wtedy szkoła rzeczywiście będzie realizowała swoje cele, które już zostały przed nią postawione.
0: Bardzo piękne jest to, co pan mówi, ale to pytanie a propos tego też zdania, które padło, że każde dziecko ma inny talent, i to myślę niezwykle ważne, żeby to dostrzegać na co dzień i przez rodziców, i przez społeczeństwo, i być może tutaj przede wszystkim przez szkołę, ale czy nie jest nadal tak, że jednak w szkole stawia się na umiejętności, rozwój dotyczący każdego przedmiotu? No ja pamiętam za swoich szkolnych czasów, no że co z tego, że miałem na przykład, nie wiem, piątkę z biologii, jak musiałem mieć też piątkę, nie wiem, z języka polskiego i matematyki, no bo takie było oczekiwanie gdzieś dookoła i każdego nauczyciela, no i ze strony rodziców, żeby się najlepiej uczyć i tak dalej, i tak dalej. To się dzisiaj w polskiej szkole zmienia?
1: Panie redaktorze, tak, powoli od tego odchodzimy. Odeszliśmy od obowiązkowych prac domowych, przechodzimy na ocenianie kształtujące. Wiemy dobrze, że to ocenianie piątka, czwórka, trójka nie jest ocenianiem, które niesie informacje ze sobą. Musimy się zmienić. To nie będzie proste. Są rankingi szkół, są walki o to, do jakiego liceum na przykład ktoś się dostanie, czy braknie mu jeden punkt, czy pół punktu, czy dwa punkty. Te rankingi nas po prostu wykańczają. Powinniśmy jak najszybciej zdecydowanie wejść w tym kierunku, że rzeczywiście każdy ma prawo się... To trzeba traktować z godnością każdego człowieka, każdego młodego człowieka. To nie może być tak, że nauczyciel ex cathedra wymaga i zadaje dziesiątki czy setki stron do przeczytania i do wyuczenia, kiedy jedni mogą to zrobić, a inni nie.

0: mogą. I nie wynika to z tego, czy chcą, czy nie chcą, tylko po prostu jesteśmy bardzo różni i różnimy się od siebie. I nowe podejście zwraca uwagę, już od jakiegoś czasu w szkole mówi się o uczniach o specjalnych potrzebach edukacyjnych i tych uczniów się traktuje naprawdę poważnie. Coraz więcej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych, które mówią, jak pracować z uczniem chociażby z deficytem uwagi czy nadpobudliwością psychoruchową, jak z zespołem Aspergera. I ci uczniowie zaczynają być w szkole widoczni, dostrzegani i przy okazji również inni uczniowie, którzy też mają swoje sekrety, też mają swoje historie. W każdej szkole jest pedagog, pedagog specjalny i psycholog. To też jest, to są zdobycze ostatnich lat naszej polskiej szkoły. Pamiętajmy o tym, bo często o tym zapominamy. No a szkoły, no te takie szkoły, wie pan, z jakąś historią, które dostają najlepszych uczniów, bo mają takie progi, a potem mówią, że są najlepsze, bo ich uczniowie osiągają najwyższe wyniki. Wiem, to nie sztuka zbudować zespół z najlepszych i powiedzieć, że się jest najlepszym. Sztuka zbudować zespół, w którym każde dziecko się odnajduje i wszyscy są zadowoleni i cieszą się, że chodzą do tej szkoły, że są w tej społeczności. Ale to jest zmiana, nie wiem, mentalna i być może pokoleniowa, chociaż to stare traktowanie przypomina syzyfowe prace i taką szkołę jeszcze XIX-wieczną gdzieś w Owczarach. No bo jeżeli tak będziemy patrzeć, jak co powie wizytator, który odwiedzi szkołę.
1: Nic dodać, nic ująć, panie dyrektorze, ale to zastanawiam się a propos tego, o czym pan opowiada, czy polska szkoła dzisiaj dobrze przygotowuje po prostu do dorosłego życia, do praktycznej użyteczności tej zdobywanej wiedzy. No bo okazuje się, że polscy uczniowie, i tutaj wracamy do tego badania PISA 2025, wskazują na krytyczną ocenę przygotowania przez szkołę do dorosłego życia oraz praktycznej użyteczności zdobywanej w niej wiedzy i umiejętności. W Polsce aż 63% 15-latków wskazało, że szkoła niewiele zrobiła, aby przygotować ich do dorosłego życia po jej opuszczeniu. W Unii Europejskiej to jest 52%, kraje OECD 49%, a 38% zgadza się ze stwierdzeniem, że szkoła okazała się stratą czasu. Unia Europejska to jest 26% i OECD 24%. Bardzo krytycznie uczniowie na polską szkołę patrzą w tym aspekcie.
0: No tak, bo jeżeli nie czują się podmiotowo, jeżeli w większości szkół są ci uczniowie traktowani przedmiotowo, jeżeli nie znajdują zrozumienia dla okresu na przykład swojego dorastania, dojrzewania i jakby to jest gdzieś pobocznym wątkiem, no to trudno, żeby oni patrzyli na to inaczej. Mamy reformę z 20, powiedzmy, 6 roku, czyli jesteśmy miesiąc w nowej rzeczywistości, nie kompasie jutra. Jesteśmy, powiedzmy, od roku, 2 lat w przebudowie polskiej szkoły. Ostatnia reforma miała miejsce w 2016 roku. Sporo tutaj tych zmian, sporo takiego zamieszania. Ja osobiście wierzę, że wprowadzenie nowych przedmiotów edukacji zdrowotnej, chociażby, która w tym roku jest obowiązkowa, a która uświadamia człowiekowi, kim jest, ale też z drugiej strony uświadamia nauczycielowi, z kim pracuje, bo przecież musimy to wplatać i w lekcje wychowawcze, i w lekcje ze specjalistami, i zwrócenie uwagi na żywienie. Pokazujemy coraz bardziej, że dziecko jest dla nas ważne, że jest istotne. Więc dużo tutaj się w polskiej szkole dzieje, a na efekty musimy poczekać. To, co pan redaktor powiedział, jest przykre, że rzeczywiście uczniowie nie czują się przygotowani do dorosłego życia. Musimy to jak najszybciej zmienić.
1: A czy w polskiej szkole najbardziej potrzebna w tym momencie jest stabilność?
0: Myślę, że stabilność jest w ogóle w szkole potrzebna, bo to, o czym mówimy, czyli na przykład wprowadzenie reformy Kompas Jutra, musi potrwać przez wiele, wiele lat, żeby można było to wszystko, te wszystkie nowe treści zaimplementować do szkół, przeszkolić rady pedagogiczne, przeszkolić nauczycieli przedmiotów, specjalistów, przeszkolić psychologów, pedagogów, bo to wszystko nie jest jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. To wszystko wymaga czasu, wymaga spokoju. I gdyby kolejne lata, bo trzeba liczyć to na dziesięciolecia i wtedy dopiero możemy powiedzieć, czy reforma była udana, czy nie, bo to, o czym mówimy, załóżmy w tym roku, to jest jakieś pokłosie tych działań jeszcze wcześniejszych, a musimy mieć szansę, czas na to, żeby zupełnie zmienić paradygmat.

0: dygmat szkoły. Szkoda. Uczeń nie może być przezroczysty.
1: Z Tomaszem Ziewcem, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 25 imienia Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie rozmawiał Maciej Wolny. A teraz porozmawiamy o odszkodowaniach dla seniorów, którym ZUS zaniżył emerytury. Zastanowimy się nad tym, jak mogą odzyskać pieniądze, a w grę może wchodzić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych w indywidualnych przypadkach.
2: Powtórka programu.
3: Portfel seniora.
4: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Portfel Seniora. Będziemy dziś rozmawiać o tych emerytach, którzy od miesięcy czekają na przepisy, które mają naprawić skutki kontrowersyjnych zasad obliczania ich świadczeń. Z pomocą przychodzą im wyroki sądów, ale nie rozwiązują one globalnie tego problemu. Czy i kiedy się to stanie, że to rozwiązanie nastąpi, a seniorzy dostaną wyższe emerytury? O tym właśnie porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, radczynią prawną, panią Katarzyną Wilk. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: No właśnie, są takie szacunki, z których wynika, że ponad 175 tysięcy emerytów czeka na nowe przepisy w sprawie, ja się zastanawiam, jak to jasno powiedzieć, w sprawie wyrównania niezasadnie potrąconych kwot z kapitału, jeśli te osoby przeszły na wcześniejszą emeryturę. Staram się opisać jakoś tak w jednym zdaniu, ale sprawa na pewno wymaga dokładniejszego wyjaśnienia. Wśród seniorów powstało bowiem po informacjach na ten temat sporo nadziei. Wiele osób zwyczajnie czeka na jakąś podwyżkę, więc proszę tutaj o doprecyzowanie, o co chodzi, kto może w ogóle na taką podwyżkę emerytury liczyć.
5: Mhm. Zgadza się. Tysiące emerytów otrzymuje dzisiaj zaniżoną emeryturę powszechną z uwagi na zastosowanie niekonstytucyjnego przepisu, który powoduje mechanizm pomniejszenia tej podstawy emerytalnej o wszystkie wypłacone świadczenia w trakcie wcześniejszej emerytury.
4: No właśnie, tutaj od razu będę pani wchodziła w słowo, prosząc potem o dalsze wyjaśnienia. Jak powiedział, użyłyśmy słowa emeryturę powszechną, to mamy tutaj na myśli tę emeryturę, którą uzyskujemy po przekroczeniu ustawowego wieku, czyli 60 lat kobieta, 65 lat mężczyzna. Natomiast to, co one wykorzystywały te osoby wcześniej, to mówimy o tych, którzy przeszli na emeryturę wcześniej niż ten ustawowy wiek.
5: Tak,
4: przewiduje.
5: Z uwagi na różne przepisy. W szczególności są to osoby, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach, o szczególnym charakterze. Duża grupa z tych osób to są nauczyciele, kolejarze, hutnicy, górnicy, kierowcy niektórych kategorii, ale również artyści czy twórcy.
4: Jasne. No dobrze, czyli Trybunał Konstytucyjny nam orzekł co? Bo to musimy wyjaśnić. Dlaczego ten Trybunał jest dla nas takim jakimś punktem tutaj zaczepienia, że tak powiem?
5: Trybunał Konstytucyjny powtórzył to, co już znamy wszyscy, niekoniecznie znając się na przepisach prawa. Czyli, że prawo nie może być stosowane wstecz. A w przypadku tych emerytów tak niestety się zadziało. Czyli emeryci, którzy przebywali już na wcześniejszej emeryturze albo mieli już w ręku prawomocną decyzję o przyznaniu wcześniejszej emerytury, zostali zaskoczeni nowym przepisem, który wszedł 1 stycznia 2013 roku, który właśnie nakazywał stosowanie takiej stosowanie matematyki, która nakazywała właśnie to pomniejszenie kapitału początkowego emerytury w momencie przejścia na emeryturę powszechną, co automatycznie oznacza niższą emeryturę z miesiąca na miesiąc. Ale ci emeryci, którzy zostali zaskoczeni tym przepisem, w chwili podejmowania tej decyzji życiowej odnośnie wycofania się z życia zawodowego, już w momencie, kiedy te przepisy ujrzały światło dzienne, nie mieli wyboru, nie mogli wrócić do pracy, nie mieli możliwości zmiany decyzji. A w momencie, kiedy tą decyzję podejmowali, nie istniała żadna podstawa prawna, nie mieli świadomości, nie mogli tej świadomości mieć, że w przyszłości czekają na nich jakieś negatywne konsekwencje tej decyzji.
4: No dobrze, ale trochę mam takie pytanie, znaczy mam ich jeszcze parę, ale na razie może to, czyli przed 2013 rokiem nie było takiego rozwiązania, żeby ten kapitał pomniejszać, bo wtedy też były wcześniejsze emerytury, a ja bym powiedziała, że było ich więcej. Na przykład wiele kobiet przechodziło wtedy na tak zwaną wcześniejszą emeryturę, mając 55 lat. Mhm. Taka była praktyka dosyć częsta. Czy

0: ten przepis, który, tak jak mówię, pomniejszał im to świadczenie, zabierając im część tego ich kapitału, wtedy nie obowiązywał?
1: Nie obowiązywał. Takie przepisy zostały wprowadzone dopiero 1 stycznia 2013 roku. Natomiast, tak jak powiedziałam, one nie zaczęły obowiązywać tylko na przyszłość tych osób, które dopiero w przyszłości, znając już ten mechanizm, będą się decydowały Jasne. Na taką, a nie inną ścieżkę, ale niestety objęły również osoby, które nie mając takiej świadomości wcześniej skorzystały z wcześniejszej emerytury.
0: Czy mogło dojść do takiej sytuacji, chyba trochę absurdalnej może, że komuś zmniejszono wówczas emeryturę? No bo jeżeli pobierał jakąś, na przykład w 2012 roku pobierał jakieś świadczenie, a potem, ponieważ zmienił się ten przepis, to jego świadczenie się zmniejszyło?
1: To znaczy, musimy tu powiedzieć o dwóch rzeczach. W momencie, kiedy osiągamy powszechny wiek emerytalny, czyli w przypadku kobiet 60 lat, w przypadku mężczyzn 65, mamy prawo złożyć wniosek o przyznanie emerytury w wieku powszechnym.
0: Tak.
1: I te osoby, które korzystały z wcześniejszej emerytury, mają dwie możliwości. Nie wszyscy niestety o tych możliwościach wiedzą. Czyli jeżeli korzystaliśmy z wcześniejszej emerytury, to po osiągnięciu wieku powszechnego wieku emerytalnego możemy dalej kontynuować tą ścieżkę wcześniejszej emerytury, czyli otrzymywać tą emeryturę w wysokości wcześniejszej, albo złożyć wniosek o przyznanie emerytury w wieku powszechnym. I w tym momencie dopiero, kiedy dostajemy tą decyzję z ZUS o przyznaniu emerytury w wieku powszechnym, dowiadujemy się o tym pomniejszeniu.
0: Mm-hmm, jasne. No dobrze, ale teraz zejdźmy może na taki poziom, bo już wiemy, jakie tu zasady obowiązywały, o co chodzi i gdzie jest to poczucie niesprawiedliwości ze strony tych osób, które uważają, że powinny mieć wyższe świadczenie, a niezasadnie im z tego kapitału to odbierano, tę jakąś kwotę. No to teraz tak przejdźmy, tak jak powiedziałam, do powszechnego sposobu rozumienia rzeczy. Przecież przechodząc na tą wcześniejszą emeryturę, zaczynamy korzystać ze zgromadzonego kapitału. To jest tak, jeżeli bierzemy zero-jedynkową sytuację, zgromadziliśmy kapitał X, tak, to możemy zacząć z niego korzystać po przekroczeniu tego powszechnego wieku emerytalnego, czyli 65 lat, złożyć, prawda, wniosek o emeryturę powszechną. Natomiast jeżeli zrobimy to wcześniej, przejdziemy na tą emeryturę, no to wcześniej będziemy z tego kapitału coś zabierać. No to wydawałoby się, myślę, że na przykład gdybyśmy zabierali pieniądze z banku, załóżmy, to wówczas on by nam pomniejszył ten nasz kapitał, który nam się gromadzi. A tutaj nie chcemy się na to zgodzić. To wydawałoby się sprawiedliwe wobec innych. No jeżeli ktoś pobiera wcześniej, no to wcześniej jego kapitał się zmniejsza, a jeżeli później, to później się zmniejsza. No.
1: Ta logika, o której pani wspomina, wynika z przepisów, które właśnie zaczynają obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2013 roku. I to jest to sedno problemu, że system ubezpieczeń społecznych działa według tej logiki. Natomiast nie można zakładać, że jeżeli nie ma przepisu, który nakazuje pomniejszać, to te osoby, które korzystały z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę, miałyby być na tym stratne. Zwłaszcza, że pamiętajmy o tym, że przechodząc na wcześniejszą emeryturę, to też te przepisy wynikają z czegoś. Wynikają z tego, że te osoby przechodząc na wcześniejszą emeryturę często pracowały w pracy o szczególnym charakterze, gdzie ta ochrona zdrowia tak naprawdę dyktuje to przejście na wcześniejszą emeryturę.
0: No dobrze. Jakby ja rozumiem, że klub sprowadza się do tego problemu, że w pewnym momencie zmienimy się przepisy, a my korzystając z danego rozwiązania, czyli przechodząc na wcześniejszą emeryturę przed tą zmianą przepisów, nie mieliśmy tej świadomości, że przepisy się zmienią na naszą niekorzyść, a tak być nie powinno, bo to jest zadziałanie prawa wstecz.
1: Dokładnie.
0: Ja się z tym zgodzę, ale takich rozwiązań jest więcej. I to nie trzeba ich szukać gdzieś w systemie prawa wszędzie. Wystarczy je poszukać w systemie emerytalnym. I nawet bardzo blisko tego tematu, o którym rozmawiamy. Jeżeli ktoś zaczynał pracę z prawem do wcześniejszej emerytury, a potem wskutek zmiany przepisów to prawo utracił, to nie mógł o tym wiedzieć, wchodząc na rynek pracy, że nie będzie mógł odejść 5 lat wcześniej na emeryturę. Identycznie ta sama sytuacja. Identycznie. Ponieważ też możemy się odnieść, że prawo zadziałało w stosunku do niego wstecz. Wchodząc na rynek pracy, nie wiem, w 90 roku, miał prawo, zgodnie z przepisami ówcześnie obowiązującego prawa, do

0: odejścia na emeryturę 5 lat wcześniej, czyli na przykład w wieku 55 lat. Natomiast potem przepisy się zmieniły. Wprowadzono przepisy o, dotyczące emerytur w szczególnym charakterze na przykład i to prawo utracił, tak? Bo wypadł z załącznika, po prostu nie ma go tam. Dokładnie tak samo. Dlaczego ja o tym mówię? Bo była rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym na ten temat. I Trybunał Konstytucyjny nie przyznał racji o niedziałaniu prawa wstecz.
1: Mhm. Tutaj nie chciałabym szczegółowo wchodzić akurat w ten temat, natomiast porównując to do sytuacji tych wcześniejszych emerytów, to ja bym chciała podkreślić jedną rzecz, że tutaj w tym przypadku nie mówimy o pewnym przewidywaniu możliwości przejścia, ale mówimy o grupie osób, która już tą decyzję podjęła, czyli miała prawomocną decyzję ZUS. W tym zakresie, w zakresie wcześniejszej emerytury. To nie jest tak, że ja mogę się spodziewać, że będę mógł dopiero tą decyzję podjąć bądź nie. Bo gdybyśmy to tak rozpatrywali, to w takim razie tak samo już po tym wejściu przepisów, które mówią nam, że ta emerytura powszechna będzie pomniejszana, to ja, mając nawet prawo do przejścia na tą wcześniejszą emeryturę, tak, ale wiem, na jakiej zasadzie to będzie potrącone, przeliczone, to ja już świadomie podejmuję decyzję, kalkuluję, czy jednak przejść na tą wcześniejszą emeryturę, ale liczyć się z tym, że ona będzie pomniejszana, czy jednak pracuje do końca do tego powszechnego wieku emerytalnego. Natomiast tutaj mamy sytuację taką, że te osoby, które zostały pokrzywdzone tym przepisem, miały już prawomocną decyzję. Tutaj nie było odwrotu. Tutaj w ogóle nie było mowy o jakiejś opcji, o wyborze. Po prostu oni mają tą prawomocną decyzję, nie mają nawet formalnej możliwości wycofania się z tego. Albo musieliby zrezygnować z obecnej emerytury wcześniejszej i de facto nie mieć żadnych świadczeń. Innego wyboru nie ma, bo nie można cofnąć swojego wniosku
0: o
1: przyznanie emerytury wcześniejszej, jeżeli mamy prawomocny wyrok.
0: Nie mogliby wrócić po prostu na rynek pracy?
1: Nie.
0: Jeśli jeszcze nie mają, zakładamy taką sytuację, że jeśli jeszcze nie mieli w danym momencie, nie mają wieku emerytalnego, tego powszechnego. Nie mają.
1: W przypadku przepisów ubezpieczeń społecznych nie ma możliwości cofnięcia wniosku o przyznanie emerytury wcześniejszej po uprawomocnieniu się decyzji. Czyli możemy taki wniosek cofnąć, jeżeli jeszcze ta decyzja nie jest prawomocna. Natomiast jeżeli już korzystamy z emerytury wcześniejszej, bądź mamy tą decyzję prawomocną, to takiej możliwości nie ma. Po prostu.
0: Jasne. No to teraz jeszcze jedna taka sytuacja dotycząca tego, że musiałabym, żeby to każdy odebrał jakby tak samo, żeby nie było takiego podejrzenia, że pewna grupa staje się w pewnym momencie uprzywilejowana, że nie dość, że odeszła, tak mogli powiedzieć dzisiejsi emeryci albo przeszli. Nie dość, że odeszli wcześniej na emeryturę, to jeszcze do tego jakby ktoś im dodaje pieniędzy i nie zmniejsza kapitału, a nam będzie ten kapitał sukcesywnie odbierany, jeżeli na tą emeryturę przejdziemy. Zastanawiam się, czy tutaj nie można by tak samo w związku z tym patrzeć na podwyższenie wieku emerytalnego, no bo skoro znowu przepisy nie mogłyby działać wstecz, to jeżeli znowu pracuję dzisiaj, jestem na rynku pracy, nawet nie wchodzę na niego, tylko jestem na tym rynku pracy i nagle zmieniają mi się przepisy dotyczące wieku emerytalnego i muszę pracować, nie wiem, dłużej, tak? Nie wiem, teraz się mówi na przykład o wydłużeniu wieku emerytalnego kobiet, więc żeby się tego trzymać. Na przykład kobieta ma lat 59,5, nie wiem, zmieniają jej przepis i nagle by miała pracować nie do 60, czy jeszcze chwila, tylko do 65 roku życia. To też by pani powiedziała, że tu nie ma mowy o działaniu prawa wstecz?
1: Tutaj na pewno jest szerokie pole dla prawników do tego, żeby przeanalizować taką sytuację, bo miałabym wątpliwości. A i owszem, że tutaj te przepisy się zmieniają w momencie, kiedy my już jesteśmy na tym rynku pracy. Natomiast no my w tym momencie rozmawiamy o czymś, co zaistniało.
0: Też
1: tutaj możemy sobie coś wyobrażać, jak to w przyszłości mogłoby mieć miejsce. Z mojej perspektywy jako prawnika faktycznie istnieje jakaś kwestia do rozważenia, do zbadania, być może do zakwestionowania. Myślę, że niejedne takie próby by były.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Radczyni prawna pani Katarzyna Wilk była naszym gościem. Dziękuję pani.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Zapraszam na Portfel Seniora kolejny za tydzień. Do usłyszenia.
2: Portfel Seniora. Powtórka programu.
3: Zbliża się północ. Ja już państwu dziękuję za wspólnie spędzony wieczór. Maria Furdyna, dobranoc i do usłyszenia.
2: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka

0: cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prezydencki projekt ustawy w sprawie rynku kryptowalut w Sejmie. Według rządowej koalicji wychodzi on naprzeciw interesom zonda krypto. Ważne rozmowy odbędą się w Warszawie. W stolicy będzie gościł szef Rady Europejskiej. Kanadyjskie cła odwetowe weszły w życie. Jest odpowiedź prezydenta USA. Minęła północ. Łukasz Pastor, zapraszam. Do Sejmu trafił drugi prezydencki projekt ustawy o kryptoaktywach. W minionym tygodniu nie udało się odrzucić weta Karola Nawrockiego w sprawie regulacji tego rynku. Propozycja prezydenta zawiera poprawki zabezpieczające użytkowników rynku kryptowalut i kontrolę sądową, wyjaśniał w Polskim Radiu 24 Jakub Banaszek z Kancelarii Prezydenta.
2: Projekt pana prezydenta, druga inicjatywa, jest to projekt ustawy, który jest zbieżny z tym, czego domagał się w ostatnim czasie w rządzie. Tylko przypomnę, że pan prezydent już po pierwszym wecie ustawy o kryptowalutach domagał się wprowadzenia kilku poprawek, które przede wszystkim prowadziłyby kontrolę sądową, także możliwość odszkodowań dla użytkowników.
1: Prezydent swoją propozycją do ustawy o kryptowalutach wychodzi naprzeciw interesom zonda krypto, tak mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON-u przypomniał, że prezydent trzykrotnie wetował rządowy projekt ustawy w tej sprawie.
3: Była szansa, ogromna, łatwa, odrzucić weto pana prezydenta. Przyszedł pan minister Bogucki i nakłaniał do zupełnie czego innego posłów PiSu i Konfederacji, Rozwoju Plus od pana Morawieckiego. Oni biorą 100% odpowiedzialności. My zrobiliśmy wszystko, żeby uszczelnić ten rynek, żeby zabezpieczyć interes finansów polskich rodzin.
1: To pseudoinicjatywa, tak premier Donald Tusk nazywa projekt ustawy prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie kryptowalut. Rząd pracuje nad czwartą ustawą w tej sprawie. Dziś w Warszawie rozmowa o dużych pieniądzach. Do stolicy przyleci szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Chce rozmawiać o planach związanych z wieloletnim budżetem Unii Europejskiej na lata 2028-2034. Portugalczyk odwiedza wszystkie unijne stolice. W Warszawie Antonio Costa spotka się w południe z premierem Donaldem Tuskiem. Jednym z innych ważnych tematów mają być też kwestie rosyjskich prowokacji i wojny na Ukrainie. W przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa wystartuje 8 kandydatów. Miejska Komisja Wyborcza zakończyła weryfikację list poparcia dla kandydatów. Musieli oni dostarczyć 3000 podpisów poparcia od mieszkańców.
4: Komisja odrzuciła m.in. kandydaturę Bartosza Bochańczaka z Konfederacji, któremu do rejestracji zabrakło 122 ważnych podpisów, mówi przewodniczący komisji Krzysztof Dyl.
5: Mam taką informację o tych najczęstszych błędach w podpisach poparcia. To nieprawidłowy numer PESEL, nieprawidłowo wpisany adres, na przykład brak numeru mieszkania, brak miejscowości.
4: Komisja zarejestrowała Michała Drewnickiego z PiS, Łukasza Gibałę ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, Aleksandrę Owce z Razem, Monikę Piątkowską popieraną przez KO i PSL, Michała Klimka z Konfederacji Korony Polskiej, Jana Hoffmana, inicjatora zwołania referendum w Krakowie, Darię Gosek-Popiołek z Lewicy oraz Sławomira Pietrzyka z Socjaldemokracji Polskiej. Oprócz Bartosza Bochańczaka weryfikacji listy nie przeszedł m.in. Marian Banaś. Były prezes Najwyższej Izby Kontroli zapowiedział złożenie odwołania do komisarza wyborczego i PKW. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września. W maju w referendum mieszkańcy odwołali Aleksandra Miszalskiego. Wojna handlowa Stanów Zjednoczonych z Kanadą wkracza w nową fazę. Minionej nocy weszły w życie kanadyjskie cła odwetowe. W odpowiedzi Donald Trump zagroził zakazem sprzedaży w USA kanadyjskich samolotów Bombardier.
6: Swoją groźbę prezydent USA ogłosił w mediach społecznościowych. Napisał wielkimi literami, że koniec ze sprzedażą Bombardiera w Stanach Zjednoczonych, bo jego produkty są niewystarczająco dobre. Dodał, że jeśli Kanadyjczycy chcą amerykańskiego rynku, muszą tu produkować i przestać traktować Amerykę jak skarbonkę. Bombardier odpowiedział, że wspiera dziesiątki tysięcy amerykańskich miejsc pracy i posiada zakłady w 10 stanach. Podkreślił, że skrzydła jego najszybszego odrzutowca powstaną w Teksasie, a elementy sterowania pod Los Angeles. Za firmą wstawił się republikański senator z Kansas Jerry Moran.

0: gdzie mieści się jej amerykańska centrala. Wojnę celną z Kanadą rozpoczął Donald Trump, podnosząc stawki na produkty warte blisko 20 miliardów dolarów. Kanadyjskie cła odwetowe objęły ponad 700 amerykańskich produktów na podobną kwotę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Na koniec Lublin. Festiwal na Złotej to nowe wydarzenie na kulturalnej mapie.

0: którego spotykamy się na tym festiwalu.
1: Festiwal rozpocznie się 19 września.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W dzień słonecznie będzie tylko na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze pochmurno. W pasie od Warmii i Mazur oraz Pomorza przez Kujawy, Wielkopolskę i Ziemię Łódzką, Podolny Śląsk i Opolszczyznę, przelotny deszcz i burze. Termometry pokażą 17 stopni na Pomorzu, około 28 w centrum, do 31 na południu i południowym wschodzie. Na zegarach prawie 6 minut po północy.
2: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Patryk Michalski, zapraszam. W ostatnich tygodniach w naszej audycji dużo mówimy o wodzie, bo tego lata boleśnie odczuwamy jej braki. Do tych wszystkich rozmów, przypomnę, mogą Państwo wrócić na naszej stronie polskieradio.pl. Widzimy bowiem, co dzieje się na rzekach Polski i Europy. Widzimy już, że wiosenna i letnia susza źle wpłynęły na plony. Zbiory niektórych zbóż w niektórych regionach są niższe nawet o połowę. I choć efektowne są zdjęcia odsłoniętego dna Wisły czy Sanu z powodu niskiego stanu wody, to właśnie rolnictwo i rolnicy odczuwają skutki suszy szczególnie boleśnie. I z myślą o nich Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków przygotowało broszurę pod tytułem Jak i po co zatrzymywać wodę w krajobrazie rolniczym w sposób zgodny z prawem i dostosowany do lokalnych warunków. I ten tytuł bardzo dobrze obrazuje to, o czym będziemy dziś rozmawiać, a na ten temat porozmawiam z Aleksandrą Pępkowską-Król, koordynatorką do spraw rolnictwa w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu.
3: Pani Aleksandro, powiedziałem, że rzeczywiście boleśnie odczuwamy skutki wiosennej, letniej suszy, ale czy tak naprawdę susza to w naszej szerokości geograficznej jakiś stan permanentny w ostatnich latach?
4: Tak, rzeczywiście susza to jest coś, co zaczęło już kilkanaście lat temu doskwierać i zostało z nami. I niestety zmiany klimatu, które obserwujemy, sprawiają, że ten stan będzie się nasilał i no, nie możemy zapominać o tym, że z tą suszą musimy nauczyć się żyć. I tak jak pan powiedział już wcześniej, taką dziedziną, której dotyka to naprawdę bardzo mocno, jest rolnictwo, ale ta woda, a przede wszystkim właśnie jej brak, to jest wspólny problem i rolników, i ochrony przyrody, tak? Dlatego właśnie taka organizacja jak OTO, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, bardzo mocno zajmuje się tematem wody w krajobrazie. No i staramy się działać chociażby poprzez takie działania edukacyjne, jak nasza broszura, po to, by zachęcać wszystkich właścicieli gruntów, w tym przede wszystkim rolników i rolników, do właśnie zwiększania tak zwanej retencji krajobrazowej.
3: Tak, bo ja przejrzałem sobie przed naszą rozmową, jak wyglądają ostrzeżenia hydrologiczne w Polsce, no to w zasadzie większość naszego kraju jest pokryta ostrzeżeniem właśnie przed suszą hydrologiczną i widzimy na zdjęciach, czy może na żywo, niski stan wody w Wiśle, wysychającą wodę w Zalewie Sulejowskim. Widzieliśmy też w ostatnich tygodniach, co działo się chociażby na Dunaju i jakie problemy to stworzyło w pracy elektrowni atomowych na Węgrzech czy w Rumunii. Natomiast energetyka czy turystyka to są nie jedyne branże, które właśnie odczuwają ten brak wody, bo tak naprawdę to odczuwamy go wszyscy, bo ta susza w rolnictwie no, odbija się potem na każdym z nas.
4: Tak, krajobraz to jest taki system naczyń połączonych i jeśli widzimy, że tej wody brakuje w rzece, no to łatwo sobie wyobrazić, że jej brakuje również w glebie, czyli w całej zlewni. To są właśnie te miejsca, takie jak łąki czy pola uprawne, którymi zajmuje się rolnictwo i tam właśnie ten brak wody jest bardzo dużym problemem. Słyszymy o tym w zasadzie codziennie w ciągu lata, że rolnicy właśnie będą mieć gorsze plony. No jakby wiemy, że to w pierwszej kolejności dotyka ich i ich dochodów, no ale to dotyka nas wszystkich, bo wszyscy musimy coś jeść i za tą żywność musimy płacić, a niższe plony, no to wiadomo, oznaczają też wyższe ceny żywności. Kiedyś może dojść do takiej sytuacji, że ta produkcja żywności będzie na tyle utrudniona, że to nasze bezpieczeństwo żywnościowe

0: w większej skali może być po prostu zagrożony. Dlatego te działania na rzecz retencji wody, na rzecz właśnie adaptowania się do skutków susz i zapobiegania tym suszom, to jest taka walka w naszej organizacji o to, żeby ochronić przyrodę, patrząc na to bardziej globalnie, no, o taki dobrobyt nas wszystkich.
1: To prawda i rzeczywiście moment na tę walkę to jest właśnie teraz, bo choć sami na własnej skórze jeszcze nie odczuwamy tego, że rolnicy mają problemy z suszą i te zbiory są niższe, plony są niższe, no bo idziemy do sklepu, idziemy na targ, no i cały czas te wszystkie warzywa, owoce na straganach są, w piekarniach jest chleb, no tylko trzeba myśleć o tym, co może się stać w przyszłości, jeżeli właśnie te problemy będą się pogłębiały. Stąd właśnie pomysł na stworzenie tej broszury pod tytułem Jak i po co zatrzymywać wodę w krajobrazie rolniczym, czy też z Państwa rozmów, z jakichś działań wynikało, że jest zapotrzebowanie na to, żeby rolników edukować w tym temacie?
0: W naszej działalności bardzo mocno skupiamy się na przyrodzie krajobrazu rolniczego. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że w przypadku Polski 60%, około 60% terenu przeznaczyliśmy pod rolnictwo. No i łatwo sobie wyobrazić, że z tym obszarem związanych jest wiele roślin, zwierząt. No i teraz właśnie ta przyroda krajobrazu rolniczego, w tym ptaki, którym się najbardziej zajmujemy, to jest taka grupa, taka część przyrody, która jest bardzo mocno zagrożona. I jednym z elementów tego problemu, no to jest właśnie ten brak wody. Przyglądamy się ptakom siewkowym, to są takie ptaki związane z półnaturalnymi łąkami, wilgotnymi, podmokłymi łąkami, użytkowanymi ekstensywnie, czyli tak nieintensywnie. I to jest jedna z najbardziej zagrożonych obecnie grup ptaków w Polsce. I ten brak wody właśnie na łąkach, na pastwiskach sprawia, że tych ptaków mamy coraz mniej, ponieważ jakby reprezentuję przyrodników, to pozwolę sobie tutaj wymienić też na przykład rycyka, który no, jest niesamowicie pięknym ptakiem, spektakularne zachowania godowe właśnie na łąkach. Kiedyś dość pospolity gatunek w naszym kraju, obecnie krytycznie zagrożony. To powiem tylko tyle, że wyższy stopień zagrożenia to już jest tylko gatunek wymarły. No a takim bardziej znanym może powszechnie ptakiem będzie czajka. Ona też, raczej każdy wie, jak wygląda czajka i gdzieś ją kiedyś spotkał, a przynajmniej usłyszał. Też taki bardzo, bardzo charyzmatyczny, charakterystyczny gatunek i ona jest gatunkiem w tym momencie zagrożonym. No i nasze działania, które prowadzimy też w terenie, poświęcone są ochronie takich gatunków. No i musimy właśnie zadbać o to, żeby na łąkach, na pastwiskach, na których one występują, było wystarczająco dużo wody. I sami spotkaliśmy się z tym problemem, że musieliśmy po prostu przejść przez różnego rodzaju procedury, żeby właśnie legalnie, zgodnie z prawem, dokonać takiej retencji, zatrzymania wody w rowach. No i stąd zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, jak to zgodnie z prawem powinno wyglądać. To był jakby jeden powód, a drugi no to taki, że wiemy, że są coraz więcej, niestety jeszcze ciągle dużo za mało, ale coraz więcej rolników i rolniczek, innych właścicieli gruntów, którzy takich działań chcą się podejmować. No i żeby móc to robić, no to muszą po prostu wiedzieć, jak to zrobić zgodnie z prawem. No a kolejny już taki trzeci powód, myślę taki bardzo ważny, to to, że chcemy też upowszechniać te działania, czyli chcemy doprowadzić do tego, żeby jak największa grupa rolników, rolniczek, innych właścicieli gruntów była zainteresowana, żeby takie działań się w terenie podejmować.
1: Bo jak wspomniała Pani o krajobrazie rolniczym, który, jak Pani dodała, zajmuje większość powierzchni naszego kraju tak naprawdę, to jak on dzisiaj w ogóle wygląda?
0: To, co jakby z naszej perspektywy osób zajmujących się ochroną przyrody jest jakby najgorsze i najsmutniejsze, to to, że nasze rolnictwo bardzo mocno się zintensyfikowało i oczywiście z jednej strony trzeba powiedzieć, że to jest taka droga, która no, trochę została jakby wyłączona przez rynek, tak? Jakby nie opłaca się czasami i w niektórych warunkach inaczej. Trochę też takie uwarunkowania systemowe i różnych rozwiązań sprawiły, że no, w takim kierunku poszliśmy i no i niestety ten krajobraz intensywnego rolnictwa wygląda inaczej niż dawny krajobraz rolniczy. Ubywa z tego krajobrazu tych elementów, które sprzyjają zachowaniu różnorodności biologicznej, takich jak miedze, chociażby taka miedza, to jest coś takiego w kulturze Polski
1: to prawda,
0: bardzo ważnego. I oczywiście są regiony Polski, gdzie ciągle je widać, ale no tam, gdzie to rolnictwo jest najbardziej intensywne, to miedzy można szukać bardzo długo i jej nie znaleźć. No ale to też są zadrzewienia śródpolne, szwalery

0: drzew, wzdłuż pól. To są jakieś zagłębienia wypełnione wodą, jakieś oczka wodne, zabagnienia. No i też to, co jest takie bardzo cenne w krajobrazie rolniczym, półnaturalne łąki i pastwiska. I one albo są zaorywane, to jest bardzo częste, albo też ich użytkowanie jest intensyfikowane i one bardzo zmieniają swój charakter i przestają być aż tak bogate w gatunki roślin i zwierząt, a dla niektórych zwierząt w zasadzie przestają być odpowiednie i to nie jest tak, że te zwierzęta, te rośliny sobie znajdą miejsce gdzieś obok. Tak się nie da, tak? To jest tak, że jeżeli ptak dostosowany jest do tego, żeby lęgi zakładać właśnie na podmokłym pastwisku czy podmokłej łące, no to on nie może się przenieść do lasu, tak? On musi mieć otwarty teren, musi mieć tą odpowiednią ilość wody, no i wiele innych czynników musi być spełnione, żeby mógł tam wystąpić. Dlatego właśnie te zmiany w tym krajobrazie rolniczym sprawiają, że takich zwierząt ubywa. I tak, i to jest teraz tak, że właśnie te zwierzęta powiązane z krajobrazem rolniczym, one są bardzo mocno zagrożone i są jedną z takich grup, której najbardziej dotyka to wielkie wymieranie, o którym się bardzo głośno mówi. Próbujemy walczyć o to, żeby jednak zmieniło na lepsze. I to nie jest tak, że my nie widzimy tej drugiej strony, bo absolutnie dla nas produkcja żywności jest kluczowym i ważnym i podstawowym i nie możemy o tym zapominać, ale dostrzegamy i staramy się właśnie to komunikować i promować, że wiele takich prośrodowiskowych, proprzyrodniczych działań jest jednocześnie dobra dla samego rolnictwa, szczególnie właśnie w obliczu zmieniającego się klimatu. Właśnie takie elementy krajobrazu jak miedze, czy właśnie zadrzewienia śródpolne, oczka wodne, to jest wszystko, co sprawia, że jest więcej wody, a jeśli tej wody jest tam więcej, pozostaje z nami na dłużej, no to te skutki susz, również odczuwane przez rolnictwo, są po prostu mniejsze. Dlatego też bardzo mocno podkreślamy to w naszej broszurze, że zadbanie o takie elementy krajobrazu to jest taki pierwszy krok. Nie możemy ich likwidować, a jeżeli już się tak stało, że je zlikwidowaliśmy, czy jacyś poprzedni właściciele tych gruntów je zlikwidowali, to warto pomyśleć o tym, żeby je odtwarzać.
1: Elementem tego krajobrazu, o którym pani opowiedziała, niestety też są setki tysięcy rowów melioracyjnych, które poszatkowały te nasze pola uprawne. Znalazłem taką informację ostatnio, że sieć rowów melioracyjnych w Polsce to jest około 450 tysięcy kilometrów. Dla porównania różnych naturalnych cieków wodnych i rzek mamy około 150 tysięcy, więc to jest 3 razy więcej. Wiemy i o tym też często w naszej audycji rozmawiamy, że rowy melioracyjne nie pomagają nam zatrzymywać tej wody w środowisku. To co z nimi zrobić? Czy wystarczy je zasypać? I czy to też jest takie proste, czy może właśnie tutaj różne uwarunkowania prawno-organizacyjne utrudniają działanie?
0: Tak, stworzyliśmy ten system melioracyjny już prawie 100 lat temu no i wtedy mieliśmy inne warunki klimatyczne i tej wody rzeczywiście chcieliśmy się pozbywać i też pierwotnie, to się bardzo mocno podkreśla, te rowy melioracyjne, ten cały system miał takie funkcje odwadniające-nawadniające. Ta funkcja nawadniająca nie była aż tak bardzo potrzebna i zaniedbane zostały urządzenia, które sprawiały, że wodę w sytuacji, kiedy rzeczywiście trzeba było zatrzymywać, dało się zatrzymywać. I teraz, ponieważ właśnie te urządzenia są stare, zepsute, nie działają tak jak trzeba, no to ta woda tylko tymi rowami odpływa i no niestety trzeba to zmienić. To, co my proponujemy, to takie bardzo proste rozwiązania, żeby te rowy blokować i żeby tą wodę tak długo, jak tylko to jest możliwe w tych rowach, zatrzymywać.
1: Ale w jaki sposób
0: Oczywiście w niektórych
1: blokować? Czy to
0: sytuacjach nawet
1: muszą być
0: sama
1: jakieś,
0: likwidacja.
1: systemy z zastawek? Czy to muszą być właśnie urządzenia specjalnie zbudowane? Czy rolnik, tak jak czytałem, może wrzucić na przykład kilka bel siana czy słomy, żeby zablokować? Czy utrudnić, spowolnić może ten przepływ wody?
0: To oczywiście zależy od sytuacji w danym miejscu i od tego, jak bardzo jakby chcemy się postarać, ale to, co my promujemy, to przede wszystkim takie bardzo proste rozwiązania, jak wykonywanie takiego blokowania rowów z ziemi, z drewna, z patyków, czy chociażby rozpoczęcie prac od współpracy z bobrami, zachęcenie bobrów do tego, żeby przyszły i nam z tym blokowaniem rowów pomogły. Wystarczy gdzieś tam wrzucić trochę patyków, jak bobry znajdą takie miejsce, to chętnie dokończą pracę za nas i to będzie tanie bardzo rozwiązanie, przy czym no, też trzeba się liczyć z konsekwencjami takiego zaproszenia, kopry są gatunkiem chronionym. Jeśli się już tam pojawią, to musimy pamiętać o tym, że nie możemy niszczyć ich tam. To jest zakazane prawnie. Natomiast jeśli sami podejmujemy się zablokowania rowów, no to właśnie wystarczą takie proste materiały jak ziemia czy zwykłe deski.

0: RUW to jest urządzenie melioracji wodnej i ono jest obarczone różnymi prawno-administracyjnymi procedurami i trzeba pamiętać, że właśnie taka przebudowa RUW-u, to dotyczy też przebudowy urządzeń drenackich, wymaga pewnych kroków administracyjnych, które wynikają z różnych ustaw niestety. Jest tego więcej niż jedna ustawa i to szczegółowo opisujemy w broszurze. Ja tylko powiem, że ważna jest ustawa Prawo budowlane i ważne jest to, że jeżeli przebudowujemy urządzenie melioracji wodnej, to prawo co do zasady nas nie obowiązuje, więc nie musimy uzyskiwać żadnych pozwoleń na budowę ani niczego żadnym instytucjom związanym z budownictwem zgłaszać. Natomiast najbardziej obowiązuje nas ustawa Prawo wodne i tutaj wszystko zależy od tego, co będziemy robić na rowie. Jeśli to będzie tylko właśnie taka, nazwijmy to, niewielka przebudowa w celu zatrzymania odpływu wody, no to musimy jedynie powiadomić urząd, właściwie miejscowo jednostkę Wód Polskich i to powiadomienie wymaga pewnych informacji od nas. Wzór takiego powiadomienia znajdziemy sobie na stronie Wód Polskich. Powiadamiamy taki urząd i w zasadzie niezwłocznie możemy przystąpić do naszego działania. Druga rzecz to jest prawo ochrony przyrody. Jeśli nasze grunty znajdują się w obszarze chronionym, takim jak na przykład obszar Natura 2000, ale także park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu, no to jesteśmy zobowiązani zgłosić nasze działanie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, takiej właściwej dla naszego województwa. No i tutaj to zgłoszenie to jest troszkę inna procedura, taka bardziej długotrwała i musimy odczekać 30 dni, czy przypadkiem właśnie ta Regionalna Dyrekcja nie zgłosi sprzeciwu co do naszych działań, nie będzie miała jakichś zastrzeżeń. Jeśli nie dostaniemy od niej żadnej informacji w ciągu 30 dni, znowu możemy przystąpić do naszego działania i taki RUW zablokować. Trzeba tylko pamiętać, że te działania dotyczą rowów melioracyjnych, czyli musimy mieć pewność, że działamy rzeczywiście na rowie melioracyjnym. Czasami trudno jest odróżnić rów melioracyjny od cieku, więc musimy się na 100% upewnić, że to, co chcemy zmieniać, jest rowem. To, co jest jeszcze bardzo ważne i o czym musimy pamiętać, to to, że bardzo często nasze działanie może mieć oddziaływać także na grunty nie nasze. No i jeśli mamy taką sytuację, jeśli wiemy, że tak się może stać, no to musimy uzyskać zgody wszystkich właścicieli na wykonanie takiego działania i jeśli chodzi o powiadomienie właśnie do Wód Polskich, to tutaj musimy takie zgody tych właścicieli podpisane przez nich załączyć. To, co jest też ważne, to w niektórych miejscach rowami zajmują się spółki wodne i wtedy też nie mamy takiej możliwości, żeby samemu zadziałać. Wtedy musimy w porozumieniu ze spółką wodną dokonywać tego typu zmian na rowach.
1: Czyli jak
0: więc
1: słychać,
0: jest
1: no
0: tego
1: jest
0: trochę.
1: To dość, właśnie dość skomplikowane i zawiłe prawnie, ale dobrze, że powstała ta broszura, bo tam rozumiem wszystko państwo wyjaśniają, ale ten wątek współpracy właśnie jeszcze na koniec bym chciał poruszyć, no bo jeden rolnik zauważa problem i chce podjąć działanie, a jego sąsiad powie nie, nic nie rób, na razie jak jest, jest dobrze. Może jednego roku plony gorsze, a drugiego będą lepsze, więc tutaj jest bardzo ważny ten element współpracy i uświadamiania wszystkich, że konieczne jest takie wspólne działanie.
0: Tak, to zdecydowanie jest najważniejsze, przynajmniej w większości miejsc tak będzie, że niestety ten nasz równie jest tylko nasz. Trzeba pamiętać, że wszystko, co jakby w momencie, kiedy zblokujemy w jakimś miejscu rów, to wszystko, co powyżej tego rowu, no to będzie poddane jakby oddziaływaniu tej zwiększonej retencji. No ale też mamy takie dobre przykłady z terenu, gdzie właśnie takie działania w konkretnych miejscach, gdzie się dało jakby wykonać takie blokowanie rowów i zwiększenie tej retencji się powiodło, no bo właśnie jakby działanie dotyczyło tylko gruntów jednego właściciela, no to rolnicy sąsiedni jakby podglądając
1: widzą,
0: to, że z danej,
1: że efekt,
0: tak, z danej łąki nagle zjeżdża więcej palotów z biomasą, bo tak to działa, że więcej wody daje też większy plon. No, zaczęli podglądać te rozwiązania i sami je stosować u siebie, więc no, jakby trzeba cierpliwości, trochę takiej wytrwałości, a na pewno uda się przekonać sąsiadów, nawet czasami poświęcić fragment gruntu, właśnie oddać go tej wodzie po to, żeby gdzieś obok po sąsiedzku właśnie zebrać więcej biomasy w tym sezonie.
1: I warto może też sąsiadowi podpowiedzieć, że powstała taka broszura, którą przygotowało Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, więc na koniec musi się pojawić informacja, gdzie można się z nią zapoznać i czy to kosztuje.
0: Broszura jest jak najbardziej dostępna nieodpłatnie. To jest po prostu plik PDF, który można

0: pobrać ze strony www.otop.org.pl. Chciałam tylko dodać jeszcze, że będziemy też wydawać broszurę na papierze. Niestety nie mamy jakichś wielkich funduszy na to. Na razie kilkaset sztuk tej broszury, ale być może właśnie też dotrze do niektórych słuchaczy. Warto pamiętać, że takie indywidualne działania poszczególnych właścicieli gruntów to oczywiście jest tylko jedna z wielu rzeczy, którą możemy i nawet musimy robić, żeby właśnie zwiększać retencję wody w krajobrazie, i one też w wielu miejscach nie będą wystarczające. Tak bardzo zmieniliśmy ten system hydrologiczny, tak bardzo zmieniliśmy nasze rzeki, no że często właśnie bez takich działań naprawdę na dużą skalę większych, takich jak właśnie renaturyzacja rzek, nie osiągniemy tego, czego potrzebujemy i oczekiwalibyśmy w tym kontekście retencji wody. Działania indywidualnych właścicieli są bardzo ważne i wszędzie tam, gdzie to możliwe, gdzie pozwalają na to uwarunkowania własności czy prawne, warto takie działania podejmować, warto te elementy krajobrazu służące retencji chronić, warto zmniejszać odpływ wody w rowach, ale no, pamiętając jednocześnie, że to na pewno nie jest wszystko, co jest nam potrzebne, i o te działania w takiej większej skali też nasza organizacja zabiega i staramy się też i na tym polu działać.
1: Bo przecież walka o wodę to zadanie każdej i każdego z nas, a my odsyłamy do broszury Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków pod tytułem Jak i po co zatrzymywać wodę w krajobrazie rolniczym. Odsyłamy nie tylko rolników, myślę, każdy może się zapoznać z informacjami w niej zawartymi, no bo właśnie od tego przecież zależy bezpieczeństwo każdego i każdej z nas, bezpieczeństwo żywnościowe i to, jak produkcja rolna będzie wyglądała w przyszłości. A za rozmowę bardzo dziękuję. Aleksandra Pępkowska-Król, koordynatorka do spraw rolnictwa w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków, była moją gościnią.
0: Dziękuję bardzo.
1: I ja dziękuję Państwu również za uwagę. To wszystko na dziś. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami w Polskim Radiu 24 pani Alicja Wiśnicka, psycholog z poradni zdrowia psychicznego Harmonia Grupy LuxMed. Dobry wieczór pani.
4: Dobry wieczór Państwu i pani również.
3: Szanowni Państwo, będziemy rozmawiać no, przed początkiem roku szkolnego o bardzo ważnej rzeczy i dla rodziców, i dla dzieci, które w tej szkole będą debiutować. To jest ważny i trudny moment, wymagający, czasami niezwykle stresujący. A ja chciałabym dzisiaj podpytać, jak uprzyjemnić ten czas, jak go ułatwić, co zrobić, żeby dla dziecka to było faktycznie nowe otwarcie, gdy poczuje się pewnie, gdy poczuje, że ma wsparcie rodziców. Początek szkoły to jest ogromna zmiana. Taka zmiana wejścia w jakiś nowy okres dojrzałości. Co może być dla takiego pierwszoklasisty najtrudniejsze?
4: No właśnie to, co pani powiedziała, czyli wejście w tą zupełnie nową dla dziecka rolę, rolę ucznia. To nie jest tylko kwestia uczenia się tych poznawczych kwestii. To jest kwestia też adaptacji do nowych sytuacji, wytrzymania jakby dłuższej uwagi na zadaniu. To jednak lekcje mają 45 minut, nie tak jak w przedszkolu, które trwały o wiele krócej. Poznanie nowej grupy rówieśniczej, odnalezienie się w tej grupie rówieśniczej, bo wiadomo jest...
3: Zmiana środowiska.
4: Tak, tak. Klasy są wtedy zupełnie większe. Możemy oczywiście przechodzić z nowymi osobami, natomiast wtedy dzieci też bardzo się rozwijają i należy właśnie pamiętać o tym, że to wejście w nową rolę to nie są tylko oceny i tylko ta koncentracja, ale również szereg różnych innych sytuacji w postaci właśnie odnalezienia się w społeczeństwie, odnalezienia się w tych emocjach, nauka tych emocji i to jest bardzo ważne, żeby rodzic rozumiał, że dopiero dziecko się tego uczy. A jak to mówimy, to jest proces, więc nie od samego początku dziecko będzie umiało i potrafiło wszystko tak, jakbyśmy tego oczekiwali trochę od niego.
3: Jako rodzice bardzo się też tym stresujemy, bo to nasze wychuchane dziecko nagle zmienia ten rejon, w którym przebywa,
4: tak.
3: Zmienia towarzystwo, to ta nowa sytuacja, o której mówimy. Czy rodzice w jakiś sposób mogą emocjonalnie przygotować dziecko do tych pierwszych dni, czy tygodni, czy nawet miesięcy w szkole, nie budując jakiegoś dodatkowego lękowego napięcia. Ja się czasami zastanawiam nad tym, czy my nie zadajemy dziecku za dużo pytań, bo my pytamy, nie denerwujesz się, nie boisz się, nie masz jakichś tam obaw,
4: cieszysz się?
3: Co to będzie, opowiemy, co to będzie, no to przecież

0: Chyba budujemy tak. Wtedy poczucie niepewności i jednak stres.
1: Ja bym trochę tutaj, co to pani powiedziała, właśnie rozbiła na dwie rzeczy, bo właśnie takie pytania, jak cieszysz się, boisz się, nie możesz się doczekać, faktycznie powodują większy lęk, ponieważ robimy z tego taką jakby bardzo dużą, podniosłą sytuację i dziecko wtedy automatycznie może myśleć, że sobie z tym po prostu nie poradzi. Natomiast to, co pani powiedziała w drugiej części, że jakby przygotowujemy go na to i na tym bym się skupiła, na tej przewidywalności, na tym, że no, będziesz miał z tą panią lekcje, będzie tyle osób w grupie i tyle dziewczynek, tyle chłopców, może jakąś Kasię, Basię już znasz. Na tym, co dziecko, co jest przewidywane dla niego, czyli właśnie co będzie mógł zrobić, jak będzie się mógł odnaleźć, a nie po prostu takie suche pytania typu cieszysz się. No, jak my idziemy w nowe miejsce, mamy, nie wiem, nową pracę czy cokolwiek innego, my się możemy z tego cieszyć, ale też mamy też ten lęk, mamy strach, mamy to, że możemy gdzieś nie dowieść różnych rzeczy i dziecko ma to samo, tylko my jakby umiemy jako osoby dorosłe podjąć się tego lęku i sprostać zadaniu, a dziecko niekoniecznie będzie potrafiło to zrobić.
0: Czyli nie mówimy również, ale teraz będzie same obowiązki.
1: Musisz pilnować
0: tego, tego i tamtego. Nowi ludzie, nie wiadomo jakie te dzieci będą.
1: Tak, tak. No to po prostu powoduje lęk, bo już dziecko na pewno samo w głowie ma te kwestie. W szczególności już w późniejszym etapach. Bardzo często teraz pracuję gabinetowo z osobami, które przechodzą z ósmej klasy do pierwszej liceum. I tutaj też się pojawia to, że już mieli jakieś doświadczenia zgrzytów rówieśniczych i teraz jak nauczyciele, no, przepraszam, jak rodzice powiedzą, no już tam sobie nie dawałeś rady, a teraz w liceum to będzie zupełnie nowy, świeży start, na pewno dasz sobie radę. Dziecko tego nie wie i nikt tego nie wie. Więc raczej normalizujemy tą sytuację, która następuje, aniżeli gdzieś tam rangę jej nadajemy wyższą niż powinniśmy.
0: Czyli powinniśmy również jako rodzice zadbać nie tylko to, co sami mówimy, ale też co mówią osoby z naszego otoczenia, bo czasami my nawet się ugryziemy w język, tak. A to są wydawałoby się niewinne pytania, czy niewinne sformułowania w ustach cioci, wujka, dziadków. Oni to chyba robią z troski, ale tak. Nie zdając sobie sprawy, jakie to może mieć konsekwencje.
1: Tak. No. Ale tutaj właśnie też pragnę zaznaczyć, że my nie usuniemy każdej trudnej emocji czy sytuacji z życia dziecka. My jako rodzice powinniśmy pomagać dziecku nauczyć się po prostu przeżywać. A nauczyć ją nauka tego wygląda w taki sposób, że jesteśmy cieniem. Obserwujemy, wspieramy, rozmawiamy z dzieckiem. Na pewno nie zostawiamy go też samo sobie, że...
0: Poradzisz sobie. Nie, ja sobie poradziłem, tak. No to przecież on też tak, sobie
1: tak,
0: poradzi.
1: O, tak, zdecydowanie tego nie robimy. Natomiast też nie mówimy całej rodzinie, nie pytajcie go o to, bo to będzie go stresowało. Też dajemy tą konfrontację trochę z tą sytuacją. Też patrzymy na to, jak on sobie poradzi z takimi pytaniami, no bo tych dystraktorów nie usuniemy wszystkich z życia dziecka.
0: Gdy mówimy o jakimś przygotowaniu emocjonalnym do pierwszych dni, wspominała pani, warto też opowiedzieć, trochę oswoić tą sytuację.
1: Tak.
0: Czyli na przykład co? Zabrać kilka dni wcześniej dziecko na taki rekonesans po szkole?
1: Tak.
0: Spróbować znaleźć w otoczeniu jakieś dzieci, które też idą być może do tej samej szkoły, być może do tej samej klasy?
1: Jeśli chodzi tutaj o szkołę podstawową, bardzo często jest ta rejonizacja, prawda? Czyli gdzieś tam te dzieciaki są z konkretnego osiedla, miejsc, więc gdzieś te dzieciaki mogą się widzieć, natomiast wiadomo, w Warszawie jest to czasami bardzo trudne, żeby gdzieś tam odnaleźć tą grupę rówieśniczą, natomiast są też dni otwarte szkół, do których dziecko chodzi. Kwestia też rekrutacji do szkół pokazuje, że ta szkoła już nie jest jakimś takim super ekstra nowym miejscem. Ale tak, to co pani powiedziała, żeby w tych pierwszych, w końcówce sierpnia, w pierwszych tych dni szkoły pójść dzieckiem, pokazać, ewentualnie zapytać się, czy ono by chciało gdzieś tam taki czas mieć. A dzieci są głodne rodziców, są głodne uwagi, więc jak najbardziej taka wspólna aktywność przy sobocie, przy niedzieli jak najbardziej będzie in plus dla dziecka.
0: Wspólne przygotowywanie wyprawki do szkoły to też ma sens. Pokazywanie tego, co trzeba kupić, pytanie na co masz ochotę, co ci się podoba?
1: Wiadomo, że najważniejsze w wychowaniu dzieci jest oczywiście danie autonomii, ale też z racji na to, że my jesteśmy opiekunami, też troszeczkę kontrolujemy, więc nie dajemy całego wachlarza możliwości dzieciom, bo one po prostu wtedy mogą czuć się troszeczkę w niebezpieczeństwie, że nie mają jakiejś tam ramy, w którym mogą sobie poradzić. Więc jeśli na przykład robimy wyprawkę, no to oczywiście idziemy do jakiegoś hipermarketu i innych rzeczy, ale na przykład mamy plan. Okej, zeszyt do tego nam jest potrzebny. Taka i taka, nie wiem, piórnik, kredki. Dajemy informację, co jest nam potrzebne, jeśli mówimy tutaj o początkowych etapach szkoły podstawowej, a dziecko może sobie

0: sobie wybrać, co jest mu najbardziej przyjemne, odpowiednie, ponieważ to on będzie tego używał, czy tam ono, prawda? Tak więc jak najbardziej dajemy możliwości, ale pamiętajmy o tym, że rodzic musi być rodzicem i gdzieś tą ramę tego planu musimy my jako rodzice mieć.
1: Te dzieci ciągle dla nas są malutkie.
0: Tak.
1: Dopiero co były przedszkolaczkami, a teraz już idą do pierwszej klasy. My bardzo wiele rzeczy chcielibyśmy zrobić za dzieci, żeby im ułatwić, albo żeby przyspieszyć pewne czynności dnia codziennego. Gdzie przebiega taka granica między wsparciem a wyręczaniem dziecka?
0: Tutaj ja bym zadała rodzicowi pytanie, czy jeśli ja wykonam jakąś czynność, to czy wspólnie z dzieckiem wedle rodzica, to czy później przy kolejnej próbie dziecko będzie potrafiło wykonać ją samodzielnie. Jeśli tak, to my wtedy wspieramy. Pokazujemy proces, pokazujemy jak to zrobić. Natomiast jeśli to się nie wydarzy, no to wtedy wyręczamy. I to jest bardzo taka cieniutka granica, bo my w szale pracy, w szale z dnia codziennego, my chcemy szybko. Nie dajemy tej przestrzeni trochę na naukę czy porażkę. Mam od razu w głowie sytuację wiązania butów u dzieci rano. Każdy się śpieszy, tutaj gdzieś tam coś się wyleje. I wtedy jest ta nerwowa atmosfera i my wtedy wyręczamy. Zakładamy tego buta na siłę, zawiązujemy szybko i wychodzimy. No, jakby się udało, fajnie by było, gdyby troszeczkę wstać wcześniej i żeby nie było tej nerwowej atmosfery i pokazać dziecku, jak zawiązać tego buta. Od czego zacząć? Czy na początku w okresie jesiennym zakładamy kurtkę, czy buta, czy... Wszystko, w tym wszystkim ważne jest to, żeby rodzic był takim cieniem pomocowym, a nie właśnie osobą, która robi za.
1: My też chcemy ułatwić dzieciom wstęp i to, jak będą postrzegane w szkole, bardzo często zdarza się i nam mówią o tym nauczyciele. No i pewnie wielu z nas, rodziców, bije się w tym momencie w piersi, wyręczamy swoje dzieci, chociażby w pracach, które są w szkole. Robimy rysunki, bo chcemy, żeby one były ładniejsze.
0: Dostajemy piątki z plastyki.
1: Piątki z plastyki. Tworzymy na zajęcia techniczne rozmaite skomplikowane bryły rzeczy. Wiem, że nauczyciele wiedzą, to nie powstało rękami dziecka, ale my chcemy jak najlepiej, prawda? Bo chcemy, żeby dziecko miało dobre oceny. My nawet robimy też szlaczki, żeby było ładnie, czy ozdabiamy zeszyty. To nadgorliwość, prawda, która może mieć przykre konsekwencje.
0: Tak, bo trochę wtedy fajnie by było spojrzeć na to z takiej perspektywy, że jeśli wcześniej za nas by ktoś robił cały czas coś, no to byśmy nie mieli możliwości się tego nauczyć. Więc jeszcze tak jak rozumiem, przymknąć oko, no bo tak jak mówimy, to jest normalne, żeby gdzieś tam pomóc dziecku w tej pracy, albo widzimy, że nie wiem, z matematyki czy z języka polskiego ma więcej tych dodatkowych rzeczy, no to gdzieś tam wspólnie możemy pokolorować tą pracę z plastyki. Nie ma tutaj problemu. Natomiast jeśli dochodzi do takiej rangi, że wykonujemy właśnie zadania matematyczne, czy te szlaczki przysłowiowe, no to to są tak podstawowe rzeczy, których dziecko musi się nauczyć, że my wtedy ograbiamy dziecko z tej umiejętności, którą szkoła chce go nauczyć. Bo prace domowe i dodatkowe rzeczy nie są... jakby w głównej mierze nie powinny być problemem dla dziecka, tylko szlifowaniem jego umiejętności, ponieważ jednak podstawa programowa jest bardzo rozbudowana i to, co jakby mamy w domu, jest tylko dodatkiem do tego, co robimy w szkole. A jak my zabierzemy ten dodatek, no to nie rozwijamy dziecka. My go po prostu wtedy hamujemy i stopujemy.
1: Czyli chociażby z rozmaitych powodów trzeba po prostu zacisnąć zęby i pozwolić mu krzywo coś napisać, prawda?
0: Tak.
1: Czy narysować.
0: Można też, ja też bardzo mocno praktykuję coś takiego, że na przykład zapytać się dziecka, czy podoba ci się to, co zrobiłeś, czy podoba ci się twoja praca, czy jak ty byś się ocenił, bo jednak nie oszukujmy się, szkoła może już późniejsze etapy niż wcześniejsze, ale to jest kwestia jednak walki trochę ocen, że jednak gdzieś te oceny są tym głównym korem, no i też musimy nauczyć dziecka bycia ocenianym. Mimo tego, że my nie chcemy, my jako ludzie się trochę sprzeciwiamy temu, no to niestety system edukacji tak wygląda, więc możemy od razu, jak widzimy, że dziecko się mniej stara, gdzieś tam buja w obłokach przy robieniu tej pracy, właśnie zadawać takie pytania, jak właśnie ci się podobała ta praca, czy jak ty byś ją ocenił, czy ty jesteś po prostu z niej zadowolony.
1: A co powinno być po stronie rodzica, co po stronie dziecka? Takiego przecież małego dla nas siedmiolatka. Pakowanie plecaka, pamiętanie o stroju na WF, pilnowanie obowiązków. Za co odpowiada rodzic, a za co debiutujący w szkole siedmiolatek?
0: No właśnie, dobrze tutaj doprecyzowałyśmy, jeśli chodzi o to, że to jest to początkowa faza szkoły podstawowej, bo to bardzo dużo zależy od tego, w jakim wieku jest dziecko. Jeśli mówimy tutaj właśnie o tym początku, to tak jak mówiliśmy wcześniej,

0: Pierwszoklasista dopiero uczy się tej organizacji, więc nie oczekiwałabym, że od pierwszego dnia będzie pamiętał o wszystkim, w szczególności, że tego jest naprawdę bardzo dużo. Sami my się gubimy, ile rzeczy jest potrzebne. Więc bardzo fajnie włączać go od razu w takie planowanie tych obowiązków, które mamy przed szkołą. Nie, że robimy za niego, pakujemy i dziecko nawet nie wie, co ma w plecaku i czy spodenki na WF to są jego, bo czasami też takie smaczki słyszałam od koleżanek. Natomiast właśnie włączać go w ten proces, czyli najprostszy schemat. Najpierw robimy coś z dzieckiem, później dziecko robi to samo, a rodzic przypomina lub sprawdza, aż w końcu dziecko będzie mogło po prostu być samodzielne w tym temacie. I to uważam, że jest taka złota zasada, którą rodzice często pomijają z racji na tą szybkość i na to, że a dziecko sobie może nie poradzić, no jest taki malutki, słodziutki, jeszcze gdzieś tam do przedszkola chodził. Włączajmy dziecko, ale właśnie jako rodzic pomagajmy mu w tym.
1: Czy warto czasem pozwolić dziecku czegoś zapomnieć, bo to może być bardzo stresujące?
0: Tak, natomiast tak jak też mówiłyśmy wcześniej, nie zabierzemy wszystkich emocji i troszeczkę ten stres, że dziecko czegoś nie ma, działa na niego też troszeczkę w późniejszym etapie mobilizująco, że on przypomni sobie, że jak się czułem wtedy, jak nie miałem tego stroju na WF, czy tam czegokolwiek innego, to jak wiem, że mam WF, oczywiście plan zajęć dziecko musi mieć w pokoju u siebie i widzieć mniej więcej, co danego dnia jest. I wtedy właśnie jak widzi ten plan, wie o tym, że nie wiem, w poniedziałek jest WF, zapakuje to. Oczywiście, jeśli nie wiem, zadzwoni do nas dziecko, poprosi panią, nie wiem, czy to nauczycielkę, czegokolwiek, bo będzie to bardzo ważna rzecz przed jakąś wycieczką, to my wtedy jesteśmy rodzicami, którzy powinni przyjechać i pomóc. Ale też nie bałabym się o to, że dziecko poczuje jakąkolwiek nieprzyjemną emocję, bo nie mamy negatywnych emocji, bo to też uczy i rozwija dziecko. Nie tylko pozytywy nas wzmacniają, ale też te negatywy nas wzmacniają.
1: Zwróciła pani uwagę, że nie ma negatywnych emocji.
0: Nie, bo wszystkie są przyjemne i nieprzyjemne, ale wszystkie są pozytywne, bo wszystkie nam są potrzebne. Nie czulibyśmy radości, gdyby nie smutek. To by była wtedy norma. Więc ja bardzo pilnuję tego określenia, chociaż czasami język się plącze.
1: Czy nadmierna pomoc? No bo tak bardzo chcemy wesprzeć, ułatwić. Nam się wydaje, że chcemy ułatwić te dni. Czy nadmierna pomoc odbiera dziecku poczucie sprawczości i wysyła też mu taki komunikat, że bez mnie sobie nie poradzisz, nie spakujesz tornistra, nie wyjdziesz sam z domu?
0: Nie dasz sobie rady. Tak, niestety, tak. Właśnie ta nadmierna pomoc jest o tyle uciążliwa, że ona jest wtedy, kiedy właśnie pojawia się wtedy, kiedy dziecko nawet nie ma szansy spróbować. Przed tym, jak ono spróbuje, to już ma komunikat, nie dasz sobie rady. Więc dorastając z takim komunikatem od samego początku, bo mówimy tutaj o tych początkach, jak ono później ma pomyśleć o sobie, że on da radę? Tak, nie ma takiej możliwości, żeby tak to wyglądało. Najważniejszą też rolą, jeśli chodzi o bycie rodzicem, to jest to, żeby dać sobie przestrzeń na to, żeby dziecko właśnie popełniało te błędy, ponieważ to buduje tą sprawczość. A jeszcze państwu powiem, że jak dziecko ma jakąś trudną sytuację, poradzi sobie z nią, to ta gratyfikacja i to szczęście jego jest po prostu niesamowite, bo możemy to też przedstawić do siebie. Skoro ja nie wiedziałem, jak coś zrobić, udało mi się, wykombinowałem, przekombinowałem, no to wtedy jesteśmy siebie po stokroć dumni. I nie zabierajmy, proszę, nie zabierajmy tego dzieciom. Oczywiście, jeśli to się nie uda, to konsekwencja też będzie bolesna, ale na porażkach też się uczymy. I doświadczenie życia przez dzieci jest nieodłącznym elementem rozwoju. I chciałabym bardzo, żeby to wybrzmiało.
1: A co zrobić, jeżeli nasze dziecko po kilku dniach chodzenia do szkoły mówi, nie chce być w tym miejscu, źle się tam czuje? Czy uznać, że to jest normalny moment adaptacji, jakieś takie zawirowania chwilowe, a być może to jest sygnał, że tam się dzieje coś niepokojącego?
0: Na pewno takie komunikaty są normą i prawdopodobnie się pojawiają w większości domów, jeśli chodzi o te początkowe lata szkolne. Natomiast na co bym ja zwróciła uwagę jako rodzic? Przede wszystkim na czas trwania. Jeśli to będzie komunikat, który się pojawi raz albo gdzieś tam się pojawia sporadycznie, no to dzieciaki wtedy uczą się, tak jak mówiliśmy wcześniej, też emocji, więc one kochają używać takich stwierdzeń jak właśnie nigdy, zawsze, kochać, nienawidzić. I to, że dziecko powie, nikt nie chce się ze mną bawić, to trochę znaczy, że dzisiaj po prostu miał ktoś gorszy dzień z jego kolegów i po prostu może chciał pobyć sam albo z innym kolegą się pobawić. Natomiast jeśli to będzie się powtarzało, to wtedy bardzo ważne jest to, aby była współpraca między rodzicem a nauczycielem, bo pamiętajmy, że te początkowe fazy szkolne to

0: nie jest tylko wpuszczenie dziecka do klasy. To też jest nasza współpraca jako rodziców z wychowawcami, nauczycielami i właśnie ta współpraca nam pokaże, czy to jest faktycznie problem, czy to jest tylko właśnie takie niezrozumienie emocjonalne, ponieważ my widzimy dziecko, które przychodzi do domu i nam właśnie daje taki komunikat, może mieć jakieś różne emocje, a nauczyciel widzi dziecko w klasie, widzi dziecko w tej sytuacji społecznej i wtedy o wiele więcej możemy dostać informacji i wspólnie z nauczycielem zbudować jakąś wspólną drogę do rozwiązania tego problemu czy trudności.
1: Część osób obawia się tego, że jeśli będzie natychmiast kontaktowało się z nauczycielem, no to będą postrzegani jako taki kłopotliwy rodzic, absorbujący rodzic, który wiecznie ma z czymś problem. My nie chcemy nadużyć tej cierpliwości, chciałoby się powiedzieć, no ale mamy takie informacje zwrotne, że no, dziecko płacze, bo nie ma kolegów, albo mówi, że przed wyjściem do szkoły boli mnie brzuch, mam problemy ze snem, jakaś jest złość po powrocie. Czy to jest coś, na co trzeba szybko jednak zwrócić uwagę, schować dumę do kieszeni, nie zastanawiać się, jak jesteśmy postrzegani przez innych, tylko wiemy, że dzieje się coś niedobrego?
0: To tak jak w życiu. Wszędzie trzeba znaleźć balans. To też nie możemy za każdym razem myśleć, że jeśli zadzwonimy z jakąś trudnością, czy po prostu poprosimy o rozmowę, to już będziemy tym nadgorliwym rodzicem. No i też drugą stronę, jeśli faktycznie idziemy z każdym komunikatem dziecka, no to trochę tak jak mówiliśmy wcześniej, będziemy tymi zbytnio zaangażowanymi rodzicami, którzy też nie pozwalają dziecku doświadczyć różnych rzeczy. Natomiast ten balans polega na tym, że my obserwujemy dziecko przez jakiś czas. Jak wraca ze szkoły do domu. I tutaj też pragnę zaznaczyć, że ile dzieci, tyle przeżywań tego napięcia, które budzi szkoła. Ponieważ tak jak mówimy, dziecko wchodzi w rolę. Musi mieć tą koncentrację uwagi. Ma 1 200 000 bodźców. Tutaj dzwonek, tutaj jakiś kolega. Cały czas jest w napięciu, chcąc, nie chcąc. Dodatkowo cały czas poznawczo musi pracować, bo tu kartkówka, tu pani sprawdza, tutaj coś. Więc na każdej płaszczyźnie rozwojowej ono jest wtedy w napięciu. Więc wracając do domu, troszeczkę nic dziwnego jest w tym, że ono się rozładowuje. No i dzieci mogą rozładowywać się różnie. Może to być właśnie takie typowe, widoczne, czyli krzyk, złość, gdzieś tam jakieś komunikaty, których my nie za bardzo rozumiemy i wiemy, dlaczego one są powiedziane. Ale niektóre dzieci też się wycofują, izolują, są takim tak zwanym cichym przeżywaczem tych nieprzyjemnych emocji. Więc my najbardziej znamy nasze dziecko. Jeśli nasze dziecko zmienia to zachowanie, dziecko widzimy, że jest inne niż wcześniej, jest o wiele bardziej gdzieś tam niezrozumiałe przez nas, wtedy na początku rozmawiamy z dzieckiem, czy możemy właśnie jakoś pomóc, że jesteśmy w razie czego, żeby porozmawiać, a jeśli widzimy, że dziecko jakby nie umie przyjąć tej pomocy, no bo czasami, no to jeszcze w tych podstawowych kwestiach, no to jest zachłyśnięcie się rówieśnikami, co rodzic mi pomoże, prawda? To wtedy dopiero interweniujemy u nauczyciela.
1: Jak rozmawiać z dzieckiem o niepowodzeniach?
0: Oj, przede wszystkim rozdzielać dziecko od ocen i tych zachowań. Dziecko nie wartościujemy poprzez ocenę czy to zachowanie. To, że dziecko dostało gorszą ocenę, nie znaczy, że jest gorsze. To i znaczy, że sobie nie poradziło z jakimś tematem w danym momencie. I szkoła tego też przygotowuje. Po to mamy pierwszą, drugą, trzecią, czwartą klasę, żeby dziecko mogło wdrożyć się i nauczyć się tego systemu. Więc jeśli mu coś nie wyjdzie, no to nie mówimy o... Dostałeś jedynkę, jesteś, nie wiem, gorszy od innych, tylko właśnie zapytać, co było dla ciebie trudne.
1: Szanowni Państwo, wszystkim rozpoczynającym przygodę ze szkołą życzę wszystkiego dobrego. Życzymy wszystkiego dobrego. Życzymy też dużo spokoju i cierpliwości rodzicom, aby ten kolejny rok szkolny był po prostu dobrze wspominany. Gościem audycji Samozdrowie była pani Alicja Wiśnicka, psycholog z poradni zdrowia psychicznego Harmonia Grupy LuxMed. Serdecznie dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: A Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie.
3: Powtórka programu. Saldo. Magazyn gospodarczy. Brzęk pieniędzy się już rozszedł, choć myślę, że dziś będzie również mowa o trochę wyższych nominałach niż te brzęczące monety. Marek Klapa jest już w studiu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.

0: stację palić. No tu być może monety jeszcze mogą się przydać do zapłacenia jakichś końcówek.
1: Tak, zdecydowanie mogą się przydać. Ja wczoraj, powiem ci szczerze, byłem na myjni i to jest takie szczęśliwe miejsce, gdzie faktycznie tych podwyżek nie widać. To jest jedyne miejsce na stacji paliw. Myjnia na stacji paliw.
0: Dobrze, no ale wyjeżdżamy z myjni.
1: I tam monety się przydają.
0: Tak, jedziemy zatankować i to już sympatycznie nie jest.
1: No niestety, sympatycznie nie jest i teraz zerknę na to, co dzieje się na rynku czarnego złota i jak wygląda sytuacja na rynku ropy. I te kolory są złudne dzisiaj, bo jeżeli spojrzymy na ropę WTI, to zobaczymy czerwień, czyli ropa WTI powinna tanieć. No ale cóż z tego, ona staniała tylko 0,33% i faktycznie ten dzień był taki bardzo niespokojny, bo ropa gdzieś do godziny 10 drożała. W przypadku tej ropy WTI ona przekroczyła 94,5 dolara za baryłkę. Spadła ostatecznie do 92 dolarów i 40 centów w tej chwili, ale zerknę teraz na ropę, która bardziej nas tutaj w Europie przynajmniej interesuje, czyli ropa Brent. I tutaj już niestety na zielono, chociaż ten wykres też bardzo ciekawie się ułożył. Bo tak, zaczęliśmy około godziny 4 rano z poziomu 97 dolarów. Około południa dochodziliśmy prawie do 100 dolarów i tutaj już robiło się naprawdę niebezpiecznie. Ja się zastanawiałem, w którym momencie ta bariera psychologiczna zostanie przełamana. No i potem rzeczywiście tak jakby inwestorzy wystraszyli się trochę tego pułapu i tych stanów wysokich, mówiąc komunikatem hydrologicznym. No i faktycznie zaczęły spadać te ceny. W tej chwili wróciliśmy do punktu wyjścia prawie, bo mamy 97 dolarów i 53 centy za baryłkę, a zatem jesteśmy te 50 parę centów powyżej tego, co obserwowaliśmy rano, ale faktycznie gdzieś te notowania się załamały. No i faktycznie doskonale wiesz o tym, że to wszystko zależy nie tyle od analizy, nie tyle od tego, jak ten handel się układa, ale od doniesień z Bliskiego Wschodu.
0: Ale okazuje się, że nie tylko, bo oczywiście my najchętniej wskazujemy na Stany Zjednoczone, czy też Iran, albo odwrotnie,
1: to
0: Iran
1: prawda.
0: I Stany Zjednoczone jako sprawców tego, co się w tej chwili dzieje na stacjach benzynowych na całym świecie. No ale tych graczy, którzy są w to zamieszani, jest tak naprawdę o wiele więcej, no chociażby Chiny czy Katar.
1: Tak, bo ta sytuacja uderza absolutnie wszystkich po kolei, właściwie na całym świecie. I Katar i Chiny, wyobraź sobie, pracują nad przywróceniem negocjacji między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Czyli to jest tak, że w tej chwili te kanały dyplomatyczne, no one nie funkcjonują, przynajmniej na jakimś tam decyzyjnym poziomie. No i Katar i Chiny zdecydowały, że muszą zrobić wszystko, aby faktycznie Waszyngton z Teheranem i Teheran z Waszyngtonem zaczął rozmawiać. I teraz to jest bardzo ciekawe, bo katarskie MSZ dostrzega, że jeśli kryzys w cieśninie Ormus będzie się utrzymywał, to światu będzie grozić, uwaga, mocne słowa, katastrofa przemysłowa. Serwisy analizujące ruch statków zauważają, że żegluga przez cieśninę prowadzącą do Zatoki Perskiej jest właściwie najniższa od maja. Przypomnijmy sobie, w maju były te pierwsze próby odblokowania cieśniny Ormus. No i tak na dobrą sprawę wróciliśmy do tego momentu. No i najwyższa od miesięcy jest niestety, jak wykazaliśmy przed chwilą, cena ropy. I jeszcze kilka słów o tej katastrofie przemysłowej. Być może to są słowa przesadzone z uwagi na to, że ropa naftowa w gospodarce waży coraz mniej, ale katastrofa dla naszych portfeli no jest odczuwalna, bo faktycznie tankujemy za więcej i jeżeli sytuacja się nie uspokoi, jeżeli pojawi się eskalacja, no to musimy być przygotowani na jeszcze wyższe rachunki na stacji paliw.
0: No to w takim razie teraz inny temat, bo było o tej wielkiej polityce, międzynarodowej polityce, która w bardzo konkretny sposób przekłada się na to, ile musimy z naszych kieszeni wyciągać. Mhm. Teraz nasze krajowe podwórko, kryptowaluty, no i kolejny odcinek tej już właściwie telenoweli. Tym razem w tym najnowszym odcinku prezydent chce regulacji rynku kryptowalut, prezentuje swoją propozycję ustawy. Na to w bardzo złośliwy sposób odpowiada premier Tusk. To taki skrót.
1: Tak, to taki skrót. A zatem zacznijmy od samego początku i od inicjatywy. To projekt kompromisu, projekt środka. Tak o nowej inicjatywie prezydenta Karola Nawrockiego mówi szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Poinformował on, że głowa państwa złożyła kolejny projekt ustawy do dotyczące regulacji rynku kryptoaktywów, a prezydencki projekt wprowadza między innymi kontrolę sądów nad decyzjami urzędników. Zresztą Zbigniew Bogucki wskazał także, że konieczna jest prewencyjna kontrola podmiotów, które zajmują się handlem kryptowalutami. No i ta prewencja ma uchronić Polaków przed ewentualnymi stratami finansowymi. Posłuchajmy.
2: Spróbujmy w tym dobrym tego słowa znaczeniu wymuszać na podmiotach,

0: tak funkcjonujących na rynku kryptoaktywów, żeby ostrzegały wtedy, kiedy są jakiekolwiek wątpliwości, a jeżeli tych ostrzeżeń nie ma, wtedy wkracza bardzo twardo i bardzo konkretnie państwo, no ale musi być kontrola sądowa.
1: No właśnie. I pojawia się chwilę później głos z kancelarii premiera. Donald Tusk ostro odpowiedział na nowy projekt prezydenta dotyczący właśnie rynku kryptoaktywów. Premier nazwał go pseudoinicjatywą i odrzucił możliwość kompromisu. I faktycznie tej sprawie była poświęcona wypowiedź premiera tuż przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Ministrów. Transmitowaliśmy te wystąpienie również na żywo na naszej antenie. No i tutaj nie pozwolimy na żadne kompromisy w tej kwestii. Wydaje się, że tutaj obie strony tego sporu no, mocno obstają przy swoim i jestem ciekawy, jak mocno ten spór opóźni wejście w życie przepisów, które miałyby implementować w Polsce i na gruncie polskiego prawa rozporządzenie MiCA Unii Europejskiej. Przypomnijmy, już dawno to te przepisy powinny w Polsce działać.
2: No to w takim razie na koniec być może temat bardziej optymistyczny albo wydarzenie bardziej optymistyczne, choć z drugiej strony biorąc pod uwagę to, co w tym miejscu jest wystawiane, na razie to brzmi tajemniczo, no to nie wiem, czy o optymizmie można mówić, no ale dobrze, nie czepiajmy się Kielce, Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, no i nie ukrywam, że myśląc o tym optymizmie pomyślałem między innymi o takim pierwszym publicznym pokazaniu, no na razie to jest jeszcze wóz, który pozostaje w sferze na pewnych badań, projektów, ale nowy, ciężki, bojowy wóz piechoty, oczywiście polskiej produkcji. Nie wiem, czy on już ma nazwę, czy też nie, ale został zaprezentowany. Jego prototyp został zaprezentowany.
1: Te prototypy, wiesz, to tak jak salonami motoryzacyjnymi, czy też wielkimi targami w Genewie, czy we Frankfurcie, tam się pojawiają premiery. I podobnie jest w Kielcach.
2: Tylko ciężar trochę inny.
1: Tylko ciężar inny i ciężar gatunkowy również. Też. I ten dylemat, o którym powiedziałeś, bo z jednej strony oczywiście to jest potężna impreza. W tym roku w sumie prezentuje się ponad 1200 firm, uwaga, z 43 krajów, w tym 503 przedsiębiorstwa z Polski. Ekspozycja zajmuje ponad 46 tysięcy metrów kwadratowych. Ja przyznam ci, Krzysztofie, że byłem na kilkunastu edycjach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach i zawsze ten dylemat miałem, bo z jednej strony widać, że technologia idzie do przodu, że rzeczywiście gospodarka się rozkręca, że szczególnie teraz obronność jest ogromną nadzieją dla gospodarki i dla przemysłu, no ale z drugiej strony widzimy, czemu to wszystko ma służyć, a znaczy to, że żyjemy w bardzo niebezpiecznych czasach. Wystarczy, że powiem, że tematami wiodącymi tegorocznych targów są między innymi rozwój przemysłu obronnego, technologie podwójnego zastosowania, sztuczna inteligencja, systemy bezzałogowe oraz współpraca przedsiębiorstw z armią USA i instytucjami NATO. A zatem to jest naprawdę potężne przedsięwzięcie i ja jestem ciekawy, jak teraz ruch drogowy w okolicach targów w Kielce wygląda, bo kiedy te targi były dużo mniejsze lata temu, to już tam były korki. Przebudowano infrastrukturę drogową, ale się zastanawiam, bo impreza cieszy się ogromnym zainteresowaniem ludzi no, z całego świata.
2: Ja jestem ciekaw, nie ukrywam tego, jaka nazwa ostatecznie będzie towarzyszyć temu nowemu pojazdowi, bo pierwotnie był prezentowany jako Rattle, jeżeli dobrze pamiętam. Wiadomo już, że tak się nazywać nie może, ponieważ inny producent tę nazwę dawno temu, zagraniczny producent zastrzegł do innego projektu. No, podobno w tej chwili w grze są dwie, to znaczy ten wóz, który w tej chwili jeździ, to jest Borsuk, tak więc jest. Ten nowszy, ten większy miałby być nazywany ciężkim Borsukiem. Nie wiem, czy to do końca zgrabne.
1: Marketingowo słabo.
2: Tak, prawda? Nie? Tak. Mhm. Niedźwiedź.
1: Niedźwiedź. A to ładne.
2: Tak,
1: niedźwiedź.
2: Prawda?
1: Niedźwiedź Borsuk, przeciwko... Niedźwiedź. Tylko, że niedźwiedź kojarzy mi się z pewnym krajem, który...
2: A to może właśnie tak na przekór trochę.
1: Z przekąsem. Tak. Masz rację. Tak, to da się to obronić, ten pomysł. A może jakiś konkurs będzie rozpisany. To wtedy Krzysztofie może...
2: możemy zabrać głos tak, wtedy, albo zaznaczyć, która opcja. Marek Klapa, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
3: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu.

0: Aktualności jedynki. Ewa Mierzejewska. Warszawska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie ucieczki Zbigniewa Ziobry z kraju. Śledcze badają, czy właśnie w ucieczce i pobycie byłego ministra sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych pomagali europoseł Adam Bielan i szef telewizji Republika Tomasz Sakiewicz. O sprawie napisał rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: Śledztwo ruszyło po zawiadomieniu złożonym przez kancelarię Romana Giertycha. Prokuratorzy badają m.in. okoliczności fikcyjnego nadania politykowi statusu korespondenta stacji oraz udzielenia mu wsparcia finansowego i organizacyjnego. Miało to umożliwić Ziobrze wyjazd z Węgier za ocean po zmianie sytuacji politycznej w Budapeszcie. Były szef resortu sprawiedliwości, który obecnie przybywa w Stanach Zjednoczonych, jest w Polsce ścigany listem gończym i europejskim nakazem aresztowania. Prokuratura zamierza postawić mu 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: To już oficjalne. Bartosz Bochenczak z Konfederacji nie wystartuje w wyborach prezydenta Krakowa. Polityk otrzymał oficjalną odmowę rejestracji od Miejskiej Komisji Wyborczej, a powodem była zbyt mała liczba ważnych podpisów poparcia. Jak powiedział Radiu Kraków, wina leży wyłącznie po jego stronie i nie wie jeszcze, czy będzie się odwoływał od decyzji komisji. Jakie były błędy w złożonych podpisach? Tej informacji Bartosz Bochenczak jeszcze nie ma.
2: Dopiero dostanę szczegóły, konkretne jakieś tam statystyki. Tylko i wyłącznie jest na razie uchwała. Czekam na szczegóły, co było główną przyczyną. Cała odpowiedzialność spoczywa na mnie, to ja byłem kandydatem.
0: Przedwczoraj jeden z liderów Konfederacji, Sławomir Mentze, postanowił o usunięciu Bochenczaka z funkcji szefa partii w Krakowie. Sytuację z wyborami nazywa katastrofą. W przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa wystartuje 8 kandydatów. Komisja zarejestrowała Michała Drewnickiego z PiS, Łukasza Gibały ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, Aleksandrę Owcę z Razem, Monikę Piątkowską popieraną przez PO i PSL, Michała Klimka z Konfederacji Korony Polski, Jana Hoffmana, inicjatora zwołania referendum, Darię Gosek-Popiołek z Lewicy i Sławomira Pietrzyka z Socjaldemokracji Polskiej. Andrzej Poczobut pojechał na Białoruś. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości, uwolniony w kwietniu z kolonii karnej, planuje spędzić w Grodnie tydzień.
3: Andrzej Poczobut przekroczył granicę w Bobrownikach, a następnie zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie z Grodna. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór zapewnia, że resort znał jego plany.
4: Ministerstwo Spraw Zagranicznych oczywiście wie o decyzji pana Poczobuta. Liczymy na jego szybki i bezpieczny powrót do Polski.
3: Andrzej Poczobut pojechał z córką. Chce spotkać się z rodziną i osobiście poznać sytuację Związku Polaków na Białorusi. Jego przyjaciel Bartosz Wieliński podkreśla, że to krótka wizyta.
5: To absolutnie nie jest powrót do Białorusi. To jest po prostu taka sentymentalna jego podróż do rodzinnego miasta, by spotkać się z rodziną, z ojcem w poważnym wieku, który nie mógł do niego do Polski przyjechać ze względu na swój stan zdrowia.
3: Pod koniec września Andrzej Poczobut ma udać się do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Jan Oleński, Polskie Radio.
0: Przedstawiciele Pentagonu potwierdziły, że siły USA straciły kontrolę nad jednym z podwodnych dronów w okolicy cieśniny Ormus. Iran ogłosił, że przechwycił maszynę. Jak donosi m.in. Fox News, amerykański dron uznał usterki ponad dzień temu i siły straciły z nim łączność. Według cytowanych urzędników Pentagonu był to starszy model w konfiguracji dostępnej komercyjnie. Nie miał żadnej wrażliwej technologii ani informacji i jest łatwo zastępowalny. Według Fox News maszyna jest wyposażona w sonar, ale nie uzbrojona. Pentagon odniósł się do sprawy po tym, jak irańskie media państwowe ogłosiły przechwycenie morskiego drona u wybrzeży cieśniny Ormus. Twierdziły przy tym, że był to wynik skomplikowanej operacji wywiadowczej. Według amerykańskiego resortu obrony maszyna sama doznała awarii z powodu nadmiernej eksploatacji, a Irańczycy przejęli, tu cytat, zepsutego drona.
6: To są aktualności jedynki.
0: Dziś w Oslo odbędzie się pogrzeb króla Norwegii Haralda V. Monarcha zostanie pochowany w mauzoleum królewskim. Harald zmarł 28 sierpnia, miał 89 lat. Tron Norwegii objął jego syn Hakon VIII. Król Norwegii i królowa Sonia byli z wizytą w Polsce dwa razy, w 1996 i 2012 roku. W maju 2012 Harald V wspominał najtrudniejsze dni swojego panowania.
7: Poza oczywiście zamachami Breivika z 22 lipca, to dzień, gdy przejąłem władzę po moim ojcu. Muszę przyznać, że byłem tym nieco przerażony.
0: Harald V był najstarszym panującym monarchą w Europie. Na tron wstąpił w 1991 roku.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy kilkanaście stopni w większości regionów. Najcieplej jest teraz w Bielsku-Białej 25, najchłodniej w Białymstoku 14. Na północy i zachodzie może przelotnie popadać. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 996 hektopaskali.
1: Noc w Polskim Radiu 24.

0: AfD zdobyła nieco ponad 20%, a CDU, Chadecja grubo ponad 30%. W tym roku było zupełnie inaczej. CDU 17%, a AfD prawie 44%. Co się wydarzyło w ciągu 5 lat?
1: No, podwoił się udział wyborców, którzy głosowali na partię Alternatywa dla Niemiec w tym niedużym landzie, nieco ponad 2 miliony mieszkańców w środkowych Niemczech. No i jednocześnie spadł też udział tych, którzy przez ponad 20 lat rządzili, czyli przede wszystkim CDU akurat w tymże landzie. Więc jest to klęska dla CDU, pokaz tego, jak bardzo rozminęła się z oczekiwaniami wyborców. Jednocześnie powód do bardzo dokładnej analizy, czemu tak się stało. Pamiętajmy, że to cały świat zwraca uwagę na rozwój sytuacji w Saksonii-Anhalckiej, jak gdyby nadając ponadmiarowe znaczenie temu, co się wydarzyło, ale to jest tylko pozornie ponadmiarowe znaczenie. Dlatego, że jednak będzie to pierwszy przypadek, gdzie nie tyle skrajna prawica, ale taka prawica zaburzająca dotychczasową filozofię rządzenia środowisk właśnie prawicowych w Niemczech, ale tych do tej pory chrześcijańskiej demokracji, funkcjonowała przez tyle lat. No i pokazanie, że jest to odrzucenie dotychczasowego jak gdyby porządku politycznego. I teraz, skąd to się wzięło? No bo to jest główny i zasadniczy powód. Jednak podstawową kwestią było kilka zjawisk, z których kluczowe znaczenie miały następstwa polityczne, zmiany sytuacji gospodarczej. Niemcy dojrzewały do takiej zmiany. Poszczególne partie usiłowały przeprowadzać określone reformy i paradoksalnie taką, która ożywiła na jakiś moment możliwość rozwoju gospodarczego, była reforma dokonana jeszcze na przełomie XX i XXI wieku przez ówczesny rząd SPD z osobą, której w Polsce nie lubimy, mianowicie Gerharda Schrödera, który dokonał dramatycznej zmiany rynku pracy, uelastyczniając gospodarkę, no ale potem wskutek nie tyle samych Niemiec, ile działań Stanów Zjednoczonych wybuchł wielki kryzys lat 2008-2012. My o nim zapomnieliśmy w Polsce, ale albo nie przydaliśmy mu należytego znaczenia przez fakt, że u nas, że Polska w tym czasie nie zapadła się tak, jak zapadły się gospodarki zachodniej Europy, a to był generalnie rzecz biorąc, patrząc na skalę tych działań, kryzys większy niż ten, który w 1928 roku, a więc wiek wcześniej, doprowadził de facto do dojścia faszystów do władzy w Niemczech. Wtedy ten kryzys już rozlał na świecie, doprowadził do bezrobocia w Niemczech prawie 1/3. Tam co drugi dorosły mężczyzna nie miał pracy. Przyszedł facecik z wąsem i obiecał, że da zatrudnienie wszystkim. Wysłuchano go i mieliśmy następstwa wybuch kolejnej wojny. Nie mówię, że teraz to nam grozi, ale jednak to, co oferują w swoim programie zwycięzcy, a więc partia Alternatywa dla Niemiec i hasło, że wszystko jest możliwe, no, obudził w tym niedużym landzie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa niż średnio w Niemczech, którzy przeżywają wielkie rozczarowanie zjednoczeniem samych Niemiec, gdzie stracili 1/4 swojej ludności, która wyemigrowała, zresztą notabene z dużym udziałem kobiet w pierwszym rzędzie, w kierunku Niemiec zachodnich, a więc rozczarowanie prowadzoną przez te lat polityką pozwoliło oferentom nowej filozofii uzyskać tak duży udział, no i stanąć w tej chwili w sytuacji, gdzie mogą zdecydować, czy będą stworzą ostatecznie z jakąś koalicją oficjalną czy nieoficjalną rząd, czy też nie.
0: Być może będzie to BSW, czyli również partia prorosyjska, ale wspomniał pan o kontekstach historycznych. AfD przedstawiana jest jako partia skrajnie prawicowa o ciągotach neofaszystowskich. Trudno mi uwierzyć, że 44% wyborców w Saksonii-Anhalt to kryptofaszyści. Dlaczego ta łatka przyklejana do AfD od wielu, wielu, wielu lat nie zadziałała na wyborców?
1: No, pamiętajmy, że to była filozofia, którą alianci zachodni w szczególności narzucili w Niemczech w momencie, kiedy Niemcy powstały w 1949 roku i przez dziesiątki lat potem filozofia

0: partii politycznych, czy z lewej, czy z prawej strony, była właśnie taka. Niemcy przeżyli wielką tragedię, w której sami byli sprawcami i w związku z tym musimy wychowywać obywateli swoich w przekonaniu, że to się nigdy nie powinno powtórzyć. No i rzeczywiście ta polityka edukacyjna, informacyjna rządu niemieckiego w tym kierunku była prowadzona. Ale pamiętajmy, nastąpiło zjednoczenie Niemiec w 1990 roku i potem co się wydarzyło? Myśmy o tym zapomnieli, bo Polska przeżyła naszą transformację i nasze reformy też bolesne w wielu przypadkach w inny sposób. Wschodnie Niemcy, my pamiętamy, mamy słynne określenie homo sovieticus, oznaczające pozostałości po poprzednim systemie w mentalności ciągle żyjących Polaków i kolejnych ich pokoleń. Otóż to polskie homo sovieticus to był mały pikuś w stosunku do tego homo sovieticus, który zaląkł się w głowach mieszkańców Niemieckiej Republiki Demokratycznej, wcześniej sektora okupacyjnego ZSRR, a potem samodzielnej niby Republiki Demokratycznej, gdzie nie przerobiono de facto, nie przerobiono następstw okresu rządów faszystów niemieckich. O tym mówiono, ale ogromną część przemilczano. A jednocześnie też wskutek swoistego terroru, w to włączając również terror taki intelektualny, informacyjny, polityki historycznej, spora część Niemców wschodnich uznała, że jest to dobre dla nich, to, że mają tego rosyjskiego okupanta, czy przyjaźń z nim, i pomimo, że ostatecznie odrzucili to, bo to samo społeczeństwo niemieckie zrobiło, tego nikt im nie narzucił, odrzucili to, ale jednak wspomnienie po tym, co niektórzy uważają za dobre stare czasy, pozostało. I na tym grali twórcy partii Alternatywa dla Niemiec. Notabene ci twórcy w większości przyjechali tak samo jak w przypadku zjednoczenia z Niemiec Zachodnich. Przecież pani Weidel mieszka w Szwajcarii, jest Niemką z Zachodu i cała ekipa była stamtąd. Tino Chrupala, ten jest ze Zgorzelca, z Görlitz. Nowe pokolenie również, to są Niemcy Wschodni, ale oni byli, przeżywając te następstwa kryzysowe, które uderzyły ich mocno, patrzyli również, przypominali sobie to, jak mówią, poczucie wyższości tych, w cudzysłowie, lepszych Zachodów, którzy do nich przyjechali, pokazywali mi, co oni mają robić, jak mają być.
1: Przyjechali ich pouczać, koniec. Mówię zupełnie wprost.
0: No więc właśnie,
1: narracja
0: tak,
1: często
0: tak
1: się pojawia.
0: To dotyczy dziesiątki rzeczy. Tak.
1: Panie ambasadorze, pana, znaczy może inaczej, z polskiej perspektywy powinien nas bardziej martwić rewizjonizm postulowany przez część polityków Alternatywy dla Niemiec, czy może jednak ta sympatia wobec Moskwy, którą widać wyraźnie w działaniach i deklaracjach przedstawicieli tej partii?
0: No, to stawia Polskę właśnie w ciężkiej sytuacji, ponieważ z jednej strony bywają politycy Alternatywy dla Niemiec, które Polskę chwalą, bo tacy też są. Musimy o tym pamiętać, za co nas chwalą. A no za to, że zatrzymaliśmy imigrację, prawda, na flance wschodniej, na naszej granicy wschodniej. Za to, że paradoksalnie, że nawet współczesny rząd nasz polski również wypowiada się w sposób z naszego punktu widzenia, powiedzmy sobie, racjonalny, a ci twierdzą, czyli przedstawiciele Alternatywy dla Niemiec, że tak powinni się również zachowywać rząd Republiki Federalnej Niemiec, więc oferują nawet w tej ekstremalnej postaci wyjście z Schengen. I to im się w Polsce podoba. Podoba się to, że Polska stała się czysta, że Polska stała się dobrze zorganizowana, ale nie podoba im się oczywiście to, że Niemcy udzielają daleko idącej pomocy Ukrainie. To, że zaakceptowały utratę tanich dostaw środków energetycznych poprzez wysadzenie, że wysadzono dwa rury i gazociągi pod Bałtykiem i że teraz muszą płacić zwiększone koszty energii, które odbijają się oczywiście na domowych budżetach. No i z tego powodu między innymi niektórzy oskarżali Polskę, że wypuściła, jak twierdzili sprawcę tego zdarzenia, Ukraińca z Polski. No więc istnieją rzeczy generalnie jednak takie, które stawiają pod znakiem zapytania naszą. No i jest podstawa podstawowa kwestia polityki historycznej, bo uważają, że dosyć młotkowania przeszłości niemieckiej związanej z Hitlerem i następcami jego rządów, a trzeba powrócić do tego, z czego, jak twierdzą, są dumni, czy powinni być dumni, czyli tej solidnej polityki bismarckowskiej, twardej, ale opartej o interesy Niemiec, i że do tego trzeba powrócić. A więc to akurat są aspekty nacisków rozkładanych w sposób zupełnie niezgodnych z tym,

0: co jest w interesie Polski, ale nie tylko Polski, myślę, całej tej części środkowej Europy.
1: Andrzej Byrd, były ambasador RP w Niemczech i we Francji. Bardzo panu serdecznie dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: Piotr Drabik, Fakt. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry.
3: Co pana zdaniem, albo może usłyszał pan to w politycznych komentarzach, tak na odległość, żeby nie użyć słowa śmierdzi w tej sprawie, najbardziej?
4: Bo oczywiście mówimy o kryptoaktywach,
3: jasne.
4: Tak? Mówimy o ustawie, tak.
3: A o czym, tak, no, o czymże innym, czymże innym żyjemy w ostatnich dniach? Już prawie wszyscy wiedzą, o co w tym chodzi, prawda?
4: Najważniejszy wniosek, myślę, że jest taki, że ta ustawa nie została uchwalona, tak? Czyli tak naprawdę zarówno działania prezydenta, jak i koalicji rządzącej nie prowadzą do tego, żeby faktycznie ta sprawa została uregulowana. No bo gdyby faktycznie koalicji rządzącej, rządowi Donalda Tuska zależało na bardzo szybkim wejściu w życiu tej ustawy, pomijając wszystkie polityczne kwestie, no to pewnie jak najszybciej by się spotkali z urzędnikami Pałacu Prezydenckiego, starali by się wypracować jakiś kompromis. A tutaj nic na to nie wskazuje. To znaczy, niestety mówię to z przykrością, ale zarówno Pałac Prezydencki, jak i Kancelaria Premiera postanowili na ołtarzu takiej partyjnej walki, takiej wręcz mówiąc konkretnie na walanki, położyć interes bardzo wielu Polaków, którzy zainwestowali swoje pieniądze w kryptoaktywa i chcą je inwestować, ale niestety zdarzają się takie sytuacje jak związane z upadłą giełdą Zonda Krypto, gdzie nawet jeśli ktoś w sposób uczciwy chciał te pieniądze tam zostawić, no to dzisiaj praktycznie one są nie do odzyskania. Między innymi dlatego, że nie ma odpowiedniego nadzoru, między innymi dlatego, że właściwie ta kwestia jest nieuregulowana.
3: No, pan mecenas Giertych twierdzi, że są do odzyskania. Ja tylko cytuję, nie utwierdzam państwa w przekonaniu, bo jak nie zobaczę, to nie uwierzę. Pewnie pan też?
4: No tak, oczywiście, że tak. Jakby warto też zwrócić uwagę na to, że zarówno Pałac Prezydencki, jak i Kancelaria Premiera pokazuje tak naprawdę, co w poprzednich projektach jest nie tak, tak? Czyli jakby pokazuje tak naprawdę, kto jest winny temu zamieszaniu, a nie jakieś rozwiązania proaktywne, tak? Rozwiązania, które mogłyby sprawić, że faktycznie ci, którzy inwestują w kryptoaktywa, jak i ci, którzy są pokrzywdzeni, tak jak w przypadku Zonda Krypto, no mogliby bardzo łatwy sposób dochodzić swoich roszczeń. Z punktu widzenia partyjnej polityki, no afera Zonda Krypto idealnie wpisuje się w to, co by chciało osiągnąć przede wszystkim premier Donald Tusk, czyli powiązania wet Karola Nawrockiego z aferą Zonda Krypto, zwłaszcza ostatnio ujawnionymi w Sejmie fragmentami zeznań. Na razie wygląda na to, że Pałac Prezydencki przygotował odbicie tej piłeczki. Czekamy na to, co zrobi koalicja rządząca. Według ostatnich informacji trzeci raz ta sama, czy właściwie czwarty raz ta sama ustawa nie będzie pokazywana. Ma być jakiś inny projekt. No pytanie, co faktycznie w tym projekcie się znajdzie. Nie liczyłbym na to, że obie strony będą ze sobą rozmawiać.
3: Pan użył słowa nawalanka, ja się pod nim podpiszę, bo sytuacja idealna, ale też trochę fikcyjna, wyglądałaby tak, że teraz rząd proponuje nowe rozwiązania z uwzględnieniem tych prezydenckich, bo sytuacja tak nabrzmiała, prawda, że jakieś rozwiązanie trzeba znaleźć. Tylko, że pewnie dla jednej i drugiej strony takie rozwiązanie no, byłoby rodzajem politycznej porażki, no bo skoro jedna, druga strona oskarża drugą, no to nie może pójść z nią na kompromis.
4: No właśnie i to jest tak naprawdę największy problem w tej sytuacji. Mm-hmm. To znaczy wszyscy ci, którzy inwestowali te pieniądze, ci, którzy są uczestnikami rynku kryptoaktywów, no są tak naprawdę zakładnikami partyjnej sytuacji, tak? Mówię partyjnej, oczywiście prezydent Karol Nawrocki nie jest członkiem żadnej partii politycznej, ale oczywiście to, co robią jego ministrowie, robi jego kancelaria, no jest wpisane właśnie taką partyjną polaryzację i wetowali ustawy, nie pozwalali na to, żeby ona została uchwalona, znaczy, przepraszam, podpisana, żeby weszła w życie, no przede wszystkim dlatego, że pochodzi z obozu rządzącego, tak? Czyli to samo robi premier Donald Tusk, czyli nie zgadzamy się na projekt prezydencki. Pytanie, czy faktycznie są jakieś merytoryczne zarzuty, pewnie zaraz się dowiemy, bo mamy dzisiaj drugi projekt tej ustawy, więc na pewno czy Ministerstwo Finansów, czy też kancelaria premiera się tego odniesie, ale ten projekt prawdopodobnie też nie zostanie przyjęty, przede wszystkim dlatego, że pochodzi z kancelarii prezydenta. No, mało poważne i mało takie propaństwowe podejście. Pytanie, kto w tym sporze okaże się silniejszy, spodziewam się, że do wyborów przyszłorocznych parlamentarnych pewnie ta kwestia nie będzie w pełni uregulowana.

0: Znaczy, będziemy tak wszyscy jako państwo, ale też jako obywatele, no a przede wszystkim ci, którzy są na rynku kryptoaktywów.
1: Ona nie zostanie uregulowana choćby dlatego, że dla koalicji rządzącej jest doskonałym orężem. Zwłaszcza, że pan minister Żurek twierdzi, że w Polsce działa mafia związana z kryptowalutami. Mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że w momencie, gdy przestępcy skutecznie docierają do polityków, to właśnie o takiej mafii można mówić. Przypomnijmy, co mówił.
2: I wiemy dobrze, że dzisiaj ci sprytni przestępcy to nie jest już tak jak w filmach, że przynoszą walizkę z gotówką, tylko robi się to w inny sposób. Jeżeli widzimy fundację Krzak, tak można nazwać tą fundację Zbigniewa Ziobry, czyżby była zrobiona tylko po to, żeby przyjmować gotówkę od szemranych biznesmenów powiązanych tak naprawdę z mafiozami, czy też samymi będącymi w kręgu tej mafii. To można było mówić o państwie mafijnym, to się tworzyło.
1: No tak, to jeśli mówimy oczywiście nie przesądzając o niczym, że jeżeli jest jakiś zbieg działania tego typu przedsięwzięć z politykami, no to wskazuje jednak na jakiś schemat mafijny. No to tym bardziej rząd nie może pójść na rękę, prawda, panu prezydentowi, usiąść z nim do stołu i rozmawiać.
0: Warto zwrócić uwagę, co działo się w temacie Zondy Krypto i PKOL-u, bo to też bardzo dobrze, jak w pigułce pokazuje tak naprawdę, na czym polega cała ta sprawa. Swoją drogą dzisiaj władze PKOL-u mają zdecydować, czy Radosław Jusiewicz straci swoje stanowisko.
1: Nie, nie, ale nie, nie, o tym chciałem dziś powiedzieć. Nie. Dziś nie o tym będą decydować. Dziś będą decydować o zebraniu zarządu, na którym taka decyzja ma zapaść.
0: Bardzo dziękuję za uzupełnienie. Oczywiście nie zostanie on dzisiaj odwołany, ale na pewno będzie to kolejny krok do tego, żeby jakoś wyprostować tę sprawę. Ale co chcę przedstawić? Chcę przedstawić to, że Zonda Krypto zgłosiła się do Radosława Piesiewicza i do jego środowiska po to, żeby się uwiarygodzić, tak? Żeby zostać partnerem tak naprawdę bardzo szanowanej instytucji, po to, żeby no, prawdopodobne te szemrane interesy, które część osób prowadziła na Zondzie Krypto, no po prostu one miały pewnego rodzaju parasol, czy polityczny, czy też taki po prostu jako marki, tak? Że tutaj jest poważna firma, tak? Można tutaj inwestować pieniądze. Więc to jest na pewno mechanizm, z którego pewnie korzystały nieraz osoby powiązane z tym środowiskiem, dlatego uderzały do polityków, przede wszystkim prawicy, którzy byli znacznie przychylniejsi całemu środowisku kryptoaktywów. Aczkolwiek te oskarżenia, które padają ze strony koalicji rządzącej, polityków Koalicji Obywatelskiej, nie tylko w kierunku członków Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego, ale i też najbliższego otoczenia Jarosława Kaczyńskiego, na razie są pewnego rodzaju domysłami. Tak? Znaczy Michał Moskal przyznał się, że spotkał się z Przemysławem Kralem, ale czy powoływał się na Jarosława Kaczyńskiego i mówił, że w przypadku zwycięstwa PiS-u w wyborach wszystkie te biznesy kryptoaktywów będą miały parasol polityczny? Tego nie wiemy.
1: Ale panie redaktorze, ja sobie pozwolę na pewną spekulację jednak, mimo wszystko, że skoro Przemysław Kral zeznaje, to oni już wiedzą. To znaczy wie minister Żurek, który twierdził, że premier, cytując fragmenty zeznań także w sali sejmowej, bo pierwsze pytanie, nie wiem, czy pan też tak miał, pierwsze pytanie, które przyszło mi do głowy, to na jakiej podstawie pan premier dysponuje takimi zeznaniami, a do tego je cytuję, minister Żurek twierdzi, że ma na to wszystko potwierdzenie czy uzasadnienie w paragrafach. No więc czy minister Żurek, czy na przykład premier wiedzą, czy się powoływał, czy nie? Tak sądzę.
0: No spodziewam się, że pewnie tak. W ogóle taką ciekawostką jest to, że prokuratura krajowa, generalna do tej pory nie potwierdziła tego, że Przemysław Kral miał pójść na współpracę, miał tutaj te zeznania składać w ramach artykułu 60 kodeksu karnego, czyli w ramach złagodzenia kary przekazuje im śledczym ważne informacje dotyczące popełnianych przestępstw. A premier tu z mównicy sejmowej mówi, że te informacje pochodzą z zeznań Przemysława Krala. Więc to też jest w ogóle ciekawe, że tutaj jakby w imię takiego też, oczywiście, że politycznego, publicznego interesu, ale przede wszystkim partyjnego, Donald Tusk te zadania ujawnił i tutaj też przy okazji potwierdził, że Przemysław Kral faktycznie jest tym małym świadkiem koronnym, jak to jest nazywane. Ale biorąc pod uwagę tą wypowiedź Waldemara Żurka i oczywiście też tych, które się pojawiają, niesamowicie istotne jest to, żeby ta sprawa została dogłębnie wyjaśniona. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście, że środowisko związane z Zondą Krypto i całego środowiska kryptoaktywów, tych, którzy działali nielegalnie, próbowali opleść oczywiście swoją ośmiornicą świat polityczny, próbowali wciągnąć szanowane instytucje do tej pory, jak właśnie PKOL. I wszystko wskazuje na to, że teraz

0: Teraz się to skończyło, tak? To znaczy jesteśmy w momencie, w którym faktycznie te zeznania, które składa pan Kral, być już złożył, czy będzie nadal składał, będą bardzo obciążały tych, którzy próbowali albo zarobić osobiście na tym biznesie, no albo po prostu wpadli w sieć kontaktów, którą zakładała Zonda Krypto i inne tego typu instytucje.
1: A wiele wskazuje na to, że zakładała. To tu, to
0: no,
1: tam.
0: Tak.
1: O. I skutecznie z tego korzystała do pewnego momentu.
0: Tak, oczywiście, że tak. I warto zwrócić uwagę, że tutaj pada bardzo dużo politycznych emocji, oskarżeń w kierunku Karola Nawrockiego, w kierunku jego środowiska, ale z drugiej zaś strony, na przykład w komunikacie prokuratury, kiedy potwierdzono informacje dotyczące połączenia śledztw dotyczące śmierci Sylwestra Suszka, założyciela Protoplasty, Zondy Krypto, Bitbay i innych wątków, nie padło to, że na przykład pieniądze z pasywnej działalności miały finansować konferencję SIPA, która odbyła się na kilka dni przed drugą turą wyborów prezydenckich. Ona bardzo, ta konferencja sygnowana przez amerykańskich konserwatystów, no miała przede wszystkim pompować kandydaturę Karola Nawrockiego. Jakby ten wątek jest traktowany przez śledczych bardzo ostrożnie, dlatego że śledczy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że raz rzucone oskarżenie w kierunku Karola Nawrockiego, nie ciężko by było utrzymać sytuację, gdyby nie było wystarczających dowodów. Też warto zwrócić uwagę na to, że Waldemar Żurek i całe środowisko, które politycznie się tym zajmuje, też zespół prokuratorów, raczej mówi bardzo ostrożnie. To znaczy na zasadzie mówimy tylko o tym, co jest potwierdzone, tak? Na co mamy dowody, na co mamy zeznania. Pewnego rodzaju spekulacje zostawione są dla tak zwanych politycznych bulterierów po faktycznie każdej stronie sceny politycznej, też po stronie koalicji rządzącej. Oczywiście nadal dla mnie niezrozumiałą trochę, znaczy z jednej strony zrozumiałą, z drugiej strony niezrozumiałą studia systemowego jest rola Romana Giertycha, który jako wiceszef klubu Koalicji Obywatelskiej, jeden z takich głównych tak naprawdę polityków tego ugrupowania w Sejmie, jest jednocześnie adwokatem Przemysława Krala, czyli niestety jest wysyłany sygnał, że jesteś przestępcą, robisz dużo zła czy dla państwa, czy dla obywateli, ale jeśli pójdziesz na współpracę, możesz liczyć nawet na pomoc tego typu osoby, no, która jest bardzo wpływowym mecenasem. Więc to jest sygnał, który do społeczeństwa moim zdaniem jest wysyłany bardzo niedobrym sygnałem, bardzo złym kanałem jest wysyłany. No i faktycznie pytanie, czy to odniesie swój skutek, to znaczy czy faktycznie Przemysław Kral ma pieniądze na zabezpieczenie roszczeń swoich klientów, o czym mówił Roman Giertych, że tylko dlatego zgodził się na współpracę z nim, bo te setki milionów złotych wypłacić tym, którzy stracili swoje pieniądze na zonie krypto. Zobaczymy, czy faktycznie tak będzie.
1: Myśli pan, że otoczenie pana prezydenta się boi? Bo mówi też o tym marszałek Czarzasty, zwracając uwagę na zachowanie Zbigniewa Boguckiego w Sejmie. Pan tam widział jakąś panikę?
0: W piątek, kiedy Donald Tusk opowiadał właśnie o ujawnionych zeznaniach z akt śledztwa Zondy Krypto, Zbigniew Bogucki wydawał się trochę spocony, ale nie łączyłbym tego typu niewerbalnego zachowania akurat z tym, że może się czuć on akurat osobiście w jakikolwiek sposób zagrożony, dlatego że nie przedstawiono żadnych twardych dowodów na to, że ludzie na przykład z kampanii Karola Nawrockiego w 2025 roku, czy też później, jak już zostali zatrudnieni w kancelarii, no mieli faktycznie spotkania z ludźmi z Zondy Krypto, faktycznie mieli jakiś udział, osobiste korzyści, więc wydaje mi się, że popełniliby oczywiście polityczne harakiri, gdyby faktycznie mieli na swoim koncie coś takiego, no bo to faktycznie wyeliminowałoby ich na pewno z bieżącej polityki i nie dałoby się tego w żaden sposób obronić. Mhm. Więc proszę.
1: Nie, no wie pan, bo myślę sobie też o tych informacjach, które padały w Sejmie z ust premiera przy pierwszym głosowaniu nad ustawą. Pan premier też podawał pewne szczegóły. Potem pan prezydent mówił, że przed wetem nie dostał żadnych niepokojących informacji od służb, ale materiały w tej sprawie rząd dostarczył podczas prac nad drugą kryptoustawą, nieco zmienioną w stosunku do tej pierwszej, a i tak było weto. Kim jest pan X, o którym mówił pan premier, z zeznań pana Krala, który mógł deklarować bezpośredni dostęp do pana prezydenta?
0: Biorąc pod uwagę wypowiedzi polityków koalicji rządzącej, bo sam nie mam niestety żadnych dodatkowych informacji w

0: sprawie. No jest sugestia, że może chodzić o jednego z ministrów kancelarii, obecnej kancelarii Karola Nawrockiego. Oczywiście żadne nazwiska tutaj nie padają, no bo każdy zdaje sobie sprawę z wagi tego typu zarzutów. Tym bardziej, że jeśli ktoś rzuca tego typu oskarżenie, no to od razu musi mieć dowód, tak? To jest nadal to wszystko opiera się w jakichś kłębach mgły, tajemnicy, tak naprawdę domysłów, pewnego rodzaju jakiś poszlak, tak, które mamy w tej sprawie. Na pewno liczyłbym na to, że premier Donald Tusk będzie ujawniał więcej informacji.
1: Ale panie redaktorze, to ja panu przypomnę, że przed nami kampania wyborcza i trzeba sobie rozłożyć siłę. Nie można się tak wystrzelać od razu.
0: Oczywiście, że tak.
1: Ale wie pan, jeżeli, no bo minister Żurek też mówił o tym, że pana X-a poznamy wtedy, kiedy nie będzie żadnych wątpliwości co do tego. Po pierwsze, kto to jest i czy zaangażowanie tej osoby w kontakty z panem prezydentem miało miejsce? No ale jeżeli,
0: no tak,
1: wie pan, w każdej plotce jest ziarno prawdy. Jeżeli to jest ktoś z otoczenia pana prezydenta, no to sprawa będzie jeszcze poważniejsza niż nam się wydawało do tej pory.
0: Znaczy, tak, oczywiście, że tak. Ale w tym momencie chciałbym zadać pytanie, na ile weta dotyczące ustawy kryptoaktywów mają wstrzymać, zahamować śledztwo dotyczące zondy krypto? No bo tak naprawdę...
1: A dlaczego pan łączy jedno z drugim?
0: No właśnie, no bo wszyscy to łączymy, tak?
1: Kontra weto?
0: No wszyscy tak naprawdę to łączymy, tak? Jakby patrząc na komentarze polityków, komentatorów, że jest sugestia polegająca na tym, że prezydent Karol Nawrocki wetuje ustawę dotyczące kryptoaktywów w każdej formie, bo ma do tego jakiś powód. Mhm. Ale przecież podpis prezydenta pod ustawą, czy tą, którą złoży, może przyjął Sejm i Senat przyjął, czy też ustawą rządową, odsunąłby od niego tak naprawdę wszelki cień podejrzeń, albo przynajmniej cień podejrzeń taki duży, a w tym momencie to narasta, tak? Więc pytanie faktycznie, na czym polega ta gra, tak? No bo szczerze mówiąc, gdyby faktycznie Karola Nawrockiego i jego otoczenie mieliby coś na sumieniu, to zależałoby im jak najszybciej na wyjaśnieniu tej sprawy, na uregulowaniu rynku kryptowalut, ale zaś z drugiej strony, przeciągając to w sposób polityczny, też fundują nam serial i nie wiadomo, serial polityczny oczywiście, i nie wiadomo, jaki jest ostatni odcinek tego serialu, tak?
1: No, ale to ja mam dla pana odpowiedź, panie redaktorze. Otóż
0: proszę,
1: pan minister Bogucki właśnie poinformował, że pan prezydent ma własny pomysł i zaprasza do współpracy rząd w tej sprawie, bo zdaniem pana ministra Boguckiego ten projekt jest świetny. No dobrze, to zostawmy to, bo... jedna z ciekawych informacji na stronie Faktu o problemach byłej prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Helsińska Fundacja Praw Człowieka złożyła zawiadomienie do prokuratury w sprawie pani sędzi i chodzi o co najmniej 176 przypadków niezgodnego z prawem zmieniania składów orzekających Trybunału Konstytucyjnego. O co chodzi?
0: Chodzi o to, że zdaniem członków Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Julia Przyłębska, kiedy kierowała Trybunałem Konstytucyjnym, no miała tak naprawdę nie dopuszczać do orzekania odpowiedniego składu Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, że w pewnym momencie w Trybunale Konstytucyjnym pojawił się problem proceduralny polegający na tym, że doszło do sporu wewnętrznego osób, które podważały to, czy Julia Przyłębska faktycznie jest obecna, czy była prawowitym prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Podobny spór mamy obecnie, jeśli chodzi o Bogdana Święczkowskiego, tylko oczywiście o wiele bardziej zwielokrotnionej formie, no bo w tym momencie koalicja rządząca próbuje zrobić wszystko, żeby zebrało się tak zwane zgromadzenie ogólne Trybunału Konstytucyjnego i mogli zostać wybrane nowe władze. Oczywiście na razie na to się nie zanosi. To nie zmienia faktu, że ten pozew, który tutaj się pojawia ze strony Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, też pojawia się nie w przypadkowym momencie, bo w tym tygodniu będziemy obchodzić 40-lecie Trybunału Konstytucyjnego. Będą duże uroczystości 11 września, w których może pojawi się prezydent Karol Nawrocki. Więc jest to też pewnego rodzaju taki symbol pokazujący, że te sprawy, które zostały w Trybunale Konstytucyjnym załatwiane niezgodnie, czy z ustawami, czy też normami prawnymi, no oczywiście będą miały swoją kontynuację. Pytanie, czy oczywiście prokuratura będzie tą sprawę badać, czy będzie wystarczająco dużo dowodów, żeby faktycznie tutaj pociągnąć do odpowiedzialności Julię Przyłębską, która swoją drogą cały czas gdzieś tam się pojawia w środowisku prawnym.

0: Proszę.
1: Musimy kończyć,
0: Dobrze, dobrze, dobrze.
1: ale jestem okrutna. Chodziło między innymi o głośne sprawy dotyczące KRS-u, mediów publicznych, prokuratury czy prezydenckiego prawa łaski. Szczegóły w artykule Faktu, a redaktor Faktu Piotr Drabik z nami w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A z nami mecenas Tymoteusz Paprocki, Kancelaria Paprocki, Wojciechowski i Partnerzy. Dzień dobry, panie mecenasie.
3: Dzień dobry, panie redaktor, witam państwa.
1: To normalna praktyka w tego typu instytucjach, właściwie państwowych, że tworzy się statuty, podpisuje się umowy, do których potem nikt nie może się, że tak powiem, kolokwialnie dobrać?
3: To znaczy, to nie powinna być taka praktyka w tego typu organizacjach, dlatego że każdy podmiot, i czy mówimy tutaj o spółce prawa handlowego w biznesie, czy mówimy tutaj o instytucjach państwowych, musi działać na wypadek sytuacji, w której ktoś nie może wykonywać swojej funkcji. Co prawda takie przepisy tworzy się po to, na przykład jeżeli z przyczyn losowych, rodzinnych, zdrowotnych ktoś nie może wykonywać swojej funkcji, to wtedy statut powinien przewidywać określone działania, ale też samą sytuację mamy również wtedy, kiedy prezes tej instytucji jest tymczasowo aresztowany. Natomiast pytanie, dlaczego w taki sposób skonstruowano statut, czyli taką, można powiedzieć, konstytucję, najważniejszy dokument, na podstawie którego Polski Komitet Olimpijski funkcjonował, na pewno jest to dysfunkcyjne w sensie organizacyjnym i prowadzi do tego, że przy na pewno wizerunkowej katastrofie, jaką ta organizacja obecnie przeżywa, nie można wyłonić osoby, która po pierwsze będzie tym zarządzała. No plus jeszcze są informacje o tym, że pozostałe osoby nie wiedziały o tym, co podpisywał prezes. Myślę, że nie tylko ministerstwo, ale prokuratura powinna bardzo mocno przyjrzeć się temu, w jaki sposób ta organizacja działała.
1: A pod koniec kwietnia pan prezes na specjalnie zwołanej konferencji prasowej poinformował na przykład, że nie ma podstaw do rozwiązania umowy z Zonda Krypto. Trwał przy tej decyzji bardzo, bardzo długo. Zdaje się, nie do końca pamiętam, kiedy to było, ale to chyba jest w tej sytuacji mniej ważne. Pan prezes mówił o tym, że zainwestował pieniądze w Zonda Krypto. Pytany przez Tomasza Terlikowskiego, ile konkretnie, co prawda nie odpowiedział, ale tam padła kwota około 1 000 000 zł. Pan prezes miał odzyskać te pieniądze jeszcze, zanim inni je stracili. Co jest z tym niezgodnego z prawem?
3: Znaczy inaczej, dobry humor każdy może mieć i na pewno pan prezes ówcześnie go posiadał. Nie wiem jak teraz, pół żartem, pół serio.
1: Wie pan, ja bym odzyskała swoje pieniądze, wiedząc o tym, że giełda będzie miała kłopoty, też bym się uśmiechała do lustra.
3: No dlatego tego typu wypowiedzi i tego typu sposób zachowania pozostawiam bez komentarza, bo myślę, że każdy z nas jest w stanie to ocenić. Każdą umowę można rozwiązać. Każdą. Tyle tylko, że trzeba mieć ku temu podstawy, bo zawsze jest mowa o tym, że pacta sunt servanda, czyli że umów należy dotrzymywać, ale nawet czy to są umowy z bankiem, czy umowy pomiędzy Polskim Komitetem a Zonda Krypto, czy tutaj mówimy o sponsorze, jeżeli zajdą nadzwyczajne okoliczności, to zawsze taką umowę rozwiązać można. W związku z tym raczej z tego wynika, że ówcześnie nie było woli tego, aby tą umowę z różnych przyczyn rozwiązać. Ja myślę, że prokuratura będzie badać teraz, dlaczego w sytuacji, w której już wiadomo było, że mamy równie pochyłą, jeżeli chodzi o giełdę Zonda Krypto i w ogóle o kwestię tego rynku kryptowalutowego, jeżeli ktoś się tego mocno trzymał, niewykluczone, że jest to również element, który stanowił podstawę do postawienia zarzutów. To oczywiście tutaj dywagujemy, natomiast no, tak należy to oceniać.
1: No, w sytuacji, w której na przykład pan prezes Piesiewicz wiedział, że giełda się wali i te pieniądze wycofał, prawda? Bo gdyby giełda funkcjonowała zgodnie z wszelkimi zasadami i on wycofał pieniądze, to nie byłoby tutaj punktu zaczepienia.
3: Ale z informacji, które mamy, które przekazuje prokuratura, to jest ta sytuacja, czyli to zdarzenie jest jednym z elementów stanu faktycznego, na podstawie którego postawiono zarzuty. Więc wydaje się, że na tym etapie prokuratura już ocenę karną tych zachowań dokonała.
1: No tak, Centrum Olimpijskie Zonda Krypto Jana Pawła II, oj, długo będziemy pamiętać to zestawienie, prawda?
3: Istotnie jest przynajmniej w jednym miejscu bardzo niefortunne.
1: W którym?
3: Myślę, że tutaj biorąc pod uwagę Jana Pawła II, mając

0: na uwadze kwestie wszystkie zarówno historyczne, jak i religijne, no na pewno to nie jest miejsce, w którym zakładam, Jan Paweł II powinien w tym zestawieniu funkcjonować. Myślę, że tutaj się możemy zgodzić.
1: Panie mecenasie, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówi, że pan premier miał podstawy prawne, żeby z mównicy sejmowej cytować fragmenty, czy fragmenty zeznań Przemysława Krala. Znaczy, co mogłoby go do tego upoważnić?
0: Ja uważam, że to jest niefortunne wystąpienie pana premiera, tak mówiąc delikatnie. Natomiast mimo wszystko nie powinien premier polskiego rządu w fazie postępowania przygotowawczego, czyli w tej fazie, która jest najbardziej utajniona, strzeżona przez prokuratora, gdzie przecież jest odrębny przepis prawa karnego, który mówi o tym, że ujawnienie materiałów gromadzonych w postępowaniu przygotowawczym może stanowić przestępstwo, nie powinny te słowa paść, mając przede wszystkim na uwadze dobro śledztwa. Oczywiście jest minister sprawiedliwości, łączy funkcję prokuratora generalnego, w związku z tym prokurator generalny jako czynny prokurator ma możliwość i prawo wglądu. Zakładam, że również, że po tej linii pan premier jako zwierzchnik mógł otrzymać informacje o tym, bądź też informacje z przesłuchań były istotne dla służb specjalnych, więc jest kilka dróg, w których premier mógł uzyskać informacje. Nie powinien jednak wykorzystywać to na potrzeby dyskusji z opozycją, dlatego że ta sprawa jest bardzo poważna i w niej chodzi o rozwiązanie dużej afery, w której Polacy zostali pokrzywdzeni i na tym etapie mimo wszystko nie uważam, żeby nawet dla celów politycznych, bo tak to należy ująć, cytować. Nie chcę rozstrzygać teraz co do podstawy prawnej, w jaki sposób premier powziął te informacje. Odsyłam do ministra sprawiedliwości. Natomiast no, to już prokuratorzy prowadzący sprawę Zonda Krypto w Katowicach, którzy strzegą tajemnicy postępowania przygotowawczego, no, powinni ocenić, czy taką podstawę premier mógł, czy też nie mając prawnie. Natomiast w mojej ocenie taka sytuacja nie powinna być ministra.
1: Jasne, tylko co do tego, że są źródła, jak pan powiedział, dostępu premiera do takich informacji, nie ma pan wątpliwości?
0: Nie mam wątpliwości, bo zakładam, że informacje, które są przekazywane przez pana Krala jako współpracownika prokuratury w rozumieniu bycia posiadania statusu świadka koronnego, to są drogi, gdzie dla mnie oczywistym jest, że premier może być o tym informowany i chyba tutaj nie widzę tutaj sytuacji, w której zostałoby naruszone prawo.
1: Wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela giełdy, która poprzedzała działalność Zonda Krypto, pan Roman Rzet, został zatrzymany, miał wykupioną podróż do Chin, a gdyby udało mu się tam wyjechać, byłby do, że tak powiem, odzyskania przez nasze służby, czy nie?
0: Mogło być to stosunkowo trudne, bo o ile z Chinami mamy relacje w rozumieniu traktatu o współpracy, takiego, który reguluje kwestie prawne oraz również ekstradycji, to z praktycznego punktu widzenia no, te ekstradycje idą dosyć wolno, czasami bym powiedział dosyć trudno. Poza tym Chiny są bardzo dużym krajem i z mojego doświadczenia osoby tam przebywające nie mają problemu, aby zatopiły się, mówiąc kolokwialnie, w ludność Chin, tak żeby być nieuchwytnym dla wymiaru sprawiedliwości. W związku z tym Chiny jako kierunek był takim miejscem, w którym z prawnego punktu widzenia możliwe, ale z praktycznego i z mojego doświadczenia bardzo trudna ekstradycja do zrealizowania.
1: Też myślę łatwiej zginąć w państwie środka, prawda? Po prostu zawieruszyć się, mówiąc delikatnie.
0: Dokładnie tak, dlatego że jest to duży kraj, też jest zróżnicowany prawnie, bo mamy przepisy regulujące państwowe, ale mamy też przepisy, które są wiążące dla poszczególnych kantonów. Nie wszystkie kantony w rozumieniu administracyjnym prowadzą taką, no nie powiem, że kontrolę, ale nadzór chociaż administracyjny nad osobami, które przebywają. Dlatego no, można zniknąć i nie jest nawet złą wolą władz chińskich, że takie ekstradycja by nie została zrealizowana, bo po prostu z praktycznych względów są czasami z tym trudności.
1: To jeszcze chcę pana zapytać o opcję współpracy pana prezydenta, czy otoczenia pana prezydenta i rządu w sprawie ustawy o kryptowalutach. Ja wiem, że rząd rządzi i proponuje projekty takich ustaw. Pan prezydent też może to zrobić. Konstytucja nie przewiduje obowiązków współpracy jednej i drugiej strony. A dobro wspólne, że użyję takiego szumnego określenia? Czy to byłby jakiś precedens, złamanie reguł, gdyby jednak usiedli przy stole i porozmawiali?
0: Znaczy dobro wspólne i interes Polski jest...

0: tym, co jest nadrzędnym celem, a przynajmniej tak wynika nie tylko z przepisów, tylko chyba w ogóle z faktu wykonywania władzy, jest właśnie interes, jest interes Polski, czasami ponad podziałami partyjnymi. My bardzo lubimy się posługiwać tym określeniem, natomiast bardzo często jest nam to po prostu potrzebne. I kwestia kryptowalut, czyli obrotu kryptowalutą, który jednak istnieje i stanowi w jakiś sposób już obecnie rozliczeń czy funkcjonowania świata finansowego, wymaga uregulowania. Przy ważnych rzeczach dla Polski prezydent i rząd myślę, że mogą, bo i przepisy konstytucji to przewidują, ale też proces ustawodawczy też to zakłada, usiąść przy jednym stole i przygotować taki projekt, który ureguluje ten rynek, zakończy dziki zachód w rozumieniu możliwości funkcjonowania firm obracających kryptowalutami, powstanie ustawa, która to ureguluje. Myślę, że wszyscy sobie tego życzymy.
1: Ja z przyczyn oczywistych nie miałam szans przyjrzeć się temu projektowi, bo on się pojawił dosłownie po 9, ale pan miał. Myślę o tym prezydenckim projekcie.
0: Znaczy bardzo...
1: Tak.
0: Również bardzo wstępnie, dlatego no, że projekt został opublikowany, natomiast mam wrażenie, że jest on bardzo mocno zbliżony do rozwiązań, które były proponowane przez rząd.
1: Ale mówił też o tym minister Bogucki.
0: I to jest pierwsza moja opinia po zapoznaniu się. Natomiast są pewne nowe rozwiązania, jak na przykład takie, które zakładają odszkodowania za niesłusznie zablokowany rachunek. Dobry kierunek, dlatego że obecnie, jeżeli chodzi o kwestie blokowania rachunków, z mojej perspektywy jest to nadużywane, dlatego że bardzo często prewencyjnie blokuje się rachunki, później odblokowuje, a de facto uniemożliwia się korzystania z kapitału, więc jest to kierunek, wydaje się, dobry. Minister Bogucki zwracał też uwagę na to, aby sądy kontrolowały kwestie zakładanych blokad, a nie żeby to były decyzje urzędnicze. I tutaj tak, z jednej strony trudno się nie zgodzić z tym, aby ograniczenie korzystania z własnego kapitału było kontrolowane przez sąd. Natomiast trzeba też zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. W moim przekonaniu, jako praktyka, sądy nie są przygotowane obecnie do tego, aby wnikliwie badać podstawy co do kwestii blokowania rachunków. Podstawy w kodeksie postępowania karnego czy w innych ustawach są na tyle ogólne, że składający wniosek bardzo często liczą na to, że sąd po prostu prewencyjnie dokona tej blokady, nie mając możliwości, znaczy mając możliwość, ale faktycznie no, nie mając, biorąc pod uwagę obłożenie sądów, możliwości zapoznania się z konkretną sprawą, z konkretnymi transakcjami, podejrzeniami i nawet sama kontrola sądowa, która co do zasady jest słuszna, to w praktyce nie wiem, czy by za dużo nie zmieniła, zwłaszcza, że no, kryptowaluty i w ogóle ten rynek jest to dosyć specyficzna dziedzina prawa, co do której obecnie sędziowie orzekający nie zawsze posiadają dostateczną wiedzę.
1: A czy zarzut, tym... czas bardzo szybko biegnie, więc chcę jeszcze pana dopytać. Przepraszam, że tak wchodzę w słowo. Czy ten rządowy projekt to jest rzeczywiście, jak mówi minister Bogucki, on przewiduje taką ślepą blokadę rachunków, bo to jest taki argument przeciw.
0: To znaczy tak, przewiduje bardzo szybką blokadę, natomiast rozwiązania pana prezydenta, te zaproponowane w prezydenckim projekcie, de facto mogą na koniec dnia oznaczać to samo. Bo czy blokada będzie zastosowana przez urzędnika czy przez sąd, ale w zasadzie nie na podstawie wnikliwej analizy, tylko na podstawie uprawdopodobnienia i pewnych uogólnień na pierwszym etapie, de facto będzie i tak stanowiło ślepą blokadę. Więc kierunek, który został zainicjowany, jest co do zasady słuszny, aby był czynnik sądowy, ale w praktyce de facto mechanizm i skutek może być absolutnie ten sam.
1: Dziękuję panu za komentarz. Mecenas Tymoteusz Paprocki dla państwa w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A z nami Wojciech Mościbrocki, Uniwersytet Civitas i WSB Merito. Dzień dobry, panie Wojciechu.
3: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Czy to katastrofa wizerunkowa dla Konfederacji, to co się wydarzyło w Krakowie?
3: No może nie katastrofa, bo to jednak są tylko wybory prezydenta miasta, ale rzeczywiście pokazuje pewną niezborność. A elektorat lubi, kiedy partie są sprawcze. I ja wam co prawda nie lubię tego słowa, ale ono już chyba weszło do współczesnej polszczyzny. Lubią, jak partie, elektorat lubi, jak partie dowożą. No, jeżeli chce się rządzić miastem, a w przyszłości rządzić Polską, to trzeba mieć sprawny aparat.

0: To jest zresztą problem z różnymi partiami protestu, takimi antysystemowymi, że one są głośne i skuteczne w krytykowaniu, ale kiedy się okazuje, że jak już się dojdzie do tej władzy, to trzeba umieć rządzić, a w tym przypadku umieć przygotowywać się do rządzenia, to zaczynają być problemy. I tutaj nie bez kozery wspominam też o Niemczech, o Saksonii-Anhalt. Tam jest sytuacja z AfD, która do tej pory nie rządziła. Zabrakło jej zresztą kilku mandatów do 3 czy 4 do utworzenia samodzielnego rządu, ale zazwyczaj są to takie sprawdzenia, prawda, kiedy trzeba się wziąć do realnego zarządzania. No i tutaj Konfederacja nasza nie zdała tego egzaminu, co może być dobrym znakiem dla innych partii prawicowych startujących w tych wyborach, bo te głosy pewnie gdzieś przejdą.
1: No ale to rzeczywiście katastrofa, bo z pana doświadczenia i wiedzy, taka sytuacja w Krakowie ma przełożenie na, nie wiem, na...
0: Za rok nie będziemy
1: na
0: już
1: tę
0: o tym pamiętać, jak pójdziemy do
1: a no
0: wyborów,
1: właśnie,
0: tak?
1: Na tę ogólnokrajową. I jeżeli Konfederacja kłóci się w Krakowie, to wcale nie znaczy, że kłóci się, no nie wiem, w Sejmie czy na Krajowym Forum.
0: Tak, tak, oczywiście, to na Krajowym Forum będzie pewnie inaczej. Zresztą za rok, jutro pewnie nie będziemy już o tym pamiętać. Natomiast no jest to pewien sygnał, który pokazuje, że partia, a właściwie struktury partii w Krakowie no nie są sprawne, a jednak cenimy polityków za sprawność. Przecież to dzisiaj pamiętamy, jak Koalicja Obywatelska nie potrafiła postawić Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Pamiętamy, jak sam Ziobro mówił, że jesteście fujary i nie potraficie mnie, prawda, nawet mając większość. Takie rzeczy się czasem przypomina i to nie jest oczywiście dla partii korzystne.
1: No dobrze, to czekamy. Czekamy, co się wydarzy. Piękne, no powiedziałabym, takie dość eleganckie przeprosiny skierowane także przede wszystkim do wyborców, prawda? No i słusznie. Tak się to załatwia elegancko. Co dalej z Zonda Krypto, panie Wojciechu? Minister Żurek zastanawia się, co Zbigniew Ziobro ma na swoich pendrive'ach. Zbigniew Ziobro, który mimo informacji docierających do nas cały czas jest wiceprezesem partii i na razie nic w tej sprawie się nie zmieni. No i Waldemar Żurek dość enigmatycznie zastanawia się, choć publicznie, co takiego wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ma na swoich pendrive'ach.
0: O, na pewno wielką wiedzę. Zresztą chyba krążą takie historie jeszcze z czasów młodzieńczych pana Zbigniewa Ziobro, jak nagrywał swoich kolegów będąc na studiach. Więc na pewno materiał ma zgromadzony duży. Pamiętamy, że jego takim konikiem było właśnie ręczne sterowanie, wręcz albo przez swoich bardzo zaufanych ludzi. Zresztą całe to środowisko jest w pewnym sensie, i mówię to z przykrością, skażone taką właśnie metodą szukania haków. Tu uśmiecham się i wysyłam, że tak powiem, przymrużone oczko w stronę pana prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pana Święczkowskiego, który też jest oskarżony o to, że zlecił skopiowanie nielegalne materiału ze śledztwa. Jest podejrzany, bo oskarżenia nie można mu wręczyć, no bo nie zwołuje zebrania ogólnego sędziów, które mogłoby go pozbawić immunitetu, prawda? Ale widać, że ten taki pomysł, że trzeba mieć haki, to jest silny w naszej prawicy. Zresztą nie, po internecie krąży taki obrazek, kiedy Jarosław Kaczyński wkłada taką teczkę grubą opasłą segregator na półkę. Podpis jest: Jarosław Kaczyński dodał cię do znajomych.
1: Nie widziałam tego, szczerze mówiąc.
0: A tak, tak, jest taki. No dobrze, mówiąc poważnie, unikając go po chwili, tak? Zonda Krypto jest gigantyczną sprawą. Pytanie, czy uda się ją udowodnić, doprowadzić do skazania. To jest ujawnienie tej afery pokazało autentyczne budowę struktur mafijnych w Polsce. I nie waham się użyć tego słowa, bo mamy tutaj i morderstwo prawdopodobnie pana Suszka, i mamy wpływ na biznes, znaczy wpływ biznesu i tego biznesu szemranego na politykę.

0: polityków. Mamy również media w to umoczone i mamy również próbę wpływu na proces legislacyjny. To jest wręcz definicja takiej mafii z prawdziwego zdarzenia, która przenika, w której świat przestępczy przenika się z polityką i z państwem, tak? Ale nie niebezpieczne.
1: No tak, ale minister Żurek mówi wręcz wprost o siatce korupcyjnej, która ma łączyć polityków ze światem przestępczym. Wskazuje przy tym dość często i chętnie na Fundację Zbigniewa Ziobry. Zastanawia się, czy powstała tylko po to, żeby przyjmować gotówkę od szemranych biznesmenów, bo sam Zbigniew Ziobro mówił przynajmniej o dwóch wersjach tych pieniędzy, źródeł tych pieniędzy, jak doszło do przelewu, mówiąc wprost. Ale minister też nie ujawnił na razie, kim jest tajemniczy pan X. Pewnie pan słyszał, panie Wojciechu, mówi się o człowieku, który ma być blisko pana prezydenta i deklarować na przykład ułaskawienia, coś za coś. Minister nie ujawnił na razie, kim jest tajemniczy pan X, o którym mówił zresztą sam pan Kral w swoich zeznaniach. I Waldemar Żurek mówi, że jeżeli wszystkie karty będą już na stole, to na pewno nie będzie tego ukrywać przed opinią publiczną, bo to jest kolejna gruba sprawa, a opinia publiczna musi poznać fakty, a plotki są, ale dobrze, nie jesteśmy od plotek.
0: Nie jesteśmy od plotek, jesteśmy od domysłu, co najwyżej, tak? No ale jeżeli ktoś obiecuje, z tego co rozumiem, to są nagrania, jeżeli ktoś obiecuje ułaskawienie, czyli powołuje się na wpływy, to to musi być w jakiś sposób wiarygodne, prawda? No gdybym ja obiecał pani, że wyłatwię ułaskawieniu prezydenta Nawrockiego, to podejrzewam, że pani by się uśmiechnęła drwiąco, ale jeżeli obiecuje to ktoś, kto jest w tych strukturach gdzieś blisko, w tych kręgach, jest to wiarygodne, prawda? Oczywiście możemy teraz snuć domysły, o kogo chodzi, czy uda się tę sprawę wyświetlić i udowodnić. Ze strony pana prezydenta już padło, że to są oczywiście nieprawdziwe informacje, no ale co mieliby powiedzieć, prawda?
1: Jasne. Panie Wojciechu.
0: Nie wiemy w tej chwili, trzeba poczekać na szczegóły. Być może najpierw powinien je zobaczyć prokurator i sąd, a potem opinia publiczna.
1: Wojciech Mościbrocki z państwem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pięknie.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
2: Autopromocja.

0: Jest druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. W najbliższy poniedziałek może dojść do odwołania Radosława Piesiewicza. Wtedy odbędzie się posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To właśnie zarząd może zmienić władzę komitetu. Jego prezes Piesiewicz jest obecnie w areszcie tymczasowym w związku z aferą Zonda Krypto. O wczorajszym posiedzeniu prezydium PKOL-u mówi Otylia Jędrzejczak, wiceprezeska tej organizacji i prezeska Polskiego Związku Pływackiego.
1: Podjęliśmy wspólnie decyzję, że wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że chcemy, żeby zarząd się odbył. Wypracowaliśmy odpowiedni, najszybszy możliwy termin i takim terminem, tak jak już Państwo wiedzą, jest poniedziałek o 13, więc wtedy się spotyka zarząd.
0: Prezydium Zarządu PKOL rekomenduje zarządowi powierzenie obowiązków prezesa jednemu z wiceprezesów komitetu do końca obecnej kadencji. Premier krytycznie o prezydenckim projekcie mającym uregulować